0: Będą mogły skorzystać z niego wyłącznie osoby po 60 oraz posiadacze karty dużej rodziny. Wiadomo już, że w niektórych województwach będzie łączony z regionalnymi bonami turystycznymi dostępnymi dla wszystkich. A na koniec Francja. W Bretanii odbędą się dziś nietypowe zawody. Mistrzostwa świata w rzucie menhirem, czyli głazem z czasów celtyckich. Dyscyplina ta ma swojego najsłynniejszego przedstawiciela Obelixa, kultową postać francuskiego komiksu Asterix. Właśnie w takim klimacie, rodem z przygód nieugiętych Galów, uczestnicy tej pełnej humoru rywalizacji staną dziś do walki. Po zakończeniu rywalizacji wszyscy spotkają się przy wspólnej uczcie z pieczonym dzikiem, dokładnie tak jak w wiosce nieugiętych Galów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Pieczonego dzika może nie ma, ale w nocy opady deszczu i burze mogą pojawiać się na północy, w centrum i na zachodzie Polski. Temperatura minimalna od 18 do 23 stopni. W ciągu dnia także popada i zagrzmi, ale będzie oczywiście znacznie cieplej. Choć nad morzem zobaczymy tylko 23 stopnie, to już około 27 będzie na zachodzie. 33 w centrum, a najcieplej dziś na południowym wschodzie do 38, a lokalnie nawet 40 stopni.
2: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: WIG20 na chwilę przywitał się z poziomem 4000 punktów, po czym zaczął słabnąć. Z kolei ropa Brent na chwilę spadła poniżej $80, po czym zaczęła drożeć. Niezależnie od krótkoterminowych przełamań przeróżnych poziomów, dziś pomyślimy i porozmawiamy o tym, co czeka nas w dłuższej perspektywie. Nas i nasze portfele, które trochę szybciej chudną ostatnio na stacjach paliw. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. A w magazynie Saldo przenosimy się do Łodzi. Tam jest Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw, biuro maklerskie Reflex. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Pani Urszulo, to na początek zerknijmy na to, co dzieje się na rynku ropy naftowej. Wczoraj po południu widzieliśmy taką wyraźną przecenę, taki impuls, kolejny impuls na to, co dzieje się w wielkiej międzynarodowej polityce. No i dzisiaj ropa znowu odzyskuje straty. No w tej chwili wynik jest taki, że ropa Brent właściwie na poziomie $80, ropa WTI trochę taniej. No, gdyby te ceny chciały na dłużej zaparkować, to na pewno byłaby to dobra informacja. A jak to wynika z Państwa prognoz?
4: Rzeczywiście sytuacja jest bardzo dynamiczna, bo dzisiaj notujemy korektę w górę, ale dwa dni z rzędu, poniedziałek i wtorek, mieliśmy wyraźną przecenę. Ropa spadła do poziomu $79.36 wczoraj na zamknięciu, a więc poziom niski i dający przede wszystkim nadzieję na to, że ten niższy poziom cen obniży także ceny paliw gotowych na rynku europejskim i w konsekwencji będziemy mogli liczyć na taką trwałą poprawę sytuacji na krajowym rynku. Tutaj dużo tych zależności, ale ceny ropy naftowej spadały jako pierwsze. Najsilniej te spadki na produktach gotowych były nieco wolniejsze i w konsekwencji mamy obniżki na krajowym rynku hurtowym, a więc i rafinerie, i importerzy obniżyli od początku tygodnia do dzisiaj hurtowe ceny paliw. I będziemy teraz przyglądać się, czy ten ruch spowoduje do końca tygodnia jakiekolwiek obniżki na stacjach. Naszym zdaniem jeszcze w tym tygodniu możemy zatankować nieco taniej właśnie ze względu na te już odnotowane korekty na rynku hurtowym.
3: I to są bardzo dobre informacje, ale na wykresy ropy naftowej patrzą nie tylko analitycy, nie tylko kierowcy, nie tylko dziennikarze ekonomiczni, ale patrzy również rząd. Tak wynika z zapowiedzi premiera Donalda Tuska, który mówi, że faktycznie bacznie rządzący przyglądają się temu, co dzieje się na rynku czarnego złota. No i dzisiaj w wypowiedzi pana premiera pojawiła się taka informacja o tym, że kluczowe w tej sprawie będzie najbliższe 48 godzin. To znaczy w tej chwili wszyscy czekamy na to, co wydarzy się na Bliskim Wschodzie, na linii Waszyngton-Teheran.

0: Teheran według Donalda Trumpa faktycznie w ciągu 48 godzin może dojść do rozstrzygnięć korzystnych dla tego rynku. No właśnie, a jeśli nie dojdzie do takich korzystnych rozwiązań, no to wtedy do akcji całkiem możliwe włączy się rząd. Skupmy się najpierw na tej polityce międzynarodowej. Czy faktycznie państwo jako analitycy, jako osoby, które na co dzień od wielu lat przyglądają się rynkowi ropy naftowej, dostrzegacie taki potencjał, że te 48 godzin to jest taki kluczowy moment? Czy już tych zapowiedzi było tyle, że tak na dobrą sprawę nikt nie przykłada do tego większej wagi?
1: Myślę, że wszyscy śledzą te informacje i jednak przykładają wagę. Natomiast znaczenie tych słów w niedługim ostatnim czasie już było kilka gróźb pod adresem Iranu, które zostawały potem odwołane. Prowadziły do takiej huśtawki cenowej na rynku ropy naftowej. Rynek trochę się już do tego chyba przyzwyczaił i niewykluczone, że ta dzisiejsza korekta w górę, którą notujemy, to oczywiście może być realizacja zysków, więc jakby też naturalny mechanizm, ale być może rynek nie do końca już wierzy w te zapowiedzi. Co prawda sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio wczoraj informował już o jakichś postępach w negocjacjach z Iranem i Omanem. Dzisiaj właśnie te zapowiedzi Trumpa, że być może do czwartku uda się odblokować cieśninę Ormuz, powinny dawać nadzieję i w zasadzie gdyby to była pierwsza taka zapowiedź od momentu wybuchu wojny, to śmiem twierdzić, że ta korekta w dół na ropie naftowej byłaby jeszcze głębsza. A teraz rynek nie do końca dowierza temu, co mówi chyba prezydent Trump, tym bardziej, że z drugiej strony mamy sygnały, że te rozmowy są, ale one nie są ze Stanami Zjednoczonymi, one są z Iranem. Dochodzą do nas informacje, że to Iran i Oman uzgodnili warunki odblokowania ciśniny Ormuz, ale Stany Zjednoczone o tym nie wiedzą. W związku z tym tutaj ta polityka rzeczywiście odgrywa istotne znaczenie. I tak jak pan premier dzisiaj mówił, to będą w pewnym sensie kluczowe godziny, te najbliższe 48 godzin, ale wszystko się może wydarzyć i równie dobrze możemy wrócić z cenami ropy i paliw do poziomów z końca ubiegłego tygodnia. Niestety tak to wygląda.
0: No to nie byłby na pewno dobry scenariusz, ale tak się zastanawiam, jak to wygląda z perspektywy analityka rynku paliw, bo tak na dobrą sprawę huśtawki na rynku ropy co jakiś czas się zdarzają, ale tak wyciągnięte w czasie, wielomiesięczna niepewność, sterowana na dobrą sprawę wpisami, komunikatami, informacjami agencji informacyjnych, a nawet paroma zdaniami w mediach społecznościowych, no to z taką skalą nie mieliśmy do czynienia. Czy prognozowanie cen ropy naftowej dzisiaj jest w ogóle możliwe?
1: Można powiedzieć, że w każdych warunkach jest to prognozowanie możliwe, natomiast w tej sytuacji, którą obserwujemy w ostatnich tygodniach, te prognozy są po prostu obarczone bardzo wysokim ryzykiem. I tak na dobrą sprawę, właśnie jakkolwiek to zabrzmi, to te wpisy w mediach społecznościowych najbardziej wpływają na te gwałtowne wahania. Bo oczywiście rozmowy pewnie się toczą i te negocjacje się toczą i pamiętamy pierwszy okres, kiedy doszło do tych wstępnych rozmów, w których mediację prowadził Pakistan. Te rozmowy rzeczywiście się toczyły. Te rozmowy były długie, ale one doprowadziły do podpisania tego wstępnego memorandum w połowie czerwca, które a propos doprowadziło do tego, że wówczas też ceny ropy naftowej i paliw gotowych spadły i zdecydowały o tym, że pakiet CPN został wygaszony z końcem czerwca, bo ta sytuacja na rynku tak znacząco się poprawiła. To wiemy, że znowu po kilku dniach w zasadzie obowiązywania tego memorandum sytuacja wróciła do punktu wyjścia i do powrotu w zasadzie pełnoskalowej wojny. Więc trudno dzisiaj po zapowiedziach kolejnych, zresztą właśnie w mediach społecznościowych,

0: uznać je za przełom, który i byłby już tym jakby końcowym etapem przed zakończeniem wojny.
1: Doczekaliśmy czasów, że analitycy w wielu dealing roomach oprócz włączonego okna z informacjami agencyjnymi mają też okno na swoim ekranie z dostępem chociażby do portalu X albo True Social, gdzie pojawiają się kluczowe, jak się okazuje, informacje dla rynku, nie tylko zresztą ropy naftowej. Pytanie odnośnie tego, co może nas spotkać tutaj w naszym kraju, na naszym podwórku, bo to jest też bardzo ciekawe. Wspomnieliśmy o tej zapowiedzi pana premiera, że czeka na to, co się wydarzy w ciągu tych kluczowych, jak ustaliliśmy, 48 godzin, ale wiemy również, że pan premier jeszcze dzisiaj będzie rozmawiał na temat ewentualnej ulgi dla kierowców z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Zaznaczył pan premier, że może to nie będzie taki stuprocentowy powrót do tych rozwiązań, które pamiętamy z działania programu CPN, ale częściowo rzeczywiście ten program zostanie reaktywowany. Co to w praktyce może oznaczać?
0: W praktyce może to oznaczać, że nie będzie to taka odsłona pakietu CPN bis. Po pierwsze dlatego, że aby on został w całości wprowadzony, potrzebna by była teraz zmiana, czy też jakby legislacja polegająca na tym, że rząd mógłby obniżyć podatek akcyzowy. A mamy przerwę w pracach Sejmu, który na posiedzenie wróci teraz dopiero we wrześniu. W związku z tym nie ma możliwości przyjęcia ustawy, która dawałaby prawo do obniżenia podatku akcyzowego. Tak było przed wprowadzeniem pierwszej odsłony pakietu CPN, że ustawa została zmieniona i dawała możliwość do zastosowania przez ministra finansów niższej akcyzy na paliwa w okresie do 30 czerwca. Ta delegacja jakby wygasła, to rozporządzenie przestało obowiązywać, więc dzisiaj rząd w tym zakresie nie może obniżyć rozporządzeniem podatku akcyzowego. Więc wydaje się, że zostaje tylko ta druga część, a więc podatek VAT, który oczywiście z punktu widzenia konsumenta ostatecznego, jakim jest kierowca tankujący codziennie, bądź rolnicy indywidualni, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, to dla nich, dla tej grupy odbiorców chociażby, obniżka podatku VAT będzie tą realną korzyścią. Bo obniżenie stawki podatku będzie oznaczało, że cena automatycznie spadnie o tą różnicę pomiędzy obecną a niższą stawką podatku VAT. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorstw, z punktu widzenia firm transportowych, tego typu działanie spowoduje korzyść tak naprawdę jedynie w zakresie mniejszego zaangażowania kapitału na zakup paliwa, ponieważ ta cena netto pozostanie w dalszym ciągu wysoka. Więc tutaj będziemy tylko mówić rzeczywiście o tych, dla których znaczenie będzie miała ta końcowa cena paliwa, a więc ta cena brutto.
1: Czyli faktycznie mówimy o takim rozwiązaniu typowo prokonsumenckim, bo tutaj o wypłaszczaniu już inflacji nie ma mowy, dlatego że przedsiębiorcy, jak doskonale wiemy, podatek VAT mogą sobie odliczyć. Gdybyśmy założyli samą tutaj obniżkę podatku VAT, pewnie do tego poziomu 8%, to przełoży się to na kilkanaście groszy różnicy dla nas i jak to wyliczają państwo?
0: Będzie to zdecydowanie więcej niż kilkanaście groszy, natomiast no, istotnym będzie też, czy zostanie zachowany ten mechanizm ceny maksymalnej, który obowiązywał w pierwszym okresie, czy podczas tej pierwszej odsłony pakietu CPN. A wtedy byłoby nam zdecydowanie łatwiej i bardzo precyzyjnie obliczyć, o ile ceny paliw by spadły. Natomiast gdyby tego mechanizmu nie było, to tu będziemy mieć znowu do czynienia z takim większym zróżnicowaniem cen na stacjach i to może być od 70-80 nawet do złotówki. Ale to też będzie miało, ale to, o ile finalnie ceny spadną z dniem obowiązywania niższej stawki podatku VAT, będzie ściśle uzależnione od tego, jak będą kształtowały się ceny na

0: rynku międzynarodowym, ponieważ no nie jest tajemnicą. My bardzo ostatnio śledzimy, więc myślę, że wszyscy kierowcy wiedzą, że ceny hurtowe paliw zmieniają się każdego dnia w oparciu o zmiany cen właśnie na rynkach międzynarodowych. I jeżeli będziemy w tendencji korzystnej dla nas, a więc jeśli te notowania będą stabilne, a co dla nas bardziej korzystne, będą spadały, to tą korzyść w postaci obniżonego podatku VAT odczujemy bardziej niż w sytuacji, kiedy ceny będą rosły. Bo jeśli będą ceny rosły, to ta podstawa netto będzie rosła i finalnie w momencie, kiedy w tym pierwszym dniu, kiedy ta stawka podatku VAT będzie obniżana, tą korzyść będziemy mieli mniejszą, jeśli następnego dnia ceny netto będą rosły. Więc jakby tutaj te zależności, nie wyzbędziemy się tych zależności i tego powiązania jednak z sytuacją na rynku międzynarodowym, ale na pewno będzie to korzyść sięgająca kilkudziesięciu groszy, a nie kilkunastu groszy na litrze.
1: To również bardzo istotna informacja. Ja tak się zastanawiam nad tym mechanizmem ceny maksymalnej, o którym pani wspomniała, bo to był bardzo ważny element całego programu. Niezależnie od tego, czy tankowaliśmy gdzieś w mieście powiatowym, czy przy autostradzie, a może w centrum Warszawy, te ceny były bardzo zbliżone do siebie. One pewnego pułapu nie mogły przebijać. Jak jest dzisiaj? No, funkcjonujemy bez CPN-u na dobrą sprawę jakieś 36 dni. Gdzie te różnice są najbardziej wyraźne? Krótko mówiąc, gdzie paliwo dzisiaj w Polsce jest najdroższe, a gdzie najtańsze?
0: Te wszystkie zależności, które obserwowaliśmy przed wprowadzeniem tego mechanizmu ceny maksymalnej. Natomiast najbardziej widać w przypadku oleju napędowego, że tych dysproporcji nie ma. Mhm. Im wyższe ceny paliw na stacjach, tym mniejsza marża właścicieli stacji, a więc mniej miejsca na konkurowanie ceną. Dlatego też ceny w poszczególnych województwach, jeśli chodzi o olej napędowy, różnią się przy tym poziomie ponad 8 zł za litr o kilka groszy. Od 2 do 8 groszy na litrze. To są naprawdę bardzo małe dysproporcje. W przypadku benzyny sytuacja wygląda nieco inaczej, ale tutaj te dysproporcje sięgają maksymalnie 15 groszy na litrze. Więc to też nie jest tak, jak mieliśmy w takich normalnych warunkach funkcjonowania rynku, a więc bez tego zagrożenia, bez ryzyka wojny, bez tych negatywnych oddziaływań rynku ropy naftowej, a więc przed rokiem, kiedy za paliwo płaciliśmy zdecydowanie mniej, bo diesel był tańszy o 2 zł niż jest teraz, benzyna była ponad 1,60 zł tańsza na litrze. Wtedy było więcej miejsca na konkurowanie ceną, te dysproporcje cenowe były zdecydowanie inne. Dzisiaj, mimo tego, że pakiet CPN w zakresie tej maksymalnej ceny już nie obowiązuje, to nie wprowadziło to znaczących różnic między, nie przywróciło tych znaczących różnic między poszczególnymi stacjami.
1: Cena ropy naftowej, o której wspomnieliśmy, to jedno i ona utrzymuje się, przypomnijmy, w okolicach 80 dolarów, dokładnie ropa WTI 76 dolarów, natomiast ropa Brent okolice 80 dolarów w tej chwili. I moje kolejne pytanie, bo ta cena ropy to nie wszystko. Wiadomo, że my tankujemy do naszych samochodów paliwa gotowe. Po drodze są jeszcze rafinerie, no i też potężne marże rafineryjne, które w ostatnim czasie bardzo mocno wzrosły. Jak wygląda dzisiaj sytuacja z tymi marżami i czy tutaj też możemy dostrzec jakieś ryzyka na najbliższe dni i tygodnie?
0: Marża rafineryjna rzeczywiście utrzymuje się na tym wyższym poziomie, im wyższe są ceny ropy naftowej. I tutaj nie będziemy mieli większego wpływu na zmiany i na oddziaływanie na ten element ceny. Z taką sytuacją mamy do czynienia praktycznie na całym świecie. Jak pośledzimy komunikaty spływające z koncernów naftowych, wszystkie notują poprawę zysków w związku z wysoką marżą, ponieważ zwiększa się różnica między cenami paliw gotowych a ropą, a ropy naftowej. Natomiast to dlaczego właśnie ceny paliw gotowych

0: na europejskim rynku ARA dla nas, konsumentów w kraju, są istotne, dlatego że nasze rafinerie są w części w stanie zaspokoić swoją produkcją wewnętrzny popyt. My dla zbilansowania popytu potrzebujemy importu, a ten import realizują zarówno koncerny producenci krajowi, jak też firmy niezależne, niezależni importerzy, dla których jakby wyznacznikiem ceny paliwa, którą później wprowadzają na nasz rynek, są właśnie notowania z europejskiego rynku ARA.
1: Moimi Państwa gościem była pani Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw, biuro maklerskie Reflex. Bardzo dziękuję pani Urszulo.
0: Dziękuję bardzo. Spokojnego dnia. Do widzenia.
1: Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: W naszym studiu pan Rafał Brodacki z działu historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie Rafale, 5 sierpnia, 82 lata temu, piąty dzień Powstania Warszawskiego. Niedawno, 1 sierpnia, czciliśmy pamięć tych, którzy wystąpili przeciwko okupantowi. Mówiliśmy o tym entuzjazmie, który towarzyszył zrywowi 1 sierpnia 1944 roku. Mijały kolejne dni. Co się wtedy działo w Warszawie? Jak mieszkańcy stolicy odnosili się do tych, którzy wzięli broń do ręki i wystąpili przeciwko niemieckim nazistom?
4: Znaczy, 1 sierpnia, jak powstanie się zaczęło, ludność cywilna odebrała to z wielkim entuzjazmem. Bo proszę pamiętać, mamy 5 lat okupacji, 5 lat niszczenia, wynaradawiania Polaków.
3: 5 lat terroru.
4: 5 lat terroru. A tutaj nagle się okazuje, że mamy, zaczyna się powstanie, wychodzą polscy żołnierze, noszą polskie opaski, powiewają polskie flagi, pojawiają się polskie godła, polskie symbole narodowe, polskie wojsko, które było w konspiracji od 1939 roku, teraz działa jawnie. Pojawia się polska prasa, pojawia się polska administracja wojskowa i cywilna, bo też trzeba to powiedzieć, że obok wojskowych żołnierzy działali także żołnierze, działali także członkowie delegatury rządu RP na kraj. Mamy generalnie, zaczyna działać jawna polska państwowość. I ludność cywilna przyjęła to z wielką radością. We wspomnieniach zarówno powstańców, jak i cywilów przejawia się informacja, że każdy żołnierz, który był widziany z biało-czerwoną opaską, był witany z radością. Więcej nawet, ludność cywilna aktywnie usiłowała wspierać powstańców, czy to prowadząc oddziały sobie znanymi tylko ścieżkami i ułatwiając atak, czy na przykład wspomagając barykady, budowanie barykad, czy generalnie pomagając ludziom. Mamy także wielu ludzi, którzy dołączają do oddziałów powstańczych już w trakcie walk. I po prostu, a nawet często zdarzało się tak, że dowódcy poszczególnych oddziałów powstańczych musieli ten entuzjazm hamować, bo ta pomoc tym ludziom, ci ludzie, którzy tak bardzo chcieli pomóc, często oni chcieli działać w strefie walk, a to jest dosyć niebezpieczne dla nich, dlatego musieli często tych ludzi troszeczkę chronić, żeby ich od tej strefy walk trochę odpychać, żeby oni po prostu, nie, na przykład mówiąc prosto, nie zostali ranieni zabłąkaną kulą, tak?
3: I studzić ten entuzjazm, ale...
4: Znaczy studzić to nie powiedziałbym, że chodziło o to, żeby wystudzić, tylko chodziło, bo nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby ich ochronić po prostu.
3: Zaopiekować się nimi. Ale przychodzi piąty dzień sierpnia i przychodzi to, co wydarzyło się na Woli i przeszło do historii nie tylko Powstania Warszawskiego pod nazwą Rzeź Woli. To jest ta nazwa, to są te słowa, które chyba w pełny sposób poddają to, co się na ulicach warszawskiej Woli od 5 do 7 sierpnia wydarzyło.
4: Czarna sobota.
3: Czarna sobota. Przygotowując się do tej rozmowy, znowu gdzieś wróciłam do tych zapisków, do tych informacji, jak co roku można powiedzieć, no bo nie jest tajemnicą, że w Polskim Radiu 24 o tych wydarzeniach powstańczych staramy się pamiętać, staramy się mówić i o nich przypominać i za

0: każdym razem te obrazy, te relacje, ale także te suche liczby, które pojawiają się, kiedy szukamy informacji o rzezi Woli, robią wstrząsające i druzgocące wrażenie.
1: Tak. 4 sierpnia, to może tak troszeczkę się cofając, troszeczkę 4 sierpnia zaczęły się zbierać oddziały niemieckie, tak zwane siły odsieczy, bo powstańcy, jak w ciągu pierwszych kilku dni powstania warszawskiego opanowali całkiem rejon miasta. Oczywiście tutaj trzeba też powiedzieć, że nie udało im się opanować wielu ważnych obiektów, ale generalnie opanowali dużo miasta i niemiecki garnizon zorientował się, że po prostu no, nie da rady stłumić powstania własnymi siłami, dlatego zaczęto zbierać siły odsieczy. I one skończyły się koncentrować 4 sierpnia. 5 sierpnia około 9 rano ruszyły po osi ulicy Wolskiej i Górczewskiej, dokonując przy tym masowych mordów. Przy czym trzeba powiedzieć, że to, co przeszło do historii jako Czarna Sobota, bo to była sobota, tym 5 sierpnia, to trzeba powiedzieć, że to było w ogóle, że oczywiście to było ogromne ludobójstwo się zaczęło. Największe jednostkowe ludobójstwo w historii w ogóle. Trzeba powiedzieć, że to, co się działo na Woli, to było największe jednostkowe ludobójstwo w historii świata, ale tak naprawdę to te praktyki ludobójcze zaczęły się już 1 sierpnia, już od pierwszych dni powstania. Niemcy dokonywali masowych mordów, dokonywali odwetu na cywilach, używali tak zwanych żywych tarcz, czyli pchali aresztowanych ludzi i żołnierzy przed swoimi czołgami, żeby osłonić ich przed ogniem powstańców. Ale 5 sierpnia około godziny 9 to oddziały, które koncentrowały się na zachodnich pierzejach miasta, na zachodnich przedmieściach miasta, ruszają ulicą Wolską i Górczewską, dokonują szeregu mordów na cywilach, i tu nie ma znaczenia, czy to byli cywile, czy żołnierze, czy kobiety, czy mężczyźni, czy dzieci. Po prostu oddziały szły. Mówi się, że do dziś tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować, ilu tak naprawdę wtedy ludzi zginęło. Mówi się od 20 do nawet 50 tysięcy ludzi, 50 tysięcy Polaków zostało zabitych przez Niemców. Jedno z takich większych rejonów, gdzie dokonywano mordów, były chociażby rejony dzisiejszego Moczydła, Górczewskiej. Tam ludzie, którzy byli często wyganiani z budynków, byli następnie pędzeni za ten nasyp linii kolejowej, dzisiejszej tej kolejowej linii obwodowej, i tam byli poddawani egzekucjom. Tak na przykład było chociażby w przypadku niektórych pacjentów ze szpitala Wolskiego przy ulicy Płockiej, gdzie 5 sierpnia Niemcy weszli do... szpital Wolski przy Płockiej, tam dzisiaj jest... Instytut Chorób Płuc, mogę powiedzieć nazwę, ale chodzi o Instytut Gruźliczy. Tam się gruźlicy leczą dzisiaj. Niemcy tam weszli i następnie zaczęli ewakuować szpital. Przy czym ewakuacja polega na tym, że w gabinecie dyrektora zastrzelili dyrektora tego szpitala wraz z kilkoma lekarzami. Następnie ludzi, którzy byli rannych, którzy jeszcze mogli chodzić, wypędzili właśnie za ten wał kolejowy i tam po prostu dokonali ich egzekucji. Przy czym trzeba powiedzieć też taka historia Eugeniusza Trepczyńskiego, który był właśnie jednym z rannych, który został tam wypędzony. On akurat miał to szczęście, że przeżył. Mianowicie został, kule spowodowały, że został ranny, ale stracił przytomność. I jakimś cudem nie został dobity po prostu przez Niemców, którzy chodzili po prostu po zwłokach i dobijali rannych. A następnie został przywalony przez następne ciała i się wygrzebał z nich potem.
0: Wstrząsające są te relacje, bo my znamy...
1: Jest jeszcze Wanda Lurie na przykład, ta historia.
0: O niej też powiemy, o warszawskiej Niobę, ale my znamy relacje tego, co się w pierwszych dniach sierpnia na Woli działo, albo od tych, którym udało się przeżyć, albo od Niemców, którzy tej masakry dokonywali.
1: Tak, na przykład wspomnienie Matiasa Szenka. Straszne wspomnienia... Belga, który został skierowany do oddziału Dillewangera, bo pamiętać należy, że Niemcy skierowali na Wolę, oprócz oddziałów regularnych typu Wehrmacht, Policja, SS, także oddział, to też by SS-mani, ale oddział złożony.

0: oddział z Sonderregiment Dillewanger, czyli pułk specjalny SS Dillewanger.
1: Dillewangerowcy.
0: To był oddział złożony z, no mówiąc prosto, z degeneratów, którzy sami przez Niemców byli uznawani za jednostkę społeczną i po prostu ludzie, którzy dokonywali naprawdę wielu masowych i bardzo okropnych mordów. Zresztą tych mordów było bardzo wiele, bo to nie tylko to, ja wspomniałem Szpital Wolski, ale ich było bardzo dużo. No, dość powiedzieć, że jak sobie będą państwo sobie szli dzisiaj przy ulicy Wolską, róg ulicy Syreny, tam gdzie dzisiaj jest stacja metra Płocka, to tam stał autobus sztabowy. To był taki autobus, taki przerobiony na taki mobilny sztab. SS Obergruppenführera Friedricha Heinza Rennefarta, czyli człowieka, który dowodził oddziałami, które właśnie atakowały między innymi Wolę, tą grupą bojową Rennefart, która atakowała przez Wolę. I on, jest taka scena, gdy on przyjmuje te wszystkie meldunki o Wolach i raportuje wyżej do swoich przełożonych, mówi: nie mam amunicji, by ich wszystkich rozstrzelać. Straty własne. 6 ludzi, 24 zabitych, straty przeciwnika, czyli Polaków, ponad 10 tysięcy. Oczywiście miał to na myśli rozstrzeliwanie ludzi. A te rozstrzeliwania były więcej. Możemy tu wspomnieć chociażby fabrykę Ursus przy ulicy Wolskiej, gdzie już mamy tutaj wspomnianą warszawską Niobę, która po prostu, czyli Vandelurie, która była jedną z tych, którzy zostali tam skierowani na egzekucję. To jest też wstrząsająca historia. Jej miała ze sobą trójkę dzieci, czwarte było w jej brzuchu, bo ona była w ciąży z czwartym dzieckiem.
1: Takiej zaawansowanej.
0: Zaawansowanej ciąży. I usiłowała uciec, przekupić jednego ze strażników, który ją prowadził, bo jak się zorientowała, że gdzie idzie. Jednak to się nie udało. I niestety trafiła właśnie na egzekucję i miała, jakbyśmy powiedzieli, szczęście w nieszczęściu. Mianowicie jej wszystkie dzieci, prawie wszystkie, zostały zamordowane. Ona ciężko ranna i potem leżąc, odzyskawszy przytomność, zorientowała się, że to dziecko w jej brzuchu jeszcze się rusza. Jeszcze żyje. I przeżyła, wyciągała się z tych zwałów ciał. A syn Mścisław, bo tak się nazywał, Mścisław Lurie, bardzo miły człowiek był, zmarł bodajże w 2018 roku, jeżeli dobrze pamiętam.
1: No tak, te relacje osób, które opisują to, co działo się na Woli, swoje losy, że wygrzebali się spod stosu trupów, ofiar tych egzekucji masowych, to budzi rzeczywiście nasze najgłębsze współczucie i robi to piorunujące wrażenie, o którym już wspomniałam na początku naszej rozmowy. Piorunujące wrażenie robi także to, z jaką żelazną konsekwencją naziści niemieccy, okupanci, tych egzekucji dokonywali. Tak. Naprawdę nie mieści się w głowie to, co trzeba mieć w głowie i w sercu, żeby takiej zbrodni dokonać. Jak silna może być ta ideologia, którą ci ludzie zostali zawładnięci, owładnięci, bo rozmiar tej zbrodni jest niewyobrażalny.
0: Tak, zdecydowanie. A jak się czyta te wspomnienia tych ludzi, którzy jakoś przeżyli, to faktycznie to jest straszne, to jest okropne. Chyba jedno z najgorszych miejsc, jeżeli człowiek mógł się znaleźć, jeżeli człowiek sobie wyobraża, że jak wygląda piekło, to chyba właśnie tak.
1: Pan nie ma problemu, żeby określać rzeź Woli jako ludobójstwo?
0: Nie mam problemu, bo to było ludobójstwo. To było po prostu regularne ludobójstwo. No bo spójrzmy proszę, jak byśmy zdefiniowali ludobójstwo? Ludobójstwo jest wtedy, kiedy jakąś grupę ludzi, mniejszą bądź większą, mordujemy ze względu na jakieś, czy to czynniki polityczne, społeczne, generalnie coś, co uważamy, że są nasi przeciwnicy. Czy to oczywiście jest to bardzo ogólna nasza definicja, ale według mnie jak najbardziej to możemy spokojnie tym ludobójstwem nazwać. Zresztą nawet jak czasami opowiem, pracuję w Muzeum Powstania Warszawskiego i czy to oprowadzam grupy, czy to chodzę z różnymi ludźmi, czy tak jak tutaj z panią rozmawiam, czy piszę jakieś artykuły, czy nie wiem, czy rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą do tego muzeum, zawsze mówię, rzeź woli

0: tak, ale przede wszystkim ludobójstwo, bo to było ludobójstwo i zawsze będę powtarzać, że to jest ludobójstwo.
1: To jest mocne oskarżenie. Skoro jest mocne oskarżenie, to od razu rodzi się pytanie o konsekwencje i odpowiedzialność tych ludzi, którzy tej zbrodni dokonali albo którzy wydali rozkaz, żeby zrobić to, co wydarzyło się na Woli w początkach sierpnia 1944 roku.
0: No niestety tutaj musimy powiedzieć, że ktoś kiedyś określił ludobójstwo na Woli jako zbrodnię nierozliczoną. I to jest niestety święta prawda, bo tak naprawdę nikt nie odpowiedział za tą zbrodnię. Niemcy po wojnie, znaczy jeszcze w trakcie Powstania Warszawskiego, Niemcy powołali coś, co się nazywało Verbrennungskommando, czyli po prostu specjalne oddziały, które miały za cel palić te zwłoki, żeby ukryć tę zbrodnię. A po wojnie nikt tak na dobrą sprawę nie był zainteresowany rozliczeniem tej zbrodni. Dość powiedzieć, że wspomniany przeze mnie Reinefart mieszkał sobie w Niemczech Zachodnich, w RFN-ie.
1: Był na ważną społeczną funkcję.
0: Tak, był prawnikiem, a potem burmistrzem miasta Sylt. Na wyspie Sylt, przepraszam, miasto, jak się nazywa to miasto?
1: No w każdym razie
0: miasto, był burmistrzem, działaczem samorządowym.
1: Demokratycznego wyboru.
0: Tak, demokratyczne wybory jak najbardziej. I więcej pani powiem, nawet on jak tak trochę sobie poczytamy, to on był uznawany za takiego naprawdę dobrego gospodarza. On oczywiście był tam jakiś tam procesowo, był ścigany, ale to nie był nigdy ścigany za to, co zrobił w Warszawie. Nie był atakowany za to, nigdy za to nie odpowiedział. I zmarł po prostu w latach 80. już jako szacowny pan, były generał niemiecki i jako dziad samorządowy. Zresztą takich ludzi było dużo więcej. Bo jak na przykład spojrzymy sobie na chociażby na Ericha von den Bacha, który był dowódcą, jego bezpośrednim zwierzchnikiem, on także nie odpowiedział za zbrodnie, które utrzymał w Warszawie, mimo że nawet alianci zachodni, dokładnie Amerykanie, którzy go złapali po wojnie, wypożyczali go do Polski, żeby tutaj zeznawał w procesach innych niemieckich bandytów. Ale za każdym razem Polacy musieli go zwracać. Zmarł dopiero w latach 60. Uwaga, w więzieniu, bo został skazany za zabójstwo 5 komunistów przed wojną. Nigdy nie odpowiedział za swoje zbrodnie w Warszawie. Rainer Stahl, dowódca niemieckiego garnizonu w Warszawie, który dowodził do 5 sierpnia, a de facto do 13 był jeszcze w mieście, również nie odpowiedział za swoje zbrodnie, których oczywiście był winien. Były nawet wypadki, nie będę już to bardziej wchodzić, że nawet jego rodzina usiłowała doprowadzić do wybielenia swojego krewnego. Na szczęście to im się nie udało. Dzięki zresztą pracownikom Muzeum Powstania Warszawskiego, między innymi tu muszę powiedzieć, którzy naprawdę dostarczyli masę fajnych, masę różnych dowodów na ten temat, co on robił. Tak naprawdę chyba jest taka ciekawostka, że wspomniany już przeze mnie SS-Oberführer Oskar Dillewanger został złapany przez Francuzów w 1945 roku w Niemczech Zachodnich, osadzony w więzieniu Waldhausen i był 4 razy wzywany na przesłuchanie w lipcu 1945 roku. Za 5 razem już nie wrócił. Został pobity na śmierć przez strażników więziennych. Jakoś dziwnym trafem zdarzyło się, że akurat tego jednego dnia Wartę w więzieniu trzymali byli powstańcy warszawscy. No przypadek.
1: Dlaczego świat nie chciał tego, żeby zbrodnia rzeź Woli pozostała nierozliczona? Dlaczego zamknął na to oczy, odwrócił się od tego? Dlaczego ten przejaw największego ludobójstwa w Warszawie w czasie II wojny światowej i nie tylko w Warszawie jest cały czas pamiętany, ale cały czas nie jest rozliczony i pewnie już rozliczony nie będzie?
0: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z jednej strony pamiętać należy, że wiele dowodów Niemcy zdołali ukryć. Nie oszukujmy się, wspomniane przeze mnie palenie zwłok. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie ocenić, ilu ich zabito, dokładnie tych ludzi zabito.
1: Możemy tylko ważyć te szczątki.
0: Ważyć tylko te szczątki. A z drugiej strony, i chyba to jest najważniejsze, pamiętać należy, że ci ludzie, którzy potem, ci ludzie, ci, ci, którzy

0: mordowali. Oni potem zostali oddali, oni potem, co tu dużo mówić, zostali de facto ukryci przez aliantów zachodnich. Zdołali oni jakoś im udało się wpisać w ten powojenny system, który tak naprawdę nie był zainteresowany rozliczaniem. I tu nie mówię tylko o samych Niemczech, które nie są, do tej pory zresztą chyba nawet nie są, zainteresowane rozliczaniem tymi wszystkimi reparacjami i tak dalej, ale także alianci zachodni, którzy chcieli skorzystać z ich wiedzy, chronili ich bezpośrednio przed wojną. Ale tutaj chciałbym też trochę skończyć, bo tu już troszeczkę wchodzimy w politykę. Mm-hmm. Ja bym nie chciał, ja jestem historykiem, a nie politykiem, tak?
1: Dlatego podkreślamy, panie Rafale, że dzisiaj, 5 sierpnia, pamiętamy o tych, którzy na Woli zginęli. Pamiętamy o powstańcach warszawskich, o tych, którzy chwycili za broń w sierpniu 1944 roku, ale także tych, których powstanie w mieście zastało i którzy musieli się i na Woli, i na Zieleniaku, na Ochocie mierzyć ze skutkami powstania, z tym ogromem zbrodni, który z powstaniem warszawskim i z niemieckimi nazistami, którzy z powstańcami w Warszawie walczyli, musieli się zderzyć. Pan Rafał Brodacki, dział Historyczny Muzeum Powstania Warszawskiego, był z nami. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Połączony z nami pan dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Przed nami, nie ukrywajmy, kolejna tego rodzaju rozmowa, w której uczulamy naszych słuchaczy, radzimy, jak sobie z takimi warunkami pogodowymi radzić, ale 40 stopni, panie doktorze, to w historii tych naszych spotkań to nie było nigdy. I zastanawiam się, czy taka ekstremalna temperatura wymaga takich ponadnormatywnych, ekstremalnych rozwiązań, innych niż te, o których zwykle latem rozmawiamy, czyli dużo pić, krem z filtrem, nakrycie głowy, przewiewna odzież i tyle.
3: To też oczywiście, to też, proszę państwa, rzeczywiście ekstremalna pogoda, ekstremalne rozwiązania, ekstremalne rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, i to zarówno my, jak i włodarze miast. Włodarze miast teraz i włodarze miast przyszłości, dlatego, bo architektura powinna być dostosowana do tych parametrów upałów, które będą coraz częściej do nas przychodziły, a zatem dużo zieleni, dużo wilgoci, dużo wody, otwarte przestrzenie, jasne budynki, tak jak widzimy to w Grecji czy w Hiszpanii, jasne, białe budynki zmniejszają nawet, w Los Angeles to zbadano, do 10 stopni temperaturę odczuwalną przez pacjentów, przez ludzi, którzy są wokół nich. Więc wiele takich rozwiązań, ale to przede wszystkim my powinniśmy włączyć zdrowy rozsądek, pamiętać o tym, że nie jesteśmy herosami, że życie ludzkie jest krótkie i życie ludzkie jest kruche. I wszystko musimy o siebie zadbać. Po prostu musimy o siebie zadbać, bo sytuacja jest naprawdę wyjątkowa.
1: Co to znaczy zadbać o siebie, panie doktorze?
3: Zadbać o siebie to zrobić to, o czym pani redaktor mówiła, czyli rzeczywiście, jeżeli musimy wychodzić, i tu się zastanówmy, czy rzeczywiście musimy wychodzić, czy przypadkiem nie kozaczymy, bo często tak jest, czy nie chcemy sobie czegoś niepotrzebnie udowodnić, że właśnie wyjdę, zrobię zakupy w tym ekstremalnym upale, będzie fajnie, w sklepie będzie pusto. No nie, no tak nie powinniśmy myśleć. To jedna rzecz. Druga rzecz, te wszystkie rzeczy, o których mówimy co roku, a więc rzeczywiście nakrycie głowy, szeroki powinien być ten daszek, szerokie rondo tego kapelusza. Zawsze butelka, dwie, a nawet może trzy, jakiś mały plecaczek, jeżeli tam się to w dłoni nie mieści, bo to tak zwykle jest. Przewiewna, lekka, jasna odzież, okulary przeciwsłoneczne, właściwe gatunkowo też, żeby to nie były, przepraszam, bazarki, bo lubię bazarki, ale bazarowe takie szkiełeczka, które nic nie dają, jeśli chodzi o ochronę naszych oczu. Krem z filtrem, i to są te podstawowe rzeczy, wygodne obuwie. Ale proszę państwa, wszystko też te dodatkowe rzeczy, o których powinniśmy pamiętać u siebie w domu, a więc zapas wody, częste telefony do naszych dziadków, rodziców, wzajemne kontakty tutaj, jeśli chodzi o sąsiadów, ta solidarność, która spowoduje, że będą te starsze osoby miały zapas wody zmineralizowanej wody u siebie w domu, elektrolity, jeżeli

0: Jeżeli już tej wody zmineralizowanej nie mamy, szczególnie proszę Państwa, nie sód, ale właśnie potas i magnez, bo to zabezpiecza przed skurczami cieplnymi. Klimatyzacja, jeżeli jej nie mamy, to oczywiście wszystkie urządzenia takie wentylacyjne, które wiatraczki różnego rodzaju, wachlarze różnego rodzaju, proszę Państwa, kotary, okiennice, żaluzje, wszystko na oknach, żeby nie świeciło nam słońce, bo w ten sposób nagrzewają się oczywiście nasze mieszkania, nagrzewa się budynek. Co jeszcze? Oczywiście też mokre prześcieradła, stare sposoby, mokre prześcieradła w oknach, ciemne żaluzje, ciemne jakieś żaluzje czy fierany, żeby to słońce nam nie dochodziło, nie wchodziło, wietrzenie w nocy. Noce są tropikalne, ale te temperatury nawet 22-24 stopnie to nie jest 40 blisko stopni, więc jakieś poczucie ochłody jest. Pamiętamy o braniu leków, pamiętamy o tym, żeby wcześniej czasem, przed tymi upałami, jeżeli mamy rzeczywiście ciężką sytuację zdrowotną, choroby układu krążenia, choroby pulmonologiczne, cukrzycę, jesteśmy osobami otyłymi, z niepełnosprawnościami ruchowymi różnego rodzaju, po chorobach nowotworowych i tak dalej, i tak dalej. Państwo wiecie, ta cała litania, o której bardzo często mówię, to litania bardzo istotna tych wszystkich, którzy szczególnie podlegają tym procesom upałów, upalnym procesom. I to jest rzecz, którą musimy pamiętać, żeby mieć leki, żeby właściwie je stosować. Czasem porozmawiać ze swoim lekarzem, także rodzinnym, czy nie trzeba ich zmienić, bo często nam spada ciśnienie. Spada nam ciśnienie, dlatego, bo bierzemy dużo leków, na przykład z powodu nadciśnienia, ale równocześnie rozszerza się łożysko naczyniowe, naczynia krwionośne, bo jest tak bardzo gorąco, ale sami tego nie robimy, sami nie odstawiamy, nie modyfikujemy tych leków. Zapas leków musimy mieć, tak jak zapas wody musimy mieć. To jest rzecz podstawowa.
1: Panie doktorze, a co robić w sytuacji, kiedy ten upał zwycięży z nami, z naszą kondycją, z naszym zdrowiem? Jakie symptomy mogą świadczyć o tym, że albo my, albo ktoś z naszej rodziny, albo ktoś mijany przez nas na ulicy doznał udaru cieplnego, udaru słonecznego? Co się dzieje z organizmem, z ciałem człowieka przy temperaturze 40 stopni?
0: Panie redaktorze, zanim powiem o udarze cieplnym, czyli udarze słonecznym, to powiem o wyczerpaniu cieplnym, bo to jest zjawisko jeszcze częstsze, czyli tych spotykanych na ulicy to rzadko kiedy jest udar cieplny, chociaż też oczywiście. Jedno i drugie jest stanem zagrożenia życia. Wyczerpanie cieplne to są te osoby, które na tych przystankach autobusowych, w wiatach autobusowych mdleją. Dochodzi do osłabienia, zmęczenia, omdlenia, mroczki przed oczami, zawroty głowy, utrata świadomości. Upadamy, no, potłuczemy się, uderzamy głową o chodnik, dramatyczne sytuacje. Takich jest jeszcze więcej osób. I to jest sytuacja, w której jesteśmy po prostu odwodnieni, nie wypełniliśmy tego łożyska naczyniowego, nie napiliśmy się odpowiedniej ilości wody, pijemy świadomie co chwilę łyczek dwa, cały czas mając wodę przed oczyma i w zasięgu ręki. Natomiast udar cieplny, czyli słoneczny, to jest wtedy, kiedy wchodzi w nas ciepło. Wchodzi, bo jesteśmy w rozgrzanym miejscu. Rzadko kiedy to są, ale też oczywiście mogą to być sytuacje, w których jest to na otwartej przestrzeni. Najczęściej, najbardziej charakterystyczny przykład to te dzieci zostawione w samochodach. To te osoby starsze, niepełnosprawne zostawione w samochodach, gdzie po 10-15 minutach ta temperatura może sięgać prawie 70 stopni. Prawie 70 stopni. I człowiek płonie od środka. Dochodzi do utraty przytomności. Po tych objawach podobnych do tego wyczerpania cieplnego początkowych dochodzi do zatrzymania krążenia, no i niestety do zgonu. Jeżeli tak nie będziemy reagować, nie wybijemy tej szyby, nie przeniesiemy tej osoby, nie będziemy ją schładzać, nie włożymy gdzieś w miejsce, gdzie jest wentylacja albo klimatyzacja, no to oczywiście jest wielki, wielki problem. Jeżeli taka osoba, równoczasowo oczywiście dzwonimy po ratownictwo, po ratownictwo medyczne, 3 dziewiątki wykręcamy i proszę Państwa, albo wystukujemy. I proszę Państwa, no, jeżeli ta osoba nie oddycha, jeżeli ta osoba nie ma tętna na tętnicach dużych obwodowych, no cóż, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, po prostu musimy przystąpić do niej. Natomiast jeżeli to jest osoba, która oddycha, która ma

0: ma tętno na dużych tętnicach, choć jest nieprzytomna, to próbujemy, to wyprowadzamy ją, wynosimy ją oczywiście raczej z tego pomieszczenia i oczywiście układamy w pozycji takiej bocznej, ustalonej.
1: Czyli taki elementarz pierwszej pomocy.
0: Elementarz pierwszej pomocy, nic nowego, tak jest.
1: Panie doktorze, czy

0: Zostawia, to jest bardzo dobre, bardzo ważne pytanie, bardzo ważne pytanie. Proszę Państwa, ten ślad zostawia i to na długo. Taki udar cieplny może spowodować, że w ogóle mamy zaburzenia, jeśli chodzi o odczuwanie temperatury i ośrodek termoregulacji w mózgu. Przestawia się na różne tory. Jakieś mamy zimno, ciepło, podwyższoną temperaturę, w ogóle cuda się dzieją. Mogą być różnego rodzaju uszkodzenia neurologiczne po takiej historii. Różnego rodzaju, dotyczące mowy, myślenia, kojarzenia i tak dalej, i tak dalej. Tak jakbyśmy przechodzili jakąś infekcję, potężną infekcję ośrodkowego układu nerwowego. Ale jeszcze, proszę Państwa, to jest ślad, który zostaje z nami często przez kilka najbliższych tygodni. Dowiedziono, są badania na ten temat, że upał działa trochę jak ciężka infekcja ciężkimi lekami leczona. My jesteśmy strasznie osłabieni. I ludzie, którzy mają poważne choroby, mogą mieć powikłania, a nawet zgony, Dlatego, że 3 tygodnie temu, 5 tygodni temu, nawet tyle, mieli właśnie jakieś cechy udaru cieplnego czy wyczerpania cieplnego. A więc ten upał to nie tylko sprawa dziś, tu i teraz. To również we wrześniu, proszę Państwa, jeszcze. Problemy zdrowotne mogą się odezwać później, dużo później. I pamiętajmy o tym, bo czasem udajemy nad ludzi, nie jesteśmy nimi.
1: Czyli jak ktoś ma zaplanowany trening w najbliższym czasie, panie doktorze, i czuje się młody, silny, wysportowany, no i przecież no jest właśnie w procesie budowania tej formy, bo na przykład przygotowania do maratonu jesiennego, no to lepiej sobie odpuścić.
0: No to jest czuły mój punkt, bo ja jestem maratończyk, a w zasadzie eksmaratończyk. Raz zdarzyło mi się i to z winy organizatorów biec w takim upale i naprawdę wszyscy prawie schodzili. Byłem bardzo dzielny i dobiegłem, ale oczywiście nie miało to większego sensu. Dzisiaj bym tego oczywiście nie powtórzył. Proszę Państwa, żadnych takich sportów ekstremalnych, żadnego udawania, że jesteśmy nad ludźmi, bo tak to się źle kończy. To nie może tak być i nie powinno tak być. Są przykłady w Polsce i są dramatyczne przykłady w Polsce z tego roku, że takie sytuacje kończą się źle. I to dla osób młodych, wysportowanych, rzeczywiście fantastycznie zdrowych.
1: Uwrażliwiamy ludzi starszych. No, mówimy o tych, którzy są obciążeni wielochorobowością. Mówimy o dzieciach, że one są szczególnie narażone na te złe skutki upału. Ale zapominamy o tych, którzy czują się mocni, może za mocni. A no, też wobec tych warunków stają się bezbronni.
0: Dokładnie tak jest. Maratończyk to znaczy też doświadczenie. Maratończyk to człowiek, który nie biegnie na 100% i w 100% takich okolicznościach, a teraz mamy 100% ekstremalnej temperatury. Nie startuje ani nie trenuje. Nic to nie da. Nie zbudujemy formy takimi treningami, które są w ten sposób, proszę Państwa, tworzone. Więc o maratonach w ogóle nie ma mowy, ani o treningach do maratonów. Proszę Państwa, jeżeli chcemy cokolwiek, to najlepiej jeszcze idziemy na pływalnię. Na pływalnię, która jest, to da nam ochłodę i to nam też, to nas trochę pocieszy, jeżeli chcemy zachować jakąś w ogóle sportową formę, jak już mówimy o rzeczach i o osobach, które rzeczywiście potrzebują takiego treningu, ale trening taki, czy rower, czy rolkę, czy właśnie bieganie, odpuszczajmy sobie, bo to nie ma sensu. Nie zbudujemy w ten sposób formy, zaszkodzimy sobie i nam się wydaje, że przejechaliśmy, coś sobie próbowaliśmy udowodnić. Nic bardziej mylnego. Nie będziemy silniejsi, nic ten trening nam nie dał, a zabrał masę także sportowej formy.
1: Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam chłodno. Pan doktor Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Podsumowując ten czas, premier Donald Tusk wymienia decyzję prezydenta, próbę zablokowania programu SAFE, kontrowersyjne ułaskawienie starucha czy zawetowanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Szef rządu dodał, że jest w kontakcie z prezydentem, ale zawsze do rozmowy dochodziło z jego inicjatywy. Donald Tusk ocenił też sytuację w prawicy po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Premier powiedział, że z prezydentem po raz ostatni rozmawiał w ubiegłym tygodniu, gdy na Lubelszczyźnie spadła rakieta. Zaproponował, aby w najbliższym czasie zorganizować naradę z generałami na temat radykalnego przyspieszenia prac nad lepszym systemem obrony antydronowej i antyrakietowej. Szef rządu w tym kontekście przypomniał, że prezydent próbował zablokować program SAFE, z którego miały między innymi pochodzić pieniądze na tarczę antydronową. Donald Tusk przyznał jednocześnie, że to Karol Nawrocki, a nie Jarosław Kaczyński, jest obecnie liderem prawej strony sceny politycznej.
2: Tak, z całą pewnością na prawicy zawodnikiem wagi ciężkiej jest prezydent Nawrocki. Nie mówię tutaj o gabarytach i o boksie, tylko w tym chyba nie do końca przewidzianym przez Kaczyńskiego pojedynku między nimi, moim zdaniem Kaczyński nie ma szans.
1: Premier powiedział, że Jarosław Kaczyński przegrywa przywództwo też z uwagi na rozłam w swojej partii. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Dwanaście komitetów zarejestrowało Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie. Urzędnicy od poniedziałku przyjmują zgłoszenia w związku z przedterminowymi wyborami na prezydenta Krakowa. Do walki o fotel włodarza stolicy Małopolski zgłosili się m.in. Łukasz Gibała, senator KO Monika Piątkowska czy były prezes NIK-u Marian Banaś.
3: Łukasz Gibała, startujący w wyborach na prezydenta Krakowa po raz czwarty, najdłużej ze wszystkich kandydatów zwlekał z ogłoszeniem swojej decyzji. Kandydat swój start oficjalnie chce ogłosić dopiero w piątek. W gronie osób, które zgłosiły już swoje komitety, jest m.in. senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, poseł Konfederacji Bartosz Bochańczak czy były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Komitety, aby zgłosić oficjalnie kandydata, muszą zebrać odpowiednią liczbę podpisów poparcia, tłumaczy Andrzej Ślęczek z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
4: Należy zebrać minimum 3000 podpisów wyborców miasta Krakowa. Dopiero wtedy kandydat będzie zarejestrowany po zebraniu podpisu.
3: Przedterminowe wybory pod Wawelem odbędą się 27 września. W maju mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Michalskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Coraz więcej pacjentów trafia na szpitalne oddziały ratunkowe z powodu upałów. Omdlenia, odwodnienia i zasłabnięcia to najczęstsze przyczyny zgłoszeń. W szpitalu przy ulicy Lindleya w Warszawie pacjentów jest więcej niż zazwyczaj. Niektórzy leżą na korytarzu.
5: Trafiłam wskutek bólu zamostkowego czy coś takiego.
6: Miałam wszystkie badania zrobione, tomografię, nawet z neurologiem miałam konsultację. Jestem bardzo zadowolona, bardzo się mną lekarze zajęli.
0: A największy upał dopiero przed nami. Dziś w południowo-wschodniej części Polski termometry mogą pokazać nawet 40 stopni.
7: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz o nietypowej skardze do oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Jej autorka jest oburzona odcinkowym pomiarem prędkości na południowej obwodnicy miasta i skarży się, że właściciele sportowych samochodów nie mogą zaprezentować możliwości swoich pojazdów na trzypasmowym odcinku autostrady A4. Rzecznik krakowskiego oddziału dyrekcji Karol Michna przyznaje, że urzędnicy nie kryli zdziwienia po przeczytaniu listu.
8: To było dla naszych pracowników szokujące, że ktoś może uważać, że autostrada to jest droga, na której można się ścigać, można jechać 200 km na godzinę i jeszcze uważa, że to jest bezpieczne.
0: W publicznej odpowiedzi urzędnicy napisali, że drogi nie służą do szybkiej jazdy i frajdy, ale są przeznaczone dla wszystkich Polaków chcących bezpiecznie dojechać do celu. Pozwoli zaoszczędzić nawet 1/3 energii wykorzystywanej do zasilania ulicznych latarni w nocy. Warszawa wprowadzi system inteligentnego sterowania miejskim oświetleniem.
9: Miejskie oświetlenie.

0: Nie będzie sterowane w Warszawie z jednego miejsca. Sterowniki zostaną umieszczone na każdej latarni. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski powiedział, że nowe rozwiązania zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców miasta i wpisują się w walkę ze zmianami klimatycznymi.
1: Dzisiaj w Europie w związku z tymi zmianami klimatycznymi, falami upałów, niskimi stanami wód, to jest rozwiązanie, które jest absolutnie konieczne.
0: Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski poinformował, że dzięki systemowi inteligentnego sterowania miejskim oświetleniem Warszawa może zaoszczędzić kilkadziesiąt milionów złotych rocznie.
2: Inwestując 65 milionów złotych w wymianę opraw, osiągnęliśmy już oszczędności blisko 150 milionów, które dalej reinwestujemy. Podpisana właśnie umowa na system sterowania oświetleniem ma przynieść kolejne 30% oszczędności.
0: System inteligentnego oświetlenia będzie składał się ze 120 tysięcy ulicznych latarni i ponad 2 tysięcy sterowników. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: Po tropikalnej nocy przed nami jeszcze gorętszy dzień. Dziś na termometrach maksymalnie od 23 stopni nad morzem, około 27 na zachodzie, 33 w centrum i nawet 38-40 na południowym wschodzie. Upałom będą towarzyszyły opady deszczu i burze, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie Polski, a także w centrum i na południu.
5: Radio 24.
4: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
6: Podczas trwającej 40 dni operacji Ukraina przeprowadziła ponad 100 ataków na strategiczne cele w Rosji. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podsumowuje, że działania obejmowały ataki na infrastrukturę lotniczą, wojskową, systemy obrony przeciwlotniczej. To było też niszczenie rosyjskiej infrastruktury paliwowo-energetycznej i uderzenie we flotę cieni, w tym tankowce, statki towarowe objęte sankcjami. Bombowiec Tu-95, myśliwce Suchoj, liczne rafinerie i tankowce floty. To jest ten ukraiński komunikat, ale Rosja ma też nowy cel w Ukrainie i stara się zniszczyć system energetyczny wroga. To jest informacja od ukraińskiego ministra energii Denysa Szmychala. I to jest wet za wet. Aleksander Kazak, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry pani redaktor.
6: Moskwa obrała nowy cel w ukraińskiej infrastrukturze, atakując zasoby wodne także, co w przypadku większych sukcesów Rosjan może szybko pozbawić Ukrainę dostępu do wody. O tym też mówił Denys Szmychal portalowi Politico. Nie wiem, to już się wymyka wszelkim wojennym zasadom, jeśli w ogóle ktokolwiek się jeszcze ich tam trzyma, ale to jest bardzo niebezpieczny cel Rosji, wynikający trochę z bezradności, panie Aleksandrze.
7: I tak nie, bo chciałbym przypomnieć, że obecnie w Kijowie jest mniej więcej 3 miliony mieszkańców i jeżeli dojdzie do załamania tego systemu wodnego, no to będziemy mieli do czynienia z katastrofą, a tym bardziej, jak pani redaktor wspominała przed chwilą o ukraińskim tym podejściu do zmuszenia Rosji do podpisania tych porozumień pokojowych i ataków ukraińskich na terytorium Rosji, no to tutaj nie mieliśmy do czynienia z ukraińskimi atakami na podobną infrastrukturę na terytorium Federacji Rosyjskiej, więc tutaj trudno trochę mówić o symetrii. I raczej bym powiedział, że tak, w pewnym stopniu to jest taka trochę rosyjska bezradność, bo trochę trudno mówić o jakieś logiczne podejście Putina i jego otoczenia.
6: No właśnie o to pytam, że skoro nic innego nie działa, przewagi na froncie nie ma, to co możemy, już nie mówię o infrastrukturze energetycznej, na przykład przed zimą, prawda, ale instalacje, które pozwalają na dostarczanie wody, no to już jest jakiś rodzaj desperacji. Tak to wygląda. Tylko czy tak jest?
7: Tak. I to jest atak wymierzony akurat tylko i wyłącznie w ludność cywilną. No wiadomo, że tutaj mogą być takie cele pośrednie jako podniesienie tego stopnia.

0: niezadowolenia mieszkańców, niezadowolenia Ukraińców wobec władzy. A przypomnę tylko, że na przykład dzisiaj podczas nocnego ataku rosyjskiego na Kijów spadło na Kijów około 30 rakiet balistycznych i żadna z nich nie została zestrzelona z powodu braku tych systemów ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowych. I to wszystko ma bezpośredni wpływ na samopoczucie mieszkańców, na ich postrzeganie władzy, w tym niezadowolenie władzą Zełenskiego. Tutaj podam przykład tych ostatnich protestów związanych z odwołaniem ministra obrony narodowej. Więc tutaj takie aroganckie i straszne, bo tego można się bać, bo jak Rosja tak się zachowuje, to nie wiadomo, co będzie dalej wobec zwykłych cywilów w Kijowie i zwykłych cywilów w Ukrainie.
1: A dlaczego do tej pory Kijów był w miarę bezpieczny? Mnie to zastanawia. Czy dlatego, że te ataki nie były aż tak zmasowane?
0: No tutaj mamy problem z tym, że jeżeli dotychczas ataki generalnie wyglądały w postaci setek dronów Shahed albo innych podobnych, w tym dronów Wabików lub zwykłych rakiet, jak na przykład H-101, no to zmasowany atak rakietami balistycznymi to jest w tej wojnie coś nowego. Tym bardziej jak spada 30 rakiet co parę dni na stolicę, no to jest zupełnie inny wymiar. Tym bardziej, że rakieta balistyczna nie jest tak łatwa w tym przechwyceniu, tym bardziej w sytuacji Ukrainy, która zmierza się z tym deficytem tych rakiet. Jeżeli porównamy sytuację, jak to było sprzed, załóżmy nawet 3 lat, kiedy, no nie powiem, że było multum tych różnych zasobów lub amunicji, to teraz wiadomo jest pewne zmęczenie tą wojną nie tylko w Ukrainie, ale na całym świecie i zupełnie są również inne priorytety. Jeżeli wcześniej rakiety PAC-3 były wysyłane przez Stany Zjednoczone, no to wiadomo teraz w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie Stany mają trochę inny priorytet.
1: Jasne, zdecydowanie mają inny priorytet, ale też wiele wskazuje na pewną refleksję, jeśli chodzi o stanowisko, prawda? Nie wiem, czy Donald Trump zaczął dostawać w końcu prawdziwe raporty na swoje biurko, a może ma taką tendencję do sojuszy z kimś, kto wydaje mu się zwycięzcą. Patrz do tej dotychczasowe spotkania z Putinem i swojego rodzaju wsparcie dla rosyjskiego przywódcy. No i teraz usłyszał od kogoś istotnego, że sytuacja na froncie nie jest tak oczywista. No i ten komunikat popłynął także do Rosji.
0: Z tym się zgadzam, bo tutaj mamy jeszcze problem no akurat w postaci Donalda Trumpa, który, jak pani redaktor wspomniała o tym, że uwielbia takich zwycięzców. Tak, i naprawdę tak jest. Ale to nie jest jeszcze konkretny wskaźnik tego, że już się zmieniła polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy, wobec Europy. Ja tutaj tylko przypomnę, że dosłownie parę dni temu powstało takie pytanie, czy faktycznie Stany Zjednoczone przekażą te technologie produkowania rakiet do systemów Patriot. Bo Trump na chwilę obecną się zastanawia. I tutaj na chwilę obecną nie jest to wszystko takie jednoznaczne. Ja by tutaj nie oceniał na podstawie wypowiedzi Trumpa, czy jego zachowań, postawy i tak dalej, lecz na podstawie konkretnych decyzji.
1: No dobrze, ale te konkretne decyzje zapadły na przykład na szczycie NATO w Ankarze, prawda? Były i deklaracje, i decyzje o wsparciu finansowym Ukrainy. Były też rozmowy o patriotach, o których pan wspomina.
0: Tak.
1: Donald Trump potem dementował, prawda? Że, to znaczy on mówił, że my się zastanawiamy, że to wcale nie jest takie oczywiste, że Ukraina dostałaby licencję na produkcję.

0: Frakcji Patriotów. Nasza wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była w Stanach Zjednoczonych, rozmawiała na ten temat. Nie wiem, czy to były konkrety, to o czym ona mówiła, ale że jest coś w rodzaju sprzyjającej atmosfery do tego, żebyśmy na bazie amerykańskiej licencji zaczęli produkować amunicję. Tylko że z oczywistych przyczyn to by się nie mogło stać w Ukrainie, bo tam się toczy wojna i nawet jeśli byłaby polityczna zgoda na takie działanie, no to względy bezpieczeństwa wykluczają choćby inwestycje.
1: Tak, zdecydowanie, bo nie wiadomo, gdzie te technologie, tak bym powiedział, pójdą dalej. I lepiej by, żeby to były produkowane w bardziej bezpiecznym
0: miejscu. No w Polsce na przykład. Ja myślę, że do tego to zmierza, prawda?
1: Tak, to jest prawda, z tym się zgadzam. Tylko jak pani redaktor wspominała o szczycie w Ankarze, to wiadomo, że Ukraina wtedy dostała parę tych pocisków do Patriot. Natomiast no, szczyt w Ankarze był niemal miesiąc temu, a za ten czas Kijów atakowało prawie co 80 rakiet balistycznych lub nawet więcej. I to, co Ukraina dostała po wynikach, to znaczy te rakiety PAK-3, to już dawno zostały zużyte tak naprawdę. I z tym mamy problem.
0: A jakie są, tutaj dopytam, przepraszam, bo wchodzę panu w słowo z takiej ciekawości czystej. Są jakieś dane, które wskazują na przykład na to, ile oni ich zużywają dziennie, tygodniowo, miesięcznie?
1: To akurat danych publicznych nie mamy na ten temat, tylko powiem trochę z innej beczki. Rosja co miesiąc produkuje 60 rakiet balistycznych Iskander. To jest tylko ten Iskander. Są różne inne, na przykład Cyrkony i inne tym podobne, lub S-300, lub S-400 i tak dalej. Natomiast tutaj zmierzamy się tak naprawdę z mocnym przeciwnikiem, który produkuje te rakiety balistyczne i mamy problem z tym, że moc produkcyjna tych rakietów, rakiet PAK-3 jest trochę powiedzmy delikatnie mniejsza, a do Ukrainy trafia jeszcze mniej. Zwykle, jeżeli leci jedna rakieta balistyczna, załóżmy Iskander, to dla przechwycenia tej rakiety ze strony Kijowa leci dwie rakiety PAK-3 lub PAK-2. To zależy. Natomiast zwykle na jedną atakującą rakietę dwie rakiety do przechwycenia.
0: Zastanawiamy się, bo Donald Trump mówi raz tak, raz inaczej. Myślę cały czas o licencji na Patrioty. Ale to chyba informacja z wczoraj, która mnie osobiście nie zaskoczyła, bo były głosy w tej sprawie, że Amerykanie się na Bliskim Wschodzie, że tak powiem, wystrzelali. I że oni, że przekazanie tej licencji także im bardzo by się opłacało. Że oni są w tej chwili w sytuacji trochę bez wyjścia.
1: Teoretycznie tak, tylko ja też trochę z innej strony tutaj zaproponuję, że Ukraina potrafi realizować różne rozwiązania o nazwie reverse engineering. I całkiem możliwe, że po uzyskaniu tych licencji do produkcji zasobów do systemów Patriot, pewne rozwiązania zostaną integrowane w ukraińskie systemy obrony przeciwlotniczej. Tutaj ostatnio dość dużo słyszymy o tym, że Ukraina inwestuje i próbuje tworzenie swojej własnej rakiety balistycznej, a również takiego systemu ochrony przeciwlotniczej o nazwie Freya. I Osobiście ja nie wykluczam, że po uzyskaniu tej licencji pewne rozwiązania, które już od lat korzystają z tego Amerykanie lub cała Europa, zostaną częściowo integrowane do tego systemu Freya lub innych podobnych systemów. I to też dość ważne, bo szacunkowa

0: bym powiedział, cena produkcji rakiety PAK-3 jest o wiele większa niż rakiety Freya. Jednak podkreślam, że na chwilę obecną ten system rakieta Freya nie jest produkowany. Jest to tylko na etapie takiego projektu, który jest testowany, jest w realizacji, w trakcie realizacji.
1: Ile może kosztować ta wojna? Są takie dane? Myślę o koszty po stronie ukraińskiej i rosyjskiej. Wiemy to?
0: Trudno to określić, bo te wszystkie ceny, ile kosztuje jakakolwiek rosyjska rakieta, to są zwykle ceny szacunkowe. Więc tutaj trudno podać konkretne liczby. Natomiast no, zwykle eksperci oceniają, że rakieta do systemu Iskander-M kosztuje mniej więcej w okolicach 2,5 miliona dolarów. Jak mamy do czynienia z analizą tych ataków, chociażby z tej ostatniej nocy, kiedy wyleciało 30 rakiet balistycznych, no to mamy do czynienia tak mniej więcej z 60, trochę nawet więcej milionów dolarów. I tak jest, trochę z ludzkiej perspektywy zawsze się zastanawiam, co byłoby, jakby całą tą kasę inwestować w coś innego. No ale niestety mamy taką straszną, tragiczną sytuację wojny za wschodnią granicą i robimy, co możemy tak naprawdę z tym.
1: Porównuję to z wojną na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, czy to jest porównywalne, ale szef Pentagonu, to jest informacja z 22 lipca. Pete Hegseth informował amerykański Senat, że koszt wojny do 22 lipca, wojny z Iranem, jest szacowany na prawie 38 miliardów dolarów. No tylko, że to są tygodnie, a tu mamy do czynienia z latami. Walerii Załużny, były naczelny dowódca ukraińskiej armii, teraz ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii. Kto wie, czy nie polityczny rywal wkrótce Wołodymyra Zełenskiego, stwierdził w poniedziałek, że nie wierzy w przystąpienie jego kraju do NATO. Znam NATO bardzo dobrze, mówił, przez około 12 lat osobiście pracowałem nad tym, żebyśmy spełnili standardy NATO i każdego roku słyszałem opowieści o tym, że wstąpimy do sojuszu lada dzień. To nie jest możliwe, mówił o tym poprzedni szef sojuszu, że dopóki trwa wojna, to po prostu nie ma o tym mowy.
0: Tak, też czytałem tę wypowiedź Załużnego, tylko że tam był jeszcze jeden malutki komentarz. Załużny podał taką informację, że jednym z takich pretekstów do tego, dlaczego nie dołączą do NATO, jest to, że Ukraina ma realne doświadczenie aktualnej wojny, jak to wygląda tak naprawdę tu i teraz. Natomiast NATO nadal żyje tymi rozwiązaniami, planami, które powstały po II wojnie światowej.
1: I to miałaby być przeszkoda. Największa armia w Europie, największa chyba w tej chwili, z takim doświadczeniem dla NATO byłaby bezcenna.
0: Moim zdaniem tak. Natomiast z pozycji Załużnego zdaję sobie sprawę, że całkiem to może być taka, powiedzmy, rozczarowanie lub obraza, bo cały czas, jak on wspominał, 12 lat walczył o to, żeby doszło do pewnych reform w wojsku i dało się dołączyć do NATO. Natomiast widoczne są i oczywiste problemy w wojsku ukraińskim nadal. To nie zmniejsza i nie podważa w żaden sposób faktu, że NATO mogłoby skorzystać z tej ukraińskiej wiedzy. Ponadto
1: no,
0: trzeba
1: jak
0: z tego korzystać.
1: No jak?
0: Nie, tutaj nie mówię o dołączeniu Ukrainy do NATO, natomiast
1: no,
0: zbieranie
1: pytam,
0: tych informacji.
1: Jak bez sojuszu, bez integracji w ramach NATO? Bo co by wtedy... Zakładamy taką sytuację, że wojna się kończy i jakie argumenty mielibyśmy za tym, żeby Ukraina dzieliła się z nami swoim doświadczeniem, jeśli nie byłaby w sojuszu?

0: No i tutaj mamy problem, że jakby wojna się skończyła,
1: A
0: na
1: no
0: chwilę
1: właśnie.
0: obecną wojna trwa. I na podstawie tego mamy liczne informacje, jak ukraińscy żołnierze wyjeżdżają do jakiegokolwiek kraju natowskiego na manewry, na treningi, na szkolenie i to jest wymiana tą wiedzą. Natomiast tutaj nie chcę to mocno krytykować, tylko tak skomentuję.
1: Ale może
0: Wiedza
1: pan.
0: ta teoretyczna,
1: Tak.
0: wiedza teoretyczna nie dorówna się wiedzy praktycznej. A więc ten, kto, odbiorca tej informacji, to znaczy czytaj jakikolwiek kraj natowski, który przeprowadza te manewry i szkolenia dla Ukraińców, on dostaje wiedzę teoretyczną przekazaną od tych ukraińskich żołnierzy. Nie jest to wiedza praktyczna, bo wiadomo, praktyka jest zupełnie inna od tej teorii. Ale
1: Tylko
0: cóż,
1: pytanie
0: mamy to, co
1: zasadnicze
0: mamy.
1: też, komu zależy teraz bardziej, a komu będzie zależało po zakończeniu albo zawieszeniu konfliktu? Bo to wcale nie jest takie oczywiste w związku z tym, o czym pan mówi. Myślę, relacja
0: To
1: NATO-Ukraina.
0: zależy przede wszystkim wschodniej flance NATO, bo uważam, że problem agresywnej Rosji nawet po teoretycznym zawieszeniu broni nie
1: Musimy kończyć
0: zniknie.
1: powolutku. No właśnie.
0: Już kończę. Ten problem się nie skończy. Ta rosyjska arogancja, agresja, chęć powstania imperium lub rewizjonizm rosyjski, on nadal jednak pozostanie. Przypominam tylko, że między Polską a Rosją, to znaczy od
1: Musimy
0: wschodu, mamy
1: stawiać
0: jeszcze.
1: kropkę.
0: Mamy Białoruś, która też może być większym problemem dla wschodniej flanki NATO niż to jest teraz.
1: Dziękuję za komentarz. Aleksander Kazak, Uniwersytet Gdański, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Dziś wchodzi w życie ustawa, która pozwala na zbieranie danych o wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych w powiązaniu z numerem PESEL lub prawem wykonywania zawodu. Państwo pewnie widzą na pieczątkach, każdy lekarz ma przypisany do siebie numer i to na podstawie tego numeru dane mogą być zbierane. Pierwsze dane o wypłatach medyków i pozostałych pracowników mają zostać zebrane w październiku. Za brak podania wysokości płac lecznicom mogą grozić wysokie kary. Z nami dr Maria Libura, ekspertka zarządzania w ochronie zdrowia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, przepraszam, w Olsztynie. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry.
1: Jak to będzie faktycznie i w praktyce wyglądało?
3: W praktyce oznacza to, że resort będzie mógł, czy władza publiczna będzie mogła rzeczywiście skontrolować w sposób bardzo bezpośredni, bo dane skarbowe są jednymi z najlepszych danych, jakie mamy w systemie, jak rzeczywiście kształtują się zarobki lekarzy. Ciekawym i takim trochę niebezpiecznym momentem jest, jakby że to dotyczy nie tylko tej ustawy, ale również projektów kolejnych, które mają wpłynąć na wynagrodzenia lekarzy, jest taka silna tendencja do przerzucania odpowiedzialności za raportowanie danych, które przecież są w systemach publicznych bardzo dokładne, na placówki, prawda? Czy na placówki, czy nawet na poszczególnych lekarzy ostatecznie. I tu też od razu pojawia się pytanie, czy jeżeli zdecydowano się na taki ruch, czyli na de facto, można było powiedzieć, dokładny rejestr płac, dlaczego nie poczekano z efektami tej pracy, czy analizą tego rejestru, zanim zdecydowano się na kolejne kroki, czyli chociażby na tą ustawę, która ma regulować czas pracy w systemie publicznym i maksymalne wynagrodzenie.
1: To może ja spróbuję odpowiedzieć pani doktor na to pytanie. Dlaczego nie zaczekano?
3: Pani redaktor, no nie zaczeka do przyczyn głównie PR-owych. Tak?
1: Właśnie, znaczy, właśnie, niestety... bo potrzebne były jakieś działania na tu i teraz, żebyśmy mieli wrażenie, że są reakcje na sytuację.

0: po aferze w Szpitalu Południowym. Po prostu.
1: I to
0: Prawda?
1: jest bardzo, nie, znaczy to nie jest dobre dla systemu ochrony zdrowia, bo jakby te zapowiedzi wskazują różne kierunkowe działania, które są co do zasady słuszne, prawda? Czyli chcemy monitorować czas pracy lekarza. To jest w pewnym sensie równie ważne, a dla perspektywy pacjenta jeszcze ważniejsze niż płaca tego lekarza w takim sensie, że jest to bardzo silnie związane z bezpieczeństwem. Lekarz przepracowany to jest lekarz, który jest mniej wydajny i bardziej narażony na popełnienie nieumyślnych błędów.
0: No tak, bo zmęczony, widzimy, nieuważny, prawda? I tak z głową zajętą tysiącem problemów, to się wydaje takie oczywiste właśnie.
1: Oczywista oczywistość. Unia Europejska z tego powodu też nam wskazuje określone, prawda, limity czasu pracy i jesteśmy takim dosyć nietypowym krajem, który udawał, że problemu nie ma i że dopóki system łata dziury w obsadach grafików szpitali przy pomocy lekarzy pracujących właściwie poza wszelką kontrolą, czasami zresztą wbrew własnej woli, czyli nie jest tak, że każdy z tych lekarzy wybierał taką opcję. Niektórzy byli wręcz na różne sposoby nakłaniani do tego, żeby tak pracować. I teraz robimy z tego problem, który tylko ostrze jest skierowany przede wszystkim przeciwko tej grupie zawodowej. Myślę, że to jest też bardzo niebezpieczne, bo w tej chwili jakby mieszamy lekarzy, którzy wykorzystali sytuację, którzy, jak słyszymy z tych kolejnych afer, często też związani byli po prostu z różnego rodzaju układami politycznymi, co też im ułatwiało, lokalnymi, co im ułatwiało tego rodzaju proceder, z takimi, którzy pracowali dlatego, że musieli, bo inaczej oddział by się zamknął, że byli ostatnią deską ratunku dla małego oddziału powiatowego. I my w tej chwili wszystkich tych ludzi wrzuciliśmy do jednego worka. I więc to, że zanim powstał projekt tych kolejnych nowelizacji, nie zrobiono dokładnej analizy tego, jak rzeczywiście kształtują się płace, prawda, w tym sektorze. I nie zrobiono też analizy, jak wygląda tak rzeczywiście wieloetatowość, jak się rozkładają źródła tych przychodów, jest błędem, który się może zemścić. Bo na przykład, jak popatrzymy się na propozycje, ustawy, której mamy ograniczenie czasu pracy lekarzy, to ona ma taką dziwną cechę, że z jednej strony pozwala trochę kontrolować sektor komercyjny, bo w przypadku lekarzy zatrudnionych w systemie publicznym i w komercyjnym będzie konieczność raportowania czasu pracy w obu sektorach, ale zostawia wyjątek dla tych, którzy pracują wyłącznie w komercji.
0: No teraz właśnie pytanie, o to chciałam dopytać.
1: Dlaczego, czy ten pacjent komercyjny jest gorszy, tak? To znaczy, czy on ma, jeszcze jego prawa są mniejsze, czy on nie ma prawa do wypoczętego
0: lekarza.
1: Lekarza,
0: no właśnie, bo za tymi przepisami, o których rozmawiamy, znaczy przypominam sobie propozycję pani minister zdrowia. Jedna z nich dotyczyła obowiązku zatrudniania przynajmniej na pół etatu, przynajmniej w jednej placówce każdego z lekarzy, tak? Ja dobrze zrozumiałam tę propozycję?
1: Tak, jeżeli lekarz będzie pracował w szpitalu, prawda, czy w oddziale przyszpitalnym, w systemie publicznym, to wówczas ma obowiązek pracy co najmniej w wymiarze pół etatu i ten pracodawca staje się jego pierwszym miejscem pracy. Jest to taka...
0: Ale mówi pani o przychodni przyszpitalnej, a w zwykłej...
1: Oddziałach.
0: A w zwykłych przychodniach na przykład?
1: Tego ministerstwo ostatnio tak wyjaśniało, że to nie będzie dotyczyło takich AOS-ów. Widać, że zresztą że nie tylko w tym obszarze, nie tylko w kwestii właśnie tej obowiązkowości pół etatu i pierwszego miejsca pracy, ale też jeżeli chodzi o wskaźniki jakości, jest ogromne poruszenie na wielu takich forach, na których dyskutują poszczególne specjalizacje czy osoby zarządzające placówkami, jest ogromna ilość wątpliwości co do interpretacji proponowanych regulacji i część z nich wydaje się po prostu niedopracowana. I oczywiście do tego służą konsultacje społeczne, między innymi, żeby takie rzeczy wyłowić i ewentualnie naprawić, ale wydaje się, że ten właśnie tryb... Musimy szybko zareagować na oburzenie społeczne,

0: ma taką wadę, że tych błędów może być bardzo dużo i w związku z tym efekt dla systemu ochrony zdrowia, a w szczególności dla tego publicznego, pozostaje bardzo niejasny. Czyli coś robimy, zanim mamy porządną analizę sytuacji. Bo ten system ochrony zdrowia to jest trochę jak takie gry na telefon dla dzieci, które się nazywają korek, rozładuj korek, prawda, na parkingu. I tu mamy samochody, które są ustawione tak, że po prostu nie wiadomo w ogóle, który ma wyjechać pierwszy, żeby nie rozbił następnego. I system ochrony
1: zdrowia... No tak, tylko grę można zrestartować, prawda, a systemu raczej się nie da. Czyli za tymi rozwiązaniami, które dziś wchodzą w życie, czyli raportowaniem zarobków, znaczy będziemy wiedzieli, ile który lekarz zarabia, ale gdzie i ile godzin mu to zajmuje, już nie.
0: No to też niebawem mamy wiedzieć, tylko że to jest robione trochę nie po kolei. Prawda? Przede wszystkim to z tej analizy tych danych powinny wynikać rozwiązania, które na przykład by jakoś uporządkowały też relacje pomiędzy sektorem publicznym i komercyjnym. Bo teraz to jest trochę tak, jakbyśmy dokręcali śrubę osobom, które pracują w systemie publicznym, pozostawiając ogromną swobodę tym, którzy pracują tylko w systemie komercyjnym. I tutaj naprawdę to nie jest fizyka kwantowa, żeby nie zauważyć, jakie to może być efekty dla systemu publicznego, czyli bardzo po prostu niekorzystne. System ochrony zdrowia publiczny mógłby wygrywać nawet przy niższych stawkach z systemem komercyjnym, tylko wtedy, gdyby był przyjaznym miejscem pracy. To jest ta rzecz, która zniechęca również tych takich prospołecznie nastawionych lekarzy z wysokim etosem do pracy w systemie publicznym.
1: Czyli począwszy od fajnej poczekalni, przez fajny gabinet,
0: przez sensowne zarządzanie.
1: Dobrze wyposażony gabinet i jeszcze kończąc na dobrym zarządzaniu, tak?
0: I szacunku. Bardzo ważne, tak? To jest to, na co narzekają lekarze. Teraz ukazała się w internecie kolejna taka książka opisująca doświadczenia jednego z lekarzy związane i z hejtem, ale też z internetowym, ale również z jego doświadczeniami w pracy w różnych placówkach. I bardzo wyraźnie widać, że problemem w Polsce jest kultura pracy. Tak? I w momencie, kiedy my w systemie publicznym zaciśniemy teraz tą pętlę wokół zawodów medycznych, jeszcze nałożymy dodatkowe kary na szpitale, co też spowoduje takie antagonistyczne nastawienie pomiędzy zarządzającymi placówkami a personelem, bo za różne ekscesy ewentualne personelu też będą ponosić konsekwencje dalej szpitale. Pamiętajmy, że za złe kontrakty ze słynną spółką neurochirurgów ponieśli konsekwencje kolejni dyrektorzy.
1: Nie ci, którzy tę umowę podpisywali.
0: Oraz same szpitale, prawda? Mhm. I w konsekwencji też te społeczności lokalne, które zostały postawione w takiej sytuacji, że być może nie będą mieć tego zabezpieczenia.
1: Czy pani czytała wywiad, pani doktor, wywiad z byłą prezeską Szpitala Południowego? To był wywiad w Onecie.
0: Jakżeby
1: nie, prawda? Tak. Pani prezes opowiadała o swojego rodzaju pokazach siły, próbach wzmocnienia pozycji, bo kiedy przejęła zarządzanie szpitalem, to i dr Emil Jędrzejowski i pan dr Kacprzak zapraszali do jej... Znaczy pan dr Jędrzejowski to nawet przyszedł do niej z wiceminister zdrowia, tak? Niby na pogawędkę. Ale pani prezes odebrała to jako pokaz siły, a pan Kacprzak przyszedł i powiedział, że reprezentuje interesy pana prezydenta Trzaskowskiego w tym szpitalu. Jak pani prezes opowiadała, była pani prezes, opowiadała o sytuacji w szpitalu, jestem skłonna uwierzyć w to, że miała, bo została zapytana, tak, dlaczego nie udało jej się tych najważniejszych spraw rozstrzygnąć. Mówiła, że część skierowała do prokuratury, że wnosiła o audyty, ale że miała tyle spraw na głowie, że nie była w stanie wszystkim się zająć. Wierzy pani w to? Ja tak.
0: Ja była bardzo ostrożna z interpretowaniem tego, co mówią różne strony, bo każda z nich też, zresztą zgodnie z prawem, będzie trochę broniła swojego tutaj wizerunku i ewentualnie chroniła się przed odpowiedzialnością. Jednym z chyba z największych skandali w ochronie zdrowia w ogóle od czasu reformy. Więc tutaj trzeba podchodzić do wszystkich tego rodzaju...

0: wynurzeń z dosyć dużą dozą sceptycyzmu, ale jeden obraz jest spójny, który się wyłania z wszystkich wypowiedzi wszystkich stron zaangażowanych, czyli to, że ogromnym problemem polskiego systemu ochrony zdrowia, który w ogóle nie jest w tej chwili zaopiekowany żadną z proponowanych reform, jest uwolnienie go od wpływu takiej polityki partyjnej na poziomie samorządowym.
1: To jest w ogóle możliwe, jeżeli Szpital Południowy jest, nie wiem, jakiś inny, każdy inny szpital samorządowy, to jak można go uwolnić od takich wpływów?
0: To znaczy, trzeba zmienić absolutnie strukturę właścicielską szpitali w Polsce i to o tym przecież mówi się od lat, czyli że mamy ogromne rozdrobnienie.
1: No to kto, w jaki sposób zmienić tę strukturę?
0: I tu z samorządowej jest pytanie o to, czy to podczepić, że tak powiem, szpitale pod samorząd, ale na poziomie wojewódzkim, czy też odchodząc, czy tylko to wymagałoby większej reformy ustrojowej i odejścia od rozdziału płatnika od świadczeniodawcy, nie wytworzyć jakby osobnej agendy, która by na poziomie województwa odpowiadała i poza szpitale i podlegała bezpośrednio wojewodzie. Ale to by wymagało z kolei ustalenia bardzo jasnych wymogów dotyczących dostępności, z których rozliczana byłaby ta nowa struktura właścicielska. Bo to, co my teraz w ogóle omijamy w tych reformach po raz kolejny, to jest odpowiedzialność za dostępność. Znaczy żadna z tych reform nie wpłynie bezpośrednio na dostępność leczenia dla pacjenta, o ile nie będą towarzyszyły jej wymogi i odpowiedzialność, ale tutaj z kolei odpowiedzialność po stronie publicznej za dostarczenie dostępności. Mhm.
1: Ale jeszcze myślę sobie też o przejrzystości. Dobrze byłoby zorganizować system, nie wiem, może za daleko idę, ale jakiejś obywatelskiej kontroli nad tym, co się dzieje, żeby nikomu nie zadrżała ręka przed zatrudnieniem kogoś, kto nam się w taki czy inny sposób kalkuluje, a nie kalkuluje się pacjentom.
0: Znaczy temu teoretycznie służą właśnie wybory samorządowe, prawda? Czyli gdybyśmy mieli na przykład nawet powiedzmy wszystkie szpitale podlegające pod Urząd Marszałkowski, ale bardzo jasne wymogi, za co ten urząd odpowiada, to można było powiedzieć trochę spóźniona, ale jednak kontrola w postaci wyborów miałaby swoje miejsce. To pytanie, czy w Polsce, w której nie udaje się wprowadzić tego rodzaju odpowiedzialności, to się rzeczywiście powiedzie. Wydaje się kolejną taką metodą, która by zwiększała przejrzystość i dostępność, to byłoby po prostu obowiązek raportowania. Mamy raportowania i przedstawiania pewnych syntetycznych wyników zarówno leczenia, jak też pewnych takich jakichś wskaźników zarządczych przez właśnie organy prowadzące szpitale. Mhm. I to jest możliwe w dobie cyfryzacji. Znaczy my nie jesteśmy w czasach, kiedy trzeba zebrać wszystko na papierze, podliczyć i potem zrobić, jak ktoś musi narysować wykres.
1: Dziękuję pani za komentarz. Dr Maria Libura, ekspertka zarządzania w ochronie zdrowia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z nami.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Susza dewastuje energetykę Unii Europejskiej. Pierwsza taka sytuacja w historii, bo susza przekłada się na rekordowo niski poziom rzek, wymusza wygaszanie europejskich elektrowni. Niektóre z nich stają pierwszy raz w swojej historii. To jest informacja ze strony Elektryfikacja. Jakuba Wiecha, dzień dobry panie Jakubie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Wiech z nami. Zacznijmy może od tego, od czego zwykle zaczynamy naszą rozmowę, czyli miks energetyczny, który pan publikuje na stronie. Słońce 46% energii, węgiel 40%, gaz 6%, inne 8%. W tej chwili cena megawattogodziny 377,33. Nie widziałam tak niskiej jeszcze u pana w tym podsumowaniu.
3: Były niższe, także, ale to, co jest najważniejsze w tym momencie dla nas, to jest fakt, że opieramy się w dużej mierze na mocach fotowoltaicznych i dzięki temu no, nie grozi nam powtórka z sierpnia roku 2015, czyli z również sytuacji, w której musieliśmy wyłączać polskie bloki węglowe ze względu na problemy z ich chłodzeniem. Wtedy wypadło nam z systemu 2 gigawaty mocy. No i to się przyłożyło na konieczność wprowadzania tak zwanych stopni zasilania. Teraz

0: tego problemu na szczęście nie mamy, bo jest fotowoltaika, która pozwala nam przez te upalne dni przechodzić i trzeba powiedzieć to wprost, gdyby nie moce w fotowoltaice, to nasza sytuacja byłaby gorsza niż sytuacja Węgrów.
1: Te bloki węglowe też są chłodzone wodą, jak sądzę.
0: W dużej mierze. W sensie nie wszystkie w Polsce bloki są chłodzone w sposób otwarty, czyli tak, że elektrownia pobiera wodę z rzeki, przepuszcza ją przez układ chłodzenia i następnie oddaje z powrotem. Niektóre mają obieg zamknięty, mają chłodnie kominowe, które odparowują tę wodę, tak że ona, powiedzmy, jest właśnie w cyrkulacji wewnątrz elektrowni i to umożliwia lepsze radzenie sobie z takimi warunkami wysokich temperatur. Natomiast te jednostki, które w tym momencie przykuwają najwięcej uwagi w Polsce, czyli Kozienice, czyli Połaniec, to są elektrownie chłodzone wodą rzeczną, wodą z Wisły. No i mają już swoje problemy. Wczoraj poziom Wisły w Połańcu spadł do historycznego minimum, do 94 cm na wodowskazie, co jest no, pewnym wyznacznikiem tego, w jakiej kondycji jest na tym odcinku rzeka, no i jakie mogą wystąpić problemy, jeżeli chodzi o chłodzenie w elektrowni.
1: Węgry. Pan wspomniał o Węgrach. Ja też chcę ich zapytać. Jaka jest sytuacja w tej chwili w tej ich atomowej? Oni ją wygasili?
0: Nie wygasili jej, przynajmniej jeszcze jej nie wygasili. Elektrownia jądrowa Paks, bo o niej mowa, chłodzona tak. wodą z Dunaju, miała być wygaszona w poniedziałek. I no, można powiedzieć, że technicznie ta jednostka była przygotowana do wygaszenia, bo jej moc została ograniczana do zaledwie 8% mocy zainstalowanej, co jest takim sygnałem, że no, ta elektrownia zaraz może zakończyć swoją pracę. I byłby to pierwszy raz w historii, kiedy ta jednostka by stanęła w całości, co myślę, że też zmotywowało węgierski rząd do tego, by jednak Paksu nie zamykać. Natomiast to jest o tyle istotna elektrownia, że ona daje w ciągu roku mniej więcej 50% produkcji węgierskiej energii elektrycznej.
1: A mają więc coś jest w zamian?
0: Mają właśnie fotowoltaikę, która w ciągu dnia pomaga im przechodzić względnie suchą stopą przez ten kryzys energetyczny, natomiast mają też import. I jeżeli spojrzymy na dane systemowe z Węgier z godzin po 20 i do godziny 6 rano, no to ten kraj stoi głównie na imporcie. Tam w szczytowych momentach import dochodzi do 70% energii zużywanej. Więc to jest bardzo wysoka wartość. Dla porównania w Polsce, jak sprawdzałem w poniedziałek, w tym krytycznym momencie, kiedy Paksz miał być zamykany, no to nasz import energii to było około 1,5%. Więc to jest różnica pokazująca w skalę problemu, z jakim teraz mierzą się Węgrzy. I trzeba też sobie uzmysłowić, że potencjalne problemy energetyczne Węgier łatwo mogą się rozlać na resztę Europy, w tym na Polskę, no bo jesteśmy jednym systemem, jedną wielką miedzianą płytą. Jeżeli doszłoby do jakichś turbulencji u naszych południowych sąsiadów i dalej, no to mogłoby to odbić się czkawką także w polskim systemie elektroenergetycznym.
1: Ale w jaki sposób? Jeżeli jesteśmy w miarę niezależni, pan mówi, że importujemy 1,5% zapotrzebowania. Ja wiem, że jesteśmy w sieci, że Europa jest w jakiejś sieci tak. energetycznej, ale w jaki sposób problemy Węgrów mogłyby nam zaszkodzić?
0: Żeby to zrozumieć, trzeba najpierw uświadomić sobie, że system europejski, system elektroenergetyczny Europy operuje na stałych parametrach prądu. Chodzi o parametry jakościowe, chodzi o częstotliwość i wpływ na te parametry ma stabilność po prostu mocy dostarczanych do tego systemu względem zapotrzebowania. To znaczy, jeżeli dostarczamy tyle mocy, ile mamy zapotrzebowania, no to system jest utrzymywany w stabilnych parametrach i działa prawidłowo. Natomiast gdyby było tak, że nagle na Węgrzech doszłoby do awarii jakiejś jednostki wytwórczej, na przykład elektrowni gazowej, z którą Węgrzy mają problemy, gdyby nie mogło tego pokryć inne źródło, czyli na przykład właśnie wygaszona elektrownia Paksz, gdyby to była jeszcze noc i okres wysokiego zapotrzebowania na moc, bo noce byłyby tropikalne, a takie teraz są, no to mogłoby się okazać, że węgierski system elektroenergetyczny sobie nie poradzi z utrzymaniem stabilności, bo może też na przykład mieć problem z importem mocy. W takiej sytuacji

0: może dojść do czegoś, co obserwowaliśmy w Hiszpanii w roku 2025. To znaczy system nagle by wpadł w głęboką nierównowagę, spadłyby te wskaźniki jakościowe w prądu, spadłaby na przykład częstotliwość i jednostki wytwórcze zaczęłyby się odłączać od systemu po to, żeby się ratować, bo zaburzenia częstotliwości systemowej czy inne zaburzenia innych parametrów jakościowych, na przykład napięcia, mogłyby doprowadzić do uszkodzeń w tych jednostkach. Więc automatyka systemowa zadziałałaby w ten sposób, że one by się zaczęły odłączać. I nastąpiłoby tak zwane kaskadowe odłączanie elektrowni, które mogłoby rozciągnąć się na znacznie większą część Europy niż tylko na Węgry. Bo jeżeli sięgniemy pamięcią do roku 2025 i do Hiszpanii, tam wtedy ten blackout, który wystąpił, no, rozlał się na Portugalię, ale też na część Francji, z tego względu, że te kraje były połączone z Hiszpanią. Z tym, że Hiszpania ma to do siebie, iż jest ona dosyć wyizolowaną częścią systemu europejskiego, nie ma zbyt wielu połączeń z resztą kontynentu, więc dlatego ten blackout udało się ograniczyć. Tymczasem zaburzenia płynące z węgierskiego systemu mogłyby bardzo szybko przejść na inne kraje, na przykład na Słowację, na Czechy, na Słowenię, na kolejne systemy. No i jeżeli tam nastąpiłyby takie właśnie działania jak kaskadowe odłączanie się bloków, no to też ryzykujemy, że doszłoby to do Polski. I to byłby duży problem. To byłby naprawdę duży problem w Europie Środkowej. Zakładamy, że największe szanse na wydarzenie się czegoś takiego są w godzinach od mniej więcej 18 do 22, kiedy cały czas jest ciepło, jest wysokie zapotrzebowanie na moc, ale nie pracuje już fotowoltaika, przynajmniej tak w intensywną mocą, jak w ciągu dnia. No i dlatego te godziny są krytyczne i dlatego na przykład w tych właśnie godzinach wczoraj polski operator systemu elektroenergetycznego OPS-e ogłosił tak zwane okresy przywołania na rynku mocy, czyli no taki specjalny slot czasowy, kiedy sięgnął po pomoc mocową z podmiotów, które mają podpisane tak zwane kontrakty mocowe, po to właśnie, żeby w razie czego mieć do dyspozycji dodatkowe możliwości stabilizowania sytuacji.
1: Panie Jakubie, Piotr Piętka, nasz korespondent między innymi na Węgrzech, mówił też o kłopotach słoweńskiej elektrowni, podobnych jak ta, jak tej węgierskiej. O co chodzi? Wiemy coś na ten temat?
0: Jeżeli chodzi o słoweńską elektrownię, to niestety nic nie potrafię powiedzieć, okay, bo nie znam tej sytuacji. Wiem na przykład, że podobne problemy mają Rumuni z elektrownią jądrową Czarna Woda, mają Serbowie z tamtejszą największą elektrownią wodną, która musiała ograniczać swoją pracę. No i tu jest jeden duży znak zapytania, jeżeli chodzi o utrzymanie stabilności regionu, bowiem on w ciągu nocy, powiedzmy szerokim obrębie Półwyspu Bałkańskiego, tamtejszy system stoi na elektrowniach węglowych. Na elektrowniach, które są często dosyć stare. Mowa tutaj o jednostkach ulokowanych w krajach poza Unią Europejską, na przykład w właśnie z Serbii, w Bośni, w Kosowie. To są moce, które mogą być awaryjne. I kiedy są dociążane przez warunki atmosferyczne, takie jak te panujące obecnie, no to łatwo tam o awarię. I to jest coś, co też niepokoi, jeżeli chodzi o potencjalne źródła szerszych problemów dla elektroenergetyki.
1: A nasza, ta przyszła specjalnie właśnie dlatego, nie wiem, w perspektywie i w konsekwencji problemów, z którymi się mierzymy teraz, będzie nad morzem?
0: Nasza pierwsza elektrownia jądrowa będzie chłodzona wodą morską, więc ona nie będzie miała takich problemów jak te, które są chłodzone wodą rzeczną.
1: Zakładamy, że tej morskiej nie zabraknie.
0: Tak, raczej zakładamy, że będzie jej nawet przybywać ze względu na podnoszący się poziom mórz. Natomiast to, co jest też istotne, za dosłownie 2 godziny w miejscu, gdzie ma powstać elektrownia jądrowa, czyli w gminie Choczewo, odbędzie się oficjalne przekazanie przyszłego placu budowy w spółce Bechtel, która będzie wykonawcą i spółką, powiedzmy, inżynieryjną od prac budowlanych na miejscu. Więc no, tutaj to jest ten taki przykład, że nie dość, iż no, budujemy tą naszą elektrownię jądrową, to jeszcze też wyciągamy pewne wnioski, jeżeli chodzi o sytuację

0: hydrologiczną Polski, dlatego lokujemy ją nad morzem, tak żeby zabezpieczyć się na okresy suszy i niedoboru wody.
1: To jeszcze wróćmy przez chwilę do komunikatu o okresowym przywołaniu rynku mocy. Cóż to takiego? Mieliśmy z tym do czynienia we wtorek między 17 a 19.
0: To jest ciekawe narzędzie.

0: podaż mocy do systemu poprzez własne źródła wytwórcze. I okresy przywołania polegają właśnie na tym. Operator sygnalizuje, że w tych i w tych godzinach chce mieć dodatkowe moce. No i podmioty, które mają podpisane kontrakty mocowe, świadczą takie właśnie usługi.
1: I przywołuje tych, którzy mają nadmiar, a tych, którym może brakować, przywołuje do porządku, bo to tak trochę brzmi.
0: Można tak to powiedzieć. To znaczy, to jest właśnie tak, taka swego rodzaju musztra, czy taki okrzyk dla energetyki, mający zgrupować dodatkowe moce do systemu, po to po prostu, żeby był taki dodatkowy bufor bezpieczeństwa poza tą rezerwą, którą operator musi utrzymywać w ramach swojej pracy.
1: No tak, tylko że najwyższe temperatury jeszcze przed nami. Czy przed nami też moment kryzysu?
0: To jest trudne pytanie. Na pewno musimy bacznie patrzeć na to, co się dzieje teraz w Europie Środkowej, gdyż tam sytuacja jest naprawdę trudna. Mowa tutaj nie tylko właśnie o Węgrzech, ale też o Rumunii, gdzie wprowadzono już stan zagrożenia energetycznego na terenie całego kraju. To jest dosyć szczególny środek, który ma umożliwić takie specjalne prace, jeżeli chodzi o podtrzymywanie rumuńskiego systemu elektroenergetycznego. Natomiast faktycznie te najbliższe dwa, trzy dni do momentu ochłodzenia się w weekend, kiedy już mamy mieć nieco niższe temperatury, będą dosyć trudne. I to trzeba mieć na uwadze, trzeba mieć świadomość tego, że najbliższe kilkadziesiąt godzin będzie po prostu wymagające dla naszych systemów, zwłaszcza, że sytuacja hydrologiczna Polski jest naprawdę zła i dzisiaj rano słyszałem na przykład o tym, że w niektórych miejscach w Polsce jest już ograniczana podaż wody dla celów przemysłowych. Mamy ograniczenia w pracy elektrowni i ze względu na sytuację hydrologiczną. No i oczywiście też mamy w wielu gminach w naszym kraju ograniczenia związane z po prostu wodą użytkową, jeżeli chodzi o podlewanie ogródków czy mycie samochodów, więc to jest dosyć trudna okoliczność i musimy jakoś zacząć się do niej adaptować.
1: Panie Jakubie, a może miałby Pan dla nas jakiś apel? Dla mnie, dla naszych słuchaczy, co my możemy zrobić, żeby poczuć coś w rodzaju solidarności wzajemnej, tak? Żeby nie nadwyrężać dodatkowo systemu w sytuacjach, w których nie musimy.
0: Myślę, że jeżeli chodzi o takie apele, to oczywiście, żeby były skuteczne, muszą być naprawdę kolportowane masowo i wtłaczane do świadomości, żeby mogły, powiedzmy, zarezonować tak, by na przykład właśnie doszło do jakichś istotnych ograniczeń w podaży mocy, czy w poborze mocy w systemie. Natomiast takim apelem, który myślę, że w takich okolicznościach warty jest powtórzenia, to jest to, żebyśmy wreszcie przyjęli do wiadomości, że obecna sytuacja jest naprawdę wyjątkowa, że to jest to, przed czym nas ostrzegano już od bardzo dawna. Coraz dłuższe, coraz częstsze, coraz intensywniejsze fale upałów to nie jest wypadek przy pracy, to nie jest jakiś splot okoliczności nadzwyczajnych, to jest logiczna konsekwencja procesu, który zachodzi w naszej atmosferze. I my możemy mieć do tego procesu różne podejścia, możemy mieć na to różne poglądy, możemy różne emocje w sobie krzesać, myśląc o zmianie klimatu i globalnym ociepleniu. No ale rzeczywistość sobie nie robi zbyt wiele z naszego światopoglądu. Rzeczywistość będzie po prostu postępować dalej w miarę praw fizyki, biologii i chemii i będzie odbijać się na naszym życiu według właśnie tych prawideł.
1: Liczby tak nie jest. Kłamią. Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki, autor podcastu Elektryfikacja z Państwem. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu.

0: Na aktualności jedynki. Prawo i Sprawiedliwość chce pokazać, że ma pomysły na zmiany w ochronie zdrowia. Największa partia opozycyjna organizuje dziś w Warszawie konwencję, podczas której zaprezentuje pierwsze postulaty, jakie wejdą w skład jej nowego programu.
1: Konwencja ma być poświęcona sprawom społecznym. Główny nacisk zostanie położony na ochronę zdrowia.
2: Główne założenia naszego programu, główne kierunki, ale też opisane w pewnych szczegółach.
1: Zapowiada senator PiS-u Stanisław Karczewski. Rządzący uważają, że ta konwencja to reakcja na kryzys, w jaki, zdaniem Piotra Borysa z Koalicji Obywatelskiej, wpadło Prawo i Sprawiedliwość.
3: To jest dzisiaj sytuacja ultrakryzysowa, która zmusza do nadzwyczajnych zachowań, jakim są konwencje w środku lata na niespełna półtora roku przed wyborami.
1: Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu PiS opuścił jeden z wiceprezesów ugrupowania, Mateusz Morawiecki. Wraz z nim odeszła grupa 40 parlamentarzystów. Zamierzają założyć własną partię. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Przez Polskę przechodzi fala ekstremalnych upałów. Coraz więcej osób zgłasza się do szpitali z powodu zasłabnięć, omdleń i odwodnień. Upalne jaurze zawsze towarzyszą gwałtowne burze, przypomina tymczasem klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Naukowiec wyjaśnia, że zmiany klimatu, czyli wzrost temperatury, to huśtawka między gwałtownymi zjawiskami.
4: Może się zdarzyć tak, tego się też spodziewamy w najbliższych dniach, że przyjdzie w tym miejscu potężny opad, który wypełni nam koryta rzeczne, ale w taki sposób, że praktycznie będziemy mieli do czynienia z problemem związanym z nadmiarem wody.
0: Oba te zjawiska, zarówno niedoboru, jak i nadmiaru wody, są objawami wzrostu temperatury powietrza. System e-doręczeń zrealizował już ponad 100 milionów przesyłek. W ciągu półtora roku działania systemu założono też ponad 4,5 miliona adresów do doręczeń elektronicznych. E-doręczenia to państwo bliżej obywatela, podkreśla minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: To mniej formalności, to większe bezpieczeństwo, wszystko w jednym miejscu, większa odpowiedzialność i łatwiejszy kontakt z administracją. To w pigułce obraz tego, co zapisaliśmy w strategii cyfryzacji państwa. Cyfrowa transformacja dla człowieka i człowiek zawsze w centrum.
0: Prezes zarządu Poczty Polskiej Magdalena Gaj przypomina, że osoby wykluczone cyfrowo lub niechcące otrzymywać listów elektronicznych mogą korzystać z funkcji hybrydowej.
6: Dla tych osób urzędy wysyłają na adres Poczty Polskiej przesyłkę elektronicznie.
0: Większość firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przed 2025 rokiem ma obowiązek założyć adres do e-doręczeń najpóźniej do 1 października obecnego roku.
7: To są aktualności jedynki.
0: W Niemczech czołowy polityk kanclerskiej partii CDU wskazuje artykuł 4 traktatu NATO i wzywa do pilnych konsultacji państw członkowskich sojuszu. Powodem jest dron znaleziony na lotnisku w Lipsku. Szef niemieckiego MSW przekazał, że to pierwszy w tym kraju przypadek użycia uzbrojonego drona.
8: Scenariusz ataku hybrydowego ogłosił Alexander Dobrindt. Minister spraw wewnętrznych Niemiec zapowiedział dążenie do ustalenia sprawców, choć podkreślił również, że akcja została przygotowana profesjonalnie i ślady mogły zostać skutecznie zatarte. Możliwe, że zaangażowane było w to inne państwo. Śledztwo to wyjaśni. Komuś mogło zależeć na wywołaniu stanu zagrożenia i niepewności w Niemczech. Ocenił Alexander Dobrindt. Minister nie wymienił nazwy państwa, ale eksperci wskazują na Rosję. Dron z ładunkiem wybuchowym i zapalnikiem znaleziono przy 4 ukraińskich Antonowach. Stacjonujące w Lipsku samoloty są wykorzystywane także przez NATO. Roderich Kiesewetter uważa, że sojusz powinien w tej sytuacji przeprowadzić pilne konsultacje. Chadecki polityk wskazuje na artykuł 4 traktatu wykorzystany w ubiegłym roku, gdy rosyjskie drony wleciały nad Polskę. Kraj członkowski ma prawo do zwołania konsultacji, kiedy czuje zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: W najbliższych tygodniach poznamy opinię biegłych w sprawie przyczyny katastrofy smoleńskiej. Główne śledztwo zmierza ku końcowi, informuje rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Opinia międzynarodowych biegłych na temat przyczyn tragedii trafiła do śledczych w maju, ale dopiero niedawno została przetłumaczona. Przemysław Nowak przekazał, że na razie z opinią zapoznają się strony postępowania.
9: Może być też tak, że pokrzywdzeni złożą wnioski dowodowe, będą kwestionowali jasność lub pewność tej opinii. No i mam nadzieję, że niedługo o tym również poinformujemy państwa. Myślę, że to już jest kwestia tygodni.
0: Informacja o treści opinii nie będzie oznaczała zakończenia postępowania w tej sprawie. Do katastrofy smoleńskiej doszło 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich m.in. prezydent Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu oraz dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP.

Minęła czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Upały wciąż nie odpuszczają. Dziś popada i zagrzmi, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie, w centrum i na południu Polski. W najcieplejszym, czy też może najgorętszym momencie dnia termometry pokażą od 23 stopni nad morzem, 27 na zachodzie, 33 w centrum i aż do 40 miejscami na południowym wschodzie.
2: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: WIG20 na chwilę przywitał się z poziomem 4000 punktów, po czym zaczął słabnąć. Z kolei ropa Brent na chwilę spadła poniżej 80 dolarów, po czym zaczęła drożeć. Niezależnie od krótkoterminowych przełamań przeróżnych poziomów, dziś pomyślimy i porozmawiamy o tym, co czeka nas w dłuższej perspektywie. Nas i nasze portfele, które trochę szybciej chudną ostatnio na stacjach paliw. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. A w magazynie Saldo przenosimy się do Łodzi. Tam jest Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw, biuro maklerskie Reflex. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Pani Urszulo, to na początek zerknijmy na to, co dzieje się na rynku ropy naftowej. Wczoraj po południu widzieliśmy taką wyraźną przecenę, taki impuls, kolejny impuls na to, co dzieje się w wielkiej międzynarodowej polityce. No i dzisiaj ropa znowu odzyskuje straty. No w tej chwili wynik jest taki, że ropa Brent właściwie na poziomie 80 dolarów, ropa WTI trochę taniej. No, gdyby te ceny chciały na dłużej zaparkować, to na pewno byłaby to dobra informacja. A jak to wynika z Państwa prognoz?
4: Rzeczywiście sytuacja jest bardzo dynamiczna, bo dzisiaj notujemy korektę w górę, ale dwa dni z rzędu, poniedziałek i wtorek, mieliśmy wyraźną przecenę. Ropa spadła do poziomu 79 dolarów 36 centów wczoraj na zamknięciu, a więc poziom niski i dający przede wszystkim nadzieję na to, że ten niższy poziom cen obniży także ceny paliw gotowych na rynku europejskim i w konsekwencji będziemy mogli liczyć na taką trwałą poprawę sytuacji na krajowym rynku. Tutaj dużo tych zależności, ale ceny ropy naftowej spadały jako pierwsze. Najsilniej te spadki na produktach gotowych były nieco wolniejsze i w konsekwencji mamy obniżki na krajowym rynku hurtowym, a więc i rafinerie, i importerzy obniżyli od początku tygodnia do dzisiaj hurtowe ceny paliw. I będziemy teraz przyglądać się, czy ten ruch spowoduje do końca tygodnia jakiekolwiek obniżki na stacjach. Naszym zdaniem jeszcze w tym tygodniu możemy zatankować nieco taniej właśnie ze względu na te już odnotowane korekty na rynku hurtowym.
3: I to są bardzo dobre informacje, ale na wykresy ropy naftowej patrzą nie tylko analitycy, nie tylko kierowcy, nie tylko dziennikarze ekonomiczni, ale patrzy również rząd. Tak wynika z zapowiedzi premiera Donalda Tuska, który mówi, że faktycznie bacznie rządzący przyglądają się temu, co dzieje się na rynku czarnego złota. No i dzisiaj w wypowiedzi pana premiera pojawiła się taka informacja o tym, że kluczowe w tej sprawie będzie najbliższe 48 godzin. To znaczy w tej chwili wszyscy czekamy na to, co wydarzy się na Bliskim Wschodzie, na linii Waszyngton-Teheran. Według Donalda Trumpa faktycznie w ciągu 48 godzin może dojść do rozstrzygnięć korzystnych dla tego rynku. No właśnie, a jeśli nie dojdzie do takich korzystnych rozwiązań, no to wtedy do akcji całkiem możliwe włączy się rząd. Skupmy się najpierw na tej polityce międzynarodowej. Czy faktycznie państwo jako analitycy, jako osoby, które na co dzień od wielu lat przyglądają się rynkowi ropy naftowej, dostrzegacie taki potencjał, że te 48 godzin to jest taki kluczowy moment? Czy już tych zapowiedzi było tyle, że tak na dobrą sprawę nikt nie przykłada do tego większej wagi?
4: Myślę, że wszyscy śledzą te informacje i jednak przykładają wagę. Natomiast znaczenie tych słów w niedługim ostatnim czasie już było

0: kilka gróźb pod adresem Iranu, które zostawały potem odwołane. Prowadziły do takiej huśtawki cenowej na rynku ropy naftowej. Rynek trochę się już do tego chyba przyzwyczaił i niewykluczone, że ta dzisiejsza korekta w górę, którą notujemy, to oczywiście może być realizacja zysku, więc jakby też naturalny mechanizm, ale być może rynek nie do końca już wierzy w te zapowiedzi. Co prawda sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio wczoraj informował już o jakichś postępach w negocjacjach z Iranem i Omanem. Dzisiaj właśnie te zapowiedzi Trumpa, że być może do czwartku uda się odblokować cieśninę Ormuz, powinny dawać nadzieję i w zasadzie gdyby to była pierwsza taka zapowiedź od momentu wybuchu wojny, to śmiem twierdzić, że ta korekta w dół na ropie naftowej byłaby jeszcze głębsza. A teraz rynek nie do końca dowierza temu, co mówi chyba prezydent Trump, tym bardziej, że z drugiej strony mamy sygnały, że te rozmowy są, ale one nie są ze Stanami Zjednoczonymi, one są z Iranem. Dochodzą do nas informacje, że to Iran i Oman uzgodnili warunki jakby odblokowania ciśniny Ormuz, ale Stany Zjednoczone o tym nie wiedzą. W związku z tym tutaj ta polityka rzeczywiście odgrywa istotne znaczenie. I tak jak pan premier dzisiaj mówił, to będą w pewnym sensie kluczowe godziny, te najbliższe 48 godzin. Ale wszystko się może wydarzyć i równie dobrze możemy wrócić z cenami ropy i paliw do poziomów z końca ubiegłego tygodnia. Niestety tak to wygląda.
1: No to nie byłby na pewno dobry scenariusz, ale tak się zastanawiam, jak to wygląda z perspektywy analityka rynku paliw, bo tak na dobrą sprawę huśtawki na rynku ropy co jakiś czas się zdarzają, ale tak wyciągnięte w czasie, wielomiesięczna niepewność, sterowana na dobrą sprawę wpisami, komunikatami, informacjami agencji informacyjnych, a nawet paroma zdaniami w mediach społecznościowych, no to z taką skalą nie mieliśmy do czynienia. Czy prognozowanie cen ropy naftowej dzisiaj jest w ogóle możliwe?
0: Można powiedzieć, że w każdych warunkach jest to prognozowanie możliwe, natomiast w tej sytuacji, którą obserwujemy w ostatnich tygodniach, te prognozy są po prostu obarczone bardzo wysokim ryzykiem. I tak na dobrą sprawę, właśnie jakkolwiek to zabrzmi, to te wpisy w mediach społecznościowych najbardziej wpływają na te gwałtowne wahania. Bo oczywiście rozmowy pewnie się toczą i te negocjacje się toczą i pamiętamy pierwszy okres, kiedy doszło do tych wstępnych rozmów, w których mediację prowadził Pakistan. Te rozmowy rzeczywiście się toczyły. Te rozmowy były długie, ale one doprowadziły do podpisania tego wstępnego memorandum w połowie czerwca, które a propos doprowadziło do tego, że wówczas też ceny ropy naftowej i paliw gotowych spadły i zdecydowały o tym, że pakiet CPN został wygaszony z końcem czerwca, bo ta sytuacja na rynku tak znacząco się poprawiła. To wiemy, że znowu po kilku dniach w zasadzie obowiązywania tego memorandum sytuacja wróciła do punktu wyjścia i do powrotu w zasadzie pełnoskalowej wojny. Więc trudno dzisiaj po zapowiedziach kolejnych, zresztą właśnie w mediach społecznościowych, uznać je za przełom, który i byłby już tym jakby końcowym etapem przed zakończeniem wojny.
1: Doczekaliśmy czasów, że analitycy w wielu dealing roomach oprócz włączonego okna z informacjami agencyjnymi mają też okno na swoim ekranie z dostępem chociażby do portalu X albo True Social, gdzie pojawiają się kluczowe, jak się okazuje, informacje dla rynku, nie tylko zresztą ropy naftowej. Pytanie odnośnie tego, co może nas spotkać tutaj w naszym kraju, na naszym podwórku, bo to jest też bardzo ciekawe. Wspomnieliśmy o tej zapowiedzi pana premiera, że czeka na to, co się wydarzy w ciągu tych kluczowych, jak ustaliliśmy, 48 godzin, ale wiemy również, że pan premier jeszcze dzisiaj będzie rozmawiał na temat ewentualnej ulgi dla kierowców z ministrem finansów Andrzejem

0: Andrzejem Domańskim. Zaznaczył pan premier, że może to nie będzie taki stuprocentowy powrót do tych rozwiązań, które pamiętamy z działania programu CPN, ale częściowo rzeczywiście ten program zostanie reaktywowany. Co to w praktyce może oznaczać?
1: W praktyce może to oznaczać, że nie będzie to taka odsłona pakietu CPN bis. Po pierwsze dlatego, że aby on został w całości wprowadzony, potrzebna by była teraz zmiana, czy też jakby legislacja polegająca na tym, że rząd mógłby obniżyć podatek akcyzowy. A mamy przerwę w pracach Sejmu, który na posiedzenie wróci teraz dopiero we wrześniu. W związku z tym nie ma możliwości przyjęcia ustawy, która dawałaby prawo do obniżenia podatku akcyzowego. Tak było przed wprowadzeniem pierwszej odsłony pakietu CPN, że ustawa została zmieniona i dawała możliwość do zastosowania przez ministra finansów niższej akcyzy na paliwa w okresie do 30 czerwca. Ta delegacja jakby wygasła, to rozporządzenie przestało obowiązywać, więc dzisiaj rząd w tym zakresie nie może obniżyć rozporządzeniem podatku akcyzowego. Więc wydaje się, że zostaje tylko ta druga część, a więc podatek VAT, który oczywiście z punktu widzenia konsumenta ostatecznego, jakim jest kierowca tankujący codziennie, bądź rolnicy indywidualni, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, to dla nich, dla tej grupy odbiorców chociażby, obniżka podatku VAT będzie tą realną korzyścią, bo obniżenie stawki podatku będzie oznaczało, że cena automatycznie spadnie o tą różnicę pomiędzy obecną a niższą stawką podatku VAT. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorstw, z punktu widzenia firm transportowych, tego typu działanie spowoduje korzyść tak naprawdę jedynie w zakresie mniejszego zaangażowania kapitału na zakup paliwa, ponieważ ta cena netto pozostanie w dalszym ciągu wysoka. Więc tutaj będziemy tylko mówić rzeczywiście o tych, dla których znaczenie będzie miała ta końcowa cena paliwa, a więc ta cena brutto.
0: Czyli faktycznie mówimy o takim rozwiązaniu typowo prokonsumenckim, bo tutaj o wypłaszczaniu już inflacji nie ma mowy, dlatego że przedsiębiorcy, jak doskonale wiemy, podatek VAT mogą sobie odliczyć. Gdybyśmy założyli samą tutaj obniżkę podatku VAT, pewnie do tego poziomu 8%, to przełoży się to na kilkanaście groszy różnicy dla nas i jak to wyliczają państwo?
1: Będzie to zdecydowanie więcej niż kilkanaście groszy, natomiast istotnym będzie też, czy zostanie zachowany ten mechanizm ceny maksymalnej, który obowiązywał w pierwszym okresie, czy podczas tej pierwszej odsłony pakietu CPN. A wtedy byłoby nam zdecydowanie łatwiej i bardzo precyzyjnie obliczyć, o ile ceny paliw by spadły. Natomiast gdyby tego mechanizmu nie było, to tu będziemy mieć znowu do czynienia z takim większym zróżnicowaniem cen na stacjach i to może być od 70-80 nawet do złotówki. Ale to też będzie miało, ale to, o ile finalnie ceny spadną z dniem obowiązywania niższej stawki podatku VAT, będzie ściśle uzależnione od tego, jak będą kształtowały się ceny na rynku międzynarodowym, ponieważ nie jest tajemnicą. My bardzo ostatnio śledzimy, więc myślę, że wszyscy kierowcy wiedzą, że ceny hurtowe paliw zmieniają się każdego dnia w oparciu o zmiany cen właśnie na rynkach międzynarodowych. I jeżeli będziemy w tendencji korzystnej dla nas, a więc jeśli te notowania będą stabilne, a co dla nas bardziej korzystne, będą spadały, to tą korzyść w postaci obniżonego podatku VAT odczujemy bardziej niż w sytuacji, kiedy ceny będą rosły. Bo jeśli będą ceny rosły, to ta podstawa netto będzie rosła i finalnie w momencie, kiedy w tym pierwszym dniu, kiedy ta stawka podatku VAT będzie obniżana, tą korzyść będziemy mieli mniejszą.

0: ruszą, jeśli następnego dnia ceny netto będą rosły. Więc jakby tutaj te zależności, nie wyzbędziemy się tych zależności i tego powiązania jednak z sytuacją na rynku międzynarodowym, ale na pewno będzie to korzyść sięgająca kilkudziesięciu groszy, a nie kilkunastu groszy na litrze.
1: To również bardzo istotna informacja. Ja tak się zastanawiam nad tym mechanizmem ceny maksymalnej, o którym pani wspomniała, bo to był bardzo ważny element całego programu. Niezależnie od tego, czy tankowaliśmy gdzieś w mieście powiatowym, czy przy autostradzie, a może w centrum Warszawy, te ceny były bardzo zbliżone do siebie. One pewnego pułapu nie mogły przebijać. Jak jest dzisiaj? No, funkcjonujemy bez CPN-u na dobrą sprawę jakieś 36 dni. Gdzie te różnice są najbardziej wyraźne? Krótko mówiąc, gdzie paliwo dzisiaj w Polsce jest najdroższe, a gdzie najtańsze?
0: Te wszystkie zależności, które obserwowaliśmy przed wprowadzeniem tego mechanizmu ceny maksymalnej. Natomiast najbardziej widać w przypadku oleju napędowego, że tych dysproporcji nie ma. Mhm. Im wyższe ceny paliw na stacjach, tym mniejsza marża właścicieli stacji, a więc mniej miejsca na konkurowanie ceną. Dlatego też ceny w poszczególnych województwach, jeśli chodzi o olej napędowy, różnią się przy tym poziomie ponad 8 zł za litr o kilka groszy. Od 2 do 8 groszy na litrze. To są naprawdę bardzo małe dysproporcje. W przypadku benzyny sytuacja wygląda nieco inaczej, ale tutaj te dysproporcje sięgają maksymalnie 15 groszy na litrze. Więc to też nie jest tak, jak mieliśmy w takich normalnych warunkach funkcjonowania rynku, a więc bez tego zagrożenia, bez ryzyka wojny, bez tych negatywnych oddziaływań rynku ropy naftowej, a więc przed rokiem, kiedy za paliwo płaciliśmy zdecydowanie mniej, bo diesel był tańszy o 2 zł niż jest teraz, benzyna była ponad 1,60 zł tańsza na litrze. Wtedy było więcej miejsca na konkurowanie ceną, te dysproporcje cenowe były zdecydowanie inne. Dzisiaj mimo tego, że pakiet CPN w zakresie tej maksymalnej ceny już nie obowiązuje, to nie wprowadziło to znaczących różnic między, nie przywróciło tych znaczących różnic między poszczególnymi stacjami.
1: Cena ropy naftowej, o której wspomnieliśmy, to jedno i ona utrzymuje się, przypomnijmy, w okolicach 80 dolarów, dokładnie ropa WTI 76 dolarów, natomiast ropa Brent okolice 80 dolarów w tej chwili. I moje kolejne pytanie, bo ta cena ropy to nie wszystko. Wiadomo, że my tankujemy do naszych samochodów paliwa gotowe. Po drodze są jeszcze rafinerie, no i też potężne marże rafineryjne, które w ostatnim czasie bardzo mocno wzrosły. Jak wygląda dzisiaj sytuacja z tymi marżami i czy tutaj też możemy dostrzec jakieś ryzyka na najbliższe dni i tygodnie?
0: Marża rafineryjna rzeczywiście utrzymuje się na tym wyższym poziomie, im wyższe są ceny ropy naftowej. I tutaj nie będziemy mieli większego wpływu na zmiany i na oddziaływanie na ten element ceny. Z taką sytuacją mamy do czynienia praktycznie na całym świecie. Jak pośledzimy komunikaty spływające z koncernów naftowych, wszystkie notują poprawę zysków w związku z wysoką marżą, ponieważ zwiększa się różnica między cenami paliw gotowych a ropą, a ropy naftowej. Natomiast to dlaczego właśnie ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA dla nas, konsumentów w kraju, są istotne? Dlatego, że nasze rafinerie są w części w stanie zaspokoić swoją produkcją wewnętrzny popyt. My dla zbilansowania popytu potrzebujemy importu, a ten import realizują zarówno koncerny producenci krajowi, jak też firmy niezależne, niezależni importerzy, dla których jakby wyznacznikiem ceny paliwa, którą później wprowadzają na nasz rynek, są właśnie notowania z europejskiego rynku ARA.
1: Moim i Państwa gościem była pani Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw, biuro maklerskie.

0: Refleks. Bardzo dziękuję pani Urszulo.
1: Dziękuję bardzo. Spokojnego dnia. Do widzenia.
0: Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: W naszym studiu pan Rafał Brodacki z działu historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie Rafale, 5 sierpnia, 82 lata temu, piąty dzień Powstania Warszawskiego. Niedawno, 1 sierpnia, czciliśmy pamięć tych, którzy wystąpili przeciwko okupantowi. Mówiliśmy o tym entuzjazmie, który towarzyszył zrywowi 1 sierpnia 1944 roku. Mijały kolejne dni. Co się wtedy działo w Warszawie? Jak mieszkańcy stolicy odnosili się do tych, którzy wzięli broń do ręki i wystąpili przeciwko niemieckim nazistom?
4: Znaczy, 1 sierpnia, jak powstanie się zaczęło, ludność cywilna odebrała to z wielkim entuzjazmem. Bo proszę pamiętać, mamy 5 lat okupacji, 5 lat niszczenia, wynaradawiania Polaków.
3: 5 lat terroru.
4: 5 lat terroru. A tutaj nagle się okazuje, że mamy, zaczyna się powstanie, wychodzą polscy żołnierze, noszą polskie opaski, powiewają polskie flagi, pojawiają się polskie godła, polskie symbole narodowe, polskie wojsko, które było w konspiracji od 1939 roku, teraz działa jawnie. Pojawia się polska prasa, pojawia się polska administracja wojskowa i cywilna, bo też trzeba to powiedzieć, że obok wojskowych żołnierzy działali także członkowie delegatury rządu RP na kraj. Mamy generalnie, zaczyna działać jawna polska państwowość. I ludność cywilna przyjęła to z wielką radością. We wspomnieniach zarówno powstańców, jak i cywilów przejawia się informacja, że każdy żołnierz, który był widziany z biało-czerwoną opaską, był witany z radością. Więcej nawet, ludność cywilna aktywnie usiłowała wspierać powstańców, czy to prowadząc oddziały sobie znanymi tylko ścieżkami i ułatwiając atak, czy na przykład wspomagając barykady, budowanie barykad, czy generalnie pomagając ludziom. Mamy także wielu ludzi, którzy dołączają do oddziałów powstańczych już w trakcie walk. I po prostu, a nawet często zdarzało się tak, że dowódcy poszczególnych oddziałów powstańczych musieli ten entuzjazm hamować. Bo ta pomoc tym ludziom, ci ludzie, którzy tak bardzo chcieli pomóc, często oni chcieli działać w strefie walk, a to jest dosyć niebezpieczne dla nich. Dlatego musieli często tych ludzi troszeczkę chronić, żeby ich od tej strefy walk trochę odpychać, żeby oni po prostu, na przykład mówiąc prosto, nie zostali ranieni zabłąkaną kulą. Tak?
3: I studzić ten entuzjazm. Ale...
4: Znaczy studzić to nie powiedziałbym, że chodziło o to, żeby wystudzić, tylko chodziło, bo nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby ich chronić po prostu.
3: Zaopiekować się nim. Ale przychodzi 5 dzień sierpnia. I przychodzi to, co wydarzyło się na Woli i przeszło do historii nie tylko Powstania Warszawskiego pod nazwą Rzeź Woli. To jest ta nazwa, to są te słowa, które chyba w pełny sposób poddają to, co się na ulicach warszawskiej Woli od 5 do 7 sierpnia wydarzyło.
4: Czarna sobota.
3: Czarna sobota. Przygotowując się do tej rozmowy, znowu gdzieś wróciłam do tych zapisków, do tych informacji, jak co roku można powiedzieć, no bo nie jest tajemnicą, że w Polskim Radiu 24 o tych wydarzeniach powstańczych staramy się pamiętać, staramy się mówić i o nich przypominać. I za każdym razem te obrazy, te relacje, ale także te suche liczby, które pojawiają się, kiedy szukamy informacji o Rzezi Woli, robią wstrząsające i druzgocące wrażenie.
4: Tak. 4 sierpnia, to może tak troszeczkę się cofając, troszeczkę, 4 sierpnia zaczęły się zbierać oddziały niemieckie, tak zwane siły odsieczy, bo powstańcy, jak w ciągu pierwszych kilku dni powstania warszawskiego opanowali całkiem rejon miasta. Oczywiście tutaj trzeba też powiedzieć, że nie udało im się opanować wielu ważnych obiektów, ale generalnie opanowali dużo miasta i niemiecki garnizon zorientował się, że po prostu no, nie da rady stłumić powstania własnymi siłami. Dlatego zaczęto zbierać siły odsieczy i one skończyły się koncentrować 4 sierpnia. 5

0: Sierpnia około 9 rano ruszyły po osi ulicy Wolskiej i Górczewskiej, dokonując przy tym masowych mordów. Przy czym trzeba powiedzieć, że to, co przeszło do historii jako Czarna Sobota, bo to była sobota, ten 5 sierpnia, to trzeba powiedzieć, że to było w ogóle, że oczywiście to było ogromne ludobójstwo się zaczęło. Największe jednostkowe ludobójstwo w historii w ogóle. Trzeba powiedzieć, że to, co się działo na Woli, to było największe jednostkowe ludobójstwo w historii świata, ale tak naprawdę to te praktyki ludobójcze zaczęły się już 1 sierpnia, już od pierwszych dni powstania. Niemcy dokonywali masowych mordów, dokonywali odwetu na cywilach, używali tak zwanych żywych tarcz, czyli pchali aresztowanych ludzi i żołnierzy przed swoimi czołgami, żeby osłonić ich przed ogniem powstańców. Ale 5 sierpnia około godziny 9 to oddziały, które koncentrowały się na zachodnich pierzejach miasta, na zachodnich przedmieściach miasta, ruszają ulicą Wolską i Górczewską, dokonują szeregu mordów na cywilach, i tu nie ma znaczenia, czy to byli cywile, czy żołnierze, czy kobiety, czy mężczyźni, czy dzieci. Po prostu oddziały szły. Mówi się, że do dziś tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować, ilu tak naprawdę wtedy ludzi zginęło. Mówi się od 20 do nawet 50 tysięcy ludzi, 50 tysięcy Polaków zostało zabitych przez Niemców. Jedno z takich większych rejonów, gdzie dokonywano mordów, były chociażby rejony dzisiejszego Moczydła, Górczewskiej. Tam ludzie, którzy byli często wyganiani z budynków, byli następnie pędzeni za ten nasyp linii kolejowej, dzisiejszej tej kolejowej linii obwodowej, i tam byli poddawani egzekucjom. Tak na przykład było chociażby w przypadku niektórych pacjentów ze szpitala Wolskiego przy ulicy Płockiej, gdzie 5 sierpnia Niemcy weszli do... szpital Wolski przy Płockiej, tam dzisiaj jest... Instytut Chorób Płuc, mogę powiedzieć nazwę, ale chodzi o Instytut Gruźliczy. Tam się gruźlicy leczą dzisiaj. Niemcy tam weszli i następnie zaczęli ewakuować szpital. Przy czym ewakuacja polegała na tym, że w gabinecie dyrektora zastrzelili dyrektora tego szpitala wraz z kilkoma lekarzami. Następnie ludzi, którzy byli rannych, którzy jeszcze mogli chodzić, wypędzili właśnie za ten wał kolejowy i tam po prostu dokonali ich egzekucji. Przy czym trzeba powiedzieć też taka historia Eugeniusza Trepczyńskiego, który był właśnie jednym z rannych, który został tam wypędzony. On akurat miał to szczęście, że przeżył. Mianowicie kule spowodowały, że został ranny, ale stracił przytomność. I jakimś cudem nie został dobity po prostu przez Niemców, którzy chodzili po prostu po zwłokach i dobijali rannych. A następnie został przywalony przez następne ciała i się wygrzebał z nich potem.
1: Wstrząsające są te relacje, bo my znamy...
0: Jest jeszcze Vandelurie na przykład, ta historia.
1: O niej właśnie też powiemy, o warszawskiej Niobę, ale my znamy relacje tego, co się w pierwszych dniach sierpnia na Woli działo, albo od tych, którym udało się przeżyć, albo od Niemców, którzy tej masakry dokonywali.
0: Tak, na przykład wspomnienie Matiasa Szenka. Straszne wspomnienia... Belga, który został skierowany do oddziału Dillewangera, bo pamiętać należy, że Niemcy skierowali na Wolę, oprócz oddziałów regularnych typu Wehrmacht, Policja, SS, także oddział, to też byli SS-mani, ale oddział z Sonderregiment Dillewanger, czyli pułk specjalny SS Dillewanger.
1: Dillewangerowcy
0: to był oddział złożony z, no mówiąc wprost, z degeneratów, którzy sami przez Niemców byli uznawani za jednostkę społeczną i po prostu ludzie, którzy dokonywali naprawdę wielu masowych i bardzo okropnych mordów. Zresztą tych mordów było bardzo wiele, bo to nie tylko to, ja wspomniałem Szpital Wolski, ale ich było bardzo dużo. No, dość powiedzieć, że jak sobie będą państwo sobie szli dzisiaj przy ulicy Wolską, róg ulicy Syreny, tam gdzie dzisiaj jest stacja metra Płocka, to tam stał autobus sztabowy. To był taki autobus, taki przerobiony na taki mobilny sztab.

0: SS Obergruppenführera Friedricha Heinza Rennefarta, czyli człowieka, który dowodził oddziałami, które właśnie atakowały między innymi Wolę, tą grupą bojową Rennefart, która atakowała przez Wolę. I on, jest taka scena, gdy on przyjmuje te wszystkie meldunki o Wolach i raportuje wyżej do swoich przełożonych, mówi: nie mam amunicji, by ich wszystkich rozstrzelać. Straty własne, 6 ludzi, 24 zabitych, straty przeciwnika, czyli Polaków, ponad 10 tysięcy. Oczywiście miał to na myśli rozstrzeliwanie ludzi. A te rozstrzeliwania były więcej. Możemy tu wspomnieć chociażby fabrykę Ursus przy ulicy Wolskiej, gdzie już mamy tutaj wspomnianą warszawską Niobę, która po prostu, czyli Vandelurie, która była jedną z tych, którzy zostali tam skierowani na egzekucję. To jest też wstrząsająca historia. Jej miała ze sobą 3 dzieci, 4 było w jej brzuchu, bo ona była w ciąży z 4 dzieckiem.
1: Takiej zaawansowanej.
0: Zaawansowanej ciąży. I usiłowała uciec, przekupić jednego ze strażników, który ją prowadził, bo jak się zorientowała, że gdzie idzie. Jednak to się nie udało i niestety trafiła właśnie na egzekucję i miała, jakbyśmy powiedzieli, szczęście w nieszczęściu. Mianowicie jej wszystkie dzieci, prawie wszystkie, zostały zamordowane. Ona ciężko ranna i potem i leżąc, odzyskawszy przytomność, zorientowała się, że to dziecko w jej brzuchu jeszcze się rusza, jeszcze żyje. I przeżyła, wyciągała się z tych zwałów ciał, a syn Mścisław, bo tak się nazywał, Mścisław Lurie, bardzo miły człowiek był, zmarł bodajże w 2018 roku, jeżeli dobrze pamiętam.
1: No tak, te relacje osób, które opisują to, co działo się na Woli, swoje losy, że wygrzebali się spod stosu trupów, ofiar tych egzekucji masowych, to budzi rzeczywiście nasze najgłębsze współczucie i robi to piorunujące wrażenie, o którym już wspomniałam na początku naszej rozmowy. Piorunujące wrażenie robi także to, z jaką żelazną konsekwencją naziści niemieccy, okupanci tych egzekucji dokonywali. Tak. Naprawdę nie mieści się w głowie to, co trzeba mieć w głowie i w sercu, żeby takiej zbrodni dokonać. Jak silna może być ta ideologia, którą ci ludzie zostali zawładnięci, owładnięci, bo rozmiar tej zbrodni jest niewyobrażalny.
0: Tak, zdecydowanie. A jak się czyta te wspomnienia tych ludzi, którzy jakoś przeżyli, to faktycznie to jest straszne, to jest okropne. Chyba jedno z najgorszych miejsc, jeżeli człowiek mógł się znaleźć, jeżeli człowiek sobie wyobraża, że jak wygląda piekło, to chyba właśnie tak.
1: Pan nie ma problemu, żeby określać rzeź Woli jako ludobójstwo.
0: Nie mam problemu, bo to było ludobójstwo. To było po prostu regularne ludobójstwo. No bo spójrzmy proszę, jak byśmy zdefiniowali ludobójstwo? Ludobójstwo jest wtedy, kiedy jakąś grupę ludzi, mniejszą bądź większą, mordujemy ze względu na jakieś, czy to czynniki polityczne, społeczne, generalnie coś, co uważamy, że są nasi przeciwnicy. Czy to oczywiście jest to bardzo ogólna nasza definicja, ale według mnie jak najbardziej to możemy spokojnie tym ludobójstwem nazwać. Zresztą nawet jak czasami opowiem, pracuję w Muzeum Powstania Warszawskiego i czy to oprowadzam grupy, czy to chodzę z różnymi ludźmi, czy tak jak tutaj z panią rozmawiam, czy piszę jakieś artykuły, czy nie wiem, czy rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą do tego muzeum, zawsze mówię: rzeź Woli, tak, ale przede wszystkim ludobójstwo, bo to było ludobójstwo i zawsze będę powtarzać, że to jest ludobójstwo.
1: To jest mocne oskarżenie. Skoro jest mocne oskarżenie, to od razu rodzi się pytanie o konsekwencje i odpowiedzialność tych ludzi, którzy tej zbrodni dokonali albo którzy wydali rozkaz, żeby zrobić to, co wydarzyło się na Woli w początkach sierpnia 1944 roku.
0: No niestety tutaj musimy powiedzieć, że ktoś kiedyś określił ludobójstwo na Woli jako zbrodnię nierozliczoną. I to jest niestety święta prawda, bo tak naprawdę nikt nie odpowiedział za tą zbrodnię. Niemcy po wojnie, znaczy jeszcze w trakcie Powstania Warszawskiego, Niemcy powołali coś, co się nazywało Verbrennungskommando. czy po prostu specjalne oddziały, które miały za cel palić te zwłoki, żeby ukryć tę zbrodnię.

0: A po wojnie nikt tak na dobrą sprawę nie był zainteresowany rozliczeniem tej zbrojni. Dość powiedzieć, że wspomniany przeze mnie Reinefart mieszkał sobie w Niemczech Zachodnich, w Erefanie.
1: Był na ważną społeczną funkcję.
0: Tak, był prawnikiem, a potem burmistrzem miasta Sylt. Na wyspie Sylt, przepraszam, miasto, jak się nazywa to miasto?
1: No w każdym razie
0: miasto, był burmistrzem, działaczem samorządowym.
1: Demokratycznego wyboru.
0: Tak, demokratyczne wybory jak najbardziej. I więcej pani powiem, nawet on często, on jak tak trochę sobie poczytamy, to on był uznawany za takiego naprawdę dobrego gospodarza. On oczywiście był tam jakiś tam procesowo, był ścigany, ale to nie był nigdy ścigany za to, co zrobił w Warszawie. Nie był atakowany za to, nigdy za to nie odpowiedział. I zmarł po prostu w latach 80. już jako szacowny pan, były generał niemiecki i jako dziad samorządowy. Zresztą takich ludzi było dużo więcej. Bo na przykład, jak na przykład spojrzymy sobie na chociażby na Ericha von den Bacha, który był dowódcą, jego bezpośrednim zwierzchnikiem, on także nie odpowiedział za zbrodnie, które utrzymał w Warszawie, mimo że nawet alianci zachodni, dokładnie Amerykanie, którzy go złapali po wojnie, wypożyczali go do Polski, żeby tutaj zeznawał w procesach innych niemieckich bandytów. Ale za każdym razem Polacy musieli go zwracać. Zmarł dopiero w latach 60. Uwaga, w więzieniu bo został skazany za zabójstwo 5 komunistów przed wojną. Nigdy nie odpowiedział za swoje zbrodnie w Warszawie. Rainer Stahl, dowódca niemieckiego garnizonu w Warszawie, który dowodził do 5 sierpnia, a de facto do 13 był jeszcze w mieście, również nie odpowiedział za swoje zbrodnie, których oczywiście był winien. Były nawet wypadki, nie będę już w to bardziej wchodzić, że nawet jego rodzina usiłowała doprowadzić do wybielenia swojego krewnego. Na szczęście to im się nie udało. Dzięki zresztą pracownikom Muzeum Powstania Warszawskiego, między innymi, tu muszę powiedzieć, którzy naprawdę dostarczyli masę fajnych, masę różnych dowodów na ten temat, co on robił. Tak naprawdę chyba jest taka ciekawostka, że wspomniany już przeze mnie SS-Oberführer Oskar Dillewanger został złapany przez Francuzów w 1945 roku w Niemczech Zachodnich, osadzony w więzieniu Waldhausen i był 4 razy wzywany na przesłuchanie w lipcu 1945 roku. Za 5 razem już nie wrócił. Został pobity na śmierć przez strażników więziennych. Jakoś dziwnym trafem zdarzyło się, że akurat tego jednego dnia Wartę w więzieniu trzymali byli powstańcy warszawscy. No przypadek.
1: Dlaczego świat nie chciał tego, żeby zbrodnia rzeź woli pozostała nierozliczona? Dlaczego zamknął na to oczy, odwrócił się od tego? Dlaczego ten przejaw największego ludobójstwa w Warszawie w czasie II wojny światowej i nie tylko w Warszawie jest cały czas pamiętany, ale cały czas nie jest rozliczony i pewnie już rozliczony nie będzie?
0: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z jednej strony pamiętać należy, że wiele dowodów Niemcy zdołali ukryć. Nie oszukujmy się, wspomniane przeze mnie palenie zwłok. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie ocenić, ilu ich zabito, dokładnie tych ludzi zabito.
1: Możemy tylko ważyć te szczątki.
0: Ważyć tylko te szczątki. A z drugiej strony, i chyba to jest najważniejsze, pamiętać należy, że ci ludzie, którzy mordowali, oni potem zostali de facto ukryci przez aliantów zachodnich. Zdołali oni jakoś im udało się wpisać w ten powojenny system, który tak naprawdę nie był zainteresowany rozliczaniem. I tu nie mówię tylko o samych Niemczech, które nie są, do tej pory zresztą chyba nawet nie są, zainteresowane rozliczaniem tymi wszystkimi reparacjami i tak dalej, ale także alianci zachodni, którzy chcieli skorzystać z ich wiedzy, chronili ich bezpośrednio przed wojną. Ale tutaj chciałbym też trochę skończyć, bo tu już troszeczkę wchodzimy w politykę. Mm-hmm. Ja jestem historykiem, a nie politykiem, tak?
1: Dlatego podkreślamy, panie Rafale, że dzisiaj, 5 sierpnia, pamiętamy o tych, którzy na Woli zginęli. Pamiętamy o powstańcach warszawskich, o tych, którzy chwycili za broń.

0: w sierpniu 1944 roku, ale także tych, których powstanie w mieście zastało i którzy musieli się i na Woli, i na Zieleniaku, na Ochocie mierzyć ze skutkami powstania, z tym ogromem zbrodni, który z powstaniem warszawskim i z niemieckimi nazistami, którzy z powstańcami w Warszawie walczyli, musieli się zderzyć. Pan Rafał Brodacki, dział historyczny Muzeum Powstania Warszawskiego, był z nami. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Połączony z nami pan dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Przed nami, nie ukrywajmy, kolejna tego rodzaju rozmowa, w której uczulamy naszych słuchaczy, radzimy, jak sobie z takimi warunkami pogodowymi radzić, ale 40 stopni, panie doktorze, to w historii tych naszych spotkań to nie było nigdy. I zastanawiam się, czy taka ekstremalna temperatura wymaga takich ponadnormatywnych, ekstremalnych rozwiązań, innych niż to, o których zwykle latem rozmawiamy, czyli dużo pić, krem z filtrem, nakrycie głowy, przewiewna odzież i tyle.
3: To też oczywiście, to też, proszę państwa, rzeczywiście ekstremalna pogoda, ekstremalne rozwiązania, ekstremalne rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, i to zarówno my, jak i włodarze miast. Włodarze miast teraz i włodarze miast przyszłości, dlatego bo architektura powinna być dostosowana do tych parametrów upałów, które będą coraz częściej do nas przychodziły, a zatem dużo zieleni, dużo wilgoci, dużo wody, otwarte przestrzenie, jasne budynki, tak jak widzimy to w Grecji czy w Hiszpanii, jasne, białe budynki zmniejszają nawet, w Los Angeles to zbadano, do 10 stopni temperaturę odczuwalną przez pacjentów, przez ludzi, którzy są wokół nich. Więc wiele takich rozwiązań, ale to przede wszystkim my powinniśmy włączyć zdrowy rozsądek, pamiętać o tym, że nie jesteśmy herosami, że życie ludzkie jest krótkie i życie ludzkie jest kruche. I wszystko musimy o siebie zadbać. Po prostu musimy o siebie zadbać, bo sytuacja jest naprawdę wyjątkowa.
0: Co to znaczy zadbać o siebie, panie doktorze?
3: Zadbać o siebie to zrobić to, o czym pani redaktor mówiła, czyli rzeczywiście, jeżeli musimy wychodzić, i tu się zastanówmy, czy rzeczywiście musimy wychodzić, czy przypadkiem nie kozaczymy, bo często tak jest, czy nie chcemy sobie czegoś niepotrzebnie udowodnić, że właśnie wyjdę, zrobię zakupy w tym ekstremalnym upale, będzie fajnie, w sklepie będzie pusto. No nie, no tak nie powinniśmy myśleć. To jedna rzecz. Druga rzecz, te wszystkie rzeczy, o których mówimy co roku. A więc rzeczywiście nakrycie głowy, szeroki powinien być ten daszek, szerokie rondo tego kapelusza. Zawsze butelka, dwie, a nawet może trzy, jakiś mały plecaczek, jeżeli tam się to w dłoni nie mieści, bo to tak zwykle jest. Przewiewna, lekka, jasna odzież, okulary przeciwsłoneczne, właściwe gatunkowo też, żeby to nie były, przepraszam, bazarki, bo lubię bazarki, ale bazarowe takie szkiełeczka, które nic nie dają, jeśli chodzi o ochronę naszych oczu. Krem z filtrem, i to są te podstawowe rzeczy, wygodne obuwie. Ale proszę państwa, wszystko też te dodatkowe rzeczy, o których powinniśmy pamiętać u siebie w domu, a więc zapas wody, częste telefony do naszych dziadków, rodziców, wzajemne kontakty tutaj, jeśli chodzi o sąsiadów, ta solidarność, która spowoduje, że będą te starsze osoby miały zapas wody zmineralizowanej wody u siebie w domu, elektrolity, jeżeli już tej wody zmineralizowanej nie mamy, szczególnie, proszę państwa, nie sód, ale właśnie potas i magnez, bo to zabezpiecza przed skurczami cieplnymi. Klimatyzacja, jeżeli jej nie mamy, to oczywiście wszystkie urządzenia takie wentylacyjne, które wiatraczki różnego rodzaju, wachlarze różnego rodzaju, proszę państwa, kotary, okiennice, żaluzje, wszystko na oknach, żeby nie świeciło nam słońce, bo w ten sposób nagrzewają się oczywiście nasze mieszkania, nagrzewa się budynek. Co jeszcze? Oczywiście też mokre prześcieradła, stare sposoby, mokre prześcieradła w oknach, ciemne jakieś żaluzje czy fierany, żeby to słońce nam nie dochodziło, nie wchodziło, wietrzenie w nocy. Noce są tropikalne, ale te temperatury nawet 20.

0: 22-24 stopnie to nie jest 40 blisko stopni, więc jakieś poczucie ochłody jest. Pamiętamy o braniu leków, pamiętamy o tym, żeby wcześniej czasem, przed tymi upałami, jeżeli mamy rzeczywiście ciężką sytuację zdrowotną, choroby układu krążenia, choroby pulmonologiczne, cukrzycę, jesteśmy osobami otyłymi, z niepełnosprawnościami ruchowymi różnego rodzaju, po chorobach nowotworowych i tak dalej, i tak dalej. Państwo wiecie, ta cała litania, o której bardzo często mówię, to litania bardzo istotna tych wszystkich, którzy szczególnie podlegają tym procesom upałów, upalnym procesom. I to jest rzecz, którą musimy pamiętać, żeby mieć leki, żeby właściwie je stosować. Czasem porozmawiać ze swoim lekarzem, także rodzinnym, czy nie trzeba ich zmienić, bo często nam spada ciśnienie. Spada nam ciśnienie, dlatego, bo bierzemy dużo leków, na przykład z powodu nadciśnienia, ale równocześnie rozszerza się łożysko naczyniowe, naczynia krwionośne, bo jest tak bardzo gorąco, ale sami tego nie robimy, sami nie odstawiamy, nie modyfikujemy tych leków. Zapas leków musimy mieć, tak jak zapas wody musimy mieć. To jest rzecz podstawowa.
1: Panie doktorze, a co robić w sytuacji, kiedy ten upał zwycięży z nami, z naszą kondycją, z naszym zdrowiem? Jakie symptomy mogą świadczyć o tym, że albo my, albo ktoś z naszej rodziny, albo ktoś mijany przez nas na ulicy doznał udaru cieplnego, udaru słonecznego? Co się dzieje z organizmem, z ciałem człowieka przy temperaturze 40 stopni?
0: Panie redaktorze, zanim powiem o udarze cieplnym, czyli udarze słonecznym, to powiem o wyczerpaniu cieplnym, bo to jest zjawisko jeszcze częstsze, czyli tych spotykanych na ulicy to rzadko kiedy jest udar cieplny, chociaż też oczywiście. Jedno i drugie jest stanem zagrożenia życia. Wyczerpanie cieplne to są te osoby, które na tych przystankach autobusowych, w wiatach autobusowych mdleją. Dochodzi do osłabienia, zmęczenia, omdlenia, mroczki przed oczami, zawroty głowy, utrata świadomości. Upadamy, no, potłuczemy się, uderzamy głową o chodnik, dramatyczne sytuacje. Takich jest jeszcze więcej osób. I to jest sytuacja, w których jesteśmy po prostu odwodnieni, nie wypełniliśmy tego łożyska naczyniowego, nie napiliśmy się odpowiedniej ilości wody, pijemy świadomie co chwilę łyczek dwa, cały czas mając wodę przed oczyma i w zasięgu ręki. Natomiast udar cieplny, czyli słoneczny, to jest wtedy, kiedy wchodzi w nas ciepło. Wchodzi, bo jesteśmy w rozgrzanym miejscu. Rzadko kiedy to są, ale też oczywiście mogą to być sytuacje, w których jest to na otwartej przestrzeni. Najczęściej, najbardziej charakterystyczny przykład to te dzieci zostawione w samochodach. To te osoby starsze, niepełnosprawne zostawione w samochodach, gdzie po 10-15 minutach ta temperatura może sięgać prawie 70 stopni. Prawie 70 stopni. I człowiek płonie od środka. Dochodzi do utraty przytomności. Po tych objawach podobnych do tego wyczerpania cieplnego początkowych dochodzi do zatrzymania krążenia, no i niestety do zgonu. Jeżeli tak nie będziemy reagować, nie wybijemy tej szyby, nie przeniesiemy tej osoby, nie będziemy ją schładzać, nie włożymy gdzieś w miejsce, gdzie jest wentylacja albo klimatyzacja, no to oczywiście jest wielki, wielki problem. Jeżeli taka osoba, równoczasowo oczywiście dzwonimy po ratownictwo, po ratownictwo medyczne, 3 dziewiątki wykręcamy i proszę państwa, albo wystukujemy. I proszę państwa, no, jeżeli ta osoba nie oddycha, jeżeli ta osoba nie ma tętna na tętnicach dużych obwodowych, no cóż, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, po prostu musimy przystąpić do niej. Natomiast jeżeli to jest osoba, która oddycha, która ma tętna na dużych tętnicach, choć jest nieprzytomna, to próbujemy, to wyprowadzamy ją, wynosimy ją oczywiście raczej z tego pomieszczenia i oczywiście układamy w pozycji takiej bocznej ustalonej.
1: Czyli taki elementarz pierwszej pomocy.
0: Elementarz pierwszej pomocy, nic nowego. Tak jest.
1: Panie doktorze, czy takie skutki przegrzania są odwracalne? Łatwo odwracalne? Czy to jest tak, że kiedy się przegrzejemy, kiedy ten udar cieplny albo ten stan, o którym pan mówił, którego poprzedza
0: wyczerpanie
1: cieplne, stanie się faktem, to kiedy ochłodzimy takiego pacjenta, nawodnimy takiego pacjenta, to on tak naprawdę już za chwilę jest gotowy do tego, żeby wznowić swoje codzienne czynności? Czy jednak to gdzieś zostawia ślad na naszym zdrowiu?
0: Tak, zostawia. To jest bardzo dobre, bardzo ważne pytanie.

Pytanie, bardzo ważne pytanie. Proszę Państwa, ten ślad zostawia i to na długo. Taki udar cieplny może spowodować, że w ogóle mamy zaburzenia, jeśli chodzi o odczuwanie temperatury i ośrodek termoregulacji w mózgu. Przestawia się na różne tory. Jakieś mamy zimno, ciepło, podwyższoną temperaturę, w ogóle cuda się dzieją. Mogą być różnego rodzaju

0: lekami leczona. My jesteśmy strasznie osłabieni. I ludzie, którzy mają poważne choroby, mogą mieć powikłania, a nawet zgony, dlatego, że 3 tygodnie temu, 5 tygodni temu, nawet tyle, mieli właśnie jakieś cechy udaru cieplnego czy wyczerpania cieplnego. A więc ten upał to nie tylko sprawa dziś, tu i teraz. To również we wrześniu, proszę Państwa, jeszcze. Problemy zdrowotne mogą się odezwać później, dużo później. I pamiętajmy o tym, bo czasem udajemy nad ludzi, nie jesteśmy nimi.
1: Czyli jak ktoś ma zaplanowany trening w najbliższym czasie, panie doktorze, i czuje się młody, silny, wysportowany, no i przecież no jest właśnie w procesie budowania tej formy, bo na przykład przygotowania do maratonu jesiennego, no to lepiej sobie odpuścić.
0: No to jest czuły mój punkt, bo ja jestem maratończyk, a w zasadzie eksmaratończyk. Raz zdarzyło mi się i to z winy organizatorów biec w takim upale i naprawdę wszyscy prawie schodzili. Byłem bardzo dzielny i dobiegłem, ale oczywiście nie miało to większego sensu. Dzisiaj bym tego oczywiście nie powtórzył. Proszę Państwa, żadnych takich sportów ekstremalnych, żadnego udawania, że jesteśmy nad ludźmi, bo tak to się źle kończy. To nie może tak być i nie powinno tak być. Są przykłady w Polsce i są dramatyczne przykłady w Polsce z tego roku, że takie sytuacje kończą się źle. I to dla osób młodych, wysportowanych, rzeczywiście,
1: no właśnie,
0: rzeczywiście fantastycznie zdrowych.
1: Uwrażliwiamy ludzi starszych. No mówimy o tych, którzy są obciążeni wielochorobowością. Mówimy o dzieciach, że one są szczególnie narażone na te złe skutki upału. Ale zapominamy o tych, którzy czują się mocni, może za mocni. A no, też wobec tych warunków stają się bezbronni.
0: Dokładnie tak jest. Maratończyk to znaczy też doświadczenie. Maratończyk to człowiek, który nie biegnie na 100% i w 100% takich okolicznościach, a teraz mamy 100% ekstremalnej temperatury. Nie startuje ani nie trenuje. Nic to nie da. Nie zbudujemy formy takimi treningami, które są w ten sposób, proszę Państwa, tworzone. Więc o maratonach w ogóle nie ma mowy, ani o treningach do maratonów. Proszę Państwa, jeżeli chcemy cokolwiek, to najlepiej jeszcze idziemy na pływalnię. Na pływalnię, która jest, to da nam ochłodę i to nam też, to nas trochę pocieszy, jeżeli chcemy zachować jakąś w ogóle sportową formę, jak już mówimy o rzeczach i o osobach, które rzeczywiście potrzebują takiego treningu, ale trening taki, czy rower, czy rolkę, czy właśnie bieganie, odpuszczajmy sobie, bo to nie ma sensu. Nie zbudujemy w ten sposób formy, zaszkodzimy sobie i nam się wydaje, że przejechaliśmy, coś sobie próbowaliśmy udowodnić. Nic bardziej mylnego. Nie będziemy silniejsi, nic ten trening nam nie dał, a zabrał masę także sportowej formy.
1: Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam chłodno. Pan doktor Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
2: Powtórka programu.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Władze Warszawy zapowiadają reformę kontroli czasu pracy i wynagradzania pracowników miejskich szpitali. Wyniki audytu przeprowadzonego w Szpitalu Południowym wykazały przypadki dyżurów trwających nieprzerwanie od 3 do 5 dni. Ponadto młody lekarz Dawid Kacprzyk zarobił jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym prawie 1 600 000 zł, choć jego stanowisko nie istniało w regulaminie organizacyjnym szpitala.
1: Szpitale mają przestać płacić lekarzom za dyżury wyłącznie na podstawie grafików i oświadczeń, ale za faktycznie przepracowane godziny.
2: We wszystkich miejskich szpitalach wchodzi rejestracja rzeczywistych wejść i wyjść lekarza. Koniec płacenia na słowo.
1: Zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ponadto wszelkie stanowiska pracy w miejskich szpitalach mają zostać uregulowane w wewnętrznych przepisach instytucji.
2: Każda funkcja musi być w dokumentach, każda umowa.

0: ma mieć górny limit finansowy, każda podwyżka, pisemne uzasadnienie.
1: Szpital Południowy ma wdrożyć łącznie 44 rekomendacje. Władze Warszawy zapowiadają również przekazanie nadzoru nad placówkami medycznymi w ręce jednego podmiotu, stworzenie systemu zarządczego i korpusu audytorów wewnętrznych. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Premier Donald Tusk krytycznie ocenił pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Wśród błędów prezydenta wyliczył m.in. próbę zablokowania programu SAFE i działania w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Premier uważa jednak, że po prawej stronie sceny politycznej dyktuje właśnie Karol Nawrocki.
3: Premierowi rok prezydentury Karola Nawrockiego kojarzyć się będzie z próbą zablokowania programu SAFE, zawetowaniem ustawy o statusie osoby najbliższej i kontrowersyjnym ułaskawieniem starucha.
4: Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem.
3: Donald Tusk powiedział, że Karol Nawrocki kontynuuje działania byłego prezydenta Andrzeja Dudy w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Jak mówił, prezydent jest jeszcze bardziej zawzięty i zapamiętały w utwardzaniu tego wadliwego i szkodliwego modelu, gdzie zgwałcono fundamentalne zasady praworządności rządów prawa. Zdaniem szefa rządu, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński traci pozycję lidera na prawicy, a jego miejsce zajmuje właśnie Karol Nawrocki.
4: Tak, z całą pewnością na prawicy zawodnikiem wagi ciężkiej jest prezydent Nawrocki. Nie mówię tutaj o gabarytach i o boksie, tylko w tym chyba nie do końca przewidzianym przez Kaczyńskiego pojedynku między nimi, moim zdaniem Kaczyński nie ma szans.
3: Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Zupełnie inaczej na rok urzędowania Karola Nawrockiego patrzy środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego wspierała prezydenta w trakcie kampanii i, jak podkreśla Mariusz Gosek, była to słuszna decyzja, bo Karol Nawrocki wykonuje doskonale swoje obowiązki.
5: To jest bardzo dobry rok dla Polski. Ja uważam, że to była sytuacja przełomowa wobec tego przejmowania instytucji państwa, polskiego przejęcia gabinetu prokuratora krajowego i sytuacji, gdzie byli tacy, którzy nie wierzyli w sukces wyborczy pana doktora Karola Nawrockiego.
2: Od początku prezydentury do 17 lipca Karol Nawrocki podpisał 245 ustaw, a 41 zawetował.
6: To są aktualności jedynki.
2: 11 osób zginęło, 740 zostało rannych. To tegoroczny bilans 800 wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. W ostatnich miesiącach zaostrzono przepisy dotyczące tych pojazdów. Przypomina szczególnie rodzicom komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.
7: Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia, nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych. Ta druga zmiana to zmiana dotycząca obowiązku korzystania z kasków ochronnych. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 16 roku życia.
2: Władze kolejnych miast decydują się na wprowadzenie stref z zakazem ruchu na hulajnogach elektrycznych. Taki zakaz obowiązuje już w Kutnie, a rozważa wprowadzenie go Bełchatów. W aktualnościach jeszcze Warszawa. Mieszkańcy stolicy oddali wczoraj hołd cywilnym ofiarom niemieckich zbrodni w 82. rocznicę Rzezi Woli. Pamięć o tej tragedii należy przekazywać kolejnym pokoleniom, mówili uczestnicy uroczystości na warszawskim Skwerze Pamięci, bliscy ofiar harcerze i warszawiacy.
8: My tu przychodzimy co roku, jesteśmy warszawiakami, chcemy pamiętać tę historię i po prostu chcemy im oddać hołd.
9: Jestem z drużyny imienia zgrupowania Armii Krajowej Chorobry 2 i wielu kombatantów z tego powstania, również harcerzy, znałem osobiście. W związku z czym teraz, gdy tych kombatantów jest już coraz mniej, czuję osobistą odpowiedzialność za to, żeby kontynuować tradycję związaną z kultywowaniem pamięci o tym właśnie zgrupowaniu.
2: Rzeź Woli była zaplanowanym przez Niemców aktem ludobójstwa. Największe nasilenie zbrodni przypadło na 5 sierpnia 1944 roku, a mordy trwały przez wiele dni. Według szacunków zginęło od 30 do 40 tysięcy cywilów. Z powodu upału tegoroczny Marsz Pamięci odwołano, ale na Skwerze Pamięci odbyły się uroczystości z apelem pamięci i salwą honorową. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
2: Dziś będzie gorąco i burzowo, najchłodniej na zachodzie i północnym zachodzie do 25 stopni, na pozostałym obszarze kraju znacznie cieplej.
10: W centrum około 31, natomiast najcieplej będzie na Lubelszczyźnie, tam temperatura maksymalna osiągnie około 39 stopni.
2: Mówił Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Popada i zagrzmi dziś przede wszystkim na północy i północnym wschodzie, a także w

0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam. Po 5 latach kampanii Fundacja Compassion in World Filming Polska ogłasza sukces. A jaki to sukces? No właśnie o tym porozmawiamy. Ja jeszcze nie będę zdradzać, ale moja gościni, która już na łączach, na pewno wszystko za moment wyjaśni. Sprawa dotyczy ośmiornic. To powiem na razie tylko tyle. Agata Więcis, menadżerka do spraw kampanii Compassion in World Filming Polska na łączach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Po 5 latach kampanii ogłaszamy sukces, tak zaczęłam. A czego ten sukces dotyczy, no to właśnie za moment nam pani wyjaśni, bo chodzi o ośmiornice.
2: Zgadza się. Po 5 latach naszych intensywnych starań udało nam się odeprzeć zagrożenie z Europy, jakim jest hodowla ośmiornic na skalę przemysłową. 5 lat temu poinformowaliśmy opinię publiczną o tym, że w Gran Canaria szykuje się budowa pierwszej na świecie przemysłowej, pełnoskalowej fermy ośmiornic, wyjątkowych i inteligentnych stworzeń, które żyją dziko i nie powinny być nigdy hodowane. I w lipcu otrzymaliśmy potwierdzenie, że po 5 latach działań hodowla ta nie powstanie.
1: No to zacznijmy od podstaw i od tego, dlaczego ktoś w ogóle chciał hodować ośmiornicy. Skąd w ogóle taki pomysł?
2: Właśnie być może nasi słuchacze pierwszy raz spotykają się z takim pomysłem i zastanawiają się, skąd w ogóle pochodzą ośmiornice, które widzimy na talerzach restauracyjnych, czy widzimy w sklepach. Czy one są łowione z mórz i oceanów, czy pochodzą z hodowli? W jaki sposób trafiają na ludzki talerz? I przez poprzednie wieki było tak, że ludzie spożywali ośmiornice tylko i wyłącznie żyjące dziko, takie, które odławiali w naturze. I były one popularne tylko i wyłącznie w przymorskich regionach. W Europie, na przykład w basenie Morza Śródziemnego, we Włoszech czy w Grecji, ale też w części Ameryki Południowej czy w Azji. I do dziś jest tak, że praktycznie wszystkie ośmiornice spożywane obecnie przez ludzi pochodzą z połowów, a nie z hodowli. Dlaczego więc organizacje biją na alarm i mówią, uważajmy za moment, ośmiornice mogą trafić do niewoli? Wszystko dlatego, że w XX wieku gwałtownie wzrósł nasz apetyt na mięso ośmiornic, a za tym oczywiście poszła chęć zysku i chęć stabilnego hodowania tych dzikich zwierząt i wprowadzania ich do repertuaru zwierząt hodowlanych. W ciągu ostatnich 40 lat ponad dwukrotnie więcej zaczęliśmy spożywać ośmiornic niż miało to miejsce wcześniej.
1: Czyli to nasza wina, i wina konsumentów.
2: Taki poziom konsumpcji jest też napędzany jakby nie tylko przez chęć. Ta chęć się wytwarza w jakichś konkretnych warunkach i po prostu widząc w kulturze, w internecie, w różnych magazynach to, że ośmiornice można zjadać, coraz więcej z nas chciałoby czegoś takiego doświadczyć.
1: Poczuć się tak dobrze, bo to taki ekskluzywny produkt, więc napędzanie tej naszej chęci poprzez właśnie jakieś reklamy, pokazywanie, że to jest produkt ekskluzywny, że trzeba go zjeść, czyli tak można działać na człowieka, że tak naprawdę generuje się potrzebę jedzenia ośmiornic?
2: Trochę tak i trochę też pojawiło się takie skojarzenie związane z wakacyjnością tego produktu, jakim jest mięso ośmiornic. No potem wracając z takich wyjazdów, często chcemy powtórzyć doświadczenia smakowe, których zaznaliśmy podczas wyjazdów i możemy chcieć również zjadać ośmiornice na przykład w Polsce. A jakby historycznie nigdy tych ośmiornic nie zjadaliśmy i właśnie takie działania napędzają ten popyt.
1: Ośmiornice uznaje się za inteligentne zwierzęta, ale co my tak naprawdę o nich wiemy? Poza tym, że czasem są na talerzu i żeby ją przyrządzić, to trzeba ją dosyć dobrze zmęczyć, to znaczy po prostu no, musi skruszeć, trzeba ją potraktować czymś ciężkim, czyli jakimś tłuczkiem.
2: Ośmiornice to są wyjątkowe zwierzęta. One przykuwają uwagę i opinii publicznej, ale też naukowców od bardzo, bardzo wielu lat. Są bardzo zainteresowani ich zachowaniami i ich wyjątkową inteligencją. I dzięki badaniom naukowym wiemy,

0: na przykład, że ośmiornice potrafią rozwiązywać problemy i potrafią się uczyć. Ośmiornica to nie jest zwierzę, które działa tylko i wyłącznie instynktownie. Potrafi nauczyć się nowych umiejętności metodą prób i błędów, zapamiętać rozwiązanie problemów i wykorzystać je później. Słynne są eksperymenty, być może Państwo takie widzieli, w których ośmiornice zamykano w słoikach i one same znajdowały rozwiązanie, jak się z tego słoika wydostać. Są też takie eksperymenty, w których ośmiornice przechodziły przez bardzo skomplikowane labirynty czy zapamiętywały rozwiązania zagadek. Wiemy też, że ośmiornice potrafią używać narzędzi. Być może kiedyś widzieliście Państwo takie nagrania, w których ośmiornice chowają się w skorupie kokosa. I niektóre ośmiornice noszą przy sobie taki zestaw awaryjny z łupin kokosa, który rozkładają, kiedy potrzebują schronienia. Naukowcy to zachowanie uznają za przykład używania narzędzi i wciąż uważają, że w świecie zwierząt jest to zachowanie wyjątkowo rzadkie.
1: Bardzo inteligentne i pomysłowe te ośmiornice, z tego co pani opowiada. Czyli taka hodowla, która miałaby im być poświęcona, musi być też specjalnie przygotowana, bo skoro są inteligentne, to byłyby w stanie też stamtąd uciec.
0: Uciec być może nie, ponieważ jesteśmy w stanie zapewnić takie wysokie kontenery i tak specyficzne środowisko, z których te zwierzęta nie mają jak uciec. Natomiast wiemy, że ta hodowla nie spełniałaby w żaden sposób ich potrzeb gatunkowych, ponieważ dotarliśmy do planów tego, jak hodowla na Gran Canaria miała wyglądać. To miały być takie jałowe pojemniki, w których ośmiornice miały być przetrzymywane w słoczeniu. Te inteligentne i dzikie zwierzęta, one nie są przystosowane do życia w takich warunkach. Nie ma możliwości, żeby hodować je w sposób, który odpowiada na ich potrzeby gatunkowe. I jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, to są nasze jakby pierwsze próby hodowli tych dzikich zwierząt. Nie wiemy wciąż, jakie są ich potrzeby do końca. Wiemy tylko z obserwacji. Jest więc bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że nie będziemy w stanie zapewnić ośmiornicom odpowiednich warunków. To są zwierzęta, które są z natury samotnikami i jako zwierzęta samotnicze nie radzą sobie w warunkach tłoku i znacznego zagęszczenia, które są typowe dla systemów hodowli przemysłowej. Mogłoby więc być tak, że ośmiornice żyjące w słoczeniu wytwarzałyby w sobie zachowania agresywne, zachowania związane z terytorializmem, prowadzące nawet do kanibalizmu, czyli do tego, że jedna ośmiornica zjadałaby drugą. Tak jak mówiłam, jako bardzo dociekliwe, ciekawskie zwierzęta mają dużą tendencję do badania, manipulowania, kontrolowania swojego środowiska. Jeżeli zamkniemy je w takim jałowym, sterylnym miejscu, będzie brakowało im bodźców sensorycznych. Nie będą w stanie realizować swojej bardzo podstawowej potrzeby i to z pewnością znacząco wpłynie na ich dobrostan.
1: Skoro pani mówi, że one są tak inteligentne, żyją dziko, nie lubią żyć w stadach, to ktoś, kto planował taką hodowlę, nie wiedział tego? Naukowcy o tym mówią, no to chyba planując taką hodowlę, ci, którzy chcieli ją utworzyć, też wiedzieli, że to może się nie udać.
0: Obawiam się, że chęć zysku jest tutaj bardzo duża i często widzimy, że apele naukowców dotyczące tego, w jaki sposób zwierzęta powinny być traktowane w hodowli, nie zawsze i dosyć często nie znajdują odzwierciedlenia w tym, jakie warunki są przygotowywane dla tych zwierząt. Jest też tak, że prace nad tym modelem hodowli, który ostatecznie powstał i miał zostać wdrożony na Gran Canaria, one trwały bardzo długo. Przez wiele lat próbowano otwierać placówki, które intensywnie prowadziły takie eksperymentalne hodowle, po to, żeby stworzyć fermę, która byłaby niezależna od połowów. Dlaczego? Ponieważ nie było problemem to, żeby odłowić ośmiornicę, umieścić ją w podmorskiej klatce, karmić krabami, rybami, innymi zwierzętami morskimi i doprowadzić do takiego momentu, w którym można ją ubić. Ale nie było to rentowne, więc celem tego rynku stało się to, żeby stworzyć takie warunki ośmiornicom, w którym one będą mogły się rozmnażać. Mówimy tutaj o czymś takim, co nazywa się zamknięty cykl produkcyjny, czyli że nie musimy sięgać w żaden sposób do natury i wszystko, co odbywa się w ramach hodowli, czyli rozmnażanie, wzrost i później zabijanie, odbywa się w jednym miejscu. I to było bardzo trudne, ponieważ ośmiornice w niewoli nie są zadowolone. Nie chcą się więc rozmnażać. Tak samo jak inne gatunki, jeżeli ich podstawowe potrzeby nie są spełnione, unikają rozmnażania.

0: się. Występował też problem z przeżywalnością młodych osobników, dlatego że ośmiornice są bardzo delikatnymi organizmami. One nie posiadają szkieletu zewnętrznego ani szkieletu wewnętrznego i przez to bardzo łatwo jest je zranić. I w tych eksperymentalnych hodowlach nawet 20% młodych osobników nie dożywało późniejszego wieku, czyli 1 na 5 ośmiornic, które udawało się w tych hodowlach stworzyć, nie docierały do tego momentu zabicia na mięso.
1: No, a jeżeli mówimy o tym rozmnażaniu, rzeczywiście nie da się zmusić takich zwierząt do tego, żeby chciały się rozmnażać. A jakie konsekwencje dla środowiska mogłaby mieć taka hodowla?
0: Ta ferma, która miała powstać na Gran Canaria, niosła ze sobą bardzo duże zagrożenie, jeśli chodzi o problemy środowiskowe. Wiedzieliśmy o tym, że odprowadzane przez nią ścieki mogłyby przyczyniać się do lokalnego zanieczyszczenia wody i gruntów. Było też jasne, że emisje CO2 z takiej fermy ośmiornic będą znaczne. Wiedział to też rząd Wysp Kanaryjskich, który sam w swoim raporcie uznał ryzyko wystąpienia tych oddziaływań za znacząco wysokie. Fermy ośmiornic byłyby wyjątkowo niezrównoważone ekologicznie i prowadziłyby do zagrożenia dla bioróżnorodności i mogłyby zwiększać też problem przełowienia. I dlaczego? Warto sobie uświadomić to, że ośmiornice to są zwierzęta drapieżne. One w naturze żywią się krabami, kalmarami, morszczukami, innymi rybami. I aby wyhodować taką ośmiornicę do uboju, należy zapewnić jej bardzo dużo jedzenia. Przykładowo, ta ferma na Gran Canaria w pierwszym roku miała przerobić 28 tysięcy ton dziko żyjących ryb, tylko po to, żeby wyprodukować 3 tysiące ton mięsa ośmiornicy. To oznacza, że musielibyśmy złowić 10 kg dzikich ryb, żeby otrzymać 1 kg mięsa z ośmiornicy. To jest znaczący problem, jeśli chodzi o zwiększanie przełowienia i o eksploatację zasobów naszych mórz i oceanów, które i tak już są bardzo, bardzo uszczuplone. Jest to też problem dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ większość z tych dzikich ryb, którymi skarmia się później ośmiornice i inne też ryby drapieżne, to są ryby, które są możliwe do zjedzenia przez ludzi. Więc ludzie zamiast mieć dostęp do 10 kg pożywienia, dostajemy dostęp tylko do 1 kg mięsa ośmiornic.
1: No rzeczywiście patrząc na to, to się nie opłaca. Jeśli chodzi o ekonomię, ekologię, to musiałoby być też dosyć drogie. Pytanie, czy się w ogóle by opłacało?
0: Do dziś jest tak, że praktycznie wszystkie ośmiornice, które my spożywamy, nie pochodzą z hodowli, tylko pochodzą z połowów. Natomiast to nie oznacza, że w końcu nie uda się stworzyć takiego systemu, który zapewni bardzo tani, powtarzalny cykl hodowli, przez co będziemy mieli dostęp do taniego mięsa ośmiornic. Analogicznie to jest tak jak z hodowlą zwierząt lądowych i ssaków. Mięso, które pochodzi z hodowli ekologicznych, regeneratywnych, to jest mięso, które jest droższe w produkcji niż takie, które pochodzi z dużych przemysłowych ferm, które nie dbają o zwierzęta. Myślę, że w podobny sposób musiałoby to działać, jeśli chodzi o ośmiornice.
1: A w ogóle gdzieś na świecie jest taka hodowla ośmiornic, czy ta miała być pierwszą?
0: Ta miała być pierwszą na taką ogromną skalę, na skalę miliona ośmiornic, które miały być tam hodowane w ciągu roku. Natomiast na całym świecie wciąż istnieją próby hodowania ośmiornic w sposób eksperymentalny lub już taki bardziej komercyjny. Tak się dzieje na przykład w Japonii, w Meksyku czy w Stanach. I tutaj warto powiedzieć, że ferma na Gran Canaria to nie jest jedyna ferma, którą powstrzymaliśmy. Nasz oddział w Stanach Zjednoczonych miał też pełne ręce roboty, ponieważ w 2021 roku ujawniliśmy istnienie fermy Canaloa Octopus Farm na Hawajach. I była to wtedy jedyna ferma, która funkcjonowała w Stanach Zjednoczonych. Działała pod przykrywką atrakcji turystycznej, w której można było zobaczyć te ośmiornice, a także ośrodka badawczego głowonogów. I udało nam się ją zdemaskować. Pod tą przykrywką krył się zamiar hodowli ośmiornic na ozdoby, ale też na atrament do produktów spożywczych, takich jak makaron, czy mięsa dla lokalnych restauracji. I po 15 miesiącach naszych intensywnych starań ta jedyna ferma ośmiornic w Stanach Zjednoczonych została zmuszona przez władze stanowe do zaprzestania działalności. To się stało w 2023 roku i doprowadziliśmy do zamknięcia tej jedynej fermy w Stanach i od tego momentu

0: stany są od takich ferm wolne. Natomiast zagrożenie wciąż jest. My nieustannie monitorujemy to, co się dzieje na świecie, po to, żeby patrzeć, czy nie powstają kolejne próby hodowania ośmiornic.
1: Agata Węcis, menadżerka do spraw kampanii Compassion in World Filming Polska, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A my słyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppen, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami dzisiaj w Polskim Radiu 24 pan Artur Walkiewicz, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, pani redaktor, szanowni państwo.
4: Dobry wieczór i będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co latem, ale i warto o tym pamiętać przez cały rok, jest bardzo ważne. O tym, co chciałoby się powiedzieć, czai się w wodzie albo w jedzeniu, co czasami ma związek z upałem, a na co pilnie uwagę zwraca inspekcja sanitarna. I od razu zapytam, jak to jest latem? Czy inspektorzy sanitarni jeżdżą po całej Polsce, sprawdzając wodę, do której wchodzimy, jedzenie, które jemy? Czy to jest dla was okres wzmożonej pracy? Dodam jeszcze, no to jest taka kolejna w tej chwili fala upałów, która nas otula i pewnie wszystko dodatkowo psuje się jeszcze bardziej i intensywniej. To dla was trudny czas?
5: Ten czas jest jak każdy inny. Inspekcja sanitarna w sposób permanentny monitoruje sytuację dotyczącą higieny we wszystkich aspektach życia ludzkiego. Również chodzi tutaj o aspekty związane z wypoczynkiem, rekreacją, żywieniem, bo w tym zakresie bardzo mocno to wpływa. A nie ukrywajmy, wysoka temperatura to czas szczególnie sprzyjający drobnoustrojom. W sposób najprostszy. Wysoka temperatura bardzo sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów. Książkowo można powiedzieć, taka chyba najbardziej znana bakteria Salmonella, której bardzo się boimy. Optimum temperaturowe książkowe 6,46 stopni Celsjusza. Zatem ta temperatura, która panuje na zewnątrz,
4: no
5: jest wręcz
4: idealna. Teraz Salmonella skacze z radości.
5: Dokładnie.
4: I namnaża się ochoczo w różnych miejscach. Ale zacznijmy od miejsc, w których my szukamy ochłody, a więc wody. Bo to jest ten czas, kiedy chętnie wypoczywamy w miejscach, gdzie jakieś oczko wodne, jeziorko, bałtyckie plaże. Pełne ręce roboty ma również inspekcja sanitarna, bo wy pilnujecie i dbacie o to, żeby przekazać informacje na temat tego, do czego wchodzimy, jaka jest jakość tej wody, prawda?
5: Dokładnie. Od 1 czerwca do 30 września każdego roku prowadzimy wzmożony monitoring kąpielisk, zorganizowanych kąpielisk na terenie każdej gminy, każdego miasta. Przykładowo na terenie miasta stołecznego Warszawy mamy jedno takie zorganizowane kąpielisko, można powiedzieć kolokwialnie pod chmurką, to jest jeziorko Czerniakowskie. I co dwa tygodnie zarządca tego obiektu jest zobowiązany do przeprowadzania i przesłania nam wyników pomiarów jakości tej wody. Badane są tam ogólne parametry fizykochemiczne, czyli po prostu sprawdzamy, jak ta woda wygląda, czy ma zapach właściwy, konsystencję, czy nie ma tam jakichś bardzo niepokojących objawów, jak na przykład zakwity tych takich bardzo dobrze znanych wszystkim sinic.
4: O których będziemy też dzisiaj rozmawiać.
5: Dokładnie, bo temat jest bardzo gorący. Dodatkowo jeszcze badane są parametry mikrobiologiczne. Przykładowo badamy obecność bakterii Escherichia coli, enterokoków kałowych i tym podobnych.
4: No to zapytam, bo tak mi się wydawało, że wspomniał pan o tym, że to gospodarz kąpieliska ma obowiązek przedstawić wam próbki, rozumiem? A jeśli on wie, że coś brzydko pachnie i wyśle wam to, co czyste i wspaniałe, wodę mineralną?
5: Zdajemy sobie sprawę z tego, że temat jest bardzo problematyczny, natomiast my też wiemy, w jaki sposób to powinno wyglądać. Są akredytowane laboratoria, które przeprowadzają ten monitoring. Wiemy, jak powinny wyglądać te wyniki. No, wyniki bardzo odstające od normy będą budziły nasze zainteresowanie w takiej sytuacji. Generalnie współpraca z gospodarzami takich kąpielisk jest naprawdę bardzo dobra. I my wiemy, kiedy coś się dzieje w takim miejscu i współpracujemy z nimi naprawdę bardzo dobrze.
4: Gdzie statystyczny człowiek

0: może znaleźć wyniki tych badań albo tych pomiarów, albo w ogóle orzeczenie, czy do tej wody wchodzić, czy lepiej się wstrzymać.
1: Żyjemy w czasach powszechnego dostępu do internetu. Zatem mamy serwis kąpieliskowy. Serwis kąpieliskowy to jest taki portal, który prezentuje wyniki dotyczące tych wszystkich zorganizowanych kąpielisk na terenie naszego kraju. Mamy mapki, mamy informacje wszelkiego rodzaju. Na mapce kąpieliska są zaznaczone pineskami. Pineska zielona oznacza kąpielisko dopuszczone, czerwona. Niestety niedopuszczone, możemy sobie kliknąć, zobaczyć z jakiego powodu, jaki okres czasu. Przykładowo Jeziorko Czerniakowskie jest tym obiektem, który monitorujemy w sposób permanentny. Co 2 tygodnie badania jakości wody, tak zwane z harmonogramu. W połowie lipca był problem z jakością wody, natomiast kolejne badanie już tego problemu z przekroczeniem parametrów mikrobiologicznych nie wykazało, zatem kąpielisko zostanie dopuszczone.
0: No właśnie, to jest takie warszawskie pytanie o to, czy można wchodzić do Jeziorka Czerniakowskiego, czy też nie. A od czego to zależy? Co się takiego wydarzyło w ciągu 2 tygodni, albo może się wydarzyć w ciągu 2 tygodni, że nagle no, coś, co wydaje się brudne, jest już akceptowalne?
1: To jest cała masa różnych czynników środowiskowych. Obserwujemy na przykład nad Jeziorkiem Czerniakowskim sytuację taką, że na przykład po dużych opadach deszczu, jakie zanieczyszczenia są spłukiwane z terenu, dostają się do wody, a następnie środowisko radzi sobie z tym problemem. Te zanieczyszczenia są rozkładane, rozcieńczane. Wtedy parametry wracają do normy. Tak to wygląda. Pamiętajmy o tym, że środowisko ma dosyć duże, większe niż nam się wydaje, możliwości do samooczyszczania.
0: Ja zaglądałam na te mapy, przypomnijmy, kąpieliska, serwis kąpieliskowy, i tam faktycznie zaznaczonych jest mnóstwo różnych akwenów, z których korzystamy, bo to są jeziora w całej Polsce, to jest też cały pas nadmorski. No i o to też zapytam. Czyli co, warto śledzić i nie warto się jakby przerażać tym, że nawet pojawia się informacja o tym, że ta woda w tej chwili nie nadaje się za bardzo do kąpieli, bo ta sytuacja za chwilę przy kolejnym pomiarze może się po prostu zmienić. Natura, chciałoby się powiedzieć, oczyści się.
1: To też dużo zależy od charakteru tego zagrożenia. Zupełnie inny charakter będą miały zagrożenia pochodzenia przemysłowego. Zupełnie inny charakter to będą te zakwity sinic. Zupełnie inny charakter to przekroczenia parametrów mikrobiologicznych. Zatem wszystko zależy. Monitorujmy to. Po prostu w sposób rozsądny monitorujmy. Dodatkowo jeszcze muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś no, nie ma dostępu do internetu, są takie osoby, albo nie miał czasu, żeby sprawdzić, to takie informacje też muszą być wywieszane na samym kąpielisku. Pracownicy, którzy tam się znajdują, też informują o tym. To jest monitorowane w sposób bieżący.
0: No tak, tylko że dla niektórych osób, nawet jeżeli usłyszą, że ta woda nie nadaje się do kąpieli, to przy wysokich temperaturach, przy tej całej takiej presji do tego, żeby spędzić ten urlop nad wodą, no bo czekałem, wyjechałem, zapłaciłem i bardzo chcę do tej wody wejść, chcę się wykąpać. Dla niektórych te ostrzeżenia no, nie robią na nich wrażenia. Na co się narażamy, jeżeli zdarza nam się jednak do takiej wody wejść? Czy to natychmiast oznacza, że pojawi nam się wysypka, egzema albo ciężka choroba?
1: Może się pojawić, wszystko zależy od naszego stanu zdrowia. Wysypki skórne, alergie skórne wszelkiego rodzaju, tak jak pani redaktor powiedziała, egzemy wszelkiego rodzaju. A co się stanie, kiedy zachłyśniemy się tą wodą? Też zdarzają się takie sytuacje, wtedy zatrucie pokarmowe. Pośrednio droga brudnych rąk może wtedy zadziałać. Inhalacja sama tym bioaerozolem, który powstaje w wyniku oddziaływania takiej wody, też może być niebezpieczna. Zatem tutaj jest gra o nasze zdrowie. Rozumiem, no, każdy z nas chce się schłodzić, każdy chce skorzystać z tego urlopu. Natomiast są sytuacje, w których no, zdrowie jest ważniejsze, zdecydowanie. I nie warto się narażać, naprawdę nie warto się narażać pod tym względem.
0: Dlatego pytam, że najczęstszym problemem w czasie upałów i latem jest to widmo sinic, które się pojawiają, i nie każdy wie nawet, czym są te sinice i czy to bagatelizować, czy jednak skorzystać z kąpieli. Ba, ja pamiętam takie sytuacje, kiedy niemalże cały pas nad Bałtykiem był wyłączony i kąpieliska były oficjalnie zamknięte, i jak przyjeżdżali tam dziennikarze, to mieli 100% pewności, że spotkają tam osoby, które mimo wszystko do wody wchodzą. Czy sinice Winnice są niebezpieczne?
1: Są niebezpieczne. Tutaj dużo zależy od

0: skali zjawiska. Jeżeli to zjawisko jest bardzo zaawansowane, nawet mówi się tutaj o zagrożeniach neurotoksycznych, hepatotoksycznych, czyli wpływ na wątrobę, na układ nerwowy, poważne zatrucia pokarmowe, poważne egzemy skórne, tym podobne rzeczy. Zatem to jest wyjątkowo niebezpieczne. Z drugiej strony my też czasami nie potrafimy rozpoznać, czy to są sinice, czy to jest po prostu wzrost zooplanktonu, fitoplanktonu, tonu i tym podobnych. Woda z natury rzeczy ma lekko zielonkawe zabarwienie, natomiast sinica to jest sytuacja anormatywna, bardzo nietypowa. Generalnie, jeżeli ktoś raz zobaczy zakwit sinic, to już nie pomyli go z niczym innym. Jest to zupełnie inny obraz niż taka typowa zielonkawa woda, jak to ma miejsce bardzo często w otwartych zbiornikach wodnych na terenie naszego kraju. Tutaj widać te takie smugi charakterystyczne, kolor trochę inny. Czasami jakiś kożuch się pojawia, taki bakteryjny, biofilm na wodzie. Jest to bardzo nietypowe, jeżeli chodzi o to. Każda taka sytuacja, kiedy ten zapach wody, ta organoleptyka jest jakaś nietypowa, powinno budzić nasze pewnego rodzaju obawy.
1: Ale to też pojawia się, a potem znika i nagle kąpielisko jest dopuszczone do użytkowania.
0: To też warunki środowiskowe. Jeżeli będziemy mieli wysoką temperaturę, bardzo słabe mieszanie się tej wody, no to warunki są idealne dla rozwoju sinic. Tak samo bakterii różnego rodzaju, innego rodzaju. Natomiast w momencie, kiedy ta woda będzie się mieszała, kiedy temperatura nam spadnie, warunki będą o wiele lepsze.
1: Ta woda potrafi nam płatać różne niespodzianki, bo a to zakwita, a to pojawia się jakiś kożuch, a to biofilm, a to nieciekawy zapach, a to, o matko, legionelloza, bakteria legionelli, to też się przecież zdarzało. My kiedyś słyszeliśmy o tym, ale nie bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi, a potem nagle takie przypadki były również spotykane w Polsce. Czy to jest też jakiś problem? Bo rozumiem, że to problem raczej takiej stojącej wody gdzieś w naszych instalacjach.
0: Tak, to jest przede wszystkim problem instalacji wodnej w różnego rodzaju budynkach. Zwłaszcza budynkach, gdzie jest stara instalacja, gdzie jest instalacja wielokrotnie przebudowywana, gdzie są jakieś ślepe zakończenia. Bo to są idealne warunki dla rozwoju bakterii legionella. Wyobraźmy sobie taką zaślepioną rurkę w ścianie, gdzie kiedyś był kran, teraz tego kranu nie ma, został przeniesiony na inną ścianę, no i w tej rurce woda stoi. W momencie, kiedy dochodzi do jakichś na przykład remontów, ruszy się ta woda, wypłynie stamtąd, no to bakterie legionella rozchodzą się po całej instalacji. Tak samo sytuacje, kiedy długo nas nie ma w naszym gospodarstwie domowym albo w pracy. Często obserwujemy sytuację taką, że na przykład 2 tygodnie nie była użytkowana instalacja i po tym okresie czasu nagle wskaźniki rosną nam, jeżeli chodzi o bakterie legionella. Mieliśmy kiedyś sytuację taką, że pewien mieszkaniec Warszawy zachorował na legionellozę. Okazało się w momencie, kiedy robiliśmy dochodzenie epidemiologiczne, że po prostu bardzo okazjonalnie z przyczyn ekonomicznych używał prysznica. I po prostu w tej instalacji wodnej bakterie legionella namnożyły się w sposób bardzo, bardzo skrajny. Innym razem mieliśmy apartament na ostatnim piętrze wielkiego biurowca, który był użytkowany z przyczyn również finansowych dosyć rzadko. I okazało się, że tam skażenie bakteriami legionella było skrajne. Też takie sytuacje się zdarzają, zatem po prostu zwracajmy na to uwagę, a bakterie legionella są no, dużym zagrożeniem, nie ukrywajmy. No wysoka temperatura, stojąca woda, to są idealne warunki dla bakterii legionella.
1: Nie należy tego bagatelizować, choć niektórym się wydaje, a cóż to taka bakteria. I teraz tak z wody przechodzimy do tego, co również jest na pewno obiektem zainteresowania inspekcji sanitarnej, zwłaszcza w tym czasie upalnym. To jest wszystko to, co jemy. Bo ja pamiętam takie przestrogi kiedyś, no jak jest upał, darujmy sobie jedzenie wszystkiego, co jest z kremem, co zawiera surowe jajka, bo to bardzo niebezpieczne. Przestrzegać tej zasady?
0: Jak najbardziej. Bardziej są takie produkty szczególnego ryzyka, produkty nabiałowe, produkty zawierające jaja, zwłaszcza produkty surowe, produkty cukiernicze, które też będą zawierały jaja, nabiał i tym podobne rzeczy, takie, które powinny być przechowywane w warunkach chłodniczych, a istnieje ryzyko przerwania tego łańcucha chłodniczego. To jest to niebezpieczeństwo, czyli te ciastka z kremem, czyli lody. Te wszystkie produkty są produktami szczególnego ryzyka i tutaj inspekcja sanitarna monitoruje warunki dystrybucji, warunki przechowywania, ewentualne przerywanie ciągu chłodniczego, dostawy, bo to też jest taki krytyczny czas, kiedy

0: może dojść do czasowego rozmrożenia produktu. No i tu zaczyna się robić problem, bo rozmrażamy produkt, bakterie zaczynają się namnażać. W momencie, kiedy zamrażamy, przestają się namnażać, ale przechodzą w stan utajenia. Ponownie rozmrażamy i zaczynają przechodzić w stan wegetatywny. I to jest problem bardzo duży. W ostatnim czasie też bardzo popularne produkty surowe, na przykład sushi. Tutaj też zwracajmy uwagę na te produkty. Czy one były przechowywane w warunkach chłodniczych? Czy mają właściwy termin przydatności do spożycia? I kiedy były wyprodukowane? To też jest bardzo ważne.
1: Zwłaszcza latem. Trudno nam czasami to zauważyć. Przecież my nie wiemy, jaki jest ten ciąg od widzimy tylko sam efekt. Moment, w którym te produkty już są przed naszymi oczami. Nie wiemy, co się dzieje z tym pojemnikiem lodów, który czasami jest wyciągany z zamrażarki i wkładany z powrotem. To są wszystko zagrożenia, które czyhają na nas i na nasze dzieci. No, na przykład na koloniach czy na obozach, gdzie już to nie ma tego czujnego oka mamy i taty. Nie zawsze zobaczą to, czy zdadzą sobie z tego sprawę dorośli mający pod opieką dużą grupę dzieci. Czy przestrzegać nasze dzieci, żeby sobie darowały czasami niektóre rzeczy jedzone chętnie, bo to jest upał, czy to już jest przesada?
0: Jeszcze odnośnie tamtej wcześniejszej kwestii. Żyjemy w czasach, kiedy konsument jest naprawdę bardzo świadomy. My jako inspekcja sanitarna często dostajemy interwencje. Dostajemy interwencje dotyczące na przykład budzącego pewnego rodzaju wątpliwości stanu przechowywanych produktów spożywczych. Albo na przykład magazynowania, albo długotrwałego przechowywania jakichś produktów tuż po dostawie gdzieś w korytarzach dużego dyskontu handlowego. Takie rzeczy się zdarzają, zatem ludzie obserwują to, co ich otacza i wyciągają wnioski, a jeżeli mają pewnego rodzaju obawy, to zgłaszają to do inspekcji sanitarnej, zatem to nie jest aż tak źle. A odnośnie tej świadomości, no oczywistą rzeczą jest, że dzieci nabierają pewnych zachowań. Fantastycznie je nabierają. Jak wcześnie zaczniemy je uczyć pewnych zachowań higienicznych, zdolności wyboru tego, co jest dobre, a co jest złe dla naszego zdrowia, to tak pięknie w promocji zdrowia nazywa się potencjałem zdrowotnym, to ich życie będzie bezpieczniejsze. Jakby na to nie patrzeć, to wszystko opiera się na ryzyku. Jeżeli będziemy unikać pewnych sytuacji, pewnych produktów wątpliwych, to wtedy nasze zdrowie będzie bezpieczniejsze.
1: A więc uczmy dzieci takich właściwych zachowań, bo gdy zostaną same bez naszej opieki, poradzą sobie na pewno znacznie lepiej. No chociażby nauczmy myć ręce. To taka podstawowa, podstawowa rzecz, której czasami brakuje i to widać, gdy widzi się duże grupy dzieci. Niestety również, gdy widzi się różne sytuacje rodzinne, podstawowa zasada higieniczna, czyli mycie rąk. Inspekcja sanitarna, jak rozumiem, kontroluje ten łańcuch dystrybucyjny czasami po różnych sygnałach od zaniepokojonych osób, czy dzieje to też profilaktycznie?
0: Tak, tak, oczywiście. Profilaktycznie również się to dzieje. Odnośnie profilaktyki uczymy na przykład dzieci, jak myć ręce. Mamy wyposażenie, lampę UV, odpowiednie
1: środki. Świetna rzecz. I to jest świetna rzecz. I dokładnie. Państwu bardzo polecam, jeżeli podczas jakiegoś pikniku zdrowotnego, albo nawet uda się zaprosić kogoś z taką lampą do szkoły, to jest naprawdę niesamowita lekcja. Zobaczyć, jak się nie domywa tych różnych przestrzeni na naszych dłoniach i zobaczyć to, bo widać wtedy w lampie ultrafioletowej, prawda? Te miejsca, które umyliśmy, a te, które nam się wydawało, że umyliśmy.
0: Dokładnie. Ja jako aktywny nauczyciel akademicki zadaję pytanie zawsze studentom. Które obszary rąk według państwa są zazwyczaj niedomywane? No i pojawiają się jakieś opinie, natomiast żeby ktoś wymienił wszystkie, to bardzo rzadko się zdarza, a najczęściej o czym zapominamy? O kciuku. Kciuku, który jest niedomywany, a przecież to jest podstawowy narząd chwytny, za pomocą którego wszystko chwytamy i dotykamy. A tak na dobrą sprawę przez nasze ręce przechodzi większość drobnoustrojów i w sposób krzyżowy przenoszone są czynniki zatruć pokarmowych.
1: Czyli co? Mamy dbać, żeby nam się nie stała krzywda w takie upalne dni. Warto sprawdzać serwis kąpieliskowy, kąpieliska, żeby się dowiedzieć, jaki jest stan wody i czy ona się nadaje do tego, żebyśmy w niej pływali. i trochę się jej napili przy okazji pływania. Warto to sprawdzać. Z jednoczesnym pamiętaniem, że to się wszystko zmienia, że w ciągu kilkunastu dni ta sytuacja może się a. pogorszyć, b. oby poprawić. I mamy taki przykład jeziorka Czerniakowskiego. Powinniśmy również zwracać uwagę na to, co jemy, bo to nie chodzi o to, żeby sobie odmówić tego ciastka z kremem.

0: tylko żeby je zjeść z jakiegoś dobrego źródła, tak?
1: Rozsądek, przede wszystkim rozsądek. Jeżeli coś budzi nasze obawy, to wtedy powstrzymajmy się od spożywania takiego pożywienia. Kolejna sprawa, woda butelkowana. To nie jest tak, że ona jest całkowicie odporna na wszelkie wpływy środowiskowe.
0: No jak to? Przecież jest zamknięta.
1: My monitorujemy na przykład warunki przechowywania takiej wody. Czy ona przypadkiem nie jest przechowywana w jakimś dużym nasłonecznieniu? Czy nie jest przegrzewana? Bo też weźmy pod uwagę, że ona może być podatna na tego typu działania, więc musimy również takie kwestie sprawdzać. Kolejna sprawa, jeszcze tutaj nie padła taka kwestia ostatnio bardzo popularna. Elementy małej architektury, które służą do naszego chłodzenia, czyli wszelkiego rodzaju tężnie, wszelkiego rodzaju fontanny i tym podobne rzeczy.
0: Bakterie kałowe, takie pierwsze skojarzenie po ostatnich informacjach, co znajdowano w takich miejscach.
1: Dokładnie, nie tak dawno inspekcja sanitarna przeprowadziła taki monitoring kilku wybranych tężni na terenie miasta stołecznego Warszawy, no i wyniki są bardzo skrajne, powiem szczerze, a z drugiej strony, i tutaj sytuacja nie jest zbyt optymistyczna, jest taka pewnego rodzaju szara strefa, bo nie ma przepisów, które stricte by to opisywały, regulowały. Czekamy na to, żebyśmy mogli w jakiś sposób miarodajny badać to wszystko i dbać o higienę w tym zakresie, bo przecież to jest inhalacja tym bioaerozolem, który powstaje. Bardzo trudna kwestia. Staramy się, oczywiście monitorujemy to, ale bardziej pod kątem takim pośrednim. Stan sanitarno-higieniczny w otoczeniu, stan wokół takiego obiektu. Informujemy o tym, że no, takie obiekty no, nie powinny być wykorzystywane jako miejsca do kąpania się
0: i tym
1: podobne.
0: A no właśnie, czyli słynne kąpiele w fontannach. Tak. One są zabronione nie bez powodu.
1: Ależ oczywiście, jest to pewnego rodzaju zagrożenie, o którym należy pamiętać, ponieważ w razie chłyśnięcia ta woda może być zagrożeniem dla naszego zdrowia.
0: Czyli nie kąpiemy się tam, nie pozwalamy naszym dzieciom myć tam rączek i sami tego nie robimy. Co się często zdarza, gdy obserwuje się to, co robią dorośli z dziećmi, gdy widzą fontannę, wydaje im się, że tam można małemu dziecku opłukać ręce. Dramat, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. No niestety, uczmy dzieci właściwych nawyków.
0: Uczmy dzieci właściwych nawyków i dbajmy przede wszystkim o swoje zdrowie. A co? A te główne informacje oczywiście na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: Oraz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Ja zapraszam do naszych mediów społecznościowych, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w mieście stołecznym Warszawie. Regularnie pojawiają się tam różnego rodzaju informacje o serwisach kąpieliskowych również, o bezpieczeństwie żywności i żywienia również, kwestiach promocji zdrowia, naszych nawyków higienicznych, właściwych zachowań, propagowania tych zachowań. Oczywiście zapraszam na różnego rodzaju eventy, pikniki, na których znajdują się nasze stoiska. Tam też służymy informacją, wiedzą, a także, tak jak tutaj powiedzieliśmy, różnego rodzaju wyposażeniem, które unaoczni, jak wygląda zagrożenie i co należy robić, żeby minimalizować ryzyko.
0: Szanowni Państwo, my również w Polskim Radiu 24 służymy wiedzą i opowiadamy o zdrowiu, a dzisiaj opowiadaliśmy razem z Arturem Walkiewiczem, zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o higienę, gdy otacza nas upał, oblepia nas upał. Inspekcja sanitarna czuwa nad stanem naszych kąpielisk oraz nad tym, co jemy, oraz no, chociażby wodą z fontanny. I tężni. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję.
0: Gościem audycji Samozdrowie był Artur Walkiewicz, zastępca powiatowego inspektora sanitarnego w Warszawie. Dziękuję bardzo, a Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu.
4: A moim Państwa gościem jest dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, ale też ekspert m.in. Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: No właśnie, pojawiło się pod adresem Maroko wiele krytyki po tym ubiegłotygodniowym kryzysie migracyjnym w Ceucie, czyli hiszpańskiej eksklawie na terenie Afryki Północnej. Sporo

0: oskarżeń pod adresem tego kraju, ale na przykład dziś władze Hiszpanii władz marokańskich bronią i proszą wszystkich, żeby Maroka nie winiły za ten kryzys, nie formują żadnych oskarżeń, choć się dużo pojawiało takich różnych sygnałów, że coś tam się działo dziwnego, jeśli chodzi o funkcjonowanie na przykład marokańskich służb granicznych. Samo Maroko natomiast twierdzi, że już kilka tygodni temu Hiszpanii ostrzegało, że do czegoś takiego może dojść. To tak naprawdę jaka mogła być i czy w ogóle była jakaś rola Maroka w tej sytuacji? No wiemy, że 5 lat temu Maroko no ewidentnie nacisnęło na Hiszpanię właśnie prowokując kryzys migracyjny. To tym razem było inaczej?
1: Nie, oczywiście, że nie. Maroko zdecydowanie uderzyło na Hiszpanię, używając strumienia migracyjnego, używając cywilów i uderzając na Ceutę i Melilę. To, że Hiszpania jakby wycofuje się z oskarżeń, to wynika z, no z, po prostu powiem wprost, z tchórzostwa. To jest niestety klasyczna postawa Europy, która woli skulić ogon w takich sytuacjach. No poza, całe szczęście, poza sytuacją, jaką mieliśmy na naszej granicy z Białorusią, tutaj Unia Europejska, całe szczęście, nie zrobiła tego. Natomiast no, są też przecież dość wyraźne przesłanki, by uważać, że Turcja wielokrotnie też stymulowała napór migracyjny w kierunku Grecji i reakcja Unii Europejskiej była no, taka, że trzeba obłaskawić Turcję, dać pieniądze i podkreślać, że jest wspaniałym partnerem. Tutaj również niestety taka postawa dominuje. Ursula von der Leyen mówiła o tym, że trzeba więcej dać pieniędzy Maroku. No i Hiszpania widać również stwierdziła, że lepiej dawać, co uważam za totalny błąd, że lepiej dawać marchewkę, nie krytykować, obłaskawiać i w ten sposób liczyć na to, że ta druga strona więcej takich ataków nie dokona. Jest to totalnie moim zdaniem błędna kalkulacja, bo tak jak wiadomo, tutaj nie tylko Maroko maczało jako takie, maczało palce. Poza tym cała ta kampania kwestionująca suwerenność Hiszpanii w Ceucie i Melilli trwa i jest cały czas rozkręcana zarówno przez może nieoficjalne, ale marokańską dziennikarzy, ekspertów.
0: No, dużo było w mediach społecznościowych w ogóle różnych postów, różnych filmików, tak, różnych
1: ale
0: wideo,
1: nie tylko,
0: prawda?
1: Chciałbym podkreślić, że nie tylko marokańskich, bo również izraelskich i amerykańskich.
0: No właśnie, bo Hiszpania ma ciężkie relacje i z Izraelem, i ze Stanami Zjednoczonymi ostatnio, a jednocześnie Maroko z obydwoma tymi krajami ma relacje no, całkiem niezłe.
1: Tak, dokładnie. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o relacje marokańsko-izraelskie, to one są, sięgają jeszcze długo, długo przed podpisaniem porozumień abrahamowych w 2020 roku. Natomiast w 2020 roku, gdy również zresztą przecież Donald Trump był prezydentem, no, był pewien taki deal zawarty, że w zamian za formalne uznanie Izraela, czyli przystąpienie do tych porozumień abrahamowych, zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone będą wspierać stanowisko Maroka w kwestii Sahary Zachodniej. No i teraz zostało to rozszerzone niejako o pretensje terytorialne Maroka do Ceuty i Melilli. W ten sposób w percepcji Izraela, no i być może również Stanów Zjednoczonych, karana jest Hiszpania. A Izrael również, no cóż, dla Izraela wygodniejsze byłoby to, gdyby Hiszpania utraciła kontrolę nad Ceutą, ponieważ to jest kwestia kontroli nad Cieśniną Gibraltarską i ważnym kanałem. Tutaj chodziły słuchy o tym, że mogłaby tam powstać amerykańska baza wojskowa, jeżeli by Hiszpania się wycofała z Ceuty.

0: Więc ta sprawa ma drugie dno i to, że no tak jak powiedziałem, w mojej opinii z tchórzostwa i z błędnej oceny, że marchewka załatwi sprawę, a kij tylko rozjątrzy sprawę, no to jest moim zdaniem błędna postawa, no ale taką postawę przyjęła Hiszpania, ale to nie zmienia całego obrazu.
1: No kiedyś też mówił pan o Turcji, która o Białorusi, która ostatnio tego próbowała, takiego nacisku migracyjnego, też Libia to stosowała i to dawno temu, jeszcze nawet w czasach Kaddafiego na Włochy w ten sposób Libijczycy naciskali, później też po obaleniu Kaddafiego też to bywało stosowane, no i tam Unia Europejska Libia błaskawiała i tam to jakoś w miarę działało, tylko że ze szkodą głównie dla tych ludzi, którzy się przez Libię próbowali dostać, no bo trafiali do jakichś takich potwornych obozów na terenie Libii. Rozumiem, że tutaj taka kalkulacja jest podobna w stosunku do Maroka, a właśnie
0: no wie pan, generalnie tutaj też trzeba to powiedzieć sobie wprost, że tolerancja dla okropieństwa, dla totalnego barbarzyństwa rośnie, jeżeli tego barbarzyństwa nie widać.
1: No i to było w Libii, prawda? Odsunięto te kwestie migracyjne do Libii.
0: Nie było, tak jest, bo przecież od lat wiadomo jest, że wielu tych czarnych afrykańskich migrantów jest sprzedawanych jako niewolnicy i również w Nigrze były przypadki wypędzania, bo Niger też w pewnym momencie dostał pieniądze od Unii Europejskiej i byli ci migranci wypędzani na pustynię, żeby tam ginęli na pustyni z pragnienia. W Sudanie z kolei okazało się, że pieniądze Unii Europejskiej trafiały do RSF-u, czyli Rapid Support Forces, czyli totalnych bandytów, tak zwanego generała
1: Degalo.
0: Proszę?
1: Generała Degalo.
0: Tak, Degalo. Także to się niestety dzieje, ale tego nie widać, więc jakby zmoczony na klatwie młody człowiek robi większe wrażenie, bo widać jego zdjęcie, natomiast ginący z pragnienia gdzieś tam na pustyni człowiek nie robi wrażenia, bo jest tylko jakby grupą wyrazów gdzieś tam.
1: Statystyką po prostu.
0: Statystyką, dokładnie.
1: No tak, i tak samo ludzie trafiający w Libii do tych potwornych obozów, z których rodziny musiały ich wykupywać za ciężkie pieniądze, jak tego nie zrobili, to oni padali ofiarą przeróżnej przemocy. Rzeczywiście to było coś dramatycznego, co zostało przez media ujawnione. Do Maroka jednak wrócę. To jest jakiś no, taki cierń w boku Maroka, że Hiszpania te dwie eksklawy posiada, że zostały te ślady takiej kolonialnej przeszłości tego terenu. To tam kiedyś była kolonia hiszpańska.
0: Wiem, że to jest nieprawda, że to jest kolonialna przeszłość, ponieważ historia jest tutaj znacznie bardziej skomplikowana. Warto pamiętać, że Północna Afryka, że to nie jest tak, że zawsze Morze Śródziemne dzieliło Europę i Afrykę, tak? Przez całą starożytność Morze Śródziemne było łącznikiem, a nie jakąś granicą międzykontynentalną. Obszar śródziemnomorski był jednym obszarem cywilizacyjnym. I tak było aż do VIII wieku naszej ery. Konkretnie do 710 roku, kiedy doszło do najazdu arabsko-muzułmańskiego na Afrykę Północną. I wtedy Ceuta już istniała. Istniała jako miasto, które należało do Wandalów, Wizykotów, Bizancjum, Rzymu i tak dalej, tak dalej. Wcześniej Kartaginy. Także Ceuta nie została założona przez Marokańczyków. Tak? Później historia, nie można powiedzieć, że historia zaczęła się w VIII wieku. Wszystko, co jest wcześniej, to jest dawno i nieprawda, a XV wiek, w XV wieku, kiedy najpierw Portugalia, a potem Hiszpania
1: zakończyły rekonkwistę, prawda?
0: Tak, w ramach rekonkwisty odbiły te tereny, to nie był podbój kolonialny, to była końcówka rekonkwisty, która polegała na tym, wtedy w VIII wieku Arabowie zajęli prawie całą Hiszpanię, prawie cały Półwysep Iberyjski, z wyjątkiem małego skrawka Asturii, gdzie niejaki Pelayo utrzymał się z garstką Wizygotów. No i Hiszpania jest de facto naturalnym następcą królestwa.

do Wizygotów, no bo z tej Asturii potem się rozwijało się Królestwo Leonu, Królestwo Kastylii, aż w końcu w wyniku zjednoczenia Kastylii i Aragonii powstało Królestwo Hiszpanii, tak? Więc to jest manipulacja historyczna, totalna manipulacja historyczna, która jakby chce zmieść, wykasować z historii wszystko, co było przed najazdem arabskim i jakby z jakichś niezrozumiałych powodów najazd

0: nie daje i teraz według tych, którzy twierdzą, że to jest kolonia, no to głos mieszkańców Ceuty jakoby miałby się nie liczyć. No to jest, w Ceucie są mieszkańcy, którzy żyją tam od pokoleń, wielu, wielu pokoleń, tak? I to jest, to nie jest tak, porównywanie tutaj na przykład z sytuacją Algierii, gdy Algieria należała do Francji, jest zupełnie chybione, bo większość mieszkańców Algierii wówczas nie miała praw wyborczych, tak, we Francji. Natomiast no, wszyscy mieszkańcy Ceuty, czy Melilli, mają prawa wyborcze i decydują w sposób demokratyczny o losie tych terenów. Więc to jest jedno wielkie kłamstwo i manipulacja historyczna.
1: To z czego wynika polityka Maroka wobec Ceuty? No bo oficjalnie, czy myli, oficjalnie się tam, rozumiem, te relacje układają, no różnie, są trudniejsze. Ostatnio te marokańsko-hiszpańskie bywały też lepsze okresy w tych relacjach, ale bywały takie momenty, kiedy Maroko próbowało te Ceutę, Melię przejąć. Jak to wygląda ze strony marokańskiej?
0: No przecież Maroko ma imperialne tendencje i o tych imperialnych tendencjach doskonale świadczy to jej podbój przez Maroko Sahary Zachodniej, tak? Saharyjczycy nie uważają się za Marokańczyków, natomiast Maroko stwierdziło, że nie jest to istotne i że to są wszystko tereny marokańskie i tyle, tak? Więc ja powiedziałbym, że można to porównać troszeczkę do percepcji historyczno-geograficznej Rosji, która również uważa, że ta bliska zagranica jej, to wszystko jest Rosja, tylko troszeczkę może innym językiem mówią i tak dalej, ale tak naprawdę to jest wszystko Rosja. Tak samo Maroko uważa, że wszystko, co tutaj jest wokół Maroka, to jest Maroko.
1: Mhm. No, na tym tle ma też konflikty z Algierią, prawda, która inaczej podchodzi do kwestii Sahary Zachodniej, do właśnie mieszkających tam ludzi, do tych wszystkich ruchów niepodległościowych, jak Front Polisario na przykład.
0: Tak, i tutaj ten atak Maroka na Hiszpanię też był powiązany z tym, że Maroko, no ostatnio było zacieśnienie współpracy hiszpańsko-algierskiej i Maroko chce to storpedować. Maroko nie jest zainteresowane, żeby Algieria bliżej współpracowała z Hiszpanią.
1: Razem bardzo dziękuję. Dr Witold Repetowicz, Akademia Sztuki Wojennej, Centrum Stosunków Międzynarodowych, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwu za uwagę. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 12 miesięcy Karola Nawrockiego. Rok po zaprzysiężeniu opozycja chwali, rządzący wytykają błędy. Omdlenia, zasłabnięcia, udary. Z powodu upałów wyjeżdża więcej karetek. Dziś ostatni dzień fali skwaru. Hurkacz gra dalej. Fręch i Linet wracają do domu. Na koniec u nas relacja z tenisowego turnieju w Montrealu. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. Rządzący krytykują, opozycja zadowolona. Mija 12 miesięcy od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. To był dobry rok, ocenia Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości.
2: To jest bardzo dobry rok dla Polski. Ta prezydentura jest prezydenturą dynamiczną, prezydenturą, która pokazuje inny format prezydencki.
1: Innego zdania są posłowie koalicji rządzącej. Niczego pozytywnego w prezydenturze Karola Nawrockiego nie widzi Anna Maria Żukowska z Lewicy.
3: Wręcz widzę tak naprawdę sympatyzowanie i puszczanie oczka do środowisk antyukraińskich w Polsce. Widzę dużo wet, widzę przeciąganie liny, widzę ciągłe spory w polityce zagranicznej. No nie widzę niczego dobrego.
1: Swój rok urzędowania podsumuje też sam Karol Nawrocki o 17:30. Spotka się z mieszkańcami Warszawy przed Pałacem Prezydenckim. Pieniędzy nie będzie. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną PiS w sprawie niewypłacenia partii dotacji i subwencji. Resort finansów odmówił wypłaty, bo Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie wyborcze PiS. Zarówno decyzja PKW, jak i decyzja ministra finansów były zgodne z prawem, ocenia mecenas Ryszard Kalisz z PKW.
4: Wypłacał tylko 25%, co do tych 75%.

0: Procent PiS złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny w miażdżący sposób oddalił skargę kasacyjną PiS-u, tylko gwoli ścisłości to jest do końca kadencji. 25% PiS-owi subwencji będzie wypłacane do końca kadencji.
1: NSA rozpatrywał skargę PiS po tym, jak partia nie otrzymała od resortu finansów trzeciej transzy subwencji za 2024 rok. To prawie 6,5 miliona złotych. Przypomnijmy, PKW odrzuciła sprawozdanie wyborcze PiS z powodu nielegalnego finansowania kampanii. Chodzi m.in. o agitację podczas pikników wojskowych i wykorzystywanie w kampanii pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Szczegóły na polskieradio24.pl. Tragedia w Wielkopolsce. Dwóch trzynastolatków utonęło w jeziorze w Wągrowcu. Najpierw topić zaczął się jeden z nich, później drugi ruszył mu na pomoc. Wszystko działo się kilka metrów od brzegu na niestrzeżonej plaży. Obaj chłopcy spędzili pod wodą około 40 minut. Mimo trwającej prawie godziny reanimacji nie udało się ich uratować. Prawie 40 stopni w cieniu. Przed nami ostatni dzień kolejnej w tym roku fali upałów. To niebezpieczna temperatura, mimo to rolnicy nie przerywają prac polowych. Jest sucho i dlatego musimy zebrać zboże, tłumaczą rolnicy.
2: Pracuje się dobrze. Ciężko jest w obiad pracować. Do godziny 11 czy do godziny 10 pracujemy. Ale zboże to w takich temperaturach trzeba mucić. No, to jest taka temperatura. Jest. Znaczy dobry efekt w sensie, że dobre przechowywanie, nie trzeba dosuszać.
3: Nie ma siły, prawda?
2: Nie ma siły, trzeba robić. No tak, trzeba zdążyć przed deszczem.
4: Nie zawsze jest tak, jakby się chciało, a trzeba sobie po prostu radzić tak z tym, co jest. Jest kontakt ze słońcem i nadmiar słońca. Jedni są na słońce, a mamy nadmiar słońca.
1: Rolnicy pracują w pocie czoła, ale jeśli nie musimy podczas upałów, nie wychodźmy z domu. Przy takim skwarze nie trudno o odwodnienie, a nawet udar. Ratownicy medyczni przyznają, w ostatnich dniach przybywa omdleń i zasłabnięć. Mamy więcej wyjazdów, mówi rzeczniczka krakowskiego pogotowia Joanna Sieracka.
5: Te upały są odczuwalne i odbijają się na mieszkańcach i na naszych pacjentach. Te wyjazdy nasze głównie dotyczą osób starszych oraz osób, które mają już jakieś choroby towarzyszące, na przykład nadciśnienie często, czy jakieś problemy kardiologiczne.
1: Pamiętajmy o nakryciu głowy, o unikaniu ostrego słońca i odpowiednim nawodnieniu. Na koniec garść sportowych informacji z Montrealu. Trwa tam tenisowy turniej rangi WTA 1000. Z Polaków dalej gra Hubert Hurkacz. Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4, 7-6 i awansował do trzeciej rundy. Tak dobrze nie poszło Magdalenie Fręch, która przegrała z turniejową trójką Jessicą Pegulą. Amerykanka pokonała Polkę z wynikiem 3-6, 6-3, 6-2. Z kolei inna reprezentantka USA, Iwa Jowicz, wyrzuciła z turnieju Magdalenę Delinet. Ten mecz zakończył się wynikiem 6-3, 7-5 dla Amerykanki. Poza wspomnianym Hubertem Hurkaczem w Montrealu wciąż możemy oglądać Igę Świątek. Nasza najlepsza tenisistka zmierzy się dziś z Wiktorią Golubić ze Szwajcarii.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Czwartek burzowy i znów upalny. Do 40 stopni może być lokalnie na Lubelszczyźnie. W centrum okolice 33, na północy od 25 do 29. Zagrzmieć może niemal wszędzie, najmocniej w pasie od Warmii, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, wichury i opady gradu. Uważajmy i śledźmy pogodowe komunikaty.
6: Klimat.
1: Jakość powietrza o poranku niemal wszędzie jest dobra lub bardzo dobra. Umiarkowana jest jedynie w Krakowie, Sosnowcu i Czerniawie. 6% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu.
6: Klimat.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Za nami trudna, gorąca noc,
3: ale i poprzeplatana nieco burzami. Jak mówił państwu Łukasz Jakubowski, to już ostatnia

0: Ostatni taki dzień fali upałów. Mamy nadzieję, że ostatniej fali upałów w tym roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną serdecznie witają się Anna Pałdyna, Szczepan Pawłosek, Adam Brzeziński, a po stronie informacji macha Państwu Łukasz Jakubowski i widzę także, że Michał Homyszyn również. Przed nami czwartek, 6 dzień sierpnia 2026 roku, to 218 dzień tego roku. Słońce wzeszło godzinę temu o 5.04, a zajdzie o 20.19. Dzień trwa 15 godzin i 15 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Jakub, Sława, Stefan, Sykstus oraz Wincenty. Wszystkiego najlepszego.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Abemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 6 sierpnia 315 lat temu wyruszyła pierwsza warszawska pielgrzymka na Jasną Górę. Pątnicy szli z podziękowaniem za ustąpienie epidemii dżumy. Jak mówił wieloletni przewodnik modlitewnej wędrówki, Paulin Albert Oksiancki, jest to niezwykłe wydarzenie także przez swoją historię.
10: Wchodzimy w pewien ciąg pokoleń. Od 1711 roku nieprzerwanie ci ludzie szli, nawet w czasie rozbiorów, w czasie powstań, w czasie powstania warszawskiego wyszła pielgrzymka.
9: Pielgrzymka warszawska jest do dziś jedną z najliczniejszych pieszych pielgrzymek do częstochowskiego sanktuarium. W roku 1889 urodziła się poetka Kazimiera Iłakowiczówna. Nazywana Iłą należała do najwybitniejszych postaci życia literackiego w dwudziestoleciu międzywojennym.
11: Dla mnie wiersze nie są żadnym wyczynem literackim. To raczej pamiątki, którymi życie znaczy swój ślad. Znaczy go wbrew oporowi, jaki pisarz najczęściej stawia wewnętrznej potrzebie pisania. Ta jest istnym naciskiem.
9: Angażowała się też w sprawy kraju przez niemal 10 lat, pełniąc funkcję sekretarza marszałka Józefa Piłsudskiego. 6 sierpnia 1914 roku, dokładnie o godzinie 2.42 z krakowskich oleandrów wymaszerowała pierwsza kompania kadrowa. Jej zadaniem było wywołanie antyrosyjskiego powstania w Królestwie Polskim.
12: Ludzie zamykali drzwi, okna, odmawiali nawet szklanki wody. Nie było mowy o tym, by entuzjastycznie iść do tego wojska, bo uważano, wielu uważało, że nasi poszli razem z Rosjanami.
9: Przybliżał doktor Janusz Osica. 82 lata temu, w szóstym dniu Powstania Warszawskiego, zaczęła działać harcerska poczta polowa. Zawiszacy posługiwali się stemplami z lilijką harcerską.
13: Każdy chłopak dostawał od kilku do kilkudziesięciu listów. W pierwszym okresie powstania ludność cywilna, że tak powiem, prawie na rękach nosiła w ogóle powstańców, a już szczególnie takich młodych smarkaczy, którzy tam przychodzili, jeszcze listy przynosili.
9: Mówił ogólnodowodzący pocztą Tadeusz Jarosz. Działalność poczty harcerskiej została później uznana za fenomen organizacyjny Powstania Warszawskiego i jeden z symboli istnienia struktur państwa polskiego. Tego dnia, lecz w roku 1945, Amerykanie zrzucili bombę atomową na japońską Hiroshimę. Po raz pierwszy w historii użyto energii nuklearnej przeciwko ludziom.
14: Pierwsza bomba atomowa została zrzucona na cel wojskowy, Hiroshimę. Chcieliśmy, aby podczas pierwszego ataku zginęło jak najmniej cywilów.
9: Mówił prezydent USA Harry Truman. Szacuje się, że po wybuchu zginęło między 70 a 90 tysięcy mieszkańców miasta. Kolejne ponad 100 tysięcy osób zmarło z powodu zakażenia radioaktywnego i choroby popromiennej. 65 lat temu odbył się drugi w historii kosmiczny lot załogowy. Na pokładzie statku Wostok 2 znajdował się radziecki kosmonauta Herman Titov. Był to jednocześnie pierwszy całodobowy pobyt człowieka w kosmosie i pierwszy lot, po którym zaobserwowano chorobę kosmiczną. 35 lat temu swoje działanie rozpoczął internet. Wówczas brytyjski fizyk i programista Tim Berners-Lee opublikował szczegóły projektu o nazwie World Wide Web. Pierwszą opublikowaną przez Bernersa Lee stroną była nadal czynna witryna info.cern.ch. W roku 2005 zmarł muzyk i wokalista Ibrahim Ferrer. Międzynarodową sławę zyskał dzięki płycie oraz filmowi Buena Vista Social Club.
15: De Aldo Cedro y para Marcané.
9: Nazwa albumu nawiązuje do działającego w Hawanie do czasów rewolucji.

0: kubańskiej popularnego klubu muzycznego. 20 lat temu Robert Kubica w swoim debiucie w wyścigu Formuły 1 na torze Hungaroring pod Budapesztem zajął 7 miejsce. Polski kierowca po wyścigu niestety został zdyskwalifikowany ze względu na zbyt lekki bolid. Od roku 2010 6 sierpnia jest dniem, w którym odbywają się uroczystości zaprzysiężenia na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jako pierwszy tego dnia swoją przysięgę złożył związany z Platformą Obywatelską Bronisław Komorowski. Natomiast przed rokiem zaprzysiężony został urzędujący prezydent Karol Nawrocki. 2 lata temu zmarł Waldemar Marszałek, wybitny zawodnik sportów motorowych i ceniony samorządowiec. Był 6-krotnym mistrzem świata oraz 4-krotnym mistrzem Europy, a także zdobywcą aż 40 tytułów mistrza Polski.
1: Całe moje życie podporządkowałem temu. No i w tej chwili to jest jakiś wykładnik tego, co ja robiłem przez te wiele, wiele lat.
0: Przez wiele lat był związany z Polonią Warszawa, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa.
2: Kalendarium historyczne.
3: Obecny dziś z nami o poranku Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
2: Przegląd prasy.
3: Słyszeli Państwo w kalendarium historycznym, że 6 sierpnia to właśnie dzień zaprzysiężenia w Polsce prezydenta, oczywiście co 5 lat. Będzie święto w stylu Trumpa. Tak o dzisiejszych wydarzeniach przed Pałacem Prezydenckim, popołudniowych wydarzeniach pisze... Zawsze się mylę. Fakt. Prezydent Karol Nawrocki postanowił przynajmniej w pewnej mierze naśladować swojego sojusznika Donalda Trumpa. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego robotnicy uwijali się wczoraj jak w ukropie i dosłownie jak w ukropie, to już dodaję od siebie, stawiając konstrukcję przypominającą z daleka coś na kształt oktagonu, który przy Białym Domu postawiono na galę z okazji 80. urodzin prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nawrocki był tam oczywiście zaproszony. Konstrukcja na krakowskim przedmieściu w Warszawie powstała w związku z właśnie pierwszą rocznicą. W internecie mogą także Państwo zobaczyć, jak to wygląda, bo rzeczywiście dziedziniec Pałacu Prezydenckiego nigdy w ten sposób wykorzystywany nie był. O 17.30 początek tych uroczystości i jak słychać, wydarzenie rozpocznie się od debaty publicystów, a później będzie krótki program artystyczny. Współpracownicy Głowy Państwa nie zdradzają, kto wystąpi podczas imprezy. Następnie, czyli po tej części artystycznej, jak domniemuję, ma przemawiać Karol Nawrocki. A jeśli jesteśmy przy wątkach politycznych, to 6 strona dzisiejszej Gazety Wyborczej, a tam długi tekst Agaty Kondzińskiej, na Nowogrodzkiej spoglądają zazdrośnie na Morawieckiego. W Prawie i Sprawiedliwości, pisze Agata Kondzińska, opada kurz po rozstaniu z Morawieckim i jego grupą. Źle się stało, ale wielkiej smuty nie ma. Maślarze już wrócili do swoich ulubionych zajęć. Teraz kłócą się o stanowisko szefa Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów. Tak mówi Agacie Kondzińskiej jeden z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. To jeszcze 2 cytaty, bo politycy PiSu mówią Agacie Kondzińskiej, oczywiście nieoficjalnie, że po piątkowym grillu, tym pikniku, który na warszawskich Szmulkach organizował Mateusz Morawiecki, tu cytat, widać, że mają pieniądze, wystartowali jak bogaty startup. Tak właśnie grill Rozwoju Plus ocenia poseł z Nowogrodzkiej. I jeszcze jeden fragment, bo Agata Kondzińska pisze, że na razie Prawo i Sprawiedliwość chce odpowiedzieć na inicjatywę Morawieckiego i dziś organizuje konferencję o założeniach programowych. Na scenie staną Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek, a w połowie sierpnia będzie jeszcze dogrywka i dalsze opowieści programowe. Tak pisze Agata Kondzińska. Dzisiaj w okolicach południa to wydarzenie z udziałem właśnie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. I na koniec, bo będziemy także jeszcze rozmawiać o kulturze przed godziną 9 z Martyną Podolską, ale Rzeczpospolita, a dokładnie Jacek Cieślak na 8 stronie poleca Państwu do obejrzenia najnowszy 3 sezon serialu 1670. Adam Czewscy na dworze króla, tak pisze Jacek Cieślak. 3 sezon 1670 serialu scenarzysty Jakuba Różyły oraz reżyserów Macieja Buchwalda i Kordiana Kordzieli, którzy w kostiumie sarmatów i pańszczyźnianych chłopów prowokują śmiech z naszych wad i stereotypów, jest już w jednej z platform, nie wiem czy mogę mówić, chyba tak, no, na Netflixie oczywiście, rzecz jasna. W serialu, w którym roi się od nawiązań do klasyków, jak uczył Ryszard Ochucki, nie można pomijać minusów. Generalne wrażenie

0: jest, że autorzy 1670 przedłożyli producentom i Netflixowi projekt w zarysie. Ten mógł ich zachwycić, a gdy poznali scenariusz na eliminację słabych dialogów i puenty, nie było już miejsca. To jeszcze oczywiście, żeby była łyżka dziegciu do tego miodu. To w Rzeczpospolitej. I może jeszcze na koniec, skoro mamy sekundę, to Ministerstwo Kultury, tak pisze Wiktor Ferfecki, planuje dwa nowe święta państwowe, ale proszę się oczywiście nie ekscytować, jeszcze to nie oznacza dni wolnych, ale jak się okazuje, przypadające już za tydzień Święto Wojska Polskiego jest formalnie tylko wewnętrznym świętem polskiej armii, a ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia 15 sierpnia jako wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Tego dnia nie ma obowiązku na przykład wywieszania flagi. Ministerstwo chce to zmienić. W resorcie kultury trwają prace nad projektem ustawy o znakach państwa i narodu polskiego, która w sposób kompleksowy ureguluje te wszystkie kwestie. A jak dowiedziała się Rzeczpospolita, resort przymierza się też do zmiany obchodzonego dnia 2 maja, Dnia Flagi. Myśli nad rozszerzeniem tego święta na Dzień Flagi i Orła Białego. Jan Pachlowski z nami o 6.18, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry.
0: Donald Trump powiedział dziennikarzom, że poczyniono znaczne postępy w kwestii ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Prezydent zasugerował, że stosowny komunikat w sprawie negocjacji pokojowych z Iranem może zostać ogłoszony w najbliższych godzinach. Idzie ku przełomowi?
1: Bardzo trudne pytanie, ponieważ wielokrotnie myśleliśmy, że jest przełom. Potem ta zmiana terminu negocjacji była zmieniana. Po prostu padały różne daty, różne wydarzenia się tutaj działy w ostatnich miesiącach i też trudno ocenić, czy rzeczywiście to nastąpi w najbliższych godzinach, czy dalej będziemy świadkami tutaj takiej gry polityczno-wojennej z jednej i z drugiej strony, a efekty będą tego mizerne. Już były pierwsze komunikaty, przypomnę Państwu, że w środę dowiemy się czegoś nowego, a tak naprawdę to przełomu do tej pory przynajmniej nie mamy. Zacznijmy od wiceprezydenta J.D. Vance'a, bo on przyznał, że negocjacje z Iranem przebiegają nierówno, zaznaczając, iż administracja Donalda Trumpa doświadczyła zarówno przełomów, jak i niepowodzeń w dążeniu do zawarcia porozumienia. Tutaj w rozmowie z telewizją Fox News J.D. Vance stwierdził, że rozumie frustrację Amerykanów związaną z tempem rozmów. Czasami wymaga to zrobienia kroku do przodu i dwóch kroków wstecz, a następnie trzech kroków do przodu i jednego wstecz, mówił wiceprezydent. Vance przypisał nierównomierne postępy podziałom w irańskich władzach. Mówimy to o nierównomiernych postępach w tych oczywiście negocjacjach pokojowych. I J.D. Vance wskazał, że część przedstawicieli władz Iranu chce zakończenia konfliktu, podczas gdy, jak to określił, szaleni radykałowie dążą do jego kontynuacji. Naszym zadaniem jest poruszanie się w tej sytuacji tak, aby osiągnąć jak najlepszy wynik dla narodu amerykańskiego, mówił J.D. Vance. Wiceprezydent też wyraził takie przekonanie, że administracja ostatecznie osiągnie korzystne dla Stanów Zjednoczonych rozwiązanie. Przewiduje też dalszy spadek cen ropy naftowej, jednocześnie podkreślając, że Iran nigdy nie wejdzie w posiadanie broni nuklearnej. A podczas środowego wystąpienia w Las Vegas Donald Trump oświadczył, że Iran zabiegał o negocjacje po tym, jak Stany Zjednoczone przygotowały, jak to Donald Trump podkreślił i wielokrotnie o tym mówił, potężne uderzenie militarne od czasów, największe od czasów II wojny światowej. Prezydent argumentował, że to właśnie utrzymująca się presja wojskowa skłoniła Teheran do powrotu do stołu negocjacyjnego. Zwracając się do swoich zwolenników na wiecu w Las Vegas, Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone były właśnie gotowe do przeprowadzenia największego ataku od czasów II wojny światowej, zanim irańscy przedstawiciele wystąpili z propozycją rozmów. Zadzwonili do mnie i powiedzieli, proszę, nie rób tego, porozmawiajmy, relacjonował w Las Vegas Donald Trump i powiedział jeszcze między innymi.
2: Wolałbym zawrzeć porozumienie, bo nie chcę zabijać ludzi, ale Iran nie może wejść w posiadanie broni nuklearnej.
1: A te wypowiedzi prezydenta padają w czasie, gdy Biały Dom kontynuuje negocjacje właśnie z Iranem w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Tak więc, no cóż, wielokrotnie państwu opowiadałem właśnie, że te

0: negocjacje są prowadzone i na ten temat są prowadzone, ale efekty, tak jak wiedzą Państwo, od wielu tygodni powtarzamy te same informacje, ale no, taka jest właśnie rzeczywistość.
1: My też tutaj w Polsce czekamy na rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo jak mówił wczoraj premier Donald Tusk, właśnie od tych najbliższych 48 godzin uzależnione są decyzje rządu w sprawie cen paliw. Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzięki, Janku, za twoją relację.
0: Dziękuję.
1: Podczas ostatniej narady ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie hiszpańskie władze stanęły w obronie Maroka. Kraj ten z kolei całkowicie odcina się od zarzutów kierowanych pod jego adresem przez część europejskich polityków. Jak tłumaczył na naszej antenie ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Witold Repetowicz, Maroko intencjonalnie wykorzystało swoich cywili, a postawa Hiszpanii wynika z jej tchórzostwa. Na temat obecnej sytuacji w tym regionie z gościem audycji Świat w Powiększeniu rozmawiał Michał Strzałkowski.
2: Pojawiło się pod adresem Maroko wiele krytyki po tym ubiegłotygodniowym kryzysie migracyjnym w Ceucie, czyli hiszpańskiej eksklawie na terenie Afryki Północnej. Sporo oskarżeń pod adresem tego kraju, ale na przykład władze Hiszpanii władz marokańskich bronią i proszą wszystkich, żeby Maroka nie winiły za ten kryzys, nie formują żadnych oskarżeń, choć się dużo pojawiało takich różnych sygnałów, że coś tam się działo dziwnego, jeśli chodzi o funkcjonowanie na przykład marokańskich służb granicznych. Samo Maroko natomiast twierdzi, że już kilka tygodni temu Hiszpanii ostrzegało, że do czegoś takiego może dojść. To tak naprawdę jaka mogła być i czy w ogóle była jakaś rola Maroka w tej sytuacji? No wiemy, że 5 lat temu Maroko no, ewidentnie nacisnęło na Hiszpanię właśnie prowokując kryzys migracyjny. To tym razem było inaczej?
3: Nie, oczywiście, że nie. Maroko zdecydowanie uderzyło na Hiszpanię, używając strumienia migracyjnego, używając cywilów i uderzając na Ceutę i Melilę. To, że Hiszpania jakby wycofuje się z oskarżeń, to wynika z... No po prostu powiem wprost, z tchórzostwa. To jest niestety klasyczna postawa Europy, która woli skulić ogon w takich sytuacjach. No poza, całe szczęście, poza sytuacją, jaką mieliśmy na naszej granicy z Białorusią, tutaj Unia Europejska całe szczęście nie zrobiła tego. Natomiast no, są też przecież dość wyraźne przesłanki, by uważać, że Turcja wielokrotnie też stymulowała napór migracyjny w kierunku Grecji i reakcja Unii Europejskiej była no, taka, że trzeba obłaskawić Turcję, dać pieniądze i podkreślać, że jest wspaniałym partnerem. Tutaj również niestety taka postawa dominuje. Ursula von der Leyen mówiła o tym, że trzeba więcej dać pieniędzy Maroku. No i Hiszpania widać również stwierdziła, że lepiej dawać, co uważam za totalny błąd, że lepiej dawać marchewkę, nie krytykować, obłaskawiać i w ten sposób liczyć na to, że ta druga strona więcej takich ataków nie dokona. Jest to totalnie moim zdaniem błędna kalkulacja, bo tak jak wiadomo, tutaj nie tylko Maroko maczało jako takie, maczało palce. Poza tym cała ta kampania kwestionująca suwerenność Hiszpanii w Ceucie i Melilli trwa. I jest cały czas rozkręcana zarówno przez, może nieoficjalne, ale marokańską dziennikarzy, ekspertów.
2: No, dużo było w mediach społecznościowych w ogóle różnych postów, różnych filmików,
3: tak,
2: różnych
3: ale
2: wideo,
3: tylko,
2: prawda?
3: Chciałbym podkreślić, że nie tylko marokańskich, bo również izraelskich i amerykańskich.
2: No właśnie, bo Hiszpania ma ciężkie relacje i z Izraelem, i ze Stanami Zjednoczonymi ostatnio, a jednocześnie Maroko z obydwoma tymi krajami ma relacje no, całkiem niezłe.
3: Tak, dokładnie. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o relacje marokańsko-izraelskie, to one są, sięgają jeszcze długo, długo przed podpisaniem porozumień abrahamowych w 2020 roku. Natomiast w 2020 roku, gdy

0: Również zresztą przecież Donald Trump był prezydentem, no, był pewien taki deal zawarty, że w zamian za formalne uznanie Izraela, czyli przystąpienie do tych porozumień abrahamowych, zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone będą wspierać stanowisko Maroka w kwestii Sahary Zachodniej. No i teraz zostało to rozszerzone niejako o pretensje terytorialne Maroka do Ceuty i Melilli. A w ten sposób w percepcji Izraela, no i być może również Stanów Zjednoczonych, karana jest Hiszpania, a Izrael również, no cóż, dla Izraela wygodniejsze byłoby to, gdyby Hiszpania utraciła kontrolę nad Ceutą, ponieważ to jest kwestia kontroli nad gdzieś tą gibraltarską i ważnym kanałem. Tutaj chodziły słuchy o tym, że mogłaby tam powstać amerykańska baza wojskowa, jeżeli by Hiszpania się wycofała z Ceuty. Więc ta sprawa ma drugie dno. I to, że, no tak jak powiedziałem, w mojej opinii z tchórzostwa i z błędnej oceny, że marchewka załatwi sprawę, a kij tylko rozjątrzy sprawę, no to jest moim zdaniem błędna postawa, no ale taką postawę przyjęła Hiszpania, ale to nie zmienia całego obrazu.
1: No kiedyś też mówił pan o Turcji, która o Białorusi, która ostatnio tego próbowała, takiego nacisku migracyjnego. Też Libia to stosowała i to dawno temu, jeszcze nawet w czasach Kaddafiego na Włochy w ten sposób Libijczycy naciskali. Później też po obalaniu Kaddafiego też to bywało stosowane. No i tam Unia Europejska, Libia błaskawiała i tam to jakoś w miarę działało, tylko że ze szkodą głównie dla tych ludzi, którzy się przez Libię próbowali dostać, no bo trafiali do jakichś takich potwornych obozów na terenie Libii. Rozumiem, że tutaj taka kalkulacja jest podobna w stosunku do Maroka. A właśnie
0: no wie
1: jest
0: pan, generalnie tutaj też trzeba to powiedzieć sobie wprost, że tolerancja dla okropieństwa, dla totalnego barbarzyństwa rośnie, jeżeli tego barbarzyństwa nie widać.
2: Z doktorem Witoldem Repetowiczem rozmawiał Michał Strzałkowski, a już za chwilę informacje i Łukasz Jakubowski.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 6.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Rekordowa liczba wet i ostry spór z rządem mija rok od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Zawetował najwięcej ustaw ze wszystkich prezydentów, w tym program SAFE, podsumowuje rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Widać wyraźnie, że prezydent myśli w kategoriach czysto politycznych i utrudniania życia Polakom, no bo to nie jest tylko to, że pan prezydent sypie piach w tryby rządowi, no bo my sobie z tym poradzimy, ale to są konkretne decyzje, które szkodzą Polaków, więc to jest, myślę, że bardzo słaby rok z punktu widzenia urzędu prezydenckiego.
8: Innego zdania jest rzecznik prezydenta. To rok dobrej prezydentury dla Polski, ocenia Rafał Leśkiewicz.
10: Choć w bardzo trudnych warunkach kohabitacji z rządzącymi, którzy najpierw nie uznawali wyników wyborów, są tacy, którzy do dzisiaj liczą jeszcze głosy, a w ciągu tego roku, w ciągu tego ostatniego roku wielokrotnie podejmowali na szczęście nieudane próby, by utrudniać funkcjonowanie panu prezydentowi.
8: Z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu wynika, że 47% ankietowanych dobrze ocenia pierwszy rok kadencji Karola Nawrockiego, 43% jest przeciwnego zdania. Upały nie zakłóciły ruchu kolejowego. Zaledwie w kilku miejscach ograniczono dozwolone prędkości pociągów. Odpowiednie służby cały czas monitorują zarówno stan trakcji, jak i torowisk, zapewnia Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
11: Dodatkowe kontrole prowadzone są zwłaszcza na najbardziej obciążonych liniach kolejowych. Na sieci kolejowej rozlokowano 182 zespoły awaryjne, 63 pociągi sieciowe do przeglądu i naprawy sieci trakcyjnej, która też jest narażona na odkształcenie w wyniku rozszerzalności cieplnej.

0: Z powodu wysokiej temperatury PKP, PLK zaleciły obniżenie prędkości pociągów na niektórych trasach, m.in. w południowej Małopolsce i na Podlasiu. Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie wydał transkrypcję aktu małżeństwa dwóch kobiet, ale odmówił zmiany ich stanu cywilnego. Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz, która 3 lata temu wzięła z partnerką ślub w Portugalii, mówi, że urząd nie wykonał w pełni wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Chodzi o brak zmiany w rejestrze PESEL.
1: Nie został, co ważniejsze, wykonany skutecznie, dlatego że istotą tego wyroku, co czytamy w uzasadnieniu, jest to, żebyśmy mogły posługiwać się zmienionym stanem cywilnym w Polsce. Natomiast my na razie nie możemy tego robić, dlatego że rejestr PESEL nie został zmieniony.
0: Kobiety zapowiadają złożenie wniosku o usunięcie niezgodności między rejestrem PESEL a rejestrem stanu cywilnego.

0: O tropikalnej nocy już teraz w Terespolu termometry wskazują 24,5 stopnia. W ciągu dnia najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie. Na Podkarpaciu 38 stopni, w Małopolsce 36, podobnie na Lubelszczyźnie. Nieco chłodniej w centrum 29 do 31 stopni, a najchłodniej nad Bałtykiem, tam 23 i 26 stopni. Najwięcej burz może pojawić się na północy kraju i północnym zachodzie, a tak na dobrą sprawę opady deszczu i lokalne burze, także burze z gradem, możliwe w całym kraju. Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej, dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze chciałem cię prosić, Lechu, żebyś sprawdził, jak żagań i jak karpacz, jeżeli chodzi o burze i opady deszczu.
0: To ja ci zaraz wszystko zdradzę.
1: Sport. Nieprzypadkowo o to pytam, dlatego że dziś kolarze właśnie pojadą z żagania do karpacza w 83. Tour de Pologne. Stąd więc to uzasadnione pytanie.
0: W żaganiu nie czeka ich deszcz, ale w Karpaczu po południu około 12 i wieczorem opady zaplanowane. I tu pochmurno.
1: Pochmurno, ale nie ma alertu burzowego. No dobrze, to już przynajmniej jesteśmy troszeczkę spokojni. No mam nadzieję, że rzeczywiście ta pogoda tak będzie wyglądać.
0: Ale jest
1: no,
0: też bardzo dynamiczne, nie ma
1: tak,
0: co ukrywać.
1: Nie, oczywiście. No i kolarze też jadą bardzo dynamicznie. Wczoraj zwycięstwem Włocha Jonathana Milana zakończył się trzeci etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Peleton przejechał prawie 194 km z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. To trzecie etapowe zwycięstwo Milana, który zdominował sprinterskie odcinki tegorocznej odsłony naszego narodowego wyścigu. Wcześniej triumfował przecież w Koszalinie i Szczecinie. Wczoraj najlepszy z Polaków był Marceli Bogusławski, 27.
2: Starałem się po prostu szukać jak najlepszego pociągu rozprowadzającego tych właśnie innych sprinterów z tych drużyn worldtourowych. Myślę, że nawet znalazłem się w dobrej sytuacji na tym ostatnim zakręcie. Lewą stroną właśnie zjechałem za grupą Mineos i otworzyła się dość taka fajna właśnie droga do tego sprintu. Był przede mną też Paul Manier, no ale niestety chłopaki właśnie z prawej strony, bo tam był łuk, zblokowali to do lewej strony, do barierek, no i po prostu już nawet nie miałem jak po prostu minąć zawodników.
3: W takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj się znajdujesz, czyli bez wyniku właściwie takiego satysfakcjonującego cię, no ale robiłeś co mogłeś, to taka myśl ci towarzyszy, frustracja, jakaś akceptacja, no bo nie masz wpływu, jak to u ciebie?
2: No myślę, no jest taki niedosyt, no wiadomo, chciałoby się po prostu powalczyć, to no wczorajszy wynik był na 9, byłem na 9 miejscu, na pierwszym etapie na 12, no chciałem po prostu tu powalczyć, bo to był ten ostatni etap sprinterski, jeszcze lepszą nawet lokatę, no ale po prostu nie wyszło, no taki jest sport, a przede wszystkim też takie są sprinty, no ułamek sekundy i po prostu można być albo, nie wiem, w top 3 albo po prostu na 20 pozycji.
3: Masz jakieś sygnały z lepszych drużyn niż ATT, chociaż to na poziom trzeci świetna drużyna, na przykład z drugiej dywizji, z elity, że patrzą na ciebie, że podobało im się to, co tutaj robiłeś, zwłaszcza wczoraj?
2: Tak, no mam już kilka właśnie takich propozycji do drużyny Pro Conti, czyli do tego levelu wyżej. Z kilkoma osobami właśnie z tych drużyn też tam rozmawiam, także zobaczymy po prostu, co czas przyniesie i postaram się właśnie rozważyć, gdzie, w który kierunek najlepiej iść.
3: Co dalej z tobą na tym wyścigu? Wracasz do domu, czy pomagasz kolegom? No bo drużyny na góry to wy nie macie, ale są dwaj ludzie.
2: Postaram się tyle, ile mogę. No wiadomo, że górskie etapy, no to nie mój teren. Będzie

0: Na pewno ciężko, ale po prostu postaram się pomóc chłopakom jak najbardziej mogę, żeby nie wiem, powalczyli czy o koszulkę Górala, czy jak najlepiej w klasyfikacji generalnej, no przede wszystkim Radosławowi Frączakowi, żeby dowiózł tą koszulkę niebieską do mety.
1: No, z Marcelim Bogusławskim, który przypomnę, w tym roku wygrał przecież wyścig olimpijczyków, rozmawiał Andrzej Grabowski.
2: 2,5 kilometra przewyższeń na dzisiejszym odcinku.
1: Tak.
2: I 176 kilometrów do pokonania w 4 godziny.
1: Tak.
2: Imponujące.
1: No, więc naprawdę, no, rzeczywiście to już teraz troszeczkę się zmieni. Pewnie ci, którzy dominowali na tych poprzednich etapach, teraz troszeczkę gdzieś z tyłu zostaną, a będą się liczyć ci, którzy no, są lepsi po prostu w górach lub na takich bardzo sztywnych podjazdach. Milan pozostaje liderem. Czwarty w generalce jest Kamil Małecki, który ma 22 sekundy straty. No i dzisiaj pierwszy z tych górskich etapów, tak jak już wspominaliśmy, z Żagania do Karpacza. Panie ścigają się w Tour de France. Na piątym etapie świetnie zaprezentowały się Polki. Katarzyna Niewiadoma była trzecia, a Dominika Włodarczyk czwarta. Zwyciężyła Holenderka Demi Vollering przed liderką wyścigu Szwajcarką Marlen Reusser. W generalce Niewiadoma jest trzecia, a Włodarczyk piąta. Teraz tenis. Hubert Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-4, 7-6 i awansował do trzeciej rundy turnieju ATP 1000 w Montrealu. Panie grają w Toronto, także w tysięczniku. Na drugiej rundzie udział zakończyły Magdalena Fręch, Magdalinet oraz Maja Chwalińska. Fręch przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą, Linet także z Amerykanką Iwą Jowicz, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Dziś w trzeciej rundzie Iga Świątek zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Grają także w Warszawie do ćwierćfinału turnieju oczywiście mniejszej rangi, bo 125 awansowała Weronika Falkowska po zwycięstwie nad Niemką Nomą Akugę.
3: Starałam się walczyć do końca i to się opłaciło. Znaczy dla mnie bardzo wiele ten wynik jeszcze w domu. Bardzo się z tego cieszę.
1: No a polscy siatkarze wrócili wczoraj do kraju z Ningbo w Chinach, gdzie przypomnę w niedzielę triumfowali w Lidze Narodów rozgrywający Marcin Komenda.
4: Nie zdążyliśmy na lot, wylądowaliśmy dzień później w Polsce. Na pewno męcząca podróż, natomiast dużo łatwiej się podróżuje, jeżeli się wygrywa, jeżeli ma się ten medal na szyi i ten humor jest dobry po tym, co zrobiliśmy sportowo, więc to na pewno dodało troszeczkę pozytywnych emocji w tej podróży, natomiast najważniejsze, że jesteśmy już w Polsce. Zawsze jak lecimy gdzieś za granicę i wracamy do Polski, to zawsze mam taką refleksję, że naprawdę w Polsce mamy świetnie i doceniajmy to, jak u nas jest.
1: No a we wrześniu Polacy będą bronić tytułu mistrzów Europy. Piłkarze Górnika Zabrze przegrali w Budapeszcie z Ferencvaroszem 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Więcej o tym meczu już za godzinę. Wrócimy także do powrotu siatkarzy i do występu Huberta Hurkacza w Montrealu.
2: No to już czekamy. Krzysztof Kozak wraca o 7.30. Upały powodują ciągłe obniżenie poziomu wody w rzekach. To przekłada się na coraz wyższe temperatury wody, co z kolei powoduje dalsze problemy. Z powodu niskiego poziomu wody w Wiśle elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczyły działania. Premier Donald Tusk zapewnił jednak, że mimo bardzo wysokich temperatur polskiemu systemowi elektroenergetycznemu nie grożą blackouty. Eksperci biją na alarm i wskazują, że upały i takie sytuacje będą się powtarzać, a krajowy system musi być na to gotowy.
5: Poziom wody w rzekach spada. Dostrzegają to mieszkańcy miast i wsi w niemal całej Polsce.
6: Te poziomy rzek są niskie, jest susza, więc tam te wody się będą obniżać pewnie przez te upały.
5: Niskie stany wód obserwowane są w rzekach na południu kraju oraz w pasie Polski Środkowej. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki zwraca uwagę, że już w czerwcu poziomy rzek były alarmująco niskie, a na skutek upałów, które powodują szybkie parowanie, nie ma co liczyć na poprawę.
7: Na dziś te niedobory wody już występują lokalnie. Takim przykładem jest tutaj Mszana, w której już wprowadzone są ograniczenia dotyczące wody. Braki wody, szczególnie na przykład w ciekach, takich mniejszych lub też większych rzekach, bardzo wyraźnie obecnie widać na południu Polski.
5: Działanie elektrowni Połaniec i Kozienice, które wykorzystują wodę z Wisły, zostało ograniczone ze względu na niski poziom wody w rzece. Zdaniem hydrologa profesora Tomasza Kałuży takie sytuacje będą się powtarzać. Tu kluczowa jest szczególna retencja, czyli dodatkowe zbiorniki z wodą do chłodzenia siłowni.
8: Trzeba szukać tutaj jakichś innych rozwiązań i te inne rozwiązania to jest budowa systemu i buforów, czyli retencji, w tym też i retencji.

0: zbiornikowej, która będzie no, dawać te gwarancje.
1: Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki dodaje, że problemem jest też wysoka temperatura wody, która przestaje się sprawdzać jako chłodziwo.
2: Warto pamiętać, że ten sektor energetyczny z turbinami parowymi nie jest odporny na zmianę klimatu, a przede wszystkim na wahania związane z ograniczonym dostępem do wody.
1: Profesor Tomasz Kałuża z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie ma wątpliwości, że kolejne upalne dni przełożą się na dalsze spadki poziomu wód.
3: Patrzę, co się dzieje na Warcie. I tutaj w tych prognozach zbliżamy się do takiego, że tak powiem, tego najniższego, niskiego przepływu tutaj do tej granicznej wartości. Poniżej 25 metrów sześciennych na sekundę, to jak na Wartę w Poznaniu, to jest bardzo niewiele. Można powiedzieć, jak kolokwialnie idziemy znowu na rekord, ale taki no, niechciany i na pewno tutaj groźny dla nas.
1: Doktor Radosław Stodolak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wskazuje, że obecna susza wkracza w najbardziej niebezpieczną fazę.
4: Zjawisko suszy będzie się pogłębiać. Widzimy pewne bardzo niepokojące symptomy związane z tym, że ta susza atmosferyczna stopniowo przechodzi w suszę rolniczą, potem ona się z kolei staje suszą hydrologiczną. Zaczyna się czwarty, taki najgorszy etap suszy, czyli susza hydrogeologiczna, która dotyczy tych wód, których nie widzimy, wód podziemnych. Zaczynają nam wysychać studnie. Nie mówimy tylko o studniach gospodarskich, ale mówimy także o ujęciach wód podziemnych.
1: Zdaniem ekspertów lokalne, nawet bardzo intensywne opady nie przełożą się na zmianę poziomu wód w głównych rzekach. Bez zatrzymywania deszczówki skutki suszy będą się pogłębiać.
5: O czym mówił Maciej Szefer? Władze Warszawy zapowiadają reformę kontroli czasu pracy i wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w miejskich szpitalach. Wczoraj poznaliśmy wyniki audytu przeprowadzonego m.in. w Szpitalu Południowym po wielowątkowej aferze dotyczącej długich godzin pracy lekarzy, gigantycznych zarobków młodego lekarza polityka Dawida Kacprzyka oraz utworzenia przez niego w szpitalu tzw. saloniku VIP. O szczegółach tego raportu i o dalszych działaniach Michał Makowski.
6: Stanowisko koordynatora SOR-u zajmowane przez Dawida Kacprzyka formalnie nie istniało w regulaminie organizacji pracy Szpitala Południowego. Młody lekarz w trakcie specjalizacji okazał się specjalistą od bilokacji, czyli przebywania w dwóch miejscach jednocześnie. Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru na dwóch oddziałach szpitala jednocześnie, a nawet symultaniczną pracę w dwóch szpitalach w tym samym czasie.
7: W kilku miejscach kilka razy wypłacane pieniądze. Ponadto odnotowano przypadki zatwierdzenia przez lekarza własnych dokumentów rozliczeniowych przy uprawnieniach w systemie informatycznym pozwalających mu edytować grafiki będące podstawą jego własnych rozliczeń. A gdy sprawa wyszła na jaw, osoba ta złożyła 33 korekty rachunków na ponad 500 000 zł.
6: Powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dawid Kacprzyk co kilka miesięcy zrywał umowę ze Szpitalem Południowym i podpisywał nowy kontrakt na wyższą stawkę. Finalnie osiągnął 330 zł za godzinę, czyli 10-krotność płacy minimalnej. Do tego medycy na kontraktach, których 8-godzinny dzień pracy nie obowiązuje, pracowali po 3, 4, a nawet 5 dni bez przerwy.
7: Audyt pokazał dyżury po 48, 60, 72 godziny bez przerwy, a rekord w Szpitalu Południowym został odnotowany 110 godzin, prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie i też długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach.
6: Dodatkowo wszystkie kontrakty lekarzy za pełnione dyżury były rozliczane właściwie na słowo, a nie na podstawie faktycznej liczby przepracowanych godzin.
7: Szpital miał elektroniczny system wejść i wyjść, karty rejestrujące każde przekroczenie progu. I w ogóle z niego nie korzystał przy rozliczaniu lekarzy.
6: Audytorzy wskazali łącznie 44 zalecenia pokontrolne, które będą stopniowo wdrażane przez nowy zarząd. Po pierwsze, koniec z wypłacaniem pieniędzy na piękne oczy, czyli we wszystkich szpitalach miejskich będzie obowiązywał rejestr wejść i wyjść personelu medycznego, tak aby uniknąć kolejnych przypadków bilokacji. Wszelkie decyzje dotyczące zatrudniania i wynagradzania muszą mieć właściwe podstawy prawne.
7: Koniec umów bez zasad. Każda funkcja musi być w dokumentach. Każda umowa ma mieć górny limit finansowy, każda podwyżka, pisemne uzasadnienie.
6: Władze Warszawy zapowiadają również przekazanie nadzoru nad placówkami medycznymi w ręce jednego podmiotu, stworzenie systemu zarządczego i korpusu audytorów wewnętrznych, powiedziała wiceprezydentka miasta Izabela Marcewicz-Jędrysik.
8: Będę budowała platformę do wypracowania wspólnych regulacji prawnych w postaci regulaminów, polityk, instrukcji, sposobu postępowania z weryfikacją dokumentów, również finansowych, tak aby przeciwdziałać potencjalnym

0: nadużyciom.
1: Z kolei prokuratura prowadzi dwa postępowania dotyczące Dawida Kacprzyka. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Chodzi o tak zwane dyżury widmo w Szpitalu Południowym. Drugie dotyczy nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura czeka z przesłuchaniem samego zainteresowanego, aby ten nie wiedział za wcześnie, jaką wiedzą procesową dysponują śledczy. Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
2: Mamy dokumentację ze wszystkich miejsc zatrudnienia. Mamy przesłuchanych ponad 40 świadków. Posuwa się to bardzo, bardzo szybko.
1: Konkretne decyzje prokuratury w sprawie Szpitala Południowego zapadną we wrześniu po przesłuchaniu wszystkich świadków.
3: O czym informował Michał Makowski. Podczas dzisiejszego posiedzenia Senat zdecyduje w sprawie wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum. Karol Nawrocki chce zadać pytanie, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 5 połączonych senackich komisji jest przeciwko temu pomysłowi, a w Senacie była Jolanta Turkowska.
4: Zaplanowane na dziś głosowanie poprzedziła wczorajsza kilkugodzinna dyskusja towarzysząca sprawozdaniu komisji. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekonywał, że ETS2, czyli nowy system opłat za emisję w transporcie i budownictwie, nie tylko stymuluje domowe budżety, ale także przyczyni się do wzrostu opłat ponoszonych przez rolników.
5: W roku 35 polski rolnik zapłaci aż ponad 100 tysięcy złotych rocznie dodatkowych kosztów. Ponad 100 tysięcy złotych dodatkowego podatku za to, że produkuje w Polsce polską żywność. Szanowni Państwo, te koszty zrujnują rentowność gospodarstw, a ceny żywności w sklepach poszubują w kosmos, uderzając we wszystkich Polaków, szczególnie tych najuboższych. To nie jest ochrona klimatu, to jest niestety sabotaż polskiej wsi.
4: Z argumentacją prezydenckiego ministra nie zgodził się przedstawiciel rządu. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Galos wyjaśnił, że ETS2 nie obejmuje rolnictwa. Przypomniał też, kto odpowiada za wprowadzenie systemu.
6: System ETS2 został przyjęty za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż prezydent krytykuje obecnie system ETS, to właśnie wiosną 2023 roku przyjęto rozszerzenie systemu na budynki i transport, czyli właśnie ETS2. Obecny rząd podjął działania, by odsunąć jego i zabiega o głęboką rewizję tych przepisów. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że wejście nowego systemu ETS2 najdotkliwiej odczują gospodarstwa domowe o najniższych dochodach.
4: Dlatego rząd proponuje zawieszenie wejścia w życie ETS2 do co najmniej 2030 roku lub nadanie mu charakteru dobrowolnego. Krzysztof Galos wytknął Karolowi Nawrockiemu, że ten nie rozumie zasad członkostwa w Unii Europejskiej.
6: Polityka klimatyczna jest częścią obowiązującego porządku prawnego Unii Europejskiej. Wezwanie do zaprzestania jej realizacji jest w praktyce wezwaniem do działania wbrew prawu, którego Polska jest współtwórcą i którego przestrzegania się zobowiązała. I znów warto to przytoczyć, za poprzedniego rządu Zjednoczonej Prawicy. Jeśli ktoś mówi, że Polska ma po prostu przestać realizować wspólne europejskie regulacje, to powinien chyba uczciwie powiedzieć Polakom, do czego taka droga prowadzi, bo de facto prowadzi do wyjścia Polski z Unii Europejskiej.
4: Sprawozdawca z obrad komisji, senator Tomasz Grodzki, argumentując decyzję o braku zgody na referendum, przytoczył fragment opinii przygotowanej przez konstytucjonalistę profesora Marka Chmaja.
7: Referendum, które formalnie dotyczy polityki klimatycznej, jest w istocie referendum o członkostwie Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Poddanie tak ukształtowanego pytania pod głosowanie bez ujawnienia jego rzeczywistego wymiaru prawnego wprowadza głosujących w błąd co do prawnych następstw ich decyzji.
4: Paweł Szefernaker tłumaczył, że to modelowe, standardowe pytanie. Odniósł się też do zarzutu, że prezydent i jego przedstawiciele grają w inną grę niż większość senacka.
5: Tak, to jest inna gra. Bo to jest gra o tym, jakie będą koszty dla Polaków konkretne, dla polskich rodzin. To nie jest polityka, to nie jest to wszystko, co dzisiaj stoi za tym, że będzie odrzucone prawdopodobnie to referendum. Gramy w inną grę. Prezydent gra w inną grę. Jest po stronie Polaków i tych kosztów i walczy z tymi kosztami, które będą po 2028 roku.
4: To już drugie podejście prezydenta do referendum w tej sprawie. Poprzedni wniosek został odrzucony.
3: A tym tematem zajęła się Jolanta Turkowska. 6.51 na zegarach, z nami Agnieszka Drążkiewicz, reporterka, dziennikarka Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszko.
8: Dzień dobry.
3: Co prawda Agnieszka łączy się z Rembertowa, ale my myślami jesteśmy przy krakowskim przedmieściu, bo dzisiaj dokładnie w południe minie rok, odkąd prezydent Karol Nawrocki

0: Nawrocki objął swój urząd. Z tej okazji drzwi Pałacu Prezydenckiego zostaną dzisiaj otwarte dla szerokiej publiczności. Od 17:00 prezydent do siebie zaprasza. Ale zanim to wszystko się stanie, bo też ma być na bogato, mają być i występy artystyczne, i debaty. Zresztą wczoraj nam o tym też opowiadałaś wszystkim. Ale zanim to nastąpi wszystko, to powiedz, bo zebrałaś komentarze polityczne do tego pierwszego roku prezydentury. Co mówią posłowie? Jakie oceny przeważają?
1: No tak, rzeczywiście komentarze trzeba do takiego wydarzenia zebrać. No oczywiście nie odkryję tutaj ani kosmosu, ani jakiejś nowej gwiazdy, bo przecież dla przedstawicieli koalicji rządzącej ta prezydentura i prezydent tak naprawdę w ciągu roku udowodnił, że nie chce współpracować tak na poważnie i merytorycznie z rządem i tak naprawdę wetuje wszystkie te ustawy, które no, nie podobają mu się albo nie są takie, jakie prawica polska, już tak szeroko to ujmując, uważałaby za stosowne. Na przykład posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, którą ja pytałam o to, czy widzi coś pozytywnego albo czy mogłaby jakiś pozytyw znaleźć w tym roku urzędowania prezydenta Karola Nawrockiego, odpowiada tak.
2: No nie znajduję, bo tak jak znajdowałam przynajmniej w przypadku pana prezydenta Dudy otwartość i wsparcie od razu od pierwszego dnia Ukrainy w wojnie z Rosją, to tutaj no, tego nie widzę. Wręcz widzę tak naprawdę sympatyzowanie i puszczanie oczka do środowisk antyukraińskich w Polsce. Widzę dużo wet, widzę przeciąganie liny, widzę ciągłe spory w polityce zagranicznej. No nie widzę niczego dobrego.
1: Dużo wet i krytykę pod adresem prezydenta Nawrockiego widać też w wypowiedziach przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na przykład szef klubu tego ugrupowania Krzysztof Paszyk tak naprawdę największy żal, tak jak powiedział mi w rozmowie ze mną, ma do prezydenta za jedną z ostatnich ustaw, której nie podpisał, czyli ustawę o statusie osoby najbliższej.
3: Wielu Polaków liczyło, że dotrzyma słowa danego w kampanii wyborczej. Zrobiliśmy bardzo wiele, aby w duchu kompromisu, również z Pałacem Prezydenckim, z jego otoczeniem, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, tu zwłaszcza pani przewodnicząca Urszula Pasławska wniosła. On się okazuje, że mamy prezydenta, który jest zakładnikiem Mentzena, Brauna i Kaczyńskiego.
1: Sporo zastrzeżeń, ale jeszcze z takim marginesem, tak bym to powiedziała, takiego mikrozaufania, że może być lepiej, ma też lider, były lider Polski 2050, wicemarszałek Szymon Hołownia. Polityk nie przekreśla do końca całościowo jeszcze Karola Nawrockiego.
4: Błędy popełnia wtedy, kiedy słucha swojego partyjnego otoczenia. Ja mu to mówiłem, mówiłem to temu otoczeniu. Uważam, że wtedy traci szansę na to, żeby być prezydentem czegoś więcej niż połowy Polski. Tej prawicowej, tej skupionej wokół kiedyś Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj Konfederacji. On wciąż ma szansę być kimś więcej niż tylko prezydentem swojego obozu politycznego, swojego elektoratu.
1: Ja wiem, że sporo krytyki no i trzy głosy przeciwne, tak naprawdę no, dające dosyć negatywne oceny tej prezydentury, no ale tak się składa, że koalicję rządzącą tworzy kilka obozów. No ale oddajmy teraz głos przedstawicielowi prawicy, środowisku, które tak naprawdę no, wspierało kampanię całą prezydenta Karola Nawrockiego. Mowa oczywiście o Prawie i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego przecież wspierała Karola Nawrockiego od początku, jeżeli chodzi o walkę o urząd właśnie prezydenta. Mariusz Gosek na przykład mówi tak, że była to słuszna decyzja, żeby no właśnie wspierać Karola Nawrockiego, bo on wykonuje jego zdaniem doskonale swoje obowiązki.
5: To jest bardzo dobry rok dla Polski. Ja uważam, że to była sytuacja przełomowa wobec tego przejmowania instytucji państwa, polskie przejęcie gabinetu, prokuratora krajowego i sytuacji, gdzie byli tacy, którzy nie wierzyli w sukces wyborczy pana doktora Karola Nawrockiego. Ta prezydentura jest prezydenturą dynamiczną, prezydenturą, która pokazuje inny format prezydencki.
1: Nie wiem, Rochu, czy ty już opowiadałeś naszym słuchaczom o tym, jakie są też najnowsze sondaże, jeżeli chodzi o ocenę samego społeczeństwa tego roku urzędowania prezydenta Karola Nawrockiego, ale jest taki świeży sondaż sprzed kilkunastu godzin na zlecenie Superekspresu. No i ono pokazuje, że 47% Polaków pozytywnie do 43. No i mamy tę dziesiątkę niezdecydowanych, bez wyrobionego.
0: Tak, ale żeby 47 tak, pozytywnie, tak, 43 negatywnie. Tak, tak, tak. Ale też negatywnie. Wspominałem wczoraj, że właściwie przez cały rok tej prezydentury, jak padały podobne pytania, jak ocenia się prezydenta Karola Nawrockiego, to było właśnie tak mniej więcej

0: na pół z przewagą tych ocen nieco większą pozytywnych. Agnieszka Drążkiewicz, reporterka Polskiego Radia, Ago, bardzo ci serdecznie dziękuję. Czekamy na kolejne twoje relacje.
1: I dobrego dnia.
0: Wzajemnie. Oczywiście obchody rocznicy inauguracji prezydenta Karola Nawrockiego, tak jak państwu mówiliśmy, po 17 dzisiaj przed Pałacem Prezydenckim.

0: Łukasz Jakubowski i najnowsze informacje to za dwie minuty.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
7: Kultura na wakacjach to przede wszystkim wydarzenia plenerowe, zatem weekend kulturalny tym razem na Łące Kwietnej Muzeum POLIN. O szczegółach tych kulturalno-wypoczynkowych działań twórczych w piątek po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Energetyka górą w starciu z groźnymi upałami. Blackoutu nie było dziś. Kolejny dzień skwaru. Wojna z rządem, wetowanie ustaw i wysokie poparcie. Mija pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. 2 maja i 15 sierpnia resort kultury chce zmian w kalendarzu świąt państwowych. Minęła 7, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Blackoutu nie było, system energetyczny wytrzymał, za nami apogeum fali upałów. Temperatura wzrosła wczoraj do prawie 40 stopni. Dwie elektrownie, Połaniec i Kozienice, na wszelki wypadek utrzymały ograniczone zużycie. Powód? Zbyt niski stan Wisły. Relacja Anny Orzeł.
2: Z 11 bloków energetycznych w Kozienicach 10 ma otwarty system chłodzenia, czyli potrzebuje wody z Wisły. Z powodu jej niskiego poziomu wyłączono 3. Przed laty, jak mówi były dyrektor do spraw remontów w elektrowni Wiesław Jakubiak, zastosowano rozwiązanie, które ma gwarantować, że firmie wody nie zabraknie.
3: Truk na Wiśle zbudowany przez elektrownię Kozienice zabezpiecza właściwy poziom wody na bloki energetyczne, bo to spiętrza nam wodę po prostu. Wisła jest szeroka u nas, to wcale łatwo nie było zbudować tego progu. To dzięki temu funkcjonuje elektrownia w takie dni.
2: Jak zapewnia Enea, sytuacja jest stabilna i pod stałym nadzorem. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Dziś ostatni dzień fali skwaru. W centrum i na południu znów będzie ponad 30 stopni. Szczegóły w prognozie pogody po informacjach. Zaufanie do prezydenta to jedno, ocena jego intencji to drugie. Tak mówi nam analityk polityczny Marcin Duma. Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Z badań wynika, że głowa państwa cieszy się zaufaniem ponad połowy Polaków. Ale na badania i sondaże trzeba spojrzeć szerzej, podkreśla analityk.
4: Dlatego, że ta ocena jest zbudowana w dużej mierze na takich podstawach emocjonalnych. Bo jeżeli z kolei pytamy w badaniach o to, czy prezydent swoją działalnością, jeśli chodzi o odrzucanie ustaw, to kieruje się interesem społeczeństwa, czy raczej jednak jest to działanie czysto polityczne, to Polacy nie mają wątpliwości, że to działanie jest czysto polityczne.
1: W ciągu roku prezydent zawetował ponad 40 ustaw. O 12 miesięcy Karola Nawrockiego zapytamy gości poranka. Za kilka minut w naszym studiu będzie Piotr Woźniak z Koalicji Obywatelskiej, a po 8 porozmawiamy z doradcą prezydenta Jakubem Banaszką.

0: Kłodziejczykiem. Wciąż bez decyzji w sprawie paliwowej interwencji rządu. Z powodu niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie ceny na stacjach uderzają kierowców po kieszeni. Za litr oleju napędowego trzeba płacić średnio 8 zł. Tyle samo kosztuje benzyna 98. Litr popularnej 95 to wydatek rzędu 7 zł i 30 groszy. Rząd nie wyklucza obniżenia podatków paliwowych, o ile sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie poprawie. Decydujące będą rozmowy USA z Iranem, podkreśla premier Donald Tusk.
1: Trzymajmy kciuki za prognozy i zapowiedzi prezydenta Trumpa, no bo ta wojna wszystkich nas już, wszystkich na świecie, ale tu w Polsce też to odczuwamy dotkliwie, bardzo dużo kosztuje.
0: Prezydent Donald Trump poinformował o znaczących postępach w rozmowach z Iranem. Chodzi o otwarcie cieśniny Ormus, to ważny szlak, którym transportowana jest ropa naftowa. W Ostrówkach na Ukrainie ostatni dzień ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Prace badawcze prowadzone są od miesiąca. Na miejscu jest Maciej Jastrzębski.
2: Do tej pory od lipca archeolodzy wydobyli z ziemi 55 szczątków Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Badania prowadzone były na terenach dwóch wsi spalonych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Strona ukraińska obserwowała badania, ale również wspierała je technicznie i merytorycznie. Dbaliśmy też o bezpieczeństwo ekipy, powiedział Polskiemu Radiu archeolog z Lwowa, profesor Jarosław Onyszczuk.
3: Wszystkie służby na miejscu, żeby był porządek, nie było jakiegoś problemu. Prowokacji. I dlatego właśnie tutaj i policja, i wszyscy inni.
2: Ukraińcy uczestniczący w pracach na terenie Ostrówek i Woli Ostrowieckiej przypominają, że na terenie ich kraju trwa wojna z rosyjskim agresorem, który oprócz bezpośrednich uderzeń wykorzystuje również elementy wojny hybrydowej, w tym prowokacje i dezinformacje.
0: I tyle od Macieja Jastrzębskiego. Dłuższa może być niedługo lista świąt państwowych. Chodzi o 2 maja i 15 sierpnia, pisze Rzeczpospolita. 2 maja jest obecnie dniem flagi, który nie ma statusu święta państwowego. Ministerstwo Kultury chce, by tego dnia obchodzony był Dzień Flagi i Orła Białego. Z kolei 15 sierpnia jest dniem Wojska Polskiego, ale formalnie to święto wewnętrzne armii. Ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia tę datę jako wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, kiedy nie ma obowiązku wywieszania flagi państwowej. Resort chce to zmienić, choć na razie nie wiadomo kiedy. Obecnie w Polsce mamy 14 dni ustawowo wolnych od pracy.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Za nami kolejna tropikalna noc. W centrum i na południu temperatura nie spadła poniżej 20 stopni, a dziś znów skwar nie do wytrzymania. Do 40 stopni może być lokalnie na Lubelszczyźnie. W centrum do 33, na północy maksymalnie 29. Do tego przelotny deszcz i burze miejscami mogą być gwałtowne.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Dzień dobry, 7:06 na zegarach, na kartkach kalendarza, czwartek, 6 dzień sierpnia, 218 dzień 2026 roku. Roch Kowalski, witam się z Państwem serdecznie. Słońce wzeszło dzisiaj o 5:04. A zajdzie o 20:19. Dzień trwa 15 godzin i 15 minut. A imieniny obchodzą Jakub, Sława, Stefan, Sykstus i Wincenty. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Jak 7:06 na zegarach, to wiadomo, że w Polskim Radiu 24 rozmowa polityczna.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: A w naszym studiu jest senator Piotr Woźniak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze.
7: Kłaniam się panu i państwu.
6: Zaskoczył pana prezydent Karol Nawrocki? Jego sposób sprawowania urzędu to przerosło pańskie oczekiwania? Czy jaka jest pańska ocena?
7: Zaskoczył in minus niestety, bo ten rok prezydentury to ciągła wojna, pomimo tego, że wojny mamy kilkaset kilometrów od Warszawy. Wojna polityczna, która ma na celu jedną rzecz. Obalenie rządu Donalda Tuska. Tu nie chodzi o dobro Polski, nie chodzi o to, aby obywatele czuli się bezpiecznie. I tu chodzi o to, żeby obalić demokratycznie wybrany rząd w 2023 roku. Zresztą pan prezydent Karol Nawrocki tego w ogóle nie ukrywa. Mówi, że to jest jeden z jego priorytetów. I wie pan, można się bawić polityką. To nawet czasami bywa przyjemne, z tym, że na szali jest często zdrowie, bezpieczeństwo Polek i Polaków. I Ja pamiętam prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego, który był krytykowany.

0: zadeklarowany przez prawą stronę sceny politycznej, że nie podoła, że będzie prezydentem tych tylko ludzi wywodzących się z PRL-u, tych lewicowych ludzi, a jednak stało się zupełnie inaczej. W drugiej turze wygrał, w drugiej kadencji wygrał w pierwszej turze i wie pan, to są nieporównywalne postacie oczywiście, natomiast mi brakuje takiej odpowiedzialności ze strony pana prezydenta, takiej odpowiedzialności za rodaków, dlatego że 41 wet w ciągu 12 miesięcy to rekord nie tylko w historii polskiego parlamentaryzmu, w historii polskich prezydentów, ale tak naprawdę obniżanie jakości życia w wielu obszarach
1: Polaków. Ale prezydent przekonuje, że i tak więcej ustaw podpisuje niż wetuje.
0: Ale to nie jest, wie pan, argument, bo jeżeli mówimy tutaj, ja powiem o jednej ustawie, dlatego celowo mówiłem o bezpieczeństwie. Można nie kochać Unii Europejskiej, można łapać się lewą ręką za prawe ucho, ale jeżeli minister Błaszczak jeszcze we wrześniu 2025 roku mówi, że sejf jest znakomity, po czym Prawo i Sprawiedliwość, wiedząc, że mnóstwo środków pójdzie na wschodnią stronę naszego kraju, do polskich zakładów zbrojeniowych na wschodniej stronie Polski i zmienia zupełnie o 180 stopni narrację, wówczas prezydent robi to samo i wetuje najważniejszą ustawę z punktu widzenia bezpieczeństwa Polek i Polaków, czyli ustawę dotyczącą sejfu. Dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałe, zwłaszcza, że obóz Prawa i Sprawiedliwości, z którego wywodzi się przecież pan prezydent, łatwą ręką wziął potężne kredyty w Korei. Nikt tego ze strony Koalicji Obywatelskiej, wówczas największej partii opozycyjnej, nie krytykował.
1: Może prezydent wetował, bo wiedział, że i tak te pieniądze przypłyną do Polski.
0: No właśnie, i teraz potwierdza pan moją tezę z całym szacunkiem, że pan prezydent bawi się polityką, zamiast na szali mieć odpowiedzialność Polek i Polaków. Sejf należało przyjąć, dlatego że wróg jest u bram. Kilkaset kilometrów, jeszcze raz podkreślam, od Warszawy spadają bomby. I my możemy zaklinać rzeczywistość, my możemy walczyć politycznie, natomiast pan prezydent, i chciałbym, nie wyzłośliwiając się, życzę mu tego, aby przez kolejne lata swojej kadencji wziął na barki odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie Polaków w sposób większy niż tylko przez pryzmat swojego obozu politycznego.
1: Plusy tej prezydentury?
0: Trudno jest mi się dopatrywać plusów. Zresztą ja będę mało obiektywny z punktu widzenia polityka Koalicji Obywatelskiej. Ja widzę tylko i wyłącznie prezydenturę połowy Polaków. A ja nie chcę takiego prezydenta, który jest prezydentem. On został wybrany, zaprzysiężony. Pan prezydent sprawuje swój urząd dzisiaj 12 miesięcy. Chciałbym prezydentury przez kolejne miesiące, lata pana prezydenta, który będzie dostrzegał także możliwość współpracy z rządem, dlatego że mamy system parlamentarny taki, jaki mamy. Wynika on z konstytucji z 97 roku. W 27 roku są wybory. Bardzo ważna rola Senatu, dlatego że pojawiają się różne pomysły pana prezydenta w Senacie, które odnoszą się do nie wcale kwestii polityki klimatycznej.
1: Tylko
0: mówimy tutaj o czystej polityce i wrzucaniu do rządu kolejnych swoich pomysłów, które tak naprawdę trudne są do zrealizowania, bo nie mają konsekwencji prawnych, nawet gdyby to referendum była zgoda Senatu.
1: No to jeśli po tym roku już wiemy, jaki jest Karol Nawrocki jako prezydent, to jak pan sobie tę współpracę wyobraża dalej i do wyborów parlamentarnych i po ewentualnej wygranej w wyborach parlamentarnych w 27 roku?
0: Panie redaktorze, wrzesień 25 roku wskazał nam ta noc z pojawianiem się rosyjskich dronów w polskiej przestrzeni powietrznej, że ta współpraca w obliczu jakiejś traumy, jakiegoś potężnego zagrożenia albo nieprzewidzianego zagrożenia jest możliwa. Czyli spotkanie premiera Tuska z prezydentem Nawrockim w sztabie, rozmowa z generałami i sztabem generalnym. To wszystko daje nadzieję, tylko dlaczego musi się coś wreszcie wydarzyć, nie daj Boże, żeby do tej współpracy doszło? Ja wyobrażam sobie to w taki sposób, że jeżeli pan prezydent ma swoje konkretne pomysły polityczne, to znaczy konstytucja daje mu możliwości bycia projektodawcą ustaw. Natomiast jeżeli pan prezydent na przykład wychodzi z pytaniem referendalnym o politykę klimatyczną wokół ETS-u do polskiego Senatu,
1: po raz drugi,
0: a w międzyczasie wetuje ustawę dotyczącą odnawialnych źródeł energii i nie daje swoich konkretnych propozycji oprócz tego, co można, co zawetował, no to z całym szacunkiem liczę, ja jestem niepoprawnym optymistą zawsze i liczę na refleksję ze strony kancelarii pana prezydenta.
1: To ja teraz wcielę się w rolę rzecznika prezydenta.

0: bo prezydent przecież przesyła swoje inicjatywy ustawodawcze do Sejmu i to marszałek Czarzasty zapowiadał, że będzie stosować marszałkowskie weto i te projekty nie są rozpatrywane.
1: Różnie z tym jest, to znaczy...
0: No, ale żaden przyjęty nie został.
1: Pan marszałek, no wie pan, jeżeli 41 wet w stosunku do kilkunastu wet wokół kilku, właściwie 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy, to nie buduje jakiegoś klimatu współpracy, to znaczy... Mam wrażenie, że pan prezydent i jego otoczenie polityczne patrzy tylko na słupki sondażowe. Dzisiaj prezydent Nawrocki jest liderem zaufania wśród polityków, jest najbardziej rozpoznawalny i chyba chodzi tak naprawdę prezydentowi Nawrockiemu o rząd dusz na prawicy, aby przejąć schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Wracając do kwestii współpracy, to znaczy wyobrażam sobie, że w tych sprawach, w takich głównych obszarach, jakim jest obronność, polityka międzynarodowa czy obrona cywilna, naprawdę kancelaria pana prezydenta powinna przyjąć zupełnie inną retorykę współpracy z rządem. Tak naprawdę nawet jeżeli mówimy o wyborcach Konfederacji, Brauna czy wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, to w rozmowach z nimi, bo ja też rozmawiam z różnymi ludźmi, przecież każdy z nas to robi, nie widać chęci zwarcia tych dwóch obozów politycznych w tych trzech obszarach. Naprawdę, ludzie chcą spać spokojnie, wiedzieć, że będzie dobra obrona przeciwpowietrzna, a przecież te pieniądze z SAFE, które i tak się pojawią i pojawiają, bo przecież są to rekordowe nakłady na polską zbrojeniówkę, miały działać na systemy antyrakietowe czy systemy antydronowe. I to jest ta kwestia odpowiedzialności.
0: Ale jakbyśmy odkryli tak trochę polityczne karty, to przecież wam też, wam mówię koalicji rządzącej, wam też poniekąd służy taka postawa Karola Nawrockiego, bo jest bardzo polaryzująca. Możecie chociażby mówić w przyszłorocznej kampanii wyborczej, no, że właśnie teraz to wy jesteście tym, tym czynnikiem, który może nie dać pełnej władzy w ręce prawicy.
1: Na pana antenie z rozmową z panem redaktorem pamiętam, kiedy wypowiedziałem słowa, że najpierw Polska, później interesy partyjne. Chodziło o wskazanie jednego kandydata na prezydenta strony demokratycznej. I dzisiaj powiem to samo. W obliczu tego, co się dzieje naprawdę kilkaset kilometrów od polskiej stolicy, najpierw Polska, później interesy partyjne. Oczywiście ma pan rację. Politologicznie patrząc, zwarcie daje energię, a ta energia może być skanalizowana w odpowiedni sposób.
0: Mobilizuje
1: też. Ma pan rację, mobilizuje elektoraty. Tylko, że to jest sposób myślenia ze strony pana prezydenta. Ja jestem politykiem trochę innego pomysłu na to wszystko. To znaczy, demokracja polega na tym, że raz na 4 lata albo raz na 5 lat w przypadku prezydenta można przedstawiać swoją wizję. Jeżeli już ją mamy, wygraliśmy, to współpracujmy. Nie róbmy tego na złość mamie. Nie można sobie odmrozić uszu, tylko po to, żeby za jakiś czas, za kilkadziesiąt miesięcy, przecież prezydent będzie miał dopiero ewentualną reelekcję za 4 lata. To jest szmat czasu. Nie tędy droga.
0: To moglibyśmy wrócić do początku naszej rozmowy, bo prezydent realizuje swój pomysł polityczny. No, pomysłem politycznym prezydenta, o którym on otwarcie mówi, jest jednak sprzeciw wobec rządów Donalda Tuska.
1: Można się sprzeciwiać, jedno zdanie muszę wtrącić. Tylko jeżeli głównym pomysłem na prezydenturę Karola Nawrockiego jest obalenie demokratycznego rządu Donalda Tuska, to ja się z tym nie zgadzam.
0: Odrzucicie właśnie to prezydenckie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
1: Wydaje się, że tak, dlatego że wczoraj retoryka ministra Szefernakera, ja miałem okazję brać udział w debacie, dość ożywionej, zresztą fenomenalne wystąpienie przedstawiciela rządu, bardzo merytoryczne, spokojne, niepolityczne pana profesora, który opisywał to, z jakich powodów to referendum, nawet gdyby była zgoda Senatu, jest bezprzedmiotowe. Po pierwsze, gdyby nawet czysto hipotetycznie, czysto akademicko, Senat dzisiaj wyraził zgodę na to referendum, to oznaczałoby to, że nie ma poza decyzją narodu w tej sprawie, w sensie wypowiedzi, opinii, nie ma dalszego ciągu legislacyjnego, dlatego że nie zmienia to w żaden sposób ustawy, nie zmienia zapisów traktatowych, nie zmienia to tak naprawdę polskiej obecności w Unii Europejskiej.
0: Nie wiadomo byłoby, jak wykonać te...
1: Właśnie, po prostu, z punktu widzenia konstytucyjnego, profesor Chmaj w swojej opinii prawnej to zresztą wskazuje, w związku z tym to jest zabawa i znowu wzniecanie pewnych demonów, dlatego że minister Szefernaker, który był łaskaw wspominać wczoraj, miał retorykę kolejnego straszenia Polaków zapisami tego, co chce Unia Europejska. Nie wskazywał na to, że dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej Polska wygląda. Ja pamiętam przed 2004 roku, jak wyglądała. Pamiętam, kiedy ja kończyłem studia w 2001 roku, jak bezrobocie wynosiło w powiecie nyskim na przykład około 40%.

0: Pamiętam, jak nie było dróg, jak nie było komunikacji. Polska się zmieniła na naszych oczach. To też jest element naszej obecności, oprócz pracowitości Polek i Polaków, obecności Polski w Unii Europejskiej. Natomiast wywoływanie demonów, mówienie o tym, że ucierpią, właściwie zostaną, cytuję, zdemolowane budżety domowe dzięki temu, co robi polityka klimatyczna Unii Europejskiej, to nie postawienie z drugiej strony informacji, że dzięki temu polska gospodarka funkcjonuje bez 35-procentowych ceł, że Polacy mogą pracować za granicą, że mogą się osiedlać, że jesteśmy wspólną europejską rodziną. I wie pan, tak samo niewinnie o takich detalach jak polityka klimatyczna zaczynała się zabawa w wychodzenie z Unii Europejskiej na Wyspach Brytyjskich.
1: Ja trochę się z panem nie zgodzę poniekąd, bo zadaję też pytanie sobie, dlaczego prezydent wychodzi z tą inicjatywą po raz drugi, jeśli, przepraszam za kolokwializm, pies z kulawą nogą się tym referendum nie interesuje. To znaczy nawet środowiska prawicowe nie są zaangażowane w walkę o to, żeby to referendum przeprowadzić.
0: To wynika tylko i wyłącznie z tego, że pan prezydent, zresztą tym wielokrotnie mówił i się szczycił, spełnia swoje obietnice z kampanii wyborczej, ze słynnej i historycznej sali BHP, gdzie obiecał Solidarności, że z takim wnioskiem o politykę klimatyczną w sprawie ETS-u wystąpi. Okay. I za pierwszym razem faktycznie to pytanie było z tezą. To drugie pytanie, pytam się, tak naprawdę w debacie wczoraj pojawiały się pytania do przedstawicieli pana prezydenta, z jakiego powodu trzeba było kilku miesięcy, żeby to pytanie wreszcie miało jakiś sens niepolityczny, ale tak czy nie. Natomiast ta pierwsza wersja sprzed 2,5 miesiąca naprawdę dawała tylko i wyłącznie paliwo polityczne. Chcę jeszcze raz podkreślić. To jest po pierwsze olbrzymi koszt takiego referendum, około 300 milionów złotych. Po drugie, nie ma ona mocy sprawczej. A po trzecie, tak naprawdę by oznaczała taka decyzja, jeżeli by była zmiana legislacji, powolne wychodzenie z Unii Europejskiej. Ja chcę być w Unii Europejskiej, nasze środowisko Koalicji Obywatelskiej nie tylko chce być w Unii Europejskiej i to prawda, to daje nam mobilizację elektoratu, to o czym pan redaktor wspominał, tylko to jest zabawa na bardzo niebezpiecznych strunach.
1: Przyspieszamy, bo 2-3 minuty naszej rozmowy pozostały, a chciałem jeszcze pana zapytać w głównej mierze o to, czy potrzebna jest w końcu interwencja rządu na rynku paliw. Premier Donald Tusk mówił jeszcze wczoraj, poczekajmy 48 godzin, zobaczymy, co się stanie na Bliskim Wschodzie, no, ale widać też, że cierpliwość kierowców i nie tylko kierowców powoli się kończy, jeśli już się nie wyczerpała.
0: Idąc tokiem politycznym, no to polityczny idol prawicy, czyli Donald Trump, sprawił to, co się dzieje dzisiaj na rynku paliw. To tylko, żeby oddać prawdzie, co się dzieje. Ja jestem przekonany, że ta interwencja jest potrzebna. To jest moja prywatna opinia i wierzę głęboko w to. No, znaczy, rząd to analizuje cały czas. Natomiast wie pan, później, kiedy pojawiają się tego rodzaju interwencje na rynku, albo zapisy prawne w postaci ustawy od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, to prezydent, i mówię o kolejnym wecie, tym jednym z 41, wetuje tą możliwość, dlatego że to dawałoby 4 miliardy do polskiego budżetu, które mogłaby rząd przeznaczyć na tarczę osłonową dla polskich kierowców. Natomiast jestem przekonany, że premier Donald Tusk z ministrem Domańskim sprawie się przygląda bardzo wnikliwie i w najbliższym czasie będzie podjęta decyzja. Ja też tankuję, każdy z nas tankuje i wie pan, te ceny są faktycznie trudno akceptowalne.
1: Ale są na to pieniądze, żeby jeszcze ten program wydłużyć nawet o dwa tygodnie? Bo rozumiem, że też ta zwłoka rządu wynika z tego, że po prostu nie ma pieniędzy na ten program.
0: Nie jestem przekonany, że chodzi tylko i wyłącznie o tak naprawdę być może kwestie nowelizacji budżetu, przesunięć. To są sprawy o charakterze technicznym, ale wielomiliardowe. Wydaje się, że ta zapowiedź premiera Tuska mówiąca o tym, że w połowie,
1: że na dwa ostatnie tygodnie,
0: ten program osłonowy powinien się pojawić.
1: To jeśli jeszcze mamy sekundę, to jeszcze zapytam pana z kwestii właśnie podatkowo-finansowych. Zwolnienie, podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz podwyższenie drugiego progu podatkowego. To jest realne do zrobienia w tej kadencji?
0: To był jeden z elementów pójścia do wyborów Koalicji Obywatelskiej i generalnie strony demokratycznej. Wydaje mi się, że jest to możliwe. Myślę, że w ostatnim roku, czyli przy... Tak naprawdę dzisiaj
1: tak
0: trwają...
1: Tak naprawdę to już teraz trzeba byłoby zgłosić.
0: Dlatego o tym mówię. Dzisiaj trwają tak naprawdę konsultacje nad budżetem na rok 2027. Trafia za chwilę budżet do opiniowania, czy już jest w opiniowaniu w Radzie Polityki Pieniężnej. Do końca września ustawowo, czy właściwie konstytucyjnie, musi trafić do polskiego parlamentu i być procedowany przez maksymalnie 4 miesiące. Wierzę głęboko w to, że musimy spełnić obietnice z tym związane i w nowym budżecie takie zapisy

0: mogą się znaleźć.
1: Piotr Woźniak, senator z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję senatorze za rozmowę.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
1: Wszystkiego
0: bardzo.
1: Dobrego. Dzięki.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
3: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
3: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
3: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
3: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.
7: Poranek w Polskim Radio 24.
1: I 7:24 dokładnie, a z nami starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie kapitanie.
8: Dzień dobry, witam państwa.
1: Dzwonimy, kontaktujemy się z panem odnośnie minionej nocy. Jak wyglądała praca strażaków? Ile razy byliście wzywani? Czy burze, które przechodziły i przechodzą nadal nad Polską, wyrządziły gdzieś duże szkody?
8: Wczorajszy dzień i dzisiejsza noc przyniosły ponad 580 interwencji Straży Pożarnej spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami.
1: Słyszymy się, panie kapitanie?
8: Tak, słyszymy się. Wczorajszy dzień i dzisiejsza noc przyniosły ponad 580 interwencji spowodowanych przechodzącymi burzami. W środę mieliśmy tych interwencji ponad 370, natomiast od północy do dzisiejszego poranka było ich 171. Najwięcej zdarzeń było na terenie województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. W większości działania to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też wypompowywanie wody zalanych posesji i terenów. Na szczęście nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, ani też jakichś zdarzeń charakterystycznych, na przykład uszkodzonych dachów. Ogólnie można podsumować, że wczorajszy dzień i dzisiejsza noc była dość spokojna z uwagi na to, że za ponad dobę mamy 580 interwencji, natomiast czasami, kiedy ta intensywność burz przechodzących frontów atmosferycznych jest bardzo duża, w ciągu 2-3 godzin potrafimy odebrać ponad 1000 zgłoszeń.
1: Docierały do nas takie sygnały, że w niektórych miejscach mogą występować przerwy w dostawach prądu. Czy do państwa też takie zgłoszenia trafiały o przerwanych liniach energetycznych gdzieś w kraju?
8: Nie mam takich informacji. Tutaj państwa Straż Pożarna nie jest jednostką, która reaguje na tego typu zagrożenia. To na pewno służby energetyczne. Natomiast czasami występują sytuacje, akurat teraz nie mam informacji, żebyśmy wczoraj czy dziś takie działania wprowadzili, kiedy właśnie zostanie przerwana dostawa prądu do osiedli, do mieszkań, a na przykład są osoby potrzebujące, którzy korzystają z koncentratorów tlenu i wtedy czasami jest tak, że jednostki ochrony przeciwpożarowej są dysponowane, aby zasilić agregatem prądu, w którym takie urządzenie podtrzymujące funkcje życiowe.
1: Starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Panie kapitanie, spokojnego dnia.
8: Dziękuję bardzo. Spokojnego dnia. Do widzenia.
1: 7:26 jest na zegarach. Ja państwu polecam, żeby pozostać z Polskim Radiem 24, bo już po 7:30, oczywiście poza informacjami i informacjami sportowymi, będziemy się łączyć z naszymi reporterami. Najpierw z Maciejem Jastrzębskim, który, jak wierni słuchacze poranków w Polskim Radiu 24 wiedzą, jest na Ukrainie i tam śledzi prace ekshumacyjne, w ostatniej już prace ekshumacyjne, między innymi w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Porozmawiamy z Maciejem Jastrzębskim, jak wyglądają te prace właśnie oraz jakie kolejne punkty wytyczono do prac poszukiwawczych. Będzie z nami także Tomasz Sajewicz, nasz korespondent na Dalekim Wschodzie. Tomasz Sajewicz opowie o tym, jak wyglądają szkolenia z obrony cywilnej na Tajwanie, a to oczywiście w kontekście chińskich ambicji, czy też aspiracji imperialnych do tego, by przejąć władzę nad wyspą. I pytanie przy okazji, czy Stany Zjednoczone jeszcze są w stanie i chcą roztaczać militarny parasol nad tą wyspą. To wszystko już za chwilę. Teraz 2,5 minuty do godziny 7:30 pozostały. Za chwilę spotka się z państwem Łukasz Jakubowski.
2: Reklama.
0: Szeroki wybór? Pełny smak?
9: Tak.

0: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
10: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
8: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Zbliża się 7.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Podział zarówno wśród polityków, jak i wyborców. Jedni krytycznie, inni pozytywnie oceniają rok prezydentury Karola Nawrockiego. Politycy koalicji rządzącej mówią o dużej liczbie wet. Opozycja o trudnej kohabitacji. Według Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej prezydent stale konfrontuje się z rządem.
12: Prezydent stał się takim naczelnym blokerem trzeciej RP i powiedzieć, że on sypie piach w tryby, to nic nie powiedzieć.
11: Zupełnie inną ocenę wystawia prezydentowi Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Mariusz Gosek uważa, że Karol Nawrocki wykonuje doskonale swoje obowiązki.
13: Ta prezydentura jest prezydenturą dynamiczną, prezydenturą, która pokazuje inny format prezydencki.
11: Wyraźny podział jest także wśród wyborców. Z sondażu United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski wynika, że 56% ankietowanych dobrze ocenia pierwszy rok prezydentury. Negatywną ocenę wystawiło 40,5% badanych. Rekordowo niskie stany wody na Wiśle. Na stacji hydrologicznej w Annopolu w Lubelskiem poziom wody wynosi 156 cm i jest najniższy w tym miejscu od ponad 70 lat. Niebezpiecznie niskie stany wód są także w innych miejscach, mówi hydrolog Instytutu IMGW Paweł Staniszewski.
14: Puławy, azoty, tutaj absolutne minimum jest tamtego roku, 70 cm, teraz jest tylko 62 cm. Również niebezpiecznie blisko do absolutnego minimum zbliżamy się na stacji hydrologicznej Szczucin. Niskie stany wody utrzymują się również na Wisłoce, Wisłoku, Bugu.
11: W całej Polsce obowiązuje ponad 70 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. Znany meksykański influencer Cesar Gastelum zastrzelony podczas transmisji internetowej. Prawdopodobnie dokonali tego członkowie lokalnego gangu narkotykowego, o którym negatywnie wypowiadał się wcześniej influencer. Meksykańskie media informują o zakrojonej na szeroką skalę operacji organów ścigania. Na koniec Tatry, gdzie różowe kwiaty wierzbówki na hali gąsienicowej przyciągają tłumy turystów. Już od świtu przychodzą ludzie, by fotografować kwitnące rośliny. Tatrzański Park Narodowy przypomina, by podczas robienia zdjęć kwitnących roślin nie schodzić ze szlaków i nie deptać roślin. Hala gąsienicowa należy do najczęściej odwiedzanych miejsc w Tatrach, a prowadzące na nią szlaki są szczególnie popularne w okresie wakacyjnym.

0: meteorologiczne zostały wydane niemal dla całej Polski drugiego i trzeciego stopnia przed upałem i przed burzami. Bez ostrzeżeń tylko województwo zachodniopomorskie, Pomorze Środkowe, a także północne części województwa lubuskiego i Wielkopolski. W ciągu dnia temperatura maksymalna na Podkarpaciu 38 stopni, w Małopolsce 36, w centrum od 29 do 31 stopni, podobnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Najchłodniej będzie na Pomorzu od 23 stopni na Pomorzu Środkowym do 28 stopni. Mniej więcej na Warmii i Mazurach. Wszędzie możliwe także przelotne opady deszczu, lokalnie burze, nawet burze z gradem. Krzysztof Kuzak, czekaliśmy aż wróci. Krzysztof z redakcji sportowej.
1: Będzie o piłce, będzie o tenisie, będzie o kolarstwie, a także o lekkiej atletyce, no i na koniec o siatkówce.
0: Do biegu, gotowi, start.
1: A zaczynamy od piłki nożnej. Górnik Zabrze przegrał na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy, mówi słoweński obrońca wicemistrza Polski Erik Janża.
2: Niedobrze, bo mi się wydaje, że mieliśmy mnóstwo sytuacji, żeby strzelić na jedną bramkę i zremisować ten mecz i tak, a tak znowu będziemy musieli gonić, co nigdy nie jest fajne, ale jest jak jest. Ważne, że pokazaliśmy, że nie są lepsi od nas, byli po prostu skuteczniejsi, ale myślę, że jest wszystko jeszcze otwarte. W pierwszej połowie mieliśmy cztery takie fajne sytuacje, żeby tylko po ziemi gdzieś dać tą piłkę do bramki, a my szukaliśmy nie wiadomo co jakich eurogolów, okęg. Także na tym musimy popracować, bo było widać i było czuć z boiska, że da się z nimi grać. Jestem przekonany, że zagramy jeszcze lepszy mecz, skuteczniejszy mecz i wierzę mocno w to, że awansujemy.
1: Na rewanż za tydzień w Zabrzu. Natomiast dziś dwa spotkania z udziałem polskich klubów w tych rozgrywkach. Jagiellonii Białystok z Glasgow Rangers oraz Lecha Poznań z Klaksvik. A w pierwszych meczach trzeciej rundy eliminacji Conference League Raków Częstochowa zagra z Hammarby, a GKS Katowice w Miszkolcu z HPL-em Tel Awiw. Teraz tenis. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju w Montrealu po zwycięstwie nad Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-4-7-6.
3: Bardzo się cieszę dzisiejszego zwycięstwa. Był to bardzo zacięty mecz. Też Alejandro Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym, i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w dwóch setach i myślę, że doda mi pewności siebie na kolejne mecze. Także dobrze się tutaj czuję w Montrealu i cieszę się z tego, że moja gra coraz lepiej wygląda.
1: Następnym rywalem Polaka będzie Holender, Botik van den Zandt ślub. Panie grają w Toronto. Na drugiej rundzie udział zakończyła Magdalena Fręch, Linet oraz Maja Chwalińska. Dziś w trzeciej rundzie Iga Świątek zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. I kolarstwo. Włoch Jonathan Milan zdominował sprinterskie etapy 83. Tour de Pologne. Po zwycięstwach w Koszalinie i Szczecinie wczoraj był najszybszy na finiszu z peletonu w Zielonej Górze. Utrzymał żółtą koszulkę lidera, a granatową najaktywniejszego zawodnika ma nadal Radosław Frontczak. Ten ostatni mówi o tym, kto zachęcił go do aktywnej jazdy na trzecim etapie.
4: W sumie śmieszna sytuacja, bo Jonathan Milan podjechał do mnie i zapytał się, czy nie chcę przypadkiem doskoczyć do Skinnera. Długo nie myślałem, zgodziłem się, gdzieś tam puścili mnie. Dojechaliśmy do pierwszej premii.
1: Dziś pierwszy górski etap z Żagania do Karpacza. Czołowy polski tyczkarz ostatnich lat, Piotr Lisek, nie wystąpi na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Na jednym z ostatnich treningów doznał kontuzji łydki i musiał się wycofać z imprezy. Zawody w Anglii rozpoczną się w poniedziałek. No i na koniec wracamy jeszcze do tego, co wydarzyło się wczoraj. Polscy siatkarze wrócili z Ningbo w Chinach, gdzie wygrali Ligę Narodów. Na lotnisku Okęcie m.in. był Cezary Gurjew, który rozmawiał z Kamilem Semeniukiem.
5: Długa podróż z przygodami, tylko szkoda, że te wakacje się skróciły troszkę.
6: No nic nie poradzimy, czasami tak w życiu bywa, że są takie okoliczności losu i ten powrót się przeciąga i jest dłuższy niż gdzieś tam był planowany. No szczęście w nieszczęściu, że udało się wygrać Ligę Narodów, tak że byliśmy naprawdę w bardzo dobrych nastrojach i mimo tych trudności i problemów z powrotem do Polski, to jednak byliśmy cały czas w bardzo dobrych humorach. To co i jak świętowaliśmy, to myślę, że zostanie w reprezentacji. Co było w Ningbo, zostaje w Ningbo, co później się działo w Pekinie, też zostaje w Pekinie, ale na pewno mieliśmy dzięki temu szczęściu w niej.

0: szczęściu, że mieliśmy więcej czasu na świętowanie spowodowane, że nie zdążyliśmy na ten samolot, no to mogliśmy dłużej faktycznie poświętować i myślę, że każdy no wyszalał się.
1: Jesteś najbardziej wartościowym zawodnikiem reprezentacji Polski, a więc potwierdzasz swoją dominację na tej pozycji na świecie. Tak jak przed laty Hubert Wagner o Ryszardzie Bosku mówił, że to jego najbardziej wartościowy zawodnik. Mówi o tym dlatego, że wygraliście niemal w rocznicę 50 lat od złota w Montrealu. Pięknie chociażby ty kontynuujesz tradycję.
0: Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Na pewno jestem z siebie gdzieś tam zadowolony z tego, jak się prezentowałem na boisku, ale nie ja sam jestem na boisku, nie ja indywidualnie wygrałem spotkania i decyduję o tym, jak przebiega to spotkanie, tylko cała drużyna. Grać z tymi chłopakami, być częścią tej reprezentacji, przebywać z nimi na boisku w tak ważnych spotkaniach, jak chociażby finał Ligi Narodów i grać dobrze też, no to jest coś przyjemnego i na pewno jak się takie spotkanie wygrywa i są problemy później z powrotem do Polski, to jednak na serduszku jest naprawdę miło i bardzo fajnie się gdzieś tam cofa myślami do tego, co się wydarzyło.
1: Taki powrót do domu chociażby na kilka dni to wymarzona regeneracja w gronie najbliższych. Te akumulatory wyjątkowo szybko się wtedy ładują.
0: Oj, zdecydowanie. No ja już nie mogę się doczekać, bo żona zaraz tutaj pod hotel podjeżdża i razem już będziemy wracać z Warszawy, także no już tęsknię za nią bardzo i tak jak mówisz, po takiej rozłące ponad tygodniu poza krajem, jak się wraca, to ja uwielbiam wrócić do domu. Nawet nie muszę wyściulać gdzieś tam nosa za dom. Uwielbiam tą atmosferę w domu i spędzanie czas gdzieś tam w zaciszu domowym, także nie mogę się już doczekać.
2: Kto nie lubi tak w domu
3: no
2: trochę posiedzieć?
3: I życzymy tego odpoczynku, no ale już we wrześniu Mistrzostwa Europy i Polacy bronić będą tytułu. No i będzie to też pierwsza kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Złoty medalista będzie mógł spokojnie przygotowywać się do turnieju w Kalifornii za 2 lata, więc oby Polacy także tutaj obronili tytuł.
4: Krzysztof Kuzek, bardzo miło cię było posłuchać i zobaczyć. Dzięki, dobrego dnia.
3: Do usłyszenia.
4: Siódma 40 na zegarach. Z nami teraz Maciej Jastrzębski, dziennikarz, reporter Polskiego Radia, a także wysłannik na Ukrainę. Dzień dobry, Macieju.
5: Dzień dobry, witam. Też miło byłoby posiedzieć w domu, ale ja dopiero jutro nad ranem.
4: Ja to bym jeszcze bardziej chciał, żebyś tu z nami w studiu kiedyś posiedział.
5: Z wielką przyjemnością.
4: Zapraszamy zawsze. W Ostrówkach na Ukrainie dziś ostatni dzień ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Prace badawcze prowadzone były przez miesiąc i uczestniczyli w nich przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziś spodziewany jest komunikat końcowy. Macieju, ile szczątków ofiar odnaleziono, jak przebiegały te prace? I od razu cię zapytam, co dalej, co z kolejnymi punktami na mapie?
5: Jeżeli nie dostaniemy dzisiaj jakiejś sensacyjnej informacji w tym komunikacie, to sądzę, że 55 osób to jest ta ostateczna liczba wydobytych szczątków ofiar Polaków, ofiar rzezi wołyńskiej, dlatego że o tylu osobach się mówi od kilku dni i tyle też kości różnych szkieletów oczyszczano w Ostrówkach i w Woli Ostrowieckiej. Dbano też o bezpieczeństwo. Między innymi rozmawiałem na ten temat krótko, ale z Jarosławem Onyszczukiem, to jest profesor archeologii z Uniwersytetu we Lwowie. Pytałem go, dlaczego tutaj widać panów w mundurach, w samochodach bez oznakowań, czyli no jak rozumiem jakiejś służby, która dba o bezpieczeństwo. No i oczywiście policjanci. No przecież jesteśmy w środku lasu, blisko polskiej granicy. Coś się może stać? I odpowiadał mi tak.
6: Wszystkie służby na miejscu, żeby był porządek, nie było jakichś prowokacji. I dlatego właśnie tutaj i policja i wszyscy inne.
5: A można się czegoś bać?
6: Wszystko może być, no.
5: To wszystko to mogą być oczywiście rosyjskie drony, rosyjskie rakiety, ale także prowokatorzy, którzy będą dążyli do zaostrzenia stosunków polsko-ukraińskich, bo jak powtarzają tutaj w ukraińskiej telewizji i radiu wszyscy eksperci do spraw bezpieczeństwa, Rosjanom najbardziej zależy na tym, żebyśmy my się z Ukraińcami wzięli za włosy i trochę potargali, bo dla nich jest to komfortowa sytuacja, kiedy oba narody wspierające się w wojnie z Federacją Rosyjską kłócą się. Rozmawiam także z Wiktorią, to jest dziennikarka z Kijowa pracująca dla niemieckiej telewizji. Dlaczego takie duże zainteresowanie, może nie wśród samych ukraińskich dziennikarzy, ale na przykład dziennikarzy z Niemiec, Francji, z Wielkiej Brytanii, z Czech, z Węgier, którzy przyjechali, by opowiedzieć o tym, co dzieje się w miejscu, w którym kiedyś 83 lata, dokładnie 30 sierpnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali Polaków.
7: To dobrze, że pracujemy tutaj wśród kolegów, którzy pracują na tym, żeby właśnie zafilmować takie wydarzenia historyczne, żeby właśnie mieć jakieś pokój, współpracę, bo myślę, że

0: musi być jakaś współpraca. Wybaczajmy was i wy nas probaczcie. Tak, żeby było właśnie porozumienie.
1: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. To hasło powtarzają Ukraińcy, ale ja też od Ukraińców słyszałem inne hasło, że właściwie należałoby po prostu przebaczyć sobie nawzajem, ale też zrozumieć jeden kraj i drugi. Czy to się uda? No, trudno powiedzieć. Wczoraj bardzo długo żeśmy z kolegą Adamem Bogoriazem-Zakrzewskim włóczyli się, tak mogę powiedzieć, z mikrofonami Polskiego Radia po kilku okolicznych wsiach. Ktoś chciał z nami rozmawiać, ktoś inny się uśmiechnął, ktoś nas poczęstował kwasem chlebowym albo wodą sodową. Natomiast były także osoby, które mówiły: nie rozumiem, nie wiem, o co mam chodzić, do widzenia. Wsiadały na przykład na rower czy na motor i odjeżdżały, ale też mieliśmy szczęście, takie dziennikarskie szczęście. Trafiliśmy na młodego chłopaka, który skończył 2 lata temu Wydział Historii na Uniwersytecie w Łódzku i pasjonuje się historią. Nie ukrywał, że jest zafascynowany historią UPA. Oczywiście dzielił w rozmowie z nami to UPA na tych, którzy walczyli z Sowietami i próbowali zrzucić to jarzmo sowieckie i krytykował tych, którzy, jak mówił ten około 9-15% UPowców, którzy razem z miejscową ludnością mordowali Polaków, ale to była naprawdę szczera rozmowa z nim. Do wysłuchania będzie wkrótce na antenie Polskiego Radia. I jeszcze jedno. Zagraniczni dziennikarze, którzy się tutaj pojawiali, to było dla mnie bardzo istotne. Mówili, że dla państw Unii Europejskiej to, co dzieje się wokół tego kryzysu, jak my mówimy, historyczno-dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem, jest ważne, bo przecież dwa istotne dla Unii Europejskiej kraje, w tym kraj członkowski, jeden z największych w Unii Europejskiej, czyli Polska, no nie mogą się kłócić, spierać i mieć nierozwiązanych problemów, bo to szkodzi całej Unii Europejskiej. I tak sobie pomyśleliśmy z Adamem Bogoriazem-Zakrzewskim, że być może dzięki właśnie takiemu jakby opowiedzeniu w całej Europie, o co chodzi z tą polską historią, z tą ukraińską historią, będą europejskie jakieś naciski, jakaś presja na polityków w Kijowie, żeby przestali kłuć nas w serce tą historią.
2: Maciej Jastrzębski na Ukrainie, dziennikarz, reporter Polskiego Radia. Dzięki, Macieju.
1: Dziękuję bardzo.
2: Cieszymy się, że słyszymy się z Tomaszem Sajewiczem, dziennikarzem Polskiego Radia.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Dzień dobry. Przeniesiemy się na drugą stronę globu, bo na Tajwanie rozpoczęły się doroczne manewry wojskowe, podczas których ćwiczone są scenariusze obrony wyspy przed oczywiście chińską inwazją. Władze Tajwanu wzmacniają armię i obronę cywilną, angażując rezerwistów oraz prowadząc szkolenia z obsługi broni i dronów dla mieszkańców. To ja przewrotnie zapytam, Tajwańczycy ćwiczą, bo nie liczą już na pomoc Amerykanów?
3: No wydaje mi się, że ćwiczą dlatego, że wolą się przygotować na ewentualność taką, że ta pomoc będzie ograniczona. Powiedzmy, wiemy, że Amerykanie zgodzili się na sprzedaż za rekordowe 11 miliardów dolarów uzbrojenia, przypomnę, w grudniu ubiegłego roku na Tajwan, ale już w tym roku kolejna transza za 14 miliardów, jeszcze bardziej rekordowe, została wstrzymana. Amerykanie twierdzą, że związane jest to z wojną prowadzoną przeciwko Iranowi, ale w tym samym czasie te deklaracje padły. Donald Trump przebywał w Pekinie, a przypomnę, Stany Zjednoczone chcą, jednak sygnalizują ocieplenia relacji z Chińską Republiką Ludową, a przecież te dostawy broni na Tajwan to jest sól w oku Xi Jinpinga. Ale wspomniałeś o obronie cywilnej. To jest szalenie ciekawy temat, bo na przykład w najbliższych dniach na Tajwanie spowolniony zostanie internet w smartfonach. To jest o tyle ciekawe, że władze Tajwanu chcą sprawdzić, jak mieszkańcy wyspy będą sobie radzić, no, przez pół godziny na razie, ale jednak bez smartfonu, do którego przecież jesteśmy absolutnie przywiązani w momencie zagrożenia. Inna taka ciekawostka, u nas też przecież kwestia syren jest podnoszona w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach wielokrotnie na Tajwanie. Za niestosowanie się do zaleceń, niestosowanie się do tych zasad związanych z alarmami i grozi aż równowartość 12 tysięcy złotych kary. Więc Tajwańczycy dzisiaj, jutro karnie będą jednak stosować się, miejmy nadzieję, do tego wszystkiego, co dzieje się podczas manewrów Hongkonga. Te to największe manewry doroczne, co prawda, ale w tym momencie w związku z sytuacją, o której też wspomniałeś, coraz większych napięć między Pekinem i Tajwanem, największe manewry jak dotychczas.
2: Tak, zastanawiam się też pod kątem wystrzeliwania się Amerykanów z ich arsenału.

0: i zasobów pocisków. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Tomasz Sajewicz, nasz dziennikarz, korespondent na Dalekim Wschodzie. 7:48 już teraz na zegarach w naszym studiu Błażej Prośniewski. Dzień dobry Błażeju. Przenosimy się w świat gospodarki.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: A dzisiejszy magazyn zaczynamy od pytania, czy ceny paliw w końcu zaczną spadać? Takie nadzieje niesie za sobą m.in. spadek cen ropy na światowych rynkach. Obecnie za baryłkę surowca typu Brent trzeba zapłacić już poniżej $80. To z kolei przekłada się na ceny hurtowe. Orlen po raz pierwszy od dłuższego czasu właśnie je obniżył. Zmiany dotyczą zarówno benzyny, jak i oleju napędowego, choć skala obniżek różni się w zależności od rodzaju paliwa. Nie oznacza to oczywiście automatycznego i natychmiastowego spadku cen na stacjach. W praktyce jednak ceny detaliczne często, choć z kilkudniowym opóźnieniem, podążają za zmianami w hurcie. A jakiej skali podatków spadków możemy się potencjalnie spodziewać? Najpewniej na razie o kilka groszy na litrze. Jeśli natomiast Stanom Zjednoczonym uda się dogadać z Iranem i zostanie otwarta cieśnina Ormus, to pojawi się przestrzeń do dalszych obniżek. Na razie, jak mówi Urszula Cieślak, analityczka do spraw rynku paliw z firmy Reflex, możemy liczyć tylko na wyhamowanie podwyżek.
3: Mówimy najpierw o wyhamowaniu podwyżek na stacjach, ponieważ te tańsze dostawy paliwa będą dopiero trafiały na stacje i dopiero wraz z tymi nowymi dostawami tańszego paliwa będziemy mogli my jako kierowcy liczyć na spadki cen paliw przy dystrybutorze.
2: Na razie jednak ceny paliw są rekordowo wysokie. Obecnie średnio za litr benzyny bezołowiowej 95 trzeba zapłacić 7,55 zł. Z kolei diesel kosztuje 8,22. I stąd też kierowcy oczekują działań rządu. Przypomnijmy, premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przywrócenia działań osłonowych na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Póki co jednak żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły, choć rozmowy się toczą. Choćby wczoraj szef rządu rozmawiał na ten temat z ministrem finansów. Andrzej Domański, pytany o to wieczorem w TVN24, powiedział, że rząd bierze pod uwagę obniżkę VAT na paliwa na końcówkę wakacji, co dodajmy mogłoby sprawić, że ceny paliw byłyby niższe nawet o około złotówkę. Jednocześnie dodał, że nie ma zdefiniowanych warunków, które musiałyby być spełnione, aby wprowadzić mechanizmy osłonowe. Jak mówi Jakub Boguski z portalu epetrol.pl, rząd zapewne zwleka z decyzją w tej sprawie, czekając na rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie.
4: Trudno wyrokować, czy rząd zdecyduje się na realizację tego planu, gdyby udało się doprowadzić do pokoju na Bliskim Wschodzie, który mocno wpłynąłby na ceny, udałoby się je po prostu w jakiś sposób obniżyć tak naturalnie niejako. Natomiast na ten moment poruszamy się wyłącznie w sferze domysłów i domniemań, więc tutaj żadnych pewnych informacji na ten temat jeszcze nie mamy.
2: Pewne jest natomiast to, że decyzje w sprawie wprowadzenia jakichś mechanizmów osłonowych na rynku paliw powinny zapaść najpóźniej w przyszłym tygodniu. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przekazała generalnemu wykonawcy, firmie Bechtel, teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. W pierwszej kolejności będą realizowane prace ziemne, które wykona Budimex. Jak podkreśla Marek Woszczyk, prezes PEJ, przekazanie terenu, na którym powstanie elektrownia wraz z rozpoczęciem prac ziemnych, to kamień milowy w tym projekcie. Jak dodał, po latach przygotowań, badań i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, inwestycja wchodzi w kolejny etap.
5: Dużo prac inżynieryjnych, planistycznych. Po pierwszej fazie przygotowawczej, gdzie usunęliśmy roślinność z ponad 330 hektarów, ogrodziliśmy ten teren, dociągnęliśmy, mówiąc kolokwialnie, zasilanie.
2: Pierwszy blok atomowy w Choczewie ma zacząć pracować za 10 lat, czyli w 2036 roku. E-doręczenia zyskują na popularności. Liczba przesyłek wysyłanych w ten sposób przekroczyła już 100 milionów. Założono także ponad 4,5 miliona adresów do doręczeń elektronicznych. Od 1 lipca natomiast usługa ta działa też w aplikacji mObywatel. Jak mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, e-doręczenia to państwo bliżej obywatela.
6: To mniej formalności, to większe bezpieczeństwo, wszystko w jednym miejscu, większa odpowiedzialność i łatwiejszy kontakt z administracją. To w pigułce obraz tego, co zapisaliśmy w strategii cyfryzacji państwa. Cyfrowa transformacja dla człowieka i człowiek zawsze w centrum.
2: Jednocześnie prezeska Poczty Polskiej Magdalena Gaj przypomina, że osoby, które są wykluczone cyfrowo bądź z jakiegoś powodu nie chcą otrzymywać listów elektronicznie, mogą korzystać z funkcji hybrydowej.
7: Dla tych osób urzędy, które mają obowiązek od 2025 roku posiadać i prowadzić tą korespondencję elektroniczną,

0: elektroniczną, wysyłają na adres Poczty Polskiej przesyłkę elektronicznie, natomiast cały system jest tak zorganizowany, że drukuje, kopertuje i listonosze w sposób tradycyjny, tak jak do tej pory, zanoszą tą korespondencję do obywateli.
1: Aby zwiększyć atrakcyjność e-doręczeń, resort cyfryzacji przygotował projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie. Zakłada on m.in. wprowadzenie szeregu usprawnień technicznych i organizacyjnych, chociażby mają pojawić się ułatwienia w wyszukiwaniu adresatów i adresowaniu przesyłek. Przetaczająca się przez Polskę fala upałów spowodowała wzrost zainteresowania klimatyzacją. Zresztą popyt na urządzenia do chłodzenia rośnie z każdym rokiem i przestaje to być już dobro luksusowe. I nie ma się temu co dziwić, bo liczba dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni rośnie. Z drugiej strony obniża się bariera cenowa. Po prostu te urządzenia są coraz tańsze, a jednocześnie my coraz więcej zarabiamy. W zależności od klasy sprzętu, który wybierzemy, koszt zainstalowania jednego klimatyzatora może wahać się między 3,5 a 10 tysięcy złotych. Jak mówi Marcin Wnorowski z firmy Wena Instalacji, członek Polskiego Stowarzyszenia Instalatorów Wentylacji, sezon letni jest nomen omen gorącym okresem dla branży klimatyzacyjnej. A to wiąże się z kolei z tym, że firmy instalujące takie urządzenia mają pełne kalendarze.
2: Czas oczekiwania na montaże wydłuża się do 3, 4, nawet czasami 5, 6 tygodni, gdzie poza sezonem może być ten montaż wykonany w ciągu 2-3 dni.
1: Jednocześnie, jak zauważa ekspert, powtarzające się upały nauczyły nas, a przynajmniej część z nas, że nie warto zwlekać do ostatniej chwili z montażem klimatyzacji i obecnie zapotrzebowanie na tego typu usługi jest właściwie przez cały rok.
2: W tym momencie nie jest to do takiego stopnia, jak było jeszcze parę lat temu, że tylko w okresie letnim klienci się odbywali. Świadomość ludzi pod kątem potrzeby posiadania klimatyzacji na tyle wzrosła z biegiem ostatnich lat, że gro klientów decyduje się na montaż wcześniej niż czekają do tego momentu.
1: Według szacunków z klimatyzacji może korzystać od 7 do nawet 20% gospodarstw domowych w Polsce. A upalne dni sprawiają, że nie tylko rośnie zainteresowanie montażem klimatyzacji, ale także rośnie sprzedaż wody. Jak mówi prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy Dariusz Lizak, przy tak wysokich temperaturach producenci wody w butelkach obserwują nawet 3-krotny wzrost popytu.
3: I one wynikają, powiedzmy, z jakby, no, oczywiście z bezpośredniej też konsumpcji wód butelkowanych, natomiast też może wynikać to z tego, że my w tych okresach letnich robimy też zapasy. No, gospodarstwa domowe w tym okresie, no, też magazynują jakąś część wody po to, żeby oczywiście mieli ją pod ręką.
1: Przypomnijmy, w upały według zaleceń dorosła osoba powinna wypijać co najmniej 3 litry płynów dziennie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Bungee Polska, producenta m.in. oleju kujawskiego, karę ponad 4 200 000 zł. Jak mówi Kamila Guzowska z UOKiK, to efekt stosowania przez spółkę we wzorcach umów postanowień ograniczających prawa rolników. Chodzi o przerzucanie na nich odpowiedzialności za ryzyko związane ze zdarzeniami o charakterze siły wyższej, takich jak przymrozki, susze, nawałnice czy gradobicia.
4: Tego rodzaju zjawiska mogą prowadzić do zniszczenia części lub całości plonów, zboża czy rzepaku. A wtedy rolnicy nie mają rzeczywistej możliwości dostarczenia zakontraktowanych produktów. Mimo to groziły im kary umowne. Producenci rolni są szczególnie wrażliwymi uczestnikami rynku. Specyfika ich działalności sprawia, że są narażeni na skutki zdarzeń niezależnych od nich, takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe. Dlatego przedsiębiorcy nie mogą kształtować umów w sposób, który pozbawia rolników możliwości zwolnienia się z odpowiedzialności za niewykonywanie umowy, jeżeli zachodzą specjalne okoliczności.
1: Tu dodajmy, że firma poszła na współpracę z urzędem, dzięki czemu wysokość sankcji została znacznie obniżona. Spółka zmieniła też stosowane klauzule i zaprzestała stosowania kwestionowanej praktyki.
5: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo...

0: bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kto chwali, a kto krytykuje? Na początek polityczne oceny pierwszego roku prezydenta Nawrockiego. Groźby na zmianę z negocjacjami. Donald Trump mówi o postępach w rozmowach z Iranem. Upał i burze nie odpuszczają. Za chwilę u nas pogodowe podsumowanie ostatniej doby. Sprawdzimy też aktualne alerty. Minęła ósma. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. To był rok wojny z rządem, słyszymy od gościa poranka. Mija 12 miesięcy od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Prezydent pokazał w tym czasie, że chce obalić rząd, mówi nam Piotr Woźniak z Koalicji Obywatelskiej.
2: Tu nie chodzi o dobro Polski, nie chodzi o to, aby obywatele czuli się bezpiecznie. I tu chodzi o to, żeby obalić demokratycznie wybrany rząd w 2023 roku. Zresztą pan prezydent Karol Nawrocki tego w ogóle nie ukrywa. Mówi, że to jest jeden z jego priorytetów.
1: To rząd rzuca prezydentowi kłody pod nogi. Tak odpowiada rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.
3: Najpierw nie uznawali wyników wyborów, są tacy, którzy do dzisiaj liczą jeszcze głosy, a w ciągu tego roku, w ciągu tego ostatniego roku wielokrotnie podejmowali na szczęście nieudane próby, by utrudniać funkcjonowanie panu prezydentowi.
1: W ocenie działań Karola Nawrockiego różnią się też politolodzy. Według doktora Wawrzyńca Konarskiego pierwszy rok prezydentury upłynął pod znakiem prób zakłócenia pracy rządu. Z kolei profesor Andrzej Gil z KUL-u uważa, że Nawrocki wniósł równowagę na polską scenę polityczną. Obaj politolodzy są zgodni co do tego, że prezydenta cechują silne ambicje. O postępach w rozmowach z Iranem informuje Donald Trump. Chodzi o otwarcie ważnej dla transportu ropy cieśniny Ormus. Pytanie, ile w tym prawdy, bo prezydent USA już wielokrotnie ogłaszał przełom w negocjacjach, po czym groził Iranowi kolejnymi atakami. Więcej o tym Jan Pachlowski.
4: Prezydent argumentował, że to właśnie utrzymująca się presja wojskowa skłoniła Teheran do powrotu do stołu negocjacyjnego. Zwracając się do swoich zwolenników, Donald Trump powiedział, że USA były gotowe do przeprowadzenia największego ataku od czasów II wojny światowej, zanim irańscy przedstawiciele wystąpili z propozycją rozmów. Zadzwonili do mnie i powiedzieli, proszę nie rób tego, porozmawiajmy, relacjonował Donald Trump. Prezydent stwierdził, że wolałby rozwiązanie dyplomatyczne od dalszych działań zbrojnych, lecz podkreśla, że stanowisko jego administracji pozostaje niezmienne. Wolałbym zawrzeć porozumienie, bo nie chcę zabijać ludzi, ale Iran nie może wejść w posiadanie broni nuklearnej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Na stabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie czekają m.in. kierowcy. Z powodu co chwilę odradzającego się konfliktu ceny paliw pozostają wysokie. 11 ofiar i ponad 740 osób rannych. Taki jest tegoroczny policyjny bilans wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. Od początku roku takich wypadków było ponad 800. Komisarz Mariusz Kurczyk z policji przypomina, że w ostatnich miesiącach zaostrzono przepisy dotyczące tych pojazdów.
5: Osoby do 13 roku życia, dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia, nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych. Ta druga zmiana to zmiana dotycząca obowiązku korzystania z kasków ochronnych podczas poruszania się czy to rowerem, czy hulajnogą elektryczną lub też urządzeniami transportu osobistego. Osoby, a więc dzieci i młodzież, które nie ukończyły 16 roku życia.
1: W ostatnich dniach władze niektórych miast decydują się na wprowadzanie stref z zakazu.

0: Razem ruchu na hulajnogach elektrycznych. Taki zakaz wprowadziło już Kutno, a zastanawia się nad tym Bełchatów. Pracowitą dobę mają za sobą strażacy. Z powodu gwałtownych burz w całym kraju interweniowali prawie 600 razy. To sporo zgłoszeń, ale czasami jest ich znacznie więcej, mówił na naszej antenie rzecznik strażaków Wojciech Gradec.
1: Ogólnie można podsumować, że wczorajszy dzień, dzisiejsza noc była dość spokojna z uwagi na to, że za ponad dobę mamy 580 interwencji. Natomiast czasami, kiedy ta intensywność burz przechodzących frontów atmosferycznych jest bardzo duża, w ciągu 2-3 godzin potrafimy odebrać ponad 1000 zgłoszeń.
0: Na dziś prognozowane są kolejne groźne burze. Dużym zagrożeniem będzie także nieznośny upał kolejny dzień z rzędu. Szczegóły w prognozie pogody po informacjach. A pogodę na pewno sprawdzają pielgrzymi. Ponad 2,5 tysiąca pątników wyruszyło ze stolicy na Jasną Górę w 315 warszawskiej pielgrzymce pieszej. Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas zachęcał pielgrzymów do słuchania Słowa Bożego i zaapelował, by nie ulegali kulturze chwili. Warszawska pielgrzymka, nazywana paulińską, to jedna z najliczniejszych i najstarszych grup pątniczych, która szła także w czasach zaborów, wojny czy powstania warszawskiego. Organizatorzy tej pielgrzymki spodziewają się, że do Częstochowy dojdzie ponad 5 tysięcy pątników.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Groźny upał w połączeniu z gwałtownymi burzami to pogodowy scenariusz na czwartek. Zagrzmieć może w wielu regionach, ostrzega Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Burze z gradem, miejscami gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu i z porywami wiatru do 90, lokalnie 100 km na godzinę. Najbardziej intensywne zjawiska będą występowały w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk oraz Opolszczyznę.
0: Pod wieczór deszcz i burze dotrą na południowy wschód. Tam największy skwar, lokalnie do 40 stopni, poniżej 30, jedynie na zachodzie i miejscami na północnym zachodzie, a przyjemniej na wybrzeżu. Tam dziś maksymalnie 25 stopni.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Czwartek, 6 dzień sierpnia 2026 roku. Roch Kowalski. Jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Przed nami ostatnia godzina naszego porannego spotkania, a w niej rozmowa polityczna, a także komentarz publicysty i na koniec Martyna Podolska ze swoimi rekomendacjami kulturalnymi. Dziś słońce wzeszło o 5.04, zajdzie o 20.19, dzień trwa 15 godzin i 15 minut, a imieniny obchodzą Jakub, Sława, Stefan, Sykstus oraz Wincenty.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Mamy połączenie z panem Jakubem Banaszkiem, prezydentem Chełma, a także doradcą prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie prezydencie.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
4: Co planuje dzisiaj prezydent na popołudnie? Dlaczego tak huczne okazały obchody rocznicy zaprzysiężenia?
5: Przede wszystkim pan prezydent chce podziękować Polkom i Polakom za ten pierwszy wspólny rok współpracy, pierwszy rok prezydentury. Jest to dla pana prezydenta ważne, aby w tym dniu podsumować to, co udało się w tym czasie zrobić dla Polski, a także spotkać się z rodakami na krakowskim Przedmieściu. To oczywiście jest wydarzenie, podczas którego będą debaty, będzie spotkanie z Polakami, będzie okazja do bezpośredniej rozmowy z panem prezydentem. Od początku swojej kadencji pan prezydent podkreślał, że chce być blisko Polek i Polaków, na tym mu bardzo zależy. I dzisiaj również ta forma podsumowania pierwszego roku jest ukłonem, jest skierowana właśnie w stronę polskiego społeczeństwa.
4: Jak prezydent odpowiada na zarzuty koalicji rządzącej, że jest hamulcowym, że jest głównym wetującym w polskiej polityce i że zmienił zupełnie prezydent Karol Nawrocki sposób sprawowania urzędu prezydenckiego na dużo bardziej konfrontacyjny?
5: Przede wszystkim należy zauważyć, że od samego początku obecny rząd zakładał, czy też uważał, że prezydent będzie podpisywał większość ustaw, która jest przygotowywana przez obecną koalicję rządzącą. Pan prezydent

0: zdając sobie sprawę, że należy niezależnie od opcji politycznych, niezależnie od różnic, które wynikają z poglądów, a także spojrzenia na priorytety Rzeczpospolitej, że należy rozmawiać i chciał od początku prowadzić dialog i dyskusję w zakresie tych ustaw, co do których się nie zgadzał. Niestety strona rządowa nie chciała tych argumentów słuchać i kiedy wielokrotnie prezydent informował, że dana ustawa nie zostanie podpisana, ale oczekuje zmian takich i takich, że oczekiwałby przyjęcia jego poprawek, że jest przeciwko podnoszeniu na przykład podatkom, to ustawy wracały w takim samym kształcie. Stąd rzeczywiście pan prezydent podpisał 255 ustaw, zawetował w 40, ale wynika to przede wszystkim z tego, co pan prezydent obiecał w kampanii wyborczej Polakom. Niepodnoszenie podatków i przestrzeganie polskiego interesu. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj politycy koalicji rządzącej uważają, że pan prezydent, używając instrumentu weta, który jest prerogatywą pana prezydenta, zapisaną oczywiście w konstytucji, nazywają go wetomatem, atakują tylko dlatego, że nie są w stanie konstruktywnie podejść do każdego opisanego problemu, a szkoda, bo wiele rzeczy można było wypracować wspólnie podczas rozmów i dialogu, ale prawdziwego, nie takiego, że ktoś w studiu telewizyjnym czy w ramach rozmów mówi, że chciałby rozmawiać z panem prezydentem, a później, kiedy są spotkania, czy pan prezydent zaprasza, to nie przychodzą i informują, że niestety, ale pan prezydent nie jest w stanie spełnić ich oczekiwań.
1: Koalicja, panie prezydencie, panu w zdanie, bo koalicja rządząca mówi, że prezydent w kampanii wyborczej obiecywał, że jego głównym celem będzie odsunięcie rządu Donalda Tuska od władzy i że właśnie te weta, bo pan mówimy o liczbie tych wet, ale to chyba głównie chodzi o to, w jakich sprawach prezydent korzystał z tego weta, no to były sprawy, na której koalicji rządzącej zależało. No tak było i w przypadku programu SAFE, ustawy o kryptowalutach, ustawy o osobie najbliższej, czy ustawach zmieniających wymiar sprawiedliwości.
0: Jeśli chodzi o ustawę o kryptowalutach, warto się przy niej na chwilę zatrzymać, ponieważ po pierwszym wecie pan prezydent poinformował publicznie, ale także za pośrednictwem swoich współpracowników, że jest gotowy na modyfikację tej ustawy i wprowadzenie kilku poprawek. Niestety projekt, który ponownie wpłynął do Pałacu Prezydenckiego, do Kancelarii Prezydenta, był tożsamy z tym w pierwszym, pomimo wyraźnych sygnałów ze strony pana prezydenta. Więc jeśli rzeczywiście byłoby tak, że koalicji rządzącej zależałoby na tym, aby te zmiany wprowadzić, to myślę, że można było dojść do porozumienia. Ale wracając do tego, do tej tezy, którą pan redaktor przytoczył. Pan prezydent Nawrocki w sprawach fundamentalnych dla państwa, jak kwestia bezpieczeństwa, jak kwestia polityki międzynarodowej, niezależnie od wielu różnic, które są pomiędzy panem prezydentem czy panem premierem i jego współpracownikami, stara się współpracować, chce tej współpracy, co zresztą widać w ostatnim czasie, kiedy rakieta przeszła polską strefę powietrzną, spadła w jednej z lubelskich miejscowości. Pan prezydent tutaj deklarował od początku pełną współpracę, nie zabierał głosu, nie podgrzewał w żaden sposób emocji, nie chciał też stwarzać wrażenia jakiejkolwiek krytyki, wręcz przeciwnie. I tak tą współpracę widzi, czyli w sprawach szczególnych i ważnych jest ona bardzo potrzebna. W kampanii wyborczej pan prezydent wskazywał, że obecny rząd nie realizuje tych rzeczy, co do których się zobowiązał i w jego ocenie nie jest to najlepszy rząd, jaki mógłby sprawować w Polsce władzę. Mamy dużo problemów, które są faktem. Należy skupić się przede wszystkim na nich, a poczucie pana prezydenta było takie, że obecny rząd skupia się bardziej na swoich wewnętrznych problemach, na próbach rozliczania niż na realnej zmianie życia Polek i Polaków. Oczywiście jest, też tutaj panie, warto zatrzymać
1: się. Panie prezydencie, to na chwilę się zatrzymamy tutaj, bo to jest właśnie po roku prezydentury Karola Nawrockiego można sobie także postawić pytanie albo właściwie wrócić do pytania, jaka jest rola prezydenta w polskim ustroju. Czy prezydent jest tym, który wyznacza kierunek działania prac rządu, czy jednak tym, który ma inne zadania, takie jak na przykład stanie na straży konstytucji? No bo jednak prezydent próbuje wymóc na rządzących konkretne rozwiązania, prowadzenie konkretnej polityki, także w tych sprawach wewnętrznych.

0: wewnętrznych, nie tylko zagranicznych czy obronnych?
1: W zakresie polityki zagranicznej to wprost w Konstytucji jest zapis, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej współdziała w zakresie polityki zagranicznej. To jest ten szczególny obszar, który jest troszeczkę inaczej uregulowany. Ale politykę, czy w zasadzie rząd kreuje w politykę państwa, natomiast te instrumenty, o których rozmawialiśmy przed chwilą, jak choćby instrument weta, jest instrumentem, prerogatywą pana prezydenta. To nie jest tak, że pan prezydent podejmuje decyzję o oderwaniu od przepisów prawa, wręcz przeciwnie. I myślę, że do tej pory koalicja rządząca nie była przyzwyczajona do tego, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej korzysta z tego prawa w sytuacjach, w których jego zdaniem i zdaniem ekspertów pana prezydenta poszczególne ustawy lub ich przepisy są po prostu złe, szkodliwe lub powinny być zmodyfikowane. Ponadto prezydent od początku informował, że będzie w ramach tych zobowiązań, które składał w kampanii wyborczej, egzekwował je od siebie, ale także od rządu. Mam tu na myśli przede wszystkim kwestie polskich podatków, danin. Prezydent zobowiązał się, że podatki nie będą podnoszone i dlatego wiele ustaw, które niestety zakładały podwyżkę w podatków i danin, zostało zawetowanych. I nie jest tak, że polityka pana prezydenta jest wymierzona stricte w rząd. Jest wymierzona w złe przepisy, jest wymierzona w rzeczy, które zdaniem pana prezydenta powinny być inne.
0: Oczywiście, tylko że no to jest ocena prezydenta tych przepisów, tak? Czy one są dobre, czy złe? To jest bardzo uznaniowa ocena. Zresztą ten rok prezydentury pokazał, że prezydent jest w stanie znaleźć w poszczególnych ustawach zapisy, nawet pojedyncze przepisy, które mu się nie podobają i dlatego wetuje całą ustawę. Ja wracam do swojego pytania o rolę prezydenta w naszym ustroju, no bo w tej sytuacji po roku, też po działaniach prezydenta Nawrockiego, no można odnieść jednak wrażenie, że prezydent chce być nad rządem, że to do niego należy ostateczna decyzja, czy dana polityka rządu będzie realizowana, czy też nie będzie realizowana.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, pan prezydent korzysta tylko i wyłącznie ze swoich uprawnień, które są uregulowane czy w Konstytucji, czy w odrębnych przepisach.
0: Nie odpowiada pan na moje pytanie, panie prezydencie.
1: Ale nie, panie redaktorze. Odpowiadam, dlatego że pan prezydent, korzystając ze swoich uprawnień, prowadzi politykę prezydenta w oparciu właśnie o te przepisy. To nie jest wyjście poza swoją rolę, czy też próbę zmiany statusu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To po prostu są przepisy, na bazie których prezydent miał takie kompetencje.
0: Oczywiście,
1: do tej pory.
0: Ja nie powiedziałem, że prezydent korzysta z kompetencji, których nie ma, tylko do tej pory jednak nie zdarzało się na przestrzeni, to pan też zauważył, że rząd nie był przyzwyczajony do tego, żeby prezydent działał w ten sposób, bo też i tradycja prezydentów w Polsce, no żaden prezydent nie wetował w ten sposób ustaw, czy też nie próbował wymusić na rządzie konkretnych rozwiązań. Dlatego tutaj wracam do też tezy, która pojawiała się na pierwszych miesiącach prezydentury prezydenta Nawrockiego, że marzy mu się bardziej ustrój prezydencki i zmierza w tym kierunku niż ustrój parlamentarno-gabinetowy.
1: Pan prezydent Nawrocki po prostu funkcjonuje i wykorzystuje instrumenty, które są przewidziane prawem dla prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do realizowania dobrej polityki dla Polek i Polaków. Nie wychodzi poza te ramy. Oczywiście jest politykiem o silnym charakterze, ma swoje zdanie, co wielokrotnie pokazał. Również pan redaktor dzisiaj przytoczył kilka sytuacji. Natomiast nie jest to próba zmiany statusu czy roli prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w polskim systemie politycznym. Po prostu pan prezydent korzysta z prerogatyw, które są przypisane do Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To, że w praktyce poszczególni prezydenci realizowali inną politykę, wynika również z faktu, że ich prezydentury przypadły na różne okresy. Tam, gdzie współpraca była lepsza, gdzie na przykład współpracowano na etapie opracowania projektów legislacyjnych od początku do końca i starano się znaleźć wspólne mianowniki, tam rzeczywiście tych wet było mniej. Ale w tej sytuacji...
0: Ale to nie jest tak, że konsultacje ustaw z prezydentem wykluczały weta. Ustawa o statusie osoby najbliższej była z prezydentem konsultowana na każdym etapie, a mimo to prezydent i tak powiedział weto.
1: Panie redaktorze, dobrze, że pan przytoczył kwestię tej ustawy. Już ponad 2 miesiące temu minister Szefernaker poinformował,

0: zdecydował, że w takim kształcie ta ustawa nie będzie podpisana, że oczywiście pan prezydent Nawrocki w kampanii wyborczej mówił, że jest za ustawą o statusie w osoby najbliższej, ale w tej ustawie, która została przygotowana, jest szerszy katalog uprawnień, który wykracza poza tą dyskusję i poza tą inicjatywę pana prezydenta. To było na 2 miesiące przed wetem. Już wtedy była informacja, że ta ustawa w tym kształcie nie zostanie podpisana, a jednocześnie była deklaracja, że pan prezydent jest w stanie taką ustawę podpisać w przypadku osiągnięcia kompromisu. Więc niezależnie od tego, jakbyśmy tej sytuacji nie oceniali, to taka informacja wcześniej była i później w politycy, czy w zasadzie polityczki w PSL-u, które informowały o tych rozmowach, miały świadomość, że w takim kształcie, jak ta ustawa została przedłożona, to tego podpisu nie będzie. Pan prezydent zachował się tutaj uczciwie i na każdym etapie informował o tym, jak wygląda ta sprawa z jego perspektywy.
1: Tu moglibyśmy wrócić znowu do tej dyskusji o uznaniowości decyzji prezydenta, ale na razie to zostawmy, bo chciałem jeszcze pana zapytać, dlaczego prezydent zdecydował się ułaskawić pana starucha z zakazu stadionowego? Czy to rzeczywiście była taka kara, co do której musiał podjąć interwencję prezydent Rzeczypospolitej Polskiej?
0: Kwestia ułaskawień jest indywidualną decyzją i prerogatywą pana prezydenta. Do oceny wpływa wiele wniosków o próśb o ułaskawienie. I także, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to uprawnienie, ta prerogatywa, która jest bezpośrednio przypisana panu prezydentowi. W tej sprawie osoby, eksperci, którzy rekomendowali decyzję, powoływali się właśnie na rażącą niespółmierność w kary. Niemniej pan prezydent...
1: Ale
0: pan
1: mówimy
0: prezydent
1: o zakazie stadionowym.
0: Zawsze będzie stał na straży przepisów i nie mówimy o jakimkolwiek innym wykroczeniu czy też przestępstwie, tylko właśnie o tej konkretnej sytuacji. Taką decyzję pan prezydent podjął. Nie tylko
1: no dobrze, ja rozumiem, tylko pana, że tak jak pan mówi, prerogatywy prezydenta są, ale opinia publiczna ma też prawo do oceniania tych prerogatyw prezydenta, a także poznania motywów działania. Tego samego dnia został ułaskawiony człowiek, który został niesłusznie skazany i przesiedział swoją część swojej kary w zakładzie w Niemczech. No i w tej samej grupie znajduje się osoba, która jest objęta zakazem stadionowym. To znaczy wracam teraz do powagi urzędu prezydenta. Czy prezydent naprawdę musi interweniować w sprawie zakazu stadionowego? A jeśli tak, to dlaczego to robi? Jakie były motywacje prezydenta? Co nim kierowało, żeby akurat pana starucha ułaskawić z zakazu stadionowego?
0: Pan prezydent Karol Nawrocki jest prezydentem wszystkich Polaków i nie patrzy na to, kto jaki zawód wykonuje, kto jaką ma historię, tylko patrzy na dany konkretny przypadek i tak jak zawsze będzie bronił wszystkich, którzy zostali niesłusznie skazani.
1: Dobrze, panie ministrze, dobrze, ale bez takiej mowy trawy, przepraszam pana najmocniej.
0: Ale to nie jest,
1: bo wracam do pytania, dlaczego prezydent... Dlaczego prezydent...
0: Pan prezydent skorzystał ze swojego uprawnienia, ze swojej prerogatywy.
1: Kręcimy się
0: i zawsze tam, gdzie jest niesprawiedliwość, będzie
1: czy tutaj doszło do niesprawiedliwości w przypadku pana starucha?
0: Nie znam wszystkich akt sprawy, niemniej z przekazów.
1: No ale przed chwilą pan komentował ochoczo.
0: Panie, ale tam nadal panu odpowiadam, panie redaktorze. Bardzo bym prosił, żeby jednak nie wkładać mi w usta czegoś, czego nie robię. Komentowałem, odpowiadam i teraz też cały czas pana informuję w myśl faktów. Pan prezydent korzysta ze swojego prawa, ze swojej prerogatywy, będzie z tego prawa korzystał.
1: Pan powtarza czwarty raz to samo, panie prezydencie.
0: Gdzie będzie, pan mówi o uznaniowości, bo też o chwilę pan powiedział, analogicznie rząd przygotowując projekty, czy również wydając opinie w danych tematach, czy w sprawach danych osób, czy pan redaktor w sprawie tego pana także ma swoją opinię i swoją uznaniowość.
1: A
0: pan
1: prezydent ja się tylko zastanawiam, czy urząd prezydenta, czy instytucja prawa łaski no powinna być wykorzystywana do tak niewielkiej kary, jakim jest zakaz stadionowy. I co za tym idzie, cały czas się zastanawiam i nie uzyskuję od pana odpowiedzi, jakie motywacje kierowały prezydentem, żeby akurat z pana starucha zdjąć zakaz stadionowy.

0: Panie redaktorze, sam pan powiedział o karze. Prawo łaski nie zawęża w katalogu spraw, które należy rozpatrywać, bo każdy jest w tym zakresie równy i nie można mówić, że jedna kara jest większa, a druga jest większa, ponieważ instrument prawa łaski jest szerokim.
1: Jest różnica między karą więzienia, a karą zakazu stadionu.
0: Oczywiście.
1: Ale to zadam najprostsze pytanie. Zadam najprostsze możliwe pytanie.
0: Dlaczego? Panie redaktorze. Pan prezydent, korzystając z prawa łaski, podejmuje decyzje indywidualne.
1: Dobra, nie, piąty raz. Nie. Panie prezydencie,
0: tak, mogę i dziesiąty, panie
1: ale do, bardzo, mogę tylko, i a ja bym wolał, żeby pan mi odpowiedział na proste pytanie. Dlaczego prezydent ułaskawił starucha?
0: Panie redaktorze, skorzystał ze swojego prawa.
1: Czyli nie chcą decyzję, państwo, czyli nie oznacza, państwo że, powiedzieć, oznacza, jaka była prawdziwa nie, motywacja
0: to oznacza,
1: tego
0: pan
1: ułaskawienia.
0: Prezydent miał przekonać. To oznacza, że skoro pan prezydent podjął taką decyzję, miał przekonanie co do słuszności swojej decyzji i tego, że ta kara była rażąco niewspółmierna.
1: I powiązania prezydenta Nawrockiego ze środowiskiem kibiców nie ma z tym nic wspólnego.
0: Panie redaktorze, czy ma pan taką informację, żeby te jakiekolwiek powiązania miały tutaj?
1: Nie, przecież prezydent sam się chwalił w kampanii wyborczej, że miał do czynienia ze środowiskami kibicowskimi.
0: Panie redaktorze,
1: dzwonił
0: bardzo
1: do pana
0: proszę,
1: prezydenta.
0: Że pan teraz nie wybiegał z tego. Przed chwilą pan chciał zasugerować, że powiązania pana prezydenta ze środowiskiem kibicowskim mają wpływ na tę decyzję. Więc pana pytam, czy ma pan bezpośrednio jakiś dowód, czy jakąś informację? Ja takiej wiedzy
1: pan
0: nie mam.
1: Chcę powiedzieć, że
0: to,
1: nie ma sympatii pomiędzy prezydentem a środowiskami
0: To, że pan prezydent jest kibicem, nigdy tego nie ukrywał, wielokrotnie o tym mówił, nie oznacza, że w jakikolwiek sposób w tej sprawie ma to znaczenie.
1: Jakub Banaszek, prezydent Chełma, a także doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Rozmawiamy o rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego i o obchodach tej rocznicy, te dziś po południu w Warszawie, ale dzisiaj w Warszawie także konwencja największej partii opozycyjnej, bo Prawo i Sprawiedliwość po ostatnim rozłamie zwiera szeregi. O szczegółach Michał Fabisiak.
5: Prawo i Sprawiedliwość zamierza przedstawić postulaty, które znajdą się w nowym programie partii.
6: To będą postulaty programowe. To nie będzie program, bo nad nim będziemy pracować jeszcze, ale to będą takie główne założenia naszego programu, główne kierunki, ale też opisane w pewnych szczegółach.
5: Zapowiada senator PiS-u Stanisław Karczewski. Konwencja ma być poświęcona sprawom społecznym. Główny nacisk zostanie położony na ochronę zdrowia. Senator ugrupowania Zdzisław Pupa mówi, że w tym obszarze dzieje się źle. Jego partia ma pomysł, jak to zmienić i dziś zaprezentuje go wyborcom.
7: Spotkanie nazwane konwencją, która w jakiś sposób ma też zwrócić uwagę na problemy, które w państwie polskim w ostatnim czasie wybrzmiewają, a tym problemem jest na pewno opieka medyczna. Jest to niezmiernie ważny temat. Te rozwiązania dotyczące opieki medycznej się pojawią, które będą właśnie skutkowały poprawą jakości leczenia.
5: Politycy PiS-u zaprzeczają, jakoby konwencja miała być odpowiedzią na event polityczny zorganizowany w ubiegłym tygodniu przez Mateusza Morawieckiego i jego klub parlamentarny Rozwój Plus. Przypomnę, że utworzyła go grupa 40 osób, które odeszły w ubiegłym tygodniu z klubu PiS. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapewniają, że ich partia robi swoje i nie ogląda się na nikogo. Zdaniem Piotra Borysa z Koalicji Obywatelskiej nie da się jednak oddzielić tych dwóch wydarzeń. To organizowane przez PiS jest w jego ocenie odpowiedzią na grilla, którego zorganizował były premier.
8: To jest dzisiaj sytuacja ultrakryzysowa, która zmusza do nadzwyczajnych zachowań, jakim są konwencje wyborcze w środku lata, na niespełna półtora roku przed wyborami. To wynika z absolutnego kryzysu. Samo grillowanie PiS-u trwa już od wielu tygodni i z tego grilla niestety nie może wyjść prezes Kaczyński, bo grill to wysoka temperatura i

0: i problemy. Taka jest prawda. W przypadku grillowania dzisiaj to premier Morawiecki grilluje PiS.
1: Wydaje się, że nieprzypadkowa jest też data konwencji. Dziś mamy pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 8.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. To rok blokowania działań rządu, mówią politycy obecnej władzy. Opozycja chwali działania Karola Nawrockiego. Rok prezydentury to ciągła wojna polityczna, mówił na naszej antenie senator Piotr Woźniak z Koalicji Obywatelskiej.
10: Mi brakuje takiej odpowiedzialności ze strony pana prezydenta, takiej odpowiedzialności za rodaków, dlatego że 41 wet w ciągu 12 miesięcy to rekord nie tylko w historii polskiego parlamentaryzmu, w historii polskich prezydentów, ale tak naprawdę obniżanie jakości życia w wielu obszarach.
9: Z zarzutami polityków obozu rządzącego nie zgadza się prezydencki doradca Jakub Banaszek.
11: Ale wynika to przede wszystkim z tego, co pan prezydent obiecał w kampanii wyborczej Polakom. Niepodnoszenie podatków i przestrzeganie polskiego interesu.
9: Swój pierwszy rok prezydentury Karol Nawrocki po południu podsumuje przed Pałacem Prezydenckim. Za nami tropikalna noc i burze. Strażacy interweniowali wczoraj około 300 razy, a od północy ponad 170. Najnowsze informacje przekazał na naszej antenie rzecznik strażaków kapitan Wojciech Gralec.
12: Najwięcej zdarzeń było na terenie województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. W większości działania to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też wypompowywanie wody zalanych posesji i terenów. Na szczęście nie mamy informacji o osobach poszkodowanych ani...
9: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej również dziś ostrzega przed burzami i upałami. Alerty drugiego i najwyższego trzeciego stopnia obejmują prawie całą Polskę z wyjątkiem części północno-zachodniej. Tegoroczne wakacje bezpieczniejsze na drogach niż przed rokiem. Policja zanotowała prawie 2400 wypadków, a w zeszłym roku było ich 2,5 tysiąca. Mniej było też ofiar śmiertelnych, podsumowuje komisarz Mariusz Kurczyk z Policji.
10: Mi brakuje takiej odpowiedzialności ze strony pana prezydenta, takiej odpowiedzialności za rodaków, dlatego że 41 w...
9: To oczywiście nie był komisarz Mariusz Kurczyk. Sprawdźmy, może teraz? Może sprawdzimy i uda nam się ten dźwięk dać się nieco później. Powtórzę, te wakacje są według najnowszych danych policji nieco bezpieczniejsze niż przed rokiem. 2400 wypadków, rok temu 2,5 tysiąca. Problemem nadal są pijani kierowcy. Policja w te wakacje zatrzymała 11 tysięcy takich osób.

Nie ma jeszcze godziny 9, a termometry w Rzeszowie już pokazują 29 stopni. Najchłodniej jest w Lęborku, tam 19,5 stopnia. I taka różnica pomiędzy chłodniejszą północą, a zdecydowanie gorętszym południem będzie się utrzymywała w ciągu dnia. Maksymalnie na Podkarpaciu termometry wskażą dziś 38 stopni, 36 w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, 35 to ziemia świętokrzyska. W centrum od 29 stopni na Kujawach do 31 stopni na Mazowszu, a na północy nad Bałtykiem 23 stopnie na Pomorzu Środkowym, 26 stopni na Pomorzu Gdańskim. W całym kraju możliwe lokalne

0: Burze, także burze z gradem i opady deszczu.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: O reklamie.
0: 8:35.
1: Komentarz.
0: Jest z nami Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Będziemy wspólnie podsumowywać na początek pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. No właśnie, opinie podzielone, tak jak podzielona polska polityka. Rządzący mówią, że to niespotykany hamulcowy w polskiej polityce. Zwolennicy prezydenta Karola Nawrockiego mówią o nowej jakości i reprezentowaniu polskich spraw. A jaka jest pańska ocena tej prezydentury po 12 miesiącach? Coś pana zaskoczyło? Coś nie było może zaskoczeniem?
5: No, liczba wet chyba nie jest zaskoczeniem, prawdę mówiąc. Już od samego początku Karol Nawrocki prezentował się jako człowiek, który będzie odważniej sięgał po te instrumenty, które daje konstytucja, gdy chodzi o jakieś tam regulowanie tego, co rząd przedstawia, prawa, które rząd przedstawia, więc to, że ta liczba wet jest taka, jaka jest, ona oczywiście jest rekordowa i w związku z tym daje asum do tego, żeby politycy Koalicji Obywatelskiej, prawda, mówili, że Karol Nawrocki jest hamulcowym, no to ona nie jest zaskoczeniem. Czy ona jakby uprawnia do tego, żeby postawić tezę o hamulcowym? I tak, i nie, tak? Bo z jednej strony jednak większość ustaw było podpisane, natomiast z drugiej strony większość z tych podpisanych to są jednak ustawy techniczne, a wiele z tych ustaw, na których zależało rządowi, podpisanych nie zostały. No i oczywiście jest to prezydenta dobre prawo, natomiast ono też jakby ma konsekwencje w narracji politycznej, tak? I trudno się dziwić, że Koalicja Obywatelska mówi o hamulcowym. Czy jest to nowa jakość? No jest to nowość, tak? Tak jak powiedziałem. Natomiast czy nowa jakość? No to prawdę mówiąc chyba nie sądzę, tak? Znaczy rzeczywiście prezydent i jego otoczenie, również Prawo i Sprawiedliwość, mówią o interesie Polaków, o reprezentowaniu Polaków. Natomiast ja mam poczucie, że po roku można tę narrację już zmienić, tak? Znaczy po roku już trochę mam takie poczucie, jestem zmęczony w kółko słuchaniem o tym, jak to prezydent reprezentuje Polaków i polski interes stawia na pierwszym miejscu. Nie dlatego, że jakoś bardzo wątpię, czy że zawsze wątpię w motywację pana prezydenta, ale przede wszystkim dlatego, że często jest to puste, to raz. A dwa, że to jest jednak kopiowanie Donalda Trumpa, tak? Znaczy nawet te uroczystości, które się mają dzisiaj odbywać i ich taki pewien klimat, jakaś tam atmosfera, którą prezydent też estetycznie jakoś próbuje zbudować, to jest jednak kopiowanie lokatora Białego Domu. Mhm.
0: Ale tak sobie myślę, bo koalicja rządząca mówi też, że celem głównym prezydenta jest odsunięcie rządu Donalda Tuska od władzy. Czy w tych wetach, tak jak pan wspomniał, bo to nie chodzi nawet o ich liczbę, tylko o to, jakie ustawy prezydent wetował, czy to rzeczywiście czy celem działań prezydenta jest pokazanie takiego buksowania rządu? Czy to jest może plan bardziej dalekosiężny, bo i takie opinie na przestrzeni tego roku się pojawiały, że prezydent ma większe ambicje, że marzy mu się jednak ustrój, jeśli nie wprost, nie de jure, no to de facto prezydencki.
5: Myślę, że nawet jeżeli się mu to marzy, to do tego nie dojdzie, tak? Znaczy, większość konstytucyjna, to nie jest coś, co nam się jawi na horyzoncie.

0: horyzoncie. Też to, jak prezydent się do tego zabrał, powołując do Rady Nowej Konstytucji osoby, które nawet nie chodzi o to, że są z jednej strony jakby spektrum ideowego w Polsce, bo to jest, że tak powiem, nie wychodzi poza średnią krajową i trudno jakby, to nie jest zaskoczenie. Natomiast no, były takie osoby, o których już akurat bym się nie spodziewał, że będą. Na przykład pani Julia Przyłębska, tak, która jednak jest osobą dosyć skompromitowaną, nawet na części prawicy, w związku z tym to, że prezydent ją powołał, no to jednak było, to było zaskoczenie, jeśli pan redaktor pyta mnie o jakieś tam mniejsze czy większe zaskoczenia. Natomiast to, co wydaje mi się jakąś bardziej długoterminowym planem Karola Nawrockiego, no to jest fakt, że jego weta i jego tak polityka też medialna na razie polega trochę na tym, żeby na prawicy, mówię prawicy, bo oczywiście prezydent jakby do tego polaryzacyjnego podziału nie przekracza, żeby na prawicy nikogo nie urazić, tak? Znaczy prezydent z jednej strony mówi bardzo głośno o tym, że broni dorobku świadczeń społecznych Prawa i Sprawiedliwości, jakby rządu Mateusza Morawieckiego i wcześniej Beaty Szydło w tym zakresie. Z drugiej strony też jakoś tam związany tymi obietnicami złożonymi przed Sławomirem Mentzenem, no hamuje każdą podwyżkę podatków, co no, to jakby jest z jednej strony realizacją obietnicy, natomiast z drugiej strony no, tworzy taki, jeśli chodzi o politykę gospodarczą przede wszystkim prezydenta, no, taki bardzo, bardzo populistyczny, szczerze mówiąc, amalgamat różnych ruchów, które no, nie mają za wiele ze sobą wspólnego, ale są obliczone na to, żeby nikt na prawicy, na prezydenta się tak śmiertelnie nie obraził. Tak? I to rzeczywiście mam poczucie, że jest realizowane i na przykład trochę też to widać na kanwie Ukrainy, tak? Gdzie prezydent, akurat moim zdaniem tutaj dosyć zręcznie, jest na krajowe potrzeby osobą, która obsługuje część, oczywiście nie te najbardziej skrajne, ale jednak część jakichś tam antyukraińskich nastrojów, przede wszystkim w kontekście politycznym, tak? Nastrojów antyzełeńskich bardziej niż antyukraińskich w tym sensie. Natomiast z drugiej strony zapytany na przykład w wywiadzie w Wirtualnej Polsce, no odpowiada, że oczywiście pomoc dla Kijowa jest polskim interesem i tego nie podważa, tak? To jest jakimś tam wychyleniem w kierunku centroprawicy.
1: Tak się zastanawiam się, co jest po tym roku największym zasobem prezydenta Karola Nawrockiego. Bo myślę i o jego relacjach z Białym Domem, szeroko rozumianym, z administracją Donalda Trumpa i z samym Donaldem Trumpem. To na polu zagranicznym, ale myślę także na polu krajowym o na pewno pewnego rodzaju autorytet, który prezydent Karol Nawrocki ma w środowiskach prawicowych, bo jednak gdzie byśmy się nie obejrzeli, czy to jest Konfederacja, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest nawet ostatnio Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, te wszystkie formacje no, widzą w prezydencie na pewno jakąś formę patrona.
0: To prawda. Wydaje mi się, że osobą, która najbardziej liczy na ten patronat, jest Krzysztof Bosak, który od początku już też kampanii prezydenckiej, bo oczywiście po pierwszej turze, grał na Karola Nawrockiego i bardzo wyraźnie dawał do zrozumienia, że go popiera. No, licząc, i podejrzewam, że to jest też logika, która stoi za poparciem czy dla prezydenta ze strony Mateusza Morawieckiego i jego ludzi, że obie te grupy i ludzie Bosaka, i ludzie Morawieckiego liczą na to, że w przypadku ewentualnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością patronat prezydenta dawałby im jakieś zabezpieczenie przed pożarciem ze strony Jarosława Kaczyńskiego, tak? Znaczy to jest największy strach każdego koalicjanta PiS-u, w ogóle każdego koalicjanta Platformy, Koalicji Obywatelskiej albo Prawa i Sprawiedliwości, ale no tu mówimy o prawicy. Jest jednak to, żeby nie być jakoś tam pochłoniętym personalnie, ideowo, no i jeśli chodzi o wyborców, tak? Przez Jarosława Kaczyńskiego. Krzysztof Bosak to doskonale zna, bo pamięta, jak kończyła Liga Polskich Rodzin i jak ta partia była rozbierana przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc wydaje mi się, że poparcie ze strony prezydenta i to, żeby on jakoś ten patronat nad ewentualnym blokiem prawicowym dał, no i jakoś będzie zabezpieczający w tym sensie dla Morawieckiego i dla Bosaka przede wszystkim. Mentzena, o Mentzenie celowo nie wspominam, bo Mentzen na razie jeszcze gra chyba osobę, która wcale niekoniecznie musi pójść na sojusz z prawicą, tak? Znaczy Mentzen szczególnie też to w kampanii podkreślał, że on jest osobą, która w zależności od tego, kto mu da więcej.

0: mówiąc w skrócie i tak bardzo wprost, no z tym może zawrzeć sojusz, chociaż oczywiście naturalnie jest mógłby czyli do prawa i sprawiedliwości, więc. A co do tego Białego Domu, o którym pan redaktor
1: Tak.
0: wspomniał, to oczywiście tak, no to jest zasób, już wykraczając poza krajowe politics, no tak po prostu państwowy, tak? Znaczy i to, że Karol Nawrocki ma dobre relacje z Białym Domem i że Donald Trump pisze tam o nim, prawda, żarty, że on pomógł Polsce, bo Karol Nawrocki wygrał wybory i on wygrał dzięki mnie, tak? Znaczy to są tego typu tweety. No i oczywiście możemy się z tego śmiać, natomiast koniec końców to dobrze dla Polski, że mamy kogoś takiego w Białym Domu, tak? Że mamy osobę, która to obsługuje to ego Donalda Trumpa, no bo siłą rzeczy musimy to robić.
1: To na koniec naszej rozmowy, bo 4 minuty mniej więcej jeszcze nam zostały, zapytam pana, co dalej? Bo to dopiero pierwszy rok z 5 lat prezydentury Karola Nawrockiego. Przed nami rok wyborczy, rok walki o to, czy w Polsce będzie rząd prawicowy, czy jednak pozostanie u władzy Donald Tusk, albo ta koalicja, która rządzi obecnie. I tak się zastanawiam, czy to dla prezydenta, jaki to będzie rok dla prezydenta ten najbliższy? Czy prezydent się zaangażuje, włączy się w kampanię wyborczą po stronie prawicy, czy właśnie będzie tym patronem prawicowym, jak o tym rozmawiamy, czy jednak będzie starał się trzymać z boku, jednocześnie no, dalej utrudniając w pewien sposób pracę rządowi?
0: Myślę, że na pewno nie zaangażuje się jasno po którejś z partyjnych stron tego sporu, no bo to byłoby jednak przepalanie zasobów bardzo partykularnych. Zresztą pan prezydent bardzo wyraźnie to podkreśla, że on się sytuuje ponad partiami. Znaczy, gdy prezydenta się pyta o to, jaką jest jego opinia na temat rozmów Prawa i Sprawiedliwości, to ze strony prezydenta i jego ludzi zawsze słychać, że on się nie angażuje w politykę partyjną.
1: Tak, są
0: On jest,
1: uniki,
0: prawda,
1: tak.
0: wybrany przez naród i tak dalej. Oczywiście to jest trochę kokieteria, natomiast z drugiej strony prezydent rzeczywiście no, ani nie komentuje tej polityki po pierwsze nie komentuje tej polityki, a po drugie rzeczywiście no, wykracza poza Prawo i Sprawiedliwość, więc w tym sensie kokieterią to nie jest. Myślę, że pierwszym sprawdzianem, gdyby rzeczywiście miał być patronem prawicy, oczywiście nie jednej listy, bo nie będzie czegoś takiego, ale jakiegoś bloku po wyborach, no będzie pakt senacki, tak? Który jest no, takim najniżej wiszącym owocem, jeśli chodzi o prawicową współpracę na polskiej scenie politycznej. No i tutaj mamy na przykład kilka pytań, tak? Pierwsze pytanie brzmi, czy to byłby sojusz też z Braunem? Bo na przykład Sławomir Mentzen napisał jakiś czas temu na portalu X, że on pakt prawicowy senacki widziałby, ale tylko pod patronatem prezydenta. Po drugie, gdyby wszystkie trzy partie się w niego zaangażowały, to jeszcze było przed rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości, więc chodziło o Konfederację Korony Polskiej. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało ryzykować sojusz z Braunem w ramach paktu senackiego w sytuacji, w której oczywistym jest, że nazajutrz albo nawet jeszcze tego samego dnia cała machina narracyjna Koalicji Obywatelskiej no, uderzałaby w to, mówiąc, że prawda, widzicie, drodzy wyborcy, Prawo i Sprawiedliwość to się zarzekało, ale tak naprawdę chce i pójść na koalicję z Grzegorzem Braunem, co byłoby wizerunkowym strzałem w stopę i też no, zmuszałoby do tłumaczenia się za
1: Ale może być taktyczną
0: tych różnych polityków
1: koniecznością.
0: Brauna, którzy będą bardzo, bardzo na pewno specyficznymi osobami. Powtórka z 23 roku z list Konfederacji jest tutaj moim zdaniem nieunikniona. No i tak samo oczywiście Mateusz Morawiecki, tak? Pewnie nie chciałby na taki sojusz pójść. W związku z tym pakt senacki, tak? To będzie pierwsze sprawdzian prezydenta.
1: Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy oczywiście obserwować i Państwo także w Polskim Radiu 24 będą mogli wysłuchać relacji z obchodów rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Ich start po 17 przy krakowskim Przedmieściu. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Rocha Zygmunta. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, dobrego dnia.
1: Na 12 minut przed godziną 9 mamy połączenie z Martyną Podolską z redakcji kulturalnej Polskiego Radia. Dzień dobry, Martyno.
2: Dzień dobry,
1: z
2: witam Państwa
1: Kazimierza.
2: porannie i upalnie z Kazimierza Dolnego, w którym trwa 20. jubileuszowy festiwal Dwa Brzegi, prowadzony od tych 20 lat, a nawet wcześniej, bo oczywiście tutaj jeszcze wcześniej było Lato Filmów przez Grażynę Torbicką. Tu jest taki upał, wczoraj było nie do wytrzymania, a z drugiej strony naprawdę imponująca liczba widzów, festiwalowiczów, którzy pragną dostać się, bo już nie ma biletów, dostać się na seanse, dostać się na spotkania z twórcami kulisami kina. No i są też gwiazdy.

0: Gwiazdy, którzy od lat tutaj przyjeżdżają, bo uwielbiają ten festiwal. Wśród nich aktor Arek Jakubik. Tak się zatrzymała mówiąc aktor, bo tutaj przyjechał ze swoim muzycznym, performatywnym właściwie projektem. Romeo, Julia żyją. To jest muzyczne wydarzenie i wybrzmiało ono tutaj na zamku w Kazimierzu Dolnym, bo też szereg wydarzeń właśnie tych koncertowych tam się odbywa w niezwykłym anturażu przyrody. No ale Arek Jakubik nie przyjechał do Kazimierza sam. A z kim? No to posłuchajmy.
1: Tak, to ja, ale nie mam niestety tutaj swojego przyjaciela.
0: No gdzieś jest obok, ale
1: tak,
0: krąży.
1: Krąży, Bazylii po prostu poszedł na spacer i powiedział, że musi sobie zrobić chwilę przerwy. Także dzisiaj jestem sam.
0: Ale klimat Kazimierza pasuje Bazylemu?
1: Absolutnie, przede wszystkim klimat i uwielbienie po prostu fanów, tak. Bazylii. To słyszę na każdym spotkaniu autorskim, na które zostałem zaproszony i to mi bardzo odpowiada, kiedy tłum skanduje imię mojego ukochanego najmłodszego synka Bazylego.
0: A czy te tłumy też po koncercie, który tutaj po koncercie, po wydarzeniu, bo ja tak wolę mówić o tym twoim projekcie, performensie, koncercie, no właśnie wydarzenie artystyczne na wielu poziomach. Czy po tym wydarzeniu te tłumy mówiły, my tu też mamy w Kazimierzu Dolnym swoją Julię i swojego Romeo?
1: Wiesz co, nie słyszałem żadnej takiej konkurencyjnej opowieści o kazimierskich bohaterach Romea i Julii. Natomiast wyjątkowy wieczór wydarzył się w niedzielę, kiedy zaczęliśmy już grać o 21:00, czyli jak gdyby zaczęła się ta magic hour, czyli ten moment zachodu słońca. Wow, zobaczyłem to później na zdjęciach. Wygląda to absolutnie odjazdowo, absolutnie fantastycznie, jak gdyby ten zachód słońca i później feeria świateł nocą i ta opowieść o Romeo i Julii z Piaseczna, z małego miasteczka pod Warszawą. No i w tym wszystkim, tak dygresja tutaj a propos Bazylka, ponieważ Bazyli oczywiście miał swoje tam 5 minut, a może 2,5 minuty na scenie. Do tej pory, dopóki nie występował, jak gdyby trwały rano zawsze trudne rozmowy, dyskusje, a dlaczego, po co ma ten Bazylek z tobą jechać, aż w końcu wpadłem na pomysł, że najprościej Bazylka zatrudnić, czyli napisać mu rolę, jedno wejście pomiędzy piosenkami i teraz już nie ma rozmowy o tym, czy Bazylek ma jechać, czy nie jechać. Po prostu Bazyl jedzie do pracy, ma swój wykon, ma swoich fanów i jedzie po prostu ciężko pracować i teraz jeździ absolutnie za każdym razem i stąd też jego tutaj pobyt w Kazimierzu.
0: Czy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednie?
1: Otrzymuje wynagrodzenie, ale w postaci niefinansowej, bo trochę się na kasie nie do końca zna i może mu nawet nie zależy. Natomiast smaczki i mokra karma. Wczoraj sam sobie wziął wypłatę. Byliśmy tutaj na obiedzie. A Bazyli sam się poczęstował kogucikiem kazimierskim. Nie mogą pieski jeść białego pieczywa, ale po prostu zjadł połowę. Żyje, żadnych sensacji, nic się nie stało. Będziemy tylko mogli wspominać, że zjadł kazimierskiego koguta.
0: Kogut za to nie przeżył nawet ten pszeniczny spotkania z Bazylim. Nasza wspaniała wydawczyni Ania Pałdyna, gdy państwo słuchali mojej rozmowy z Arkiem, zapytała mnie, ale Bazyli to pies czy syn? No ja myślę, że i pies i syn w jednym i Arek Jakubik nie pojawia się nigdzie, tak jak zresztą o tym publicznie mówi, bez swojego czworonożnego przyjaciela. Także i w Kazimierzu Dolnym Bazyli był chyba największą gwiazdą i uwielbienie publiczności to jest to, co go spotykało. Nie tylko zresztą jego, bo właśnie publiczność do Kazimierza Dolnego przyjeżdża od lat. Ci sami zainteresowani widzowie, ale w tym roku, drodzy państwo, naprawdę przeszło to najśmielsze oczekiwania. Naprawdę jest tłum i to z całej Polski. Posłuchajmy.
2: Ja jestem po raz kolejny. Ja jestem z Podkarpacia. Mieszkamy koło Rzeszowa. Wracamy tutaj z wielkim sentymentem.
3: Ciekawe filmy, takie, których w kinie nie zobaczymy. Ale i te retrospektywy zawsze są bardzo ciekawe. No, w tym roku Anna Dymna.
0: Nie tylko Anna Dymna, bo także retrospektywa twórczości dokumentalistki, reżyserki, scenarzystki, alpinistki, taterniczki Elizy Kubarskiej. I to dla niej bardzo, bardzo ważny moment, bo z jednej strony odnosi gigantyczne sukcesy. Jej ostatni film o Wandzie Rutkiewicz, Ostatnia wyprawa, przecież pokazywany był w kinach, osiągnął bardzo dobry wynik, ponad 60 tysięcy widzów. To jak na film dokumentalny w kinach, to jest imponująca liczba. Ale Eliza mówi, że te spotkania z publicznością w Kazimierzu Dolnym właśnie dodadzą

0: jej nowego spojrzenia na to, co robi.
1: No może to wspinanie mi to dało, że ja właśnie zawsze miałam dużo, wiesz, tej dopaminy we krwi i to mnie gdzieś utrzymywało w świetnym humorze, aczkolwiek tych trudności naprawdę w tej pracy jest dużo, no jak w każdej pewnie, ale tu jest bardzo dużo takich niepewności. I ja chyba właśnie mam taki, nie chcę powiedzieć, że kryzys, ale coś takiego się wydarzyło, że ja się trochę zatrzymałam. Robię bardzo dużo cały czas, mam teraz dwa filmy w montażowni, ale zaczęłam się zastanawiać trochę właśnie nad tą pracą dokumentalisty.
0: Ale nie tylko retrospektywa twórczości Elizy Kubarskiej, bo także retrospektywa Jana Komasy i dzisiaj chociażby będzie można zobaczyć film Rocznica z Diane Lane w roli głównej o godzinie 12:30 w plenerowym kinie We Love Cinema, bo tutaj w ramach festiwalu jest budowany specjalny namiot na 850 miejsc i to właśnie w tym dużym kinie będzie można zobaczyć ten film, a Janek uwielbia przyjeżdżać do Kazimierza Dolnego i uwielbia spotykać się z publicznością. Jan Komasa.
2: Kiedy dowiedziałem się, że właśnie Grażyna Torbicka ma taką ideę retrospektywy, to w pierwszej chwili właśnie to powiedziałem jej, że czy to nie jest trochę za wcześnie. Nie chcę umierać, mówiąc tak już wprost, ale tak jak zaczęliśmy rozmawiać, rzeczywiście może zaczęło się to spinać w jakąś taką całość, rzeczywiście jakieś takie może, powiedzmy, zamknięcie jakiegoś takiej parunastoletniej drogi reżyserskiej z paroma filmami.
0: A o zamknięciu drogi albo tego etapu nie może mówić Andrzej Pongowski, znakomity grafik, który od lat w Kazimierzu Dolnym pokazuje swoje plakaty, swoje grafiki i tak jest i tym razem. W galerii na płocie Wajda na nowo suplement, czyli plakaty do 14, nowo powstałe plakaty do 14 spektakli, które stworzył Andrzej Wajda. Andrzej Pongowski uwielbia właśnie ten rodzaj pokazywania swojej twórczości.
3: Rzeczywiście tutaj proponowano mi galeryjne pokazywania, nie ten płot tutaj przy namiocie głównym jest dokładną ulicą, także wszystkie osoby chodzące, nawet jeżeli nie zatrzymają się, to wpada im to w oko, ale się zatrzymują.
0: Zatrzymują się i tak jak powiedziałam na początku, powracają do Kazimierza Dolnego. Zresztą tak jak i twórcy, Łukasz Palkowski powrócił ze swoim najnowszym filmem Pojedynek, a tak wspomina ten swój pierwszy raz na kazimierskim festiwalu. Wtedy pokazywał film Rezerwat.
4: Oczywiście były z tym związane problemy, bo wtedy mieliśmy tylko jeszcze jedną kopię, z którą ja jeździłem po całej Polsce. Spóźniłem się na projekcję, nie pamiętam. Grażynka wspominała, że co najmniej 40 minut zabawiała widownię, patrząc na zegarek, gdzie ja jestem z tą kopią, którą jeszcze trzeba przewinąć, zmontować. Ale było to dość zabawne. Pełna sala czekała na zobaczenie filmu. Grażynka robiła absolutnie wszystko, żeby ich tam zatrzymać. Także jakoś to się fajnie złożyło. Odbiór był bardzo pozytywny.
0: Och, bo tu jest pozytywnie w Kazimierzu Dolnym. Proszę do nas dojechać. Do końca tego tygodnia trwa festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym, a ja uciekam w poszukiwaniu kogucika, zanim Bazyli wszystkie zje. Zatem
5: smacznego.
0: Do usłyszenia.
5: I dla ciebie, i dla Bazylego, i dla wszystkich, którzy są w Kazimierzu. Martyna Podolska z redakcji kulturalnej Polskiego Radia. Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Dzięki, do usłyszenia.
5: Państwu dziękuję za wspólny poranek. Dziękuję także wydawcom, Annie Pałdynie, Szczepanowi Pawłoskowi, realizatorowi Adamowi Brzezińskiemu. I usłyszę się z Państwem dopiero 17 sierpnia. Proszę nie tęsknić, ja będę tęsknić na pewno. Miłego dnia, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
6: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. We'll be right back.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka

0: Co?
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ile kosztowały weta prezydenta? Eksperci wyliczają, politycy oceniają. Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Pluli, wyzywali, obrzucali owocami. Dwaj Polacy skazani za homofobiczny atak w Londynie. W upały pijemy znacznie więcej. Woda w butelkach znika ze sklepowych półek. Minęła dziewiąta. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Dla opozycji pasmo sukcesów, dla koalicji wojna z rządem i seria niezrozumiałych wet. Dokładnie rok od zaprzysiężenia na prezydenta Karola Nawrockiego politycy mocno różnią się w jego ocenach. Polityczne komentarze zebrała Dagmara Kędzior.
2: Przedstawiciele rządu twierdzą, że Karol Nawrocki zawetował najwięcej ustaw ze wszystkich prezydentów. Jego działania minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek określił jako wkładanie kija w szprychy.
3: Wszystkie prawie akty, które miały reformować wymiar sprawiedliwości, są blokowane, są wetowane i to są weta polityczne.
4: To nie jest tylko to, że pan prezydent sypie piach w tryby rządowi, no bo my sobie z tym poradzimy, ale to są konkretne decyzje, które szkodzą Polaków.
2: A tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Z kolei zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza był to rok bardzo dobrej prezydentury, choć w trudnych warunkach koabitacji z rządzącymi.
5: Którzy najpierw nie uznawali wyników wyborów, są tacy, którzy do dzisiaj liczą jeszcze głosy, a w ciągu tego ostatniego roku wielokrotnie podejmowali na szczęście nieudane próby, by utrudniać funkcjonowanie prezydentowi.
2: Karol Nawrocki dokładnie rok temu złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i formalnie objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: A ile kosztowały weta prezydenta? Portal Money.pl policzył, że swoimi decyzjami Karol Nawrocki mógł uszczuplić budżet państwa o 7 miliardów złotych. Takie zyski miały przynieść niepodpisane lub skierowane do Trybunału Konstytucyjnego ustawy. To na przykład podwyżka opłaty cukrowej czy podniesienie stawek akcyzy na alkohol, a także uszczelnienie przepisów o fundacjach rodzinnych i wprowadzenie podatku od tzw. nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. W ciągu 12 miesięcy Karol Nawrocki zawetował 41 ustaw. Pod wodą byli 40 minut, reanimacja trwała niemal godzinę. Dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu w Wielkopolsce. Wszystko wydarzyło się kilka metrów od brzegu na niestrzeżonej plaży. Gdy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Nie udało się ich uratować, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Wągrowcu Piotr Kaczmarek.
6: Śmierć dwóch chłopaków, 13 lat. Reanimacja no około godziny nawet, może 40 minut na pewno to wszystko trwało, minimum.
1: A od początku kwietnia w Polsce utonęło prawie 150 osób. Dwaj Polacy skazani za homofobiczny atak na parę mężczyzn w północnym Londynie. Przed rokiem napastnicy pluli na poszkodowanych, wykrzykiwali obelgi w języku polskim, gonili ich ulicą i obrzucali owocami. Obaj uniknęli więzienia, ale będą musieli odpracować po 180 godzin prac społecznych. Skazani to 46-letni Mariusz Eś i 37-letni Dariusz W. Polacy muszą zapłacić po 440 funtów. Będą musieli też w ciągu najbliższego roku wziąć udział w zajęciach resocjalizacyjnych. Po upalnym dniu, zgodnie z prognozami, przyszły gwałtowne burze. Z powodu nawałnic w ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali prawie 600 razy. Dziś może być podobnie. Upał i burze często idą ze sobą w parze. Takie krótkie ulewy nie podnoszą jednak poziomu wody w rzekach, a ten jest bardzo niski. Z pogodowymi ekspertami rozmawiał Maciej Szefer.
7: Spadki poziomu wód w wielu nawet dużych rzekach widać wyraźnie.
8: Z tego co wiem, to w całej Polsce jest ten problem, nie? Że te poziomy rzek są niskie, jest susza. Więc...
7: Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki wyjaśnia, że skrajne sytuacje będą powtarzały się częściej.
9: To jest w zasadzie przekaz szczególnie dla terenów górskich, które dzisiaj cierpią w Polsce na niedobory wody. Dużo rzek w Polsce, szczególnie na południu, notuje stany niższe od minimum okresowych.
7: A to oznacza, że przy upalnej aurze koryta wielu rzek są niemal puste do czasu.
9: Tego się też spodziewamy w najbliższych dniach, że przyjdzie w tym miejscu potężny opad, który wypełni nam koryta rzeczne, ale w taki sposób, że praktycznie będziemy

0: mieli do czynienia z problemem związanym z nadmiarem wody.
1: Oba te zjawiska, zarówno niedoboru, jak i nadmiaru wody, są skutkami wzrostu temperatury powietrza i zmian klimatu. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Oprócz burz przypominamy o groźnym upale. Na południowym wschodzie znów może być prawie 40 stopni. Producenci wody butelkowanej liczą zyski. W tak upalne dni, zgodnie z zaleceniami lekarzy, pijemy więcej wody. Jak mówi prezes Dariusz Lizak z Krajowej Izby Gospodarczej Przemysław Rozlewniczy, przemysł rozlewniczy w tym czasie sprzedaż butelek z wodą rośnie nawet trzykrotnie.
3: Też może wynikać to z tego, że my w tych okresach kwioletnich robimy też zapasy. No, gospodarstwa domowe w tym okresie magazynują jakąś część wody po to, żeby oczywiście mieli ją pod ręką.
2: Najczęściej sięgamy po średnie butelki wody o pojemności od połowy do 1,5 litra i nie ma znaczenia, czy jest ona gazowana, czy niegazowana.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Wygląda na to, że gwałtowne burze dziś zakończą falę nieznośnych upałów. Zagrzmieć może wszędzie, najmocniej w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Pod wieczór burze dotrą na południowy wschód. Tam wciąż największy skwar do 40 stopni lokalnie. Centrum to okolice 33, północ od 25 do 29. Jutro wszędzie poniżej 30.
4: Klimat.
2: Południowy wschód jest najbardziej upalny od wczoraj, także dziś. Tam również występuje największe zagrożenie pożarowe. Jest średnie lub duże, w pozostałej części kraju małe. Prawie wszędzie jest dobra jakość powietrza, ale są wyjątki. Umiarkowaną jakość powietrza mamy w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublińcu, Radomiu, Sosnowcu, a także w Zamościu.
4: Klimat. Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: O reklamie. Autopromocja.
13: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
14: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
13: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
14: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
13: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
14: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
13: i Michał Strzałkowski.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
15: Dzień dobry Państwu. 9 minut po godzinie 9. Małgorzata Żuchowska w zespole Andrzej Abgarowicz, Szczepan Pawłosek, Adam Rzeziński. Witamy. Będziemy wspólnie do południa przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Skąd mój uśmiech? No bo dziś świętujemy. I składamy życzenia panu prezydentowi. Dużo zdrowia, siły, wytrwałości, konsekwencji.

0: konsekwencji na rzecz działania ku dobru wspólnemu, ku szczęściu i pomyślności Rzeczpospolitej, tej najjaśniejszej. Dziś w wirtualnej Polsce ocena, nasza ocena wet pana prezydenta, merytoryczna troska o jakość prawa, czy też celowa polityka, czy gra polityczna mająca na celu blokowanie reform rządu. Właśnie o to zostaliśmy zapytani. I teraz tak, szczegóły. To United Surveys by Ibris dla wirtualnej Polski. 52,8% respondentów uważa, że ruchy te mają charakter polityczny, wynikają z chęci zachowania bliskości z opozycją, blokowania reform gabinetu rządzącego oraz bieżącej walki partyjnej. Odmiennego zdania jest 39,9% ankietowanych, którzy są przekonani, że o merytorycznym podłożu prezydenckich decyzji, widząc w nich troskę o dobrą jakość stanowionego prawa. No tyle. No. Odnoszę Państwa, czy odwołuję się do sondażu z wirtualnej Polski. Proszę sobie spojrzeć i odnaleźć się w tym zestawieniu.
1: Stan dnia.
0: A świętować będziemy mogli wszyscy, bo tam, gdzie pan prezydent urzęduje, czyli w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, szykuje się wielka feta. Od godziny 17 mają być debaty, występy artystyczne, przemówienia. Łączymy się teraz z Agnieszką Drążkiewicz, która wybiera się do Pałacu Prezydenckiego. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
0: Będziesz przemawiać?
2: No absolutnie nie. Gdzieś bym śmiała.
0: Ale wiem, że
2: będzie debata i są zaproszeni, tak są zaproszeni publicyści, no ale nie my.
0: A jak wypada, Karol Nawrocki w oczach twoich rozmówców, z którymi rozmawiałaś o minionym roku?
2: A to zależy, kogo się o to zapyta, bo oczywiście politycy koalicji rządzącej no, nie wystawiają dobrych ocen prezydentowi, a główny powód to oczywiście, no tak mówiąc, ogólnie przeszkadzanie rządowi w jego pracy i co chyba jest najgorsze i na to zwracał uwagę w rozmowie ze mną Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Prezydent po prostu często bardzo łamie naczelne zasady ustrojowe.
3: Uzurpuje sobie kompetencje i władzę, której nie posiada. I to jest jawne łamanie konstytucji, to jest jawne szkodzenie interesowi Rzeczpospolitej. Mam tutaj konkretne rzeczy na myśli. To jest nieodbieranie przysięgi od prawidłowo wybranych sędziów. To jest na oślep wetowanie ustaw. Żyjemy w ustroju parlamentarno-gabinetowym. Weto stosuje się incydentalnie w bardzo specyficznych warunkach. Natomiast co do zasady, jak obywatele wybiorą sobie większość parlamentarną, to nie przeszkadza się tej większości w sprawowaniu władzy.
2: Mówił poseł Witczak z Koalicji Obywatelskiej o tych wetach i rzeczywiście tych wet jest ogrom. Zresztą można sobie na stronie Polskiego Radia 24 też przeczytać takie naszych kolegów z portalu sumy i artykuły na ten temat. 41 razy Karol Nawrocki powiedział nie ustawom, które trafiły na jego biurko z parlamentu, a były przygotowane przez rządzących. Weto, które budzi chyba wśród koalicjantów najwięcej emocji, negatywnych emocji, to jest to, które dotyczy i które zostało niedawno zawetowane, a dotyczy osoby najbliższej.
4: Mamy prezydenta, który jest zakładnikiem Mencena, Brauna i Kaczyńskiego i będzie absolutnie się tylko trzymał tutaj lojalności wobec tych trzech polityków i tych trzech obozów politycznych, a w mniejszym stopniu lojalności wobec potrzeb, interesów Polek i Polaków.
2: Tak mówił szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk, który właśnie największy żal do prezydenta ma o to weto o statusie osoby najbliższej, bo między innymi właśnie środowisko ludowców mocno zaangażowało się w to, żeby spróbować do ostatniej chwili przekonać prezydenta, żeby tę ustawę jednak podpisał. Krytycznie na rok urzędowania prezydenta patrzy też były marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, który kiedyś też, no przecież pamiętamy, w zeszłym roku był kontrkandydatem w wyborach prezydenckich właśnie Karola Nawrockiego, ale Szymon Hołownia mimo wytykania błędów akurat jeszcze zostawia sobie margines pozytywny, tak bym to nazwała, wobec prezydenta i jego może nie roku urzędowania, ale przyszłych lat urzędowania.
5: Ja mu życzę dobrze, bo dobrze życzę Polsce. Uważam, że wciąż ma ogromną szansę stać się kimś więcej niż tym, kim był jako kandydat na prezydenta. Uważam, że musi rozstać się z tym byciem kandydatem na prezydenta mentalnie, swojego obozu, który walczy z całą

0: resztą i stać się prezydentem per se. Stać się kimś, kto rzeczywiście musi zadbać i o elektorat Rafała Trzaskowskiego, i o mój elektorat, i o elektorat wszystkich innych, którzy w tych wyborach brali udział.
1: Przekręćmy teraz trochę ten ster politycznego okrętu na prawo i posłuchajmy, co prawa strona sceny politycznej mówi o roku urzędowania prezydenta. I oczywiście nie sposób nie zapytać było o to chociażby Zbigniewa Kuźmiuka, który angażował się też przecież chociażby w kampanię wyborczą prezydenta Karola Nawrockiego. Jak wiemy, było powtarzane, że prezydent, że wtedy ówczesny kandydat na prezydenta Karol Nawrocki nie jest politykiem, nie jest kandydatem popieranym przez, nie wywodzi się z żadnego środowiska politycznego, no ale jednak PiS go popierało jako tego obywatelskiego, niezależnego kandydata. Zbigniew Kuźmiuk tak naprawdę uważa, że nie ma, no, nie ma do niczego, nie ma do czego się przyczepić.
2: Pan prezydent pokazuje, jak powinno wyglądać prawo, zatrzymuje te ustawy, które no właśnie z tym jego hasłem wyborczym są niezgodne, a bardzo często niezgodne z prawem. No ostatnia ustawa, o którą się spieramy. No jakżeż prezydent stojący na straży konstytucji ma nie skierować choćby do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która jest ewidentnie powoduje działanie prawa wstecz. Opodatkowanie od marca do grudnia wchodzi, ma wejść w życie od 1 sierpnia. No przecież to jest ostentacyjne wręcz złamanie konstytucji.
1: Zbigniew Kuźmiuk mówił, wyjaśnię tobie, Małgosiu, i państwu o ustawie o opodatkowaniu od nadmiernych zysków koncernów paliwowych, a hasło, o którym wspominał poseł polskiego Prawa i Sprawiedliwości, to jest po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
3: Agnieszka Drążkiewicz, bardzo ci dziękuję. Patrz, dziękuję. Tak się zasłuchałam, że aż straciłam głos. Dziękuję bardzo.
4: Komentarz.
3: Doktor Mateusz Zieliński, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Jak panu minął ten ostatni rok? Pytam oczywiście o analizy pana prezydenta.
5: To jak mi minął, czy jak minął panu prezydentowi?
3: Znaczy, czy minął panu na rozterkach analitycznych, na zachwytach, a może na rozczarowaniu?
5: Wie pani redaktor, myślę, że podstawowym...
3: Dziś świętujemy, dlatego pozwoliłam sobie na taką formę pytania.
5: Myślę, że podstawowym sukcesem pana prezydenta, może zaczniemy od sukcesów, jest to, że on w tej naszej percepcji, chyba nie tylko w takiej naukowej, specjalistycznej, że on w ogóle jest. Wydaje mi się, że zawsze jednak oceniamy w kontekście jakimś porównawczym. I tutaj to porównanie, powiedzmy, historyczne, chyba głównie ze względu na porównanie z Andrzejem Dudą, wypada na plus, jeżeli za ten podstawowy miernik w ogóle przyjmiemy, że ten prezydent jest zauważalny. I żyjemy w takich czasach, niesłychanie zmediatyzowanych, w których nieobecność w percepcji społecznej, w percepcji medialnej jest być może największym grzechem. Więc tutaj niewątpliwie ten pan prezydent był widoczny, aczkolwiek ja już jestem w stanie sobie wyobrazić wszystkie te głosy krytyczne, które mogą powiedzieć, że jest, ale jaki jest, albo był. No, był w naszych domach obecny, ale w jaki sposób był.
3: To jest też kwestia. Ja jeszcze tylko dodam, jeśli pan pozwoli, bo wspomniał pan, że jego sukcesem jest w ogóle to, że jest rozpoznawany, ale w ogóle, że jest prezydentem, bo szedł w ten bój jako zdecydowanie mniej rozpoznawalny niż większość jego kontrkandydatów. Zmierzył się na ostatniej prostej z Rafałem Trzaskowskim, który miał i polityczne doświadczenie, i bardzo duże polityczne zaplecze także. No i jest prezydentem.
5: Niewątpliwie. Panie redaktorze, pozwolę się na taką małą wycieczkę historyczną, ale bardzo krótką, obiecuję. Do Stanów Zjednoczonych, bo też wydaje się, że to też bardzo istotny punkt odniesienia, przynajmniej dla współczesnej polskiej polityki. I tam w Stanach Zjednoczonych, gdy powstawała współczesna demokracja, Republika Amerykańska, tam była taka bardzo ciekawa debata na temat tego, czy osoby, które wybieramy w ramach demokratycznych wyborów, czy one stanowią w jakimś stopniu naturalną arystokrację.
3: O,
5: i
3: ciekawe.
5: To był taki bardzo mocny, bardzo mocny zarzut przeciwko przeciwko tak zwanym federalistom, którym właśnie oskarżano o to, że oni wierzą, że istnieje coś takiego jak naturalna arystokracja i my ją tylko musimy gdzieś wynaleźć z naszego społeczeństwa, wydobyć i za pomocą wyborów w jakimś stopniu ustawić w tych

0: najważniejszych pozycjach. I teraz, jeżeli sobie spróbujemy wziąć to pytanie do naszego polskiego kontekstu, do tego, o czym dzisiaj mówimy, i zapytamy się o to, czy mamy do czynienia tutaj, tak, z wyłonieniem właśnie w pewnym sensie w jakimś stopniu naturalnej estetyzacji. Ja od razu zaznaczę, że to nie jest moja ulubiona teoria, ale ona faktycznie była, historycznie była taka dyskusja. Czy mamy do czynienia z naturalną arystokracją? No to to jest pytanie o tyle ciekawe, to też problematyczne, tak, bo wydaje się, że takie instynktownie na przykład właśnie osoby, które głosowały na Rafała Trzaskowskiego, by mogły powiedzieć, że no, że to właśnie ten taki styl, sposób bycia Rafała Trzaskowskiego, że to jest to, gdzie oni widzieli tą naturalną arystokrację, jeżeli ona w ogóle istnieje, jeżeli przyjmiemy
1: no,
0: w ogóle, że
1: i nie
0: coś
1: wiem, czy
0: takiego
1: nie
0: istnieje.
1: powinniśmy zacząć od czegoś w rodzaju definicji arystokracji. I ja chciałam pana dopytać, czy arystokracja w tym kontekście to to samo, co elita?
0: I właśnie tu jest właśnie bardzo ciekawe sformułowanie obrońców w ogóle tej tezy o naturalnej arystokracji, którzy mówią, że jakby w demokracji to, co jest najważniejsze, to to, że ta definicja nie istnieje. To znaczy, że ostatecznie to ludzie zawsze wybierają pewnego rodzaju zestaw cech, które uznają, że są najważniejsze, najbardziej wartościowe i istotne, żeby je uwypuklić, i na tej podstawie jest wyłaniana arystokracja. Więc teraz w tym kontekście można powiedzieć, że prezydent Nawrocki jest taką arystokracją, albo naturalną arystokracją, jaką w tym momencie widziało społeczeństwo. I oczywiście tutaj nie będzie pełnej zgody i oczywiście tutaj jest kwestia bardzo dużego dyskusji, polemiki na temat tego, czy powinniśmy w ogóle taką percepcję akceptować, ale jest to niesłychanie ciekawa idea, ponieważ ona mówi również coś nie tylko o prezydencie, ale również o nas samych, o tym, co, w jaki sposób postrzegamy w pewnym sensie właśnie te elity polityczne.
1: No, panie doktorze, wielokrotnie zastanawiamy się, krytykujemy, tak, bo chwalimy rzadko, przyznam, klasę polityczną, ale bardzo często nasi eksperci, i pewnie pan też do tego zmierza, mówią, wybieramy takich ludzi, jakimi sami jesteśmy.
0: Prawda, ale jeżeli pójdziemy trochę głębiej, tak, bo tu jest jakby ta kwestia najprostsza, że jest, że udało mu się, ale później jest pytanie o to, jaki jest. I jeżeli są też takie badania, są też takie teorie, które próbują pójść trochę dalej i mówią, że powinien być, nie tylko jest, ale też powinien być, na przykład, to jest również bardzo popularne, głównie na prawicy słowo, ale powinien być cnotliwy. Tak, że w jakimś stopniu powinien mieć jakieś określone cnoty. I to jest strasznie ciekawe, ponieważ w tym zestawie cnot na przykład mówi się, i to jest dość istotne, żeby o tym pamiętać, że jedną z takich cnot, o których chcielibyśmy, żeby politycy mieli, to jest cnota, którą trochę trudno przetłumaczyć z języka angielskiego, albo zaraz mi pani redaktor pomoże, ale to jest cnota takiego dobrego gatekeepera, czyli osoby, która nie tylko jest, ale też decyduje o tym, kto również jest w przestrzeni społecznej, publicznej, politycznej. Czyli nie tylko stara się o to, żeby samemu być widocznym, ale w pewnym sensie jakby dba o to, żeby w tej naszej przestrzeni publicznej były osoby, które są odpowiednie.
1: No, ja myślę, że nie jestem panu potrzebna w tym tłumaczeniu, bo ono... Myślę, że wyjaśnił pan to bardzo dobrze, bardzo ciekawie, ale jeśli pan pozwoli, panie doktorze, bo to jest doskonały moment na przykład, żeby zapytać o to, czy cokolwiek wskazuje na plany pana prezydenta, to znaczy kogo on chciałby albo wprowadzić do naszego życia, realizując swoje cele. Myślę też o ludziach, którzy są mu potrzebni do realizacji tych celów. Albo też na kim chce polegać, czy to już widać, w którą stronę zmierza, czy jeszcze nie?
0: I to jest bardzo ważny, ten być może kluczowy punkt. Tak? Jeżeli byśmy sobie przetłumaczyli ten gatekeeping nieszczęsny na tak po polsku, trochę pomyśleli o nim jako byciu gospodarzem. Tak, że prezydent jest trochę taki gospodarz, który w pewnym sensie jakby zaprasza do tej wspólnej przestrzeni, to dla mnie bardzo problematyczne jest to, że obecny prezydent na przykład, przynajmniej ja nie znam zbytnio wypowiedzi prezydenta, które by w jakimś stopniu krytycznie odnosiły się do tego środowiska, które jest na przykład związane z Grzegorzem Braunem, które osobiście uważam i myślę, że jakby

0: zdaniu wielu politologów jest tutaj bardzo podobne, że jest ono bardzo
1: Jasne.
0: niebezpieczne ze względu na samą jakby demokrację i jej funkcjonowanie.
1: Ale
0: Więc to jest
1: nie
0: osoba, której
1: dlatego,
0: nie.
1: że pan prezydent nie zauważa Grzegorza Brauna, bo nasi eksperci i nie wiem, czy pan jest podobnego zdania. Nie mówię o wszystkich aspektach działania Grzegorza Brauna, ale że jest to jakaś naturalna ścieżka pana prezydenta. Aż się zawahałam,
0: Nie wiem.
1: ale no nie wiem, czy nie za daleko poszłam, dlatego wyraźnie zaznaczyłam, że nie wszystkie aspekty działania Grzegorza Brauna pewnie można identyfikować z panem prezydentem, ale stąd brak krytyki może. To jest podobny gate, że tak powiem.
0: Nie wiem, czy bym chciał ostatecznie tak podsumować to, ale na pewno chciałbym właśnie zwrócić uwagę na tą różnicę. Dobrze. Prawdopodobnie dobrze, że ten prezydent jest widoczny, ale dobrze by było, żeby też zadbał o to, kto jeszcze jest widoczny. I dla mnie bardzo problematyczne jest to, że nie przeciwdziała widoczności, obecności w tej naszej przestrzeni, między innymi właśnie temu środowisku Grzegorza Brauna. I to jest dla mnie bardzo niepokojące. A z drugiej strony, na przykład kwestie, powiedzmy, związane teraz z tymi wszystkimi napięciami, które wiążą się z Ukraińcami w Polsce, tak? To też jest jakby rola tego gospodarza, żeby w jakimś stopniu się jakby zastanowić. Tak jakby tak, to są ludzie, którzy realnie tu żyją. Tak? I to jest jakby pytanie o to, to jest takie proste pytanie, które wydaje mi się, że jakby dzisiaj może nam jakby przyświecać, nie? Jakim gospodarzem, albo jaki styl odgrywania roli gospodarza, bo mówimy tu raczej o roli, tak? Pasuje, albo jakby najbardziej jakby odzwierciedla zachowanie prezydenta Nawrockiego. A style mamy bardzo różne, bo teraz możemy pomyśleć, że jakby w takiej naszej tradycji, wydaje mi się,
1: Musimy zmierzać
0: że takie.
1: powoli do końca, niestety, bo
0: Jasne, to
1: czas płynie
0: tylko
1: bardzo
0: bardzo
1: szybko,
0: szybko
1: ale
0: dwa.
1: bo chciałam pana jeszcze o jedną rzecz zapytać, więc to może teraz, dobrze? Bo mówi pan o niepokojach. O VAT-ach będziemy rozmawiać, o kosztach tych VAT też piszemy na Polskie Radio 24.pl, ale jest coś, co mnie, jeśli mówimy o takich emocjonalnych sytuacjach i reakcjach, mnie na przykład zmartwił brak reakcji pana prezydenta na słowa Donalda Trumpa o naszych oficerach, o naszych żołnierzach w Afganistanie. Zastanawiałam się, co jest za brakiem, co stoi za brakiem tej reakcji, za opóźnioną reakcją i nie dość mocną. Na przykład Giorgia Meloni się nie obawiała, amerykańscy senatorowie się nie obawiali, a pan prezydent bardzo długo milczał. I to jest coś, co mnie niepokoi. Coś w
0: Wie
1: rodzaju koniunktury politycznej.
0: pani, jeśli miałbym sprawdzić, czy miałbym taką koherencję naszej tej dyskusji, to bym powiedział,
1: Pół
0: że
1: minuty nam zostało.
0: może ta nasza naturalna arystokracja jest jednak trochę przesiąknięta takim, trochę pewną wizją takiego neofeudalizmu. To mówię z pewnym dużym obawą i ryzykiem. To znaczy, że tak, że jesteśmy silni, że odgrywamy pewnego rodzaju rolę takiego bardzo mocno zauważalnego gospodarza tutaj, ale gdy przychodzi co do czego, gdy musimy się zmierzyć z kimś, kto jest w jakiejś takiej ogólnej, globalnej percepcji postawiony wyżej, to ten feudalizm działa w ten sposób, że ta nasza arystokracja jednak trochę pokornieje, może nadmiernie pokornieje.
1: Dobre
0: I
1: słowo na
0: to jest.
1: koniec, dobre określenie na koniec naszej rozmowy. Tak, muszę być taka radykalna niestety. Dziękuję za tę analizę, z przyjemnością jej
0: Jasne.
1: wysłuchaliśmy. Doktor Mateusz Zieliński z Państwem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Nie każde dziecko ma...

0: może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
1: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
2: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 9.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek niebezpieczna pogoda. Będzie upalnie i burzowo. Na Lubelszczyźnie temperatura znów może sięgnąć prawie 40 stopni. Prawie w całej Polsce pojawią się też groźne burze, informuje Przemysław Makarewicz z IMGW.
5: Z północnego zachodu w głąb kraju postępujące przelotne opady deszczu, burze z gradem, miejscami gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu i z porywami wiatru do 90, lokalnie 100 km na godzinę. Najbardziej intensywne zjawiska będą występowały w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk oraz Opolszczyznę. Pod wieczór opady deszczu i burze dotrą także do południowo-wschodniej części kraju.
4: Ulga od upałów dziś na północnym zachodzie, tam maksymalnie 25-26 stopni, a jutro chłodniej, poniżej 30 zrobi się już w całym kraju. Skarga Prawa i Sprawiedliwości oddalona. Partia nie otrzyma 6 milionów złotych subwencji. To decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego. Odcięcie od pieniędzy przed wyborami jest ciosem dla PiS, ale i nauczką na przyszłość dla innych partii, mówiła na naszej antenie politolożka Agnieszka Zaręba.
6: Myślę, że w tym świecie prawniczym to nie jest żadna niespodzianka, natomiast Prawo i Sprawiedliwość musiało walczyć do końca, bo z punktu widzenia politycznego pamiętajmy, że taki zastrzyk gotówki w roku przedwyborczym i wobec tych wszelkich kryzysów, które Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili przechodzi, tych pieniędzy na wybory, na kampanię wyborczą Prawo i Sprawiedliwość będzie miało mniej.
4: Minister finansów Andrzej Domański ocenił w mediach społecznościowych, że decyzja sądu jest miażdżąca dla PiS. Premier Donald Tusk napisał z kolei, że dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie. Ponad 300 hektarów terenu pod przyszły plac budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej przejął wykonawca firma Bechtel. W Choczewie uroczyście przekazano plac przez polskie elektrownie jądrowe. Tak rozpoczyna się drugi etap prac. To inwestycja kluczowa dla polskiego bezpieczeństwa, mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: Transformacja energetyczna będzie gwarantowała odbiorcom tanią energię, bezpieczne dostawy energii. Będzie gwarantowała, że będziemy suwerenni energetycznie.
4: Wylanie betonu pod pierwszy blok elektrowni jądrowej planowane jest na 2028 rok. I na tym kończymy te informacje. Na kolejne o 10:00 zapraszam w imieniu Rafała Boguty. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
8: Reklama.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 9.35 prawie. Małgorzata Żochowska, jesteśmy z Państwem i analizujemy plan 21. Czy Państwo jeszcze pamiętają plan pana prezydenta Nawrockiego? Przyszłego prezydenta Nawrockiego? Polska miała być strefą normalności. Te hasła brzmiały: dobrobyt, normalność, bezpieczeństwo, rozwój. No to przypomnę. Obniżenie VAT-u do 22%. Udało się? Niższe i proste podatki. Prostsze. Udało się? Proste podatki dla firm, stop podwyżce podatków, tani prąd 33% w dół, centrum obsługi pacjenta, godna waloryzacja emerytur, po pierwsze Polska, stop Zielony Ład, bezpieczne dzieciństwo bez ideologii, dobra polska szkoła, wszyscy równi wobec prawa, sądy godne zaufania, stop pakt migracyjny, bezpieczeństwo ponad podziałami, skuteczna obrona cywilna, wielka czwórka rozwoju, CPK, atom, porty, strefy inwestycyjne, inwestycje na co dzień, wspierać rolnika, dbać o polską wieś, polski złoty nie dla euro, w końcu własne M, Fundusz Rozwoju Technologii Przełomowych. Udało się? No to już Państwu zostawiam tę ocenę.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami amerykanista Rafał Michalski. Dzień dobry, panie Rafale.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Cieszymy się, że pan je przyjął. Co ma wspólnego pan prezydent Karol Nawrocki na przykład z Donaldem Trumpem i każdym innym kandydatem na prezydenta? Obietnice. Pewnie się pan zgodzi. Ze mną, ja sobie przypominam a propos Donalda Trumpa, bo nie będziemy o Karolu Nawrockim rozmawiać, jak w czasie swojego pierwszego wystąpienia przed znamienitymi amerykańskimi politykami mówił: za mojej kadencji wylądujemy na Marsie. I wtedy się zastanawiałam, czy pan prezydent Donald Trump już na tego Marsa odleciał, czy jeszcze nie. Ale powiedzieć można wszystko w polityce, prawda?
2: Powiedzieć można wszystko, chociaż wtedy ten cytat z Marsem, on był interesujący, bo Donald Trump, on nawiązywał do takiego bardzo słynnego przemówienia XIX-wiecznego prezydenta Williama McKinley'a, który też powiedział o złotej erze, tylko że tam miała być złota era europejska, czyli tej nowej polityki handlowej, która pokona, rzuci na kolana państwa europejskie. Donald Trump wtedy też powiedział Golden Age, tylko że zamiast Europy był kosmos, czyli właśnie był Mars. I tej polityce handlowej my widzimy, że Donald Trump się inspiruje XIX-wiecznymi prezydentami. Problem jest jeden, że
1: czasy się zmieniły.
2: Że czasy się zmieniły i pewne modele, które są bezpośrednio, jest próba bezpośredniego przerzucenia sprzed ponad 130 lat do dzisiaj, to może trochę nie działać.
1: Ja tylko przypominam sobie reakcję Hillary Clinton i Billa Clintona. No ale dobrze, to też nie o tym, bo tematem naszej rozmowy miała być wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem. Czy Pete Hegseth może być na wylocie? Donald Trump znalazł w innego sytuacji na Bliskim Wschodzie?
2: Wszystko będzie zależało od tego, co się stanie w listopadzie. To jest w listopadzie, czekają nas wybory połówkowe i my już dzisiaj wiemy, że te wydarzenia w Iranie, czy szerzej polityka zagraniczna ostatnich 2 lat, bo w to samo musimy też włączyć cła, których tych negatywny wpływ my widzimy do dzisiaj, to jest, jeżeli dojdzie do katastrofy wyborczej. A ja definiuję katastrofę wyborczą nie tylko przegraną, ale przegraną w kluczowym dla republikanów segmencie. Czyli chociażby na południu wyborcy ze wsi, z prowincji, z przedmieść. Jeżeli tam doszłoby do tak zwanej niebieskiej fali, a to są okręgi, które są zależne, proszę państwa, rzecz oczywista, od cen energii. Bo to są rolnicy, którzy nie tylko muszą uładować czym swoje maszyny, ale także sprowadzają nawozy. Nawozy Amerykanie biorą przez cieśninę Ormus. To są także...
1: Ja się przy okazji konfliktu na Bliskim Wschodzie dowiedziałam, że Kuwejt jest jednym z tych państw, które kreuje ceny, bo po prostu produkuje te nawozy. Szczerze mówiąc, nie do końca to wiedziałam.
2: Dokładnie. I już dzisiaj my widzimy duże niezadowolenie ze strony rolników, którzy najpierw w zeszłym roku musieli się mierzyć z tym, że Chińczycy chociażby zaprzestali skupowania amerykańskiej soi, a dzisiaj się dowiadują, że te ceny nawozów, jakie rozmawiają z rolnikami, one wzrosły 60-70% względem zeszłego roku. To się odbije na cenach żywności w sklepach. Więc jeżeli ta wojna, a raczej nie wojna, bo wojna, konstytucja mówi, że musi kongres ją wypowiedzieć, to jest operacja militarna prowadzona przeciwko Iranowi, to jest, jeżeli ona nie doprowadzi do jakiegokolwiek, można powiedzieć, elementu stabilności, bo tu nie chodzi o pokój. To jest amerykańska klasa polityczna, ona już nie wierzy w pokój. To jest, oni widzą, że Iran ma za dużo kart.
1: A która amerykańska klasa polityczna?
2: Myślę o republikanach w kongresie.
1: A, rozumiem, bo też myślałam o tej średniej, tej mocno elitarnej, czy tej u podstaw, czy może już nikt?
2: Znaczy, w kongresie oni w to nie wierzą. I my mamy na to jeden bardzo

0: jasny dowód, że oni nie wierzą w pokój. To jest, kiedy zwyczajnie zżartowało się tak, że sierpień to jest w Stanach Zjednoczonych sezon ogórkowy. Bo to był tak zwany sezon, kiedy politycy sobie wyjeżdżali na ekskluzywne wakacje, dziennikarze szukali, gdzie tym razem ten senator dany pojechał. W tym roku zupełnie nie. Ponieważ cały sierpień to jest siłowanie się republikanów z Donaldem Trumpem o finansowanie czegoś, co nigdy nie było problemem, czy o finansowanie wojska. To jest dlaczego finansowanie wojska? Ponieważ Pentagon zakomunikował w czerwcu tego roku, że Pentagon wykorzystał wszystkie środki przeznaczone na rok 2026 właśnie przez konflikt z Iranem. I oni poprosili kongresmenów, no to też, jeżeli uchwalicie przepisy budżetowe, uchwalcie nam teraz dodatkowy pakiet 100 miliardów dolarów. Republikanie powiedzieli, przepraszamy, ale jeżeli operacja militarna nadal trwa, to te wydatki będą jeszcze większe. To może my poczekamy, jak się wszystko zakończy i wtedy sfinansujemy całość na raz. Ta dyskusja pomiędzy Białym Domem, a szczególnie senatorami republikańskimi, ona trwa od wielu tygodni, ona jest bardzo burzliwa. Na tyle, że już Donald Trump zaczął grozić dosyć subtelnie jak na siebie sposób liderowi większości republikańskiej Johnowi Thunowi, ale przez to, jak my słyszymy republikanów, to widać o tym, że jeżeli oni mówią, że my czekamy, jak te wydatki jeszcze wzrosną, to znaczy, że oni nie wierzą w pokój. To znaczy, że oni wierzą, że te działania będą nadal trwały. I teraz Pete Hegseth, jako twarz tego, co się dzieje w Pentagonie, bo on wziął na siebie całą, można powiedzieć, wizerunek wojny. Departament Stanu zrobił krok w tył. Dyrektora wywiadu dzisiaj w zasadzie nie ma po odejściu Tulsi Gabbard. Więc Pete Hegseth jest jedyną osobą, która firmuje sobą to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Jeżeli dojdzie do katastrofy, właśnie myślę, na południu w listopadzie, jeżeli nie dojdzie do żadnego elementu stabilności, czyli nie mówimy o pokoju, mówimy o jakimś memorandum, które by na kilka, jakiś dłuższy czas zaprzestało te skrajne działania wojenne i cena chociażby ropy mogłaby spaść, to tak Pete Hegseth będzie po prostu do odjęcia, bo on w roku 26 nie przeprowadził żadnej reformy strukturalnej, która mogłaby go zatrzymać. Bo kiedy chociażby Kennedy Jr., sekretarz zdrowia, on mówi tak, może się prezydentowi nie podobać moja polityka szczepionkowa, ale ja prowadzę szeroki projekt restrukturyzacji. To jest, nikt nie może go zastąpić, bo on jedynie wie, jak ten projekt ma się zakończyć. Pete Hegseth czegoś takiego nie ma.
1: Pete Hegseth zwalniał, wyrzucał, ale nie była to reorganizacja, prawda? Ograniczał, blokował, komentował, zmieniał razem z Donaldem Trumpem nawet określenie swojej funkcji z sekretarza takiego na sekretarza wojny, z sekretarza obrony na sekretarza wojny.
0: Z XIX wieku pojęcie.
1: A właśnie. Ale planu restrukturyzacji w tym nie było widać. Tylko wie pan, panie Rafale, to mnie z pozycji komentatorki wydaje się to bardzo proste, bo my o tym, że, przepraszam za określenie, że Amerykanie mogą się wystrzelać i że znacznie więcej idzie w powietrze, czy amunicje jest zużywane w tej wojnie, niż oni są w stanie wyprodukować, to wie pan, wiem ja, wie Andrzej Abgarowicz i wiedzą wszyscy, którzy słuchają Polskiego Radia 24 i nie tylko. W którym miejscu dochodzi do takiej blokady, że możemy odnieść wrażenie, że Trump tego nie wie i teraz jest zaskoczony?
0: Donald Trump, on prawdopodobnie o tym wie, bo kiedy my czytamy sobie wspomnienia ówczesnego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona, rok 2018. John Bolton już proponował dokładnie taki sam atak na Iran w roku 18. I wtedy Donald Trump, według wspomnień Johna Boltona, miał właśnie powiedzieć, że to będzie eskalacja, Amerykanie nie mogą marnować własnej infrastruktury. Więc my wiemy, że Donald Trump sobie zdaje sprawę, że taka wojna, ona mogłaby wyczyścić magazyn.
1: No ale 2018 rok to jest 8 lat temu i może ktoś go przekonał, że sytuacja się zmieniła.
0: I właśnie dążymy do tego. To jest, za Donaldem Trumpem stoją politycy neokonserwatywni. Czyli ci, którzy o ataku na Iran mówią od roku 2003, czyli od planów ataku na Irak. Wtedy po raz pierwszy pojawił się pomysł, że jeżeli atakujemy Irak, to możemy także wejść na Iran i tam obalić władzę. Wtedy się nie udało George W. Busha do tego przekonać. Barack Obamy też się nie udało do tego przekonać. Ale to są politycy, którzy mają jeden problem. To jest, oni są starsi. I oni, kiedy patrzą na swoich młodszych kolegów republikańskich...
1: Mówi pan w tej chwili o Donaldzie Trumpie?
0: Mówię o Donaldzie Trumpie nie tylko, ale mówię przede wszystkim o senatorach, o członkach reprezentantów, o też doradcach, którzy pracują w think tankach, w organizacjach pozarządowych. Oni są starsi wiekiem. I kiedy my, proszę państwa, sobie zaglądamy w wynik...
1: Wie pan, dlaczego się uśmiecham? Bo wystarczyłoby gazetę przeczytać.
0: Tylko, że pamiętajmy, że ten próg wieku w Stanach Zjednoczonych, on się rusza. To jest, mamy też polityków, którzy mają 90 lat i nadal są w polityce. Ale teraz dochodzi do przemiany pokoleniowej, bo kiedy sobie patrzymy na głosowania w kongresie, my bardzo jasno widzimy, że młodsze pokolenie republikańskie w 90% głosuje przeciwko jakimkolwiek interwencjom zagranicznym. Czy to Ukraina, czy to Iran, nawet są pewne wątpliwości wobec Tajwanu i Chin. Czyli oni widzą, że jest pewna przemiana pokoleniowa i się pojawia wśród tych starszych polityków takie myślenie, jeżeli nie teraz, to kiedy? Jeżeli teraz, kiedy Republikanie mają Senat, mają Izbę Reprezentantów, mają Biały Dom, mają Sąd Najwyższy,

0: mają generalnie stabilną pozycję w tych stanach republikańskich na południu, takich jak Teksas, gdzie jeszcze można te ceny ropy sztucznie podtrzymywać na dole, to mogło się pojawić takie myślenie, nie będzie lepszej okazji. Bo kiedy w listopadzie tego roku demokraci wygrają, powiedzmy, Izbę Reprezentantów, raczej demokraci będą mieli szereg narzędzi do tego, żeby, jeżeli nie uniemożliwić, to zrobić bardzo trudnym prowadzenie tego typu działań, bo będą.
1: No tak, ale oni też, nawet jeśli wygrają te wybory, to nie będą mogli od tak, albo będą mogli, kto im zabroni, choć może historia i doświadczenie takiego opuszczenia, czy raczej ucieczki z Iraku im powie, że oni tak po prostu Iranu opuścić nie mogą, ale kto im zabroni?
0: To jest pytanie, nad którym teraz się wszyscy zastanawiają w kongresie, bo choć i demokraci, i republikanie już sobie kreślą mapy, jak będą tłumaczyć wyborcom, co się stanie w roku 27. Tam już republikanie w Izbie są już generalnie przygotowani, że oni tą władzę stracą. A demokraci są przygotowani na to, że oni być może odzyskają tą władzę i będą musieli iść na bezpośrednie starcie. Raczej rok 27 będzie bardzo trudny dla Donalda Trumpa, bo Donald Trump jako prezydent, on potrafi obiecywać, zaczęliśmy od tego, on nie potrafi rozmawiać z demokratami. To zawsze się kończyło kłótniami, to zawsze kończyło się zamykaniem rządu, to zawsze kończyło się patem. Problem jest taki, o czym republikanie wiedzą, że jeżeli dochodzi do patu politycznego, amerykańscy wyborcy zawsze będą obwiniać prezydenta, bo prezydent jest głową państwa. Więc demokraci, oni będą mogli powiedzieć, my nie sfinansujemy żadnego finansowania wojska Pentagonu, które nie zawiera ograniczeń działalności w Iranie. Demokraci po prostu nie będą na tym głosować. Dojdzie do zamknięcia Pentagonu.
1: Jasne. Tylko w moim przekonaniu nie wolno od tak ograniczyć działań w Iranie i na przykład Teheran nie złagodzi swojego stanowiska tylko dlatego, że Donald Trump przegra wybory połówkowe. I myślę, że dla nich to będzie okazja do tego, żeby eskalować swoje żądania, bo będą doskonale wiedzieli, w jakiej sytuacji będą demokraci.
0: To jest prawda, tylko że tutaj musimy dwie rzeczy dodać. Po pierwsze, demokraci już teraz zrobili. Oni to zrobili w latach 70. z Wietnamem i z Nixonem. To był dokładnie ten sam model. Przejęli władzę, powiedzieli zakaz prowadzenia wojny w Kambodży. Więc już mamy taki precedens, gdzie władza ustawodawcza mówi prosto weto polityce zagranicznej prezydenta. To jest 72-73 rok. A druga rzecz jest taka, że Izrael, Izrael zawsze w tych stosunkach amerykańsko-izraelskich był takim czarnym koniem. To jest, żaden prezydent nie potrafił sobie poradzić z premierem Benjaminem Netanyahu. Każdy na niego, kolejny prezydent klnął. Bill Clinton ponoć szczególnie, jego współpracownicy mówią, że zawsze musiał pić melisję, to przysłowiową.
1: A ile Netanyahu jest u władzy? Proszę mi przypomnieć, wiemy? Mniej więcej chociaż? Proszę sprawdzić, ale jeszcze
0: za czasów Billa Clintona były te rozmowy pomiędzy politykami i już wtedy Bill Clinton mówił, że Benjamin Netanyahu, on celuje o wiele wyżej niż może. Że on myśli, że ma o wiele silniejszą pozycję niż ma. Różnica pomiędzy latami 90. a rokiem 2026 jest taka, i to nam też zdefiniuje rok 27. Mamy tutaj dużo znaków zapytania, możemy tylko spekulować, ale znakiem zapytania jest to, na ile szybko dokończy się proces reorientacji postrzegania Izraela w społeczeństwie amerykańskim. Bo już dzisiaj, kiedy patrzymy na badania, Izrael nie był nigdy tak negatywnie postrzegany przez młodych wyborców, przez liberalnych wyborców, przez umiarkowanych wyborców od lat 60. XX wieku. Czy od ponad 60 lat Izrael nie miał tak złej prasy. I teraz pytanie, które będą musieli sobie zadać i politycy w Izraelu, ale także będzie musiał sobie zadać prezydent Donald Trump, który nawet jeżeli ma problemy z Benjaminem Netanyahu, to on wierzy w chociażby w porozumienie abrahamowe, jako coś, co miałoby zaprowadzić pożytek na Bliskim Wschodzie. Raczej na ile on może sobie pozwolić, żeby Izrael nadal narzucał politykę zagraniczną, bo jeżeli to się będzie działo, to ta reorientacja będzie głębsza, a jeżeli jeszcze by doszło, ostatnie zdanie, w roku 28 do zmiany...
1: Ale dlaczego ostatnie?
0: A przepraszam, bo widzę, że będę to chcę dodać.
1: Tak, bo znalazłam informację. Chciałam uzupełnić tę informację o Netanyahu. Od 1988 roku członek Knesetu, w latach 93-99 i od 2005 przewodniczący Likudu, a w latach 96-99, 2009-21 i od 2022 roku premier Izraela. No miał czas, żeby się osadzić, prawda, w tych też amerykańskich realiach i przekonać kolejnych amerykańskich prezydentów, że... no, że z nim się nie gra, tak?
0: Dokładnie. I tutaj mamy, i tutaj dochodzi do tego ciekawego momentu, przełomowego dla Izraela, bo jeżeli doszłoby do zmiany w gabinecie owalnym na demokratyczny w roku 28, większość potencjalnych kandydatów na prezydenta, których nazwiska my dzisiaj znamy, oni wprost deklarują ograniczenie kontaktów wojskowych z Izraelem. Oni już to wprost mówią. I demokraci, oni nie będą mogli powiedzieć weto wobec swoich wyborców, bo wyborcy liberalni, lewicowi, progresywni, oni są szczególnie przywiązani do haseł. To jest im o wiele trudniej obiecać i zabrać, o czym się Joe Biden przekonał najmocniej. Kiedy on okazał się takim rozczarowaniem, jego sondaże nigdy nie wróciły do pozytywnych po roku 22. Więc Izrael także, on patrzy na zegarek i on wie, że jeżeli ma coś zrobić, to lepiej będzie z Donaldem Trumpem do końca roku 28, niż ryzykować z demokratami.

0: to, które im bardziej na lewo, tym przecież te relacje będą coraz gorsze. Wiesz, nie, dwa dni temu były prawybory demokratyczne do Senatu w Michigan. Wygrał muzułmański kandydat Alben El Sayed.
1: Pokonał Hailey Stevens w prawyborach, tak? A wynik pokazał, jak naprawdę działają podziały w tej partii i właściwie dokąd zmierza, prawda? Jesienią El Sayed zmierzy się z republikaninem Mike'iem Rogersem w walce o mandat do Senatu. Co się stanie, jak El Sayed wygra?
0: Tak, i tutaj właśnie dochodzimy, bo Michigan to jest nie tylko pas rdzy, ale to był zawsze stan bardzo silnie industrialny. To jest, on miał historię ogromnych fal migracji. Była migracja polska na początku XX wieku, była migracja żydowska w latach 40. XX wieku, była migracja arabska w latach 70. XX wieku. I elektorat Michigan był zawsze postrzegany jako taki bardzo umiarkowany, ale jastrzębi politycznie, bo zawsze ci migranci, oni uważali, że ich państwa ojczyste zyskiwały na współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Więc to był zawsze, tam zawsze wyborca w Michigan, on był za Stanami Zjednoczonymi aktywnymi w Europie czy na Bliskim Wschodzie. Wygrywa El Sayed, muzułmanin dodajmy, bardzo lewicowy kandydat, który mówi bardzo jasno o tym, że jeżeli on pójdzie do Senatu, sprzeciwi się jakiemukolwiek finansowaniu pomocy dla Izraela. To jest 10 lat temu, tak lewicowy kandydat w Michigan, w stanie, w którym Detroit są całe dzielnice żydowskie, on by nie miał szans wygrać. To jest dzisiaj ta przemiana, ona jest realna i dzisiaj każdy kandydat, jaki obserwuje prawybory od właśnie Michigan po Oregon, kończąc na Teksasie, tam zawsze pojawia się pytanie, co pan, pani sądzi o współpracy amerykańsko-izraelskiej. I tutaj demokraci, oni też są podzielni, jak pani redaktor słusznie powiedział, oni są podzielni w zasadzie na pół. Mamy te takie skrzydło znowu, wychowane na Billu Clintonie, czyli taka polityka, oni się nazywali młodymi, nowymi demokratami. Neoliberalna gospodarczo, umiarkowana, ale wolnościowa światopoglądowo. Oni uważali, że sojusz z Izraelem był potrzebny, dlatego, że potrzebna była amerykańska baza na Bliskim Wschodzie. Jak oni to mówili pragmatycznie. To samo mówił Barack Obama, który się przecież kierował na kandydata zmiany, on mówił dokładnie to samo, co Bill Clinton.
1: Tylko czy dziś Amerykanom jest potrzebna baza akurat w Izraelu, czy mogliby myśleć o innej części, czy miejscu Bliskiego Wschodu, prawda? A Izrael mąci, a nie pomaga.
0: I o tym mówi właśnie frakcja progresywna, ta druga połowa, która mówi, Izrael, dobrze, że im pomogliśmy w latach 60., błąd, że my wtedy nie rozwiązaliśmy sprawy palestyńskiej. Bo lewica mówi o sprawie palestyńskiej od lat 60., od samego początku. I to jest dla niej rzecz fundacyjna, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, żeby rozwiązać wreszcie sprawy chociażby w Strefie Gazy. I lewica, u niej stała się jeszcze jedna ciekawa rzecz i to jest ten, można powiedzieć, zwrot akcji w przypadku Donalda Trumpa. Bo za pierwszej kadencji Donalda Trumpa, pani redaktor na pewno bardzo dobrze pamięta, że frakcja demokratyczna w całości ona była dosyć niechętna współpracy amerykańsko-arabskiej. No bo zabijanie dziennikarzy, no bo to nie jest demokracja. Kiedy w tym roku i w zeszłym roku Donald Trump się spotyka chociażby z księciem Arabii Saudyjskiej, już u demokratów nie ma takiego ostrej krytyki. To jest tam, nawet w tej frakcji, może nie najbardziej lewicowej, bo tam jednak prawa człowieka są istotne, ale nawet po tej stronie frakcji progresywnej, umiarkowanej, oni mówią tak, znaczy być może my nie zmienimy Arabii Saudyjskiej, być może my nie zmienimy Kataru, ale oni są stabilniejszymi sojusznikami niż Izrael.
1: A właśnie, i teraz mniej nam się kalkuluje podawanie ręki Benjaminowi Netanyahu niż na przykład arabskiemu szejkowi, królowi, komukolwiek, prawda? Czy to pana zdaniem jest kierunek na przyszłość? Rysuje nam się, prawda, taka zmiana geopolityczna w tym miejscu. Tylko co zrobić z Izraelem? Jak go odsunąć? Jak wzmocniony przez Stany Zjednoczone i militarnie, i politycznie, i nie tylko, prawda? Izrael dostał takie przekonanie o mocy sprawczej. O tym też myślę. Jak dokonać tej zmiany? Ona nie przyjdzie naturalnie.
0: Donald Trump miał pomysł w roku 20, żeby odsunąć od władzy Benjamina Netanyahu. On według Jareda Kushnera, czyli jego zięcia, który też to opisuje w swoich wspomnieniach, ponad Donald Trump miał zaproponować Kushnerowi, że on pojedzie do Izraela i zrobi kampanię każdemu oponentowi Benjamina Netanyahu, żeby się go pozbyć z urzędu. I to jest jedna
1: Zapraszamy Pita Hekseta.
0: To jest jedna teoria, jak obalić, jak osłabić pozycję Izraela. To jest po prostu, że problemem jest Benjamin Netanyahu, jeżeli zrobimy zmianę we władzach, to ci wszyscy nacjonaliści izraelscy, oni też znikną. Jest jeszcze drugie podejście. To jest podejście, które umiarkowani demokraci propagują razem z tymi umiarkowanymi republikami, no a mi to jest, że Izrael będzie słabł i bardziej będzie rósł sojusz w ramach porozumienia abrahamskiego. To jest, oni postrzegają, że to porozumienie, w ramach którego Izrael byłby częścią, to jest Izrael, trzeba mu pokazać, że Stany Zjednoczone mają alternatywę, to jest raz, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, a po drugie, trzeba jak najwięcej mieć państw nacisku na Izrael, żeby Izrael bał się eskalować bez, tak można powiedzieć, wsparcia, bez zgody Stanów Zjednoczonych. I dlatego ci umiarkowani demokraci, oni nie mają dzisiaj problemu, żeby rozmawiać z tymi państwami na Bliskim Wschodzie, bo oni wiedzą, że

0: że dobre relacje z nimi oznaczają strach w samym Teheranie. Raczej nie w Teheranie, tylko we władzach Izraela, no bo już się okazuje, że Stany Zjednoczone mają alternatywę. Więc to jest taka druga teza, w jaki sposób można byłoby, ona jest szuflowana właśnie przez te umiarkowane środowiska, że porozumienie abrahamowe to był dobry pomysł Donalda Trumpa, trzeba w to iść całkowicie, bo to może być taki stabilizator. I w ramach przecież porozumień abrahamowych lewica proponowała zajęcie sprawy strefy palestyńskiej.
1: Jasne, tylko porozumienia abrahamowe musiałyby obowiązywać, prawda, w pewnej mocy, w pełnej mocy.
0: Tak, musiałyby obowiązywać, więc trzeba wykonać ten ruch, czyli trzeba zmusić Izrael do tego, żeby one obowiązywały. I tutaj właśnie się pojawia ten pomysł.
1: Jak zmusić Izrael do czegokolwiek?
0: Znaczy, i tutaj znowu,
1: do czegokolwiek.
0: Tak, to jest, i tutaj nie mówimy, czy to będzie sprawne, czy nie, bo nie zajmuje się Izraelem. Ja powiem państwu, jak myślą Amerykanie. To jest amerykańska...
1: Ale też o tę perspektywę pana pytam, tak? Bo pierwsze porozumienie, znaczy nie pierwsze, Memorandum of Understanding, to takie amerykańsko-irańskie, ono przewidywało zakończenie walk także w Libanie.
0: Dokładnie.
1: I nic wtedy takiego się nie stało. Dosłownie za chwilę po ogłoszeniu memorandum doszło do kolejnych ataków.
0: Tylko, że to porozumienie memorandum, ono było o tyle specyficzne, że to było memorandum, w które duża część senatorów republikańskich nie wierzyła, że ono wejdzie.
1: Jasne, no ale było, ujrzało światło dzienne, poszło w świat i za chwilę kolejny raz Benjamin Netanyahu pokazał, co potrafi, tak? To proszę z tej amerykańskiej oczywiście perspektywy spróbować, nie wiem, przeanalizować, w jaki sposób zmusić Izrael do przestrzegania jakichkolwiek reguł.
0: Właśnie, tutaj właśnie dochodzimy do tego punktu kluczowego. To jest memorandum, był ten problem, że memorandum, z tego co my wiemy, było przygotowane bez jakiejkolwiek wiedzy amerykańskiego ustawodawcy. To jest, senatorowie nie byli w to włączeni, członkowie Izby Reprezentantów nie byli w to włączeni, a przecież to memorandum zakładało...
1: Kto to przygotował?
0: Oficjalna wersja jest taka, że Biały Dom z Departamentem Wojny Obrony. Więc to znowu idzie na konto Pita Hegzefa. To jest to memorandum, to jest senatorowie republikańscy nic o nim nie wiedzieli, a w tym memorandum, przypomnijmy, znalazły się chociażby finansowanie jakiegoś programu, kilkaset miliardów dolarów na odbudowę Iranu.
1: 300 miliardów dolarów. Wszyscy pytali, skąd mają się wziąć te pieniądze.
0: I kongresmeni też pytali. Więc jeżeli prawdą jest, że Biały Dom prowadzi tą politykę bez wsparcia władzy ustawodawczej, to żadna polityka amerykańska zagraniczna nie może działać bez władzy ustawodawczej, bo to władza ustawodawcza ma tak zwaną władzę
1: portfela. To wskazuje, że tak działa, prawda?
0: I tak działa, więc jeżeli Amerykanie chcieliby faktycznie wpłynąć bezpośrednio na Izrael, to nie mogłoby być działanie tylko Donalda Trumpa, bo Donald Trump może dać rozporządzenie wykonawcze, ale może też od razu je cofnąć, bo to jest jego władza wykonawcza. To musiałoby być najtwardsze możliwe rozwiązanie, czyli to musiałaby być ustawa. To jest, jeżeli pojawiłaby się tego typu ustawa, która czarno na białym budżetowo warunkuje, kiedy wsparcie może być, a kiedy wsparcie nie może być. Jeżeli w ustawie by się bardzo jasno pojawiło, że kongres oczekuje chociażby rozwiązania dwupaństwowego albo oczekuje jakiegoś działania w ramach sojuszu abrahamowego, to będzie już zupełnie rzecz inna, bo to jest, to musimy bardzo jasno powiedzieć, tego typu ustawy nie było od lat. Więc dlatego to byłby przełom w tych relacjach, ponieważ to byłby pierwszy raz, kiedy Biały Dom, czy by się zmienił prezydent, czy by się nie zmienił prezydent, ale byłoby już prawo, które by obowiązywało. I to byłby taki moment, kiedy można byłoby wykorzystać, bo znowu, Donald Trump, on próbował, ale sądy za każdym razem mu to blokowały. No nie można cofnąć ustawy budżetowej. Jeżeli kongres by powiedział, że my stawiamy takie i takie warunki, to wtedy Izrael poczułby, że on nawet może wpływać na Donalda Trumpa. Benjamin Netanyahu może lecieć do Waszyngtonu, może się spotykać z wiceprezydentami i senatorami, ale on nie zmieni czegoś, co jest, dzisiaj byśmy powiedzieli, w dzienniku ustaw, a w Stanach Zjednoczonych w bibliotece kongresu. Więc i taka ustawa, jest, ona nie jest wykluczona, że ona się może pojawić w najbliższych nie miesiącach, bo to rok wyborczy, ale w roku 27, w roku 28 realnie już pierwsze takie podchody pod ograniczenie współpracy z Izraelem mogą mieć miejsce, bo republikanie rozumieją. To jest, jeżeli my chcemy stabilności, to my musimy wejść do gry, bo jak widać, z prezydentem nie ma już żadnej stabilności.
1: Jasne. Ostatnie sondaże, mówiliśmy też o nich wczoraj, one pokazują rekordowo niski wynik Donalda Trumpa, także rekordowo wysoki bilans między opiniami pozytywnymi i negatywnymi, ale wskazują też na to, że coraz więcej republikańskich wyborców dostrzega, że obietnice Donalda Trumpa nie zostały zrealizowane. Co się może na koniec, już zapytam pana, wydarzyć?
0: Raczej Donald Trump, on to będzie bardzo...
1: Zostało nam 20 sekund, to nie będzie wiem, jak, ostra to, teza, nie wiem, jak więc to panu ja... powiedzieć.
0: Tak, więc dwóch zdań. To jest pierwsze zdanie, brzmi. Moje zdanie, Donald Trump zupełnie już nie patrzy na sondaże, w jego polityce wewnętrznej widać, że go nie interesuje, co się stanie z republikanami w kongresie. On gra tylko i wyłącznie na swoje cele polityczne. Drugie zdanie jest takie, zobaczymy w roku 2027 coraz więcej w kwestii, w których republikanie w kongresie będą blokowali Donalda Trumpa i na odwrót. Ten konflikt partia Biały Dom, on jest nieunikniony i on się już zaczął w kontekście Izraela i budżetu dotyczącego Iranu.
1: Bardzo panu dziękuję, z przyjemnością gościliśmy w studiu pana Rafała Michalskiego.

0: polityków. Prezydencki wniosek w sprawie referendum i kandydatura Mateusza Szpytmy na prezesa IPN. Tym zajmie się Senat. Czwartek pod znakiem gwałtownej pogody. Dokuczać będzie upał i burze z deszczem. Minęła 10. Rafał Boguta. Dzień dobry. W rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta wicepremier Radosław Sikorski życzyłby mu działania na rzecz kraju. Szef dyplomacji mówił w radiowej jedynce, że prezydent nie powinien podejmować prób przejmowania kompetencji rządu.
1: Życzyłbym panu prezydentowi, żeby działał na rzecz Polski, a nie tylko poszerzania swoich uprawnień i tworzenia systemu prezydenckiego. Bo to jest i tak nierealistyczne, a tylko sprowadzi się do porażki, jeśli będzie tak złośliwie wetował i złośliwie traktował rząd.
0: Z kolei doradca prezydenta Jakub Banaszek stwierdził na naszej antenie, że Karol Nawrocki usiłuje nawiązać dialog z rządem, ale druga strona nie chce dyskutować, a jedynie narzuca własną wizję.
2: Niestety strona rządowa nie chciała tych argumentów słuchać i kiedy wielokrotnie prezydent informował, że dana ustawa nie zostanie podpisana, ale oczekuje zmian takich i takich, że oczekiwałby przyjęcia jego poprawek, że jest przeciwko podnoszeniu na przykład podatkom, to ustawy wracały w takim samym kształcie. Stąd rzeczywiście pan prezydent podpisał 255 ustaw, zawetował w 40.
0: Rok swojej prezydentury Karol Nawrocki podsumuje podczas spotkania z obywatelami. Ma się ono rozpocząć o 17:30 przed Pałacem Prezydenckim. 5 połączonych komisji senackich jest przeciwko. Senat zdecyduje w sprawie wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum. Karol Nawrocki chce zadać pytanie, czy jest pan pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Senat będzie głosował też nad kandydaturą Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Teraz o miażdżącym dla PiS wyroku w sprawie subwencji i dotacji. Został on podtrzymany. Mówił o tym w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański, a chodzi o wczorajszą decyzję NSA. O szczegółach Jolanta Turkowska.
3: Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę kasacyjną Prawa i Sprawiedliwości na bezczynność Ministerstwa Finansów w sprawie wypłaty raty subwencji. Resort nie wypłacił pieniędzy, bo Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie PiS. Członek PKW, mecenas Ryszard Kalisz, podkreślał w TVP Info, że decyzje były zgodne z prawem.
4: Naczelny Sąd Administracyjny w miażdżący sposób oddalił skargę kasacyjną PiS-u tylko gwoli ścisłości, to jest do końca kadencji, czyli 25% PiS-owi subwencji będzie wypłacane do końca kadencji.
3: Wyrok skomentował na platformie X Donald Tusk. Szef rządu napisał, tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że wczesnym popołudniem w Warszawie ma się rozpocząć konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzenie ma być poświęcone sprawom społecznym, zwłaszcza ochronie zdrowia. Uczniowie misjonarze. Z takim hasłem z Wawelu na Jasną Górę wyruszyła 46. pielgrzymka archidiecezji krakowskiej. Pielgrzymi będą się modlić za pokój na świecie, papieża i ojczyznę. Co roku trasę z Krakowa do Częstochowy przemierza 5 tysięcy osób. Bóg tak
5: umiłował świat. Te upały będą jakąś dodatkową pokutą, można powiedzieć, w tej drodze do Jasną Górę, ale myślę, że będzie wszystko w porządku.
6: No, trzeba nakrycia głowy i dużo napoju.
7: Wygodne buty.
6: Za wygodne to też niedobrze, bo podobno jak jakiś pocisk się nie zrobi, to Pan Bóg nie wysłucha.
8: Gitara jest, czyli będzie wesoło na pewno.
9: Będzie wesoło, zgadza się. Śpiew i modlitwa to są nasze takie znaki rozpoznawcze.
0: A z pielgrzymami rozmawiał Paweł Pawlica. Czwartek upłynie pod znakiem afrykańskich upałów i groźnych burz. Niemal cała Polska jest objęta alertami drugiego i trzeciego stopnia bez ostrzeżeń tylko na północnym zachodzie kraju. Upały mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Gdy przekraczają 30 stopni, zwiększają ryzyko odwodnienia czy udaru cieplnego nie tylko u seniorów, ale też u osób młodych i aktywnych fizycznie. Przestrzega dr Marta Solnica, szefowa Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.
10: Objawy udaru początkowo mogą być niezbyt nasilone, ale na pewno to będą objawy typu bóle głowy, nudności, wymioty, zawroty głowy. One później się nasilają, występuje bardzo wysoka temperatura i w takim już rozwiniętym udarze ta temperatura dochodzi do 40 stopni.
0: Tymczasem do częstszych upałów będzie musiała się dostosować architektura miast. O tym mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Michał Sutkowski mówił na naszej antenie, że w obliczu częstszych gwałtownych wzrostów temperatury przestrzeń miejska powinna być

0: zaprojektowana tak, żeby łagodzić skutki upałów.
1: Ekstremalna pogoda, ekstremalne rozwiązania, ekstremalne rzeczy, o których powinniśmy pamiętać i to zarówno my, jak i włodarze miast. Włodarze miast teraz i włodarze miast przyszłości, dlatego bo architektura powinna być dostosowana do tych parametrów upałów, które będą coraz częściej do nas przychodziły, a zatem dużo zieleni, dużo wilgoci, dużo wody, otwarte przestrzenie. Jasne budynki, tak jak widzimy to w Grecji czy w Hiszpanii.
0: A więcej o pogodzie już teraz.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Żar będzie lał się z nieba głównie w południowo-wschodniej połowie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 39 stopni na Podkarpaciu, 36 w Małopolsce, 32 stopnie w centrum. Najchłodniej będzie dziś na północy i zachodzie, tam od 23 do 27 stopni. Zagrzmi i popada, zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska przez centrum Powarmię i Mazury. Burzom będą towarzyszyły opady deszczu, lokalnie gradu, a także podmuchy silnego wiatru. Jutro za to ma się już ochłodzić. Temperatura spadnie poniżej 30 stopni.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Korzuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Lubią Państwo Chandlera i Hameta? A gdyby bohater jak z ich powieści prowadził dochodzenie w Polsce lat 20. i byłoby w tym poszczypcie Zajdla, Szczerka i Huxleya? Czy to się może udać? Andrzej Pupin, twórca trylogii Ciemności, udowodnił, że tak. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22:00. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
13: Jest 10 minut po 10:00. My po informacjach o pogodzie. W informacjach jeszcze zaproszenie dla Państwa na Polskie Radio 24.pl. Piszemy tam, że nadciąga kolejna fala upałów. Temperatury w Polsce wystrzelą. I padła data. Dziś jest trochę chłodniej. W sobotę ma być jeszcze chłodniej. Mam nadzieję, że w weekend Państwo odpoczną od tych upałów, ale prognozy mogą

0: się jeszcze zmienić. Patrzę na natężenie koloru czerwonego na mapach proponowanych przez IMGW. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś skala, którą można by przekroczyć. A im bardziej czerwono, im bardziej brunatnie, tym po prostu goręcej. Mamy dla Państwa prognozy nawet do 17 sierpnia. Zapraszam na polskieradio24.pl.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Komisja Europejska opublikowała 7. edycję corocznego raportu o praworządności w Unii Europejskiej i z opublikowanych danych wynika, że ocena niezależności sądów w Polsce, uwaga, uległa w ciągu ostatniego roku znaczącej poprawie, a zaufanie obywateli i przedsiębiorców do wymiaru sprawiedliwości wzrosło niemal dwukrotnie. Skąd te dane? Bartosz Pilitowski, socjolog prawa, prezes Fundacji Courtwatch Polska. Dzień dobry, panie Bartoszu.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Zdziwiły pana te dane?
2: Troszkę może tak, ponieważ rzeczywiście mamy do czynienia z sporym wzrostem tego wskaźnika zaufania. Natomiast co to najbardziej mnie zaskoczyło, to chyba taki entuzjastyczna, można powiedzieć, reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości na te wyniki.
0: No jak żeby inaczej, no przecież nie ma powodów do smutku, tylko jestem ciekawa, nie wiem też czy pan wie, więc ryzykuję tym pytaniem, jak Komisja Europejska bada te nastroje, co sprawdza, w jaki sposób, jakie są metody badawcze?
2: Tak, wiem. Właśnie to jest to, czym zajmuję się na co dzień jako socjolog prawa i jako prezes Fundacji Courtwatch Polska. Zajmuję się właśnie badaniem działania wymiaru sprawiedliwości i wiem, w jaki sposób Komisja Europejska też opracowuje te raporty. Jeżeli chodzi o poziom zaufania do niezależności sądów, korzysta z danych Eurostatu, który po prostu co jakiś czas pyta próbkę obywateli danego kraju z prośbą o odpowiedź na pytanie właśnie jak państwo oceniają, państwa zdaniem, jak państwa zdaniem niezależność wygląda, jak państwo ją dobrze oceniają, bardzo dobrze, źle czy bardzo źle. No i właśnie tutaj nastąpiła największa, można powiedzieć, poprawa, ponieważ w porównaniu z poprzednim badaniem, które się nazywają Eurobarometer, wskaźnik osób, które wyraziły pozytywny pogląd, rzeczywiście wzrósł. Ale to, co jest tutaj, myślę, że istotne, to, że musimy pamiętać, od jakiego poziomu się odbiliśmy. Dlaczego mówię właśnie o tym zaskoczeniu, tym entuzjazmem? Ponieważ mimo, że mamy do czynienia z dwukrotnym wzrostem tych wskazań pozytywnych i to, że ten wzrost nastąpił o 20 punktów procentowych, no to ten taki duży wzrost mógł mieć miejsce, dlatego że ten poziom zaufania był aż tak niski. Po prostu Polska miała bardzo niski odsetek osób, które w tych badaniach europejskich odpowiadało na to pytanie o ocenę niezależności sądownictwa pozytywnie. I ten wzrost wydaje się taki wysoki, bo startowaliśmy z bardzo niskiego pułapu.
0: Jest się od czego odbijać, chce pan powiedzieć, po prostu.
2: Tak, można tak powiedzieć, że zawsze wtedy, kiedy ktoś właśnie ma najwięcej do zrobienia, to początkowo te postępy są takie, no robią takie spektakularne wrażenie. Ale jeżeli trochę spojrzymy na taki szerszy obraz, no to niestety nadal Polska jest w ogonie krajów europejskich, jeżeli chodzi o poziom zaufania, bo mimo tego, że...
0: Przepraszam, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo ten punkt odniesienia, kto wie, czy nie jest ważniejszy.
2: Tak, myślę, że tak. To warto po prostu wziąć pod uwagę to jednak, czego powinniśmy oczekiwać od naszego wymiaru sprawiedliwości, od naszego państwa, od naszych rządzących, do czego powinniśmy dążyć. No i tutaj, żeby państwo mieli taki właśnie bardziej obiektywny obraz i taki punkt odniesienia, no to musimy po prostu przywołać właśnie te dane, takie, które nam pozwolą po prostu to sobie porównać. Więc Jeżeli chodzi o ten poziom tych pozytywnych ocen, no to on faktycznie, jeżeli chodzi o Polskę, wzrósł, ma wynosi obecnie 42%, ale na tle Unii Europejskiej.

0: To nie jest dużo. Średnia europejska i mówimy tutaj nie tylko o krajach zachodniej Europy, ale też krajach tutaj naszego regionu, tak? Takich, które borykają się z podobnymi problemami jak Polska, to ta średnia wynosi 57%, więc o 15 punktów procentowych jest wyższa sama średnia dla całej Europy, 27 krajów. A kraje, w których ten wymiar sprawiedliwości działa tak jak powinien i właśnie te oceny są, można powiedzieć, takimi benchmarkami, wzorcowe są, do tego powinniśmy dążyć, to ten poziom zaufania jest powyżej 80%, więc jest dwukrotnie wyższy, na przykład w Danii, Finlandii czy w Austrii. Więc naprawdę mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. I to, co w tej chwili obserwujemy, to tak naprawdę jest powrót do poziomu zaufania z lat 2000, no nawet nie doszliśmy jeszcze do tego poziomu, bo w 2016-2017 ten poziom zaufania był na poziomie 45-50%, jeżeli chodzi właśnie o te badania europejskie, Eurobarometer. Mhm.
1: No to w skrócie największym. Komisja odnotowuje niemal dwukrotny wzrost odsetka obywateli i przedsiębiorców, którzy oceniają niezależność sądów jako dobrą lub bardzo dobrą. To są dane o postrzeganiu wymiaru sprawiedliwości oparte na badaniach opinii, tak, a nie na liczbie uchwalonych ustaw, prawda? To jest bardzo ważne.
0: Oczywiście.
1: W tym raporcie pojawia się stwierdzenie, że rozpoczęto działania mające przywrócić standardy praworządności. Doceniono przygotowanie projektów ustaw. Polska nie jest już opisywana jako państwo pozostające w otwartym konflikcie z Komisją Europejską. No i ten raport ma zdecydowanie mniej krytyczny ton niż raporty z tych lat do 2024. To nas nie dziwi, ale w tym raporcie komisja zwraca uwagę na sprawy niezrealizowane. I warto je tutaj przypomnieć. To jest na przykład reforma KRS. Ustawa została co prawda uchwalona, ale pan prezydent powiedział stop.
0: Też należy tutaj zwrócić uwagę na to, jak ta ustawa wyglądała, bo ta ustawa, ona była tak przygotowana, że myślę, że niekoniecznie jej ocena później byłaby taka pozytywna. Dlaczego? Dlatego, że ona proponowała rozwiązania, które stały w sprzeczności z naszą konstytucją, także orzecznictwem. Można powiedzieć, że wychodziła dalej niż tego oczekuje od nas orzecznictwo sądów europejskich. I Komisja Wenecka, to nie jest oczywiście instytucja Unii Europejskiej, tylko Rady Europy, ale instytucja, która ma bardzo duży autorytet.
1: No jest jedynie opiniotwórcza, nie ma żadnej mocy sprawczej, prawda? Wydawane
0: tak,
1: przez nią
0: tak, ale
1: opinie.
0: To bardzo często, tak, bardzo
1: ale
0: często
1: z racji na prestiż tej komisji też bardzo często są brane pod uwagę.
0: Tak, dokładnie tak. To jest po prostu taka właśnie niezależna instytucja, w której zasiadają eksperci ze wszystkich krajów członkowskich Rady Europy. I zdaniem tych ekspertów te propozycje, które były na stole w Polsce do tej pory, no one po prostu niepotrzebnie wrzucały sędziów, którzy byli powołani po 2018 roku do jednego worka. I one, te rekomendacje Komisji Weneckiej wskazywały, że tą drogą, w jakim powinniśmy pójść, jest jednak taka większa indywidualizacja tych ocen. Więc ta ustawa, która przewidywała, no może nie wrzucenie do jednego worka, ale do trzech worków, no niewiele zmieniała tak naprawdę i mogła powodować po prostu dalsze problemy. Także ja bym tutaj nie był taki, tutaj tak zero-jedynkowo bym tego nie oceniał. Natomiast rządowi udało się bardzo zgrabnie z tego wyjść, z tego problemu. To znaczy, oczywiście dla rządu był problemem to,
1: prawda?
0: Że
1: tak, bardzo sprytnie.
0: W tym sensie, tak, politycznie myślę, że to był sukces. Z punktu widzenia przywracania rządów prawa i takiego zaufania do wymiaru sprawiedliwości, to jeszcze zobaczymy, jakie będą tego efekty, bo to badanie zostało przeprowadzone bardzo krótko po tym, jak tutaj się dowiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało i tak naprawdę respondenci nie wiedzieli jeszcze, jak będą wyglądały te nowe konkursy, jak praca tej nowej KRS będzie wyglądała, a już są pewne takie sygnały troszkę niepokojące. Więc

0: tutaj musimy zaczekać. Ale generalnie to, że udało się wybrać skład kolejnej kadencji Krajowej Rady Sądownictwa bez jakichś takich większych jednak, można powiedzieć, turbulencji, bo ja oczywiście...
1: I że nie jest kwestionowane, tutaj... panie prezesie, też, prawda? Bo
0: tak,
1: był taki
0: tak,
1: czas,
0: to znaczy,
1: że się obawialiśmy,
0: jest
1: że będą dwie, prawda?
0: Jest kwestionowane oczywiście przez jakieś tam niektóre środowiska. Też bądźmy po prostu tutaj, też trzeba pamiętać, że po prostu mamy bardzo tutaj napiętą sytuację.
1: Znaczy, przepraszam, ja dodam tylko o tym, że nie jest kwestionowana, to znaczy myślę na przykład o pierwszym prezesie Sądu Najwyższego, nowym,
0: tak,
1: prawda?
0: Jest.
1: O panu prezydencie.
0: Dokładnie.
1: Nie słyszymy takich, a środowiska
0: Dokładnie.
1: Polityczne to swoją drogą.
0: Tak, ja myślę, że tutaj ważne jest to, że ta przestrzeń tego dialogu się powoli po prostu zaczyna jednak tworzyć i myślę, że też ze strony społeczeństwa jest coraz większy taki komunikat i większy nacisk na to, żeby jednak politycy już podarowali sobie toczenie takiej niekończącej się wojny wokół wymiaru sprawiedliwości i naprawdę zabrali się do tego, żeby te sprawy domykać. I na pewno pewnym nadzieją zostało przyjęte to, że się udało właśnie tę Krajową Radę sformułować, nawet jeżeli to nie było ani idealne rozwiązanie osób, które stoją w tym konflikcie bardziej po lewej, ani bardziej po prawej stronie. Więc to z punktu widzenia politycznego to na pewno był sukces, szczególnie, że większość tego nowego KRS to są osoby, którym minister sprzyjał, które minister polecał publicznie, więc tutaj ministerstwo i rządzące koalicja mimo tego weta prezydenta odniosła polityczny sukces. Natomiast zobaczymy, jak on się przełoży rzeczywiście na niezależność sądownictwa. Tak? Mamy te pierwsze konkursy ogłoszone i tutaj już się zapala taka czerwona lampka, prawda, bo w tych konkursach konkurs polega na tym, że no po prostu jest otwarty, zgłasza się po prostu, wszyscy chętni się zgłaszają i wybiera się najlepszego kandydata. Tymczasem słyszymy, czy wiemy już po prostu, że w tych konkursach na przykład na stanowiska do sądów apelacyjnych pozgłaszały się po jednym kandydacie. Tak? To, o czym to świadczy? No to może świadczyć albo o takim bardzo niskim zaufaniu do rzetelności tych konkursów, że po prostu wielu sędziów nie chce w nich brać udziału, bo po prostu nie ma zaufania, że po prostu ma jakieś szanse.
1: Albo usłyszy od na przykład otoczenia pana prezydenta, który przegląda historię orzeczeń i takiej kariery służbowej, że coś w niej jest nie tak.
0: To należy brać się jako całość, to znaczy te zaufanie do właśnie tego braku obiektywizmu, tej procedury, no to jest w rękach KRS-u i prezydenta, tak? No bo oni tutaj muszą współpracować, to znaczy nie można w Polsce zostać sędzią bez aktywności dwóch organów, to znaczy musi być wniosek Krajowej Rady Sądownictwa i musi być tutaj pozytywna decyzja, powołanie przez prezydenta, więc tak, tutaj wpływ tych dwóch organów i sposób ich zachowania będzie zdecydowanie wpływał na to, jakie będzie zaufanie do rzetelności tych procedur i jest takim pewnym wskaźnikiem oceny rzetelności procedur właśnie ta liczba zgłaszających się osób, czyli takich, które ufają, że mają szansę. No tutaj już jest taki sygnał dosyć negatywny, że zgłaszają się pojedynczy kandydaci. No, ale
1: panie prezesie, została minuta naszej rozmowy, więc może jest coś związanego z raportem, o co pana nie zapytałam, a co pana zdaniem jest ważne, to zostawiam panu może tę minutę.
0: Ja myślę, że to, co jest ważne, to myślę, że należałoby po prostu, żeby wybrzmiało po prostu taki głos mobilizacji jednak naszych polityków i naszej klasy rządzącej, ponieważ jak się spojrzy w dane tego raportu, to widać po prostu, jak dużo jest jeszcze do zrobienia i jaki duży jest potencjał. Polska wydaje 2% PKB, czy wydatków po prostu publicznych idzie na wymiar sprawiedliwości. To jest bardzo dużo. W Europie mało który kraj tyle wydaje i my nie dostajemy jako obywatele w zamian odpowiedniej jakości wymiaru sprawiedliwości, więc po prostu to, że mimo tego, że liczba spraw procesowych w Polsce spadła w porównaniu z 2014 rokiem o niecały milion spraw, a sprawy trwają dłużej, prawda? To są wszystko naprawdę, to jest lista zarzutów do klasy politycznej i tutaj nie ma już czasu na żadne jakieś przepychanki polityczne, tylko po prostu jest czas, żeby zająć się rozwiązywaniem realnych problemów, które przekładają się na właśnie ten długi czas rozpatrywania spraw, ta niepewność

0: obywateli i to, że nadal te wskaźniki nie są takie, jakie powinny i mogłyby być w naszym kraju, który jest już naprawdę krajem dojrzałym, rozwiniętym, a wymiar sprawiedliwości niestety wygląda tak, byśmy byli dużo bardziej na wschód albo gdzieś 10-15 lat wstecz.
1: Dziękuję
0: Także
1: panu za
0: takie
1: komentarz.
0: słowa zachęty.
1: Słusznie. Bartosz Pilitowski, socjolog prawa i prezes Fundacji CourtWatch Polska z państwem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia.
2: Stan dnia.
1: Dużo dziś mówimy o pogodzie, bo po upałach czekają nas gwałtowne burze. Dla mieszkańców 14 województw wydano ostrzeżenia przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Teraz Maciej Szefer z nami. Maćku, dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Co na to eksperci?
3: A eksperci mówią wprost, żeby nie lekceważyć tych alertów RCB i przy okazji wyjaśniają, że akurat ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu, co jak wiadomo, to są dość punktowe zjawiska, jest stosunkowo trudno przewidzieć co do miejsca, przestrzeni i dokładnej godziny. Dlatego można by tak założyć, że te alerty dla niektórych regionów w kraju mogłyby się wydawać wydane na wyrost, ale mi eksperci mówią, że one nigdy nie są na wyrost wydawane. Bogdan Chojnicki, klimatolog, z którym rozmawiałem, mówi, że te ostrzeżenia i dlaczego te ostrzeżenia są obciążone błędami.
4: Niestety trzeba powiedzieć, że prognozy pogody są obciążone, szczególnie gdy mówimy o opadach burzowych, są obciążone dużymi błędami i do tego musimy się przyzwyczaić. Informacje dotyczące zagrożeń burzowych trzeba traktować poważnie, ale niestety trzeba się liczyć z tym, że mogą te informacje nie wyjść. Innymi słowy, bierzemy to pod uwagę, obserwujemy i reagujemy na bieżąco.
3: Jednym słowem było też słychać, że profesora Chojnickiego nagrywałem dokładnie mówiąc w czasie takiego krótkiego, szybkiego, nagłego, intensywnego deszczu, chociaż w sumie nic nie zwiastowało, że ta pogoda się zmieni. I taka właśnie jest ta pogoda po upałach, bo przypominam, że na południowym wschodzie Polski mamy ponad 30 stopni Celsjusza, a na północnym zachodzie nie mamy żadnych ostrzeżeń przed burzami i dość, można powiedzieć, relatywnie, patrząc na ostatnie dni, chłodną aurę. Zatem te upały i burze idą ze sobą w parze. Rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej, aspirant Martin Halasz, mówił mi i precyzował, o jakich burzach my właściwie w tych ostrzeżeniach mówimy.
5: Lato to czas, kiedy mamy do czynienia z intensywnymi opadami deszczu, z burzami, można powiedzieć burzami błyskawicznymi, czyli takimi, które powodują bardzo duże opady deszczu w ciągu kilku minut, a te z kolei przysparzają problemów mieszkańcom, bo mamy zalane drogi, piwnice, nierzadko ta woda wdziera się w dużej ilości.
3: I te ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia obowiązują w południowo-wschodniej Polsce, ale też w pasie Polski centralnej. Patrzę teraz na mapę IMGW. Te ostrzeżenia najwyższego stopnia dotyczą też Warszawy, Łodzi, ale też takiego pasa województwa dolnośląskiego, czyli aż po Wrocław i granicę zachodnią. Właściwie północno-zachodnia Polska jest wolna od ostrzeżeń i fragment Wielkopolski oraz województwa lubuskiego. Jednym słowem, jak reagować na takie alerty? O tym mówi klimatolog.
4: Alerty RCB niech będą, natomiast my tak naprawdę musimy wziąć na siebie odpowiedzialność na to natychmiastowe reagowanie związane z tym, co może się zdarzyć. Tutaj niestety nie dostaniemy nigdy prognozy, która będzie mówić dokładnie o ilości i miejscu. Będą to prognozy przybliżone, ale one są lepsze, bo przynajmniej jesteśmy ostrzeżeni w taki dość, powiedziałbym, ogólny sposób o tym, co ma się dziać.
3: Jednym słowem, zdarzeń w pogodzie tych dynamicznych w najbliższych godzinach będzie całkiem sporo.
1: Maciej Szefer, dziękujemy Ci za podsumowanie.
6: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą.

0: Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 10.30, Rafał Boguta, zapraszam. Na początek skarga Prawa i Sprawiedliwości. Partia nie otrzyma 6 milionów złotych subwencji. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację w tej sprawie. Tę sprawę dosadnie skomentował w radiowej jedynce minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski.
3: Jak powiedział jeden z wiceministrów PiS-u, kraść trzeba zgodnie z procedurami. Jeżeli w tym wypadku też kradziono niezgodnie z procedurami, no to taki będziemy mieli efekt.
2: Tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie. To z kolei komentarz premiera Donalda Tuska. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności śmierci dwóch nastolatków w Wielkopolsce. Do tragedii doszło na dzikiej plaży w Wągrowcu. Dzieci były pod wodą około 40 minut. Godzinę trwała ich reanimacja na brzegu, mówi rzecznik tamtejszej straży pożarnej Piotr Kaczmarek.
4: Nasze czynności się kończą, prokurator przejął, ponieważ stwierdzono zgon dwóch 13-latków. Śmierć dwóch chłopaków, 13 lat. Reanimacja, no około godziny nawet, może 40 minut na pewno to wszystko trwało, minimum. To jest dzika plaża, niestrzeżona.
2: Według informacji Radia Poznań do tragedii doszło kilka metrów od brzegu. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi pospieszył mu na ratunek i też zniknął pod wodą. Niecodzienna skarga na odcinkowy pomiar prędkości na południowej obwodnicy Krakowa. Kobieta skarży się, że na trzypasmowym odcinku autostrady A4 właściciele sportowych samochodów, tu cytat, nie mogą zaprezentować możliwości swoich pojazdów. Urzędnicy nie kryją zdziwienia, bo na tym odcinku kierowcy mogą jechać z maksymalną dopuszczalną prędkością 140 km na godzinę, mówi rzecznik krakowskiego oddziału dyrekcji dróg krajowych i autostrad Kacper Michna.
5: To było dla naszych pracowników szokujące, że ktoś może uważać, że autostrada to jest droga, na której można się ścigać, można jechać 200 km na godzinę i jeszcze uważa, że to jest bezpieczne. Pokazuje pewnego rodzaju podejście, naszym zdaniem absolutnie nieuprawnione do tego, w jaki sposób, według niektórych oczywiście, można zachowywać się na autostradzie.
2: W odpowiedzi urzędnicy napisali, że drogi nie są dla tych, którzy chcą jeździć szybko dla frajdy, ale dla wszystkich Polaków, którzy chcą bezpiecznie dojechać do celu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Alert dotyczy 14 województw. Regiony, w których ostrzeżenia RCB nie obowiązują, to województwa zachodniopomorskie i lubuskie, a także części pomorskiego i wielkopolskiego. W związku z prognozowanymi na dziś i jutro burzami, silnym wiatrem i intensywnym deszczem możliwe są przerwy w dostawach prądu. RCB przypomina też, że należy unikać otwartych przestrzeni.
1: Reklama.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
10: Jerzy Waszyngton. Późniejszy przywódca amerykańskiej wojny o niepodległość i pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Za młodu najbardziej pragnął zostać brytyjskim oficerem. Los jednak wybrał dla niego inną drogę. O filmie Młody Waszyngton, wielkiej polityce, brytyjskiej koronie i aspiracjach kolonistów w najbliższej Turbo Historii porozmawiam z Piotrem Sutowiczem, historykiem i publicystą. Polskie Radio 24 już jutro o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Stan dnia.
11: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta, to państwo już wiedzą. Dla opozycji to okazja do świętowania. Politycy koalicji rządzącej wytykają panu prezydentowi błędy, wskazują, jakie straty dla budżetu.

0: że tu przynosiły kolejne zawetowane ustawy. A sam pan prezydent pierwszy rok swojej prezydentury podsumuje po południu podczas spotkania z warszawiakami, ale nie tylko, także z tymi, którzy przyjadą do stolicy, żeby towarzyszyć panu prezydentowi w tym święcie. Na krakowskim przedmieściu jest Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio.
1: Dzień dobry.
0: No to co kancelaria prezydenta przygotowała dla nas?
1: Rocznicowe uroczystości rozpoczną się po południu o godzinie 17.30. Najpierw odbędzie się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego debata publicystów, później krótki program artystyczny, a następnie głos zabierze prezydent Karol Nawrocki, który podsumuje ten pierwszy rok urzędowania. Tak mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
2: Rok temu byliśmy razem na Placu Piłsudskiego, pod Pałacem Prezydenckim, przy Zamku Królewskim w Warszawie, pod Sejmem zgromadziły się, powtarzam, dziesiątki tysięcy Polaków, które z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie. Bądźmy razem także w tym roku. Zapraszamy. Godzina 17 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.
1: Działania prezydenta, jego pierwszy rok urzędowania podsumował premier Donald Tusk. Wśród błędów prezydenta wyliczył między innymi próbę zablokowania programu SAFE, ułaskawienie jednego z liderów kibiców, a także weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Skrytykował też działania prezydenta w obszarze wymiaru sprawiedliwości.
3: Każdy, kto miał nadzieję, ja nie miałem tej nadziei, ja nie jestem niczym zaskoczony. Ale niektórzy mieli nadzieję, że może uda się rozwiązać przynajmniej część problemów związanych z wymiarem sprawiedliwości i z tymi wadliwie wybranymi za prezydenta Dudy instytucjami, organami władzy. Ale pan prezydent Nawrocki jest raczej jeszcze bardziej zawzięty i zapamiętały w utwardzaniu tego wadliwego i szkodliwego modelu, gdzie zgwałcono fundamentalne zasady praworządności i rządów prawa.
1: Doradca prezydenta, prezydent Chełma Jakub Banaszek mówił dziś rano na naszej antenie, że prezydent Karol Nawrocki usiłował nawiązać dialog z rządem, ale druga strona nie chciała dyskutować, a jedynie narzucała własną wizję. I dokładnie odwrotnie współpracę ocenił wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Powiedział, że działania prezydenta Karola Nawrockiego wykraczają poza jego kompetencje przewidziane w konstytucji. Zarzucił też prezydentowi, że nie współpracował i nie współpracuje przy chociażby wręczaniu nominacji ambasadorskich.
4: Andrzej Duda, też przecież z tamtego obozu politycznego, podpisał na mój wniosek 24 nominacje ambasadorskie, a Karol Nawrocki przyjmuje ambasadorów obcych państw, ich listy uwierzytelniające, a nie podpisuje nominacji i nie wystawia listów uwierzytelniających polskim ambasadorom, bo chce prowadzić politykę kadrową Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
1: Karol Nawrocki kończy pierwszy rok urzędowania z bilansem 41 wet i żaden prezydent po 89 roku nie blokował ustaw tak często i w tak krótkim czasie. To wynik bezprecedensowy, wyższy niż liczba wet zastosowanych przez wszystkich poprzednich prezydentów podczas całych kadencji, ale to nie tylko robienie na złość rządowi, tak zwracają uwagę na to przedstawiciele koalicji rządzącej, ale też konkretne pieniądze, które traci budżet państwa. Ponad 5 miliardów złotych mniej w budżecie. Tak wynika z wyliczeń resortu finansów. Kosztowne było m.in. zablokowanie ustawy podnoszącej podatek cukrowy, czy też zablokowanie podwyżki akcyzy na alkohol. I więcej na ten temat można przeczytać na stronie portalu Polskiego Radia.
0: Dziękuję ci bardzo, Sylwio, za podsumowanie. Sylwia Białek dla państwa.
5: Komentarz.
0: A z nami Bogusław Chrabota, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Witam państwa, dzień dobry.
0: Wybiera się pan na krakowskie przedmieście. Będzie pan świętował razem z panem prezydentem?
6: Będę świętował, acz w zaciszu własnego gabinetu, w skupieniu, może w modlitwie, bo modlitwa po tej stronie części strony politycznej jest czymś zupełnie naturalnym. No cóż, do debaty publicystów nie zostałem zaproszony i się specjalnie nie dziwię, bo raczej w kręgach kancelarii pana prezydenta ma się mnie za krytyka, niż za sprzymierzeńca. No a cóż, ja jestem po prostu dziennikarzem i mówię to, co myślę.
0: Jak pan ocenia ten rok? Czymś pan
6: rok
0: prezydent
6: pana, prezydenta?
0: Tak, czymś pan prezydent pana wyjątkowo zaskoczył, rozczarował?
6: No to jest na pewno zupełnie inna prezydentura od poprzednich. Lech Kaczyński był ostatnim polskim prezydentem z rozdania

0: ludzi, którzy uczestniczyli w obalaniu komunizmu, którzy mieli świadomość tego, że Polskę trzeba odbudować, a nie ją niszczyć. I to jest niezwykle ważne. Ci poprzednicy Lecha Kaczyńskiego to też było ten zaciąg w polskiej polityce, który pamięta powstawanie Polski tak naprawdę z popiołów zniszczeń w czasie komunizmu. Natomiast
1: a Bronisław Komorowski już nie?
0: Nie, Bronisław Komorowski też, tak, to przepraszam, on, to jest to samo pokolenie, chociaż on, powiedziałbym, no, aż takim, tak istotnym dysydentem nie był jak jego poprzednicy, poza oczywiście Aleksandrem Kwaśniewskim, który dysydentem nie był, ale ja dość dobrze oceniam jego prezydenturę te 10 lat, kiedy no, wprowadził Polskę do NATO, wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. Był ojcem, czy jednym z ojców polskiej konstytucji, także mimo, że nie wywodził się, nie miał tamtego rodowodu, aczkolwiek był obecny przy okrągłym stole, no to jednak zasłużył się dla Polski dobrze. Natomiast no, mieliśmy tych polityków właśnie w rodowodzie z PRL-u jeszcze, głównie dysydenckich, ważnych. Potem była prezydentura Andrzeja Dudy, nieudana moim zdaniem. Andrzej Duda przejdzie, przynajmniej w moim przekonaniu, do historii jako taki symbol małostkowości i infantylizmu na fotelu prezydenckim. No i jest Karol Nawrocki, który jest zupełnie innego pokolenia. On tak naprawdę do tej przeszłości historycznej odnosi się wyłącznie z perspektywy człowieka, który czytał o tym w książkach, nie uczestniczył. On szanuje ten ruch dysydencki, z którego wyszła niepodległa Polska, no ale kieruje się już zupełnie innymi przesłankami. Na przykład jest kwestia jego identyfikacji politycznej i chyba rację mają ci, którzy uznają, że w mniejszym stopniu jest politykiem związanym z Prawem i Sprawiedliwością, a bardziej politykiem zakorzenionym w poglądach Konfederacji, zwłaszcza.
1: Ja bym powiedziała więcej, że wykorzystał tę pisowską trampolinę. Pokusiłabym się też o przekonanie czy tezę, że wtedy, kiedy był kandydatem, no niech będzie, że obywatelskim Prawa i Sprawiedliwości, to już wtedy...
0: No nie. Był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości wybranym przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
1: Niech będzie obywatelskim. Niech będzie obywatelskim miała być.
0: Nie był członkiem PiS-u, prawda?
1: Tak, nie był członkiem PiS-u. To już wtedy w ogóle nie planował jakichś bliskich związków z PiS-em czy Prawem i Sprawiedliwością i już wtedy mógł mieć jakiś własny projekt w głowie.
0: Ja myślę, że on zapewniał prezesa Kaczyńskiego, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, że będzie lojalnym politykiem. No przecież Jarosław Kaczyński, twórca polskich elit politycznych i ojciec kilku prezydentur, no, dał mu szansę. Tak? To był osobisty, indywidualny, krytykowany mocno w Prawie i Sprawiedliwości wybór pana Jarosława Kaczyńskiego. Także pan prezes dokonał tego wyboru.
1: I oczekiwał na pewno politycznej wdzięczności.
0: Tak. Oczekiwał wdzięczności, lojalności i tak dalej. Chociaż jest człowiekiem na tyle inteligentnym, że rozumiał, iż człowiek z innego pokolenia będzie się kierował już zupełnie innymi przesłankami. W związku z tym Karol Nawrocki jest człowiekiem nowego pokolenia. On ewidentnie gra na liderowanie prawicy. Chce być prawdziwym sukcesorem Jarosława Kaczyńskiego jako ten człowiek, który na prawo rozdaje wszystkie karty. No i do tego konsekwentnie zmierza. O swoim pryncypale nie zapomniał, ale na pewno go przeskoczył już, jeśli idzie o znaczenie na prawicę. A Jarosław Kaczyński powolutku po prostu kończy swoją karierę i chodzi do podręczników. Jak będzie opisywane w tych podręcznikach, to jest osobna historia. Jestem bardzo krytyczny wobec jego roli w polskiej demokracji. Natomiast Karol Nawrocki jest jeszcze otwartą kartą. To jest człowiek, który może w tej polityce polskiej bardzo zamieszać. Pamiętajmy, ma 4 lata jeszcze kadencji. Nie można wykluczyć, że będzie i druga kadencja, czego mu nie życzę. Natomiast no, wszystko jest do ugrania jeszcze przed nim. No i pytanie, czy będzie się kierował właśnie tym, co jest dla mnie bardzo ważne, ja to powiedziałem wcześniej, że ci dysydenccy prezydenci, Lech Wałęsa, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, oni mieli świadomość tego, że Polska się podnosi z popiołów, że wychodzi z kraju obarczonego dziesiątkami różnych kryzysów, od kryzysu duchowości, przez zniszczoną gospodarkę, przez pęknięte sieci i sieci identyfikacji.

0: społecznych i tak dalej, że to wszystko zrekonstruować.
1: Nie, że jest coś ważnego, panie redaktorze,
0: była jasność.
1: Jest coś ważniejszego niż polityczny interes, bo znaczy mam na myśli tę budowę struktur, wszelkich struktur zniszczonego kraju, prawda? Ja wiem, że to trochę szumnie brzmi, ale ja się z panem absolutnie zgadzam, prawda? Ja wiem, że słowo
0: nie
1: misja...
0: Nie,
1: ale jest coś takiego...
0: Popełniali masę błędów, ale ja w przeciwieństwie do wielu moich kolegów odnoszę się z wielkim szacunkiem do prezydentury Lecha Kaczyńskiego, który potrafił być heroiczny, potrafił się zachowywać bardzo odważnie, potrafił być charyzmatyczny. No jak pamiętam, jak wystawiał Hanukę w oknie Pałacu Prezydenckiego. No popatrzmy dzisiaj na Karola Nawrockiego. Czy on, mając potencjalnych takich sojuszników albo partnerów w polityce jak Grzegorz Braun, czy sobie na to pozwolił? No nie.
1: Nie jestem pewna, miałby... co pomyślał pan prezydent, widząc, co Grzegorz Braun wyprawia w Sejmie.
0: Myślę sobie, że mamy do czynienia z politykiem kompletnie nowej generacji. Co więcej, politykiem trochę nierozumiejącym, w jakiej rzeczywistości politycznej żyjemy, bo my żyjemy w systemie parlamentarno-gabinetowym, a jemu się marzy system prezydencki, który go fascynuje, z którym on się identyfikuje jako sojusznik, a może nawet rezydent ruchu MAGA w Polsce i tak dalej. To jest tak naprawdę ten silnik, ten mechanizm, który napędza go do zmiany konstytucji, zmiany systemu w Polsce. On to chce robić legalnie bądź nielegalnie, albo poprzez swoje decyzje, które są wbrew duchowi albo normom konstytucji, albo...
1: Ale ja się tutaj z panem nie zgodzę, panie redaktorze. Ja się z panem nie zgodzę, że pan prezydent nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakiej rzeczywistości prawnej, konstytucyjnej funkcjonuje. Ja myślę, że i on, i że pan Zbigniew Bogucki doskonale zdają sobie z tego sprawę i rozumieją, i w którym momencie przekraczają pewne bariery i robią to zupełnie świadomie, a to zmierza do tego, o czym pan powiedział, czyli do próby zmiany tych reguł.
0: To prawda, ale wydaje, ja się jednak uprę przy swoim, to znaczy im się wydaje, że jest to system, w którym takie naginanie norm jest możliwe, dozwolone, akceptowalne, no nie jest, prawda?
1: Jest,
0: i w tym sensie,
1: bo jak
0: to się nie zgadzamy.
1: Ale jak profesor Chmaj, rozmawialiśmy jakiś czas temu z profesorem Chmajem, konstytucjonalistą, i on o zmianie konstytucji, prawda, także w kontekście tego, o czym, co proponuje, czy jakie ma plany Karol Nawrocki. I profesor Chmaj mówi tak: też byłbym za takim rozwiązaniem, ale wpisałbym tam odpowiedzialność karną prezydenta za łamanie konstytucji. A ponieważ nie ma tego w obecnym systemie, to też daje pewną bezkarność urzędnikowi.
0: Dobrze, ale
1: w Pałacu Prezydenckim.
0: Miarą sukcesu polityka nie jest tylko kara za łamanie norm, ale także możliwość efektywnej zmiany. I wydaje mi się, że Karol Nawrocki, który rzeczywiście za naginanie, nadużywanie norm konstytucyjnych nie zostanie ukarany, ale on też nie pójdzie dalej. On nie przebuduje polskiego systemu konstytucyjnego w ten sposób. Tutaj potrzebny jest konsensus społeczny. Natomiast i tak zwany moment konstytucyjny, ja o tym wielokrotnie pisałem, o momencie konstytucyjnym. On, naginając prawo albo łamiąc prawo, oddala moment konstytucyjny, bo on polaryzuje. Do zmiany konstytucji, do zmiany ustroju, w którym żyjemy, potrzebna jest zgoda społeczna, czyli zgoda więcej niż 50%, no z górą, tak, tego społeczeństwa, łącznie z większością parlamentarną, która nie byłaby w stanie zablokować zmiany. A wręcz inaczej, tak jak było te 30 lat temu, potrzebne jest zrozumienie także w parlamencie potrzeby zmian konstytucyjnych. I teraz tak, do tego potrzebna jest zgoda, a nie konflikt. Natomiast Karol Nawrocki idzie konfliktem. On polaryzuje scenę polityczną i per saldo działa na swoją szkodę, bowiem oddala perspektywę zmian konstytucyjnych. Dam prosty przykład. Kwestia związków partnerskich. Zablokował tą nowelizację poprzez weto. I on spowodował, że znaczna część społeczeństwa ustawiła się przeciwko niemu. To jest 50%,
1: nie wiemy to
0: a
1: jeszcze.
0: Może więcej
1: nie wiemy
0: Polaków.
1: To jeszcze. Znaczy,
0: tak
1: wiemy...
0: zakładam.
1: Tak.
0: Taką mam intuicję, możemy to zweryfikować. Uważam,
1: bo pan
0: że
1: prezydent jakby
0: Polski...
1: zapomniał, że ustawa o statusie osoby najbliższej to nie tylko związki jednopłciowe, ale także związki

0: i partnerskie
1: Oczywiście.
0: Heteroseksualne,
1: I teraz
0: których
1: tak,
0: jest bardzo wiele i coraz więcej.
1: Gdyby on dążył do konsensusu społecznego, który jest, jak powiedziałem, niezbędny do zmiany konstytucji poprzez wykreowanie momentu konstytucyjnego, to by on szedł na ugodę z wieloma grupami, a on je konfliktuje, tak? Polaryzuje. To go oddala od możliwości efektywnej zmiany konstytucji. I teraz on oczywiście nie zostanie za te naginanie prawa ukarany, ale też nie zrealizuje swojego planu i co do tego myślę, że profesor Chmaj by się ze mną zgodził. Mhm.
0: Panie redaktorze, jak mógł wykorzystać, a jak wykorzystał relacje z amerykańskim prezydentem, pan prezydent Nawrocki?
1: Myślę, że w żadnej mierze nie wykorzystał. Jest to czysto symboliczna rzecz z perspektywy Donalda Trumpa. Polska, o, jest może sympatycznym, miłym krajem i Trump zdaje się ma świadomość tego, że wsparł Nawrockiego, zresztą często publicznie o tym mówi. Natomiast z perspektywy jakichś radykalnych zmian kierunków w polityce to nie widzę tutaj jakichś wybitnych osiągnięć Karola Nawrockiego. Polska jest i będzie konsekwentnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w NATO, niezależnie od tego, kto rządzi, czy rządzi lewica, prawica, czy centrum, czy także jakby rządził, nie wiem, rząd pod kierownictwem marszałka dziś, ale wtedy premiera Czarzastego i tak stałaby blisko Stanów Zjednoczonych. Taka jest nasza racja stanu i to dobrze, że właściwie tutaj nie ma dyskusji wokół tego. Może w jakim stopniu różni się sama ocena Donalda Trumpa, ale co do roli NATO, Stanów Zjednoczonych w NATO, co do naszego sojuszu strategicznego, nikt nie ma żadnych wątpliwości. I tutaj osobiste stosunki Nawrockiego z perspektywy Polski jako takie nie mają żadnej, przynajmniej dzisiaj, żadnego większego znaczenia. Także no, parę zdjęć, może ocieplenie relacji pomiędzy pałacami prezydenckimi, nawet od czasów Andrzeja Dudy w Waszyngtonie i Warszawie, jakiś rodzaj sympatii wzajemnej, ale nie przenosi się to na jakąś strategiczną zmianę w relacjach polsko-amerykańskich.
0: Może to tak powinno działać, że pan prezydent przygotowuje grunt i na bazie współpracy, do której konstytucja zobowiązuje rząd i prezydenta, zobowiązuje, dodam, rząd i prezydenta
1: no tak,
0: w tej sprawie.
1: Za to go nie krytykujemy.
0: Przygotowuje jakiś grunt pod rozmowy na niższych szczeblach, ale proszę mi powiedzieć, bo pan ma bardzo duże doświadczenie. Naprawdę można amerykańskie bazy w Polsce załatwić podczas nieco ponad minutowej rozmowy na gali MMA?
1: Nie, absolutnie nie. To jest czysto publicystyczna, powiedziałbym, tabloidalna uwaga. No oczywiście.
0: Moja? Z mojej strony
1: to,
0: tabloidalna?
1: Ja nie, tylko... taka sugestia, że można. Oczywiście,
0: ale to nie ja wysnuwam te sugestie, tylko otoczenie pana prezydenta. I dlatego ja o to pytam.
1: Mogło się tak wydarzyć, że panowie o tym rozmawiali, Donald Trump, który mówi miliony słów o bardzo różnym znaczeniu, są bardzo w różnych kierunkach i różnie interpretowane, powiedzi, okej, okay, do it, prawda, róbcie tą bazę, zgadzam się. Mógł tak powiedzieć, no ale to oczywiście jest tylko nastawienie pozytywne. I,
0: ale ja panu wyjaśnię.
1: Do prezydenta, ale cały proces powstawania takiej bazy jak w Ramsztajn, tak się składa, że byłem jeden z polskich dziennikarzy, pierwszych polskich dziennikarzy w 93 roku, którzy byli w bazie Ramsztajn, zostali dopuszczeni, była taka grupa, nie wiem, 6 osób chyba, których tam wysłano i po prostu z podziwem obserwowałem wielkość i stopień skomplikowania infrastruktury tej bazy. To było wielkie miasto, jak baza na Księżycu, prawda? Bo tam były od sklepów po szkoły, od instalacji satelitarnych po hangary, od lotniska po baterie rakiet przeciwlotniczych i tak dalej, i tak dalej. No to jest coś, co się buduje
0: lata.
1: No, przynajmniej dekadę.
0: Tak.
1: Przynajmniej dekadę, mówię od plan, od podjęcia decyzji. No, także to będzie na pewno jeszcze kwestia kolejnych prezydentów, którzy tą decyzję będą musieli podtrzymać albo jej zaprzeczyć. Zobaczymy. Samo nastawienie Donalda Trumpa i praca nad tym, żeby to nastawienie było pozytywne, jest bardzo ważne i chwała Karolowi Nawrockiemu, że o to zabiega.
0: Dodam więcej. W moim pytaniu nie było cienia ironii, panie redaktorze. Naprawdę proszę mi uwierzyć, bo ja myślę, że my wszyscy...
1: A ja wierzę.
0: Dziękuję. Bo my wszyscy powinniśmy mieć taką wiedzę i przekonanie. A co za tym idzie, też egzekwować, tak? Jakieś działanie od prezydenta, premiera, nie wiem, przedstawicieli rządu, ambasadorów, wszystkich po kolei.

0: I my powinniśmy wiedzieć, że w minutę takich rzeczy się nie załatwia, po to, żeby ktoś nas potem nie mamił takimi historiami.
1: Ja dlatego o to zapytałam. Mam wrażenie, z elementarnym wiedzą i policzalnym ilorazem inteligencji to wiedzą. To nie jest
0: jaki
1: tak, że
0: to jest
1: tutaj...
0: policzalny? Do ilu musimy liczyć, żeby to miało sens?
1: Powyżej 80 to jest taki iloraz inteligencji, który daje taki w miarę trzeźwy osąd rzeczywistości w związku z tym. No ale są tacy, którzy mają niższy albo niepoliczalny, prawda? I to dla nich taki komunikat może być prawdziwy. Dla nas nie. W związku z tym my wiemy, jak to wygląda. To nie jest tak, że buty się szyje różdżką Harry'ego Pottera, prawda? Dotykamy w stołu i stoją buty. Nie. Je trzeba wyprodukować i w polityce międzynarodowej też produkcja zajmuje czas, produkcja skutków pewnych politycznych i ważne jest dla Polski, żebyśmy to kontynuowali. Teraz uwaga, ja nie chciałbym być zrozumiany w ten sposób, że ja jednowymiarowo traktuję tę prezydenturę i rok działania i aktywności Karola Nawrockiego. Nie. Są gorsze i złe momenty. Jest sporo niepotrzebnych decyzji w kategoriach weta wobec ustaw. Moim zdaniem błędnych. Fatalnym błędem Karola Nawrockiego w ostatnim czasie było zablokowanie SAFE. Jak widać, ten projekt działa i ten program Polsce jest potrzebny.
0: No i sam pan prezydent go chwalił podczas wyjazdu.
1: Zdążył pochwalić.
0: Zdążył.
1: Tak.
0: Myślał, że nie wiem, może myślał, że to nie dotrze do nas.
1: Drugi fatalny błąd moim zdaniem to jest pochopna, niepotrzebna decyzja o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, która też zepsuła wiele stosunków Polski z Ukrainą na tej linii, a właściwie nie Polski, tylko polskich władz i Ukrainy, ale także pogorszyła reputację Polski w oczach partnerów europejskich i natowskich, trochę nas skompromitowała. Kolejnym takim fatalnym błędem jest to, że nie jest w stanie rozwiązać kryzysu w dziedzinie nominacji ambasadorskiej.
0: A właśnie o to chciałam zapytać, o konsekwencje tego. Jakie są konsekwencje tego, że nasi ambasadorzy funkcjonują na różnych placówkach, w różnych miejscach, także w Kijowie na przykład? Tak?
1: Bez formalnych... Na miejscu funkcjonują nie tyle ambasadorowie, co charge d'affaires, czyli urzędnicy niższego poziomu i zaszeregowania. Natomiast ambasadorowie są w Polsce, frustrują się, ja znam ich wielu, którzy zostali odwołani z placówek, ale nie pozbawieni tytułu. I to jest fatalny błąd z perspektywy efektywnej polityki zagranicznej polskiej, gdzie kohabitacja, która jest między oboma organami administracji państwowej, bo to są tak naprawdę prezydent i premier z całym pionem rządowym, to są dwie władze wykonawcze.
0: Powinny ustąpić obie? W tej sprawie?
1: Powinny współpracować. Kohabitacja polega na współpracy.
0: Ale tutaj już nie ma mowy o współpracy. Tu jest mowa kroku wstecz. To już na koniec. Została nam minuta.
1: Jeśli znajdują rozwiązania, to znaczy, że ta kohabitacja nie istnieje. To znaczy, że to jest szkodzenie państwu polskiemu i trzeba... I tak to przejdzie do podręcznika. Czyli nie można tego inaczej interpretować. Próby tłumaczenia tego jakimikolwiek argumentami nie mają najmniejszego sensu. To jest powodowanie, że polska dyplomacja działa nieefektywnie. Zostanie to odnotowane w podręcznikach jako słabość. Słabość i tego systemu konstytucyjnego, ale przede wszystkim ludzi, którzy nie stają na wysokości zadania i nie rozumieją racji stanu. I to jest coś, co oczywiście zarzucam Karolowi Nawrockiemu w większym stopniu niż Radosławowi Sikorskiemu. No i jeśli mielibyśmy podsumować, to są najtrudniejsze kwestie, przynajmniej ostatniego pół roku.
0: Dziękuję panu za komentarz. Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita.
1: Bardzo uprzejmie dziękuję. Miłego dnia.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Od krytyki po zachwyt. Środowisko polityczne ocenia rok prezydentury Karola Nawrockiego.

Nie stawiała się na przesłuchanie, zapłaci 3000 zł. Była premier Beata Szydło ukarana przez prokuraturę. Pogoda jeszcze dziś daje się mocno we znaki. Dzień będzie upalny i burzowy. Minęła 11. Rafał Boguta, zapraszam.

0: A nie znajduje żadnego pozytywu, który mogłaby przytoczyć, komentując rok urzędowania Karola Nawrockiego.
1: Widzę tak naprawdę sympatyzowanie i puszczanie oczka do środowisk antyukraińskich w Polsce. Widzę dużo wet, widzę przeciąganie liny, widzę ciągłe spory w polityce zagranicznej. No nie widzę niczego dobrego.
0: Z kolei Krzysztof Paszyk z PSL-u uważa, że Karol Nawrocki odwrócił się od dużej części Polaków, między innymi dlatego, że zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej.
2: Wielu Polaków liczyło, że dotrzyma słowa danego w kampanii wyborczej. To się okazuje, że mamy prezydenta, który jest zakładnikiem Mentzena, Brauna i Kaczyńskiego.
0: Zupełnie inaczej na rok urzędowania Karola Nawrockiego patrzy środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Poseł tej partii Mariusz Gosek ocenił, że prezydent wykonuje doskonale swoje obowiązki.
3: Byli tacy, którzy nie wierzyli w sukces wyborczy pana doktora Karola Nawrockiego. Ta prezydentura jest prezydenturą dynamiczną, prezydenturą, która pokazuje inny format prezydencki.
0: Prezydent Nawrocki w ciągu roku urzędowania zawetował 41 ustaw. Pierwszy rządowy projekt, tak zwaną ustawę wiatrakową, Karol Nawrocki odrzucił już kilkanaście dni po objęciu urzędu 21 sierpnia ubiegłego roku. Teraz o wzajemnych atakach Rosji i Ukrainy. Ukraina zaatakowała dwie rafinerie ropy naftowej w Rosji, o czym poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, uściślając, że ukraińskie siły uderzyły w rafinerię Sławnieft-Janos w Jarosławiu i zakład Baszneft-Nowoił w Baszkortostanie u stóp Uralu. Zaatakowane miały zostać też dwa rosyjskie kutry patrolowe i jednostki należące do tzw. floty cieni na Morzu Czarnym. A w rosyjskich nalotach na ukraińskie miasta i obwody przygraniczne zginęło co najmniej 6 osób. Jeden marynarz poniósł śmierć w ataku na statek ze zbożem na Morzu Czarnym. Beata Szydło ukarana przez prokuraturę. Była premier będzie musiała zapłacić 3000 zł za niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Chodzi o postępowanie w sprawie finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie przekazała, że sąd wyznaczał kilka terminów przesłuchania Beaty Szydło od maja do lipca.
4: Na żaden z tych terminów pani Beata Szydło nie stawiła się i nie usprawiedliwiła swojej nieobecności. W związku z tym, mając na uwadze takie zachowanie świadka, w tym również dyspozycję artykułu 285 Kodeksu Postępowania Karnego, prokurator wydał postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej. Kara pieniężna została wyznaczona w maksymalnej wysokości, jaką przewiduje Kodeks Postępowania Karnego, czyli w kwocie 3000 zł.
0: Postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej na byłą premier jest nieprawomocne. Beata Szydło może je zaskarżyć do sądu. Ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech twierdzi, że niewielka grupa ludzi zarabia na kryzysach kosztem reszty społeczeństwa. W związku z kryzysem paliwowym zyski firmy Shell potroiły się w ostatnim kwartale w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W Polsce cena benzyny potrafi obecnie przekroczyć 8 zł za litr. Jakub Wiech mówił w radiowej Trójce, że obecny kryzys energetyczny polega na niedostatku mocy rafineryjnej i zmusza do refleksji nad odejściem od paliw kopalnych.
5: Czy naprawdę sensownym rozwiązaniem jest poleganie na paliwach kopalnych w takich sytuacjach, kiedy wystarczy blokada leżącej tysiące kilometrów stąd ciśniny, żebyśmy w Polsce musieli płacić prawie 8 zł za litr benzyny? Drugi wniosek jest taki, że faktycznie ta dysproporcja i niesprawiedliwość, jeżeli chodzi o rozkład zysków w sytuacjach kryzysowych, wymagają pewnej reakcji ze strony państwa, żeby zapewnić społeczeństwu chociażby możliwość finansowania pakietów osłonowych.
0: Tymczasem minister finansów przekazał, że jeśli ceny paliw będą spadać, to rząd nie będzie podejmować decyzji o ich obniżce. Andrzej Domański przypomniał, że gdy wprowadzany był program CPN, baryłka ropy kosztowała ponad 100 dolarów. W wielu miejscach kraju ponad 30-stopniowe upały, ale żniwa nie mogą być przerwane. Rolnicy podkreślają, że mimo upału muszą wykorzystać dni bez opadów, aby zebrać suche ziarno.
6: Pracuje się dobrze. Ciężko jest w obiad pracować. Do godziny 11 czy do godziny 10 pracujemy. Ale zboże to w takich temperaturach trzeba mucić. No, to jest taka temperatura. Jest. Znaczy dobry efekt w sensie, że dobre przechowywanie. Nie trzeba dosuszać.
7: Nie ma siły, prawda?
6: Nie ma siły. Trzeba robić. No tak, trzeba zdążyć przed deszczem.
8: Nie zawsze jest tak, jakby się chciało, a trzeba sobie po prostu radzić tak z tym, co jest. Jest kontakt ze słońcem i nadmiar słońca. Jedni są na słońce, a mamy nadmiar słońca.
0: O warunki pracy rolników w trudną pogodę pytał Mariusz Pieśniewski.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Czwartek pod znakiem afrykańskich upałów i groźnych burz. Niemal cała Polska jest objęta alertami drugiego stopnia przed burzami i głównie trzeciego stopnia przed upałem, bez ostrzeżeń tylko na północnym zachodzie kraju. Zagrzmi i popada zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Warmię i Mazury. Burzom będą towarzyszyły opady deszczu, lokalnie gradu, a także podmuchy porywistego wiatru. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 39 stopni na Podkarpaciu, 36 w Małopolsce, 34 na Śląsku, 32 w centrum. Najchłodniej będzie na północy i zachodzie od 23 do 27 stopni. Jutro za to ma się już ochłodzić. Temperatura ma nie przekroczyć 30 stopni.
1: Reklama. Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
0: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest 9 minut po 11. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Forum Obywatelskiego Rozwoju 15 raz publikuje rachunek od państwa przedstawiający najważniejsze kategorie wydatków publicznych w przeliczeniu na mieszkańca. Rachunek od państwa uwzględnia wszystkie wydatki publiczne, nie tylko te zapisane w tzw. budżecie państwa, który stanowi zaledwie wycinek całego sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ja myślę, że już ta informacja państwa dziwi. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki publiczne wyniosły w 2025 roku ponad 53 tysiące złotych, a w przeliczeniu na jednego pracującego ponad 111 tysięcy złotych. W porównaniu z poprzednim rokiem rachunek od państwa wzrósł o 5233 zł, czyli mniej więcej o 11%. Myślę, jestem nawet głęboko przekonana, że na co dzień, że bardzo często w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tych kosztów i sami siebie nie potrafimy umiejscowić w systemie, którym jest budżet, wydatki dodatkowe i tak dalej, i tak dalej. No to mamy kogoś, kto wie, jak nam to wytłumaczyć, o tym za chwilę porozmawiamy.
0: Gość Polskiego Radia 24.
2: Mateusz Michnik, analityk ekonomiczny Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry, panie Mateuszu.
3: Dzień dobry.
2: Zgodzi się pan ze mną, że my kompletnie sobie nie zdajemy sprawy ze skali, z zależności, z wpływów i z tego, ile kosztujemy i jakimi trybikami w tym systemie jesteśmy.
3: Jak najbardziej się zgadzam.
2: Gdyby pan był uprzejmy przysunąć się trochę do... O to mi chodziło, bo chcę państwu powiedzieć, że ja wykonuję różne gesty, a pan Mateusz się dziwi.
3: Tak. Przepraszam.
2: Nie ma za co.
3: Jak najbardziej się zgodzę z tym poglądem. Rachunek od państwa jest moim zdaniem takim projektem Forum Obywatelskiego Rozwoju, z którego

0: każdy może coś wynieść. Bo z jednej strony no, pokazujemy te wydatki w sposób no, bardzo taki strawny dla obywatela. I widziałem zarówno ludzi, którzy wykorzystywali nasz rachunek, żeby wskazywać, że należy zmniejszyć wydatki publiczne. Widziałem też ludzi, którzy pokazują, a może jednak zwiększymy te wydatki publiczne. O ile my jako Forum Obywatelskiego Rozwoju raczej proponujemy zmniejszenie wydatków publicznych, to no, myślę, że różnie to można wykorzystywać. I na przykład parę lat temu Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził badanie o postawach Polaków względem płacenia podatków. Co ciekawe, wykorzystywali właśnie dane z rachunku od państwa. To była edycja was za 2021 rok. I no, okazało się, że Polacy niekoniecznie wiedzieli, na co są wydawane ich pieniądze.
1: Jasne.
0: Pieniądze. Bardzo często zawyżali tam kategorię, która no, u nas na rachunku jest bardzo niska. Zawyżali kategorię administracja. Administracja publiczna no, nie kosztuje nas aż tak dużo, jak często ludzie myślą. Ale mamy bardzo częstą tendencję do no, zawyżania tych wydatków. Prawdopodobnie dlatego, że obywatele najczęściej chyba widzą urzędy i myślą, że to tam jest poukrywane to bogactwo.
1: A jestem też, mam taką propozycję dla pana, bo pomyślałam, że warto wykorzystać naszą rozmowę do tego, żeby przypomnieć naszym słuchaczom, że budżet to my wszyscy. Że jeżeli ktoś niewłaściwie wydaje pieniądze z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, to wydaje w konsekwencji, znaczy w pewnym sensie, nawet nie w pewnym sensie, tylko wydaje nasze pieniądze. Jeżeli ktoś źle zawiaduje Funduszem Sprawiedliwości, no on z trochę innych źródeł pochodzą te pieniądze, ale też ktoś musiał je zarobić, też ktoś musiał się na to złożyć. Jeżeli mówimy o deficycie w budżecie i o jego kosztach, to też my za to płacimy. W związku z tym mamy prawo wiedzieć i egzekwować.
0: Jak najbardziej. Też w tym roku tak naprawdę myślę, że bardzo mocno podkreśliliśmy to, że wzrosły wydatki publiczne praktycznie na każdy cel, a nie widzimy poprawy jakości usług, nie widzimy poprawy jakości państwa, a w niektórych obszarach nawet bym powiedział, że widzimy pogorszenie jakości oferowanych nam usług. Tutaj jednym z takich przykładów jest ochrona zdrowia, gdzie pomimo tego, że od lat rosną nakłady, to widzimy długie kolejki, widzimy ograniczenia w zabiegach poszczególnych, a jednocześnie dostajemy też informacje na przykład o wysokich wynagrodzeniach lekarzy. I moim zdaniem to sygnalizuje pewien problem strukturalny, że nie mamy. Problemem nie jest to, że mamy za mało wydatków na ochronę zdrowia. Prawdopodobnie mamy już problemy organizacyjne, jak ten podział tych środków przeznaczyć.
1: Innym po prostu jak te pieniądze wydać, prawda?
0: Tak, tak. Że, też jak ten system należy zorganizować, bo na przykład pensje lekarzy też wynikają z tego, że no, zarówno Naczelna Izba Lekarska, różne organizacje lekarskie i też rząd to utrzymują limity na studia medyczne. Te możemy uznać za coś zasadnego, ale efektem tego jest to, że ta podaż lekarzy nie jest rynkowa i mogą sobie oni windować dość mocno ceny. Innym takim obszarem, w którym mamy również wzrost wydatków, jest edukacja. W tekście dla Rzeczpospolitej, który omawiał rachunek od państwa.
1: Wczorajszym tekście.
0: Tak, wczorajszym.
1: Polecamy państwu.
0: Pisałem o tym, że z jednej strony mamy wzrost wydatków, a z drugiej strony, jeśli chodzi o edukację, widzimy dalszy trend popularności zajęć pozaszkolnych, korepetycji, a po drugie widzimy no dalej utrzymujący się trend popularyzacji no, prywatnego szkolnictwa, szkół niepublicznych. W Warszawie już 30%

0: Procent licealistów jest w szkołach niepublicznych.
1: I cały czas to, że wybieramy tę edukację niepubliczną, jest związane z tym, że cały czas widzimy dystans między jednym systemem a drugim i on się powiększa.
0: Tak, to tutaj mamy takie błędne koła, gdzie no, politycy muszą się zdecydować w którymś momencie na reformy, na wyznaczenie jakiejś ścieżki, jakiejś drogi dla czy to ochrony zdrowia, czy edukacji.
1: A ja się tu pozwolę z panem nie zgodzić, bo dopóki można się zadłużać, a można pewnie przez jakiś czas jeszcze, to tego sufitu nie tkniemy i nie zbijemy. Ale jest bardzo ciekawy dla mnie, myślę, dla naszych słuchaczy też, element wstępu do komentarza czy do foru, tego rachunku od państwa na stronach foru. Znajdą go wszyscy nasi słuchacze, for.org.pl i tam w zakładce publikacje jest ten komentarz. Rachunek od państwa uwzględnia wszystkie wydatki publiczne, nie tylko te zapisane w budżecie państwa. Cóż to są za wydatki niezapisane w budżecie państwa?
0: Tutaj przechodzimy do wątku pozabudżetowego zadłużenia, pozabudżetowych funduszy. Generalnie sektor finansów publicznych, czy też sektor instytucji rządowych i samorządowych, to składa się z wielu różnych instytucji, różnych funduszy, które no, czasami wypełniają cele rządowe i wydają pieniądze. I o ile ustawa budżetowa no, uwzględnia większość wydatków publicznych, jakie mamy, to są takie obszary, w których poszczególne rządy tworzyły konkretne jakieś celowe fundusze.
1: Na przykład?
0: Jednym z takich jest Krajowy Fundusz Drogowy, który wykorzystujemy do badania tego, ile wydajemy na infrastrukturę. No innym funduszem jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który w dużej mierze finansuje tę naszą obronność teraz.
1: A wzrost wydatków na obronność, te wszystkie bilanse po prostu podnosi w kosmos, tak, że tak powiem, prawda?
0: Tak, ale
1: przede
0: też,
1: wszystkim przez to.
0: Ale też mieliśmy jednocześnie ze wzrostem wydatków na obronność wzrost wydatków na emerytury, na cele socjalne. Więc tutaj nie powiedziałbym, że tylko obronność jest winna, bo widzimy też te trendy no, kupowania głosów transferami społecznymi, no bo też w międzyczasie.
1: To teraz proszę mi wskazać kogoś, kto powie 800 plus jest niedobre. No Mateusz Morawiecki ma taki pomysł, to znaczy on chce zamienić te pieniądze na coś w rodzaju pensji dla rodziców dzieci w wieku do 3 lat. Ale to są znowu koszty. Nie. To wcale nie znaczy, że niewykorzystane 800 plus wpłynie do zostanie w budżecie. Nie. Rachunek od państwa. Pierwsze wskazanie, myślę, bardzo obrazowe dla naszych słuchaczy. 2027 rok, czyli ten przyszły, to będzie mniej więcej 3 razy tyle, co w 2016. W ciągu 10 lat trzykrotnie te koszty mogą wzrosnąć.
0: Tak, tylko że tutaj też powinniśmy też uwzględnić inflację.
1: No niemniej, więc jest to prognoza, tak, bo tak, 2027 to nie wiemy, co nas czeka, ale...
0: Tak, ale no, obecnie prognozy tej Komisji Europejskiej wskazują, że relacja wydatków publicznych do PKB będzie się w Polsce powiększać. A tutaj taka ciekawostka, Polska już teraz w relacji do PKB wydaje więcej niż Szwecja, niż Dania, gdzie no, nie mamy jeszcze takiej szwedzkiej jakości państwa, a pozwalamy sobie na wydawanie ponad 50% PKB w ramach no, naszego państwa. I też co za tym idzie, wraz ze wzrostem wydatków publicznych pojawia się presja na wzrost podatków.
1: A no właśnie, bo obciążenia podatkowo-składkowe w latach 2011-2027 jako procent PKB. Chcę tylko dopytać, czy to dotyczy mnie, pana? Tak, rozumiem?
0: Tak, tak.
1: Czyli w sumie moje podatki w tym roku to 37,7.
0: Do

0: tutaj można tak oszacować. Oczywiście tutaj nie, będę...
1: A dlaczego nie 12? Tak, tylko 37,7.
0: No, tutaj mamy obciążenia podatkowo-składkowe, które tak. też wliczają podatek VAT oraz wszelkie podatki, które no, płacimy często niezauważenie. To, co jest moim problemem z tym wzrostem opodatkowania, to jest też to, że on nie polega na poważnych reformach. Nasz system podatkowy, podatkowo-składkowy no, działa dość słabo. Nawet Ministerstwo Finansów parę lat temu wskazało w Białej Księdze, że ten system podatkowo-składkowy jest taki trochę progresywny, trochę regresywny, zależy w którym...
1: Ile lat temu, proszę mi przypomnieć, to było?
0: To był 2024 rok i od tamtego czasu no, nie było znaczących zmian.
1: A może
0: zmian.
1: Dwa lata to mało, żeby takie zmiany wprowadzić? Ja trochę ironizuję oczywiście, ale... Rozumiem, że to politycznie może się nie kalkulować, podobnie jak reforma zdrowia, która by się pewnie tak. wiązała z zamykaniem mniejszych szpitali i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak. Ja się zgadzam, że to wszystko jest trudne, ale przez to, że nie mamy dążenia do poważnych reform, czy to na przykład w podatku PIT, czy to w rozliczaniu składek.
1: To brniemy. W chaos.
0: Tak, i pojawiają się tak naprawdę takie... drobne opłaty, które podatki, które
1: składają
0: mają być
1: się na te
0: niezauważone.
1: 37,7.
0: Tak, albo na przykład są to podatki, które nakładamy na branże powszechnie nielubiane w danym momencie. Jednym z takich podatków jest podatek bankowy, czy podwyższenie CIT-u dla banków. Teraz też mieliśmy dyskusję o opodatkowaniu koncernów paliwowych. I tak naprawdę w obecnych warunkach dążymy do tego, żeby ten system podatkowy w Polsce był jeszcze bardziej chaotyczny, gdzie już teraz nie jest, nie należy do najprzyjemniejszych.
1: Rachunek od państwa w poszczególnych obszarach w ubiegłym roku i na przykład proszę sobie wyobrazić, że emerytury i renty to prawie 14 tysięcy, a zdrowie o połowę mniej. O połowę mniej bezpieczeństwo i sprawiedliwość, pomoc społeczna, jeszcze trochę mniej edukacja i nauka. Znowu mniej, najmniej sport. Dwa razy więcej niż zdrowie kosztują nas emerytury i renty. I w związku z tym, że się starzejemy, że mamy takie, a nie inne procesy demograficzne, ten dystans będzie wzrastał, jak sądzę.
0: Tak, prawdopodobnie tak będzie. Już teraz no, w większości krajów rozwiniętych emerytury i renty są tym największym wydatkiem publicznym. A no, presja związana ze starzejącym się społeczeństwem będzie coraz większym problemem. Też tak naprawdę w ramach starzejącego się społeczeństwa będziemy mieli presję na wzrost wydatków na ochronę zdrowia. A jednocześnie też coraz mniej ludzi może być zdolnych do pracy. Znaczy może nie pracować ze względu na utrzymywanie niskiego wieku emerytalnego. Bo jeśli chodzi o emerytury, no to z jednej strony mamy problem znowu zróżnicowania tego systemu emerytalnego. Że mamy różne grupy zawodowe, które są wyłączone z ogólnego systemu. Tam wskazywaliśmy na emerytury mundurowych, ale na przykład też pojawiają się opracowania dotyczące tego, że przedsiębiorcy na emeryturach będą mieli raz, że niskie emerytury, a dwa, że też na koszt reszty społeczeństwa.
1: Jasne, bo ja myślę, że o emeryturach myślą ci, którzy doświadczyli zmian wynikających ze śmieciówek, czyli nie musimy być na etacie, możemy się samozatrudniać. W związku z tym składki płacimy niewysokie, ale o tym, ile dostaniemy emerytury, to pomyślimy później, prawda? I to później właśnie się zbliża.
0: Tak, tak, jak najbardziej. I kolejnym tym obszarem jest, że system emerytalny utrzymuje bardzo niski wiek emerytalny, gdzie długość życia się zwiększa. Ja od paru lat walczę, żebyśmy mieli poważną dyskusję o wieku emerytalnym.
1: O nie uda się panu. Tak, na pewno nie w roku przedwyborczym.
0: Tak, teraz się dowiaduję, że możemy rozmawiać o wieku emerytalnym, ale

0: No, poważni politycy są w stanie powiedzieć, że jak już coś z tym wiekiem emerytalnym robimy, to dajemy go w dół, co jest naprawdę niepoważną propozycją i no, niemożliwą do spełnienia.
1: Jasne, jak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała kilka miesięcy temu, że nawet nie wspomniała o tym, że taki jest plan, tylko że trzeba o tym rozmawiać, to posypały się na nią gromy z koalicji rządzącej. Ja myślę, że wtedy, nie wiem, premier zażądał ani słowa więcej na ten temat, bo jest to po prostu niepopularne politycznie, choć mogłoby służyć naszemu dobru wspólnemu i nie wiem, pozostawiono nam wybór. Chcesz mieć wyższą emeryturę, dłużej pracuj. No, jest to jakieś rozwiązanie bezpieczne politycznie.
0: Niby jest, ale ostatecznie no, mamy bardzo dużo jakichś takich łatek, bardzo takich dużo bezpiecznych politycznie rozwiązań. Tylko boję się, że ostatecznie sami od nich oberwiemy. I tak jest w dużej mierze z no, emeryturami.
1: No tak, ja czytałam takie zestawienie, że kobieta dziś 40-letnia, która chciałaby mieć 5 tysięcy emerytury, powinna dziś zarabiać 20 tysięcy złotych.
0: Tutaj musiałbym zobaczyć, ale no, nie zdziwiłbym się.
1: To proszę mi pokazać, kto zarabia 20 tysięcy.
0: Tak, tutaj to są prawdopodobne nie te górne centyle dochodowe Polaków. I w zasadzie przez to, że tak mamy teraz ten skonstruowany system, to też się pojawiają pomysły różnych rozwiązań, które mają wspierać emerytów. No zwłaszcza, że emeryci to jest naprawdę potężna grupa wyborców, więc każdy rząd będzie chciał im coś dać.
1: Rząd na pewno PiSu, nie zabrać.
0: Tak, rząd PiSu dał 13, 14 emerytury. Obecny rząd zaproponował rentę wdowią, która również obciąża budżet. Niektórzy też wskazują, że ma ona charakter no, dyskryminujący, bo z tego rozwiązania niekoniecznie skorzystają mężczyźni ze względu na nierówny wiek emerytalny.
1: Na pewno nie skorzystają ludzie w związkach nieformalnych, prawda? Tak, no więc tam elementów dyskryminacji jest wiele.
0: Tak, też na przykład był dość ciekawy, a rzadko poruszany wątek tego, że osoby w złych związkach mogą być zmuszane przez rentę wdowią do utrzymania
1: do bycia ze sobą dłużej. Jasne. Bardzo panu dziękuję za komentarz. Polecam państwu ten raport. On jest na stronach foru. Dużo ciekawych informacji. Mateusz Michnik, analityk Forum Obywatelskiego Rozwoju z nami. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
2: Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 11.30, Rafał Boguta zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami i upałem. Alerty drugiego i najwyższego trzeciego stopnia przed tymi zjawiskami obejmują prawie całą Polskę z wyjątkiem północno-zachodniej części. Najchłodniej ma być na zachodzie i północnym zachodzie do 25 stopni. Na pozostałym obszarze będzie znacznie cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
6: Centrum około 31, natomiast najcieplej będzie na Lubelszczyźnie. Tam temperatura maksymalna osiągnie około 39 stopni.
5: Przemysław Makarewicz dodaje, że nad Polską będą też dziś przechodzić gwałtowne burze.
6: Najbardziej intensywne zjawiska będą występowały w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk oraz Opolszczyznę. Pod wieczór opady deszczu i burze dotrą także do

0: południowo-wschodniej części kraju.
1: Od jutra ochłodzenie, od 18 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 27 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Rok prezydentury Karola Nawrockiego to ciągła wojna polityczna. Takiego zdania jest senator Piotr Woźniak. Przykładem tego jest m.in. rekordowa liczba wet.
2: Mi brakuje takiej odpowiedzialności ze strony pana prezydenta, takiej odpowiedzialności za rodaków, dlatego że 41 wet w ciągu 12 miesięcy to rekord nie tylko w historii polskiego parlamentaryzmu, w historii polskich prezydentów, ale tak naprawdę obniżanie jakości życia w wielu obszarach.
1: Tak mówił polityk Koalicji Obywatelskiej, tymczasem doradca prezydenta Jakub Banaszek twierdzi, że Karol Nawrocki usiłuje nawiązać dialog z rządem, ale druga strona nie chce dyskutować, a jedynie narzuca własną wizję.
3: Niestety strona rządowa nie chciała tych argumentów słuchać i kiedy wielokrotnie prezydent informował, że dana ustawa nie zostanie podpisana, ale oczekuje zmian takich i takich, że oczekiwałby przyjęcia jego poprawek, że jest przeciwko podnoszeniu na przykład podatkom, to ustawy wracały w takim samym kształcie. Stąd rzeczywiście pan prezydent podpisał 255 ustaw, zawetował w 40.
1: Prezydent Nawrocki podsumuje swój pierwszy rok prezydentury podczas spotkania z obywatelami przed Pałacem Prezydenckim. Początek wydarzenia o 17.30. Dziś mają ruszyć prace związane z remontem pierwszego pofalowanego odcinka autostrady A1 w województwie śląskim. O nowej organizacji ruchu mówił w Polskim Radiu Katowice rzecznik tamtejszego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
4: Prace obejmą ponad 3-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Gliwic od Siemoni do Mopa do Bieszowice Zachód. Od godzin południowych kierowcy mogą spodziewać się zmian w organizacji ruchu oraz rozpoczęcia robót. Ruch zostanie przełożony na jezdnię w kierunku Pyrzowic i będzie odbywał się po jednym pasie w każdym kierunku. Prosimy o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
1: Remont tego odcinka autostrady A1 ma potrwać do sierpnia przyszłego roku.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest 11.34, Małgorzata Żochowska, jesteśmy z Państwem, a na Polskie Radio 24.pl przypominamy plan 21 pana prezydenta Karola Nawrockiego, z którym szedł po prezydencką władzę, co proponował rozwój, normalne państwo, bezpieczną Polskę i dobrobyt. Na przykład obniżenie VAT-u do 22%, niższe i prostsze podatki, proste podatki dla firm. Na przykład proponował mniejszość blokującą w sprawie Zielonego Ładu, na przykład, albo wstrzymanie paktu migracyjnego, skuteczną obronę cywilną, w końcu własne M. Co jeszcze? Wspieranie rolnika i dbanie o polską wieś. Inwestycje na co dzień. Wielka czwórka rozwoju, CPK, Atom, porty, strefy inwestycyjne. Ja nie dlatego to przypominam, żeby w takim dniu, w takim święcie wspominać, co się panu prezydentowi nie udało, tylko żeby przypomnieć państwu rozmowy z ekspertami Polskiego Radia 24, że w większości planów wyborczych czy tych obietnic, one w większości brzmiały jak wybory na premiera, a nie na prezydenta. No bo nie wszystko z racji kompetencji, prerogatyw, jakbyśmy tego nie nazywali, panu prezydentowi mogło temu czy innemu mogłoby się udać. Ale mamy to podsumowanie na Polskiej Radio 24.pl.
5: Stan dnia.
6: A teraz wracamy do sprawy poważnego incydentu na niemieckim lotnisku. Doszło do niego w nocy z wtorku na środę. Niemiecki minister spraw wewnętrznych nazwał to atakiem hybrydowym, a chodzi o pojawienie się uzbrojonego drona w Lipsku. Trwa teraz ustalanie, kto umieścił drona na płycie lotniska i poszukiwanie części drugiego urządzenia. Łączymy się z naszym korespondentem Polskiego Radia w Niemczech, Adamem Górczewskim. Adamie, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Przypomnij nam, co się wydarzyło i jakie są aktualne ustalenia niemieckich służb.
0: Tuż przed północą z wtorku na środę na płycie lotniska znaleziony został jakiś obiekt. Tak na początku to wyglądało, że leży coś podejrzanego. Okazało się potem, że jest to nie tylko dron, ale dron, który zawiera ładunek wybuchowy i zapalnik. To okazało się oczywiście trochę później, kiedy do akcji został wysłany robot specjalizujący się w ładunkach wybuchowych i jego podejście do tego przedmiotu leżącego koło ukraińskich Antonowów pozwoliło określić, że jest bardzo duże zagrożenie wynikające z tego przedmiotu i wtedy został wstrzymany.

0: ruch, samoloty odwołane zostały starty, a przede wszystkim lądowania, bo o tej porze tam startów jest niewiele, natomiast przede wszystkim lądowania. I drugi element tego incydentu, nazwijmy go tak na razie, zostajemy przy tej nazwie, ale zaraz powiemy, jakie to jest określane, oceniane z powodu zagrożenia. To druga część tego była taka, że jeden z tych samolotów, który miał lądować w Lipsku i usłyszał komunikat o tym, że ma jednak nie lądować, uderzył w powietrzu 6 kilometrów od lotniska właśnie tego lipskiego w coś. Nie wiadomo do tej pory co. Podejrzenie jest, że był to drugi dron, którego właśnie teraz poszukiwania trwają. Ten samolot odleciał do Hanoweru, tam w Hanowerze wylądował, stwierdzono niewielkie, ale jednak uszkodzenia w samolocie, ale nikomu nic się nie stało, ani w tym samolocie, ani na płycie lotniska. I teraz właśnie trwa analiza tego, co było na lotnisku i co zostało uderzone przez samolot, który na tym lotnisku w Lipsku nie wylądował. To wszystko działo się, te oba wydarzenia, znalezienie tego drona i uderzenie w powietrzu dzieliło zaledwie 20 minut, stąd łączenie tego, że mogła to być skoordynowana akcja, która, no właśnie, wskazuje wszystko na to, że to była akcja sabotażu. Wczoraj minister spraw wewnętrznych wieczorem mówił o tym dużo, że możliwe, że zaangażowane w to było jakieś inne obce państwo, ale nie wskazał jego nazwy. Eksperci nie mają wątpliwości, że najbardziej prawdopodobnym sprawcą, że ci, którzy wysłali te drony, prawdopodobnie działali na zlecenie Rosji.
1: Adamie, dziękuję ci bardzo za te informacje. Jeśli będziesz wiedział coś więcej, to zapraszamy na antenę Polskiego Radia 24.
0: Bez wątpienia będą nowe informacje.
1: Dziękuję, Adam Górczewski.
2: Komentarz.
1: Wojciech Jakubik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego i podcast Energy Drink. Dzień dobry, panie Wojciechu.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczom.
1: Sytuacja na rynku paliw, będzie drugi CPN? Albo pod inną nazwą, nie wiem jak go nazwiemy, opcja ratunkowa, czyli OR.
3: Słyszymy o tym, że to już nie będzie ten sam CPN, więc może młodzieżowo CPN 2.0. Jeżeli będzie potrzebny, jeżeli ceny ropy wrócą do 90 dolarów wskutek nowej eskalacji, to faktycznie może być apetyt wśród polityków do przyznania przywilejów już raz przyznanych na rynku. Elektorat w sondażach, które się gdzieś pojawiły w mediach, też sugeruje, że chciałby dostać oczywiście obniżkę cen paliw. Nikt nie chce płacić więcej. Natomiast z punktu widzenia państwa ważne będzie znalezienie środków budżetowych na to rozwiązanie i takie wycelowanie, żeby jakoś pogodzić te miliardy znowu, które wydamy przecież z budżetu albo z nadmiarowych przychodów spółek paliwowych, z racjami oszczędzania wydatków budżetowych, które są bardzo napięte, no bo pamiętajmy, że to mrożenie cen nie bierze się znikąd. Ono będzie finansowane z naszych podatków. Jeżeli VAT zostanie obniżony, no to też będą konsekwencje dla przedsiębiorców. Więc to nie jest jakieś magiczne rozwiązanie, które usunie problem. Ono zmniejszy presję inflacyjną i to może mieć znaczenie szczególnie dla polityków.
1: Jasne. Zależy mi, żebyśmy zrozumieli, jakie my, pan, ja i wszyscy, którzy nas słuchają, ponoszą koszty ewentualnego CPN-u 2.0 i tego, który za nami. Bo cieszymy się, wielu z nas się cieszy, przez chwilę płacimy mniej, ale muszę panu powiedzieć, że w naszych reporterskich relacjach realizowanych na stacjach benzynowych nasi reporterzy słyszeli od kilku kierowców, no nie, więcej nie, bo przecież nas to kosztuje. Ale my sobie nie zdajemy z tego sprawy. To znaczy, w jaki sposób kosztowało mnie, pana i innych obniżenie cen paliw na ten czas obowiązywania CPN-u?
3: Wydaliśmy na to z budżetu prawie 5 miliardów złotych, a zatem jeśli z budżetu, ale jeśli, jak, no to z pieniędzy, w jaki, które tam spadujemy.
1: Ale w jaki sposób myśmy wydali na to pieniądze? O to mi chodzi.
3: W ten sposób, że dopłacaliśmy do tych cen i na liczniku było złoty 20 mniej na litrze, na przykład benzyny 95, ale w praktyce te koszty nie zniknęły. One zostały przerzucone na nasz budżet, a znowu budżet jest finansowany przez każdego z nas, przez obywateli. Jeżeli w budżecie jest mało środków, a trąbi o tym Ministerstwo Finansów od dawna, no to mając znowu 5 miliardów mniej, trzeba gdzieś przyciąć albo pożyczyć. I to też długofalowo jest presja inflacyjna. Warto przypomnieć, co było w 2022 roku, kiedy była obniżka akcyzy i VAT-u, także wielka tarcza antyinflacyjna, która miała właśnie walczyć z inflacją, ale bardziej długofalowo ona wydłużyła okres wyższej inflacji i być może podniosła ją docelowo także, no bo to jest przelewanie z pustego do pełnego, z jednego naczynia połączonego do drugiego. Pieniądze nie biorą się z drzew niestety.
1: Ale to co? Państwo, rząd musiał dopłacić.

0: doprowadzić do tego, znaczy wyrównać dystans między obowiązującym VAT-em a tym obniżonym po prostu? Na przykład?
1: Nie. Sprzedawali sprzedawcy na stacjach paliwo taniej, no i dostawali różnicę. To znaczy te pieniądze ta obniżka nie brała się tylko z tego, że obniżyliśmy VAT, czyli zrezygnowaliśmy z części przychodów, ale też dodatkowo cena maksymalna była finansowana z tego, że różnica była wypłacana.
0: No właśnie, i tego już nie wiemy, dlatego ja tak pana dopytuję, bo zależy mi, żebyśmy mieli taką świadomość, że to nie jest od tak, no ktoś musi za to...
1: No właśnie, dlatego jest ta dyskusja o podatku od nadmiarowych przychodów.
0: Ale pan prezydent powiedział nie, no bo prawo nie działa wstecz. Ja pytałam tutaj ekonomistę też Adama Rucińskiego i on mówi, oczywiście działanie prawa podatkowego wstecz nie działa w przypadku PIT-u, CIT-u i innych tych stałych podatków. Ale jego zdaniem w tym przypadku można było opodatkować zyski sprzed obowiązywania
1: przepisów. Przymrożenie cen energii w 2022 roku i później wykorzystaliśmy nadmiarowe przychody z sektora energetycznego. I udało się to zrobić
0: zgodnie z prawem. Ja to pamiętam, jasne.
1: No właśnie, więc być może prawnicy znajdą tu jakiś sposób. Ja nie jestem prawnikiem, więc nie chcę rozstrzygać sporu prawnego. Natomiast co do zasady, windfall tax to jest rozwiązanie zalecane przez Komisję Europejską, przez Międzynarodową Agencję Energii, ponieważ właśnie pozwala skorzystać z tych nadmiarowych przychodów, które pojawiają się na rynku, w tym przypadku paliw, ze względu na rekordowe ceny. I oczywiście warto wziąć pod uwagę, że różne podmioty w różny sposób sobie poradzą z takim obciążeniem. Najsilniejsi przetrwają, ale dużo słabsi, którzy mają dużo mniejsze możliwości ograniczania swojej marży, będą w dużo trudniejszej sytuacji. To wszystko oczywiście trzeba wziąć pod uwagę i słyszymy o tym, że będzie jakaś dogrywka w sprawie tego windfall taxu, ale dopiero w 2027 roku. Tymczasem w Iranie jest gorąco teraz i zobaczymy, czy na ostatnie dwa tygodnie sierpnia, zgodnie z tym, co słyszymy z ośrodka rządowego, zostanie zaprezentowane jakieś rozwiązanie i skąd ono będzie finansowane. Czy znowu z budżetu? Czy jakoś jeszcze inaczej? Wypadałoby znaleźć kompromisowe rozwiązanie. W 2022 roku to się udało i mieliśmy mrożenie cen energii. Ono nie było doskonałe. Ono nie rozwiązało całego problemu, ale zmniejszyło to uderzenie w pierwszej fali kryzysu, który wówczas miał dużo istotniejsze znaczenie gospodarcze, bo mieliśmy wszechogarniający kryzys cen energii, gazu, węgla i przez chwilę paliw też.
0: Czy pieniądze na pierwszy CPN rząd musiał pożyczyć? Te 4 miliardy?
1: Musiał znaleźć w budżecie, a nasz budżet jest finansowany między innymi z długu, więc można podejrzewać, że gdzieś pojawiły się oszczędności.
0: Jasne.
1: Że część zostało. Tak, no niestety mamy olbrzymie wydatki w różnych obszarach. Pozostając w mojej działce, w energetyce mamy wielki plac budowy, mamy olbrzymie inwestycje, które na końcu mają dać też niższe ceny energii, ale także paliw, dzięki chociażby transformacji energetycznej. To wszystko kosztuje, to wszystko dokłada się do naszych rachunków. No i pojawia się czynnik geopolityczny. Paliwa kopalne są zawsze pod wrażeniem tego, co dzieje się na świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie, skąd pochodzi 20% naszego diesla w Unii Europejskiej. No i to wszystko razem powoduje, że jest coraz drożej. Jest taki apetyt w społeczeństwie, żeby się znieczulić właśnie takim mrożeniem, ale ten kierowca, którego pani redaktor przytoczyła, skomentował to dosyć odpowiedzialnie, to znaczy...
0: Tak. To a wielu takich było, wie pan? Byłam nawet zaskoczona tą świadomością. No to stać rząd na CPN 2.0, jak pan pięknie nazwał ten projekt?
1: Poszukiwanie sposobu na wprowadzenie windfall tax pokazuje, że nie ma tych środków, że one są poszukiwane właśnie w tych nadmiarowych przychodach, a nie w budżecie. Jeżeli słyszymy z Ministerstwa Finansów, że nie ma na takie rzeczy środków, dodamy do tego wydatki na obronność, na różne reformy, no to można podejrzewać, że już tam skrobimy to dnie w tych naszych zasobach. Jeżeli pojawi się jakiś inny, lepszy pomysł, no to byłby ciekawy sposób też na zaprezentowanie głosu przeciwników windfall tax. To w takim razie w zamian. No i miejmy też nadzieję,
0: że... A na to pytanie pan prezydent nie odpowiedział i nie odpowie prawdopodobnie. I tu wkracza polityka. Ja pozwolę sobie przypomnieć historię prezydenckiego projektu CPN-u. Każdy projekt ustawy powinien mieć także element zawierający finansowanie takiego projektu, prawda? W tym prezydenckim CPN-ie tego nie było. Koszty były dość wysokie i wtedy pan prezydent czy jego otoczenie mówiło, dobry rząd znajdzie na to pieniądze. Więc kto wie, czy i tym razem nie usłyszymy, dobry rząd znajdzie

0: na to pieniądze, bo ma obowiązek. Za chwilę się pojawią opozycyjne komentarze. Patrzcie państwo, patrzcie obywatele, rząd was łupi. Pozwalam sobie na taki komentarz, bo to tak nie działa. To nie jest do końca zgodne z prawdą. I na pewno gdyby pan prezydent ten windfall tax podpisał, to byłyby środki na kolejny projekt, tak? To jest takie proste przełożenie?
1: Wydaje się, że jest jakiś konsensus wokół windfall taxu, no bo zwolennikiem takiego rozwiązania był na przykład premier Mateusz Morawiecki, który chciał wprowadzić windfall tax od nadmiarowych przychodów spółek paliwowych w 2022-2023 roku, kiedy też mieliśmy kryzys energetyczny, wtedy przez rosyjski Gazprom i inwazję potem na Ukrainie, więc jest.
0: Chce pan powiedzieć, że weto, pan prezydent nie zawetował tych rozwiązań, tylko skierował do Trybunału, ale gdyby było weto, to byłoby pierwsze weto odrzucone w Sejmie pana prezydenta Nawrockiego.
1: Mamy niestety pad wynikający z faktu, że tutaj oba ośrodki władzy nie wspierają się przy procesie legislacyjnym, mówiąc delikatnie, i to powoduje, że duże ustawy stoją. Te w energetyce też. Można się wspierać, kto ma rację w tym sporze, natomiast być może jest sposób na konsultacje. Takim wielkim testem z mojej branży będzie znowu ustawa o zapasach gazu. Słyszymy, że we wrześniu ona się pojawi. Ona jest ważna dla zwykłego Polaka, między innymi dlatego, że ma zmieniać trochę funkcjonowanie zapasów i rynku gazu, żeby obniżyć cenę gazu w Polsce. I tutaj rząd mówi o jakimś kompromisie, który znowu zaprezentuje prezydentowi. Czy uda się tutaj dojść do porozumienia? Czy będą konsultacje?
0: Jakie mogą być punkty sporu w tej ustawie?
1: Na przykład możliwość składowania gazu za granicą. To jest znowu kontrowersja. Czy my chcemy polegać na wspólnym rynku, na solidarności europejskiej, czy chcemy mieć wszystko pod własną kontrolą, ale na mniejszą skalę, korzystając z mniejszych zasobów przez to, że wykorzystujemy tylko własne. Mamy tam też różne spory dotyczące tego, czy budować nowe magazyny gazu, jak je finansować, jaka jest tutaj rola poszczególnych spółek. I to są bardzo ważne reformy, które teoretycznie powinny być przedmiotem spokojnej dyskusji eksperckiej. Mm-hmm. I tutaj po obu stronach są różni eksperci, którzy byliby w stanie tę dyskusję podjąć, natomiast przygotowania do wyborów parlamentarnych powodują, że tutaj obie strony raczej eskalują spór.
0: A ktoś, nie wiem, ktoś z naszych sąsiadów, ktoś z partnerów unijnych składuje swoje zapasy gazu za granicą?
1: Mamy dużo bardziej liberalne przepisy o zapasach gazu w innych krajach. Trzeba na usprawiedliwienie naszego konserwatywnego podejścia przyznać, że...
0: Nie, bo zastanawiam się, czy inni tak robią na przykład i czy to się sprawdza.
1: Istnieje taka możliwość. Kraje zachodnioeuropejskie wprowadzają dużo bardziej liberalne podejście do tych zapasów, ale zmierzam do tego właśnie, żeby przypomnieć, że w godzinie próby u nas były rekordowe zapasy, a na przykład w niemieckich czy austriackich magazynach były pustki, które przyczyniły się do pogłębienia kryzysu energetycznego, więc tutaj musimy znaleźć tą złotą proporcję i teoretycznie tak z analitycznego punktu widzenia jest dużo właśnie punktów spornych, gdzie się zgodzimy, więc warto spojrzeć we wrześniu już na te propozycje. Ona zresztą miała zostać przedstawiona jeszcze w czerwcu, ale się nie udało. Być może to będzie jakieś pole do kompromisu. Jeszcze wracając do tej...
0: A są rozmowy? Są rozmowy między jednym pałacem a drugim w tej sprawie?
1: Są oświadczenia i słyszymy z obu stron, że jest wola właśnie dyskusji, a w praktyce zobaczymy, jak będzie, czy będzie inaczej niż do tej pory. W sprawie tej ustawy obniżającej cenę energii od pana prezydenta też mieliśmy teoretycznie wolę dyskusji, a tak naprawdę się tutaj okładali politycy obu stron po głowach. Polityka energetyczna musi być odpowiedzialna. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do niej udało się zbudować gazoport. Miejmy nadzieję, że bez dalszych opóźnień uda się zbudować energetykę jądrową, bo odkładając na bok tę kampanię wyborczą, okazuje się, że analitycy, którzy zajmują się tą polityką, zgadzają się w większości kwestii, dlatego mamy względną ciągłość polityki energetycznej w naszym kraju, pomimo różnych zawirowań. I miejmy nadzieję, że takie podejście wreszcie zwycięży, no bo nie może być tak, że permanentny impas przez kilka lat blokuje ważne reformy sektora.
0: Mhm. Zasadnicze pytanie jeszcze przez chwilę, bo zaciekawił mnie pan tym projektem. Gdzie mielibyśmy składować ten gaz? U kogo?
1: Warto przypomnieć, że na przykład Polacy mają aktywa wydobywcze i są aktywni na rynku gazu. na szelfie norweskim, potem na terenie rynku niemieckiego mamy spółki. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że w innym państwie

0: Unii Europejskiej, także można by rozliczać zapasy. W przeszłości była propozycja przepisu, że tylko za zgodą ministra energii, taki bezpiecznik polityczny. No więc teoretycznie, gdy rynek działa dobrze, można w ten sposób obniżyć koszty składowania zapasów, wpuścić więcej graczy na rynek, ulżyć im trochę w tym obciążeniu, jakim jest bardzo potrzebne gromadzenie zapasów, ale w praktyce jest tak, że można się obawiać, czy w kryzysie, gdy wszystkim brakuje gazu, czy ten gaz z zagranicy rzeczywiście do nas dotrze.
1: Jasne. To jeszcze wracając do paliw, czytam, że zaczynają się rozjeżdżać ceny oleju napędowego i benzyny. Co się dzieje?
0: Ceny rosną w obu przypadkach, natomiast diesel szybciej, przez to, co wspomniałem wcześniej. Europa nie tylko produkuje sama diesel, ale też dużo go importuje i to w dużej mierze, 20% z Bliskiego Wschodu. A zatem na przykład problemy Arabii Saudyjskiej, która miała atakowane rafinerie, która teraz ma atakowane tankowce przez terrorystów Houthi, one przekładają się na wzrost ceny, na mniejszą dostępność gotowego diesla, czyli tego, co wytwarzamy już z ropy naftowej w rafinerii. I to powoduje, że ten diesel rośnie wyżej i szybciej.
1: Jest jakiś szklany sufit, którego nie przebijemy tymi cenami? Czy to się wszystko może zdarzyć?
0: CPN 2.0 to może być znowu szklany sufit, jeśli pojawi się cena maksymalna. Natomiast na rynku tego szklanego sufitu nie widać. Na pocieszenie powiem, że nie przekroczyliśmy przez długi czas $100 za baryłkę, chociaż obawy są. To jest też skutek tego, że pojawili się nowi dostawcy. Są tacy jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, którzy chcą zwiększać wydobycie w odpowiedzi na wyższe ceny. Ameryka kontynuuje rewolucję łupkową. Z drugiej strony Chiny nie rozwijają się tak szybko. Z trzeciej strony są trochę mniej zależne od paliw kopalnych, mniej ich importują i przez to spada popyt. Więc ten kryzys nie jest tak bardzo dotkliwy jak na samym początku i nie tak dotkliwy jak na początku wojny na Ukrainie w 2022 roku.
1: No dobrze, to jeszcze przez chwilę o upałach. Jak sobie radzimy energetycznie? Czytałam, zresztą mówiliśmy wczoraj w Polskim Radiu 24 o kłopotach, albo inaczej, o stanie ostrzegawczym, na przykład w Kozienicach.
0: Tak, z wodą do chłodzenia niektórych elektrowni jak Kozienice i Połaniec pojawił się problem, dlatego trzeba było ograniczyć ich pracę, ale operator zareagował kilka dni temu i dzisiaj także, to jest informacja z dzisiejszego poranka, z wprowadzeniem na rynku mocy dodatkowych jednostek wezwał do pracy elektrownie, które dostawały z naszych rachunków w opłacie mocowej, która jest składową ceny energii na rachunku. Za te pieniądze te elektrownie zgłosiły się do pracy na wypadek, gdyby dzisiaj wieczorem po 17 było potrzeba dużo więcej mocy niż się wydawało. Ludzie wracają z pracy, fotowoltaika słabnie. Tymczasem odpalamy w coraz większym stopniu klimatyzację, potrzebna jest moc, no i operator tę rezerwę uruchamia i to nie dlatego, że brakuje, tylko żeby utrzymać niezbędną rezerwę, żeby ona nie była za mała, czyli mamy jeszcze lekką górkę, żeby sobie z tym upałem poradzić.
1: Skąd się biorą te dodatkowe moce? Po prostu energia jest magazynowana?
0: Nie, to są moce konwencjonalne, często węglowe, coraz częściej gazowe, czyli w oparciu o paliwa kopalne pracujące, które mają dopłatę w postaci opłaty mocowej. To jest taki system wsparcia zatwierdzony przez Unię Europejską w Polsce. Za gotowość do pracy, nie tylko za produkcję energii, ale one też dostają pewne pieniądze za to, że czekają na taki moment jak dzisiaj. W zamian za to operator może je wezwać bezwarunkowo do pracy, do wykonania obowiązku mocowego. No i jeżeli dziś wieczorem by się okazało, że ich praca jest potrzebna, to one stoją z bronią w gotowości do pracy i nam pomogą. I chociaż są brudne, to są dostępne. I to jest
1: brudne znaczy z węgla.
0: No, z węgla, z gazu, z paliw kopalnych. Emitują CO2 dodatkowo, za to płacimy w polityce klimatycznej. Mamy wpływ też na środowisko. Ale bez tego sobie nie poradzimy, bo oczywiście źródła odnawialne coraz więcej energii nam zapewniają, biją kolejne rekordy okresowo, ale w skali roku cały czas potrzebna jest ta podstawa, dzisiaj węglowa, przejściowo gazowa, docelowo jądrowa, bo ona jest niezależna od tego, czy świeci słońce, czy wieje. Oczywiście potrzebna jest tutaj woda do chłodzenia, ale i z tym sobie radzimy.
1: Panie Wojciechu, dziękuję za te ciekawe informacje. Zaskakujące chwilami, także mnie. Wojciech Jakubik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, podcast Energy Drink z Państwem w Polskim Radiu 24. Ja dziękuję też za wspólny czas. Małgorzata Żuchowska, do jutra. Słyszymy się po 13, a teraz o 12 w Polskim Radiu 24. Suma wydarzeń.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrocool. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
13: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
12: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
13: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
12: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
13: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
12: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
13: To działam.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Lubią Państwo Chandlera i Hameta? A gdyby bohater jak z ich powieści prowadził dochodzenie w Polsce lat 20. i byłoby w tym poszczypcie Zajdla, Szczerka i Huxleya. Czy to się może udać? Andrzej Pupin, twórca trylogii Ciemności, udowodnił, że tak. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, przed mikrofonem Rafał Boguta. U nas na początek mija rok prezydentury Karola Nawrockiego. Sprawdzimy, jak te 12 miesięcy oceniają uczestnicy wszystkich stron sceny politycznej. Zajrzymy też do Senatu. Tam dwa kluczowe głosowania, ale nie tylko. Korytarze rozgrzewa też temat decyzji sądu w sprawie subwencji dla PiS. Dzień upływa pod znakiem dokuczliwych upałów i groźnych burz. W głos ekspertów w tej sprawie wsłuchał się nasz reporter.
0: Suma wydarzeń.
1: Dokładnie rok temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd prezydenta. Dla jego współpracowników i opozycji to okazja do świętowania. Politycy koalicji rządzącej wytykają.

0: Kają prezydentowi błędy i wyliczają straty. Karol Nawrocki pierwszy rok prezydentury podsumuje po południu. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędą się wówczas rocznicowe uroczystości. Na miejscu jest już nasza reporterka Sylwia Białek. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Sylwio, powiedz, co kancelaria prezydenta na ten dzień przygotowała? No i jak pierwszy rok urzędowania Karola Nawrockiego oceniają politycy?

0: powiedział, że w polityce krajowej było to, i tu cytat, konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji, a jeśli chodzi o politykę zagraniczną, współpraca ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to wzmacnianie pozycji Polski w ramach wschodniej flanki NATO, kilku formatów Grupy Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątki, inicjatywy Trójmorza, wzmocnienia sojuszu z krajami Morza Bałtyckiego i co najważniejsze, utrzymywania bardzo dobrych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
0: Inaczej ten rok oceniają rządzący. Premier Donald Tusk powiedział, że jest w kontakcie z Karolem Nawrockim, ale do rozmów dochodzi zawsze z jego inicjatywy. Wśród błędów prezydenta wyliczył próbę zablokowania programu SAFE, weto do ustawy o statusie osoby najbliższej, a także działania w wymiarze sprawiedliwości.
2: Każdy, kto miał nadzieję, ja nie miałem tej nadziei, ja nie jestem niczym zaskoczony, ale niektórzy mieli nadzieję, że może uda się rozwiązać przynajmniej część problemów związanych z wymiarem sprawiedliwości i z tymi wadliwie wybranymi za prezydenta Dudy instytucjami, organami władzy. Ale pan prezydent Nawrocki jest raczej jeszcze bardziej zawzięty i zapamiętały w utwardzaniu tego wadliwego i szkodliwego modelu, gdzie zgwałcono fundamentalne zasady praworządności i rządów prawa.
0: Zastrzeżenia do pracy prezydenta ma także były lider Polski 2050, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, ale polityk nie przekreśla jednak całościowo dokonań Karola Nawrockiego.
3: Błędy popełnia wtedy, kiedy słucha swojego partyjnego otoczenia. Ja mu to mówiłem to temu otoczeniu. Uważam, że wtedy traci szansę na to, żeby być prezydentem czegoś więcej niż połowy Polski, tej prawicowej, tej skupionej wokół kiedyś Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj Konfederacji. On wciąż ma szansę być kimś więcej niż tylko prezydentem swojego obozu politycznego, swojego elektoratu.
0: Karol Nawrocki w pierwszym roku urzędowania zawetował 41 ustaw. To wynik bezprecedensowy, wyższy niż liczba wet zastosowanych przez wszystkich poprzednich prezydentów podczas całych kadencji. Dla ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka niezrozumiałe było między innymi weto Karola Nawrockiego w sprawie ustawy ułatwiającej rozwody bezdzietnych małżeństw oraz reformujących wymiar sprawiedliwości.
4: Takim punktem krytycznym tego roku prezydentury była kwestia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dla mnie to jest oczywiste, rażące złamanie konstytucji, kiedy szef Kancelarii Prezydenta komunikuje, prezydent badał życiorysy i część osób zaprasza do Kancelarii Prezydenta, a część nie zaprasza. To jest blokowanie organu konstytucyjnego, to jest wpływanie na skład tego organu i to jest łamanie konstytucji.
0: Pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych podsumował lider Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. Napisał, że Karol Nawrocki to prezydent, który wie, że mandat otrzymał od narodu, a nie od partyjnych central. Dodał, że Polska ma dziś prawdziwego prezydenta, silnego, podmiotowego i niezależnego prezydenta, który wie, że mandat otrzymał od narodu, a nie od partyjnych central, zagranicznych instytucji czy wpływowych środowisk. Tak napisał były premier, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. Warto zaznaczyć, że prezydent z boku przygląda się rozłamowi w Prawie i Sprawiedliwości. Jak dotąd nie opowiedział się po żadnej ze zwaśnionych stron. Ale dziś są także życzenia, płyną życzenia. I wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski w Polskim Radiu powiedział, że życzy prezydentowi działań na rzecz kraju.
5: Życzyłbym panu prezydentowi, żeby działał na rzecz Polski, a nie tylko poszerzania swoich uprawnień i tworzenia systemu prezydenckiego, bo to jest i tak nierealistyczne, a tylko sprowadzi się do porażki, jeśli będzie tak złośliwie wetował i złośliwie traktował rząd.
0: W pierwszym roku prezydentury Karol Nawrocki ma na koncie 41 wet, ale podpisał 255 ustaw w tym czasie. Koalicja rządząca zwraca uwagę, że to nie tylko robienie rządowi na złość, ale także te weta to konkretne pieniądze, konkretne straty dla budżetu. Ponad 5 miliardów złotych mniej w budżecie, tak wyliczył resort finansów. Kosztownym było między innymi zablokowanie ustawy podnoszącej podatek cukrowy, czy też zablokowanie podwyżki akcyzy na alkohol, ale więcej o tym można przeczytać na stronie portalu Polskiego Radia, na którą serdecznie zapraszam.
6: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Usłyszeliśmy głosy polityków w tej sprawie na kilka godzin dzielących nas od uroczystości przed Pałacem Prezydenckim. I o tym wszystkim Sylwia Białek, dziękujemy. Czas jeszcze na komentarze ekspertów z naszej anteny. Liczbą ustaw zawetowanych przez prezydenta nie jest zaskoczony Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego. Jego zdaniem Karol Nawrocki od początku prezydentury sięga po wszystkie dostępne.

0: temu instrumenty.
1: Z jednej strony jednak większość ustaw było podpisane, natomiast z drugiej strony większość z tych podpisanych to są jednak ustawy techniczne, a wiele z tych ustaw, na których zależało rządowi, podpisanych nie zostały. No i oczywiście jest to prezydenta dobre prawo, natomiast ono też jakby ma konsekwencje jakby w narracji politycznej. I trudno się dziwić, że Koalicja Obywatelska mówi o hamulcowym.
0: Politolog dr Mateusz Zieliński uważa, że prezydent powinien być jak najlepszym gospodarzem Polski. Zdaniem naszego gościa Karol Nawrocki nie spełnia dobrze tej roli, bo pozwala na pojawienie się ksenofobicznych narracji.
2: Dobrze by było, żeby też zadbał o to, kto jeszcze jest widoczny. I dla mnie bardzo problematyczne jest to, że nie przeciwdziała widoczności, obecności w tej naszej przestrzeni, między innymi właśnie temu środowisku Grzegorza Brauna. I to jest dla mnie bardzo niepokojące. A z drugiej strony na przykład kwestie, powiedzmy, związane teraz z tymi wszystkimi napięciami, które wiążą się z Ukraińcami w Polsce, tak? To też jest jakby rola tego gospodarza, żeby w jakimś stopniu się jakby zastanowić. Tak jakby tak, to są ludzie, którzy realnie tu żyją.
0: I to był głos politologów w tej sprawie. My przypomnijmy, że o 17.30 przed Pałacem Prezydenckim ma się rozpocząć spotkanie Karola Nawrockiego z obywatelami. Planowane jest wówczas wystąpienie prezydenta. A obszerne podsumowanie pierwszego roku kadencji Karola Nawrockiego znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na Senat, gdzie dziś kluczowe głosowania nad wnioskiem o referendum klimatyczne oraz wyborem prezesa IPN-u. Ale najgorętszym tematem politycznych korytarzy jest ostateczna decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd oddalił kasację Prawa i Sprawiedliwości w sprawie wstrzymania wypłaty partyjnej subwencji przez Ministerstwo Finansów, co definitywnie pozbawia ugrupowanie milionów złotych z budżetu państwa. W sejmowym studiu jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Piotrze, jak ten wyrok komentują politycy, no i jak w jego cieniu wyglądają dzisiejsze decyzje w Izbie Wyższej Parlamentu?
3: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wywołał tutaj poruszenie na Wiejskiej. NSA przypieczętował decyzję o wstrzymaniu wypłaty kolejnych transz wsparcia dla Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak PKW odrzuciło sprawozdanie finansowe partii. Sąd uznał, że szef resortu finansów działał w pełni zgodnie z prawem. Ostateczne rozstrzygnięcie z satysfakcją komentuje minister finansów Andrzej Domański, podkreślając, że decyzja sądu nie niesie żadnych wątpliwości.
4: Oddalenie skargi kasacyjnej to oczywiście miażdżąca informacja dla Prawa i Sprawiedliwości. Widać, że sądy jednoznacznie opowiedziały się po stronie Ministerstwa Finansów i po stronie podjętych przez nas działań. Zgodnie z wyrokami nie ma mowy o jakichkolwiek działaniu zwłoce. Minister Finansów działał w pełni w zgodzie z przepisami prawa i te wyroki jednoznacznie to potwierdzają.
3: Pytany przeze mnie rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że szef resortu finansów działa nielegalnie, a wstrzymanie środków to czysto polityczna decyzja mająca na celu finansowe zniszczenie środowiska opozycyjnego. Tymczasem na sali obrad Senatu ważą się losy dwóch inicjatyw. Senatorowie decydują o wniosku prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Większość rządowa zapowiada odrzucenie prezydenckiej propozycji, ocenia wicemarszałek Senatu z Polski 2050 Maciej Żywno.
5: Wczorajsza dyskusja nad wnioskiem referendalnym raczej wskazuje na to, że nie ma on szans na zdobycie większości w Senacie, bo zostało udowodniony brak potrzeby wprowadzania i angażowania obywateli w referendum z pytaniem, które nie jest przede wszystkim wiążące.
3: Politycy PiS zarzucają z kolei koalicji lęk przed opinią społeczną. Senator Grzegorz Bierecki z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla wagę pytania, które miałoby paść w referendum.
6: Dla doraźnego interesu, dla spoliczkowania pana prezydenta i odrzucenia jego propozycji w Senacie, Polacy będą pozbawieni możliwości odpowiedzenia na najważniejsze pytanie. Czy rzeczywiście koszt Zielonego Ładu jest najważniejszym, najlepszym pomysłem na wydanie naszych własnych pieniędzy?
3: W dzisiejszym bloku głosowań Senat rozstrzygnie także kwestię powołania doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. Zapowiedzi większości rządowej wskazują na odrzucenie tej kandydatury, co wymusi ponowne przeprowadzenie konkursu przez kolegium instytutu. Te głosowania zaplanowano po godzinie 15.
0: Harmonogram prac w Senacie i utrata subwencji przez Prawo i Sprawiedliwość. O tym prosto z sejmowego studia mówił Piotr Durys. Dziękujemy za relację. Beata Szydło ukarana przez prokuraturę. Była premier będzie musiała zapłacić 3000 zł za niestawienie się na przesłuchanie.

0: Słuchanie w charakterze świadka. Chodzi o postępowanie w sprawie finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie powiedziała, że sąd wyznaczał kilka terminów przesłuchania Beaty Szydło od maja do lipca.
1: Na żaden z tych terminów pani Beata Szydło nie stawiła się i nie usprawiedliwiła swojej nieobecności. W związku z tym, mając na uwadze takie zachowanie świadka, w tym również dyspozycję artykułu 285 Kodeksu Postępowania Karnego, prokurator wydał postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej. Kara pieniężna została wyznaczona w maksymalnej wysokości, jaką przewiduje Kodeks Postępowania Karnego, czyli w kwocie 3000 zł.
0: Postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej na byłą premier jest nieprawomocne. Beata Szydło może je zaskarżyć do sądu. Według prokuratury sfinansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy mogło wyrządzić co najmniej 8 miliardów złotych szkody Polskiej Fundacji Narodowej. W zeszłym miesiącu zarzuty usłyszał były członek zarządu fundacji Maciej Eś i jej były prezes Cezary J. Polska Fundacja Narodowa została utworzona w 2016 roku, a jej głównym celem miało być promowanie wizerunku Polski za granicą i wspieranie gospodarki.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Donald Trump stwierdził, że poczyniono znaczne postępy w kwestii otwarcia cieśniny Ormus. Amerykański prezydent powiedział, że Iran zabiegał o negocjacje po tym, jak Stany Zjednoczone przygotowały uderzenie militarne.
3: Prezydent argumentował, że to właśnie utrzymująca się presja wojskowa skłoniła Teheran do powrotu do stołu negocjacyjnego. Zwracając się do swoich zwolenników, Donald Trump powiedział, że USA były gotowe do przeprowadzenia największego ataku od czasów II wojny światowej, zanim irańscy przedstawiciele wystąpili z propozycją rozmów. Zadzwonili do mnie i powiedzieli: proszę, nie rób tego, porozmawiajmy, relacjonował Donald Trump. Prezydent stwierdził, że wolałby rozwiązanie dyplomatyczne od dalszych działań zbrojnych, lecz podkreśla, że stanowisko jego administracji pozostaje niezmienne. Wolałbym zawrzeć porozumienie, bo nie chcę zabijać ludzi, ale Iran nie może wejść w posiadanie broni nuklearnej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Tymczasem Irańczycy zaprzeczają jakimkolwiek bezpośrednim rozmowom z Amerykanami. Twierdzą, że negocjują tylko z Omanem, a do tego osiągnięcia porozumienia ma być blisko. Oba kraje leżące po jej dwóch stronach uzgodniły nowy szlak żeglugowy i warunki korzystania z niego. Nie wiadomo, czy Amerykanie uznają wynik rozmów Teheran-Maskat i czy zdejmą blokadę irańskich portów, którą nałożyły znowu na początku lipca.
4: Iran twierdzi, że umowa z Omanem w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormus jest bliska sfinalizowania. Oba kraje od kilku tygodni negocjowały warunki kontroli nad cieśniną oraz system opłat dla statków. Najprawdopodobniej statki wpływające do Zatoki Perskiej będą korzystać z północnego szlaku żeglugowego na wodach irańskich, a statki wypływające z Zatoki będą płynąć południowym szlakiem na wodach Omanu, koordynowanym z Iranem. Niektóre źródła podają natomiast, że strony wytyczyły nowy korytarz żeglugowy pośrodku cieśniny. Ponieważ prawo morskie zabrania pobierania pieniędzy za korzystanie z cieśnin, Iran i Oman chcą wprowadzić dobrowolne opłaty za usługi związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Na razie strony negocjują tymczasową umowę ważną 60 dni. Jej celem jest bowiem przywrócenie ruchu w cieśninie, którą w ostatnich dniach przepływa ledwie kilka statków dziennie. Przed wojną było to średnio 130 statków dziennie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Alternatywa dla Niemiec zwiększa swoją przewagę w sondażach, a kanclerz Friedrich Merz ma rekordowo duży, negatywny elektorat. Tak wygląda sytuacja polityczna na równo miesiąc przed pierwszymi z serii lokalnych wyborów w Niemczech.
5: 28% ankietowanych wskazało AfD jako partię, na którą zagłosowałoby obecnie w wyborach. W Saksonii-Anhalt, gdzie 6 września wybierany będzie lokalny parlament, sondaże od miesięcy wskazują ponad 40% dla Alternatywy dla Niemiec, co daje partii skrajnej prawicy szansę na samodzielne rządy w tym landzie. Niewiele mniejsze, choć także najwyższe poparcie wśród partii AfD ma w graniczącej z Polską Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Tam wybory 20 września. Gdy prawnicy domagają się delegalizacji AfD, a pozostałe duże partie widzą w niej głównego rywala, koalicjanci tracą społeczne zaufanie. Kanclerski obóz chadecki może liczyć obecnie na 21% głosów, co oznacza rekordowe 7 punktów procentowych straty CDU-CSU do partii skrajnej prawicy. Innym rekordem jest aż 85% Niemców negatywnie oceniających pracę szefa chadeków, kanclerza Friedricha Merza. Jego partii grozi utrata burmistrza Berlina, bo w stolicy są sondaże wskazują na zwycięstwo innej skrajnej partii, Lewicy. Tam wybory 20 września. Adam Górczewski, Polskie Radio.

0: sumie wydarzeń zaglądamy teraz do Japonii. Z Hiroshimy popłynął dziś apel do światowych przywódców, aby w obliczu narastających napięć porzucić ambicje nuklearne. W 81. rocznicę zrzucenia na Hiroshimę bomby atomowej upamiętniono ofiary jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach świata.
1: Dokładnie o 8.15, w godzinie zrzucenia na miasto przez amerykański bombowiec Enola Gay bomby jądrowej, minutą ciszy, upamiętniono ofiary Hiroshimy. Premier Sanae Takaichi podkreśliła, że Japonia nadal sprzeciwia się posiadaniu i rozwojowi broni nuklearnej. Zniszczenia spowodowane bombardowaniami atomowymi w Hiroshimie i Nagasaki oraz niewypowiedziane cierpienie tak wielu ludzi nigdy nie mogą się powtórzyć. Japonia stanowczo popiera trzy zasady nienuklearne i jako jedyny kraj, który doświadczył bombardowań atomowych podczas wojny, ponosi odpowiedzialność za niestrudzone dążenie do świata bez broni jądrowej. W Japonii powracają debaty dotyczące rewizji trzech fundamentalnych dla tego kraju zasad dotyczących broni jądrowej w obliczu pogarszającego się bezpieczeństwa w regionie. W Japonii obowiązuje zakaz produkcji, posiadania, a nawet obecności broni nuklearnej na terytorium tego państwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: I z dalekiej Azji powracamy na stary kontynent. W Ostrówkach na Ukrainie ostatni dzień ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Prace badawcze były prowadzone przez miesiąc. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziś spodziewany jest komunikat końcowy.
2: Do tej pory od lipca archeolodzy wydobyli z ziemi 55 szczątków Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Badania prowadzone były na terenach dwóch wsi spalonych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Strona ukraińska obserwowała badania, ale również wspierała je technicznie i merytorycznie. Dbaliśmy też o bezpieczeństwo ekipy, powiedział Polskiemu Radiu archeolog z Lwowa, profesor Jarosław Onyszczuk.
3: Wszystkie służby na miejscu, żeby było porządek, nie było jakiegoś prowokacji. I dlatego właśnie tutaj i policja, i wszyscy inni.
2: Ukraińcy uczestniczący w pracach na terenie Ostrówek i Woli Ostrowieckiej przypominają, że na terenie ich kraju trwa wojna z rosyjskim agresorem, który oprócz bezpośrednich uderzeń wykorzystuje również elementy wojny hybrydowej, w tym prowokacje i dezinformacje. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: I teraz o alertach pogodowych dla dużej części Polski. Dla mieszkańców 14 województw wydano ostrzeżenia przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Więcej o alertach wie Maciej Szefer, z którym łączymy się już teraz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Maćku, powiedz, co o ostrzeżeniach mówią eksperci?
5: Eksperci przede wszystkim mówią, żeby ich nie lekceważyć i wyjaśniają, że te ostrzeżenia, które dotyczą burz, one są prognozowane z pewnym ryzykiem tego, że te burze po prostu nie wystąpią albo nie pojawią się w tym momencie i w tej przestrzeni, na przykład gdzie ktoś otrzymał wiadomość SMS. Jednym słowem, są to zjawiska dość trudne do prognozowania, ale na pewno nie należy ich lekceważyć. Mieszkańcy 14 województw otrzymali ostrzeżenia. Najwięcej zjawisk prognozowanych jest na północy, północnym wschodzie oraz w centrum i na południu kraju. Klimatolog, z którym rozmawiałem, zwrócił mi uwagę, że ostrzeżenia wydawane są dla dużych obszarów, bo miejsca precyzyjnych wystąpienia burz bardzo trudno określić. Profesor Bogdan Chojnicki wyjaśnił mi, że te miejsca i te prognozy mogą być obciążone błędami.
6: Niestety trzeba powiedzieć, że prognozy pogody są obciążone, szczególnie gdy mówimy o opadach burzowych, są obciążone dużymi błędami i do tego musimy się przyzwyczaić. Informacje dotyczące zagrożeń burzowych trzeba traktować poważnie, ale niestety trzeba się liczyć z tym, że mogą te informacje nie wyjść. Innymi słowy, bierzemy to pod uwagę, obserwujemy i reagujemy na bieżąco.
5: Nawałnice mogą przechodzić nie tylko dziś w ciągu dnia, mogą pojawiać się też w ciągu najbliższej nocy. Aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej wyjaśnia, że prognozowane burze mogą mieć gwałtowny charakter i wyjaśnia, o jakich burzach mówimy.
7: Mamy do czynienia z intensywnymi opadami deszczu, z burzami, można powiedzieć burzami błyskawicznymi, czyli takimi, które powodują bardzo duże opady deszczu w ciągu kilku minut, a te z kolei przysparzają problemów mieszkańcom, bo mamy zalane drogi, piwnice, nierzadko ta woda wdziera się w dużej ilości.
5: Dlatego eksperci mówią wprost, że planując aktywności na świeżym powietrzu albo pracę czy inne czynności, warto po prostu mieć z tyłu głowy ewentualne.

0: Idealne miejsce takiego doraźnego schronienia. Najlepszy byłby jakiś murowany budynek, ale przede wszystkim trzeba w jakiś sposób zaplanować sobie to, jak zareagujemy, kiedy pojawi się nagle gwałtowna burza, gwałtowne opady i gwałtowne wyładowania. Klimatolog mówi wprost, jak reagować.
1: Alerty RCB niech będą, natomiast my tak naprawdę musimy wziąć na siebie odpowiedzialność na to natychmiastowe reagowanie związane z tym, co może się zdarzyć. Tutaj niestety nie dostaniemy nigdy prognozy, która będzie mówić dokładnie o ilości i miejscu. Będą to prognozy przybliżone, ale one są lepsze, bo przynajmniej jesteśmy ostrzeżeni w taki dość, powiedziałbym, ogólny sposób o tym, co ma się dziać.
0: Co było dość wyraźnie słychać na nagraniu z profesorem, że akurat wówczas zerwał się silny wiatr i intensywny deszcz, bo tak szybko zmienia się w naszym kraju pogoda. Najczęściej strażacy wyjeżdżają do usuwania skutków tych gwałtownych burz, o czym mówił mi Martin Halasz.
2: Wiatrołomy, czyli powalone drzewa, zerwane gałęzie. Tutaj przypomnę, że cały czas mówimy o tym, że jeśli faktycznie spotka nas burza na dworze, to nie stawajmy pod drzewem, bo to drzewo po prostu może nam, powiedzmy, uszkodzić. Nierzadko też drzewa przewracają się na pojazdy, które jadą na drogach, więc to jest, można powiedzieć, taka niestety codzienność sytuacji, gdzie mamy niekorzystne warunki atmosferyczne.
0: No i aby uniknąć takich przykrych konsekwencji gwałtownych opadów, strażak radzi, by po prostu idąc do domu zobaczyć, czy ta studzienka, która powinna odbierać wodę z ulicy czy z chodnika, po prostu jest drożna i niczym nie została zastawiona.
3: Przed burzą szukajmy schronienia. Ja dodam jeszcze, by w czasie upałów pamiętać o nawadnianiu się i o również zapewnieniu wody naszym czworonogom. Ostrzeżenia przed ekstremalną pogodą. Informacje o tym zebrał dla nas Maciej Szefer. Dziękujemy. Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej zmierza ku końcowi, poinformował rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. W najbliższych tygodniach powinniśmy poznać opinie międzynarodowych biegłych na temat przyczyn tragedii. Dokument trafił do śledczych w maju, ale dopiero niedawno został przetłumaczony. Jak przekazał Przemysław Nowak, na razie z opinią zapoznają się strony postępowania.
4: Kilka dni temu wpłynęło do nas tłumaczenie tej opinii. Zapoznajemy z tym tłumaczeniem strony postępowania z pokrzywdzonych pełnomocników. Może być też tak, że pokrzywdzeni złożą wnioski dowodowe, będą kwestionowali jasność lub pełność tej opinii. No i mam nadzieję, że niedługo o tym również poinformujemy Państwa. Myślę, że to już jest kwestia tygodni.
3: Rzecznik Prokuratury Krajowej dodał, że informacja o treści opinii nie będzie oznaczała jeszcze zakończenia postępowania w tej sprawie. Kierował samochodem po pijanemu, miał 6 dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów, a sąd nie wydał decyzji o jego aresztowaniu. Chodzi o mężczyznę, którego kilka dni temu zatrzymali wołomińscy funkcjonariusze. Jak mówi rzeczniczka tamtejszej policji, aspirant sztabowa Aneta Nasiłowska, 45-latek ma też kryminalną przeszłość.
5: Okazało się po sprawdzeniu w bazach informatycznych, że mężczyzna ten posiada 6 aktywnych, dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów. Ponadto cofnięto mu uprawnienia do kierowania pojazdami. Mężczyzna ten w przeszłości był karany, ukrywał się przed organami ścigania w celu uniknięcia odbycia kary pozbawienia wolności. Wobec powyższego prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie tego człowieka.
3: Sąd odrzucił wniosek, argumentując, że wszystkie niezbędne czynności zostały wykonane, w związku z czym nie ma potrzeby zastosowania najostrzejszego środka zapobiegawczego. Sąd zastosował dozór policyjny. Prokuratura złoży zażalenie na tę decyzję.
6: Suma wydarzeń.
3: Niewielka grupa ludzi zarabia na kryzysach kosztem reszty społeczeństwa. Tak Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki, komentuje sytuację na rynku paliw. W związku z kryzysem paliwowym zyski firmy Shell potroiły się w ostatnim kwartale w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W Polsce cena diesla przekroczyła 8 zł za litr. Niemal równie droga jest benzyna 95.
7: Czy naprawdę sensownym rozwiązaniem jest poleganie na paliwach kopalnych w takich sytuacjach, kiedy wystarczy blokada leżącej tysiące kilometrów stąd ciśniny, żebyśmy w Polsce musieli płacić prawie 8 zł za litr benzyny. Drugi wniosek jest taki, że faktycznie ta dysproporcja i niesprawiedliwość, jeżeli chodzi o rozkład zysków w sytuacjach kryzysowych, wymagają pewnej reakcji ze strony państwa, żeby zapewnić społeczeństwu chociażby możliwość finansowania pakietów osłonowych.
3: Tak mówił w rozmowie z Polskim Radiem Jakub Wiech. Pytanie, co zrobi rząd w sprawie wysokich cen na polskich stacjach? Wczoraj premier Donald Tusk rozmawiał o tym z ministrem finansów. Andrzej Domański.

0: Amerykański przekazał, że nie zapadła decyzja w sprawie czasowego powrotu do osłon na rynku paliw, ale dodał, że rząd bierze pod uwagę obniżkę VAT-u na paliwa na końcówkę wakacji. Wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski mówił jednak w rozmowie z Polskim Radiem, że są sygnały, że ceny paliw niedługo spadną.
1: Rynki, wydaje się, oceniają, że idzie ku lepszemu, no bo cena ropy spada dramatycznie w ostatnich dniach, więc może wiedzą coś, czego my nie wiemy, oby tak było. W naszym polskim interesie jest to, aby wody międzynarodowe pozostały wodami międzynarodowymi i aby ceny ropy spadały, a nie rosły.
0: A ceny ropy naftowej spadają kolejny dzień z rzędu. Baryłka Brent kosztuje już poniżej 80 dolarów. Szykują się spore utrudnienia dla kierowców w województwie śląskim. Ruszają tam prace związane z remontem pierwszego pofalowanego odcinka autostrady A1. O nowej organizacji ruchu mówi rzecznik tamtejszego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
2: Prace obejmą ponad 3-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Gliwic od Siemoni do Mopa do Bieszowice Zachód. Od godzin południowych kierowcy mogą spodziewać się zmian w organizacji ruchu oraz rozpoczęcia robót. Ruch zostanie przełożony na jezdnię w kierunku Pyrzowic i będzie odbywał się po jednym pasie w każdym kierunku. Prosimy o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
0: Remont tego odcinka autostrady A1 w Śląskiem ma potrwać do sierpnia przyszłego roku. Prawie 300 osób i 120 km marszu z krakowskich Oleandrów wyruszył marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. 6 sierpnia 1914 roku kadrówka wyruszyła do ziem zaboru rosyjskiego. Co roku wiele osób przemierza taką samą trasę dla upamiętnienia polskich legionistów.
3: Marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, baczność! W prawo, zwrot!
4: Motywuje pamięć tak naprawdę. Oczywiście chodzimy, żeby upamiętnić, zrekonstruować cały marsz, jak szli właśnie szlakiem pierwszej kompanii kadrowej z Krakowa do Kielc.
5: Ja już tu jestem 24 raz. Pamięć o tych żołnierzach, o tych strzelcach Józefa Piłsudskiego.
6: Taki klimat, jak widzimy tutaj. Jest dużo mundurów, dużo różnych rodzajów beretów, różnego rodzaju szkół mundurowych, więc naprawdę atmosfera jest tutaj bardzo sympatyczna.
7: Dionizy Krawczyński, komendant marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. My oczywiście kierujemy się zasadą, którą pamiętacie od lat. Zwyciężyć, ludzi nie wytracić. Podjęliśmy już konkretne decyzje, jakie zmiany przeprowadzić w zasadzie od dzisiejszego dnia, bo ten dzisiejszy 6 sierpnia na trasie będzie jeszcze bardzo gorący.
0: Zgodnie z tradycją marsz rozpoczął się od odczytania rozkazu Józefa Piłsudskiego wygłoszonego do żołnierzy na Oleandrach. Uczestnicy za tydzień zostaną powitani w Kielcach. Kadrówka dała początek Legionom Polskim, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. I to już wszystko w południowej sumie wydarzeń. Magazyn przygotowała Ewelina Kamińska, a ja wrócę do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13. Rafał Boguta, do usłyszenia.
8: To była suma wydarzeń. Reklama.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie. Po reklamie.
11: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
8: Saldo, magazyn gospodarczy.
11: Nawet 2 miliony 100 tysięcy osób może w ciągu 3 pierwszych lat założyć OKI, czyli osobiste konto inwestycyjne. Tak wynika z raportu biura maklerskiego PKO. Dziś na giełdzie w Warszawie skrót OKI był wymieniany wielokrotnie.

0: I ten skrót pojawi się również teraz w magazynie Saldo. Czy nowy instrument może stać się bramą na giełdowy parkiet dla milionów Polaków? O tym już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem Marek Klapa. Zaczynamy. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że wprowadzenie osobistych kont inwestycyjnych nie jest rozwiązaniem dla najbogatszych, ale dla tych, którzy chcą systematycznie gromadzić oszczędności. Podczas konferencji na giełdzie papierów wartościowych minister finansów i gospodarki mówił o korzyściach OKI. Andrzej Domański przypomniał, że od stycznia inwestycje do 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z podatku.
1: Ta systematyczność w oszczędzaniu jest absolutnie kluczowa. Rozwiązanie, dzięki któremu większa część wypracowanego zysku pozostanie u inwestujących.
0: Minister finansów dodał, że większa liczba oszczędzających i inwestujących Polaków to silniejsza gospodarka.
1: Więcej kapitału będzie mogło trafić do rozwijających się przedsiębiorstw. Więcej innowacyjnych projektów będzie mogło znaleźć finansowanie. O to nam przecież tutaj chodzi. Więcej polskich firm będzie mogło szybciej rosnąć i skuteczniej konkurować na światowych rynkach.
0: Osobiste konta inwestycyjne to pomysł wzorowany na rozwiązaniu, które sprawdziło się w Szwecji. W ramach OKI będzie można inwestować bez podatku do 100 tysięcy złotych, między innymi w akcje i jednostki uczestnictwa funduszy. Dla aktywów oszczędnościowych, takich jak lokaty, a także obligacje skarbowe, zwolnienie z podatku będzie do kwoty 25 tysięcy złotych. W tym tygodniu spodziewana jest decyzja dotycząca ewentualnej kolejnej odsłony rządowego programu Ceny paliwa niżej. Wczoraj premier Donald Tusk mówił, że konkretne kroki zostaną podjęte, gdy wyjaśni się sytuacja związana z cieśniną Ormus, przypomina Jakub Bogucki z portalu ePetrol.
2: Jeśli uda się przeprowadzić w jakiejś formie odblokowanie tej cieśniny, udrożnienie jej, czy przynajmniej częściowo umożliwić przesyłanie ropy naftowej przez ten obszar, no to z całą pewnością będzie to czynnik bardzo mocno wpływający na obniżenie się cen ropy i co za tym idzie również paliw gotowych na światowych rynkach.
0: Od tego, jakie decyzje zostaną podjęte, będą zależały kolejne decyzje związane z rynkiem paliw.
2: Na razie żadnych konkretów jeszcze nie mamy. Mam wrażenie, że to oczekiwanie może też wiązać się z tym, że gdyby ceny zaczęły spadać tak radykalnie, jak życzyliby sobie tego wszyscy obserwujący, może ten pakiet okaże się niepotrzebny.
0: A poprzedni pakiet CPN wygasł ponad miesiąc temu, pod koniec czerwca. A teraz patrzymy, jak zachowuje się giełda i tutaj dominuje kolor zielony, zresztą nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie. Jedynie giełda w Atenach delikatnie na minucie tam 0,05%, a jak wygląda sytuacja w Warszawie? WIG zyskuje 0,62%, WIG 20 również na plusie 0,85% i na liczniku czwórka z przodu, 4018 punktów w tej chwili. MWIG 40 jako jedyny traci, ale tylko 0,04% i SWIG 80 zyskuje 0,36%. Tak wygląda sytuacja na giełdzie na teraz, na godzinę 12.35. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro płacimy 4 zł i 30 groszy. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,72, frank szwajcarski równiutkie 4,60, a funt brytyjski w tej chwili 5,01.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Taki skrót, łatwy do zapamiętania. OKI, czyli osobiste konto inwestycyjne. Przypomnijmy, od początku przyszłego roku będzie można skorzystać z takiego rozwiązania i pozwoli ono na inwestycje do 100 tysięcy złotych. Mówimy tutaj o inwestycjach giełdowych, które będą całkowicie zwolnione z podatku. To jest pana zdaniem dobry pomysł? To rzeczywiście może stać się taką bramą na giełdowy parkiet dla wielu Polaków?
4: Panie redaktorze, myślę, że to jest pomysł przede wszystkim ważny dlatego, że jest to jeden z pierwszych kroków, żeby rozruszać nasze ludności, środki, które my posiadamy, a w tej chwili są w zasadzie niezagospodarowane, bo na przykład lat w zdecydowanej większości leżą na bardzo nisko albo nieoprocentowanych rachunkach bieżących w bankach. Więc oczywiście warto by było, gdyby te środki były bardziej skierowane na konkretne cele, choćby właśnie na inwestycje giełdowe.

0: i stąd taki impuls, który się pojawi, może być istotny i interesujący dla klientów i zobaczymy tak naprawdę, jak to wyjdzie.
1: To jest też bardzo ciekawe rozwiązanie, do którego nie tylko politycy, ale także ekonomiści podchodzą z dużym optymizmem. Zdaniem biura maklerskiego PKO, mówię tutaj o raporcie, który został dzisiaj przy okazji konferencji na giełdzie przedstawiony, nawet 2 miliony 100 tysięcy osób może w ciągu 3 pierwszych lat założyć sobie takie osobiste konto inwestycyjne. To jest więcej niż liczba osób zameldowanych w Warszawie, a zatem dość poważna populacja. To jest hura optymizm, czy pana zdaniem to są uzasadnione prognozy?
0: Panie redaktorze, ja nie chciałbym tutaj oczywiście wchodzić głęboko, no bo nie wiem, w jaki sposób były zrobione te szacunki i nie chciałbym absolutnie ich kwestionować. Na pewno były zrobione starannie. Natomiast powiedziałbym tak, jeżeli by się okazało, że w pierwszy rok klientów, choćby było zadowolonych 100-200 tysięcy tych, którzy tam wejdą, no to może się okazać, że my te szacunki znacząco przebijemy. To będzie kwestia tego, czy ci pierwsi, którzy wejdą, będą zadowoleni i reszta społeczeństwa będzie widziała, że warto. No to wtedy możemy się nawet spodziewać znacznie większej ilości rachunków po 3 latach. Natomiast gdyby się okazało, że to z jakiegoś powodu, no nie do końca jest instrument dopracowany i tam będą ludzie niezadowoleni, no to skończymy na tych 200-300 tysiącach i więcej nie będzie.
1: Z jednej strony instrument i szczegóły tego, jak będzie działał, ale z drugiej strony też moment, w którym ten instrument zadebiutuje, bo my dzisiaj nie wiemy, czy na początku przyszłego roku będzie trwała ta hossa, którą obserwujemy na giełdzie od 2022 roku, od końcówki 2022 roku, czy być może będzie jakaś korekta, a być może rozpocznie się bessa. Tego nie wiemy.
0: Nie wiemy, panie redaktorze, ale zawsze warto wrócić do tego, do czego ten instrument był zachwalany. Co do zasady, ze względu na to, jakie tam są parametry przyjęte, to raczej mają być rzeczy w rynek kapitałowy, a nie na przykład w oszczędności takie typowe, w lokaty bankowe, obligacje, bo tam ewidentnie limit jest mniejszy i raczej on jest nastawiony na tych, którzy będą startowali i budowali od początku. Ci, którzy już coś mają i to wcale nie muszą być takie kwoty, które my zaraz będziemy mówić, a bo najbogatsi, to tam nikogo to nie obchodzi. To tak naprawdę często zwykły człowiek, który ma, nie wiem, 10, 12, 15 pensji, no bo już ileś lat oszczędza i chce mieć bufor na jakieś ryzyko, no to może się okazać, że to już są kwoty na progu, że trzeba się zastanowić, czy to jest właściwy instrument do tego, żeby je lokować. Natomiast jeżeli to jest coś, co ma wspomóc to oszczędzanie systematyczne na początku, zwłaszcza żeby nie borykał się człowiek z tym, że co naoszczędzał, to mu tam gdzieś jakiś belki podatek potrącili, no to oczywiście tak. I teraz pamiętajmy, że to, co pan redaktor zechciał podkreślić, że stan giełdy, jakie są wyceny, jakie są notowania, to oczywiście jest bardzo istotne, jeżeli pan redaktor by chciał przyjść i z dużą kwotą wejść. No bo to czy dziś, czy jutro, czy pojutrze i czy to się zmieni, czy nie zmieni, ma bardzo duże znaczenie, bo czasami to może być ładne parę procent na tym, co pan redaktor dziś, albo jutro, albo pojutrze będzie chciał wpłacić, albo wypłacić. Natomiast jeżeli dyskutujemy o systemie, który ma być dla kogoś, kto chce drobnymi krokami, ale bardzo systematycznymi oszczędzać, no to proszę zobaczyć, że on na najbliższych swoich 120 wpłatach przez kolejne 10 lat będzie widział bardzo wysokie wyceny, średnie, niskie, rewelacyjnie niskie, potem takie z marazmem, potem znowu wysokie. I on tak naprawdę ten efekt, który będzie widział, będzie miał mocno uśredniony. Dla niego to jest takie troszkę wtórne, czy on akurat robi to w górce, czy nie, bo to jest drobnymi, ale systematycznymi krokami. Tam się to jakby rozkłada ryzyko, po ile on wchodzi na giełdę. Natomiast oczywiście dla kogoś, kto, nie wiem, no chce na przykład zamienić jakiś rodzaj swoich aktywów na inne, no to czy kupuje w górce, czy w dołku, ma bardzo duże znaczenie.
1: Duże znaczenie ma również druga strona medalu, bo my spojrzeliśmy oczywiście na tę konsumencką stronę, natomiast minister finansów, pan Andrzej Domański, zwrócił uwagę także na to, że większa liczba oszczędzających, inwestujących Polaków to także silniejsza gospodarka, bo też musimy wiedzieć, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Jeżeli kupujemy akcje, szczególnie na debiucie, no to te pieniądze zasilają pewne projekty, rozwój firm, a zatem możemy mówić chyba o takim paliwie finansowym dla polskiej gospodarki.
0: Zdecydowanie tak, przy czym to też trzeba bardzo spokojnie rozłożyć, bo proszę zobaczyć, że trochę czym innym jest, jeżeli nam kapitalizacja giełdy rośnie, bo tam jest cały czas ta sama liczba spółek i tylko rosną wyceny, a trochę co innego, jak pojawiają się nowe projekty, w które można wsadzić pieniądze, one też czasem będą rosły i ta kapitalizacja jest głównie od tego rośnie, że tam jest coraz więcej.

0: projektów, w które można wejść. I ja myślę, że decydenci, którzy mówili o tym rozszerzeniu gospodarki, przede wszystkim mieli na względzie ten drugi przypadek. Znaczy, że będą się pojawiały nowe, dodatkowe projekty, być może nawet tych spółek, które są na giełdzie, ale ich dodatkowe emisje, a nie tylko, że pojawi się dodatkowy pieniądz i będziemy się cieszyli, że wyceny rosną, bo to oczywiście fajnie, no ale, ale to nie jest jakoś specjalnie nowe paliwo dla gospodarki, to jest inna wycena tego paliwa, które już było wlane do gospodarki, tak? Więc miejmy nadzieję, że to też będzie jakiś instrument, który pomoże, no właśnie w debiutach pomoże w rozszerzaniu działalności firm, które już istnieją na giełdzie i zbieraniu nowego kapitału, tak? Więc to może być bardzo cenne dla gospodarki. Natomiast oczywiście też trzeba patrzeć, ile już pieniędzy na giełdzie jest, czyje one są i ile ewentualnie może się pojawić tych dodatkowych pieniędzy z tytułu tych nowych instrumentów.
1: W dobrym momencie ta konferencja na temat osobistych kont inwestycyjnych została zorganizowana, bo to jest historyczny tydzień dla warszawskiej giełdy. Przypomnijmy, na początku tygodnia WIG20 pokonał rekord ostatnio widziany, czy wyznaczony podczas sesji, uwaga, 29 października 2007 roku, czyli 19 lat temu. Szeroki indeks WIG również śrubuje swoje rekordy. No i wczoraj po raz pierwszy pojawiła się czwórka z przodu, czyli indeks WIG20 przekroczył psychologiczną barierę 4000 punktów. Ktoś mógłby powiedzieć, to tylko liczby, przeliczmy to na konkretne pieniądze, ale jednak widać, że ta koniunktura na giełdzie teraz jest.
0: Panie redaktorze, oczywiście to, że wyceny rosną i że w taki stopniowy, ale systematyczny sposób, chociaż oczywiście skala też jest godna podziwu, 30% w rok to bardzo dużo, tak? Choćby na WIG20. Ale to, co zechciał pan redaktor podać właśnie, do którego my notowania się odnosimy, czyli do tego, co było prawie 20 lat temu. Czyli my już podobny poziom wyceny WIG20 widzieliśmy, no a potem coś się stało. Więc jak czasami są dyskusje, czy przypadkiem polski inwestor, klient różnych instytucji finansowych nie jest za bardzo zachowawczy i czy on przypadkiem taki jest dziwny, bo on się boi, no to on czasami takie rzeczy widział. No i proszę zobaczyć, już po 20 latach odrobiliśmy to, co nam się wtedy spadło. Już po 20 latach.
1: Dwie dekady historii giełdy, która...
0: Tak, tam oczywiście się jeszcze mnóstwo rzeczy po drodze działo, więc to było takie troszkę, dla podbicia bębenka, no ale no coś się działo i oczywiście te wyceny się zepsuły z różnych powodów, bo coś się zadziało bardzo dużego na świecie, parę razy potem coś się zadziało dziwnego u nas, no i te wyceny nie były szczególnie wysokie.
1: Faktycznie historia warszawskiej giełdy zna bardzo wiele zwrotów akcji i pięknie one nam się komponują w wykresie takim długoterminowym, jeżeli sobie rozszerzymy wykres czy WIG-u, czy WIG-20, ale ja też się zastanawiam, czy to jest wystarczająca zachęta. Czy pana zdaniem Polacy rzeczywiście mogą szukać alternatywnych możliwości lokowania, oszczędzania?
0: Panie redaktorze, my musimy zrobić wszystko, żeby uruchomić środki, które są w tej chwili w dyspozycji i tak naprawdę się marnują. Popatrzmy na ostatnie dane, które choćby pokazał Narodowy Bank Polski o tym, co my jako klienci mamy na rachunkach banków. My w postaci lokat i depozytów mamy 1500 miliardów. 1100 miliardów to są rachunki bieżące. Czyli środki, które tak naprawdę leżą odłogiem i nie są w żaden sposób zagospodarowane. My jako firmy mamy 600 miliardów złotych, z czego 400 jest na rachunkach bieżących. Jakby pan jeszcze redaktor popatrzył, ile my mamy gotówy w obiegu poza kasami banków, no to jej jest prawie 500 miliardów, z czego tak naprawdę do normalnego oliwienia gospodarki to pewnie potrzebujemy z 200, a 300 to jest tak naprawdę efekt tego, że my nie widzimy specjalnie powodu, żeby te trzymać pieniądze w bankach, bo tam specjalnych kokosów nie ma, więc po prostu trzymamy je w kieszeni, bo kochamy płynność. Więc proszę zobaczyć, jak wielkie kwoty mu musimy zagospodarować, choćby w kontekście potrzeb inwestycyjnych, które my mamy w najbliższym czasie. Nam strasznie łatwo jest sięgać choćby po pieniądze zewnętrzne, bo tu potrzebujemy 100 miliardów, tam 200, tam 300 i zamiast zrobić wszystko, żeby zaangażować te pieniądze, które już tu są i dać zarobić ludziom, którzy tu są, no to idziemy na łatwiznę i gdzieś tam od jakiegoś inwestora z zagranicy pociągniemy sobie tu 100 miliardów, tam 50, tam 200 i jesteśmy zadowoleni, że ktoś gdzieś daleko zarabia. Jak wiele mówimy o tym, że ważny jest local content, to warto by było, żeby się i w tym miejscu zastanowić, że local content jest ważny i fajnie by było, gdybyśmy my posiadali te środki, te 1500 miliardów na rachunkach i zarabiali trochę lepiej niż do tej pory, tak? Bo to mogłoby dla gospodarki i jej wsparcia dawać super efekt. I ja się bardzo cieszę, że się pojawia OKI i taki pierwszy krok, tylko też chciałbym podkreślić, że to nie jest tak, że się pojawią OKI, ja już jestem

0: szczęśliwy, zaspokojony, czuję się człowiekiem spełnionym, bo wreszcie jest to, co bym chciał. Nie, to jest dopiero pierwszy krok.
1: Zdecydowanie dopiero pierwszy krok. Ja pamiętam z pierwszej dekady tego wieku, mówię tutaj o latach 2006-2007, czyli czasów, kiedy pierwszy raz ten rekord się pojawił, prawie 4000 punktów na WIG-u 20, a wtedy mówiono o modzie na giełdę. I jeszcze pamiętamy, nawet trochę później pojawiały się IPO, czyli takie głośne debiuty wielkich spółek, nawet sama giełda debiutowała na giełdzie, na własnym parkiecie, i te kolejki przed biurami maklerskimi. To są zdjęcia nie tak odległej historii. Teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie reaktywować modę na giełdę tu i teraz nad Wisłą?
0: Panie redaktorze, to jest pewnie gdzieś jakiś taki bardzo trudny projekt i bardzo delikatny, żeby wyważyć pomiędzy tą właśnie naszą nie za dużą śmiałością inwestowania w te instrumenty, a tym, w jaki sposób instytucjonalnie chcemy zabezpieczyć jakby tych, którzy będą inwestować, bo jeżeli ten próg zabezpieczenia jest za wysoki, no to wtedy debiutów nie ma, bo nikt nie jest w stanie spełnić tych wymogów i tak naprawdę nie ma okazji, żeby ten kapitał się wlał na giełdę. Jeżeli te regulacje są zbyt słabe i w zasadzie można w byle co zainwestować, a potem płakać, no to ten próg jest nisko, łatwo wejść, ale potem są rozczarowania i potem jest jeszcze mniej chęci, żeby w kolejnych latach o jakiś debiut zahaczyć, więc to jest bardzo delikatne i bardzo skomplikowane, więc bardzo bym się cieszył, gdyby się udało, ale wiem, że to nie jest proste.
1: Nie jest proste, tym bardziej, że faktycznie tych debiutów w ostatnim czasie nie mamy zbyt wiele, a na pewno takich spektakularnych jak jeszcze dekadę czy dwie dekady temu. Panie Piotrze, kolejna rzecz to oczywiście ryzyko, jakie wiąże się z inwestowaniem na giełdzie i oczywiście znamy to zdanie, które pojawia się w wielu ostrzeżeniach, nawet przy materiałach marketingowych. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. I oczywiście mówimy o różnych poziomach tego ryzyka, jeżeli inwestujemy na Forexie, inaczej jeżeli inwestujemy w takie dywidendowe spółki z WIG-u 20, to wygląda zupełnie inaczej, no ale jednak to słowo ryzyko jest. Czy pana zdaniem Polacy są w stanie to ryzyko zaakceptować? Bo myślę, że to też jest jedna z tych blokad, które blokują przed wejściem na parkiet.
0: Panie redaktorze, co do zasady sporo z nas takie ryzyko akceptuje, bo inwestuje w giełdę, tak? Sporo robi to bardzo na twardo i bardzo świadomie, bo inwestuje bezpośrednio w akcje. Mhm. Duża część z nas bierze to ryzyko może nie aż tak mocno uświadomione, bo na przykład korzysta z licznych i ciekawych ofert choćby funduszy inwestycyjnych, które pozwalają dzięki specjalistom, którzy tam pracują, troszkę ograniczyć ryzyko i też dobrze spasować ryzyko z potencjalnym zyskiem. Bo jeżeli by pan redaktor na przykład podyskutował na poziomie różnego inwestowania, jak jest z ryzykiem i z potencjalnym zyskiem, no to zawsze jak idę w instrumenty, które mi mogą dać duży zwrot, no to muszę się też liczyć z tym, że tam ryzyko, że tego zwrotu może nie być tyle, ile myślę, a można i coś umoczyć, jest spore. Jeżeli idę w instrumenty, w którym to ryzyko jest istotnie zmitygowane, no to tam też nie będzie tych bardzo wysokich zysków, które mogłyby się pojawić indziej. Więc to, że inwestorzy mogą korzystać z różnych instrumentów, które pomagają to uładzić, jest super i myślę, że sporo z nas inwestuje. Poza tym pewnie wszyscy ci, którzy mają inwestycje emerytalne poza tylko czystym ZUS-em, no pewnie też to ryzyko biorą.
1: I teraz taki poziom marzeń. W Szwecji odpowiednik osobistego konta inwestycyjnego, tam nazywa się to konto ISK, odniosło ogromny sukces i stało się bardzo popularne. Jak wynika z najnowszych statystyk, korzysta z niego nawet połowa dorosłej populacji kraju. Może nie całe, to jest 40 parę %, ale to jest naprawdę niezły wynik.
0: Czy... Jeżeli można by u nas mówić o dorosłych rzędu 30 milionów, tak? No bo to jest ta kwota, którą się wymienia spośród tych, którzy potencjalnie mogą pracować, bo nie są za młodzi albo za starzy, no to by było 12-15 milionów do osiągnięcia, tak? Więc może się okazać, że tak jak pan redaktor przytoczył tą analizę PKO, która mówi o 2 milionach za 3 lata, to może się okazać, że za 3 lata i będzie 5. Pytanie, czy będzie rosło. I potencjał jest, tak? Pytanie, czy będziemy zadowoleni z tego instrumentu i czy tam gdzieś w związku z jakimś jego szczegółem nie pojawi się rozczarowanie. Ja przestrzegam przede wszystkim przed tą kwestią pójścia tam większymi kwotami, no bo tam zaczyna się pojawiać podatek od majątku, czy ta opłata od aktywów i przyznanie.

0: nam, że ją ustawiono na cokolwiek morderczym poziomie. No bo pamiętajmy, że jeżeli mówimy o podatkach dochodowych, to owszem, o nich się dyskutuje na poziomie procentów dochodu, tak? Kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, ale jak mówimy o tych majątkowych, to nie mówimy o procentach, czyli o promilach, czyli o jednej tysięcznej i tam może być jeden, dwa czy trzy, a nie 8,5.
1: Zdecydowanie jest to istotna rzecz, którą warto wziąć pod uwagę. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Przypomnijmy, w co będziemy mogli inwestować, jeżeli chodzi o OKI. Do 100 tysięcy złotych bez podatku to są akcje i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, o których pan wspomniał, a do aktywów oszczędnościowych, takich jak lokaty i skarbowe obligacje oszczędnościowe, tutaj to zwolnienie z podatku będzie do 25 tysięcy złotych. Dużo niższy próg. Pana zdaniem, który instrument w tym OKI może okazać się taką lokomotywą całego przedsięwzięcia?
0: Lokomotywą na pewno te inwestycje w akcje i wszystkie instrumenty o tym oparte, a tym potencjalnym rozczarowywaczem to, jeżeli klienci nie popatrzą i za dużo pieniędzy wsadzą w te części lokacyjne, tak? W typu lokaty bankowe, obligacje, no bo tam się może pojawiać właśnie to rozczarowanie, kurczę, tam niewysokie oprocentowanie, jeszcze podatek od majątku. Trzeba patrzeć, co tam jest.
1: A rozczarowanie przy tego typu projektach zawsze działa jak taka antyreklama.
0: Jak antyreklama, no potem łatwo się sparzyć, a potem, żeby wrócić, to 5-10 lat?
1: Zdecydowanie tak. Kolejna rzecz to, co obserwujemy dzisiaj na giełdzie. Ja muszę o to zapytać, bo w tej chwili faktycznie polska gospodarka jedzie na bardzo wysokim biegu i wygląda to nieźle. Ten wykres dźwiga się w górę, łamie kolejne rekordy. Pytanie, jak długo to może potrwać, bo oczywiście mamy do czynienia z hossą, która już trwa na dobrą sprawę od czwartego kwartału 2022 roku, a zatem ta historia giełdowa już się zapisała. No i pytanie, jak długo to jeszcze może potrwać?
0: Panie redaktorze, oby jak najdłużej. Tylko pamiętajmy, że czasami na przykład przy tego typu wycenach może się okazać, że ktoś stwierdzi, że zarobił tyle, ile potrzebuje i właśnie chce to domknąć i zrealizować zysk. I może się okazać, że jeżeli to by był stosunkowo duży gracz, to on zrobi taki impuls, że pierwsze dwa dni będzie takie rozczarowanie, a potem reszta stwierdzi, uciekamy, więc to się różnie może pojawić, tak? No kłopot jest taki, że w tej chwili ze względu na sukcesy giełdy my jesteśmy w tym bliskim stadium tego bardzo takiego niefajnego żartu, że jak w kiosku z warzywami słyszysz, jak ludzie mówią, w które akcje wchodzi, to znaczy, że to już jest pora, żeby zdyskontować zysk. Obyśmy nie byli gdzieś blisko tego momentu. Poza tym warto pamiętać, że to też jest trochę kwestia tego, żeby nie tylko się sugerować samym WIG-iem, jeżeli ktoś chce w spółki wybierać, ale też i kwestiami tego, którą ze spółek się uważa za perspektywiczną, na przykład, że ona będzie miała co robić przez najbliższe 50 lat, kiedy my będziemy się starali dożyć spokojnie do emerytury, tak? Czy 30, no komu ile zostało. Natomiast no, to trochę co innego jest, jeżeli my po prostu tylko patrzymy na ogólny obraz, bo tam niektórym może iść dużo gorzej i niektóre wyceny spółek mogą się na przykład już jutro zacząć pogarszać. Może niekoniecznie jakoś bardzo, ale wzrostów nie będą generować, więc oczywiście warto to robić ostrożnie, warto mieć zdywersyfikowane oszczędności. No to też jest kwestia taka, że jak mówimy o OKI i o 100 tysiącach, to być może to też jest jakiś impuls, żeby mieć w różnych miejscach i różne instrumenty. Trzeba to robić z głową, to są nasze pieniądze.
1: Nasze pieniądze i ważny temat, a zatem do tematu osobistych kont inwestycyjnych będziemy jeszcze wracać na antenie Polskiego Radia 24. Jestem o tym przekonany, a już dzisiaj dziękuję za rozmowę panu Piotrowi Soroczyńskiemu, głównemu ekonomiście Krajowej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: I jeszcze rzut oka na giełdę, co też dzieje się na parkiecie, poza oczywiście konferencją w sprawie OKI. WIG zyskuje w tej chwili 0,61%, WIG 20,8% na plusie i na tle Europy wygląda to nieźle, bo w tej chwili, tak szybko licząc, jesteśmy na podium zaraz za giełdą w Madrycie i giełdą w Mediolanie. Ex aequo z giełdą w Lizbonie, a zatem wygląda to całkiem przyjemnie. MWIG 40. Przed chwilą mówiłem o tym, że jest na czerwono, to teraz jest na zielono, ale bardzo symbolicznie, bo tylko 0,01%. I SWIG 80,39% na plusie. To był magazyn Saldo. Bardzo dziękuję. A kolejne wydanie również na temat OKI o godzinie 17.30. Już teraz serdecznie zapraszam.
2: Saldo. Sponsorem programu jest

0: Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Po reklamie. Autopromocja.
4: Dlaczego Polska często z opóźnieniem implementuje unijne dyrektywy, za co musimy płacić kary? Czy przy przygotowywaniu ustaw pozwalających na realizację dyrektyw zachowywane są zasady dialogu społecznego? Co sądzą o tym partnerzy społeczni? Jak oceniają ten dialog przy okazji ustaw porządkujących rynek pracy? Będziemy o tym rozmawiać w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.

0: Kultura na wakacjach to przede wszystkim wydarzenia plenerowe, zatem weekend kulturalny tym razem na Łące Kwietnej Muzeum POLIN. O szczegółach tych kulturalno-wypoczynkowych działań twórczych w piątek po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie przemówienie głowy państwa i spotkanie z ludźmi. Na razie mamy falę komentarzy. Mija pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Jest ruch prokuratury w sprawie Macieja Świrskiego. Majątek byłego szefa Polskiej Fundacji Narodowej został zabezpieczony. Mimo upałów, ze śpiewem na ustach ruszyli w drogę. Warszawscy pątnicy rozpoczęli pielgrzymkę na Jasną Górę. Minęła 13. Rafał Boguta, zapraszam. Dla otoczenia prezydenta to był bardzo dobry rok dla Polski, dla przedstawicieli rządu rok pełen niezrozumiałych wet. Politycy podsumowują pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Komentarze na ten temat zebrała Dagmara Kędzior.
2: Przedstawiciele rządu twierdzą, że Karol Nawrocki zawetował najwięcej ustaw ze wszystkich prezydentów. Jego działania minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek określił jako wkładanie kija w szprychy.
3: Wszystkie prawie akty, które miały reformować wymiar sprawiedliwości, są blokowane, są wetowane i to są weta polityczne.
4: To nie jest tylko to, że pan prezydent sypie piach w tryby rządowi, no bo my sobie z tym poradzimy, ale to są konkretne decyzje, które szkodzą Polaków.
2: A tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Z kolei zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza był to rok bardzo dobrej prezydentury, choć w trudnych warunkach koabitacji z rządzącymi.
5: Którzy najpierw nie uznawali wyników wyborów, są tacy, którzy do dzisiaj liczą jeszcze głosy, a w ciągu tego ostatniego roku wielokrotnie podejmowali na szczęście nieudane próby, by utrudniać funkcjonowanie prezydentowi.
2: Karol Nawrocki dokładnie rok temu złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i formalnie objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: A pierwszy rok swojej prezydentury prezydent

prezydent Nawrocki podsumuje podczas spotkania z obywatelami przed Pałacem Prezydenckim. Początek tych uroczystości o 17.30. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zabezpieczyła majątek byłego szefa Polskiej Fundacji Narodowej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Ruch ten ma związek z prowadzonym postępowaniem w sprawie defraudacji majątku.

0: której współwłaścicielem jest podejrzany.
1: Prokuratura zabezpieczyła też wypłaty dla Macieja Świrskiego z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w wysokości 5 milionów złotych. Senat nie poprze kandydatury Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Tak uważa Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Przed nami głosowanie w tej sprawie. Senator mówił w TVP Info, że wprawdzie PSL, koalicjant Koalicji Obywatelskiej, dobrze ocenia działalność naukową Mateusza Szpytmy, ale to nie świadczy o skuteczności kandydata na prezesa IPN.
2: To nie kwestia pracy naukowej, ale organizacji pracy IPN-u, ogromnego budżetu, który wynosi 600 milionów i takiej pewności, że daje gwarancję, że IPN nie będzie instytucją polityczną reprezentującą tylko jedną część polskiej polityki i historii, że będzie instytucją, która jest otwarta na badania, która nie wierzy czy nie realizuje historii z tezą.
1: Po 15 senatorowie będą debatować nad kandydaturą Mateusza Szpytmy, a potem zagłosują. W Senacie większość ma Koalicja Obywatelska i Lewica, które nie popierają kandydata na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Przed nimi 250 kilometrów wędrówki. Rano wyruszyła 315 warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę, jedna z najstarszych i największych w kraju. Kilka pierwszych kilometrów szedł z nią nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz, który pytał, jakie intencje niosą pielgrzymi i czy są gotowi na upał.
3: Generalnie zdrowie dla całej rodziny, ale też nazbierałam bardzo dużo intencji od znajomych, które też ściskają serducho i niosę je w sercu.
4: Jaka jest intencja pani?
5: Chyba takie przebłaganie najpierw, a potem oczywiście prośba też o błogosławieństwo na dalsze lata dla całej rodziny.
4: To nie jest zwykły wózek.
6: Wózek z rzeźbą,
4: z przeróbką przeciwsłoneczną, żeby dzieciak miał komfort jakiś i nie poparzyło go.
7: Tylko woda, przede wszystkim woda najważniejsza i na głowę właśnie okrycia. Ale przeżyje się wszystko.
1: W pielgrzymce bierze udział ponad 2,5 tysiąca pątników. Na Jasną Górę dotrą z Warszawy 14 sierpnia.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Uwaga na afrykańskie upały i groźne burze z deszczem, gradem i porywistym wiatrem. Znaczny obszar Polski jest objęty alertami drugiego i trzeciego stopnia. Bez ostrzeżeń tylko na północnym zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 39 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, 36 w Małopolsce, a 32 w centrum. Najchłodniej na północnym zachodzie, tam od 23 do 27 stopni. Jutro na szczęście ochłodzi się. Temperatura w całym kraju ma spaść poniżej 30 stopni.
8: Klimat.
1: W lasach południowej Polski, Lubelszczyzny i Mazowsza utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. Za to w całej Polsce, z wyjątkiem północno-zachodniej części kraju, gwałtowne wzrosty stanów wód. W zlewni Górnego Ełku i Węgorapy jest ostrzeżenie przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Na Śląsku oraz w Krakowie, Zakopanem, Radomiu i Piotrkowie Trybunalskim umiarkowana, a dostateczna jakość powietrza jest w Tarnowie. Niemal 50% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Między 17 a 19 zalecane jest oszczędzanie prądu.
8: Klimat. Reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
13: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurczełydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsule.

0: Stolce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag, kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 9 minut po godzinie 13. Jest czwartek, 6 sierpnia. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 16. Jedynie ziemia lubuska i Pomorze Zachodnie dziś bez alertów. Na pozostałym obszarze ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami, a także burzami. Najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu 38 stopni, ale cała centralna i południowa Polska z temperaturą powyżej 30 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Tym burzom mogą towarzyszyć silne porywy wiatru do 90 km na godzinę, a w burzach może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Proszę na siebie uważać, ale jest jedna dobra informacja. To podobno ostatni dzień z tak ekstremalną pogodą, czyli z upałami i burzami. Od jutra ma być już lepiej.
4: Komentarz.
6: A z nami jest dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry państwu.
6: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Już od kilku dni rozpoczęły się te podsumowania roku prezydentury. Wczoraj głos zabrał premier Donald Tusk, który uważa, że pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego to między innymi próba zablokowania programu SAFE, kontrowersyjne ułaskawienie starucha i zawetowanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Szef rządu mówił, że jest w kontakcie z prezydentem, ale zawsze jest to z jego inicjatywy. A pan jakby podsumował te 365 dni prezydentury Karola Nawrockiego?
7: Pierwszy rok jest zawsze ważny. To zresztą w wielu takich praktykach, czy praktyce takiej ustrojowej wielu państw, no, nawet prezydent wygłasza chociażby w Stanach Zjednoczonych orędzie, gdzie informuje o jakby swoich działaniach, ale też o stanie państwa. No, tam ten system jest trochę inny, no, bo prezydent jednocześnie jest szefem rządu. U nas mamy właśnie sytuację, w której mamy i prezydenta, i premiera, i tak jak pani redaktor wspomniała, premier nie omieszkał już, no nie chcę powiedzieć wyzłośliwić, ale skrytykować prezydenta. Za te kwestie, no myślę, co do których jesteśmy zgodni. No, program SAFE jest chyba dosyć oczywisty w kontekście wojny. Ustawa o statusie osoby najbliższej, no przecież już nie chcę przypominać, ile lat trwa ta kwestia, nawet choćby tutaj o związki partnerskie, przecież o tym rozmawiamy, jak ja pamiętam, co najmniej 2 dekady. I z różnych powodów ta ustawa w ogóle w tej formule przecież jest taką, no, nazwę kompromisową, chociaż to pewnie bardzo źle zabrzmi dla tych, którzy przez tyle lat już czekają na to, żeby ich status został prawnie uregulowany. No a kwestia tego eufemistycznie mówiąc iskrzenia czy szorstkiej relacji, bo nie chcę mówić jakiejkolwiek przyjaźni, czy szorstkiej relacji między prezydentem, no wielokrotnie, szczególnie w polityce zagranicznej, na samym początku mieliśmy takie dosyć czasami można powiedzieć, mało zachęcające sytuacje, mało zachęcające sceny. Natomiast jaka była ta prezydentura? No, myślę, że bardzo nierówna. Myślę, że szczególnie obóz prawicowy miał dużo większe oczekiwania. Myślę, że efekt Nawrockiego, szczególnie dla PiS-u, nie nastąpił, chociaż pamiętam już we wrześniu część obozu prawicy dzieliła między

0: właściwie stanowiska ministerialne, czy tam stanowiska marszałka Sejmu, czy wicemarszałka. No, pokazała polityka, że była przewrotna. PiS nie tylko nie zdyskontował tego efektu, ale jak widzimy na naszych oczach się podzielił i teraz
1: tak, i następuje rozłam.
0: Dokładnie następuje i na razie wygląda to tak, że jakby wyborcy czy społeczeństwo ocenia to dosyć surowo, jeżeli chodzi o sondaże, no ale to tak jak jeden sondaż wiosny nie czyni. Ale wracając, no oczywiście jak patrzymy na scenę polityczną, to u Państwa w materiale to wyraźnie było, prawda? Tutaj minister sprawiedliwości jakby miażdżąca krytyka, a z drugiej strony mamy rzecznika prezydenta. No trudno, żeby mówił inaczej, nie był ze swojego szefa, pryncypała zadowolony. Natomiast statystyki rzeczywiście są interesujące. 255 ustaw zostało podpisanych, 41 zostało zawotowanych, tylko jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i rzeczywiście warto by się było przyjrzeć tym wszystkim 41 ustawom. One tam były różnej rangi i różnego znaczenia. Oczywiście część ustaw została również skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. To często jest taki unik, który stosuje nie tylko prezydent Tawrocki, to znaczy nie chce może się narazić albo coś jest kontrowersyjne, to oczywiście wysyłam do Trybunału, a wiem w jakiej kondycji jest również Trybunał, tamte obsceniczne czy nieciekawą sytuację. Zresztą teraz też znowu jest napięcie w Trybunale, tam Święczkowski przecież blokuje tych sędziów, którzy zostali przecież prawidłowo wybrani, oni przychodzą tylko gdzieś tam kątem, siedzą na korytarzu. No, no wygląda to bardzo, bardzo źle, zresztą już jest taka dyskusja, że właściwie chyba opcja zerowa byłaby tutaj jak najbardziej do zastosowania, ponieważ w takim kształcie, ale już nie chcę się o tym Trybunale rozgadywać. Wracam do prezydenta, tak jak mówię, bardzo nierówna. Myślę, że dużo większe oczekiwania były, nie tylko prawicy oczywiście, bo całego społeczeństwa, chociaż sondaże wczorajsze bodajże, czy dzisiejsze, chyba wczorajsze, dają przewagę ocen pozytywnych, więc patrząc na to generalnie, no prezydent, nazwijmy to, podoba się umiarkowanym zakresie Polakom. Nie są to tak dobre notowania, jak pamiętam, innych prezydentów, no ale nie jest to też katastrofa, nie spada to poniżej 50%, bo w Stanach Zjednoczonych, jak dobrze pamiętam, Trump po pierwszym roku miał notowania gdzieś na poziomie 40%, więc da się i ten kapitał roztrwonić. A tutaj mamy ciągle powyżej 50, więc nierówna. Oczywiście to wetowanie często też było takim, no ciągła gra, no, to jest ta koabitacja, oczywiście to bardzo ładnie brzmi to słowo, czy to takie współistnienie, no ale w tym współistnieniu brakuje moim zdaniem jednak współpracy, a mnie przede wszystkim brakuje już wielokrotnie, to też u Państwa na antenie mówiłem i wspólnie i z panią redaktor o tym rozmawialiśmy, to znaczy w tych kluczowych dla Polaków sferach. Bezpieczeństwo, ekonomia, no te kwestie, o których pani wspomniała, czyli status osoby najbliższej. Tu naprawdę jest tyle obszarów, jest nauka, modernizacja, zdrowie oczywiście, jest naprawdę tyle obszarów, gdzie prezydent mógłby się rzeczywiście wznieść ponad
1: czy można powiedzieć, że ten partyjną pierwszy rok pokazał, że celem tej prezydencji jest no, ciągły spór z rządem? No, przytoczył pan te 41 zawetowanych ustaw, oczywiście wszyscy mówią o tym rekordzie. Zastanawiam się też nad tym, czy koalicja rządząca nauczyła się już postępować z prezydentem Karolem Nawrockim. Od początku było wiadomo, że to jest inna prezydentura niż Andrzeja Dudy. Czy po tym roku można powiedzieć, że Karol Nawrocki stał się przewidywalny i rząd wie, jak postępować?
0: No przewidywalny na pewno się nie stał i myślę, że niejednokrotnie rząd będzie się jeszcze do przynajmniej roku 27 inaczej, będzie zaskakiwany mniej lub bardziej, ale myślę, że tak. Przede wszystkim to sejf pokazał, to znaczy mimo weta znaleziono sposób na to. Pieniądze do Polski napłynęły, jak specjaliści obliczają, to jest przynajmniej 1% naszego PKB, więc to nie tylko jest kwestia obronności, ale też naszej gospodarki. Więc to wyraźnie pokazuje, że są takie obszary, w których no, nazwijmy to rząd w tym meczu wygrywa, tylko że my tam mamy na to tak patrzeć, no właśnie no możemy sobie poglądać mecze różne, siatkówki, piłki nożnej i tam jakby te emocje kibicowskie są na miejscu, no ale czy my mamy liczyć teraz dla kogo jest 1-0, 2-0, 2-1, prawda, tu dla rządu, czy dla premiera Tuska, tu dla prezydenta Nawrockiego, no możemy się trochę pobawić w takie rzeczy, no ale tak jak już wspomniałem, nie wiem, czy w ten sposób, ale wracając, myślę, że tak, rekord absolutny, 5 lat, wiem, że to nie jest równa statystyka, no to jakbyśmy tak policzyli, to będzie ponad 200 wet. No, jakbyśmy pewnie się przyjrzeli i skrzętnie ktoś by jakiś statystyk policzył, to nie wiem, czy na świecie historycznie się zdarzył. Zdarzyła taka głowa państwa. Może nie

0: wykluczam. Są najróżniejsze kraje, jest ich ponad 200 w ONZ, więc pewnie jest, też nie wszystkie mają prezydentów i są republikami, niektóre są monarchiami, ale wracając, tak, tak, absolutnie, że jasne, że tutaj Donald Tusk się nauczył współistnieć, współpracować, koabitacja funkcjonuje mniej lub bardziej, ale mam wrażenie, że w takich naprawdę dużych tu do sejfu nawiążę, tych sprawach takich fundamentalnych, czy można by powiedzieć strategicznych, no nie chcę tu znowu, ale nasuwa mi się to słowo, no to znaczy prezydent kilka razy został tak dość spektakularnie ograny.
1: A czy to weto do ustawy o sejf było takim chyba największym zaskoczeniem? Ja nie mówię oczywiście, tam było budowanie tej narracji, no bo przecież jeszcze pamiętamy w listopadzie ubiegłego roku Mariusz Błaszczak ponaglał Donalda Tuska, aby jak najszybciej przyjął program sejf. Później ta retoryka się zmieniła. No było to ta propozycja sejf 0%, która no wprost została przez ekonomistów określona jako nieudana, ale czy zablokowanie akurat tej ustawy no było niezrozumiałe?
0: Znaczy absolutnie było niezrozumiałe. Myślę, że przyniosło straty samemu Karolowi Nawrockiemu wizerunku, a nie tylko, ale całej prawicy. No, dlatego bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. Jeżeli Polaków pytamy, to szczególnie w tych czasach potransformacyjnych to była kwestia pracy, oczywiście zdrowia, rodziny, szczęścia, pomyślności, dobrostanu. To były te najważniejsze wartości. Ale teraz jak popatrzymy na tą hierarchię, to oczywiście pojawiło się na cele tej hierarchii bezpieczeństwo. I tutaj jakby nie ma dyskusji i rząd to bardzo skutecznie dyskontuje, szczególnie w kontekście programu sejf, ale nie tylko tutaj jakby w ta para Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, ale też czasami się Radosław Sikorski, czyli to trio, ten tercet, jakby moim zdaniem to dość dobrze rozgrywa, ale to jest oczywiste, to znaczy ten efekt flagi, ale to no, ludzie potrzebują, tak, potrzebują tego, żeby czuć się bezpiecznie, więc to dla społeczeństwa było absolutnie niezrozumiałe i granie tym bezpieczeństwem w kontekście tych dronów, tego, co się ostatnio z tą rakietą, przecież też Państwo to komentowali, nie wiem, czy ja też Państwa tego nie komentowałem, to jest oczywiste. Myślę, że absolutnie. Wizerunkowe straty, ale nie tylko, też szeroko rozumiane takie straty, więc to taka najbardziej dotkliwa porażka, a oprócz tego, o czym wspominałem wcześniej, to nie tylko jakby społeczeństwo to oceniło negatywnie, ale moim zdaniem prezydent się w tym zakiwał właśnie tak, jak pan słusznie zauważa, nie wiem, czy prezes Glapiński przyszedł, czy się panowie gdzieś tam w połowie drogi spotkali, ale to też był humbug z perspektywy ekonomicznej, nie tylko ekonomicznej, więc myślę, że to jakbyśmy z kolei taką listę porażek tworzyli, konstruowali, to, czy ranking, to na pewno sejf był najbardziej dotkliwą porażką tego pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego.
1: Co dalej? Jaką rolę Karol Nawrocki może odegrać w kampanii przed wyborami parlamentarnymi, które mają się odbyć jesienią przyszłego roku? Trochę pan już wspomniał o tym, że no, Prawo i Sprawiedliwość nie dostało tych plusów sondażowych po zwycięstwie Karola Nawrockiego. Wręcz przeciwnie, obserwujemy rozpad Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, Karol Nawrocki zaczynał teoretycznie jako kandydat obywatelski. Wiadomo było, że jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. To Jarosław Kaczyński na niego postawił, ale już w tej kampanii prezydenckiej było widać, że bardziej jego poglądy odpowiadają wyborcom Konfederacji. Czy prezydent chce być takim liderem na prawicy, on buduje właśnie własną pozycję polityczną?
0: Tak, tak. Znaczy on buduje, próbuje, bym powiedział tak. Próbuje budować swoją pozycję i widzi pani redaktor, tak krótko nawiążę, jak polityka bywa przewrotna. Donald Tusk i jego otoczenie koalicyjne, tylko przecież byli poturbowani. Wyglądało w ten sposób, że no nie chcę powiedzieć, że to był koniec tego obozu, ale wydawałoby się, że tak jak mówię, to jest autostrada do wyborów i do zwycięstwa dla prawicy czy dla PiSu. No, przewrotność polityki polega na tym, że KO się zdążyła trzepać z tego kurzu i porażki Trzaskowskiego. I teraz jest liderem w sondażach. Problemy ma między innymi PiS, który się podzielił na te dwie części. Oczywiście ten PiS z Jarosławem Kaczyńskim i ta nowa formuła, czyli Rozwój Plus. Nie wiadomo, jak się ta partia będzie nazywała, czy będzie to samo. Oczywiście, że tak. Próbuje, natomiast to jest tak, że tam każdy z tych panów ma swoje wielkie albo mega ambicje i każdy ma głowę w plecaku, więc prezydentowi na pewno będzie tak łatwo, kiedy on wyjdzie sobie na plac i powie, to ja chcę być waszym liderem. No powiedzmy sobie szczerze, Grzegorz Braun powie, no ale to ja jestem liderem swojej formacji, pan Krzysztof Bosak z panem Sławem Mencelem powiedzą, my jesteśmy liderami swojej formacji, a Jarosław Kaczyński powie, ale ja jestem liderem, to właściwie ja wykreowałem siebie jako prezydenta, więc oczywiście

0: że to się marzy Karolowi Nawrockiemu, ale ta sprawa nie będzie prosta i ci politycy, o których powiedziałem, cały szereg tych, którzy tam w drugim, trzecim rzędzie tych partii stoją, na takie diktum absolutnie się nie zgodzą. Natomiast Karolowi Nawrockiemu moim zdaniem się marzy w drugiej kadencji, jeżeli taka w ogóle będzie miała miejsce, a może po skończeniu, to odległa jest perspektywa, ja wiem, to będzie rok 2035, no być właśnie takim rzeczywiście liderem całej prawicy, jeżeli udałoby się dokonać jakiegoś takiego zjednoczenia, ale to jest bardzo trudne, bo raczej widzimy, że prawica się dzieli, a nie łączy czy jednoczy, więc owszem, to marzenie jest.
1: No właśnie,
0: jest.
1: Ale czy paradoksalnie dla Karola Nawrockiego ten rozłam w Prawie i Sprawiedliwości no nie jest dla niego korzystny, bo Jarosław Kaczyński przestaje być powoli hegemonem na prawicy.
0: Tak, dokładnie. No, ten dogmat, który właściwie zbudował sam Jarosław Kaczyński, stworzył rodzaj mitów, który wszyscy bez wyjątku uwierzyliśmy, że właściwie jest PiS i są jakieś drobne, jest drobny plankton, czy mniej lub bardziej istotne, raczej mniej istotne ugrupowania, tak. To zostało zakwestionowane. Mamy teraz cztery byty. Mamy Konfederację, taką radykalną Konfederację, mamy PiS i PiS-BiS, czy PiS-Light, jak niektórzy chcą mówić. Więc
1: różne określenia się pojawiają.
0: Różnorakie, tak. Więc z tej perspektywy oczywiście to sprzyja Karolowi Nawrockiemu, no ale jeżeli mu się wydaje, że w momencie podziału on, tak jak mówię, wjeżdża na białym koniu i mówi to ja was będę wszystkich jednoczył, no to tu się bardzo myli. W jakim stopniu może być łatwiej, bo tak jak pani redaktor słusznie wspomniała, jak popatrzymy na elektoraty, to przecież wyborcy Brauna gremialnie, tam było grubo ponad 90% głosowali na Karola Nawrockiego. Pamiętam Konfederacji koło 90%, więc te elektoraty rzeczywiście, przynajmniej wyborcy tego oczekują. Więc z tej perspektywy oczywiście liderzy też muszą czytać sondaże. Dobrze by było teraz zrobić jakieś takie sondaże, jak to wygląda. I muszą w pewnym sensie na oczekiwania swoich wyborców odpowiadać. Ale tak jak mówię, logika też walki o władzę jest taka, że ci, o których wspomniałem, no jakby realizują swoje strategie i swoje taktyki. Już powoli słyszymy o mijance między PiS-em i Konfederacją. To jest myślenie życzeniowe przede wszystkim Konfederacji, no ale różnie to może być, jest rok do wyborów, więc w tym momencie no, panowie Bosak i Mentzen już w ogóle im się zakręci w głowie, nie chcę powiedzieć od sukcesu, bo to się okaże w wyborach, ale na pewno od tego, co się wydarza. Z trzeciej strony jest tak, że obaj panowie, poza Bosakiem, jakimś krótkim epizodem przy Romanie Giertuchu, no to Konfederacja nie ma żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o rządzenie, a Grzegorz Braun, jego formacja, to już w ogóle nie ma najmniejszego doświadczenia, więc pewnie.
1: No i na ile to też może być atutem w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku, że nie ma tego doświadczenia rządzenia, więc może postawmy na nich. Takie też może być, takie tak, mogą być też głosy wyborców.
0: Pani redaktor, populiści to mówią. To znaczy wszyscy się obrócili, my jesteśmy przeciwko elitom, my jesteśmy tymi, którzy mówią głosem ludu i to teraz wybierzcie nas, dlatego że, no pamięta pani słynną formę Trumpa, to znaczy trzeba osuszyć waszyngtońskie bagno. Ja się dziwię, że jeszcze w polskiej polityce ktoś nie powiedział, że warszawskie bagno. Ja nie wykluczam, że taki szlak zostanie ukuty. Więc tak, oczywiście, że tak, jak najbardziej. I tym zresztą tą kartą grają Mentzen, Bosak mniej lub bardziej. Ja pamiętam Korwin-Mikke przecież mówił o słynnym korycie, jego uczniowie mniej tej formułki używają, ale to tak jak mnie tu chodzi, to jest retoryka, która mówi właśnie o tym, głosujcie na nas, wszyscy już byli.
1: Panie doktorze, jeszcze jeden temat chciałabym poruszyć, bo prokuratura regionalna w Rzeszowie zabezpieczyła majątek Macieja Esie, bo ma już zarzuty, tak. Więc to jest były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Maciej Eś oraz Cezary J. są podejrzani o sfinansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. Zarzuty usłyszeli w lipcu. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. No, przypomnijmy, ta kampania Sprawiedliwe Sądy wywołała liczne kontrowersje publiczne i protesty ówczesnej opozycji, która zarzucała fundacji finansowanie propagandy partyjnej z pieniędzy publicznych. Teraz no, są zarzuty, teraz zabezpieczenie majątku. No, pada pytanie, czy nie za późno? Dlaczego teraz?
0: Sprawiedliwość ma może nie jest rychliwa, ale ma miejsce. Młyny też, tak mówi się, sprawiedliwości
1: wolno mielą.
0: Czemu nie teraz? Tak, ja się pani redaktor zgodzę. Znaczy wszyscy byśmy chcieli. Wiemy też, że jakby procedury i sposób działania częstokroć może budzi zniecierpliwienie, szczególnie tych najbardziej radykalnie nastawionych wyborców, ale Myślę, że dobrze, lepiej późno niż wcale. Rzeczywiście u Państwa o tym zabezpieczeniu.

0: Państwo informowali w swoim serwisie, więc no, sprawa jest najpewniej poważna, bo oprócz tego, o czym pani mówi właśnie, tej kampanii właśnie szkalującej czy obrzydzającej społeczeństwu sędziów i taka kampania, która poszła w zupełne stereotypy, to jeszcze sfinansowano wprost kampanię wyborczą, to jest w ogóle niezgodne z celami statutowymi fundacji, jaka by ona nie była, więc no, ciężar gatunkowy poważny, bo zabezpieczono środki na koncie, tam jakiś jest chyba zabezpieczenie też nieruchomości, tak? Więc zobaczymy. No to na razie są zarzuty prokuratury, więc zanim to trafi do sądu, zanim sąd oceni...
1: To jeszcze potrwa i myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby o tym porozmawiać, panie
0: redaktorze. Tak, myślę, że w tym i przyszłym roku, panie redaktor, możemy spokojnie sobie powiedzieć, że na pewno ta sprawa nie znajdzie finału, a jeszcze jak trafi do Sądu Najwyższego. Mamy tą sytuację ostatnio chociażby z kwestią subwencji dla PiS-u. Długo to trwało, ale w końcu NSA się wypowiedział, no i...
1: I PiS jest bez subwencji, to jest prawie 6,5 miliona złotych. Doktor Tomasz Dokładnie Słupik, tak. politolog Dokładnie. Z Uniwersytetu Śląskiego, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję pani redaktor i bardzo dziękuję państwu i bardzo serdecznie państwa pozdrawiam.
2: Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie.
5: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 13.30, Rafał Boguta, zapraszam. Na początek alerty RCB, które rozesłano do mieszkańców 14 województw. Rząd ostrzega przed gwałtownymi burzami, silnym wiatrem, ulewnym deszczem i możliwymi przerwami w dostawie prądu. Nawałnice mogą przechodzić nie tylko w ciągu dnia, ale także w nocy. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki zwraca uwagę, że ostrzeżenia wydawane są dla dużych obszarów, bo miejsca, w których pojawią się burze, trudno precyzyjnie określić. Dlatego nie wolno lekceważyć alertów.
10: Niestety trzeba powiedzieć, że prognozy pogody są obciążone, szczególnie gdy mówimy o opadach burzowych, są obciążone dużymi błędami i do tego musimy się przyzwyczaić. Informacje dotyczące zagrożeń burzowych trzeba traktować poważnie, ale niestety trzeba się liczyć z tym, że mogą te informacje nie wyjść. Innymi słowy, bierzemy to pod uwagę, obserwujemy i reagujemy na bieżąco.
9: Najwięcej ekstremalnych zjawisk pogodowych prognozowanych jest na północy, północnym wschodzie, a także w centrum i na południu kraju. Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, a my pytamy, jaka to prezydentura? Zdaniem naszego gościa, politologa Mateusza Zielińskiego, prezydent powinien być jak najlepszym gospodarzem Polski, a Karol Nawrocki nie spełnia tej roli, między innymi przez pozwalanie na pojawianie się ksenofobicznych narracji.
11: I dla mnie bardzo problematyczne jest to, że nie przeciwdziała widoczności, obecności w tej naszej przestrzeni, między innymi właśnie temu środowisku Grzegorza Brauna. I to jest dla mnie bardzo niepokojące. A z drugiej strony na przykład kwestie, powiedzmy, związane teraz z tymi wszystkimi napięciami, które wiążą się z Ukraińcami w Polsce, tak? No to też jest jakby rola tego gospodarza, żeby w jakimś stopniu się jakby zastanowić. Tak jakby tak, to są ludzie, którzy realnie tu żyją.
9: Jest też głos prezesa największej partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił o Karolu Nawrockim podczas konferencji programowej, że to triumf naszej partii. Do tego tematu będziemy powracać w kolejnych informacjach. A przypomnijmy, że o godzinie 17.30 przed Pałacem Prezydenckim ma się rozpocząć spotkanie Karola Nawrockiego z obywatelami. 4,5 tysiąca złotych musi zapłacić pasażer, który naruszył nietykalność cielesną jednego z członków załogi pokładowej samolotu. Część kary ma trafić bezpośrednio do poszkodowanego pracownika linii lotniczej. Do incydentu doszło 8 czerwca na pokładzie samolotu Ryanair, lecącego z Majorki do Poznania. Jak mówi przedstawicielka linii Alicja Wójcik.

0: Gołębiowska. Ryanair stosuje politykę zero tolerancji w takich sprawach i wszystkie incydenty zgłasza do sądów.
1: Naruszył nietykalność cielesną jednego z członków załogi. W związku z tym zachowaniem złożyliśmy zawiadomienie do sądu i sąd przyznał, że takie naruszenie miało miejsce, jest niezgodne z prawem i nałożył karę finansową na tego pasażera oraz zarządził odszkodowanie dla członka załogi.
0: Podobną politykę stosują też inne linie lotnicze. Agresywni pasażerowie, a także ci, którzy nie słuchają poleceń załóg, są wyprowadzani z pokładów samolotów, zatrzymywani na lotniskach, a ich czyny są zgłaszane do organów ścigania.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 13:33.
2: Komentarz.
3: Z nami jest profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Porozmawiamy o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale chciałabym zacząć od informacji dowództwa połączonych sił powietrznych NATO. Liczba alarmowych poderwań myśliwców NATO w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa przy wschodniej flance sojuszu w lipcu tego roku była o ponad 250% wyższa niż rok wcześniej. Wzrost tej liczby alarmowych misji wynika z powtarzających się lotów rosyjskich samolotów wojskowych w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO. Jaki jest cel takich działań? Skąd taki wzrost?
4: Tak, okej.
3: Profesor Walenty Baluk, panie profesorze, nie słychać pana. Teraz przez chwilę słyszałam. Czy się dobrze słyszymy?
4: Teraz słyszę panią redaktor bardzo dobrze.
3: I ja pana też słyszę. Czy słyszał pan moje pytanie, czy mam powtórzyć?
4: Pierwszą część, jeżeli mógłbym prosić o powtórzenie całości pytania, byłbym wdzięczny.
3: Jak najbardziej. Chodzi mi o informację dowództwa połączonych sił powietrznych NATO, że liczba alarmowych poderwań myśliwców sojuszu w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa przy wschodniej flance sojuszu w lipcu tego roku była o ponad 250% wyższa niż rok wcześniej. Jaki jest cel działań Rosji? Skąd taki wzrost?
4: Pani redaktor, nie powinniśmy być zaskoczeni tego rodzaju postępowaniem Federacji Rosyjskiej, ponieważ Federacja Rosyjska naśladuje politykę Związku Radzieckiego z okresu zimnej, kiedy oczywiście nie było tej gorącej fazy, natomiast cały czas jednostki, czy to na morzu, czy w powietrzu Związku Radzieckiego, nieustannie prowokowały odpowiednio okręty czy samoloty państw natowskich. Dlatego Rosja, a to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, po 2022 roku, po inwazji pełnoskalowej wojnie na Ukrainie, wróciła właśnie do tego modelu relacji z Zachodem, gdzie Zachód jest traktowany jako wróg. I Rosja wyraźnie na użytek wewnętrzny, ale także zewnętrzny podkreśla, że Zachód, że NATO jest wrogiem Federacji Rosyjskiej. Dlatego tego rodzaju prowokacje należy rozpatrywać jako kontynuację tej polityki jeszcze z czasów Związku Radzieckiego, ale także jako element wojny hybrydowej. I dobrze wiemy, że Rosja nie radzi sobie najlepiej na polu walki w Ukrainie, a także ma problemy natury wewnętrznej w kontekście chociażby ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu. Dlatego coraz częściej mówimy o tym, że ta wojna hybrydowa, którą Rosja prowadzi wobec Zachodu, będzie się nasilała. I tego rodzaju incydenty, podobnie jak właśnie ten w Lipsku, jest częścią właśnie wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi z Zachodem, w tym właśnie z Polską. I trzeba sobie wyraźnie zdawać sprawę, że nie jest to stan pokoju, nie jest to stan oczywiście wojny pełnoskalowej, ale właśnie wojny hybrydowej.
3: No i pytanie jest takie, czy sojusz zdaje ten egzamin? Wspomniał pan o tym nocnym incydencie na lotnisku w Lipsku. Służby i niemiecka policja badają sprawę pod kątem aktu sabotażu i przestępstwa przeciw bezpieczeństwu państwa. Nieoficjalne tropy wiodą w stronę Rosji. Dron z zapalnikiem został znaleziony w pobliżu ukraińskiego samolotu. No, mówimy o tym, że ta Rosja testuje je.

0: jedność sojuszu, gotowość do działań. No i jak pan patrzy na reakcje sojuszu? Czy one są wystarczające? Czy ten element odstraszania Rosji jest skuteczny?
1: Pani redaktor, w mojej ocenie nie jest skuteczny. Jestem zwolennikiem twardego podejścia w stosunku do imperialnej, agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej. Rosja, która uprawia kult siły, rozumie tylko politykę siły. A zatem jeżeli siła nie napotka siły, to Rosja będzie przesuwała tę granicę dalej, dalej, dalej, dalej, dopóki właśnie nie osiągnie zamierzonych celów. Dlatego jeżeli weźmiemy pod uwagę początek pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę i uleganie Zachodu szantażowi, w tym właśnie szantażowi atomowemu ze strony Rosji, no pozwoliło Federacji Rosyjskiej i Władimirowi Putinowi na przesuwanie tej granicy i oczywiście do takich możliwości korzystnych w polityce Federacji Rosyjskiej, a mianowicie różnego rodzaju działań hybrydowych, czy w kontekście cyberbezpieczeństwa państw NATO, czy w kontekście bezpieczeństwa ontologicznego, czy w kontekście bezpieczeństwa politycznego, czy militarnego, czy ekonomicznego. Widzimy właśnie, że Rosja uzyskuje coraz to nowe możliwości oddziaływania na państwa natowskie. Celem Rosji jest oczywiście destabilizacja tego czy innego państwa, destabilizacja Zachodu i osłabienie wpływu i potencjału zarówno Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i Unii Europejskiej. Natomiast gdyby od samego początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, NATO czy państwa NATO działały stanowczo, w tym na przykład wytyczyły, załóżmy, 50 czy 100-kilometrową strefę ochronną wzdłuż na przykład granicy polsko-ukraińskiej i pomagając Ukrainie, za zgodą oczywiście Ukrainy, ale przede wszystkim chroniąc swoją przestrzeń powietrzną, to byłby wyraźny sygnał dla Federacji Rosyjskiej, że nie może się posunąć za daleko. I kiedy w 2015 samolot, to był tylko 120 samolot szturmowy, naruszył przestrzeń, którą właśnie broniły jednostki tureckie, został natychmiast zestrzelony. Oczywiście Rosja protestuje.
0: Panie profesorze, ja bym zaproponowała, żebyśmy, panie profesorze, ja bym zaproponowała, żebyśmy się połączyli jeszcze raz, bo mamy trochę przerywa pana głos. Spróbujemy do pana, spróbujemy się z panem połączyć ponownie. Ja jeszcze dodam tylko, że litewski wywiad wojskowy ma informacje wskazujące, że Rosja rozważa wykorzystanie ukraińskich dronów do ataków na infrastrukturę krytyczną w państwach bałtyckich. Informację potwierdził minister obrony Litwy. Szef litewskiego resortu obrony powiedział, że Rosja może planować niekonwencjonalne ataki na infrastrukturę krytyczną w regionie Morza Bałtyckiego, a do takich działań miałyby zostać wykorzystane przechwycone ukraińskie bezzałogowce. Miałoby to utrudnić ustalenie rzeczywistego sprawcy ataku i umożliwić Rosji zaprzeczanie, że uderzyła na terytorium państw NATO. Profesor Walenty Baluk. Panie profesorze, mieliśmy problemy z połączeniem. Czy słyszymy się teraz ponownie? Proszę powiedzieć.
2: Tak, słyszę panią redaktor bardzo dobrze.
0: I mam wrażenie, że jest lepiej. Panie profesorze, rozmawialiśmy o tych rosyjskich prowokacjach. Teraz, jak ponownie się z panem łączyliśmy, przytoczyłam wypowiedź szefa litewskiego resortu obrony, który mówi, że Rosja rozważa wykorzystanie ukraińskich dronów do ataków na infrastrukturę krytyczną w państwach bałtyckich. To jest taki kolejny element, bo mówimy o tym testowaniu sojuszu, a druga sprawa jest też taka, żeby postawić Ukrainę w negatywnym świetle.
2: Oczywiście, pani redaktor, Rosja od dłuższego czasu stosuje różnego rodzaju zabiegi, żeby z jednej strony ograniczyć pomoc państw zachodnich dla Ukrainy, ale z drugiej strony prawie że od samego początku niepodległej Ukrainy Rosja próbowała właśnie w negatywnym świetle przedstawiać państwo ukraińskie jako upadłe, jako te państwo, które nie radzi.

0: sobie z różnego rodzaju problemami. Także w tej materii nic się nie zmieniło. Natomiast oczywiście tutaj trzeba właśnie wziąć pod uwagę, jaką będzie reakcja i odpowiedź Ukrainy, a także państw tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, państw członków Unii Europejskiej i NATO w całości, ale także tych organizacji. I tak jak powiedziałem poprzednio, siła musi napotkać siłę. Jeżeli drony rosyjskie spadają w Polsce, na Litwie, na Łotwie, w Estonii, w Rumunii, a mamy miękką reakcję Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeżeli rosyjskie rakiety spadają w Polsce czy w państwach przyfrontowych i mamy miękką reakcję Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeżeli mamy prowokacje, o których pani redaktor wspominała na początku, i mamy miękką reakcję, jeżeli dopiero po 2-3 latach funkcjonowania floty cieni reakcja państw zachodnich jest bardziej stanowcza, no to właśnie w mojej ocenie możemy mieć pretensje do siebie, że Rosja cały czas przesuwa właśnie tą granicę. I ten atak domniemany oczywiście, bo jeszcze nie ma dowodów, że to jest rosyjski atak, chociaż wszystko wskazuje na to, że mówimy oczywiście o tym ataku w Lipsku, który po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji został właśnie jednym z głównych portów przeładunkowych i bazowanie ukraińskiej floty transportowej, w tym właśnie samolotów An-124. To oczywiście te samoloty mogą być łakomym kąskiem rosyjskich dywersantów, jako właśnie lotnictwo transportowe, które w znacznym stopniu się przyczynia do tego wsparcia logistycznego, no ale z drugiej strony to także może być spektakularne pokazanie rosyjskiej siły i mocy. I tak samo jak Rosja zniszczyła w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji samolot ukraiński Mriya na lotnisku w Hostomelu, ten najcięższy samolot transportowy świata, no to właśnie przede wszystkim to był taki efekt propagandowy, że Rosja może zniszczyć to marzenie, bo nazwa tego samolotu Mriya w tłumaczeniu oznacza marzenie, marzenie Ukrainy o niepodległości. Dlatego tutaj raczej należałoby brać pod uwagę zarówno ten efekt propagandowy, ale także ograniczenie tych zdolności logistycznych po stronie ukraińskiej, a także pokazanie oczywiście państwom natowskim, że Rosja operuje coraz śmielej, nie tylko na obszarze przyfrontowym w Polsce, Litwie, Rumunii, ale także w Danii, w Niemczech czy innych państwach. To jest niebezpieczny precedens i tutaj NATO w mojej ocenie musi
1: reagować bardziej stanowczo.
0: Dokładnie. Natomiast jeżeli mówimy o tych dronach i właśnie atakach rosyjskich pod fałszywą ukraińską flagą, no to jest to oczywiście możliwe i mieliśmy do czynienia z sytuacją, tym bardziej, że charakter pola walki się zmienia. Nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy Rosja przejmowała kontrolę nad częścią ukraińskich dronów, które właśnie spadały na terytorium Litwy, Estonii czy Łotwy. Także teoretycznie jest to możliwe, ale także oczywiście tego typu operacje pod fałszywą flagą są możliwe i trzeba zachować szczególną czujność.
1: To teraz porozmawiajmy o tym, co dzieje się na Ukrainie. Rosja obrała nowy cel wprowadzonej przeciwko Ukrainie w wojnie infrastrukturalnej i coraz częściej atakuje obiekty związane z zaopatrzeniem w wodę. Tak powiedział minister energetyki Ukrainy Denys Szmychal w wywiadzie dla portalu Politico. Czy Rosja chce doprowadzić do kryzysu humanitarnego? No bo oczywiście teraz mamy upały i to jest taka taktyka, nowa taktyka Rosji?
0: Oczywiście mówimy o nowym narzędziu, natomiast ta taktyka nie ulega zmianie. Rosja od początku pełnoskalowej inwazji została uznana przez społeczność międzynarodową, przez większą część społeczności międzynarodowej za państwo bądź wspierające terroryzm, bądź państwo terrorystyczne. I te metody terroryzowania ludności cywilnej no, były stosowane od samego początku tej pełnoskalowej inwazji i tutaj nic się nie zmieniło, tylko zmieniają się narzędzia. I rzeczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę problemy z wodą w Polsce, a także występuje

0: one w Ukrainie, to tutaj nie ulega wątpliwości, że Rosja dostrzegła możliwość, kolejną możliwość wywierania wpływu na ukraińskie społeczeństwo, żeby złamać morale, żeby złamać opór.
1: No właśnie,
0: tego
1: to jest próba złamania Ukraińców, wymuszenie tego aktu kapitulacji. To jest piąty rok tej pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Za każdym razem to powtarzam, no bo ta wojna tak naprawdę toczy się od 2014 roku, ale ta pełnoskalowa od 2022. I czy ty też to trochę nie pokazuje, że na froncie nie idzie, no to w tym momencie Rosjanie próbują inaczej, czyli na przykład też ostatnie tygodnie, no to to są ataki na miasta, na obiekty cywilne, rakietami, dronami. Jak pan profesor to widzi?
0: Oczywiście dla Putina liczy się sukces, liczy się zwycięstwo, bo mamy do czynienia z dyktaturą, mamy do czynienia z dyktatorem, ze zbrodniarzem wojennym i dla niego zwycięstwo, nieważne za jaką cenę, jest bardzo ważną rzeczą, nie tylko w kontekście międzynarodowym, ale może nawet przede wszystkim w kontekście wewnętrznym, bo to będzie być albo nie być Putina i tego reżimu. Dlatego właśnie jeżeli nie idzie na polu walki, a wiemy właśnie, że ta specyfika, charakter pola walki się zmienił i pomimo pewnych problemów strony ukraińskiej z siłą żywą, to Ukraina, rozbudowując komponent dronowy, potrafi powstrzymać agresora przy pomocy dronów krótkiego, średniego, a także przy pomocy dronów dalekiego zasięgu potrafią uderzać już skutecznie w głąb Federacji Rosyjskiej, zadając właśnie straty, a także wpływając na nastroje społeczne w samej Federacji Rosyjskiej, a także na obniżenie poparcia dla Władimira Putina. I to oczywiście niepokoi, żeby nie powiedzieć dobitniej, to denerwuje przywódcę Federacji Rosyjskiej. Natomiast Rosja szuka różnego rodzaju możliwości, w tym i właśnie między innymi terroryzując ludność cywilną, chce doprowadzić do kolejnej rewolucji, tym razem właśnie rewolucji ukraińskiego społeczeństwa, która będzie korzystna dla właśnie Federacji Rosyjskiej, doprowadzi do zmiany władzy, a zmiana władzy w Ukrainie przy pomocy rewolucji w trakcie wojny może właśnie obniżyć nie tylko morale, ale także obniżyć odporność państwa na właśnie ataki, w tym właśnie militarne i między innymi informacyjne, czy właśnie przy pomocy rosyjskiej propagandy i dezinformacji, obniży właśnie odporność państwa i społeczeństwa ukraińskiego i Putin liczy, że w ten sposób osiągnie zamierzone przez siebie cele. Także tutaj sama Ukraina musi wzmacniać swoją odporność, ale także państwa zachodnie muszą nie tylko nie przestawać wspierać Ukrainę w tych wysiłkach, najlepiej jeszcze przy okazji wesprzeć reformy w Ukrainie, chociażby w Ministerstwie Obrony rozpoczęte przez Fedorowa, a także oczywiście wywierać bardziej skuteczną presję na Federację Rosyjską, żeby zmusić Putina do tego, żeby usiadł do stołu rokowań. Dlatego w tym aspekcie akurat zwiększenie tych zdolności odporności Ukrainy, chociażby w zakresie produkcji czy współprodukcji rakiet do systemów Patriot wspólnie na przykład z Polską, byłoby właśnie taką wymierną pomocą, która by pozwoliła Ukrainie w średniookresowej perspektywie zwiększyć swoją skuteczność w zakresie chociażby rażenia ukraińskich rakiet balistycznych czy właśnie rakiet manewrujących. A z tym wiemy, Ukraina teraz ma olbrzymie kłopoty, ponieważ cały potencjał Stanów Zjednoczonych w tym zakresie jest zaangażowany aktualnie na Bliskim Wschodzie. I ten pakiet tak zwany zimowy 300 rakiet do systemów Patriot, który właśnie, o który zabiega prezydent Zełenski u Donalda Trumpa.

0: no na razie jest takim minimum potrzebnym Ukrainie do właśnie radzenia sobie w okresie zimowym, czyli grzewczym, z rosyjskimi atakami, szczególnie właśnie rakietami balistycznymi i manewrującymi, ponieważ z dronami Ukraina już nauczyła się sobie radzić i ta skuteczność jest no, imponująca, powyżej 70%, a niekiedy nawet 90%.
1: Panie profesorze, wspomniał pan o tym, żeby zmusić Władimira Putina, żeby usiadł do stołu negocjacyjnego. Ta ostatnia seria rozmów pokojowych, tych negocjacji, odbyła się w formacie trójstronnym za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych i zakończyła kilka tygodni przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. I od tamtej pory tak naprawdę nic się w tym temacie nie dzieje. Czy jest w ogóle jakakolwiek szansa? No bo na razie te rozmowy pokojowe Rosji i Ukrainy pozostają w impasie. Prezydent Stanów Zjednoczonych no w tym momencie zaangażowany jest w wojnę na Bliskim Wschodzie. Nie potrafi jej na ten moment zakończyć. Co dalej?
0: Tego, panie redaktor, nie wie nikt. Oczywiście efektem pożądanym przez Ukrainę i społeczność międzynarodową jest trwały pokój lub zawieszenie broni. Natomiast Rosja, Władimir Putin szczególnie, nie chce zawieszenia broni, ponieważ będzie traktował to może nie do końca jako kapitulację, ale właśnie niezrealizowany plan. I to oczywiście się przełoży na negatywne dla Putina skutki wewnątrz Federacji Rosyjskiej, ponieważ łatwo przystąpić do wojny, natomiast wyjść z wojny, szczególnie właśnie dla dyktatury, szczególnie właśnie dla reżimu zwanego putinizmem, jest niezwykle ciężko. Dlatego bardziej bym powiedział z powodów wewnętrznych Putin, czy się nie śpieszy, czy nawet nie może, oczywiście mając te swoje racje, nie może wyjść z tej wojny. Natomiast oczywiście tutaj pytanie, czy Ukraina zmusiła przy wsparciu partnerów zachodnich Putina do tego, czy nie, pozostaje jeszcze pod znakiem zapytania. Jeżeli Ukraina nie będzie miała rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, to oczywiście Rosja będzie stosowała tą presję, czyli ten terror ludności cywilnej, niszcząc, plądrując Ukrainę, dążąc do wywierania tego wpływu. Widzimy właśnie, że Rosja po raz kolejny sięga po pomoc Koreańczyków, tych oczywiście z północy. Wiemy właśnie, o tym donosi wywiad ukraiński, że Koreańczycy dostarczyli 6 wyrzutni i 120 pocisków, rakiet KN-23 i 24. I pytanie, czy tylko te systemy będą wykorzystywane do obrony przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej, czy będą wykorzystane do wzmożenia tej presji, tego terroru ludności cywilnej Ukrainy. Widzimy, że tutaj Putin próbuje doprowadzić do przełomu, ale prawdopodobnie tego mu się nie uda dokonać. Dlatego należy się spodziewać, myślę, że we wrześniu, w październiku pewnych rozwiązań. Czy będzie to eskalacja, czy będzie to właśnie krok w kierunku rzeczywiście poszukiwania, no raczej może nie trwałego pokoju na tym etapie, ale zawieszenia konfliktu.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Reklama. Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak.
2: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej.

0: Więcej na Libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Od krytyki do pochwał. Skrajne oceny roku prezydentury Karola Nawrockiego. Przed nami okolicznościowa uroczystość w Warszawie. Jest prokuratorskie śledztwo po tragedii w Wągrowcu. W tamtejszym jeziorze utonęło 2 trzynastolatków. Sytuacja w hiszpańskiej Ceucie wraca do normalności. Do Maroka wróciły 1000 migrantów. Minęła 14. Rafał Boguta, zapraszam. Rząd krytykuje, opozycja chwali. Mija rok od objęcia urzędu przez prezydenta Karola Nawrockiego, a w tle pojawia się absolutny rekord w historii III RP. Aż 41 wet do rządowych ustaw. 12 miesięcy urzędowania w Pałacu Prezydenckim upłynęło pod znakiem ciągłego sporu legislacyjnego z większością parlamentarną. O szczegółach Piotr Durys.
2: Pierwszy rok Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim to czas starcia z większością rządową. Głowa państwa zablokowała m.in. reformy edukacji, regulacje rynku kryptowalut czy Unii. Program SAFE. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno ocenia tę aktywność jako celowe utrudnianie pracy rządu.
3: Była to niezmiernie aktywna część jego okresu pełnienia funkcji prezydenta, aczkolwiek bardzo szkoda, że ta aktywność była skoncentrowana na przeszkadzaniu w funkcjonowaniu rządu.
2: Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym senator Grzegorz Bierecki, przekonują, że prezydent konsekwentnie chroni interesy obywateli.
4: To bardzo dobra prezydentura. Pan prezydent Nawrocki stoi na straży interesów Polski i interesów Polaków.
2: Karol Nawrocki kończy ten pierwszy rok z rekordowym bilansem 41 wet. Zestawienie wszystkich decyzji głowy państwa zebrał portal polskieradio24.pl. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Do zwycięstwa Karola Nawrockiego w ubiegłorocznych wyborach odniósł się też prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński na partyjnej konwencji w Warszawie ocenił, że było to triumfem Prawa i Sprawiedliwości. Dodajmy, że o 17.30 przed Pałacem Prezydenckim ma się rozpocząć spotkanie Karola Nawrockiego z obywatelami. Skarga Prawa i Sprawiedliwości. Partia nie otrzyma 6 milionów złotych subwencji, bowiem Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację w tej sprawie. I to dosadnie skomentował w radiowej jedynce minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski.
5: Jak powiedział jeden z wiceministrów PiS-u, kraść trzeba zgodnie z procedurami. Jeżeli w tym wypadku też kradziono niezgodnie z procedurami, no to taki będziemy mieli efekt.
1: Jest też komentarz premiera. Tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie, tak ocenił to Donald Tusk.

0: Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności utonięcia dwóch 13-latków w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Do zdarzenia doszło wczoraj na tzw. dzikiej, czyli niestrzeżonej plaży, na której przebywało trzech chłopców. Więcej w relacji Macieja Szefera.
1: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch nastolatków i nadal przesłuchiwania.

0: nastolatków zaplanowano na poniedziałek. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Od czerwca w całej Polsce utonęło 105 osób. Tydzień po masowym przekroczeniu granicy przez migrantów centrum hiszpańskiej Ceuty stopniowo wraca do normalności. W mieście nadal pozostaje jednak około 2000 migrantów, w tym setki dzieci bez opieki. Zginęło co najmniej 99 osób, a dziesiątki są uznawane za zaginione. Według najnowszych szacunków do Ceuty przedostało się około 72 tysięcy ludzi. Hiszpański minister spraw wewnętrznych przekazał, że około 70 tysięcy wróciło już do Maroka. Część migrantów twierdzi, że zrobiła to dobrowolnie, inni mówią, że zostali odprowadzeni do granicy przez hiszpańską policję. Rzecznik Unii Europejskiej poinformował, że nie doszło dotąd do nielegalnego przedostania się migrantów z Ceuty do kontynentalnej części Hiszpanii. Według informacji przekazanych przez władze w Madrycie skutecznie zapobieżono też ich dalszej nielegalnej podróży do innych państw Europy. Organizacje pozarządowe tymczasem obawiają się, że niektóre osoby mogły zostać zawrócone do Maroka, zanim umożliwiono im złożenie wniosku o azyl. Już w najbliższą środę czeka nas wyjątkowe zjawisko – zaćmienie słońca o skali, której nie widziano w Europie od 27 lat. W Polsce tarcza słońca będzie lokalnie zasłonięta nawet w 85%, jednak między innymi w Hiszpanii będzie można zobaczyć rzadkie, całkowite zaćmienie słońca. Jak zapewnia popularyzator astronomii Karol Wójcicki, widowisko będzie tym bardziej wyjątkowe, że pojawi się dokładnie o zachodzie słońca.
2: Z Polski zobaczymy tym razem bardzo głębokie, najgłębsze od 1999 roku, zaćmienie częściowe. Ono w różnych częściach naszego kraju będzie miało fazę od mniej więcej 85% do 65% w okolicach Podkarpacia, gdzie słońce zajdzie wyjątkowo wcześniej, jeszcze przed kulminacyjną fazą tego zaćmienia. Co bardzo ważne, to będzie wyjątkowe zaćmienie, które wydarzy się o zachodzie słońca, więc te momenty największego zasłonięcia słońca wystąpią właśnie wtedy, kiedy słońce będzie albo tuż nad, albo dokładnie na linii widnokręgu.
1: Co ciekawe, tej samej nocy po zakończeniu jednego astronomicznego spektaklu rozpocznie się kolejny, równie widowiskowy. W nocy ze środy na czwartek czeka nas bowiem maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Czwartek pod znakiem gwałtownej pogody. Na obszarze 14 województw obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i trzeciego stopnia przed upałem. Bez ostrzeżeń tylko na północnym zachodzie kraju, od Gdańska po Zieloną Górę. Najgroźniejsze burze dziś w pasie od Dolnego Śląska przez centrum aż po Warmię i Mazury. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu, lokalnie gradu i podmuchy silnego wiatru. Na termometrach maksymalnie 39 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, 32 w centrum, a na północnym zachodzie chłodniej, tam maksymalnie 27 stopni. Jutro w całym kraju ma się ochłodzić, temperatura ma spaść poniżej 30 stopni.
3: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Latem Głębia Ostrości przenosi się do Muzeum Narodowego w Warszawie. W specjalnym wakacyjnym cyklu audycji przyglądamy się temu, jak muzeum opowiada o fotografii w kontekście swoich kolekcji, wystaw i pracy kuratorskiej. Naszą przewodniczką po tych zakulisowych historiach będzie kuratorka zbiorów fotografii i ikonografii, historyczka sztuki Katarzyna Mączewska. Głębia Ostrości w Muzeum Narodowym w Warszawie w każdą niedzielę sierpnia. Po godzinie 11. Zaprasza Iga Niewiadomska.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
0: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Reforma systemu wynagrodzeń w ochronie zdrowia stała się faktem. Nowe przepisy pozwolą śledzić zarobki medyków przepisane do konkretnych osób. Wczoraj weszły w życie zmiany, które pozwalają na gromadzenie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Teraz porozmawiamy o systemie ochrony zdrowia. Jest 14.10. Maria Furdyna. Zapraszam.
0: Gość Polskiego Radia 24.
4: Z nami jest doktor habilitowana Małgorzata Gałązka-Sobotka, rektor Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
4: Weszła w życie tak zwana ustawa PESEL-owa, bo już taką nazwę ma. I zarobki medyków znajdą się pod lupą. Czy to krok w dobrą stronę, czy uda się rzeczywiście uniknąć takich patologii, jakie mieliśmy w Szpitalu Południowym, bo tak naprawdę od tego się wszystko zaczęło. Sprawa Dawida Kacprzyka, jego zarobków, braku wystarczającego wykształcenia lekarz na specjalizacji wywołała burzę i spowodowała zmiany.
5: Rzeczywiście prawdą jest, że ta ustawa i wiele innych zapowiedzianych przez rząd regulacji porządkujących system organizacji wynagrodzenia i zatrudniania kadr medycznych jest odpowiedzią na ujawnioną aferę. Trochę szkoda, że potrzeba nam aż tak głębokich, rażących zjawisk, abyśmy mogli reagować na symptomy, które już się pojawiały istotnie wcześniej. O tym, że po pierwsze lekarze pracują w bardzo wielu miejscach pracy, bardzo często deklarując tą pracę, a nie może koniecznie będąc realnie rzeczywiście w dyspozycji danego podmiotu, danego ośrodka, a zatem pacjentów, że wynagrodzenia wymknęły się spod kontroli. O tym mówili menadżerowie, myślę, na każdym kongresie medycznym w ciągu ostatnich 2 lat. Od momentu wejścia w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która zagwarantowała taką pewną lawinę corocznego podnoszenia wynagrodzeń kadr medycznych, tak naprawdę mechanizm alokowania środków na wynagrodzenia sprawił, że wymknęły się przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na kontrakcie. I te zjawiska my obserwowaliśmy, o nich się bardzo głośno już mówiło i tak naprawdę dużo, dużo wcześniej potrzebowaliśmy reakcji regulatora, aby nie doszło do eskalacji do takiej skali, jaką zaobserwowaliśmy już w przypadku pana Dawida Kasprzyka. Przy czym oczywiście trzeba założyć, że ten akurat przypadek należy jednak uznać jako pewien incydent, bo nie zakładam, że aż ogromnej skali tego typu historii. Niemniej jednak na pewno regulacje są potrzebne. Czy aż takie w postaci ustawy PESEL-owej? Ja od samego początku miałam do tego wątpliwości i wciąż te wątpliwości w sobie noszę. Od razu się z państwem nimi podzielę. Dlatego, że myślę, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji absolutnie potrzebuje wiedzy na temat tego, jaki jest udział wynagrodzeń zarówno na umowę o pracę, jak również na umowy kontraktowe.

0: liczeniu na liczbę personelu, na kategorie stanowisk, na kategorie specjalizacji, nawet wymiar doświadczenia danych grup zawodowych, ale czy na pewno powinniśmy schodzić aż tak głęboko, że odnosimy to do indywidualnego PESEL-u? Tu już z tym pytaniem pozostawię pewnie każdego słuchacza odrębnie, bo mamy pewnie każdy z nas na to indywidualne spojrzenie. Ja osobiście uważam, że żeby dobrze zarządzać polityką publiczną albo dobrze zarządzać dużym podmiotem, sama jestem odpowiedzialna za dużą uczelnię i myślę, że nie muszę schodzić i nie pytam o to swoich kadr, ile zarabia poszczególny pracownik. Pozostawiam to w delegacji poszczególnych menedżerów wydziałów. Interesuje mnie struktura wynagrodzeń. Interesuje mnie to, ile wydajemy na wynagrodzenia, ale w relacji do jakości pracy. I to, czego mi w tej ustawie brakuje i w zaproponowanych regulacjach, to nadal odniesienia się do tego, czy za pieniądze, które alokujemy dzisiaj na wynagrodzenie kadr medycznych, osiągamy i otrzymujemy pracę wysokiej jakości, że ona jest nie tylko mierzona liczbą godzin poświęconych na pracę do wartości wynagrodzenia, bo dzisiaj już wiemy, że zapłacimy 240 zł za godzinę i nie więcej niż 38 400 za pełen etat. Są wyjątki, będą wyjątki, które będą mogły zarobić więcej, ale jak to się ma do jakości pracy, do skuteczności diagnozy, leczenia, empatii, dobrej komunikacji? To są jeszcze takie pytania, na które niestety te regulacje nie odpowiadają.
1: Ja bym tutaj zadała inne pytanie. Czy nie należałoby zacząć nie od zarobków, a od czasu pracy lekarzy? Bo oczywiście też będę chciała poruszyć ten wczorajszy audyt, a raczej wyniki audytu, które przedstawił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dotyczące Szpitala Południowego, że lekarze potrafili pracować przez 3, 4 lub 5 dni bez przerwy. Zastanawiam się nad tym, czy to nie jest ważniejsze, czas pracy lekarzy, żeby ci lekarze nie byli przemęczeni, no bo tutaj oczywiście przemęczony lekarz może popełnić błąd w leczeniu pacjenta.
0: Absolutnie to jest fundament. Absolutnie fundamentem jest i myślę, że sama ustawa PESEL-owa i tak ją traktuję, ma służyć przede wszystkim pogłębieniu wiedzy na potrzeby analizy i ona nie rozwiązuje generalnego problemu, jakim jest właśnie ta wieloetatowość i deklaracja pracy po prostu w normach czasu pracy, które w pewnych miarach czasu pracy, które stoją w sprzeczności po prostu z wydajnością człowieka. Wprawdzie, jak czytam fora internetowe, komentarze pod różnymi artykułami czy wypowiedziami, to wypowiadają się przedstawiciele przede wszystkim starszego pokolenia lekarzy, którzy przywołują, że przecież kiedyś normą było, że się przez 3 doby pracowało w szpitalu. Niemniej jednak wydaje mi się, że dzisiaj jednak uzmysławiamy sobie, że to nie była norma, że to, że kiedyś tak się pracowało, to wydaje się, że jednak nie powinniśmy tego traktować jako coś, co gwarantuje zarówno bezpieczeństwo pacjentowi, jak przecież również chodzi nam, a powinno to być naszym wspólnym interesem, bezpieczeństwo samego medyka. Nam zależy, żeby medycy pracując, przychodząc do pracy, mieli warunki fizyczne i psychiczne do tego, żeby tą pracę wykonywać w skupieniu i jakby dobrej, pełnej wydajności w każdej godzinie swojego limitu czasu. Jeżeli to będzie, tak jak podano wczoraj w audycie, 110 godzin ciągiem, no to musimy sobie zadać pytanie, czy nie będzie trochę tak, że ten pacjent, który będzie miał pecha i trafi na tą 100 setną godzinę czy 110, to jakie są jego szanse na to, że ten lekarz rzeczywiście z pełną czystością, precyzją umysłu będzie podejmował interwencje medyczne. Zdrowie jest bardzo wrażliwym zasobem i żeby móc się nim efektywnie, o nie efektywnie troszczyć, to każdy medyk, nie tylko medyk, ale towarzyszący mu pracownicy, wspierający oraz systemy informatyczne i narzędzia, które są do dyspozycji lekarza, powinny być sprawne. Dużo mówimy o tym, że przychodzi pacjent do przychodni i okazuje się, że odwołane jest badanie, ponieważ zepsuł się sprzęt, prawda? Tak. I my mówimy, okej, rozumiemy, ale przecież to zepsucie może dotyczyć również lekarza w rozumieniu takim, że jego zdolność do wykonywania tej pracy jest ograniczona wysiłkiem, zmęczeniem, przepracowaniem i nas po prostu na to nie stać, zarówno z punktu widzenia

0: zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia, ale nas nie stać, żeby lekarze w ten sposób pracowali, tak mieli zorganizowaną pracę, ze względu również na to, że dużo inwestujemy jako kraj w wykształcenie tego lekarza. I jeśli potem zużywamy ten zasób ludzki w taki sposób nieracjonalny, to tak naprawdę sami sobie bardzo szkodzimy. Zatem normy pracy bardzo ważne. Oczywiście pojawia się pytanie, co będzie w systemie, jeżeli my te normy dzisiaj wprowadzimy, czyli lekarze będą pracowali jednak w bardzo ograniczonym wymiarze, maksymalnie 2 etatów, a mówi się o tym, że ta kontrola będzie dotyczyła również zatrudnienia w sektorze finansowanym ze środków publicznych i komercyjnych, bo wiemy, że w danym szpitalu w spółce na przykład prowadzi się działalność zarówno na NFZ, jak również komercyjną i te wymiary czasu będą kontrolowane przez NFZ, to sprawia, że być może część lekarzy powie, to ja po pierwsze nie chcę być poddany nadzorowi, jeśli chodzi o wysokość moich wynagrodzeń, po drugie ja jednak chcę pracować w takim mniej większym wymiarze czasu pracy, bo czuję, że mogę na to sobie pozwolić i nie chcę być w limicie wynagrodzenia za godzinę i wielu lekarzy podejmie decyzję o wyjściu z sektora publicznego. I to są takie pytania, na które dzisiaj co do tego, jakie scenariusze zajdą na rynku pod wpływem wejścia w życie wszystkich tych regulacji o raportowaniu wynagrodzeń, o limicie czasu pracy, o maksymalnej stawce za godzinę, one wpłyną na decyzję co do tego, w jakim sektorze będzie pracował lekarz i pytanie, które interesuje pewnie każdego z nas, bo każdy z nas albo był już pacjentem, albo jest, albo będzie, bo ktoś z naszych bliskich, jak to wpłynie na dostępność do świadczeń? Czy ta dostępność będzie zapewniona i czy nie pogłębią się przede wszystkim różnice w dostępności do świadczeń? Tutaj rola ewaluacji i nadzoru regulatora nad tym, aby rynek nam tu się, powiedziałabym, lokalnie nie porozpadał, jest dzisiaj ogromna i na pewno ta odpowiedzialność jeszcze większa.
1: Z drugiej strony, pani doktor, jak przytoczę fragment wczorajszej wypowiedzi prezydenta Warszawy, który mówił, że miejskie SOR-y w dużej części opierają się na lekarzach kontraktowych. To lekarze, którzy nie mają etatu, tylko prowadzą własne firmy i wystawiają szpitalowi faktury. Z tym wiąże się określony problem, a mianowicie kontraktów nie chronią przepisy o czasie pracy. Lekarz na etacie musi odpocząć. To wynika z przepisów prawa. Natomiast lekarz na kontrakcie nie jest ograniczony w tej sprawie żadnym przepisami. No i tutaj myślę, że jest duże wyzwanie, żeby znaleźć złoty środek w tym, żeby z jednej strony nie ograniczać lekarzy, jeżeli chcą pracować, a z drugiej strony nie doprowadzać do takich patologii, jaka miała miejsce w Szpitalu Południowym chociażby.
0: Ja od wielu, wielu lat jestem wierna jednak idei, w której system ochrony zdrowia powinien być organizowany w oparciu o dane o jakości opieki. Jak obserwuję i analizuję szpitale w Polsce, to widzę gigantyczne różnice. I wszędzie tam, gdzie rozwinięto przez kadrę menedżerską wysoką kulturę obserwacji wyniku leczenia, powikłań, reoperacji, rehospitalizacji, paradoksalnie bezpośrednio wpływa to i tam, gdzie się pojawia ta ambicja poprawy leczenia warunków, efektów leczenia, tam się automatycznie pojawia pewna normalizacja zatrudnienia. Nawet jeżeli mamy lekarzy kontraktowych, to ci lekarze kontraktowi pracują w pewnych uzgodnionych normach. Jeśli nawet pracują długo, bo w wielu tych szpitalach na przykład praca lekarza nie kończy się o 13, tylko on często pracuje do godziny, nawet 18. Ale bardzo często, mimo że jest to forma zatrudnienia kontraktowego, to jest jedyne miejsce pracy tego lekarza. Dlaczego? Dlatego, że ten szpital, który jest zorientowany na jakość, bo tą jakość mierzy kadra zarządzająca, on chce, żeby ten lekarz nie tylko leczył, ale angażował się w usprawnianie procesów, w tworzenie innowacji, we wdrażanie zmian, które poprawiają pracę całemu zespołowi, a nie tylko jemu samemu na tym jego stanowisku i poletku, za który odpowiada. Kultura doskonalenia jakości staje się narzędziem normalizującym warunki pracy, warunki wynagrodzenia. Tam się płaci bardzo dobrze, ale nie patologicznie. Tam się pracuje długo, ale nie

0: przekraczając pewnych rozsądnych norm. Tam się nie wykonuje tylko procedury, bo moje wynagrodzenie zależy tylko od tego, ile tych procedur wykonuję, ale znajduję też czas na to, aby usiąść z zespołem i przeanalizować zdarzenia niepożądane, aby usiąść i się zastanowić nad tym, dlaczego mamy przyrost na przykład jakiegoś powikłania albo jakaś procedura nam wyraźnie nie wychodzi tak, jakbyśmy tego oczekiwali. To jest ta różnica, której dzisiaj nie umiemy wyłapywać, bo Narodowy Fundusz Zdrowia, alokując środki ze składki zdrowotnej na zakup świadczeń, nie porównuje ze sobą jakości, nie porównuje ze sobą świadczeniodawców pod względem jakości. A ta ocena jakości dawałaby impuls menadżerom do odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak dużo płacę za wynagrodzenia, tak mało dostaję od lekarzy? Dlaczego tyle pochłania w moim budżecie fundusz na wynagrodzenia, a paradoksalnie mam tak długie hospitalizacje, choć w rzeczywistości można by było dużo sprawniej zaopiekować się pacjentem. Brak danych o jakości powoduje, że pojawiają się takie nieracjonalne decyzje menedżerskie, które wynikają bardzo często z ograniczonych kompetencji samego menedżera. To pewnie na inną dyskusję, tak. Kto zostaje menedżerem placówek szpitali w Polsce, bo widzimy, słyszymy tu o bardzo dużym wpływie polityki na nominowanie menadżerów, ale i decyzje podejmowane o tym, w jakim kierunku ma się rozwijać szpital, bo nie zawsze są to decyzje merytoryczne, tylko bardziej ambicjonalne i polityczne, ale ja jestem przekonana i będę, że tak powiem, zawsze stawała z odwagą z każdym adwersarzem mojej tezy, że dopóki w systemie ochrony zdrowia nie zastosujemy rozwiązań, w których pieniądz publiczny idzie za jakością, idzie za pomiarem tej jakości, promuje tych, którzy naprawdę leczą na najwyższych standardach i dobrze organizują pracę swojego personelu i wykorzystują swoje zasoby, do których lgną pacjenci. Bo proszę zwrócić uwagę, jak dużo dzisiaj mówimy o wynagrodzeniach, ale nie dotykamy tej kwestii, że mimo wszystko NFZ wprowadził w ostatnich miesiącach limity finansowania świadczeń, nie płaci za nadwykonania i są szpitale, które naprawdę działają zgodnie z najlepszymi praktykami zarządczymi i klinicznymi, do nich lgną pacjenci i oni tych pacjentów dzisiaj mimo wszystko przyjąć nie mogą. Nie mogą, bo mają limity finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia. I my, mimo że rozmawiamy o rozwiązaniu tematu wynagrodzeń i pracy lekarza, to nadal nie zbliżamy się do tego, jak zwiększyć dostępność do usług dobrej jakości i jak sprawić, aby usługi dobrej jakości stały się przywilejem każdego z nas bez względu na miejsce zamieszkania. I to jest prawdziwe wyzwanie systemowe.
1: No właśnie, to teraz pytanie, no bo pochylać. Oczywiście to jest cały pakiet. Są dwa projekty ustaw, cztery rozporządzenia, które mają na celu reformę ochrony zdrowia. No jednym z nich mają być te centralne kolejki. Czy to może poprawić właśnie dostęp dla pacjentów o tej centralnej rejestracji?
0: Centralna kolejka pozwala dotrzeć do pacjenta z precyzyjną informacją, gdzie są otwarte terminy, gdzie się można zapisać. Wielu pacjentów o tym nie wie. Ma takie utarte schematy, że chodzę do tej placówki, do tej przychodni czy do tego szpitala. Tymczasem w danym mieście, w danej dzielnicy albo nawet powiecie jest kilku świadczeniodawców, którzy znacznie szybciej mogliby nam udzielić świadczenia. Ale centralna kolejka nie rozwiązuje problemu tego, że pacjenci chcą leczyć się w miejscu, któremu ufają. Miejscu, które będzie miało mimo wszystko nadal limit dostępu do opieki, choć jest bardzo cenione przez pacjenta. Centralna kolejka też nie rozwiąże faktu, że być może dana placówka będzie miała gotowość do przyjęcia więcej pacjentów, ale limit finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia nie pozwoli mu wywiesić do tej centralnej kolejki więcej grafików, więcej dostępności. Dotykamy tutaj bardzo ważne rozwiązanie. Ja w ogóle jestem fanką tego rozwiązania centralnej kolejki i rejestracji, ale to nadal jest ograniczone, potencjał tego narzędzia jest ograniczone poziomem finansowania świadczeń i odpowiedniego zabezpieczenia do świadczeń w tych miejscach, które naprawdę mają najwyższy standard opieki, najwyższą jakość, kompleksowość opieki i bardzo często zgromadzone

0: już zasoby do tego, żeby pacjentom oferować dobrą opiekę. Ja dzisiaj spędziłam poranek z jednym z dyrektorów na rozmowie z jednym z dyrektorów szpitali. Rozmawialiśmy o sytuacji w systemie i on powiedział, ja mam świetnie zorganizowaną poradnię, mam bardzo dobry zespół i gotowość i niestety już muszę ograniczać przyjęcia i paradoksalnie wiem, że w drugiej połowie roku, w tym ostatnim kwartale,
1: ten ostatni kwartał jest zawsze najtrudniejszy. Tak
0: niewiele u pacjentom będę mógł cokolwiek zaoferować. A pamiętajmy, że choroba nie wybiera i ona nie wpisuje się w okno pierwszego czy drugiego kwartału. Ona się może pojawić w każdym momencie i system powinien być w gotowości do przyjęcia pacjentów wtedy, kiedy oni tej potrzeby po prostu, tą potrzebę zdrowotną mają bardzo mocną.
1: Pani doktor, myślę, że będzie jeszcze wiele okazji do tego, żeby porozmawiać o systemie ochrony zdrowia, bo przed nami kolejne reformy, rozporządzenia, to ma być na jesieni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowana Małgorzata Gałązka-Sobotka, rektor Uczelni Łazarskiego, była gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo Państwu.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30. Rafał Boguta, zapraszam. Senat zagłosuje nad kandydaturą Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na naszej antenie wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 podkreślał, że argumentem przemawiającym za kandydatem wskazanym przez Kolegium IPN jest jego doświadczenie w instytucie.
4: Z tego punktu widzenia spełnia wszelkie kryteria, które dawałyby mu mandat do funkcjonowania w roli prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Chyba czas najwyższy ten pad w IPN-ie przełamać i doprowadzić do możliwości jego normalnego funkcjonowania. Natomiast naprzeciwko jednak jest ta cała kwestia zabarwienia politycznego w IPN-ie, które wydaje się, że naprawdę musimy dojść w pewnym momencie do takiej sytuacji, że IPN-em będą zarządzać od początku do końca historycy i prokuratorzy.
3: W lipcu w Sejmie historyk zyskał poparcie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Ludowców i części Polski 2050. Przeciw głosowały kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Centrum. Teraz ostrzeżenie przed upałem. Na południowym wschodzie temperatura sięga nawet 38-39 stopni. Tak wysokie temperatury mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia, dlatego lekarze przypominają o nawodnieniu. 1,5 do 2,5 litra wody dziennie, tyle trzeba wypijać podczas upałów, mówi profesor Paweł Łęgosz ze Stołecznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus i dodaje, że muszą o tym pamiętać zwłaszcza seniorzy.
5: Dla pacjenta senioralnego wypicie pół szklanki wody jest wystarczające. Natomiast w dobowym jak gdyby patrzeniu na utratę jest to zdecydowanie za mało, więc apelujemy, że jeżeli ktoś jest sam w domu, jednak żeby więcej tego płynu pił niż zwykle, to jest podstawowa rzecz.
3: Spadek ciśnienia tętniczego, wyższe tętno, osłabienie to pierwsze objawy, które wskazują na odwodnienie. Kolejna reakcja polskich sieci elektroenergetycznych na upały i susze. Po raz trzeci w tym roku, a drugi w tym tygodniu operator ogłosił okresowe przywołanie na rynku mocy w godzinach od 17 do 22. Operator uspokaja, że nie oznacza to przerw w dostawach prądu dla odbiorców. Niemniej PSE zachęca do oszczędzania w tym czasie energii elektrycznej, podkreśla Wojciech Krzyczkowski z biura prasowego spółki i dodaje, że przywołanie na rynku mocy to standardowa procedura.
6: Została zastosowana z powodu zidentyfikowania przez operatora niższego od bezpiecznego poziomu rezerwy operacyjnej. Oznacza ono, że uczestnicy rynku mocy, którzy otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie, muszą się wywiązać ze swoich zobowiązań i albo dostarczyć zakontraktowaną moc, albo zredukować swoje zużycie zgodnie z umową. W tej chwili już widać, że przywołanie poskutkowało, a rezerwa operacyjna odbudowuje się powyżej wymaganego minimum, co oznacza, że nie będzie żadnego zagrożenia dla działania systemu.
3: Od uruchomienia mechanizmu będzie on zastosowany po raz piąty. I na tym kończymy to wydanie informacji. Na kolejne punktualnie o 15.00 zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 33 minuty po godzinie 14.00.

0: RMFFM Dnia.
1: Ku nowemu rządowi pod takim hasłem odbywa się w Warszawie Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzenie śledzi nasz reporter Michał Fabisiak, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Za nami wystąpienie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Co mówił Jarosław Kaczyński?
2: A jeśli ktoś zastanawiał się, czy data tej konwencji jest przypadkowa, no to już na wstępie wystąpienia prezesa PiS otrzymał odpowiedź. Jarosław Kaczyński nawiązał bowiem do zwycięstwa Karola Nawrockiego, podkreślił, że było ono triumfem jego partii.
3: Nasza formacja po pierwsze wyłoniła tego kandydata, po drugie przeprowadziła kampanię wyborczą, po trzecie w ramach tej kampanii zorganizowała komitet społeczny, bo przecież to kandydat bezpartyjny. My przeprowadziliśmy kampanię, myśmy zdobyli na nią środki i dlatego jeszcze raz podkreślam, możemy tutaj mówić o triumfie naszej partii.
2: Właśnie dziś mamy pierwszą rocznicę zaprzysiężenia obecnego prezydenta. No i były takie głosy przed tą konwencją, że PiS organizuje ją po to, aby ogrzać się w blasku Karola Nawrockiego i przypomnieć o jego zwycięstwie. No i tak właśnie się stało. Zresztą nie tylko prezes Kaczyński, ale również ci politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy występowali po nim, a więc Przemysław Czarnek i Mariusz Błaszczak, właśnie nawiązywali wielokrotnie w swoim wystąpieniu do tamtego zwycięstwa Karola Nawrockiego. Politycy PiS zapowiadali, że dziś poznamy pewne elementy programu PiS. Z ust Jarosława Kaczyńskiego jednak nic konkretnego na ten temat nie padło, poza tym, że prezes PiS powiedział, że partia przygotuje program, który pozwoli jej wygrać wybory.
3: Nie będziemy mieli tylu pieniędzy, co nasi przeciwnicy, co zwolennicy właśnie tego fatalnego dla Polski rozwiązania. Zwolennicy, no, mówiąc w sposób skrótowy, personalizujący Donalda Tuska. My możemy mieć tylko coś takiego, co jest bronią przemawiającą do ludzkich umysłów i do ludzkich serc. Tylko wtedy będziemy mogli zwyciężyć. I będziemy, proszę Państwa, mieli taki program.
2: Ta konwencja jest poświęcona tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozumianego zarówno jako bezpieczeństwo militarne, ale też rozumianego jako chociażby ochrona zdrowia czy walka z bezrobociem. Po prezesie PiS występował, tak jak już mówiłem wcześniej, kandydat PiS na premiera. No i Przemysław Czarnek w swoim wystąpieniu już pewne elementy programowe ujawnił. Zapowiedział, że w poniedziałek przedstawi plan na wyjście z systemu ETS-2. Zapowiedział też, że po dojściu do władzy przywróci praworządność sprzed, to cytat, przywrócimy praworządność sprzed 13 grudnia 2023 roku.
4: Jeśli natychmiast nie postawimy na nogi państwa polskiego właśnie pod tym względem, to jest konieczne i to zrobimy. I rozliczymy również tych, którzy napisali na siebie już akty oskarżenia swoimi kompletnie niezgodnymi z konstytucją i z ustawami decyzjami. Rozliczymy, nie z zemsty, dla porządku, bo tego wymaga praworządność.
2: Przemysław Czarnek postulował też powołanie Straży Praw. Jak mówił, ma być to formacja, która będzie broniła polskiej praworządności, demokracji i porządku w Polsce. Zaproponował też nową reformę samorządową. Stwierdził, że obecny podział kompetencji między władzą centralną a władzą właśnie samorządową jest nieczytelny, podobnie jak podział środków, a to wszystko jego zdaniem hamuje rozwój Polski. Po Przemysławie Czarnku występował też Mariusz Błaszczak, jeden z wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości, który apelował m.in. o kontynuację dozbrajania polskiej armii. Mówił, że środki na modernizację będą, jeśli PiS oczywiście dojdzie do władzy, będą pochodzić m.in. z nadmiarowych zysków banków. Mówił też, że jego partia wprowadzi możliwość odliczania 1,5% podatku właśnie na fundusze wsparcia sił zbrojnych. A teraz na sali przemawia Anna Gembicka, odpowiedzialna w Prawie i Sprawiedliwości za sprawy rolnictwa.
1: Michał Fabisiak, bardzo dziękuję. Podsumujemy rok prezydentury Karola Nawrockiego po godzinie 15 w Polskim Radiu 24, a teraz czas na tematy międzynarodowe.
0: Komentarz.
1: Gościem Polskiego Radia 24 jest Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy poświęconego amerykańskiej scenie politycznej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i ciśniny Ormus i od Donalda

0: Trumpa, który stwierdził, że poczyniono znaczne postępy w kwestii otwarcia cieśniny Ormus. Amerykański prezydent powiedział, że Iran zabiegał o negocjacje po tym, jak Stany Zjednoczone przygotowały uderzenie militarne. Przemawiał do swoich zwolenników w Las Vegas i podkreślał, że Stany Zjednoczone były gotowe do przeprowadzenia największego ataku od czasów II wojny światowej. Zanim irańscy przedstawiciele wystąpili z propozycją rozmów, zadzwonili do mnie i powiedzieli: proszę, nie rób tego, porozmawiajmy. Tak relacjonował Donald Trump. No i inne oczywiście mamy doniesienia ze strony Iranu, który twierdzi, że nie prowadzi żadnych bezpośrednich rozmów, tylko negocjują z Omanem. Co jest prawdą?
1: Wydaje się, że trudno powiedzieć, co jest prawdą. Donald Trump na pewno musi sprzedać historię swoim wyborcom, bo w listopadzie są wybory połówkowe do kongresu, a sprawa Iranu bardzo mocno uderza w tych, którzy zaufali Donaldowi Trumpowi i wysłali go do Białego Domu. To jest coś, co ich bardzo mocno uwiera i co przeszkadza Donaldowi Trumpowi, jego partii przede wszystkim, być spokojnym o wynik tych wyborów. Donald Trump oczywiście nie może przyznać się, że te negocjacje nie idą po jego myśli, czy negocjacje w ogóle się toczą i przybliżają się do jakiegoś porozumienia. Donald Trump zawsze negocjuje z pozycji siły. On to bardzo dobrze opisywał w swojej książce The Art of the Deal. On tak negocjował w biznesie, tak negocjuje jako prezydent i nie może powiedzieć, że tutaj Iran ma też pewne dźwignie negocjacyjne i może czegoś od Stanów Zjednoczonych się domagać. Więc to nie jest pierwszy raz, kiedy Donald Trump groził Iranowi zniszczeniem. Było już o tym, że chce wymazać irańską cywilizację. Wtedy też do tych ataków nie doszło. I można się spodziewać, że to jest taka wersja dla wyborców MAGA, dla amerykańskiej prawicy, żeby powiedzieć, że Donald Trump ma jakiś plan. Wydaje się, że to Amerykanie, jak popatrzymy na sondaże, nie ufają w to, że Donald Trump ma jakiś plan. 60% no Amerykanów według sondaży.
0: To jest ciekawe, co pani powiedziała, dlatego że pytanie jest, czy te groźby, bo to nie jest pierwszy raz, ta retoryka straszenia, czy ona jest przeznaczona, powiem tak, ukierunkowana w stronę Iranu, czy ona jest jednak wykorzystywana w tej polityce wewnętrznej amerykańskiego prezydenta, żeby on się pokazał swojemu społeczeństwu, jaki to on potrafi być groźny i jaką wywiera presję na Teheranie?
1: Wydaje się, że Iran już nie boi się Donalda Trumpa, nie boi się tych jego gróźb kierowanych na True Social czy w jakichś wypowiedziach do wyborców czy do mediów, bo to nie jest pierwszy raz. Kiedy ta groźba jest powtarzana kolejny raz, no to ona już traci swoją siłę i tak faktycznie jest Donaldem Trumpem, że grozi kolejny raz i potem się z tego wycofuje. I cała jego polityka zagraniczna, cała jego retoryka w polityce zagranicznej jest przeznaczona przede wszystkim do polityki wewnętrznej, na użytek jego wyborców, na to, żeby oni zrozumieli, że Donald Trump jest wielkim przywódcą, z którym muszą wszyscy się liczyć, bo on jest o krok od zniszczenia całej irańskiej cywilizacji, przeprowadzenia największego ataku. Czy faktycznie Stany Zjednoczone byłyby skłonne przeprowadzić taki atak i czy w ogóle mają czym? Bo ostatnio Washington Post opublikował taki artykuł, w którym Donald Trump miał pokłócić się z sekretarzem wojny Pete McSethem co do tego, jakie Stany Zjednoczone w ogóle mają zapasy broni, pocisków, jeśli chodzi o uderzenia w Iran. I są takie doniesienia, że te zapasy kurczą się i trudno będzie je bardzo szybko odbudować. Oczywiście Biały Dom zaprzeczył, że nic takiego nie miało miejsca, że świetne są relacje między prezydentem a sekretarzem wojny. Natomiast już to pęknięcie poszło w świat, więc Donald Trump teraz musi pokazywać, że to cały czas on wie, co się dzieje, on ma plan i on zmierza do tego, żeby odnieść bardzo wielkie zwycięstwo, takie, które nie będzie budziło wątpliwości. Bo to porozumienie, które było obowiązywało przez krótki czas, to ono budziło wątpliwości nawet u wyborców samego Donalda Trumpa. Tylko 50% wyborców MAGA mówiło, że to jest jednoznacznie korzystne dla Stanów Zjednoczonych porozumienie. Więc Donald Trump musi ugrać coś spektakularnego, co pozwoli mu uspokoić niepokoje tych wyborców amerykańskich, którzy odczuwają koszty gospodarcze tej interwencji, tej wojny i no, nie chcą, żeby to się ciągnęło, a końca póki co nie widać.
0: Jak to teraz przedstawia Donald Trump? Czy można powiedzieć, jakie są teraz cele Stanów Zjednoczonych? Bo jak patrzymy na to, co działo się od 28 lutego, miało być zniszczenie reżimu irańskiego, nie udało się. Miało być zaniechanie programu nuklearnego, nie idzie na razie. Czy ta operacja teraz ma jakieś jasne cele? Co o tym mówi Donald Trump? No bo już wspomniała pani o tym, że ta wojna no nie ma poparcia wśród Amerykanów.
1: Wydaje się, że Donald Trump trochę zgubił pomysł co do tego, co jest właściwie celem. Sami Amerykanie mówią, że głównym celem jest odblokowanie cieśniny Ormus, która była otwarta przed uderzeniem Stanów Zjednoczonych. 86% według sondażu CBS News amerykańskich wyborców mówiło, że to jest temat numer jeden. Były różne te cele. Była też demokratyzacja, była zmiana reżimu. O tym w ogóle już się nie mówi. Już wszyscy o tym

0: zapomnieli. Natomiast dla Donalda Trumpa to jest przede wszystkim udowodnienie swojej dominacji na Bliskim Wschodzie i pokazanie, że on jest w stanie meblować Bliski Wschód tak, żeby ta polityka regionalna realizowała interesy Ameryki. To jest bardzo złożone, bardzo dużo może pójść rzeczy nie tak. Natomiast w tej chwili trudno o jakieś namacalne rezultaty, które mogą być odbierane w Stanach Zjednoczonych jako zwycięstwo, ewentualnie odblokowanie ciśniny Ormus. Natomiast i kwestia rozbrojenia jądrowego też już trochę przycichła, a to był przecież temat numer jeden. Już amerykańscy politycy republikańscy przecież chodzili po mediach i opowiadali, że Iran był 2 tygodnie od uzyskania broni jądrowej. Więc to wszystko ucichło. Donald Trump ma problem, żeby sformułować, co jest celem Stanów Zjednoczonych w tej wojnie, oprócz zwycięstwa, ale nie potrafi powiedzieć, co tym zwycięstwem właściwie jest. I chyba to budzi duży niepokój wśród jego wyborców, którzy płacą coraz więcej za benzynę i nie tylko. No i czekają na jakieś gotowe rozwiązania, których póki co nie ma w zasięgu wzroku.
1: No właśnie, a w perspektywie są wybory połówkowe w listopadzie. Powiedzmy, co to za wybory, jak one są ważne dla Donalda Trumpa?
0: Tak, to są bardzo ważne dla Donalda Trumpa wybory. To jest wybory 1/3 składu Senatu i Izby Reprezentantów w Kongresie. I to jest o tyle ważne, że jeśli Donald Trump nie będzie miał większości w obu izbach Kongresu, to jego prezydentura może być bardzo mocno ograniczona. On może mieć mocno związane ręce przez Kongres, który pełni wiele funkcji, między innymi funkcję kontrolną, z której zrezygnował, bo teraz Republikanie mają większość w obu izbach. Więc Kongres trochę pozwala Donaldowi Trumpowi działać niezależnie od niego, nie hamuje go w żaden sposób. Natomiast jeśli większość zdobędą demokraci, to na przykład mogą zacząć wzywać członków administracji Donalda Trumpa przed komisję, oni będą musieli zdawać pod przysięgą, to będzie transmitowane w mediach i to będzie trudne, żeby wytłumaczyć się z każdej decyzji politycznej. Kongres też zawiaduje pieniędzmi, jeśli chodzi o funkcjonowanie rządu, więc będzie mógł obcinać po prostu wydatki tam, gdzie uzna, że Donald Trump nie realizuje interesów Amerykanów. Więc to jest
1: no i chyba
0: coś,
1: to też jest ciekawe
0: uderzy
1: w kontekście polityki zagranicznej, bo może na przykład przegłosować, że nie będzie finansowania wojny w Iranie.
0: Dokładnie tak, zwłaszcza, że w przyszłym roku ma być rekordowy budżet Pentagonu i w każdej chwili nowy kongres nie będzie mógł tego budżetu przedłużyć, więc wtedy okaże się, po czyjej stronie stoi władza i Donald Trump być może będzie zmuszony do negocjacji z kongresem, czego bardzo by chciał uniknąć, bo on rządzi póki co jednostronnie, robi co chce, ale kiedy będzie miał opozycję po stronie kongresu, kiedy kongres weźmie znowu władzę ustawodawczą i władzę kontrolną w swoje ręce, no to Donalda Trumpa może być trudno. Na tyle trudno, że Mike Johnson, republikański speaker Izby Reprezentantów, powiedział, że jeśli Republikanie przegrają te wybory, to będzie koniec prezydentury Donalda Trumpa taką, jaką znamy i faktycznie trzeba się z tym liczyć. Co ważne, dla Donalda Trumpa w przypadku przegranych wyborów rozpocznie się też walka o władzę, już o schedę po Donaldzie Trumpie, o tym, co będzie po Donaldzie Trumpie, kto będzie po Donaldzie Trumpie, kto będzie tym dziedzicem trumpizmu. Znacznie szybciej, niż gdyby Republikanie wygrali te wybory, bo dużo frakcji, dużo polityków zyska odwagę, zacznie się publicznie kreować taką inny ośrodek władzy wobec Donalda Trumpa i to może prezydenta bardzo mocno zaboleć.
1: Czy Republikanie utrzymają władzę w obu izbach Kongresu? Jak to teraz wygląda? Zaraz przejdziemy do tego najnowszego sondażu Reuters Ipsos, który mówi o tym, że rosnące ceny paliw i niepewność gospodarcza odbijają się na notowaniach Donalda Trumpa oraz Partii Republikańskiej. Po raz pierwszy od blisko dekady więcej Amerykanów wskazało demokratów niż Republikanów jako formację lepiej przygotowaną do zarządzania gospodarką. Skąd takie nastroje? Co budzi takie największe niezadowolenie Amerykanów w tym momencie?
0: Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim kwestia rozczarowania, bo Donald Trump trafił do Białego Domu jako obietnica cudu gospodarczego, którym zapowiedział zresztą w mowie inauguracyjnej Złoty Wiek Ameryki i wyborcy faktycznie myśleli, że będzie żyło im się lepiej. Duża część osób zagłosowano Donalda Trumpa nie dlatego, że jest jakimś magowcem, skrajnym prawicowym wyborcą, gdzie że Donald Trump jest mu bliski ideologicznie, tylko zagłosowali na niego dlatego, że po prostu chcieli, żeby żyło im się lepiej, żeby mieli więcej pieniędzy, żeby ceny były niższe. Donald Trump do tego zupełnie nie doprowadził. Nie może też już się bronić, że ta gospodarka nie jest w takim świetnym stanie przez Joe Bidena, bo Amerykanie wiedzą, że tutaj decyzje Donalda Trumpa o ataku na Iran bardzo mocno przełożyły się na aktualną sytuację gospodarczą, tego damy cła, więc robi się nieciekawie. Pamiętajmy, że kwestia benzyny to jest ogromna część budżetu przeciętnego Amerykanina i to jest $500 na przykład miesięcznie więcej trzeba na to płacić, bo nie wszędzie jeżdżą samochodami, więc bardzo dużo na tę benzynę wydają. I pod tym względem jest im bardzo trudno żyć

0: planować, robić plany jakieś rodzinne, rozwijać biznesy. Ta nieprzewidywalność to jest chyba coś, co bardzo mocno zniechęca Amerykanów do republikanów, do Donalda Trumpa. I wydaje się, że republikanie Donald Trump nie mają pomysłu, jak sobie z tym poradzić, bo musiałby się wydarzyć błyskawiczny cud gospodarczy, musiałoby zakończyć się wojna w Iranie jakimś ogromnym sukcesem Donalda Trumpa i póki co tego nie ma. I dlatego Donald Trump jest ogromnym takim dołku politycznym i nie za bardzo wie, jak z tego wyjść. On ma rekordowo niskie poparcie teraz, 33% w ostatnich sondażach. A pamiętajmy też, że te wybory połówkowe, one są często takim referendum na temat tego, jak żyje się Amerykanom pod przewodnictwem aktualnego prezydenta. No i póki co nie wypada to dobrze. Donald Trump nie wypada dobrze w sondażach i to się może właśnie skończyć przegraną partii prezydenta właśnie dlatego, że w referendum Amerykanie powiedzą nie, że nie zaszły te zmiany, które obiecał Donald Trump i oni są bardzo mocno rozczarowani.
1: No właśnie, a co się dzieje w obozie demokratów? Bo koncentrujemy się na republikanach, ale czy te sytuacje potrafi wykorzystać obóz demokratyczny?
0: Wydaje się, że obóz demokratyczny też jest w ciekawym momencie, bo tam się toczy teraz trochę walka o to, w którą stronę oni skręcą, bo oni muszą wymyślić jak najszybciej nie tylko jak pokonać Donalda Trumpa, ale jak przygotować się na to, co przyjdzie po Donaldzie Trumpie, czyli już na 2028 roku wybory prezydenckie. I teraz trwa taka dyskusja wewnątrz partii, czy chcą, żeby partia skręciła w lewo. Ostatnio były prawybory w Michigan, które wygrał, jeśli chodzi o prawybory do Senatu, kandydat lewicowy, popierany przez Berniego Sandersa, który domaga się takich socjaldemokratycznych, powiedziałabym, postulatów typu bezpłatna opieka zdrowotna dla wszystkich, pozbycie się wielkich korporacji finansowania polityki. I to jest sygnał na to, że być może część wyborców chce skrętu w lewo. Ale establishment partii demokratycznej, ci, którzy mają dużych darczyńców, trzymają władzę póki co w partii, to oni chcą mieć taką drogą środka, trochę jak szła Kamala Harris czy wcześniej Joe Biden. No i nie chcą koniecznie skręcać w lewo. Więc teraz trochę taki trwa dyskusja o tym, czy warto skręcić w lewo i to się demokratom opłaci, czy próbować iść tą drogą środka i faktycznie starać się znaleźć, wymyślić siebie na nowo. Więc to jest taki dla nich bardzo ciekawy moment. Tam też się szykuje duża zmiana generacyjna, pokoleniowa. Dochodzą do głosu coraz młodsi politycy, którzy próbują swoich sił na wysokich stanowiskach, czy kandydując na przykład do Senatu. I to pokazuje, że oni muszą szybko wymyślić siebie na nowo, ale jeszcze nie są zgodni co do tego, czy warto skręcać w lewo, czy jednak pójść środkiem, czy może spróbować uśmiechnąć się do części wyborców prawicy. Na przykład James Tallarico, kandydat do Senatu z Teksasu, jest absolwentem seminarium, wnukiem pastora, który bardzo często odwołuje się do Boga w swoich wypowiedziach i też może chcieć uszczknąć trochę wyborców rozczarowanych Donaldem Trumpem. Więc demokraci muszą się wymyślić i trwają chyba takie ostre dyskusje w partii na temat, w którą stronę ideologicznie powinni pójść.
1: A jak pani patrzy to, co dzieje się od kilku miesięcy, no bo ten początek drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, te pierwsze miesiące Donald Trump wykonywał takie ruchy i zyskiwał poparcie wśród swojego elektoratu. Czy można powiedzieć, że ta decyzja z 28 lutego o rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie, o tych wspólnych amerykańsko-izraelskich atakach na Iran wymknęła się spod kontroli amerykańskiego prezydenta?
0: Zdecydowanie tak. To była taka bramka samobójcza Donalda Trumpa, trzymając się trochę tej terminologii jeszcze związanej z mistrzostwami świata. Donald Trump nie przewidywał, że to będzie trwało tyle miesięcy, że to będzie takie trudne. On liczył na scenariusz wenezuelski, że to będzie szybka, spektakularna akcja, pokonanie odwiecznego wroga Ameryki.
1: Tak, no tamta akcja była spektakularna.
0: Dokładnie, jak z filmu sensacyjnego. Donald Trump zresztą o tym opowiadał właśnie w takich kategoriach filmu sensacyjnego czy gry komputerowej. Natomiast tutaj nie. No tutaj Donald Trump jest w patowej sytuacji, nie bardzo wie, jak z tego ma wyjść. To dodatkowo się przełożyło na to, że Amerykanie bardzo negatywnie zaczęli być nastawieni do Izraela. Także na amerykańskiej prawicy pojawiła się bardzo silna frakcja antyizraelska i tam zaczęło się gotować, więc MAGA jako ruch też trzeszczy w szwach, bo tam część osób jest po prostu bardzo niezadowolona z tego bliskiego Maria Trumpa i Netanyahu, więc pod tym względem na Donalda Trumpa to jest ogromny problem i Iran mógł mu zrujnować ten plan na to, żeby uczynić Amerykę znowu wielką. Nie wydaje się, żeby Donald Trump wiedział, jak z tego wyjść i wiedział, jak realizować swój program, niezależnie od toczącej się wojny w Iranie.
1: To jest ciekawy wątek, który pani teraz poruszyła. Ruch MAGA. Jak dzisiaj wygląda siła i wpływ ruchu MAGA wewnątrz tego obozu republikańskiego? Czy to jest nadal dominująca siła? No przypomnijmy, to był ten elektorat najbardziej wierny Donaldowi Trumpowi.

0: I czy tak jest nadal?
1: Tak, znaczna część tych osób jest wierna Donaldowi Trumpowi i faktycznie jest tak, że to jest siła, która pozwala wygrywać prawybory partyjne tym osobom, które Donald Trump popiera w wyborach do kongresu. Natomiast to może być za mało, żeby przekonać do siebie tych wyborców, którzy nie są ideologiczni, którzy są republikanami na przykład z dziada pradziada, czy takimi, którzy głosowali na republikanów jeszcze na przykład za czasów Busha. Więc dla nich to może być szansa, żeby zastanowić się jeszcze raz na tym, czy faktycznie chcą popierać to, co proponuje Donald Trump, ale MAGA już trochę trzeszczy w szwach i to zaczyna być bardzo mocno widoczne. Pojawiają się póki co na razie raczej osobowości internetowe, twórcy, komentatorzy i analitycy prawicowi, którzy już ścierają się, jeśli chodzi o frakcje. Politycy póki co stoją cały czas za Donaldem Trumpem, dlatego że no, nie chcą jeszcze tej gry o tron trochę rozpoczynać otwarcie, przynajmniej do wyborów. Natomiast już te frakcje bardzo mocno się przepychają. Właśnie jest frakcja izraelska, proizraelska, antyizraelska, jest frakcja, która jest izolacjonistyczna, jest frakcja bardziej militarystyczna. Więc dużo jest tych pomysłów na to, co ma się dalej stać z amerykańską prawicą. I wydaje się, że Donald Trump jeszcze nie zdecydował, którą frakcję popiera. On chciałby, żeby MAGA była jednością, żeby wszyscy zgromadzili się wokół niego. Natomiast to już może nie być możliwe, jeśli Republikanie przegrają te wybory do kongresu i Donald Trump stanie się tym lame duck, kulawym kaczorem, pozbawionym władzy na ostatnie 2 lata swojej kadencji i wszystko zacznie toczyć się wokół niego i pojawią się nowe ośrodki władzy, z którymi on będzie musiał w jakiś sposób się układać, żeby mógł do końca rządzić w pełni i prowadzić swój program wyborczy.
0: Czy teraz najważniejszy ten cel to jest zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie w perspektywie właśnie tych listopadowych wyborów połówkowych? No bo tak jak pani mówiła, dla Amerykanów ten czynnik związany z ceną benzyny jest niezwykle ważny. To odblokowanie cieśniny Ormus jest kluczowe.
1: Zdecydowanie tak, tylko to nie wystarczy zakończenie wojny w Iranie. Tak. To musi być jednoznaczne, niebudzące wątpliwości zwycięstwo Donalda Trumpa. W każdym innym przypadku Donald Trump bardzo mocno traci na tej wojnie. Już dużo stracił grup wyborców, których może nie odzyskać. Natomiast jeśli faktycznie nie zakończy się to jednoznacznie...
0: Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy poświęconego amerykańskiej scenie politycznej, była gościem Polskiego Radia 24. Niestety straciliśmy połączenie z Magdaleną Górnicką-Partyką, ale to już czas na zakończenie naszej rozmowy.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: W najbliższej audycji Kierunek Kina porozmawiamy o komedii, o polskim poczuciu humoru, o tym, co nas śmieszy, a co przeraża. Gościem audycji będzie Alek Pietrzak.

0: reżyser filmów Juliusz i Czarna Owca, ale także twórca i szef płockiego wydarzenia Big Festiwalowski. To specyficzne święto kina, bez zadęcia i bez czerwonych dywanów, startuje już po raz piąty 14 sierpnia. Alek Pietrzak w sobotę o 9.06 w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik, kierunek kino, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Poparcia KO raczej nie będzie. Czekamy na głosowanie w Senacie nad kandydaturą Mateusza Szpetmana, szefa IPN-u. Spory z rządem i rekordowo dużo zawetowanych ustaw to bilans prezydentury Karola Nawrockiego. Uwaga na burzę niemal w całym kraju. Alerty IMGW dotyczą 14 województw. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. W Senacie niedługo ma się odbyć głosowanie nad kandydaturą Mateusza Szpytmana, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas dyskusji senatorowie Koalicji Obywatelskiej mieli wątpliwości wobec tej kandydatury. Podkreślali potrzebę odpolitycznienia Instytutu i przywrócenia go obywatelom. Senatorowie PiS-u przekonywali, że dr Szpytman zna IPN od środka i przez lata angażował się w jego misję. Nie jestem człowiekiem, który będzie robił rewolucję w IPN-ie, zapewnił w Senacie Mateusz Szpytma. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim, który w sierpniu ubiegłego roku objął urząd prezydenta. Poprzednia próba zakończyła się niepowodzeniem. W listopadzie Sejm odrzucił kandydaturę Karola Polejowskiego. Od rana na naszej antenie dużo mówimy o roku prezydentury Karola Nawrockiego. Podsumowują ją eksperci, w tym politolog dr Tomasz Słupik. Jego zdaniem największym błędem Karola Nawrockiego jest odmowa podpisania ustawy o SEJF. To unijny program pożyczkowy dotyczący zbrojeń. Po wecie prezydenta rząd znalazł sposób na wdrożenie tego programu w życie. Bezpieczeństwo kraju jest kwestią, w której Karol Nawrocki powinien być ponad podziałami. Tak mówił na naszej antenie dr Słupik z Uniwersytetu Śląskiego.
2: Przyniosło straty samemu Karolowi Nawrockiemu wizerunku, a nie tylko, ale całej prawicy. No, dlatego bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. Jeżeli Polaków pytamy, ludzie potrzebują, tak? Potrzebują tego, żeby czuć się bezpiecznie. To dla społeczeństwa było absolutnie niezrozumiałe. To taka najbardziej dotkliwa porażka.
1: Zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich było triumfem Prawa i Sprawiedliwości. Tak stwierdza prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Mówił o tym podczas partyjnej konwencji w Warszawie.
3: Nasza formacja po pierwsze wyłoniła tego kandydata, po drugie przeprowadziła kampanię wyborczą, po trzecie w ramach tej kampanii zorganizowała komitet społeczny, bo przecież to kandydat bezpartyjny. My przeprowadziliśmy kampanię, myśmy zdobyli na nią środki.
1: O 17.30 przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się spotkanie Karola Nawrockiego z obywatelami. Planowane jest wystąpienie prezydenta. W ukraińskim samolocie transportowym, przy którym w Lipsku znaleziono poprzedniej nocy uzbrojony dron, była amunicja. Tak podają niemieckie media. Powołują się na ustalenia policji.
4: Stacje NDR i WDR oraz gazeta Süddeutsche Zeitung twierdzą, że w ukraińskim Antonowie była amunicja, która przyleciała z Francji i miała zostać wysłana dalej. Cztery maszyny stacjonujące w Lipsku są udostępniane przez Ukrainę krajom NATO do transportów głównie militarnych. To obok tych samolotów znaleziono dron z 800 gramami ładunku wybuchowego. Został on wczoraj po południu zdetonowany, ale wcześniej zabezpieczono materiały do dalszej analizy. Mamy tutaj bardzo poważne zdarzenie, bo pierwsze w historii Niemiec z użyciem uzbrojonego drona. Ocenia Armin

Schuster, szef MSW Saksonii. W tym landzie z pomocą służb federalnych prowadzona jest analiza, która ma wykazać, kto wysłał materiały wybuchowe na lotnisko, skąd pochodził ten ładunek i z jakiego powodu nie doszło

0: w ogólnym stanie zdrowia.
1: W naszym kraju zarejestrowanych jest około 650 tysięcy dawców krwi. Na koniec o bardzo widocznym skutku pogłębiającej się suszy w naszym kraju. To niski poziom wody Wisły w Warszawie. Na stacji Bulwary wynosi on 109 cm. Absolutne minimum to 104 cm. Zanotowano je w sierpniu ubiegłego roku. Wielu spacerujących mieszkańców miasta i turystów jest zaniepokojonych sytuacją na rzece.
2: Niepokoimy się bardzo.
3: Nawet rozmawiałyśmy o tym chwilę temu, tak, taki niski poziom i że to nie jest normalne.
2: Przyjechałyśmy z Trójmiasta na wycieczkę, żeby tutaj sobie Wisłą przepłynąć, a tu proszę bardzo, nic, wszystko wstrzymane. U nas też jest słabo z deszczem. Susza, niski poziom wód, no i chyba kolejne lato tak samo to wygląda.
1: W najbliższych dniach możliwe jest jeszcze dalsze obniżanie się stanu wody w Królowej Polskich Rzek.
4: Informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad 30-stopniowy upał wciąż dokucza nam w większości kraju. Przed nami inne oblicze groźnej pogody, gwałtowne burze z ulewami i silnymi porywami wiatru. Tak będzie na północy, wschodzie, w centrum i na południu. W Warszawie na termometrach 35 stopni, w Rzeszowie i Lublinie do 38. Gorąco na Pomorzu do 28 stopni, nad morzem 22.
4: Klimat.
1: Zła jakość powietrza jest w województwie świętokrzyskim. W większej części kraju stan powietrza jest dobry. W centrum i na południu umiarkowany lub dostateczny. Najlepsza jakość powietrza jest w Pile i Pleszewie w Wielkopolsce oraz w Malborku i Liniewie Kościerskim na Pomorzu. Prawie 55% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca.
4: Klimat. Reklama.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Po reklamie. Autopromocja.
8: Lubią Państwo Chandlera i Haneta? A gdyby bohater jak z ich powieści prowadził dochodzenie w Polsce lat 20. i byłoby w tym poszczypcie Zajdla, Szczerka i Huxleya? Czy to się może udać? Andrzej Pupin, twórca trylogii Ciemności, udowodnił, że tak. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: A to jest czwartkowe popołudnie, 6 sierpnia, 8 minut po godzinie 15. Maria Furdyna, zapraszam.
4: Stan dnia.
9: 255 ustaw podpisanych, 41 zawetowanych, 29 wizyt zagranicznych, w tym 4 razy za ocean. Do tego 7 ułaskawionych osób. Tak w liczbach wygląda pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości prezydenta chwalą. Koalicja rządząca zwraca uwagę na to, że ta statystyka nie jest powodem do dumy, bo prezydenckie weta przekładają się na konkretne straty dla budżetu państwa. Karol Nawrocki, pierwszy rok urzędowania, podsumuje po południu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, a my tam przenosimy się już teraz, bo jest tam nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Agnieszko.
10: Dzień dobry, bardzo tu gorąco, od razu mówię.
9: Gorąco dzisiaj w całym kraju. Powiedz zatem, jak ten bilans prezydentury, pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego wygląda.
10: dwubiegunowo.

0: tak bym to określiła, no bo jeśli pytamy o rok urzędowania ludzi związanych z prezydentem, jest to jeden biegun, bardzo ciepły, jak chociażby takiej osoby jak rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, to słychać same pozytywy. 12 miesięcy w Pałacu Prezydenckim to jest powód, jak mówił mi rzecznik prezydenta, do dumy. Pałac jest otwarty na ludzi, na spotkania, na szeroką debatę, no a że rządzący wytykają prezydentowi weta, cóż, to są przecież dobre decyzje.
1: To jest najważniejsza jakby funkcja wypełniana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanie na straży polskiej konstytucji, wsłuchiwanie się w głos obywateli, w głos Polaków, którzy czasami przychodzą ze swoimi problemami, czasami piszą o swoich problemach, czasami piszą o swoich pomysłach, a przede wszystkim zwracają uwagę na kwestie, które wymagają zmian legislacyjnych i pałac w tym zakresie jest otwarty, więc dzisiaj także będzie można pana prezydenta o różne rzeczy zapytać.
0: I jak dodaje rzecznik Rafał Leśkiewicz, jeżeli są weta, to one są właśnie wynikiem między innymi wsłuchiwania się w głos Polaków, bo jest to realizacja hasła wyborczego Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. A wszystko dzięki Prawu i Sprawiedliwości, tak można by było stwierdzić, słuchając dzisiejszego wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który przy okazji konwencji programowej w swojej partii nawiązywał właśnie do rocznicy urzędowania Karola Nawrockiego. Zresztą fragment tej wypowiedzi słyszeliśmy w naszym serwisie.
2: Nasza formacja po pierwsze wyłoniła tego kandydata, po drugie przeprowadziła kampanię wyborczą, po trzecie w ramach tej kampanii zorganizowała komitet społeczny, bo przecież to kandydat bezpartyjny. My przeprowadziliśmy kampanię, myśmy zdobyli na nią środki i dlatego jeszcze raz podkreślam, możemy tutaj mówić o triumfie naszej partii.
0: Drugi biegun teraz. Będą to inne odczucia, inne emocje. Chłodne bardzo bym tak to określiła. To są głosy rządzących. Tutaj pozytywnych ocen pod adresem Karola Nawrockiego próżno jest szukać. No chociażby z powodu tych właśnie wed, o których mówiłam, które, jak przypomina chociażby wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, nie szkodzą przecież premierowi, na przykład Tuskowi, czy innym ministrom, ale nam wszystkim.
3: Jeżeli nie ma niższych cen benzyny, to dotyczy każdego Polaka, a nie ma niższych, ponieważ zawetował ustawę o nadmiarowych zyskach, a właściwie wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli nie ma ustawy o osobie najbliższej, to na przykład podatki od spadku zapłacą zwykli Polacy, a nie prezydent Nawrocki, ani nawet nie premier Tusk. Jeżeli nie ma ustawy o podatku dotyczącym akcyzy na alkohol czy podatku cukrowym, to mniej pieniędzy będzie na leczenie wszystkich Polaków, a nie premiera Tuska.
0: Były szef resortu sprawiedliwości, senator Adam Bodnar, do tego, co mówiła wiceministra Lubnauer, dodaje jeszcze inną, ważną dla niego między innymi jako prawnika kwestię, chyba zdaniem Adama Bodnara najważniejszą, czyli to, że prezydent przyczynia się do pogłębiania kryzysu prawnego w Polsce.
4: Mamy jeden duży kłopot, który musimy rozwiązać, a mianowicie to jest kryzys praworządności i bez współpracy z prezydentem nie jest to możliwe. Tymczasem prezydent po pierwsze odmówił zaprzysiężenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czym pogłębił kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Nie podpisał ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przygotował zupełnie kuriozalną ustawę dotyczącą sądownictwa, która została absolutnie skrytykowana przez Komisję Wenecką i przez wszystkie środowiska prawnicze i wydaje mi się, że raczej przez ten okres roku dążył do pogorszenia, a nie naprawiania sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.
0: Sędziowie, o których wspominał były prokurator generalny, czekają na możliwość pracy w Trybunale Konstytucyjnym od początku kwietnia. Przychodzą do siedziby sądu w Warszawie, co prawda, ale prezes Trybunału Bogdan Święczkowski ani nie przydziela im spraw, ani nie daje też możliwości pracy, bo nie da im po prostu pomieszczeń do pracy.
5: Tak mówiła Agnieszka Drążkiewicz prosto przed Pałacu Prezydenckiego. Bardzo dziękuję.
6: Komentarz.
5: A z nami jest dr Piotr Pochyły, politolog, Uniwersytet Zielonogórski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
5: Panie doktorze, ja bym chciała zacząć, bo przed chwilą słyszeliśmy wypowiedzi polityków, oczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości chwalą prezydenta, koalicja rządząca krytykuje ten pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, a ja bym chciała porozmawiać o wizerunku, jaki stworzył przez te 365 dni Karol Nawrocki. Jaki to był rok prezydenta, jakim prezydentem chce być Karol Nawrocki?

0: Myślę, że wizerunek prezydenta jest taki sam, jaki był kształtowany już w jego kampanii wyborczej, czyli możemy mówić o takiej kontynuacji tego, czyli mu robi to, co chciał, żeby obywatele widzieli, to, co chciał, żeby słyszeli. Niewątpliwie osoby, która jest dynamiczna, która jest zaangażowana, to nie jest prezydent, który chce po prostu być w pałacu i co jakiś czas wypełniać swoje obowiązki, chce być dużym graczem. I ten wizerunek takiej osoby zaangażowanej, aktywnej, bardzo często spotykającej się, jeżdżącej po kraju, tak, zabiegającą o uwagę też opinii międzynarodowej, tak, to jest wizyty, które tutaj Państwo też przywoływaliście w Stanach Zjednoczonych we wcześniejszej audycji. To niewątpliwie wszystko ma służyć temu, żeby zbudować polityka, który łączy prawą stronę sceny politycznej, w sensie tutaj jakby systemu politycznego i będzie takim odniesieniem też dla potencjalnych wyborców, czy w ogóle po prostu jakby budował swoje zaplecze polityczne, nie tylko w ramach Prawa i Sprawiedliwości, ale też wśród innych ugrupowań i wśród obywateli, którzy mają pewne różne poglądy, które on może łączyć. Czasami jedna partia tego nie zrobi, ale właśnie prezydent otwarty na wiele środowisk jest w stanie to zrobić i jest bardzo konsekwentny w tym. Zbudował sztab ludzi, którzy mu w tym pomagają i jeżeli ktoś oczekiwał prezydenta, który po prostu po wyborach będzie sobie prezydentem takim spokojnym, niespecjalnie zaangażowanym, no to się bardzo pomylił. I myślę, że to jest prezydent na dwie kadencje, czyli ten wizerunek, o który pani pyta, jest świadomym wizerunkiem na dwie kadencje budowania zaplecza, stąd też bardzo duże otwarcie na młodych ludzi, tak, spotykanie się z dziećmi, z młodzieżą. Jest to też to, co prezydent czuje jako też ojciec, jako po prostu człowiek, który jest tym zainteresowany. I myślę, że to nie jest jakby kwestia tylko wizerunku, tylko myślę, też, w moim przekonaniu też pan prezydent, jak i jego małżonka, wiele z rzeczy, które robią publicznie, wynika ze szczerego zainteresowania tym problemem. To znaczy, nie wszystko jest. Czasami polityk robi coś dla kreacji, po prostu, bo wypada, bo trzeba, bo elektorat, bo wybory i tak dalej. Ale tutaj myślę, że wiele z tych aspektów, którymi się pan prezydent interesuje, są to jego realne zainteresowania i to, co chciałby jako prezydent robić.
1: Z jednej strony rzeczywiście jest to takie otwarcie, można by powiedzieć, do zwykłych ludzi, no chociażby pod koniec sierpnia organizuje spotkanie z młodymi ludźmi i stara się być blisko ludzi, nie unika tych bezpośrednich spotkań. Mieliśmy wielokrotnie takie obrazki, a z drugiej strony mam takie wrażenie, że jest w wielu takich wypowiedziach prezydenta sporo patosu. O co chodzi z tym mówieniem o sobie w trzeciej osobie? Jaki to ma być cel?
0: Tak, rzeczywiście jest to taka cecha charakterystyczna już od kampanii. No, czasami różnie się o tym mówi, tak? Ale niewątpliwie mówca w ten sposób nadaje sobie pewnego takiego szacunku czy takiego dystansu pewnego i buduje, w moim przekonaniu, taki wizerunek właśnie dużo co będę robił, czyli budowania takiego procesu, który dzisiaj się nie zakończył, tak? Czyli tworzy się taką instytucję prezydenta i Karol Nawrocki dzięki temu, tego też sposobie mówienia, czy tego właśnie wizerunku reprezentanta zwykłych ludzi, proszę zwrócić uwagę, że nasza specyfika naszego systemu politycznego jest taka, że prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, tym samym musi przekonać do siebie ponad 50% głosujących, co jest dużo trudniejsze niż zostanie premierem w Polsce, gdzie mając niezły wynik partyjny, zbierasz koalicjanta i tym premierem przy poparciu na poziomie 30% jesteś w stanie być dla swojej partii, dla ciebie samego. A tutaj ten prezydent trochę jako ten trybun ludowy, my taką specyfikę mamy takiej dychotomii, takiego nie do końca czystego systemu jak parlamentarny gabinetowy, gdzie Zgromadzenie Narodowe wybierało prezydenta, dlatego on dba o to, żeby ludzie na niego głosowali i żeby wierzyli w to, że jest ich reprezentantem, czasami adwokatem, czasami głosem i dlatego to, co robi prezydent wobec rządu, czy właśnie budowanie sobie tej narracji w tej trzeciej osobie, no jest takim jego też wyróżnikiem i nawet to, że dzisiaj o tym rozmawiamy, jest tym elementem, że pobudza to też zainteresowanie mediów, zainteresowanie wyborców. Niektórzy mogą się na ten sposób uśmiechnąć, żartnąć, że to takie troszkę dziwne czy teatralne, ale jest taką tą pozycją i tak jak mówię, prezydent ma wiele tych rzeczy przygotowanych i możemy się z nim zgadzać, możemy się nie zgadzać, ale pozwala mu to, patrząc też na słupki wyborcze, zaufanie publicznego, czy w ogóle poparcia politycznego.

0: podtrzymywać to zainteresowanie swoją osobą. I myślę, że będzie w tym bardzo konsekwentny. Proszę, zwróciłbym jeszcze uwagę w tych kategoriach wizerunkowych, że proszę zwrócić uwagę, że nie mamy dzisiaj za bardzo sporu pomiędzy opozycją a rządem. Opozycją wobec rządu jest prezydent. I to w Polsce,
1: to
0: w
1: nawet wczoraj premier Donald Tusk był pytany na konferencji o rok prezydentury Karola Nawrockiego. No, wymieniał tam oczywiście to, że to była próba zablokowania programu SAFE, kontrowersyjne ułaskawienie starucha, zawetowanie ustawy o statusie osoby najbliższej, ale później też pytany o rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, on wyraźnie wskazał, że no teraz tym liderem na prawicy nie jest już Jarosław Kaczyński, tylko Karol Nawrocki.
0: Tak, bo dla Donalda Tuska też jest to oczywiście inna sytuacja, ale może i nawet korzystniejsza. Dlatego też zwróćmy uwagę, że pan prezydent jako człowiek młody w polityce szczególnie nie dziedziczy tych wszystkich naszych polskich wojen polsko-polskich. Oczywiście on może się stawiać po stronie prawicy, po stronie prawdy, po stronie, nie wiem, obrońców patriotyzmu i tak dalej, ale on nie uczestniczył w latach 80. w polityce, w latach 90. w polityce polskiej, jak Donald Tusk na przykład, czy Jarosław Kaczyński. Tym samym jest inną twarzą tej polityki i też myślę,
1: no to
0: że...
1: To jest już inne pokolenie tak naprawdę.
0: Inne zupełnie pokolenie, dokładnie. I też tym samym dla premiera, jak ten pojedynek taki dwóch gdańskich polityków, młodego i starszego pokolenia, ale też zwróćmy uwagę, że właśnie udało się, i to też jest pewną siłą tego wizerunku, że właśnie nawet to wetowanie, o którym tutaj wcześniej pani wspominała, czy właśnie spory z rządem, powodują, że mamy dzisiaj rywalizację pomiędzy instytucją prezydenta, a rządem, tak? I Prawo i Sprawiedliwość może mówić Jarosław Kaczyński o tym, że no to oni jakby wypromowali kandydata, tak, założyli komitet, jako zasponsorowali tę kampanię, ale Karol Nawrocki dość umiejętnie pokazał się jako polityk ponadpartyjny. Z jednej strony że decyzja PiSu o tym, żeby był to kandydat obywatelski, to była świadoma decyzja, żeby te wybory wygrać, ale z drugiej strony właśnie wykreował, nie uczestnić... Czyste poglądy Prawa i Sprawiedliwości nie uczestniczyły w kampanii prezydenckiej, tak jak Konfederacji przez Sławomira Mencena, tak, przez Koalicję Obywatelską, przez Rafała Trzaskowskiego i innych polityków,
1: nawet
0: PSL-u czy Partii Razem.
1: Panie doktorze, już nawet podczas kampanii wyborczej pamiętam, jak mówiliśmy, że Karol Nawrocki ma poglądy, z tych jego wypowiedzi tak wynikało, że ma poglądy bliższe Konfederacji niż Prawo i Sprawiedliwości.
0: No dlatego też, że sięgnięcie po wyborców Konfederacji było kluczowe, żeby pokonać Rafała Trzaskowskiego, tak? Czyli tutaj wiadomo było od początku, że same głosy, powiedzmy, wyborcy PiSu, te 30, nawet procent 30 kilka, nie da Karolowi Nawrockiemu, mogło dać drugą turę wyborów, ale zdecydowanie przegrałby wtedy z Rafałem Trzaskowskim w turze drugiej, ale właśnie to zwrócenie się ku wyborcom Konfederacji i budowanie wizerunku w tych poglądach, które w badaniach wychodziły, że Konfederatom będą pasować, okazało się sukcesem i dlatego do dzisiaj zwróćmy uwagę, że Karol Nawrocki jest właśnie groźny dla Konfederacji w tym sensie takim właśnie, że pozyskuje wyborców i nie łudźmy się, żaden kandydat Konfederacji nie wygra wyborów prezydenckich za 4 lata. Dopiero może Karol Nawrocki przestanie mieć prawo do startowania w wyborach, gdyż on jakby gospodaruje te poglądy, szczególnie tą część Konfederacji, powiedzmy, nazywaną narodowościową, tak? Czyli bliższą Krzysztofowi Bosakowi niż Sławomirowi Mencenowi, ale niewątpliwie tak. I to jest ten pewien klucz, żeby właśnie nie być też, ale też proszę zwrócić uwagę, że to nie szufladkuje prezydenta jako typowo kandydata, jako prezydenta, dziedzica Prawa i Sprawiedliwości, bo myślę, że też nie do końca on do tego aspiruje. Ale niewątpliwie będzie też chciał być tworzem pewnego procesu i myślę, że najbliższe wybory parlamentarne, dużo się mówi o tym, że jakimś wsparciu listy senackiej szczególnie, tak, czy patronacie prezydenta Nawrockiego nad tą listą, no będzie cały czas tym języczkiem uwagi, czy przejście Zbigniewa Boguckiego na potencjalnego premiera Prawa i Sprawiedliwości, tak, czy w rządzie prawicy, czy antytuskowym rządzie, może tak nawet powiedzmy, inaczej za rok, no jest takim elementem, gdzie ten prezydent cały czas będzie tym elementem. Pamiętajmy też, że oczywiście Konstytucja nadaje uprawnienia prezydentowi pierwszego kroku, tak, czyli powierzenia misji tworzenia rządu, co Andrzej Duda wykorzystał, oddając partii zwycięskiej, ale której mówiło się, że rządu nie stworzy, czyli Mateuszowi Morawieckiemu, ten słynny rząd 14-dniowy.
1: Mówiliśmy o tym, że Karol Nawrocki często mówi o sobie w tej trzeciej osobie. To jest takie podkreślenie wagi tego urzędu prezydenta. Z drugiej strony, no, mamy cały czas bliskie kontakty ze środowiskami pseudo-kibicowskimi. Czy to było spotkanie na Jasnej Górze? No te ostatnie dni oczywiście szeroko komentowana była decyzja o ułaskawieniu lidera ultrasów Legii Warszawa.

0: starucha. No i z jednej strony zastanawiam się nad tym, czy to nie wpływa negatywnie na wizerunek prezydenta, no bo co innego była kampania, a co innego teraz, no, prezydent, który ma bliskie kontakty z pseudokibicami.
1: Stara prawda w polityce mówi, że po wyborach zaczyna się kolejna kampania pierwszego dnia, jak już się obudzisz. I myślę, że to...
0: Czyli to jest celowe działanie, żeby był elektorat na drugą kadencję, tak?
1: Jeżeli od kilku minut rozmawiamy cały czas o tym wizerunku prezydenta i że on jest trwały i te decyzje, które podejmuje w większości, mają określone konsekwencje. Tak, myślę, że tutaj oczywiście sprawa kilka dni...
0: Czyli dla Karola Nawrockiego to jest spójny wizerunek, jednym słowem.
1: Myślę, że można było się spodziewać tej decyzji tutaj, że taka sprawa nastąpi. Ona też jest oczywiście dość spłaszczona, mówię o samej decyzji dla tej konkretnej osoby w mediach, bo rzeczywiście osoba kojarząca się, zwróćmy uwagę też oczywiście, kto pamięta, 15 lat temu no był słynny spór Donalda Tuska z kibicami, tak? Były te słynne wojny i tutaj pan Piotr był jednym z tych elementów, taką twarzą tego sporu między premierem a środowiskiem kibicowskim, ogólnopolskim mówię. I dlatego myślę, że to też przy okazji taki przytyczek wobec pana premiera od prezydenta. Ale niewątpliwie decyzja dla mnie spodziewana i myślę, że taka, jak pani o tym mówi, konsekwentna pewnego środowiska, zaplecza, ale też po prostu tego pokazywania tego też, kim jestem. Tak? Bo zwróćmy uwagę, że pan prezydent bardzo często o tym mówi, że on będzie podjął takie decyzje, jakie uważa, że powinny zostać podjęte. Czyli można próbować lobbować, szukać, ale on kreuje się na tę osobę, która jest decyzyjna i ponosi konsekwencje swoich decyzji.
0: Karol Nawrocki nie miał doświadczenia politycznego. Przypomnijmy, wcześniej był prezesem IPN-u, wcześniej jeszcze dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Czy można powiedzieć, że po tym roku już stał się rasowym politykiem?
1: On bardzo szybko dojrzewał już w kampanii. Widać było wyraźnie, że uczył się każdego dnia, to znaczy tego, jak mówi, jak wygląda, jak się porusza, w jaki sposób gestykuluje, jak podkreśla te słynne, te wszystkie jego wystąpienia. Ale też nie lekceważyłbym tego, że jednak przynajmniej jako prezes IPN-u z polityką miał jednak do czynienia. Może nie był klasycznym politykiem kategorii tego, że ktoś go wybrał do parlamentu, do rady gminy czy powiatu, ale niewątpliwie już jako prezes IPN-u jesteś figurą w polskim państwie. Spotykasz się, masz doświadczenie, musisz negocjować, negocjujesz swój budżet, relacje, przepisy, tak? Bierzesz udział w polityce międzynarodowej, bo jednak czasami są te sprawy takie napięte, jak kwestie stosunków z Ukrainą, z Rosją, czy jakieś tutaj polskie miejsca pamięci na całym świecie, które wciąż mamy, czy w Afryce, czy w Azji, po II wojnie światowej szczególnie. Więc tutaj tego doświadczenia troszeczkę pan prezydent mimo wszystko miał, ale rzeczywiście takiego typowego, to co też się, o co mówiono, że jak on sobie poradzi, jednak kiedy nawet Andrzej Duda mówił o tym, odchodząc, że siadając za biurko prezydenckie, no, zaczynasz podejmować decyzje inaczej i patrzysz na świat i politykę nie tylko przez pryzmat swoich własnych poglądów, ale tego, że twoja decyzja znaczy bardzo wiele dla wszystkich obywateli i musisz ważyć te środki, więc oczywiście bardzo szybko się uczy i myślę, że nadspodziewanie szybko i myślę, że też w sferze polskiej polityki, tak na tak zwanym OFIE, dowiedziałaby się pani od wielu polityków, nie tylko związanych z prawicą, że troszkę podoba mi się styl, jaki Karol Nawrocki szybko wszedł do polskiej polityki i się w niej zakorzenił.
0: Panie doktorze, dwa pytania, dwie minuty nam pozostały. Pierwsza to konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj zwycięstwo Karola Nawrockiego to triumf Prawa i Sprawiedliwości, tak mówił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Czy to próba odwrócenia uwagi od problemów wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości? I jeszcze kwestia, Senat nie zgodził się na wybór doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. No tutaj chyba zaskoczenia nie ma.
1: Tak, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, prezes Kaczyński gra w swoją rolę, czyli właśnie próbę budowania wizerunku, pokazywania, że jesteśmy potrzebni, że kreujemy, no w końcu wykreowaliśmy zwycięskiego kandydata w wyborach, które są bardzo trudne, bo musisz zdobyć te ponad 50% przy bardzo wysokiej frekwencji wyborczej. I było to spodziewane, ta próba też przykrycia tej wojny, która się toczy, coraz silniejszych, bo coraz więcej tutaj aspektów się podnosi wobec samego Mateusza Morawieckiego, już osobistych, tak, również przez prezesa Kaczyńskiego. A jeśli chodzi o drugie pani pytanie, to chyba spodziewana decyzja była zapowiedziana wcześniej, że Senat nie będzie większości w Senacie i dalej ten pad odnośnie wyboru prezesa IPN-u. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jest to jednak wciąż polityczne stanowisko i bardzo istotne, duża instytucja, duży budżet i ten pad będzie jeszcze troszkę w Polsce trwał.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz polityczny. Gościem Polskiego Radia 24 był dr Piotr Pochyły, politolog z Uniwersytetu.

0: Uniwersytetu Zielonogórskiego.
1: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Mija 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Senat nie poparł kandydatury Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wynik głosowania odczytała marszałkini Izby Wyższej Parlamentu Małgorzata Kidawa-Błońska.
4: Głosowało 89 senatorów, za było 38, przeciw głosowało 50, jeden senator wstrzymał się od głosowania.
3: Przeciwko kandydaturze Szpytmy na prezesa IPN-u głosowali senatorowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Centrum i część polityków Polski 2050. Procedura wyboru prezesa IPN-u rozpocznie się od nowa. Senat drugi raz nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. O przeprowadzenie takiego plebiscytu wnioskował prezydent. Pod znakiem wet upłynął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Tak ocenia wiceszefowa resortu edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer. Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Katarzyna Lubnauer mówi, że prezydent wetując 41 ustaw przede wszystkim szkodził Polakom, a nie rządowi.
5: Jeżeli nie ma niższych cen benzyny, to dotyczy każdego Polaka. A nie ma niższych, ponieważ zawetował ustawę o nadmiarowych zyskach. A właściwie wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli nie ma ustawy o sobie najbliższej, to na przykład podatki od spadku zapłacą zwykli Polacy, a nie prezydent Nawrocki, ani nawet nie premier Tusk.
3: Prezydent zablokował m.in. ustawę dotyczącą unijnego programu obronnego SAFE, także ustawę zaostrzającą przepisy dotyczące kryptowalut. Podpisał 255 ustaw, złożył też 22 inicjatywy ustawodawcze. Będzie łatwiej o umowę o pracę dla dostawców jedzenia i taksówkarzy zamawianych przez aplikację. Ustawa platformowa wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu. Osoby, które zarabiają za pośrednictwem aplikacji takich jak Pyszne.pl będą w domniemaniu pracować na etatach. Platformy cyfrowe będą musiały przekazywać raporty na temat zatrudnianych osób, wyjaśnia ministerka rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
6: Ustawa wprowadzi łatwiejszą ścieżkę ustalania stosunku pracy i gwarantowania tym pracownikom prawnej ochrony wykonywanej przez nich pracy.
3: Przepisy mają na celu wdrożenie unijnej dyrektywy platformowej. Kraje wspólnoty mają na to czas do grudnia. Przybywa przypadków udarów cieplnych, z którymi pacjenci trafiają na szpitalne oddziały ratunkowe. Ma to związek z falą upału, która utrzymuje się w naszym kraju. Do szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu trafiają pacjenci z określonych grup, mówi dr Tomasz Sikora, specjalista medycyny ratunkowej.
7: Są to głównie osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi, z cechami odwodnienia, z cechami trudności ogólnoustrojowych związanych z wysoką temperaturą. Zdarzali się także pacjenci w stanie ciężkim, gdy przegrzanie ciała przechodziło już w udar cieplny.
3: Udar cieplny jest niebezpieczny, może prowadzić do niewydolności wielonarządowej, a nawet do śmierci.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Jest 15.33.
2: Dan dnia.
0: Przed chwilą Dorota Wojtalczyk w informacjach mówiła o tym, jak niebezpieczny może być upał. A my sprawdzimy, co czeka nas teraz w pogodzie. Z nami jest Michał Folwarski, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Michał Folwarski, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Próbujemy połączyć się z panem Folwarskim. Patrzę na mapę pogodową. Jedynie ziemia lubuska i Pomorze Zachodnie dziś bez alertów. Na pozostałym obszarze ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami i burzami. Najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu 38 stopni. Ale cała centralna i południowa Polska z temperaturą powyżej 30 stopni. Z nami jest Michał Folwarski, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czy teraz się słyszymy?
8: Dzień dobry, tak.

0: już się słyszymy.
1: Proszę powiedzieć, bo patrzę na mapę pogodową z przerażeniem, już kolejny dzień. Wszyscy chyba mamy już dość tych upałów i burz, które także pojawiają się w kraju. Co nas czeka jeszcze dziś i czy to jest ostatni dzień tej niebezpiecznej i męczącej pogody?
0: Jeśli chodzi o upał, to tak. Mam tutaj dobre wieści, bo już godziny z tak wysoką temperaturą na szczęście są już policzone. Upał utrzyma się do końca dzisiejszego dnia. Natomiast związane jeszcze będą z tym upałem burze, które już się tutaj rozwijały od godzin około południowych, zwłaszcza tutaj aktualnie jest w północnej części kraju dosyć groźna sytuacja, ale z każdą godziną tych burz będzie przybywać, więc będzie bardzo niebezpiecznie. Tak naprawdę przeważający obszar kraju tutaj jest objęty ostrzeżeniami zarówno właśnie przed upałem, ale również przed burzami, które będą miejscami gwałtowne.
1: Co to oznacza? Ile może spaść wody? Jakie porywy wiatru? Co jest w prognozach?
0: Porywy wiatru mogą w tych burzach zarówno dzisiaj do końca dnia, jak i ta najbliższa noc mogą osiągać punktowo nawet do 90 czy 100 km na godzinę. Ulewy też miejscami będą możliwe i tutaj tego deszczu może spaść miejscami naprawdę dużo, w okolicach nawet 30-40 mm. No i oczywiście grad. Grad też się może pojawić zarówno do końca dzisiejszego dnia, jak i w nocy, szczególnie w tych początkowych godzinach nocnych. Najspokojniejsza aura tutaj to jest na krańcach północno-zachodnich naszego kraju, tam też najchłodniej, ale im bardziej tutaj w głąb kraju, tym ta najbliższa doba będzie bardzo niebezpieczna. Jutro poprawa sytuacji nastąpi od północnego zachodu kraju. Jedynie tylko tutaj jeszcze cały czas południe i południowy wschód kraju będą tutaj w opadach przelotnych i też będą jeszcze miejscami występować burze, które też lokalnie mogą być gwałtowne z porywami wiatru sięgającymi w okolicach 80 km na godzinę, silnymi opadami deszczu do około 30-35 mm, no i lokalnie też będzie niewykluczony opad gradu. Ale za to jutrzejszy dzień już w całym kraju bez upału, poniżej 30 stopni, maksymalnie tylko na krańcach południowo-wschodnich tutaj naszego kraju temperatura może wzrosnąć w okolicach 26-27 stopni.
1: Czy ten weekend będzie już spokojniejszy, czy w tej prognozie długoterminowej powrót upałów jest możliwy i burz też?
0: Weekend zdecydowanie spokojniejszy, tutaj ze słoneczną aurą, bez opadów, natomiast zacznie się znowu robić coraz cieplej. W niedzielę znowu niestety tutaj termometry na zachodzie kraju pokażą powyżej 30 stopni, do około 30-32. Natomiast jeszcze bez opadów. Dopiero w poniedziałek tutaj ten upał się troszeczkę przesunie, bardziej się powiedzmy rozleje tutaj jeszcze też na południe i na centrum kraju. No i tutaj już w poniedziałek wkroczy też kolejna strefa frontu z opadami deszczu i burzami.
1: Proszę powiedzieć, czy z tego względu, że mamy, no chyba to już jest trzeci dzień takich upałów i wraz z tymi upałami nadchodzą burze. Czy jeżeli mamy tak wysoką temperaturę dochodzącą do 38-39 stopni, jak później pojawiają się te gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak upały, takie jak burze, no to czy one są intensywniejsze i jeszcze bardziej niebezpieczne?
0: Niestety tak. Tutaj właśnie ze względu na tą wysoką temperaturę i dodatkowo jeszcze wilgotną masę powietrza, to tutaj niestety ten potencjał burzowy, ta ich aktywność przy takich warunkach niestety jest właśnie największa. Dlatego ta najbliższa doba tutaj przy takiej sytuacji, jak mamy właśnie taką wysoką temperaturę i później przejście tego frontu, dlatego tak ta niebezpieczna będzie ta najbliższa doba i lokalnie te zjawiska będą bardzo gwałtowne.
1: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Michał Folwarski, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Komentarz.
1: Z nami jest Bogusław Kowalski, Polski Związek Alpinizmu. O pogodzie

0: Będziemy też rozmawiać, bo burze zawsze są niebezpieczne w Tatrach. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w górach. Półmetek wakacji za nami, a ostatnie kilkanaście dni przyniosło serię śmiertelnych wypadków w Tatrach. Ten ostatni weekend to 4 wypadki śmiertelne, 2 taternickie pod Mięguszowieckim Szczytem Wielkim oraz słowacką skrajną Rzeżuchową Turnią. W sumie od 24 lipca w Tatrach zginęło 8 osób. Czy możemy mówić o czarnej serii w Tatrach?
1: No ja bardzo, dzień dobry Państwu. Ja bardzo nie lubię tego określenia, dlatego że każdy z tych wypadków był, no miał swoją historię. To są sytuacje indywidualne i należy takie rozpatrywać. Natomiast jakby częścią wspólną, takim wspólnym mianownikiem jest ogromny tłok w Tatrach. Pewnie znowu będzie rekord frekwencji w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ze względu na te tłumy bardzo dużo Polaków przenosi się na południową granicę, za południową granicę na Słowację i tam też niestety ulegają wypadkom.
0: Z czego wynikają te wypadki? To są błędy turystów? Czy no to też jest to, że tak jak pan wspomniał, jest bardzo duże oblężenie w Tatrach. Ja cały ubiegły tydzień spędziłam w Tatrach po stronie polskiej. Tłumy były niesamowite. Trzeba naprawdę było wychodzić o 4-5 nad ranem, żeby cokolwiek skorzystać z tych szlaków, a już w dolinkach to naprawdę niesamowite tłumy.
1: No, minęliśmy się. Również byłem w zeszłym tygodniu w Tatrach, też po naszej stronie, w Dolinie Pięciu Stawów. No, na pewno ten tłum generuje różne takie nieodpowiedzialne zachowania, szczególnie w tych wyższych partiach, gdzie osoby, które chcą przejść szybciej, czy chcą zrobić jakiś rekord osobisty, no, zachowują się czasem nieodpowiedzialnie i w takim tłumie bardzo trudno po prostu się poruszać. Człowiek jest narażony bardzo na różnego rodzaju przypadki, sam może się omsknąć, potknąć, a poza tym no, kolejna rzecz to po prostu zagrożenie w postaci spadających różnych rzeczy, termosów, wypadających z bocznych kieszeni, butelek, no i oczywiście kamieni. To jest taka no, ogólna diagnoza, natomiast no, mówię, każdy ten wypadek należy rozpatrywać indywidualnie, bo przyczyny są bardzo różne.
0: W ubiegłym tygodniu były z kolei 2 śmiertelne wypadki pod Rysami. Mężczyźni zasłabli. To było zatrzymanie akcji serca. Ich życia nie udało się uratować. To też pokazuje. No myślę, że tutaj też czynnikiem oczywiście była pogoda, no bo to był ten czas, kiedy była bardzo wysoka temperatura. Jak my mamy się przygotować do tych górskich wędrówek w górach, do tych wędrówek w górach latem? Co jest największym zagrożeniem? Bo zawsze mówimy o tych burzach, ale nie tylko. Okazuje się, że też słońce i upalna temperatura no, może być zagrożeniem.
1: No przede wszystkim upał i nieporuszanie się w wysokich temperaturach, no w takim terenie, gdzie będzie bardzo duży wysiłek. Osoby, które nie są przystosowane do wysiłku fizycznego w ciężkich warunkach, no, będą narażone na to, że ten układ krążenia będzie gorzej funkcjonował. W poniedziałek rano rozmawiałem z ratownikiem dyżurnym w Pięciu Stawach, z moim kolegą, i on powiedział, że wychodząc około godziny 6 z minutami, na termometrze zaobserwował już 20 stopni, więc w południe po prostu jest niemalże taki sam upał jak w miastach, a wysiłek jest o wiele większy. Skoro
0: no dostajemy alerty, prawda, żeby unikać aktywności fizycznej, jak są upały w mieście, a zupełnie inaczej wygląda to. Tym bardziej powinniśmy unikać w górach, kiedy jesteśmy na wysokości, na otwartej przestrzeni i ten wysiłek przy pokonywaniu wysokości jest dużo większy.
1: Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że po prostu ten wysiłek jest ogromny bardzo

0: często i dla osób, które na co dzień nie podejmują takiego działania. Po prostu może to być no, bardzo wyczerpujące, wręcz skrajnie wyczerpujące. No i niestety doszło do tych dwóch wypadków. Oczywiście nie znam szczegółów, nie wiem, czy to było zatrzymanie pracy serca w wyniku właśnie nadmiernego obciążenia, ale tak można przypuszczać.
1: Tak można przypuszczać, oczywiście tego nie wiemy, natomiast rzeczywiście w tamtych dniach była bardzo wysoka temperatura. Zagrożenie latem to oczywiście także burza. Powiedzmy, jakie to jest niebezpieczeństwo, jeżeli jesteśmy na szlaku?
0: No ja tylko powiem tyle, że po górach chodzę niemalże już pół wieku i to jest największe zagrożenie, którego się boję. Dlatego, że oczywiście rozpatrując to w szerszej perspektywie profilaktyki, sprawdzania prognoz pogody, radarów w aplikacjach, jesteśmy w stanie przewidzieć, uniknąć tej burzy i nie być w wysokich partiach. Natomiast w przypadku, gdy już się znajdziemy w takiej sytuacji, w porównaniu do w zasadzie wszystkich zagrożeń górskich, jest sytuacja zero-jedynkowa. Jeżeli jesteśmy na grzbiecie, na szczycie góry, to mamy 50% szans, a to jest, no to są bardzo małe kalkulacje, bardzo złe kalkulacje, bo albo nas piorun trafi, albo nie trafi. Nie ma tutaj innej możliwości. Nie możemy w żaden sposób zniwelować różnymi zachowaniami swojego tego zagrożenia. Jedyne, co możemy zrobić, to po prostu uciekać jak najszybciej w dół, poniżej grani szczytów, grzbietów górskich. To jest jedyna możliwość. Natomiast kluczowa jest profilaktyka, czyli sprawdzanie prognoz pogody i później monitorowanie zarówno tego, co się dzieje na niebie, jak i monitorowanie radarów. Ja zresztą, będąc szkoląc w Dolinie Pięciu Stawów, wycofałem się z Orlej Perci, dlatego że zapowiadane były burze w poniedziałek. Tej burzy nie było. Była gdzieś tam, pochodziła sobie po Spiszu, gdzieś w rejonie Kierzmarku, Popradu. Natomiast nas to nie trafiło i w ogóle no, pokapało tam troszeczkę. Nie było tego zagrożenia, ale lepiej w takiej sytuacji zawsze dmuchać na zimne i nie znaleźć się w tym oku cyklonu.
1: Czy tylko to jest moje wrażenie, że ta pogoda w górach zmienia się, no nie wiem, 5 razy szybciej niż w niższych partiach, że tak jak pan powiedział, że były prognozy dotyczące tego, że możliwe prognozowane są burze, ostatecznie te burze przeszły gdzieś bokiem i to jest właśnie kluczowe podejmowanie tych decyzji, aby się wycofać albo aby w ogóle nie podjąć próby wyjścia w wyższe partie gór, dlatego że no, ta pogoda w górach bardzo szybko się zmienia i później to wycofanie jest praktycznie niemożliwe.
0: No, zmienność pogody jest w górach jest po prostu naturą tego miejsca. Dzisiaj pomocą nam są te nieszczęsne telefony, których zbyt często używamy, ale tam są aplikacje. Można ściągnąć aplikacje, możemy monitorować to, co się dzieje, bo bardzo często jest tak, że jeżeli nie korzystamy z tego typu pomocy, to jesteśmy po jednej stronie góry, po na przykład w stronie południowej, a od północy idzie po prostu Armagedon i tego nie wiemy. Dopiero gdy dochodzimy w pobliże grani, grzbietu, to się okazuje, że jesteśmy już naprawdę w bardzo złej sytuacji. Obecnie można to monitorować dużo szybciej i to jest nasza pomoc. Cyfryzacja. Można ją, to powszechna cyfryzacja może być przekuta na coś dobrego. I dlatego bardzo zachęcam, na to, żeby takie aplikacje ściągnąć, monitorować. A jak się nie wie, nie umie, to należy pytać osób doświadczonych, ratowników, przewodników, instruktorów szkolących w górach.
1: Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od tych wypadków, które wydarzyły się w ciągu ostatnich kilkunastu dni. Co robić w nagłych wypadkach? Jak się zachować na przykład, gdy widzimy wypadek w górach?
0: To zależy, w jakiej jesteśmy sytuacji.

0: Kluczową rzeczą jest bezpieczeństwo osoby, która ma pomóc. Jeżeli wypadek jest w takim terenie, gdzie dojście do osoby poszkodowanej wiązałoby się z zagrożeniem potencjalnego ratownika takiego ze szlaku, no to należy po prostu poprzestać na wezwaniu pomocy. Jeżeli jesteśmy w stanie dotrzeć do osoby poszkodowanej, no oczywiście najpierw sprawdzamy funkcje życiowe, oddychanie. No i jeżeli jest taka możliwość, to podejmujemy resuscytację czy jakieś działania, które zmierzają, nie wiem, do zatamowania krwotoku, uśmierzenia bólu i zabezpieczenia przede wszystkim upadkiem gdzieś niżej, bo to jest kluczowe. No a później oczekujemy ratowników. I tutaj przyłączę się do apelu kolegów z TOPR-u, żeby unikać wszelkiego rodzaju jakichś nieodpowiedzialnych ruchów, no i przede wszystkim pochować rzeczy, które mogłyby w jakiś sposób uszkodzić śmigła helikoptera. No i nie należy w żaden sposób podchodzić, podbiegać do śmigłowca w momencie, kiedy pilot nas nie widzi, gdy jesteśmy poza jakby polem jego widzenia, bo to stwarza
1: to chyba nawet w ostatnich kilkunastu dniach pojawił się nawet taki wpis bezpośrednio od ratowników TOPR-u właśnie z takim apelem, bo no też zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że jest bardzo dużo osób w górach i rzeczywiście mnóstwo osób, jak widzi śmigłowiec, to robi zdjęcia albo nagrywa filmiki, a to może też przeszkadzać w pracy. Jeszcze dwie kwestie chciałabym poruszyć w naszej rozmowie. Pierwsza kwestia dotyczy określenia własnych umiejętności przed wyjściem w góry. Jak się przygotować do takich wycieczek? Co ze sobą zabrać? Gdzie się udać? Jak to ocenić, jeżeli na przykład nie byliśmy nigdy w wyższych partiach Tatr, nie byliśmy w Tatrach chociażby? Skąd wiemy, gdzie pójść, jak ocenić te swoje umiejętności i możliwości?
0: No jeżeli chcemy wejść w wyższe partie Tatr, to najpierw powinniśmy zobaczyć, czy kondycyjnie damy radę. I tutaj no,
1: taką, i zobaczyć taką, niższe.
0: Tak. Takim dobrym pomysłem jest wejście na szczyty, które nie są trudne technicznie, a mogą być dość wysokie. Wysokie typu Czerwone Wierchy czy jakieś szczyty w Tatrach Zachodnich. No, czy też łatwiejsze szczyty w Tatrach Wysokich. A później stopniowo, najlepiej z kimś bardziej doświadczonym wchodzić i nie wymyślać sobie na samym początku swojej takiej tak zwanej górskiej kariery celów typu rysy. Nigdy nie byłem w górach, ale wejdę na rysy. No bo to się wiąże z różnymi zagrożeniami, ale też z umiejętnością reagowania na te zagrożenia. Gdy ktoś nie miał do czynienia wcześniej z ekspozycją, nie posiada na przykład kasku, nie zaopatrzy się w odzież zapasową, która będzie potrzebna w razie załamania pogody, apteczkę, większej ilości picia, no to może się okazać, że po prostu taki pomysł skończy się wzywaniem pomocy.
1: No i kolejny wątek, czyli temat zabierania dzieci w góry. Jak to robić umiejętnie, z głową i tak, żeby no, z jednej strony rozumiem rodziców, którzy chcą pokazać dzieciom góry, z drugiej strony, żeby też nie przecenić tych umiejętności, no bo rodzic potrafi już, znaczy rodzic jest doświadczonym turystą, natomiast no, umiejętności i wytrzymałość dziecka jest zupełnie inne. Już nie będę przytaczać chyba tej historii sprzed 2 albo 3 lat bardzo głośnej, kiedy ojciec zostawił 10-letnią córkę na szlaku i sam poszedł dalej w góry.
0: Tak. W zasadzie jest taka, moim zdaniem, jedna zasada. To znaczy, należy sobie przed wycieczką wyobrazić, co by się stało, gdybym ja jako rodzic, nie wiem, miał wypadek, miał zasłab albo coś innego. Co wtedy te dzieci mogłyby zrobić? W tym momencie się powinna zaświecić

0: czerwona lampka. No i od razu powinien się pojawić pomysł drugi rodzic, drugi sprawny, drugi doświadczony, tak? Żeby nie obarczyć tych dzieci traumą i tym, żeby one musiały wejść w rolę ratowników. No bo to już jest absurdalna sytuacja. Czyli jeżeli wybieramy się w góry i są to jakieś trudniejsze rzeczy, ja jestem fanem tego, żeby chodzić po górach z dziećmi, no to nie należy chodzić samemu i mieć pod swoją opieką gromadki, no bo jeżeli nam coś się stanie, to po prostu te dzieci będą miały ogromny, ogromny problem, żeby z tego wybrnąć. Może nie będą umiały, może będą spanikowane, będą w takich emocjach, że to się skończy wielokrotną tragedią. Czyli stopniowo, powoli, powoli, powoli, mniejsze góry, a później, jeżeli coś ambitniejszego, to w towarzystwie kogoś rozsądnego, ale też dorosłego.
1: I też doświadczonego. Bogusław tak. Kowalski z Polskiego Związku Alpinizmu był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: W studiu Jarema Jamrożek. Dzień dobry.
2: Uf, jak gorąco.
1: No właśnie, ale ja mam dobre informacje, bo rozmawiałam z synoptykiem. Ostatnia doba niebezpiecznej pogody. Weekend ma być już piękny i już jutro na termometrach poniżej 30 stopni. Z tego się bardzo cieszę.
2: I przyznam szczerze, kiedy jechałem do radia, słuchałem właśnie, jak o tym informowałaś i zrobiłem takie uf, nareszcie.
1: Jak dobrze.
2: Tak, to prawda. Ale dzisiaj gorących tematów oczywiście nie zabraknie. Nie zabraknie tematów politycznych, no bo dzisiaj po godzinie 17:00 wielkie wydarzenie, no balony, euforia, fajerwerki, chociaż nie, strzelać nie należy. Ale rozumiem, że tak będzie świętowana rocznica prezydentury Karola Nawrockiego. Przynajmniej takie mam oczekiwania, mam nadzieję, że oczywiście się nie zawiodę. I ten temat oczywiście pojawi się dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24, prawda?
3: Pojawi się, dzień dobry, będzie też trochę na ludowo, bo ja wracam właśnie sprzed Pałacu Prezydenckiego, gdzie spędziłam kilka ostatnich bardzo ciepłych godzin. Przygotowania rzeczywiście pełną parą idą, a po 17:00 punkt kulminacyjny. Ja będę rozmawiać dziś z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim, który pierwszej rocznicy prezydentury tak nie świętował. Zresztą to po raz pierwszy ponoć, aż z takim rozmachem ma miejsce.
2: Dmuchańce, balony. Taką mam przynajmniej nadzieję, że się pojawi. Ale oprócz tego będziemy również mówić o suszy, o tym, o wysokich temperaturach, o tym wszystkim, co nam towarzyszy w związku ze zmianami pogody, więc również takich naprawdę gorących tematów nie zabraknie.
1: Wiele ciekawych tematów od godziny 16:00. Jarema Jamrożek, Sylwia Białek zapraszają, a ja już dziękuję za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia.
4: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: O nie, co ja mam zrobić?
11: Dlaczego ja?
10: Gdzie mam teraz jechać?
11: Czy się zgłosić?
10: Skąd wziąć pieniądze?
12: To już teraz?
13: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Jerzy Waszyngton. Późniejszy przywódca amerykańskiej wojny o niepodległość i pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Za młodu najbardziej pragnął zostać brytyjskim oficerem. Los jednak wybrał dla niego inną drogę. O filmie Młody Waszyngton, wielkiej polityce, brytyjskiej koronie i aspiracjach kolonistów w najbliższej Turbo Historii porozmawiam z Piotrem Sutowiczem, historykiem i publicystą. Polskie Radio 24, już jutro o godzinie 22:05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Rok prezydentury Karola Nawrockiego. PiS wystawia laurkę. Rządzący ostro krytykują. Więcej w relacji naszego reportera. IPN wciąż bez nowego prezesa. Kandydatura Mateusza Szpytmy przepadła w Senacie. Procedura wyboru rozpocznie się od nowa. To pierwsza taka konwencja PiSu po rozpadzie tej partii. Czy pojawiły się nowe postulaty? Będzie relacja naszego reportera. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Specjalne wydarzenie ze sceną i dla wielu sympatyków Karola Nawrockiego. Tak, przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie będzie wyglądało świętowanie rocznicy zaprzysiężenia prezydenta. W tle pytania o polityczne osiągnięcia Karola Nawrockiego po 12 miesiącach. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak będzie wyglądało to świętowanie przed Pałacem?
2: No, przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie wszystko jest już zapięte na ostatni guzik, a spora grupa ludzi już próbuje dostać się na uroczystości z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Na dziedzińcu przygotowano specjalną scenę i trybuny dla uczestników. Wszystko przyozdobione w biało-czerwone barwy, ale też w symbol charakterystycznego pofalowanego haftu wojskowego. To on w polskiej symbolice państwowej, czasem zwany wężykiem, jest kluczowym elementem chorągwi Rzeczpospolitej, oficjalnego symbolu najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych, jakim jest prezydent RP. Obchody rozpoczną się debatą poświęconą pierwszemu rokowi prezydentury. Organizatorzy zaprosili do udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz gości z całego kraju, mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz.
3: Może przyjść każdy. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą się dzisiaj spotkać z prezydentem Karolem Nawrockim. O godzinie 17.30 rozpoczyna się to wydarzenie, które jest podsumowaniem pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego. Zachęcamy wszystkich, żeby przyszli wcześniej, dlatego że tutaj trzeba przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, ale po przejściu tej kontroli wszyscy mogą wejść na dziedziniec. O godzinie 17.30 rozpocznie się pierwszy punkt, debata publicystów.
2: Otwarcie bram i wpuszczenie uczestników przed Pałac Prezydencki, no właśnie oficjalnie zapowiedziane na godzinę 17, chociaż ten apel już rzeczywiście został wzięty pod uwagę i goście są już teraz sprawdzani przez straż. O 17.30 oficjalny początek uroczystości, będzie to właśnie debata publicystów podsumowująca pierwszy rok prezydentury, później krótki program artystyczny, a kulminacyjnym punktem ma być wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego. Z pewnością usłyszymy wiele dobrych słów na temat prezydentury Karola Nawrockiego. Kancelaria prezydenta mówiła, że minione 12 miesięcy było czasem aktywności głowy państwa, zarówno w polityce krajowej, jak i międzynarodowej, a wśród osiągnięć wymieniane były działania dotyczące bezpieczeństwa, współpracy z sojusznikami, czy korzystanie z prerogatyw prezydenckich, w tym właśnie wprawa weta wobec części ustaw. Co innego jednak sądzą na ten temat przeciwnicy polityczni Karola Nawrockiego. Przedstawiciele koalicji rządowej zarzucają prezydentowi przede wszystkim blokowanie projektów ustaw i utrudnianie współpracy z rządem. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer już w lipcu określiła Karola Nawrockiego jako siewcę destrukcji. Dziś w rocznicę prezydentury mówi, że jest to prezydentura pod znakiem weta. Wskazuje, że Karol Nawrocki, wetując aż 41 ustaw, przede wszystkim szkodził Polakom, a nie rządowi.
4: Jeżeli nie ma niższych cen benzyny, to dotyczy każdego Polaka, a nie ma niższych, ponieważ zawetował ustawę o nadmiarowych zyskach, a właściwie wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli nie ma ustawy o osobie najbliższej, to na przykład podatki od spadku zapłacą zwykli Polacy, a nie prezydent Nawrocki, ani nawet nie premier Tusk. Jeżeli nie ma ustawy o podatku dotyczącym akcyzy na alkohol czy podatku cukrowym, to mniej pieniędzy będzie na leczenie wszystkich Polaków, a nie premiera Tuska.
2: Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski natomiast mówił, że prezydent zamiast współpracować z rządem prowadzi politykę konfrontacji, czy też nadmiernie korzysta z prawa weta. Natomiast te krytyczne oceny prezydentury prezydenta z pewnością nie zmienią

0: pozytywnej oceny na samym placu i spodziewamy się wielu słów pochwały wobec Karola Nawrockiego i bardzo pozytywnej atmosfery świętowania tej rocznicy.
1: Mija rok od zaprzysiężenia na urząd prezydenta Karola Nawrockiego. Mówił o tym Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Teraz opinia eksperta z naszej

0: prezydentów, no ale nie jest to też katastrofa, nie spada to poniżej 50%.
1: Jak dodaje dr Słupik, w jego opinii największym błędem prezydenta było zawetowanie ustawy o unijnym programie SAFE. Tę decyzję w większości negatywnie ocenili też Polacy. Rząd znalazł sposób na wdrożenie programu w życie bez podpisu prezydenta. Obszerne podsumowanie pierwszego roku kadencji prezydenta Nawrockiego znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. Senat odrzucił kandydaturę Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Większość senatorów nie zgodziła się na powołanie go na to stanowisko, poinformowała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
2: Głosowało 89 senatorów, za było 38, przeciw głosowało 50, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat nie wyraził zgody na powołanie pana Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
1: Zdaniem doktora Szpytmy o decyzji Senatu, na decyzję Senatu wpłynęło głównie to, że był w przeszłości bliskim współpracownikiem prezydenta Karola Nawrockiego. Mówił o tym tuż po głosowaniu.
3: Wystartowałem, przeszedłem przez dwa ważne etapy. Trzeciego się nie udało, trudno. Myślę, że moje związki z obecnym prezydentem jako prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, jakby to dawano mi wielokrotnie do zrozumienia, że to, że byłem zastępcą Karola Nawrockiego, nie działa na moją korzyść.
1: Sejm wybrał Mateusza Szpytmę na prezesa IPN-u 17 lipca. Decyzja Senatu oznacza, że kolegium IPN-u będzie musiało przeprowadzić nowy konkurs. Izba Wyższa drugi raz nie zgodziła się też na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek w tej sprawie złożył prezydent. Karol Nawrocki zabiegał o zadanie pytania, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ku nowemu rządowi pod tym hasłem w Warszawie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Politycy PiSu zapowiadali, że zaprezentują pewne postulaty, które znajdą się w nowym programie partii. Na miejscu był nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
4: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, czy usłyszeliśmy te nowe postulaty?
4: To zacznę może od wystąpienia prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. No w nim raczej brakowało jakichś konkretów. Prezes Prawa i Sprawiedliwości po pierwsze skupił się na chwaleniu się tym, że to właśnie zwycięstwo Karola Nawrockiego, przypomnę, że dziś jest pierwsza rocznica tej prezydentury, że właśnie to zwycięstwo Karola Nawrockiego było tak naprawdę triumfem Prawa i Sprawiedliwości. Poza tym krytykował w swoim stylu obecny rząd, zarzucając mu między innymi, że realizuje niemiecką politykę, no ale mówił też o tym, że jest teraz sezon na niepodległość, no i ten sezon na niepodległość w jego ocenie jest szansą dla jego partii na dojście do władzy, a do tego, jak mówił, potrzebny jest nowy program.
5: My nie będziemy mieli tylu pieniędzy, co nasi przeciwnicy, co zwolennicy właśnie tego fatalnego dla Polski rozwiązania. Zwolennicy, no, mówiąc w sposób skrótowy, personalizujący Donalda Tuska. My możemy mieć tylko coś takiego, co jest bronią przemawiającą do ludzkich umysłów i do ludzkich serc. Tylko wtedy będziemy mogli zwyciężyć. I będziemy, proszę Państwa, mieli taki program.
4: Pewne postulaty pojawiły się natomiast w wystąpieniach tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy występowali już po wystąpieniu Jarosława, po przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego. No chociażby Katarzyna Sójka, odpowiedzialna w Prawie i Sprawiedliwości za obszar ochrony zdrowia, mówiła o tym, że potrzebna jest zmiana struktury właścicielskiej szpitali. I to jest na pewno taka propozycja warta uwagi. Otóż zaproponowała, aby na terenie jednego województwa był jeden właściciel całej sieci szpitali. Natomiast kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Przemysław Czarnek mówił o potrzebie zmiany konstytucji.
6: W Polsce trzeba ostatecznie dokonać wyboru między systemem kanclerskim a systemem prezydenckim. I trzeba to zrobić jak najszybciej, żeby państwo ruszyło do przodu i wykorzystało swoją szansę. Nie może być tego, co dzisiaj się dzieje.
4: Tak właśnie mówił kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek. On oczywiście przedstawił jeszcze troszkę więcej postulatów. Mówił chociażby

0: o tym, że potrzebna jest reforma samorządu, potrzebna jest również budowa nowej formacji, która w jego ocenie, to ma być Straż Praw, dokładnie takiej nazwy użył, ma być to formacja, która będzie broniła polskiej praworządności i demokracji. O rozbudowie polskiej armii oraz zwiększaniu nakładów właśnie na ten cel mówił z kolei Mariusz Błaszczak, jeden z wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości. On wskazał chociażby nowe źródła finansowania wojska.
1: Chcemy wykorzystać podatek od nadmiarowych zysków banków i chcemy także wprowadzić pewien mechanizm, który stworzy też taką więź między Wojskiem Polskim a Polakami. Chodzi o to, żeby każdy z nas mógł przeznaczyć 1,5% na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.
0: No i oczywiście wszyscy ci politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy występowali po Jarosławie Kaczyńskim, w mniejszym, większym stopniu nawiązywali również do prezydentury Karola Nawrockiego. Sam prezes mówił, że obecny prezydent jest prezydentem patriotycznym, no i potrzebny jest jeszcze patriotyczny rząd, którym zdaniem prezesa PiS-u byłby oczywiście rząd jego partii.
2: Ofensywa programowa PiS-u po rozłamie w partii. Mówił o tym Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. Teraz komentarz politologa z naszej anteny. Dr Piotr Pochyły z Uniwersytetu Zielonogórskiego ocenia, że podczas konwencji PiS-u prezes Jarosław Kaczyński starał się wywołać wrażenie, że wszystko ma pod kontrolą.
3: Prezes Kaczyński gra w swoją rolę, czyli właśnie próbę budowania wizerunku, pokazywania, że jesteśmy potrzebni, że kreujemy. No w końcu wykreowaliśmy zwycięskiego kandydata w wyborach, które są bardzo trudne, bo musisz zdobyć te ponad 50% przy bardzo wysokiej frekwencji wyborczej. I było to spodziewane, ta próba też przykrycia tej wojny, która się toczy, coraz silniejszych, bo coraz więcej tutaj aspektów się podnosi wobec samego Mateusza Morawieckiego, już osobistych, tak, również przez prezesa Kaczyńskiego.
2: Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości Stowarzyszenie Rozwój Plus powołało w Sejmie swój klub. Mateusz Morawiecki ma w planach utworzenie własnej partii.
4: Suma wydarzeń.
2: Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świerskiego. Ma to związek z prowadzonym postępowaniem w sprawie defraudacji majątku Polskiej Fundacji Narodowej. Świerski był jej prezesem. Rzeczniczka prokuratury Dorota Sokołowska-Mach mówi, że łączna wartość zabezpieczeń to ponad 6 milionów złotych.
5: Tutaj mowa jest o zajęciu konta bankowego tego podejrzanego i wierzytelności z rachunku bankowego do kwoty 200 tysięcy złotych. Dokonano również zabezpieczenia na mieniu tego podejrzanego poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej do kwoty 1 miliona złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej, której współwłaścicielem jest podejrzany.
2: Prokuratura zabezpieczyła też wypłaty dla Macieja Świerskiego z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
5: Również wydano postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, którym dokonano zajęcia dochodów z tytułu wynagrodzenia za pracę w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w wysokości 5 milionów złotych, stanowiących wierzytelność tego podejrzanego.
2: Służby zabezpieczyły też majątek byłego wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego Jurkiewicza. W jego przypadku nałożono hipotekę przymusową na nieruchomość, której jest współwłaścicielem. Jej wartość to 2 miliony złotych. Obaj są podejrzani o nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Była premier Beata Szydło została ukarana mandatem za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym finansowania tej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Kara dla niej wynosi 3000 zł.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Ukraiński samolot transportowy, przy którym w Lipsku znaleziono dron z materiałami wybuchowymi, był załadowany amunicją. Ta informacja pokazuje, że na niemieckim lotnisku mogło dojść do poważnego w skutkach wybuchu. Dron znaleziono w nocy z wtorku na środę. Bezzałogowiec został zneutralizowany. Trwa wyjaśnianie tego, jak się tam znalazł i kto go przysłał. Sprawę obserwuje od początku nasz korespondent Adam Górczewski. Dzień dobry, Adamie. Troszkę cię słabo słyszymy. Może popraw.
6: Może spróbujesz.
2: O, teraz jest świetnie. Powiedz proszę, co w ciągu półtorej doby udało się ustalić?
7: Udało się ustalić kilka rzeczy, natomiast ciągle krótko.

0: Jaka jest lista tych oficjalnych komunikatów? Przed chwilą właśnie prokuratura podała, że na razie nie będzie szerzej mówić, więc ja będę zaznaczał to, co jest ustalone oficjalnie, a co jednoznacznie dość podają, powołując się na źródła niemieckie media, na źródła policyjne i prokuratorskie. Wiadomo, że tuż przed północą z wtorku na środę został znaleziony właśnie dron, który w ciągu kilku minut po wysłaniu robota takiego specjalnego, specjalizującego się w ładunkach wybuchowych, namierzył szczegółowo, że jest tam zawarty ładunek wybuchowy oraz zapalnik. Nie doszło jednak do eksplozji. Kilkanaście godzin trwała obserwacja, neutralizacja tego właśnie drona i tego, co na nim było. I po południu wczoraj właśnie została przeprowadzona eksplozja, ale wcześniej no właśnie wszystko zostały materiały zebrane, nagrane także zdalnie, żeby można było je analizować. I teraz jest to celem prac techników laboratoryjnych, między innymi policyjnych. No a druga rzecz, w tej chwili, kiedy wczoraj były prowadzone te prace, zamknięta była część lotniska, jeden z pasów, taki na południu, a teraz na północy lotniska, ten drugi pas jest zamknięty, ponieważ tam poszukiwane są części drugiego, prawdopodobnie drona, w który uderzył jeden z samolotów, który miał lądować tamtej nocy właśnie w Lipsku, ale 6 kilometrów od lotniska przy podchodzeniu do lądowania uderzył w samolot i został, przepraszam, w coś uderzył, nie wiadomo co, prawdopodobnie w dron i poleciał dalej do Hanoweru, został tam przekierowany. Po wylądowaniu okazało się w Hanowerze, że ma rzeczywiście lekkie uszkodzenia. I teraz 20 policyjnych radiowozów jest zaparkowanych właśnie w tej części lotniska i tam w okolicach jest poszukiwany jakiejś części, żeby zdokumentować, co to mogło być. Dlatego, że jest to bardzo poważna sytuacja, tak twierdzi minister spraw wewnętrznych Niemiec.
1: Bardzo możliwe, że zamieszane są w to obce siły. Wyjaśnienie tego będzie częścią śledztwa, które chcą zasiać poczucie niepewności w Niemczech, nie tylko na lotniskach, ale i w innych miejscach, nie tylko dronami, ale też innymi środkami. To część hybrydowego zagrożenia, w którym się obecnie znajdujemy.
0: Minister Aleksander Dobrindt nie wymienił kraju z nazwy, ale eksperci są zgodni. Głównym podejrzanym tego, co stało się w Lipsku, jest Rosja.
2: Dron na lotnisku w Lipsku. Relację przygotował nasz niemiecki korespondent Adam Górczewski. Dziękujemy. 100 osób zginęło podczas niedawnego kryzysu migracyjnego w Ceucie. Najnowsze dane przekazały władze hiszpańskiej eksklawy w Afryce. Według szacunków w mieście wciąż może przebywać od 3 do 5 tysięcy osób, które przepłynęły tam z Maroka. Tydzień po masowym napływie migrantów Ceuta stopniowo wraca do normalności. Największy niepokój budzi sytuacja dzieci, które przekroczyły granicę bez opiekunów. Część z nich przebywa na ulicach i nie została zidentyfikowana. Władze Ceuty szacują, że do miasta dotarło około 1100 małoletnich bez opieki. Policja zidentyfikowała do tej pory ponad 500 dzieci. Znacznie wyższe dane podaje jedna z wolontariuszek, która pracuje w dzielnicy Ceuty. 4 sierpnia zarejestrowaliśmy prawie 3000 nieletnich. Do tej pory około 2000 kolejnych. Do tego są formularze, które wciąż czekają na opracowanie. Danych stowarzyszenia nie potwierdzają hiszpańskie władze. Dzieci bez opiekunów nie mogą być odesłane do Maroka. Muszą zostać objęte opieką i otrzymać zakwaterowanie w Ceucie. Około 100 z nich spędziło pierwszą noc w jednej z udostępnionych szkół. Pozostałe trafiły do ośrodków i miejsc tymczasowego pobytu. Organizacje pomocowe ostrzegają, że setki małoletnich mogą nadal pozostawać bez opieki, głównie na peryferiach miasta. Francuskie służby ostrzegają przed rosyjskimi kampaniami dezinformacyjnymi wymierzonymi w kandydatów na prezydenta. W ostatnich tygodniach wykryto tego typu działania skierowane przeciwko trzem czołowym uczestnikom wyścigu do Pałacu Prezydenckiego. Za częścią tych operacji mają stać struktury powiązane z Kremlem. Szczegóły zna Stefan Wolzer.
3: Rządowa agencja Wizinium wskazuje na aktywność dwóch grup: Storm 1516 powiązanej z rosyjskimi służbami oraz Matrioszki, siatki rosyjskich cyberprzestępców. Stosowana przez nie metoda polega na tworzeniu fałszywych zdjęć i nagrań, podszywaniu się pod francuskie media oraz rozpowszechnianiu zmanipulowanych treści w sieci. Putinowi chodzi o destabilizację Francji w okresie kluczowych wyborów, podkreśla polityk centrolewicy Raphael Glucksmann, którego w jednej z kampanii przedstawiono jako uczestnika rzekomego spisku mediów. Należy prawdopodobnie prawdopodobnie spodziewać się ingerencji Kremla przeciwko niektórym kandydatom, ale też na korzyść innych, takich jak Marine Le Pen, którzy zawsze bronili interesów Kremla i Rosji. Uważa z kolei centrysta Gabriel Attal, którym rozpowszechniano fałszywe informacje o jego ciężkiej chorobie. Szacuje się, że fałszywe treści dotarły do zaledwie kilku tysięcy internautów. Paradoksalnie zyskały większy rozgłos dopiero po tym, gdy o sprawie poinformowano.

0: Informowały francuskie władze i media. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Przenosimy się na Węgry. Po tygodniach rekordowo niskich stanów wody jest niewielka poprawa sytuacji na Dunaju. W najbliższych dniach poziom rzeki na węgierskim odcinku może wzrosnąć o 30 cm. Takie prognozy hydrolodzy i meteorolodzy opierają na efektach intensywnych opadów deszczu. Padało w Niemczech i w Austrii nad górną częścią zlewni Dunaju. Więcej wie Piotr Piętka.
2: Najsilniejsze opady wystąpiły w Alpach, gdzie miejscami w ciągu doby spadło kilkadziesiąt milimetrów deszczu. W niektórych rejonach Austrii burzom towarzyszył grad i bardzo silny wiatr. Woda z tych obszarów stopniowo spływa do Dunaju i ma dotrzeć na Węgry pod koniec tygodnia. Premier Węgier Péter Modior we wpisie na portalu społecznościowym napisał, że przy elektrowni Pokrz, która działa na minimum możliwości, poziom wody w rzece wzrósł o 9 cm od historycznego minimum zanotowanego kilka dni temu. Hydrolodzy podkreślają jednak, że spodziewany wzrost nie zakończy problemów związanych z suszą. Poziom Dunaju zostanie znacznie niższy od wieloletniej średniej, choć dodatkowe 25-30 cm powinno poprawić warunki żeglugowe i nieco zmniejszyć presję na infrastrukturę energetyczną wykorzystującą wodę z rzeki do chłodzenia. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności utonięcia dwóch trzynastolatków w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Do tej tragedii doszło wczoraj na dzikiej, niestrzeżonej plaży. Wypoczywało tam trzech chłopców.
4: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch nastolatków i nadal przesłuchiwani są świadkowie tego zdarzenia. Na tym etapie postępowania nie ma informacji, by do wypadku przyczyniły się inne osoby. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z nastolatków, którzy przebywali na niestrzeżonej plaży, wszedł do wody i zniknął pod jej powierzchnią. Jeden z jego kolegów pobiegł go ratować, ale sam znalazł się pod wodą.
5: Trzeci z nastolatków wzywał telefonicznie pomoc.
4: Mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
5: Na miejsce przybyła Straż Pożarna, pogotowie lotnicze. Mimo podjętej próby reanimacji życia dwóch nastolatków nie udało się uratować.
4: Sekcję zwłok trzynastolatków zaplanowano na poniedziałek. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Sąd w Lublinie utrzymał tymczasowy areszt dla Białorusina Witalija S., podejrzanego o współpracę z rosyjskim wywiadem. Według śledczych mężczyzna przygotowywał akty dywersji na Lubelszczyźnie. Chodzi o podpalenia jednego z magazynów na terenie Chełma. Na decyzję sądu miały wpływ dwie główne przesłanki, wyjaśnia rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie, sędzia Marta Śmiech.
6: Zagrożenie surową karą pozbawienia wolności, jak również uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, bowiem jest on cudzoziemcem i nie posiada miejsca stałego pobytu w Polsce, co zdaniem sądu rodzi uzasadnioną, realną obawę, że w przypadku uchylenia tymczasowego aresztowania celem uniknięcia odpowiedzialności karnej mógłby próbować uciec za granicę.
1: Białorusinowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Do mieszkańców 14 województw rozesłano alertę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rząd ostrzega przed gwałtownymi burzami, silnym wiatrem, ulewnym deszczem i możliwymi przerwami w dostawie prądu. Nawałnice mogą przechodzić nie tylko w ciągu dnia, również w nocy. Tak mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
7: Mamy do czynienia z intensywnymi opadami deszczu, z burzami, można powiedzieć burzami błyskawicznymi, czyli takimi, które powodują bardzo duże opady deszczu w ciągu kilku minut, a te z kolei przysparzają problemów mieszkańcom, bo mamy zalane drogi, piwnice, nierzadko ta woda wdziera się w dużej ilości.
1: Najwięcej ekstremalnych zjawisk pogodowych synoptycy przewidują na północy, północnym wschodzie, również w centrum i na południu kraju. Lekarze alarmują, że rośnie liczba przypadków udarów cieplnych, z którymi trafiają pacjenci na szpitalne oddziały ratunkowe. Ma to związek z falą upałów. Jak mówi dr Tomasz Sikora, specjalista medycyny ratunkowej ze Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu, warto zwracać uwagę na osoby, które mijamy na ulicy, bo upał może u nich powodować problemy zdrowotne.
8: Podejść do tej osoby, zapytać się, czy potrzebuje naszej pomocy, zachęcić ją do tego, żeby może usiadła, żeby się nie przewróciła i nie doznała jakichś dodatkowych urazów. No i porozmawiać z nią, jak się czuje, czy ewentualnie możemy jej jakoś pomóc. Jeżeli osoba jest w pogorszonym kontakcie logicznym, jeżeli nie odpowiada na nasze pytania, jeżeli straciła przytomność i już leży gdzieś na ziemi, powinniśmy zadzwonić pod numer 112 i uzyskać pomoc dyspozytora medycznego.

0: Do udaru cieplnego dochodzi wtedy, gdy organizm nie jest w stanie radzić sobie z nadmiarem ciepła, a temperatura ciała gwałtownie wzrośnie. Udar jest niebezpieczny, może prowadzić do niewydolności wielonarządowej, a nawet do śmierci. Teraz o tym, że krew pilnie potrzebna. Regionalne centra krwiodawstwa w całym kraju czekają na dawców. W wakacje kurczą się zapasy krwi i jej składników. Najbardziej deficytowa jest grupa RH-.
1: Zacisnąć pięść, tak trzymać zaciśniętą i luźno.
2: W porządku?
1: Okej. Okay. Stale pan oddaje krew?
3: Teraz już rzadziej, no ale regularnie staram się 2-3 razy w roku jednak oddać.
4: Anna Kowalczyk, kierownik działu zapewnienia jakości w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Dawcą krwi może zostać osoba dorosła w wieku od 18 do 65 lat, w dobrym ogólnym stanie zdrowia.
1: Kodzik do rejestracji.
5: Bardzo dobrze się czuję.
1: A dlaczego tu jesteś?
5: Pomagam ludziom, oddaję krew.
4: Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w ciągu roku, natomiast mężczyźni 6 razy w ciągu roku.
0: W naszym kraju zarejestrowanych jest około 650 tysięcy dawców krwi.
6: Suma wydarzeń.
0: Warszawski Ogród Zoologiczny odtworzył szkielet słonicy Erny. To pierwszy taki projekt w naszym kraju. Do stworzenia modelu słonicy afrykańskiej wykorzystano technologię drukarki 3D. Szkielet stanął w stołecznej słoniarni. Erna do swojej śmierci w 2020 roku była przywódczynią stada w zoo w Warszawie. Więcej o tym Krzysztof Polasik.
7: Erna wraca do stada, choć nie dosłownie.
8: Higieniczne, lekkie, w miarę naturalnych kości byłyby dużo cięższe, a poza tym niehigieniczne.
7: Mówi dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz.
8: To jest model 1:1. Erna ważyła ponad 4 tony cała. To trzeba najpierw było wygotować, wysuszyć, zabezpieczyć. Każda kostka była drukowana.
9: Taki symboliczny powrót Erny do naszego stada.
7: Dodaje kierowniczka sekcji megafauna Patrycja Kasprzyk.
9: Nie zapominamy o niej, rozmawiamy o niej codziennie, ale chcieliśmy też jej historię pokazać właśnie zwiedzającym.
10: Projekt jest wyjątkowy, bo łączy edukację z nowymi technologiami.
7: Zaznacza wiceprezydent Warszawy Magdalena Młochowska.
10: Podstawową misją naszego zoo jest ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem i edukowanie o tym, jak ważna jest bioróżnorodność dla nas wszystkich.
7: Erna przeżyła 35 lat, ale teraz dzięki nowym technologiom może zostać w zoo znacznie dłużej. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: W magazynie teraz o zbliżającym się niezwykłym zjawisku astronomicznym. W najbliższą środę, 12 sierpnia, czeka nas wyjątkowe zaćmienie Słońca o skali, której nie widziano w Europie od 27 lat. W naszym kraju tarcza Słońca lokalnie zasłonięta będzie w 85%. W Europie są miejsca, gdzie zaćmienie będzie całkowite. O szczegółach Przemysław Lis.
11: Niestety w Polsce nie zobaczymy całkowitego zaćmienia Słońca. Niemniej również w kraju czeka na nas prawdziwie kosmiczne widowisko.
12: Z Polski zobaczymy tym razem bardzo głębokie, najgłębsze od 99 roku, zaćmienie częściowe.
11: Mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
12: W różnych częściach naszego kraju będzie miało fazę od mniej więcej 85% do 65% w okolicach Podkarpacia. Co bardzo ważne, to będzie wyjątkowe zaćmienie, które wydarzy się o zachodzie Słońca.
11: Po raz pierwszy od 27 lat całkowite zaćmienie Słońca zobaczymy jednak w Europie.
12: Tym razem mieszkańcy Polski, żeby zobaczyć to zaćmienie całkowite, będą musieli wybrać się na Półwysep Iberyjski, ale również na Islandii, na fiordach zachodnich czy na Półwyspie Snæfellsnes będzie można takie zjawisko zobaczyć.
11: W Polsce zaćmienie Słońca w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się w środę, 12 sierpnia pomiędzy 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 20.09. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Tej samej nocy, czyli z 12 na 13 sierpnia, po zakończeniu jednego astronomicznego spektaklu rozpocznie się następny, równie widowiskowy. Czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd. I tak kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Ewelina Kamińska. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Reklama.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier.

0: łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie.
3: 31 minut po godzinie 16 przed mikrofonem Jarema Jamrożek. Dzień dobry, zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Na dzisiejszy program przygotowały Paulina Olak i Agnieszka Wieczorek. Dzisiaj będziemy mówić m.in. o rocznicy prezydenta Karola Nawrockiego. Mimo upałów coraz więcej osób zbiera się przed Pałacem Prezydenckim, żeby wziąć udział w urodzinach pana prezydenta. A propos upałów, to o tym również będziemy mówić. Szczególnie, że to podobno ostatni dzień z takimi wysokimi temperaturami. Ale wcześniej czas na 24 pytania.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Państwa i moim gościem jest były prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
6: Dzień dobry pani, ale chcę uprzedzić, że ja nie zamierzam komentować całego roku pana prezydenta, bo to nie jest moja rola byłego prezydenta.
5: Panie prezydencie, ale właśnie dzisiaj jest ten dzień, mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Za chwilę na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rocznicowe uroczystości, bardzo huczne. Wróćmy pamięcią, gdy pan świętował pierwszą rocznicę swojej prezydentury.
6: Nie namówi mnie pani na żadne tego rodzaju oceny roku pana prezydenta Nawrockiego. Możemy rozmawiać o jakichś konkretnych jego decyzjach z ostatniego czasu.
5: I o konkretnych decyzjach porozmawiamy, ale ja na razie wracam pamięcią do pana pierwszej rocznicy prezydentury. To był 2011 rok i ten pierwszy rok był bardzo trudny, bo to był rok po katastrofie smoleńskiej z jednej strony. Bardzo smutny okres i tak naprawdę porządkowanie sceny politycznej, a z drugiej strony przygotowywanie się do naszej pierwszej prezydencji w Unii Europejskiej.
6: No owszem, tak.
5: Pamięta pan tę pierwszą rocznicę, panie prezydencie?
6: Nie, wie pani, specjalnie nie wryła mi się w pamięć. Wiem tylko tyle, że w tym pierwszym roku, który był rzeczywiście trudny, ale między innymi dla mnie ważny, bo wygrałem wybory chyba w 2010 roku, między innymi ze względu na to, że opinia publiczna dostrzegła rolę moją jako marszałka Sejmu, pełniącego obowiązki głowy państwa po śmierci prezydenta w ustabilizowaniu państwa polskiego poranionego, porozbijanego w wyniku katastrofy smoleńskiej. Udało się ustabilizować wszystkie instytucje od Narodowego Banku Polskiego począwszy przez wszystkie praktycznie struktury dowódcze w Wojsku Polskim i tak dalej, no bo pan prezydent Lech Kaczyński zginął razem praktycznie z całą czołówką, tak powiem, polityków kierujących państwem polskim.
5: Panie prezydencie, pan nie pamięta tej rocznicy, ja ją pamiętam i pamiętam też, że pan to świętował bardzo skromnie. Rozmawiał pan wtedy w tych dniach z nami, z dziennikarzami, podsumowywał pan właśnie pierwszy rok urzędowania. Teraz na pierwszy plan, jeśli chodzi o komentarze polityków koalicji rządzącej, wysuwa się to, że prezydent Karol Nawrocki zawetował w pierwszym roku urzędowania 41 ustaw. Pan przez całą kadencję zawetował 4. Jak pan to oceni?
6: Wie pani, no to jest pytanie o pomysł na prezydenturę. W moim przekonaniu dobry pomysł na prezydenturę to jest taki, który uwzględnia konstytucyjne obowiązki prezydenta. Prezydent w konstytucji ma przypisane uprawnienia w zakresie wspierania rządu, a nie w zakresie zwalczania rządu. To dotyczy między innymi polityki zagranicznej, ale nie tylko. Rolą prezydenta

0: Prezydenta jest funkcja stabilizatora państwa i pewnego elementu równoważącego państwo. Bo no, każdy rząd ma zawsze tendencję do tego, żeby wprowadzać różne działania, niezależnie od poglądów innej części opinii publicznej niż ta, która go popiera. I prezydent powinien to równoważyć. Starałem się tak postępować i wydaje mi się, że
1: no pan miał trochę łatwiej, bo wtedy, prawda, rząd tworzył pana obóz polityczny, a tutaj są jednak trudne warunki koabitacji.
0: No oczywiście, no ale wie pani, próbą prezydenta, który powinien się poruszać w konstytucji, jest właśnie koabitacja, czyli zdolność do prowadzenia spraw państwa polskiego w sytuacjach zróżnicowanych sił politycznych. Ja w pierwszym roku wprowadziłem zasadę uczestnictwa i wszystkich sił politycznych w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, łącznie z opozycją. No i to było coś, co się według mnie sprawdzało. Ja zawsze każdego prezydenta namawiam na to, aby kontynuował tą zasadę, że się współrządzi nie tylko z rządem, ale również i w jakiejś mierze z opozycją.
1: Premier Donald Tusk wczoraj mówił, że ma kontakt z prezydentem Karolem Nawrockim, ale że do rozmów dochodzi zazwyczaj z jego inicjatywy w kwestiach obronnych. Właśnie pod tym względem bardzo ważne wspólne posiedzenia. Ale też wytknął prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że wręczając nominacje asesorskie zapomniał się zwrócić o kontrasygnatę do premiera i przypomniał premier Donald Tusk, że za wcześniejszych właśnie prezydentów. Tak to nie wyglądało.
0: Ja bardzo doceniam starania rządu, a szczególnie pana wicepremiera, ministra obrony narodowej Kosiniak-Kamysza w zakresie poszukiwania sposobu na współdziałanie z panem prezydentem. No niestety pan wicepremier parę razy naciął się w sposób bardzo dotkliwy, bolesny. No najbardziej bolesną sprawą było weto prezydenta blokujące przynajmniej na jakiś czas pieniądze dla polskiego wojska na modernizację techniczną, pieniądze europejskie. To była rzecz niesłychana, no i na pewno także wyjątkowo przykra dla ministra obrony narodowej, który chciałby widzieć w prezydencie, każdym prezydencie, sojusznika w zakresie stawiania spraw bezpieczeństwa i obrony kraju.
1: Ale tutaj akurat rząd znalazł sposób, jak tę próbę zablokowania zdobycia tych, pozyskania tych pieniędzy ominąć.
0: No tak, no okazało się weto prezydenta skuteczne o tyle, że ustawa nie przeszła przez Sejm, ale rząd znalazł sposób na pozaustawowe, czyli na bazie obowiązujących ustaw, uzyskanie pieniędzy dla Wojska Polskiego, ogromnych pieniędzy i chwała rządowi za to. Jeżeli pani pytała o tych asesorów, to chcę powiedzieć, ja nie rozumiem, po co pan prezydent, znaczy domyślam się, ale to jest błąd. Po co pan prezydent stara się pomijać rząd tam, gdzie może stosunkowo łatwo uzyskać akceptację i współdziałanie rządu. Taką sprawą jest między innymi sprawa asesorów. Asesorzy to są młodzi prawnicy, którzy w ogóle startują w życie zawodowe. Oni są potrzebni i to w znacznej liczbie w polskim wymiarze sprawiedliwości i wydaje mi się, że tutaj minister sprawiedliwości absolutnie działał na rzecz uzyskania od prezydenta jak największej właśnie liczby nominacji asesorskich. A rząd jest zainteresowany tym, żeby jak najwięcej ludzi pracowało w wymiarze sprawiedliwości. No i w ten sposób rozładowywało narastające od lat przecież kolejki w wymiarze sprawiedliwości. Więc po co pan prezydent pomijał rząd? Ja nie rozumiem. Rozumiem jedno, że pan premier Tusk pomimo takiego niepotrzebnego zgrzytu, no to jakby podpisał także.
1: Jak mówił na trochę nieco innych drukach, bo te z Pałacu Prezydenckiego nie przyszły, to dopiero szefowie sądów zareagowali, prezesi sądów zareagowali i do kancelarii premiera właśnie stosowną prośbę wysłali.
0: No, mógł pan prezydent oszczędzić konwulsji polskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

0: od razu wysłać do prezydenta wniosek o kontrasygnatę. No to jest, byłoby po Bożemu. A tak jest dziwaczny.
1: Wspomniał pan, panie prezydencie, o właśnie współpracy na linii prezydent-wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. A jak ta współpraca wygląda na linii prezydent-wicepremier Radosław Sikorski? Bo tutaj na biurku leżą wnioski, jeśli chodzi o nominacje ambasadorskie, ale tutaj pad jest dokumentny.
0: Pani, Polska jest krajem, który się pokazuje palcem na świecie, bo to jest jedyny przypadek, gdzie w tak poważnym stopniu nie ma ambasadorów na poziomie jakby ministrów pełnomocnych. No to pan prezydent zrobił coś niebywałego, blokując te nominacje ambasadorskie. No bo wie pani, no w dyplomacji nikt tego nie będzie mówił głośno, ale wszyscy to komentują, że w Polsce jest podwójna polityka zagraniczna, niespójna polityka zagraniczna, że sobie co innego, swoją rzepkę skrobie Pałac Prezydencki, a rząd, który powinien z mocy konstytucji prowadzić politykę zagraniczną, jest w swoich uprawnieniach bardzo poważnie blokowany. To wszystko się dzieje ze stratą dla państwa polskiego.
1: Ale jest jedna rzecz, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, w której zarówno współpracownicy prezydenta Karola Nawrockiego, opozycja i rządzący są zgodni, a mianowicie, że Karol Nawrocki ma dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych i na tym po prostu my korzystamy.
0: Ja nie wiem, na czym polega ta korzyść Polski i też wątpię, aby poklepanie polskiego prezydenta po plecach przez Donalda Trumpa można było interpretować jako bardzo dobre relacje. Jak doszło co do czego, to kwestie na przykład postawienia w ogóle sprawy stałych obecności, stałych baz amerykańskich, no wziął na siebie rząd, a nie pan prezydent. Więc wydaje mi się, to jest trochę legendą, a nie rzeczywistością te rzekomo niesłychanie korzystne dla państwa polskiego relacje między prezydentami. Na pewno te relacje nie są złe, no ale to na tej zasadzie, że no, jak się zgadza ze wszystkim z prezydentem Trumpem, nawet tam, gdzie on nie ma racji, no to prezydent Trump jest bardzo zadowolony.
1: Panie prezydencie, a jak pan oceni rolę Karola Nawrockiego na prawicy? Dzisiaj prezes PiSu Jarosław Kaczyński przypominał, że to dzięki PiSowi Karol Nawrocki te wybory wygrał. Mateusz Morawiecki, Stowarzyszenie Rozwój Plus, wskazywał, że tak naprawdę prezydent te wybory wygrał, bo żadna centrala partyjna właśnie za tym nie stała, tylko jego ciężka praca. No i tutaj jedna strona zwaśniona i druga strona zwaśniona patrzy w stronę Pałacu Prezydenckiego, czeka na jakiś ruch, a Karol Nawrocki z boku obserwuje, co się w Prawie i Sprawiedliwości dzieje.
0: Nie wiem, czy on z boku obserwuje. Chyba po prostu nie chce tego komentować, bo nie chce się nikomu narazić. Ani na Morawieckiego, ani Kaczyńskiemu. Ma na pewno świadomość kryzysu, który przeżywa formacja polityczna, która go wykreowała na urząd prezydenta. Ma świadomość, że traci na znaczeniu Jarosław Kaczyński i jego formacja. Ma świadomość, że już kończy się także duopol, który kiedyś istniał. No bo już przeskakuje powoli ponad notowania PiSu, bo przeskakują zsumowane dwie konfederacje. Teraz do tego kryzysu dołączył się także i pan Morawiecki. Więc pan prezydent pewnie milczy, no bo nie bardzo wie, co powiedzieć.
1: Czeka na rozwój wydarzeń, aż te dwie zwaśnione strony jakieś ruchy jeszcze wykonają kolejne, prawda?
0: Będzie według mnie czekał jak najdłużej, jakąś będzie obserwował słupki notowań szans wyborczych poszczególnych ugrupowań i w zależności od tego będzie kogoś bardziej chwalił albo kogoś bardziej ganił, będzie z kim się zbliżał albo oddalał, a tak naprawdę wszystko się zadecyduje dopiero po wyborach parlamentarnych, kiedy będzie wiadomo, jaka realnie układanka jest w ogóle polityczna, jest możliwa.
1: No właśnie, bo Krzysztof Bosak z Konfederacji, wicemarszałek Sejmu, mówił, że tak naprawdę to dopiero Karol Nawrocki może ułatwić dojście do porozumienia wszystkim zwaśnionym stronom, czy wszystkim stronom, partiom na prawej stronie sceny politycznej.
0: Wie pani, jak ktoś mówi wszystkim partiom, to znaczy ma na myśli także partię pana Grzegorza Brauna. I to są ciekawe oczekiwania pod adresem pana prezydenta Nawrockiego.

0: Kaczyńskiego. Ja się zgadzam z panem Bosakiem, że rzeczywiście prezydent Nawrocki może starać się doprowadzić do porozumienia wbrew deklaracjom obecnym z partią Brauna, zarówno Jarosława Kaczyńskiego, jak i pana Morawieckiego. Jeśli taka będzie taki wymóg jakby układanki politycznej, taki będzie wynik arytmetyki politycznej po wyborach, to rzeczywiście prezydent może próbować zachęcić czy stworzyć front obejmujący również pana Grzegorza Brauna, co będzie jednak jakimś dyskomfortem dla wyborców tej umiarkowanej części prawicy, ale to już będzie po wyborach.
1: No to prawda, ale to jest jeszcze daleka przyszłość, bo tak wszystkie strony zapewniają, że nie podjęto żadnej decyzji o utworzeniu w przyszłości jakiejś koalicji. Tak naprawdę wszyscy czekają, jak te powyborcze
0: wyniki. Odwrotnie, wie pani, wszyscy i pan Morawiecki, i pan Kaczyński mówią, że z Braunem nigdy. A ja mogę iść o zakład, że zrobią układ z Braunem, jeżeli będzie na to wskazywała arytmetyka powyborcza.
1: Panie prezydencie, dzisiaj Senat nie zgodził się na to, by referendum klimatyczne, które proponował prezydent Karol Nawrocki, się odbyło. Pan się z decyzją senatorów zgadza. To referendum byłoby całkowicie niepotrzebne, byłoby takim krokiem do tego, by w przyszłości ewentualnie myśleć o wyprowadzaniu Polski z Unii Europejskiej?
0: Wie pani, trzeba umieć wytłumaczyć, po co się stawia jakieś kwestie związane właśnie z referendum. No wyobraźmy sobie, dochodzi do referendum i w referendum większość opinii publicznej mówi: nie, nie chcemy polityki klimatycznej Unii Europejskiej. I co się dalej dzieje? Co, pan prezydent pojedzie i załatwi to, że Unia Europejska zmieni swoją politykę klimatyczną? Wydaje mi się, że nie. On wtedy ten temat porzuci, bo uzna, że i tak nic nie załatwi, bo nie ma ani takiej możliwości, ani takiej siły, ani takiej chęci. Więc to jest takie wszystko polityczne pozoranstwo.
1: I tak naprawdę pana zdaniem, panie prezydencie, to był taki nieprzemyślany pomysł na to, by takie referendum zorganizować?
0: Nie, to jest bardzo przemyślany pomysł, tylko to jest pomysł przemyślany pod kątem pozyskania jakiejś części wyborców z myślą o następnych wyborach i parlamentarnych, i prezydenckich. No chce wysyłać pan prezydent sygnały do różnych eurosceptycznych środowisk w Polsce oraz do środowisk takich, powiedzmy, zaniepokojonych pewnymi przegięciami w obszarze szeroko pojętej polityki klimatycznej czy ekologicznej, co jest faktem w Unii Europejskiej. No ale trzeba umieć takie sprawy prostować, załatwiać, a nie tylko postulować, niech ktoś to zrobi. No, co opinia publiczna zagłosuje w tej sprawie i co dalej? Nic, wiadomo, że nic.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był były prezydent Bronisław Komorowski. Miłego dnia, panie prezydencie.
0: Dziękuję wzajemnie. Wszystkiego dobrego.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poszukiwał dróg porozumienia z panem prezydentem Karolem Nawrockim. Naciął się bardzo boleśnie po wecie pana prezydenta ustawy o sejf, mówił przed chwilą były prezydent Bronisław Komorowski. Prezydent zrobił coś niebywałego, nie zgadzając się na ambasadorów. Pokazują nas palcem na świecie, bo tylko u nas prowadzi się podwójną politykę zagraniczną, dodał Bronisław Komorowski. Kolejne komentarze w tej sprawie po godzinie 18 w stanie dnia, a ja już teraz państwa zapraszam, żeby sprawdzić, co dzieje się za granicą.
2: Światopogląd.
3: A razem ze mną już Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Na początek to, co dzieje się w Lipsku. Incydent, który wzbudził wiele niepokoju. Cztery samoloty stacjonujące w Lipsku są udostępniane przez Ukrainę dla krajów NATO do transportów głównie militarnych. Na pokładzie tych samolotów była amunicja. No i tuż obok tych samolotów znaleziono dron, który zawierał blisko kilogram ładunku wybuchowego. Czy już wiadomo, kto zostawił tego drona, kto jest za to odpowiedzialny, czy to faktycznie była próba wysadzenia na przykład tych samolotów?
4: Można podejrzewać, że rzeczywiście była to próba wysadzenia tych samolotów, a przynajmniej jednego, przy którym znaleziono tego drona. Przypomnę, on miał 8 kilo ładunku wybuchowego przytroczone do tego.
3: 8 kilogramów,
4: tak.
3: Okej.
4: Natomiast, no i miał zapalnik, w związku z czym można było

0: rzeczywiście ten ładunek wybuchowy odpalić.
1: Potężna bomba.
0: Tak, całkiem porządna bomba. Natomiast no, na szczęście znaleziono tego drona w miarę szybko. Na początku zastanawiano się, co to jest, ale potem szybko policja, sprawdzając i używając odpowiedniego sprzętu, zidentyfikowała, że w tym urządzeniu znajduje się materiał wybuchowy. No i kiedy go rozbrojono, no to już dokładnie przebadano. Tropy prowadzą do Rosji. Zresztą myślę, że niemieckie służby wiedzą, co mówią, tym bardziej, że powtarzają to ustami najważniejszych osób, bo minister spraw wewnętrznych to wczoraj wieczorem na konferencji potwierdził. No i przypomnieć tutaj też należy, że jeszcze jeden dron miał prawdopodobnie z podobną zawartością wylądować gdzieś w pobliżu jakiegoś ukraińskiego, być może innego samolotu na tym lotnisku. Tylko no, pech i szczęście chciało, że zderzył on się z innym samolotem i po prostu spadł na ziemię. W tej chwili służby niemieckie szukają części tego drugiego drona, który leciał w kierunku lotniska w Lipsku. No i sprawdzą, czy też posiadał ładunek wybuchowy i czy też mógł stanowić tak duże zagrożenie jak ten pierwszy.
1: Czy strona rosyjska w jakikolwiek sposób zareagowała?
0: Nie, na razie rosyjskich reakcji nie ma żadnych. Nawet nie wypierają się tego, w związku z czym milczenie ze strony Moskwy panuje. A Niemcy po prostu jasno mówią, że jest to pogwałcenie pewnych warunków, że jest to atak na integralność niemiecką, że najprawdopodobniej jest to również element wojny między Rosją a Ukrainą. No i też łapią się za głowę, jak to możliwe, że na lotnisko, które jest hubem lotnictwa towarowego w Niemczech, takim bardzo dużym lotniskiem, bo operują stamtąd inni przewoźnicy, którzy towary transportują po całej Europie, no i również te ukraińskie linie Antonov Airlines, że ten dron tak bezkarnie i niezauważony po prostu przeleciał na płytę lotniska, no i tam usiadł, czekając na komendę prawdopodobnie, by doszło do eksplozji.
1: To jeszcze wyjaśnij proszę, bo to jest lotnisko dla samolotów transportowych, czyli tak, nie dla pasażerskich. Nie. Tam nie było zagrożenia, że może dojść do tego typu katastrofy.
0: Nie, tam operują głównie przewoźnicy, którzy i linie lotnicze, które przewożą towary. To są firmy kurierskie znane i państwu, i właściwie na całym świecie. Natomiast po rozpoczęciu wojny w Ukrainie Ukraina Airlines, Antonov Airlines przeniosła się na to lotnisko, no bo wiadomo było, nie mogli bazować na lotniskach w Ukrainie. Troszkę przestraszyli się, bo ten największy samolot tych linii lotniczych został zniszczony pod Kijowem. Natomiast resztę tych Antonovów, ich jest bodajże 4, udało się uratować. No i one po prostu zarabiają dla swojego kraju, ale również dowożą broni i amunicję do swojego kraju. Może nie konkretnie na Ukrainę, bo do Ukrainy raczej nie wlatują, ale na lotniska, z których później można tę broń transportować. To są rzeczywiście samoloty transportowe. No i też płyną informacje, że one również użyczane były innym państwom do przewożenia różnych towarów, między innymi również broni, ponieważ Pakt Północnoatlantycki te samoloty wykorzystuje. To są duże transportowe samoloty, tam można i czołgi przewozić.
1: Tak, one są ogromne. Zawsze robią wielkie wrażenie.
0: Tak, w związku z czym to są bardzo przydatne maszyny i bardzo rzadkie, w związku z czym też jest popyt na usługi takich samolotów w Europie.
1: Szczególnie, że pilotów wyszkolonych do tego, żeby poruszać się Antonowami, też nie ma zbyt wielu. Zostawiamy na razie incydent w Lipsku. Mam nadzieję, że jak pojawi się niebawem więcej informacji, oczywiście przekażemy je na antenie Polskiego Radia 24. A teraz Ernest, chciałbym zapytać, czy Donald Trump znalazł już winnego sytuacji na Bliskim Wschodzie w osobie sekretarza obrony?
0: Znalazł. To znaczy przede wszystkim znalazł sobie Pita Hekseta jako konia kozła ofiarnego tego, że nagle zorientował się, że nie ma amunicji. Bo to jest to, co Donalda Trumpa ostatnio bardzo zdenerwowało.
1: Właściwie, jak to nie ma amunicji? Największa zbrojeniówka na świecie, albo jedna z największych.
0: No ale jak się strzela od końca lutego przez tyle miesięcy, no bo policzmy, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, to jest 5 miesięcy. Mhm. Prowadzi się wojnę i to taką dosyć intensywną
1: wojnę.
0: Która
1: miała potrwać 3 dni.
0: To nagle się okazuje, że 80% amunicji wyszło. A amunicji się tak nie produkuje szybciutko. Można kulę do

0: karabinu produkować w setkach w fabrykach, ale już jeśli wchodzimy na wyższy poziom technologiczny i zaczynamy mówić o rakietach, o pociskach
1: sterowanych. W ten sposób na razie Amerykanie walczą, nie ma przecież interwencji lądowej.
0: O tomahawkach, no to nagle się okazuje, że ten przemysł tak dużo tego nie produkuje. No i produkował ile mógł, sprzedawał też za granicę, no i zaopatrywał armię amerykańską, bo ona tak dużo tego nie zużywała. Natomiast w tej chwili zużyła nagle prawie cały zapas i okazuje się, że nawet specjaliści liczą, że do odbudowania tego arsenału może być potrzebnych przynajmniej ze 2 lata. Bo na przykład patriotów w ciągu miesiąca można wyprodukować tylko 20.
1: To co Amerykanie zrobią na Bliskim Wschodzie? Wzorem tego, co się działo na mundialu, przerwa na nawodnienie?
0: Tak, dokładnie tak będzie. To znaczy ta przerwa na nawodnienie będzie musiała trwać bardzo dużo, bo na mundialu to ona trwała bodajże 10 minut. Tak. Natomiast tutaj będzie trzeba troszkę dłuższej przerwy na nawodnienie, bo tak jak mówię, uzbrojenie armii amerykańskiej i uzupełnienie tych zapasów to przynajmniej 2 lata. No i dlatego na przykład, oczywiście Donald Trump tego nie przyznał, powiedział, że Irańczycy go poprosili, dlatego odwołany został ten zmasowany atak, który Donald Trump zapowiadał i mówił, że będzie większy niż nie jeden zmasowany atak podczas II wojny światowej.
1: Ale poczekaj, ale w listopadzie przecież wybory do kongresu. Więc...
0: No i tu jest cały problem Donalda Trumpa, ponieważ albo musi tę wojnę zakończyć, albo, no i właśnie, jak ją zakończyć? Czy zakończyć wielkim zwycięstwem, czy zakończyć wielką porażką? Bo albo trzeba podpisać jakieś porozumienie, albo trzeba byłoby zwyciężyć Iran i go opanować na tyle, by przejąć nad nim kontroli. Kontroli nad nim się przejąć nie uda, bo amunicja się kończy. Porozumienie jest niepodpisane, a Iran też w ciemię bity nie jest i wie, że jeśli Amerykanie coś muszą i z czym się śpieszą, no to warunki stawiamy my. I nagle może się okazać, że to porozumienie jest o wiele bardziej korzystne dla Irańczyków niż dla Stanów Zjednoczonych. Donald Trump ma poważne problemy polityczne w swoim kraju, dlatego że ostatni sondaż, który opublikował Reuters, mówi, że Republikanie właściwie stracili poparcie i mają najniższe notowania, jakie mieli w ciągu i poprzedniej kadencji Donalda Trumpa, no i w ogóle w ciągu ostatnich 10 lat. W związku z czym według tych danych, które obowiązują na obecną chwilę, po prostu wybory połówkowe są przegrane i to niestety przegrane są sromotnie nawet w takich stanach, które zawsze republikańskie były. W związku z czym, jeśli rzeczywiście tak to się wszystko obróci, to Donald Trump przestanie być takim prezydentem, który ma cokolwiek do powiedzenia, tylko będzie taką kulawą kaczką, jak to mówią Amerykanie, bo będzie mógł sobie tylko dużo mówić, a nic nie będzie mógł zdziałać, bo kongres będzie go blokował. Jeśli będzie to przegrana sromotna, no to też może się spodziewać, że co tydzień uruchamiany będzie z innego powodu mechanizm impeachmentu i niewykluczone, że któraś próba będzie po prostu uwieńczona sukcesem i on może całkiem nie dotrwać do końca swojej kadencji. Więc politycznie to wygląda dla Donalda Trumpa nieciekawie i teraz jak zacząłem o tym tobie mówić, to zacząłem się też zastanawiać, czy aby Donald Trump po prostu z tym się już nie pogodził, a teraz no chce przejść do historii jako ten prezydent amerykański, który no właśnie nie wiem co, wygrał, przegrał, co zrobił z tą wojną.
1: Ernest Zozoń, dziękuję ci za to spotkanie. Zwykle się mówiło, że orzeł wylądował, tym razem wylądowała kulawa kaczka. Bardzo ciekawe określenie. Zapraszam na informacje, wracamy po informacjach.
2: Światopogląd.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rekordowa liczba zawetowanych ustaw. Tak było w pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego. Bez zgody Senatu na powołanie Mateusza Szpytmyna prezesa IPN-u. Procedura wyboru ruszy od początku. Drugi niewybuch przy tej samej ulicy. Takie

0: Jest w Warszawie. Na miejsce jadą saperzy. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Za pół godziny przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie rozpoczną się obchody rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego. Przewidziano wystąpienie prezydenta. Zaplanowano też debatę publicystów i program artystyczny. O ocenę 12 miesięcy pracy Karola Nawrockiego zamierzaliśmy zapytać gościa naszej popołudniówki, byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, ale na początku rozmowy prowadząca ją Sylwia Białek usłyszała.
1: Chcę uprzedzić, że ja nie zamierzam komentować całego roku pana prezydenta, bo to nie jest moja rola byłego prezydenta. Nie namówi mnie pani na żadne tego rodzaju oceny roku pana prezydenta Nawrockiego. Możemy rozmawiać o jakichś konkretnych jego decyzjach z ostatniego czasu.
0: Ale ocena była tylko, że pośrednia. Dobry pomysł na prezydenturę jest taki, który uwzględnia jego obowiązki zapisane w Konstytucji, podkreślił Bronisław Komorowski.
1: Prezydent w Konstytucji ma przypisane uprawnienia w zakresie wspierania rządu, a nie w zakresie zwalczania rządu. Rolą prezydenta jest funkcja stabilizatora państwa i pewnego elementu równoważącego państwo.
0: Pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego w liczbach wygląda tak. 255 ustaw podpisanych, 41 zawetowanych, 29 wizyt zagranicznych, w tym 4 w Stanach Zjednoczonych i 7 osób ułaskawionych. Senat odrzucił kandydaturę Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Przeciwko powołaniu obecnego wiceszefa tej instytucji głosowało 50 senatorów z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Centrum Razem i części Polski 2050. Za było 38 z PiS-u, PSL-u i Konfederacji. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. W połowie lipca Sejm zgodził się na to, aby Szpytma został prezesem IPN-u, ale do objęcia stanowiska potrzebna była zgoda Senatu. Mateusz Szpytma przyznał po głosowaniu, że nie był zdziwiony jego wynikiem.
2: Spodziewałem się tego głosowania od pewnego czasu, więc nie jest to dla mnie jakieś zaskoczenie. Nie traktuję tego w kategoriach rozczarowania. Wystartowałem, przeszedłem przez 2 ważne etapy. Trzeciego się nie udało. Trudno. Myślę, że moje związki z obecnym prezydentem jako prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, jakby to dawano mi wielokrotnie do zrozumienia, że to, że byłem zastępcą Karola Nawrockiego, nie działa na moją korzyść.
0: Mateusz Szpytma deklaruje, że nie będzie ponownie kandydował na stanowisko prezesa IPN-u. Po decyzji Senatu cała procedura wyboru szefa tej instytucji rozpocznie się od nowa. W najbliższym czasie kolegium IPN-u ogłosi konkurs na to stanowisko. Wybranego kandydata przedstawi Sejmowi. Senat jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przeciwdziałania aktom wrogości w naszym kraju. Senatorowie potępili w niej przejawy ksenofobii, rasizmu i mowy nienawiści. Wyrazili też przekonanie, że Polska pozostanie państwem, w którym prawa człowieka i tolerancja będą fundamentem życia publicznego. Nie ma zgody na zastraszanie, wykluczanie i poniżanie kogokolwiek, podkreślono w uchwale Senatu. Kolejny niewybuch znaleziony w centrum Warszawy. Znaleźli go robotnicy, którzy pracują przy przebudowie torowiska w Alei Solidarności. O utrudnieniach w ruchu informuje aspirant Jakub Paceniak ze Śródmiejskiej Policji.
3: Ruch jest zablokowany na Alei Solidarności od Placu Bankowego do Jana Pawła II. Ewakuacji na chwilę obecną żadnej nie zarządzono.
0: Na miejsce jadą saperzy. ZTM informuje, że 2 linie autobusowe, 190 oraz Z26, skierowano na trasy objazdowe. Przedwczoraj niewybuch znaleziono też przy Alei Solidarności. Układ z Schengen działa i nikt nie może podróżować z Ceuty do Hiszpanii kontynentalnej ani żadnego innego kraju wspólnoty bez zezwolenia. Tak mówi unijny komisarz do spraw wewnętrznych i migracji. Magnus Brunner ocenia, że masowe przekroczenia granicy w Ceucie wstrząsnęły polityką całego kontynentu. W ciągu doby przedostało się tam kilkadziesiąt tysięcy osób z Maroka. Komisarz stwierdza jednak, że strefa Schengen zdała test odporności. To, co wydarzyło się w Ceucie w ostatnich dniach, było testem odporności i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Integralność strefy Schengen została zachowana. Sytuacja

Sytuację udało się opanować. Zdecydowana większość osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, wróciła już do Maroka. To jednak, że zdaliśmy ten egzamin z odporności, nie oznacza, że nie możemy działać lepiej, wręcz przeciwnie. Podczas masowego napływu migrantów na granicę hiszpańskiej Ceuty w ubiegłym tygodniu zginęło około 100 osób.

0: do 28 na Pomorzu, nad morzem 22. W nocy też będzie burzowo.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
4: Plebiscyt polskieradio.pl. Reklamie.
6: Trwa popołudnie z Polskim Radiem 24, minęło 7 minut po godzinie 17, przed mikrofonem Jarema Mrożek. Czas sprawdzić, czym żyją dziś regiony.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: No, przez ostatnie dni można było mówić, uff, jak gorąco, to kolejny niebezpieczny dzień dla zdrowia. Mnóstwo alertów dotyczących upałów. Jednocześnie synoptycy ostrzegają przed burzami, a my, no właśnie, przenosimy się na Lubelszczyznę, gdzie poziom wód w rzekach i akwenach spada do niepokojąco niskich wartości. Wysycha m.in. jezioro Rotcze, a hydrolodzy odnotowują rekordowo niskie stany na Wiśle. Z nami już reporter Tomek. Tomku, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Ciebie, dzień dobry Państwu.
6: Tomku, jak poważna jest sytuacja?
8: No, ten wspomniany przez Ciebie niechlubny rekord, powiem, że padł na stacji hydrologicznej w Annopolu. Poziom Wisły spadł tam ostatnio do 156 cm, jak dobrze pamiętam. I to najniższy wynik w historii właśnie pomiarów tego miejsca od ponad 70 lat. I szybko zerkam na notatki. Poprzedni rekord wynosił tam 162 cm. No i niestety susza hydrologiczna się pogłębia. Mówił w rozmowie ze mną hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Staniszewski.
9: Kolejna stacja położona trochę niżej, również na Wiśle, Puławy, Azoty. Tutaj absolutne minimum jest tamtego roku, 70 cm. Teraz jest tylko 62 cm. Również niebezpiecznie blisko do absolutnego minimum zbliżamy się na stacji hydrologicznej Szczucin. Niskie stany wody utrzymują się również na Wisłoce, Wisłoku, Bugu. Jest to związane z niedoborem opadów, z niedoborem wody w zlewniach rzecznych. Do tego kolejna fala upałów potęguje parowanie i utratę tej wilgoci ze zlewni rzecznych.
8: No właśnie, a trudną sytuację no na bulwarach nadwiślańskich z niepokojem obserwowali także mieszkańcy Puław.
10: Ja nie widziałem takiego niskiego stanu wody od dawna. Pierwszy raz od długiego czasu pojawiły się wyspy na Wiśle. Tego wcześniej ciężko było zaobserwować, bo zazwyczaj ten stan wody był dużo, dużo większy. Czasami woda sięgała aż tutaj prawie samego wału.
11: W tej chwili już jest naprawdę bardzo niska ta woda. Te wyspy takie dookoła, to już nie pamiętam, żeby tak było.
8: No i także ten problem suszy hydrologicznej, no widać już gołym okiem, a ta susza dotyka, no powiem szczerze, nie tylko Polski, ale także no środkowej, znaczy wróć, środkowej i południowej części Polski, no ale także wiele rejonów Europy, a także z dramatycznym także brakiem wody w Lubelskiem mierzy się gmina Tuczna, no i tam wybudowano zaledwie 3 lata temu zbiornik retencyjny, który dziś no po prostu znika w oczach. O szczegółach wójt gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk.
12: Ten zbiornik nie ma zasilenia zewnętrznego, także jego zadaniem jest przechowanie wody, wód opadowych, z opadów, z deszczu. Nie mamy deszczów, my opadów śniegu, także no niestety woda ze zbiornika nam ucieka. Wody jest dosłownie 30 cm i był zamiar i tak wskazywały pomiary głębokościowe odwierty. Tak jak mówiłem, 10 lat temu już będzie fajna atrakcja, fajne kąpielisko, będzie można popływać kajakiem, ale no niestety natura jest nieubłagana.
8: No i tego kąpieliska nie ma, a susza uderza także bezpośrednio.

0: każdego z mieszkańców, znaczy wielu mieszkańców województwa lubelskiego. Może tak w Mazowieckiem też jest, przez wysychające ujęcia i ogromny wzrost użycia lokalne wodociągi po prostu często stają się niewydolne. No i w naszym regionie o zakręcenie kranów, no i oszczędzanie wody apelują między innymi gminy Puławy, Niemce, Niedrzwica Duża, to tak na szybko. Na szczęście skwar, przynajmniej na chwilę, nieco nas opuści, o czym mówił mi dyżurny synoptyk IMGW, Michał Folwarski.
1: Już powoli ten upał się z nami żegna. Już tutaj oto od północnego zachodu postępuje ochłodzenie. No i już tylko kwestia godzin, kiedy ten upał nam przestanie dokuczać. Jutro już się z upałami pożegnamy w całym kraju i maksymalnie tutaj na południu, południowym wschodzie kraju do 26 stopni. Natomiast weekend szykuje się z dużą poprawą pogody. Słonecznie, chłodniejszą temperaturą, bo maksymalnie na termometrach w okolicach 24-25 stopni.
0: No i także zapowiadane są burze, ale jak podkreślają eksperci, no te przelotne opady, te gwałtowne burze, no nie odwracają przynajmniej na razie tego groźnego trendu suszy hydrologicznej, która no po prostu postępuje. Stąd też tak sobie myślę głośno, że aktualne po prostu pozostają takie apele o zdrowy rozsądek, bo tak susza chyba nie zaczyna się w rzece, ale zaczyna się chyba w naszych domach, między innymi od niepotrzebnie odkręconego kranu.
2: Tomku, to jeszcze zapytam, jak sobie radzą mieszkańcy w takich temperaturach? No bo teraz spoglądam w Warszawie, dzisiaj 32 stopnie, odczuwalne to są 33 stopnie, opady 0 mm. Wiem, że w niektórych miejscach pojawiły się kurtyny wodne, tak żeby troszeczkę się schłodzić, tak żeby to poruszanie się po tych zabetonowanych miastach jakoś funkcjonowało. I jak to jest u ciebie?
0: No, tych kurtyn jest także wiele, powiem szczerze, i to taka naprawdę ochłoda i ulga w takiej kurtynie, choć na chwilę się zanurzyć. Z drugiej strony, no, mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z takich miejskich poidełek, to jest dwa, a trzy to takie standardowe rzeczy, czyli na przykład kremy z filtrem, kapelusz, przewiewne ubrania, 2,5 litra wody minimum dziennie, no a także sporym zainteresowaniem cieszą się miejskie fontanny. Wiadomo, nie wolno się w nich kąpać, no ale przynajmniej takie poczucie ochłody, jak jest się obok, albo przynajmniej stópki się zanurzy, też jest w porządku.
2: Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Tomku, bardzo dziękuję ci za te wszystkie informacje, no i wszystkiego, co najchłodniejsze ci życzę.
0: I wzajemnie, dziękuję serdecznie.
2: Wysoka temperatura to jedno, ale również cały czas mówimy o zdrowiu. Apel o krew jest zawsze aktualny, a latem szczególne ma znaczenie. W wakacje kurczą się zapasy krwi i jej składników. Najbardziej deficytowe to grupy RH-. Regionalne centra krwiodawstwa w całym kraju czekają na dawców. Łączymy się z Anną Orzeł, która śledzi te informacje. Aniu, no właśnie, jak poważna jest sytuacja? Rozumiem, tej grupy RH- najbardziej brakuje. Co zrobić, żeby być dawcą? No i czy to wszystko jest bezpieczne?
3: Oczywiście, znaczy tak, o bezpieczeństwo rozumiem, że chodzi ci o to, czy tej krwi nie zabraknie, nie zabraknie. Mhm. Co zrobić, żeby być dawcą? Po prostu wystarczy zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. To tyle. Przejść badania i w zasadzie nie ma wielkich przeciwwskazań. W Polsce jest zarejestrowanych około 650 tysięcy dawców krwi. Wielu latem wyjeżdża, podróżuje, odpoczywa, to normalne, więc tych kilka miesięcy to jest trudny czas, bo mniej osób oddaje krew, a więcej jej potrzebuje. W szpitalach zapotrzebowanie na krew i jej składniki rośnie, bo na przykład w związku z tymi letnimi wyjazdami jest więcej wypadków komunikacyjnych. I tak jak mówiliśmy, grupy deficytowe to między innymi 0RH-, ARH-, BRH-. I to nie jest tak, że w ogóle tych grup nie ma. Są, ale zapasy ze względu na bezpieczeństwo pacjentów powinny być większe, tłumaczy dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk.
4: Warto tutaj podać pewne liczby. Osoba, która trafia do szpitala po dość dużym wypadku komunikacyjnym, potrzebuje aż 10 jednostek koncentratu krwinek czerwonych, a na to warto nadać kalkę. Ile jedna osoba może oddać, to jedna osoba oddaje jedną jednostkę koncentratu krwinek czerwonych i ta jedna osoba oddają

0: Donacje krwi pełnej ratuje 3 życia.
1: Czasowo dawcą nie może być ktoś, kto niedawno przebył operację, skaleczył się czy zrobił tatuaż. Taka osoba mimo dobrych chęci no musi poczekać dla dobra własnego i dobra chorego, który tę krew dostanie. Innych poważniejszych przeciwwskazań nie ma, ale ostateczną decyzję i tak podejmuje lekarz na podstawie wykonanych badań, mówi Anna Kowalczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.
2: Dawcą krwi może zostać osoba dorosła w wieku od 18 do 65 lat, w dobrym ogólnym stanie zdrowia, ważąca powyżej 50 kg i kobiety mogą oddawać krew 4 razy w ciągu roku, natomiast mężczyźni 6 razy w ciągu roku. Jeżeli dawca przebywał poza granicami Polski, powinien wpisać ten fakt w kwestionariuszu, ponieważ pewne rejony dyskwalifikują czasowo z oddawania krwi jej składników. Poza tym dawcy mogą sprawdzić aktualną sytuację epidemiologiczną na stronie Regionalnego Centrum Krwi Swojego Krwiolecznictwa w Radomiu.
1: Apele o dzielenie się krwią są, tak jak mówiliśmy, aktualne przez cały rok, ale w wakacje mają szczególne znaczenie i wybrzmiewają mocno. Na szczęście nie brakuje ludzi, którzy tę krew oddają, bo nie trzeba ich przekonywać, nie trzeba ich zachęcać, nie trzeba namawiać. Przychodzą do stacji krwiodawstwa nie dlatego, że mają potem wolne, takie jest prawo, albo że mogą liczyć na ulgę podatkową. Po prostu chcą zrobić coś dobrego, chcą bezinteresownie pomóc.
3: Zacisnąć pięść, tak trzymać zaciśniętą i luźno.
4: W porządku?
1: Okej. Okay. Stale pan oddaje krew?
5: Teraz już rzadziej, no ale regularnie staram się 2-3 razy w roku jednak oddać.
6: Jestem dzisiaj pierwszy raz. Od jakiegoś czasu już planowałam oddawać krew, więc dzisiaj zdecydowałam. Krew jest dobra, więc oddaję. Myślę, że pewnie komuś się przyda i pomoże.
7: Kodzik do rejestracji.
8: Bardzo dobrze się czuję.
1: A dlaczego tu jesteś?
8: Pomagam ludziom, oddaję krew.
1: Rocznie w polskich szpitalach do ratowania zdrowia i życia chorych wykorzystuje się około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników.
9: No ja również dołączam się do tego apelu, żeby oddawać krew. Proszę się nie bać tej igły, to takie tam jak ukąszenie komara. Anna Orzeł, dziękuję ci za te wszystkie informacje.
1: Dziękuję bardzo.
9: A propos upałów, czy wchodząc do restauracji, jakiegokolwiek lokalu, macie państwo ochotę na szklankę chłodnej wody? Zanim w ogóle spojrzycie w menu, wszystko wskazuje na to, że od połowy sierpnia polscy restauratorzy będą witać nas z darmową kranówką w ręku. Przepisy były już zresztą gotowe, ale Ministerstwo Klimatu zafundowało sobie zimny prysznic i wycofało się z pomysłu. Co się stało z projektem obowiązkowego 0,5 litra darmowej wody z kranu i co mówi się o pomyśle w krakowskich kawiarniach i restauracjach? To sprawdzał Paweł Pawlica.
10: Plan był prosty i proekologiczny. Unia Europejska naciska na ograniczenie plastiku, więc Ministerstwo Klimatu i Środowiska wpisało do projektu ustawy o opakowaniach i odpadach dość przełomowy zapis. Każdy lokal gastronomiczny z miejscami siedzącymi miał obowiązek podać klientowi na jego życzenie bezpłatnie dokładnie 0,5 litra wody z kranu w naczyniu wielokrotnego użytku. W teorii wygrywa ekologia, pijemy kranówkę, a plastikowe butelki idą w odstawkę. W praktyce gastronomia wpadła w konsternację, a na sejmowych korytarzach padły pytania, na które urzędnicy piszący ustawę nie znali odpowiedzi. W efekcie podczas uzgodnień międzyresortowych zapis o darmowej wodzie po prostu wyparował z projektu ustawy o odpadach.
11: Przepisy o wodzie dla klientów w restauracjach powinny być właściwie skonsultowane z tymi, których tak naprawdę dotyczą, i klientami, i właścicielami lokali, i producentami napojów.
10: Tłumaczy Marek Pogorzelski, rzecznik Ministerstwa Klimatu.
11: To dodanie ich do dużej ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która dotyczy gospodarki odpadami, czyli innego tematu, a nie sprzedaży wody w restauracjach, nie dało szansy na właściwe skonsultowanie tego zapisu.
10: Branża z ulgą przyjęła tę decyzję. Właściciele kawiarni i restauratorzy mają mieszane uczucia w sprawie serwowania za darmo wody z kranu, twierdzi Katarzyna Płachecka, ekspertka do spraw marketingu gastronomicznego.
12: Wycofanie się rządu z pomysłu obowiązkowego serwowania wody z kranu to jest ruch, który branża gastronomiczna myślę, że przyjmuje z ulgą, ale konsumenci mogą go odebrać jako utrwalenie nierównego standardu obsługi. Wizerunkowo to jest delikatny temat, bo goście oczekują od restauracji takich prostych, proklienckich gestów, dlatego restauracje, które same oferują kranówkę jako standard, mogą na tym budować swoją przewagę i z tego, co obserwuję w mediach społecznościowych, już zaczęły to robić.
10: W wielu kawiarniach woda z kranu jest podawana klientom za darmo. Nie ma potrzeby regulowania tego przepisami, twierdzi Bartłomiej Sikorski, właściciel

0: właściciel kawiarni w centrum Krakowa.
1: Czy my naprawdę wszystko musimy uregulować? Zawsze, jeżeli ktoś podejdzie i poprosi, to tą wodę otrzyma. Natomiast czy ja muszę być zobligowany ustawą, którą podpisze jedna izba parlamentu, druga izba parlamentu i potem Karol, prezydent Nawrocki? Naprawdę musimy się już nad takimi rzeczami pochylać.
0: Właściciel restauracji w Krakowie zwraca uwagę, że regulacja powinna dotyczyć niemałych kawiarni i restauracji, ale przede wszystkim sieciówek i restauracji serwujących jedzenie typu fast food.
1: Którzy podchodzą do tego biznesu stricte jak do biznesu i tam jest wyliczony każdy plasterek cytryny i każda łyżeczka cukru i każda kropla wody.
0: Mimo że Ministerstwo Klimatu zrobiło krok wstecz w sprawie darmowej kranówki w restauracjach, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała zgłoszenie poprawki poselskiej przywracającej do ustawy o opakowaniach i odpadach przepis o darmowej wodzie w restauracjach. Podobny plan mają posłowie partii Razem. Obecnie sytuacja wygląda tak. Od 12 sierpnia nikt nie zmusi restauratora do podania nam bezpłatnego pół litra wody z kranu. Choć warto zaznaczyć, że wiele lokali robi to już teraz dobrowolnie, budując dobry wizerunek i relacje z gośćmi.
2: Tym tematem zajął się Paweł Pawlica. Ja tak spoglądam, bo już niedługo pojawi się u nas Marek Klapa i magazyn Saldo. To zapytam go, czy aby to tak ekonomicznie wszystko jest poukładane, że ta darmowa woda, bo przecież za darmo. Co to znaczy za darmo? To o tym już niedługo w magazynie Saldo, ale wcześniej magazyn sportowy. I Sylwia Urban razem ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jakaś straszna kraksa była na Tour de Pologne.
3: Tak, ale już za moment o wszystkim się dowiemy, ponieważ kilka chwil temu zakończył się czwarty etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne z Ragania do Karpacza. O tym, co działo się na około 150-kilometrowej trasie, opowie Andrzej Grabowski. Dzień dobry, Andrzej.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Etap rzeczywiście pełen wrażeń. Co tu kryć? Pełen wrażeń. Może po kolei, będzie najprościej, bo pojechała czteroosobowa ucieczka. W niej Włoch Malocelli, już dobrze znany nam uciekinier na tym wyścigu, Belek de Bonta. Oprócz nich dwaj Polacy z reprezentacji Polski, Patryk Stosz i Tobiasz Pawlak. I wszystko przebiegało z dobrze znanym nam planem, czyli peleton zachowywał pewną kontrolę nad tą ucieczką. Czasem wypuścił ich na 3 minuty, już bliżej mety zaczynał doganiać ich na mniej więcej minutę 40 sekund, aż tu nagle zaczął padać deszcz. To, że pada deszcz, to wiemy, to się normalnie zdarza. Ale tutaj na płaskim odcinku nagle bardzo duża kraksa w peletonie, około 20 kolarzy. I tutaj już było na tyle duże zamieszanie, że trzeba było na chwilkę wyścig zneutralizować. Wszystko dlatego, żeby karetki mogły odwieźć potencjalnie poszkodowanych do szpitala i potem mogły spokojnie wrócić do peletonu. Takie są po prostu najzwyczajniej w świecie przepisy. Furorę między innymi wtedy robiła pani sędzia z taką efektowną fryzurą, takim efektownym blond afro z lat 80. Ale tutaj pani sędzia miała swoje 20, 25, może 30 minut. Po pół godziny wyścig został wznowiony i zaczęła zabawa się na nowo. Wtedy etap został skrócony około 20 kilometrów, po to by, mówiąc kolokwialnie, ramówki telewizyjne to wytrzymały dzięki temu skróceniu, ale nagle wytworzyła się nieco nowa sytuacja, bo to okazało się, że mieliśmy taki moment, że ta ucieczka nagle zaczęła móc realnie myśleć o tym, że może jednak uda im się dojechać przed peletonem do mety. Patryk Stosz, zwłaszcza w tej końcówce, był bardzo aktywny, bo już Tobiasz Pawlak napracował się na rzecz swojego kolegi, ale Stosz atakował de Bond, Belk doskakiwał do jego koła. No i tutaj dość długo Stosz próbował, szukał swojej szansy. Doścignięty dopiero 7 kilometrów przed metą. Sam nawet nie wiedział, czy udało mu się jeszcze wygrać premię specjalną. Już wie, że wygrał i tutaj mógł odebrać zresztą dwie nagrody na podium. Patryk Stosz bardzo aktywny na tym etapie, a w końcu zaczęła się też zabawa tych najlepszych. Zaatakował między innymi Holender Lehmann. Bardzo mocny, bardzo aktywny w tych ostatnich chwilach. W końcu odrywa się też od współtowarzyszy tych ostatnich metrów, bo w pewnym momencie jechali we czterech, ruszył sam. No i dojechał do mety szczęśliwie przed peletonem, choć wyglądał nie najlepiej, bo to, że zmęczony to jedno, ale zakrwawiony i na łokciu, i na jednym z kolan, także widać było dość poważne skutki tej kraksy, bo on też w niej niestety wywrócił się. Ten sam czas notuje Włoch Scaroni, który był bardzo blisko tego, by dogonić Barta Lehmanna. Kilkanaście sekund tracą pozostali. Szukamy Polaków. 24 kończy Michał Kwiatkowski. Strata około 20 sekund, jeszcze nieco niżej. 28 Filip Gruszczyński. Strata pół minuty, a zatem spoglądamy w klasyfikację generalną. Lehmann, dla którego to pierwsze zwycięstwo w karierze, obejmuje prowadzenie klasyfikacji generalnej. On i Scaroni wyraźnie odskakują od rywali. Tutaj wytwarza się dość nowa sytuacja. Wydaje się, że bardzo realna jest ich perspektywa walki o coś więcej w tegorocznym Tour de Pologne. Michał Kwiatkowski na miejscu 24, Filip Gruszczyński na miejscu 30. Tak kończy się etap na Orlinku w Karpaczu, etap z Żagania. A jutro

0: Mkniemy dalej etap z Opola w Beskidy na przełęcz Kocierz. Tam będzie bardzo ciasno i bardzo nerwowo i jesteśmy bardzo ciekawi tego, jak się ten etap potoczy.
1: Andrzej Grabowski, bardzo dziękuję za relację. A przed nami dzisiaj piłkarskie emocje związane z pierwszymi meczami w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji. W Lidze Europy Jagiellonia Białystok podejmie Glasgow Rangers. Kapitan Jagi Taras Romańczuk marzył o takiej konfrontacji.
2: Chciałem zmierzyć się akurat z tym zespołem, bo nigdy akurat w swojej karierze nie mierzyłem się z zespołem z wojsk brytyjskich, także myślę, że na podobnym etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o pewnie przygotowania, bo my zagraliśmy pewnie jeden mecz więcej ligowy, oni też grali mecz ligowy, także na podobnym etapie jesteśmy przygotowani. Myślę, że my ze swojej strony na pewno się postawimy.
1: Początek tego spotkania o 18:00, natomiast godzinę później Lech Poznań podejmie KL Klaksvik z Wysp Owczych. Trener mistrzów Polski Duńczyk Nils Fredriksen mówi, że to doświadczony zespół. Spodziewamy się trudnego meczu, bo wiemy, że to doświadczona drużyna. Grali wielokrotnie z dobrymi zespołami, wiedzą jak to robić. Spodziewamy się solidnej obrony z ich strony, bardzo skomasowanej. My musimy pokazać naszą jakość z piłką i grać szybko. To będzie istotne. Początek meczu Lecha z Klaksvik o 19:00. Tymczasem w pierwszych meczach trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji zagrają Raków i GKS. Raków Częstochowa zmierzy się ze szwedzką drużyną Hammarby IF, mówi szkoleniowiec Rakowa Dawid Kroczek.
3: Przede wszystkim jeżeli chodzi o intensywność w obronie, nastawienie do bronienia, wysoki pressing, myślę, że to są spójne rzeczy i takie najbardziej zbliżone do nas. Znamy potencjał drużyny i jesteśmy gotowi na ten pojedynek. Oczywiście no, faworytem chcemy być my i zrobimy wszystko, żeby tak rzeczywiście na boisku było i z takim nastawieniem podejdziemy do spotkania.
1: Pierwszy gwizdek w tym meczu też o 19:00, a o 20:00 GKS Katowice zagra na wyjeździe w węgierskim Miskolcu z HPL-em Tel Awiw. O rywalach mówi trener katowiczan Rafał Górak.
4: Jesteśmy po analizie dwóch meczu i z Ludogradcem, także zdajemy sobie sprawę, że już same wyeliminowanie drużyny bułgarskiej było ogromną, też mi się wydaje, w jakiś sposób może nawet na początku niespodzianką, bo Bułgarzy mieli jeden z najwyższych współczynników poza Ajaxem w tych drużynach rozstawionych. Także to świadczy już jakby o klasie rywala. Dostrzegamy wiele indywidualności zawodników na bardzo dobrym poziomie, grających w reprezentacji Izraela, czy też w reprezentacji Bułgarii, także zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik jest bardzo silny. Drużyna jest zbudowana z wielu przekrajowców, także na pewno widać, że HPL tutaj po tym momencie, kiedy grał na drugim poziomie rozgrywek, dzisiaj już awansował do ekstraklasy izraelskiej i znowu jest bardzo silnym zespołem.
1: Przypomnę, początek tego spotkania o 20:00.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie.
3: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Mija 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Mija pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. To okazja do podsumowania 12 miesięcy urzędowania głowy państwa. Były prezydent Bronisław Komorowski, gość naszej popołudniówki, krytycznie ocenia współpracę prezydenta z rządem w zakresie polityki zagranicznej.
6: Polska jest krajem, który się pokazuje palcem na świecie, bo to jest jedyny przypadek, gdzie w tak poważnym stopniu nie ma ambasadorów na poziomie jakby ministrów pełnomocnych.
5: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie rozpoczyna się uroczystość z okazji roku prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent ma zabrać głos. Mateusz Szpytma nie będzie szefem instytucji pamięci

0: Narodowej w Senacie nie uzyskał poparcia. Przeciwko głosowało 30 senatorów, za było 38. Jeden wstrzymał się od głosu. 17 lipca Sejm zgodził się na to, aby Szpetma został prezesem, ale do objęcia stanowiska potrzebna była zgoda Izby Wyższej Parlamentu. Pojawiło się wiele wątpliwości wobec Mateusza Szpetmy, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
1: Senatorowie wskazali na list podpisany przez bardzo liczne środowisko polskich historyków, które wskazywało, że w ich ocenie pan Mateusz Szpytma nie daje gwarancji, że jako prezes IPN-u będzie strażnikiem prawdy historycznej.
0: Odrzucenie kandydatury Mateusza Szpytmy ma podłoże polityczne, tak uważa senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz.
2: Najwyraźniej zależy koalicji, by ta instytucja nadal była sparaliżowana, nadal rządził chaos i pełnił tylko i wyłącznie obowiązki prezesa, ktoś wyznaczony przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.
0: Mateusz Szpytma mówi, że nie będzie ponownie kandydował na stanowisko prezesa IPN-u. Procedura wyboru szefa tej instytucji rozpocznie się od nowa. Zmieniają się nasze preferencje dotyczące wakacyjnych wyjazdów i urlopów. Polacy podróżują bardziej świadomie, porównują oferty i analizują opinie w internecie. Klient oczekuje wysokiego standardu, podkreśla Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki.
3: Współczesny turysta kupuje nie tylko nocleg czy transport, kupuje przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, komfort i pewność, że w razie nieprzewidzianych sytuacji nie zostanie sam.
0: Rosnące zainteresowanie miejscami z zapleczem kuchennym jest związane z potrzebą kontroli wakacyjnych wydatków. Tak wynika z badań, jakie przeprowadziła platforma sprzedażowa OLX.
4: Trzy minuty po godzinie 17:00. Czas sprawdzić, co dzieje się w gospodarce, na giełdzie. Zapraszam na magazyn Saldo.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: W studiu razem ze mną Marek Klapa. Dzień dobry, Marku.
6: Dzień dobry.
4: Nie daje mi spokoju ta darmowa woda, no bo czy, jest problem wokół tej darmowej wody z kranu, którą mielibyśmy otrzymywać w restauracjach. Już był taki plan, ten plan na razie upadł. Jest coś takiego jak za darmo w gospodarce, w biznesie?
6: Wiesz, to jest taka problematyczna kwota, bo trudno ją opodatkować na przykład, ale
4: to jest najlepsza kwota.
6: Możemy się umówić, że to jest bardzo uczciwa cena, jak to mawia mój syn, ale faktycznie okrągłe zero w gospodarce rzadko występuje, no chyba, że w statystykach.
4: Ale tak sobie myślę, że jak na przykład wejdę do restauracji, jak sobie wejdę do restauracji, dostanę wodę za darmo, to może na przykład dostanę, zostawię więcej pieniędzy, bo już mnie tak to zachęci. Ale to raczej PR marketing niż gospodarka. Dobrze, to zostawmy na razie darmową wodę, bo tak zaglądam przez ramię na twój monitor i widzę, że dużo zielonego. I widzę, że WIG20 powyżej 4000 punktów na zamknięciu. To dobre informacje chyba.
6: No i widzisz, i zrobiłeś za mnie pracę. To było saldo. W skrócie i Jarema Jamrożek. Mogę już iść?
4: Zostaj, proszę, zostaj, bo co, jak co, ty się na tym zdasz?
7: Saldo, magazyn gospodarczy.
6: Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że wprowadzenie osobistych kont inwestycyjnych nie jest rozwiązaniem dla najbogatszych, ale dla tych, którzy chcą systematycznie gromadzić oszczędności. Podczas konferencji na giełdzie papierów wartościowych minister finansów i gospodarki mówił o korzyściach OKI. Andrzej Domański przypomniał, że od stycznia inwestycje do 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z podatku.
8: To rozwiązanie zaprojektowane przede wszystkim z myślą o osobach, które systematycznie budują swój kapitał i chcą robić to na lepszych zasadach niż dzisiaj. Ta systematyczność w oszczędzaniu jest absolutnie kluczowa. Rozwiązanie, dzięki któremu większa część wypracowanego zysku pozostanie u inwestujących.
6: Minister finansów dodał, że większa liczba oszczędzających i inwestujących Polaków to silniejsza gospodarka.
8: Więcej kapitału będzie mogło trafić do rozwijających się przedsiębiorstw. Więcej innowacyjnych projektów będzie mogło znaleźć finansowanie. O to nam przecież tutaj chodzi. Więcej polskich firm będzie mogło szybciej rosnąć i skutecznie konkurować na światowych rynkach.
6: Osobiste konta inwestycyjne to pomysł wzorowany na rozwiązaniu, które sprawdziło się w Szwecji. W ramach OKI będzie można inwestować bez podatku do 100 tysięcy złotych między innymi w akcje i jednostki uczestnictwa funduszy. Dla aktywów oszczędnościowych, takich jak lokaty i skarbowe

0: obligacje oszczędnościowe, zwolnienie z podatku będzie do 25 tysięcy złotych. Ceny oleju napędowego rosną szybciej niż benzyny 95. Według eksperta do spraw bezpieczeństwa energetycznego Wojciecha Jakubika powodem jest import znacznej ilości diesla z Bliskiego Wschodu do Europy. Cena za litr oleju napędowego miejscami w Polsce wynosi około 8 zł. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego podkreślił na naszej antenie, że ceny wszystkich paliw rosną, ale rzeczywiście najdroższy jest olej napędowy.
1: Europa nie tylko produkuje sama diesel, ale też dużo go importuje i to w dużej mierze 20% z Bliskiego Wschodu. A zatem na przykład problemy Arabii Saudyjskiej, która miała atakowane rafinerie, która teraz ma atakowane tankowce przez terrorystów Houthi, one przekładają się na wzrost ceny, na mniejszą dostępność.
0: Ekspert wspomniał również, że jego zdaniem Polski nie stać na kolejny pakiet CPN. Jego zdaniem należy wprowadzić podatek od nadmiernych zysków firm paliwowych. Rząd pracuje nad takim rozwiązaniem po tym, jak prezydent zawetował pierwszy projekt ustawy, która miała wprowadzać właśnie takie rozwiązanie. Drogie paliwa także za granicą. Diesel w Wielkiej Brytanii jest najdroższy od kilku lat. Średnia cena litra oleju napędowego wzrosła do około 1 funta i 82 pensów. Oznacza to, że za zatankowanie typowego 55-litrowego baku kierowcy muszą zapłacić już niemal 100 funtów, czyli równowartość około 500 zł. Powodem są rosnące ceny ropy oraz konflikt na Bliskim Wschodzie. Kierowcy w Wielkiej Brytanii płacą dziś również za pełny bak diesla ponad 9 funtów więcej niż na początku lipca. To różnica w tym przypadku 46 zł. Cena oleju napędowego wzrosła w tym czasie o niemal 17 pensów, czyli 85 groszy za litr. W górę poszły także ceny benzyny. Za litr trzeba zapłacić średnio około funta i 62 pensów, czyli równowartość 8 zł i 12 groszy. To zobaczmy, jak wygląda sytuacja na rynku ropy naftowej w tej chwili. Ropa WTI kosztuje $76,99, a zatem $77 to kwestia pewnie kilku sekund. To oznacza, że ropa jest delikatnie droższa niż wczoraj. O, właśnie teraz $77 wskoczyło. Jeśli chodzi o ropę Brent, tutaj niestety wskazania powyżej $80, dokładnie $81,72. Spójrzmy jeszcze na waluty. Za 1 euro płacimy 4,29, 4,30, dolar amerykański 3,73, frank szwajcarski 4,59, czyli spadł poniżej 4,60. Takie notowania były jeszcze w południe. No i funt brytyjski 5,02 zł równo. A co do giełdy? Do giełdy wrócimy w rozmowie już za chwilę.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Tak, spoglądam na giełdę. Dzisiaj zielono i indeksy całkiem nieźle się zaprezentowały. WIG20 wzrósł o prawie 1%, na liczniku 4022 punkty. Takiego rezultatu nie widzieliśmy i takiego wyniku nigdy w historii, czyli pierwszy raz na zamknięciu WIG20 jest aż tak wysoko. WIG zyskał 71%, MWIG 40,12% i SWIG 80,23%. I w takim właśnie krajobrazie zielonej giełdy odbyła się dzisiaj konferencja dotycząca OKI, czyli nowego rozwiązania proponowanego przez rząd. Mowa o osobistych kontach inwestycyjnych. Panie Marcinie, czy takie rozwiązanie w świecie, w którym już mamy przeróżne produkty oszczędnościowe powiązane między innymi z przyszłymi emeryturami, jest miejsce właśnie na taki mechanizm?
3: Chyba tak. Znaczy, to taka najprostsza odpowiedź. Znaczy, tutaj musimy sobie zmapować dwie fundamentalne kwestie. Kwestia numer jeden jest taka, że Polska po prostu stała się już krajem trochę bogatszym, znaczy takim, w którym zdążyliśmy już mocno pociągnąć się w zakresie pensji. To, co przez ostatnich 20 parę lat, może nawet 30 parę lat było takim trochę deficytem polskiego wzrostu gospodarczego, było to, że o ile dosyć dobrze partycypowaliśmy

0: Powaliśmy we wzroście zamożności via pensje i wynagrodzenia, to te powoli akumulujące się majątki w Polsce, no one nie dodawały tego drugiego komponentu często do bogactwa Polaków. Bo po prostu nie oszczędzaliśmy, a jak oszczędzaliśmy, to rzadko kładliśmy ten majątek w no, aktywa, które dają po prostu wyższą stopę zwrotu i pozwalają go pomnażać na całej ścieżce życia. To jest jedna kwestia. A druga to jest to, że w zakresie produktów inwestycyjnych, które są jeszcze tak specjalnie szyte pod konsumenta, no do tej pory mieliśmy w zasadzie wyłącznie przeróżne produkty emerytalne. Tych produktów emerytalnych jest oczywiście mnóstwo. Od drugiego filaru i OFE, które powoli znika, ale cały czas jest absolutnie największym z produktów emerytalnych dostępnych na naszym rynku finansowym, przez IKE, IKZE, aż po PPK. Nie mieliśmy takiego produktu, który jest szyty pod oszczędności krótko-średnioterminowe, takie w perspektywie 5, 10, 15 lat, bo to w tym okresie ta korzyść z OKI jest absolutnie największa. Jeżeli myślimy o oszczędzaniu na przykład na 30 lat do przodu, czyli raczej już takich oszczędnościach quasi-emerytalnych, no to IKE jest raczej tutaj takim domyślnym i dużo lepszym, preferowanym rozwiązaniem. Natomiast oczywiście jedna uwaga, OKI będą w pewnym sensie konkurować z IKE. To znaczy w przypadku tej takiej grupy świadomych osób, które już do tej pory oszczędzały, mają relatywnie dużą skłonność do oszczędzania, ale nie zawsze na przykład odpowiednio dużo środków, żeby wypełnić wszystkie z tych limitów na IKE, IKZE, a potem jeszcze na OKI, a to już są relatywnie duże kwoty w perspektywie roku, żeby tyle oszczędzić, no to z ich perspektywy na pewno OKI będą też trochę zwiększać skłonność do wkładania pieniędzy w OKI i trochę kanibalizować też IKE, ale netto ten efekt na oszczędności cały czas będzie dodatny.
1: To bardzo ciekawy bilans, który pan przedstawił. Ja spoglądam na pierwowzór OKI i tego pomysłu prezentowanego dzisiaj na giełdzie, bo powiedzmy sobie szczerze, osobiste konta inwestycyjne są inspirowane produktem, który pojawił się w Szwecji wiele lat temu. To są te konta ISK i okazało się, że te konta u Skandynawów stały się bardzo popularne. Około 40%, czy nawet powyżej 40% dorosłych obywateli szwedzkich posiada właśnie takie konto. Prognozy, które dzisiaj były przedstawione, mówią, że w ciągu pierwszych 3 lat OKI wystartujemy gdzieś do poziomu 2 milionów kont, 2 milionów 100 tysięcy kont. Mniej więcej takie są prognozy. Gdyby udało się skopiować pomysł o Szwecji, to wtedy byśmy mieli kilkanaście milionów kont. Jak pan sądzi, to jest rozwiązanie, które faktycznie może odnieść sukces taki jak w Szwecji, czy jednak te ostrożne prognozy są tutaj bliższe temu, czego możemy się faktycznie spodziewać?
0: Kilkanaście to jest na pewno dosyć agresywna prognoza, szczególnie biorąc pod uwagę, że to raczej odnosimy do populacji w takim wieku roboczym, produkcyjnym, czyli raczej no, jednocyfrowe miliony. Natomiast jeżeli mówimy o tej perspektywie w milionach, to chyba ona w perspektywie najbliższych lat może być wyobrażalna, to znaczy no, nie jest wielką tajemnicą, że na przykład największy polski broker zadeklarował, że jego własny cel na OKI to jest 1 milion kont tylko u niego. No, a są jeszcze oczywiście inni brokerzy, będą też kolejne lata, więc ta perspektywa paru milionów jest raczej wyobrażalna. A jeżeli chodzi o samo też porównanie do Szwecji, bo to też jest chyba dobry przykład tego, w jaki sposób kraje skandynawskie dobrze zarządzają swoim majątkiem też na poziomie samych gospodarstw domowych. Mamy o tym dobre dane z Eurostatu właśnie o aktywach gospodarstw domowych, czyli bierzemy wszystkie nasze oszczędności, które są ulokowane, czy to w bankach, czy w gotówce, czy w funduszach inwestycyjnych, akcjach, obligacjach. I jeżeli policzymy je na przykład w relacji do PKB, no to oczywiście Polacy mają relatywnie mniej tych oszczędności. U nas gospodarstwa domowe mają w aktywach łącznie odłożone około 100% PKB. W przypadku Szwecji jest to 350%, 3,5 razy więcej.
1: Jest różnica.
0: To pokazuje różnicę, tak, ale to co przede wszystkim pokazuje różnicę, to jest też kompozycja. Bo w przypadku Polaków 50% PKB, czyli praktycznie co druga złotówka w ramach tych aktywów, jest ulokowana w albo depozytach bankowych, które są nisko albo wcale oprocentowane, no albo też w gotówce, która jest oprocentowana w zasadzie w ogóle. Jeżeli weźmiemy akcje i fundusze inwestycyjne bez obligacji, no to w przypadku Polski było to w zeszłym roku nieco ponad 25%, co czwarta. Jeżeli weźmiemy Szwecję, no to Szwedzi, którzy mają łącznie tych aktywów 350% PKB, w gotówce i w depozytach mają ulokowanych zaledwie 42% PKB, nie 42% z tych 350, czyli mniej niż Polacy. Mhm. A jeżeli weźmiemy

0: akcje i fundusze inwestycyjne w Szwecji jest to 150% PKB, czyli wielokrotnie więcej niż w Polsce. I to właśnie pokazuje, że tam akurat ta struktura aktywów jest bardzo mocno przesunięta w stronę po prostu funduszy i aktywów, które na dłuższą metę pozwalają czy to zachowywać, czy w przypadku inwestycji często w akcje nawet pomnażać majątek na ścieżce życia. No i to średnio oczywiście oznacza, że tym majątkiem czasami trochę miota, no bo giełda czasami spada, czasami rośnie, ale średnio w długim okresie, jako że jednak daje wyższą stopę zwrotu, no to przekłada się po prostu na pomnażanie majątku.
1: To porównanie przytoczone przez pana absolutnie robi wrażenie i pokazuje, gdzie jesteśmy na tej inwestycyjnej mapie Europy. Ja się zastanawiam też, czy Polaków będzie łatwo przekonać do tego, szczególnie takich, którzy nie mieli do tej pory doświadczeń na giełdzie, albo takich, którzy mieli złe doświadczenia na giełdzie, na przykład inwestując w krótkim terminie, aby rzeczywiście do takiego pomysłu się przyłączyć.
0: Znaczy, no nie jest oczywiście wielką tajemnicą, że fakt, że WIG w tym trendzie bocznym był przez przeszło 20 lat, w szczególności WIG 20, to nigdy nie była wielka zachęta inwestycyjna do lokowania się na polskich akcjach. Chociaż też mieliśmy pewien renesans w poprzednich latach. Część Polaków no, często szukała, jeżeli już szukała właśnie jakiejś ekspozycji na rynki akcyjne, to często szukała ich za granicą, ale to też zaczęło się zmieniać. Znaczy mamy na to też proste statystyki, proste, ale chyba przemawiające. Jeżeli weźmiemy za punkt odcięcia początek pandemii, czyli początek 2020 roku, wszystkie rachunki maklerskie, tutaj uwaga, rachunki maklerskie nie osoby, które inwestują, ponieważ osoba może mieć więcej niż jeden rachunek, pojedyncze rachunki są też posiadane przez instytucje, ale to jest absolutnie taka ekstremalnie niewielka skala, no to na początku 2020 roku otwartych rachunków maklerskich w Polsce było 1 milion 250 tysięcy. Przez ostatnich 6 lat do końca zeszłego roku tę liczbę podwoiliśmy do 2,5 miliona. A jeżeli weźmiemy statystyki z KDWP od końcówki ubiegłego roku do czerwca, do końcówki czerwca tego roku, czyli zaledwie ostatnich 6 miesięcy, no to przez ostatnich 6 miesięcy przybyło kolejnych 400 tysięcy. O ile wcześniej przez 6 lat dodaliśmy 1,25 miliona, to 1/3 tego jeszcze dodatkowo dodaliśmy przez ostatnich 6 miesięcy. Znaczy widzimy, że ten zryw w stronę otwierania kont zdecydowanie jest. To po części oczywiście jest napędzany przez fakt, że jedna osoba otwiera kilka kont, bo otwiera normalne, otwiera IKE, otwiera IGZE. No ale ewidentnie konta maklerskie zaczęliśmy zakładać w ostatnich latach.
1: Trend wydaje się bardzo czytelny, tak jak trend na giełdzie, bo od na dobrą sprawę tego dołka pod koniec 2022 roku giełda warszawska rośnie takim ruchem jednostajnym. Zdarzały się drobne korekty, ale ten wykres wygląda naprawdę imponująco i można go porównać tylko do wykresu z pierwszej dekady tego stulecia. No i mamy pobity rekord. Dzisiaj pierwszy raz na zamknięciu czwórka z przodu, 4022 punkty. No a jeszcze inna ważna informacja z tego tygodnia. WIG 20 przebił granicę wyznaczoną, uwaga, 19 lat temu, jesienią 2007 roku. Widać, że na giełdzie wiosna, absolutna wiosna i tej zieleni jest bardzo dużo.
0: No, to jest złożenie oczywiście wielu czynników. Znaczy, zaczynając od tego, że często nam brakowało takiego cierpliwego kapitału, czy to chociażby emerytalnego, czy innego na giełdzie. No, to jest chociażby jedna kwestia. Druga, której trochę mniej się mówi, a też związana właśnie z tą pierwszą, to jest fakt, że Polska jest z perspektywy takiej rynkowej raczej rynkiem rozwijającym się jeszcze niż rozwiniętym. To znaczy, jeżeli zobaczymy sobie te statystyki na przykład na poziomie dochodu, PKB, no to Bank Światowy jako kraj rozwinięty właśnie pod tym poziomem dochodowym klasyfikuje nas jako kraj rozwinięty od przeszło 2009 roku. No to już prawie 20 lat. Jeżeli weźmiemy sobie dostawców najważniejszych indeksów rynkowych, czyli FTSE i MSCI, FTSE, które jest trochę mniej ważne, jesteśmy od paru lat rynkiem rozwiniętym. W MSCI, które jest niestety ważniejsze, cały czas jesteśmy krajem, rynkiem przede wszystkim, giełdą rozwijającą się, czyli taką, która no jeszcze nie jest tą taką stabilną, rozwiniętym rynkiem, na którym wszyscy mogą inwestować. To też na przykład oznacza, że zagraniczne fundusze, które chciałyby tutaj inwestować, no często muszą to robić w dużo mniejszej skali. Te inwestycje są postrzegane jako obarczone wyższym ryzykiem. No i w związku z tym ten dopływ kapitału z jednej strony z perspektywy krajowej, no bo Polacy nie inwestują na giełdzie, a z drugiej strony z perspektywy zagranicznej, bo jako rynek rozwijający się jesteśmy postrzegani jako bardziej ryzykowni, no on zawsze był ograniczony. No i to też trochę mechanicznie sprawiało,

0: że te napływy na GPW były odpowiednio mniejsze.
1: Ambicje polskiego rynku kapitałowego z pewnością są wyższe. Ja chciałbym spojrzeć jeszcze na drugą stronę medalu, bowiem minister finansów powiedział dzisiaj, że większa liczba oszczędzających, inwestujących Polaków oznacza silniejszą gospodarkę. Więcej pieniędzy trafia chociażby do spółek, które mają pomysły na rozwój, które potrzebują tego finansowego paliwa. Faktycznie jest tak, że OKI może w pewien sposób być takim katalizatorem przyspieszającym również rozwój gospodarczy?
0: To jest ciekawe pytanie, bo ono tak naprawdę dotyka problemu tego, czym jest inwestycja nawet. Znaczy, to wbrew pozorom nie jest takie oczywiste. To, co robi rynek finansowy w dużym, dużym uproszczeniu, to on łączy oszczędności z inwestycjami. To znaczy, ja w momencie, w którym dokonuję inwestycji, bo na przykład kupuję akcje, kupuję obligacje, tak naprawdę oszczędzam, nie inwestuję z perspektywy ekonomicznej, ponieważ powstrzymuję się przed konsumowaniem, czyli oszczędzam. No i te pieniądze trafiają do firmy, która dokonuje inwestycji w znaczeniu ekonomicznym, czyli na przykład inwestuje w maszyny, inwestuje w fabryki, inwestuje w rozszerzenie swojej działalności. Rynek finansowy jest de facto pośrednikiem. To, co było bardzo typowe, w zasadzie cały czas jest dla Polski, ale to szerzej jest nawet pewna bolączka europejska, kontynentalna, to jest fakt, że u nas rynek finansowy jest bardzo mocno skoncentrowany na finansowaniu bankowym. On oczywiście jest ważne, natomiast banki z natury rzeczy operują w warunkach mniejszego ryzyka. To znaczy, z jednej strony depozyty są bardzo bezpieczne, z drugiej strony inwestycje nie mogą być dużo, dużo bardziej ryzykowne, czyli też oferujące dużo wyższą stopę zwrotu i potencjalny wzrost gospodarczy niż te depozyty konsumentów. W związku z czym one są bardzo ważne, ale często ograniczały finansowanie tych takich najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, czy chociażby startupów, tych rzeczy, które na dłuższą metę jednak finansują innowacje i pozwalają im być po prostu tworzonym w gospodarce. To jest rzecz, która na przykład była bardzo mocno aktywna w Stanach Zjednoczonych, czy to via giełda, czy via startupy, czy nawet via rynki prywatne. I ten taki ruch w stronę właśnie dokładania raczej, nawet nie odejmowania od banków, tylko dokładania tego dodatkowego filaru finansowania o jednak bardziej ryzykownym, ale też dającym wyższe stopy zwrotu charakterze, on też pozwala nam chyba po prostu finansować, innymi słowy, te bardziej agresywne, ale też dające wyższy potencjał wzrostu firmy, przedsięwzięcia, a też chyba dochodzimy po prostu do tego etapu jako gospodarka, w którym polskie firmy zaczynają się skalować. To skalowanie jest obarczone ryzykiem. I ten test rynkowy via rynki finansowe i też dostarczanie kapitału poprzez rynek finansowy, jest tutaj tą metodą, której banki co do zasady nie są w stanie zapewnić.
1: I na koniec jeszcze jedna rzecz. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i to nie jest tylko regułka z materiałów marketingowych różnego rodzaju instrumentów finansowych, ale faktycznie też tak jest. I teraz pytanie, czy jeżeli by się okazało, że debiut OKI zbiegnie się w czasie z jakąś korektą, nie daj Boże bezcą, czy to może spowodować, że ten pomysł bardzo szybko będzie się wiązał z ogromnym zniechęceniem po stronie inwestorów?
0: Chyba nie, ale jakby tutaj musimy pamiętać o dwóch rzeczach. W sensie, jeżeli mówimy nawet o tych regulowanych, bezpiecznych inwestycjach, one bezpiecznych w tym sensie, że podmioty są regulowane, przestrzegają zasad, to nie są oszustwa. One cały czas są ryzykowne w tym sensie, że im wyższa potencjalna stopa zwrotu, tym większa na przykład wahliwość cen akcji. To jest immanentnie powiązane. Wyższa stopa zwrotu potencjalna, ale też to ryzyko zmienności. A jeżeli chodzi o to ryzyko właśnie zniechęcenia, to chyba najlepszym przykładem byłoby tutaj jednak PPK, które początkowo też zbiegło się jednak ze spadkami na giełdzie, dosyć istotnymi, a mimo wszystko gdzieś tak w perspektywie tych 5-6 lat, ze względu na fakt, że dopłaty do PPK były systematyczne, te początkowe zwroty, które nie wyglądały wtedy bardzo ambitnie, one gdzieś zanikły w tle całych dopłat. Czyli istotna jest chyba tak naprawdę przede wszystkim systematyczność i to jest ta systematyczność, która sprawia, że ten początkowy, ewentualny negatywny efekt chyba gdzieś tak po prostu by zanikł w perspektywie kilku lat.
1: Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Warto zapamiętać ten skrót OKI, czyli osobiste konta inwestycyjne. Taka nowość w 2027 roku ma się pojawić na polskim rynku kapitałowym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.

0: Magazyn gospodarczy. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Dlaczego Polska często z opóźnieniem implementuje unijne dyrektywy, za co musimy płacić kary? Czy przy przygotowywaniu ustaw pozwalających na realizację dyrektyw zachowywane są zasady dialogu społecznego? Co sądzą o tym partnerzy społeczni? Jak oceniają ten dialog przy okazji ustaw porządkujących rynek pracy? Będziemy o tym rozmawiać w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
8: Rosyjskie elity nie chcą już wojny. Putin boi się zamachu. Rosjanie mają dość reżimu. Takie hasła można odnaleźć w internetowych wpisach blogerów i niezależnych dziennikarzy. Czy rzeczywiście w Rosji dzieje się coś, co mogłoby wskazywać na zmianę sytuacji? Ile w opowieściach o upadku reżimu jest prawdy, a ile to tylko chwilowe i chwytliwe hasełka? O tym w audycji Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24 już w sobotę o 17.06. Nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Gradobicie na Warmii i Mazurach. Nikt nie ucierpiał, ale dachy kilkunastu budynków są uszkodzone. Senat zablokował powołanie Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Blisko miesiąc temu Sejm poparł jego kandydaturę. Nie będzie referendum klimatycznego. Zabiegał o nie prezydent, ale większość senatorów powiedziała nie. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Silne gradobicie przeszło nad częścią warmińsko-mazurskiego. Lodowe kule uszkodziły dachy kilkunastu budynków w Lubominie i pobliskim Wapniku, informuje oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim, starszy kapitan Damian Stankiewicz.
2: Zostały uszkodzone poszycia dachowe budynków głównie jednorodzinnych i gospodarczych. Na tą chwilę zlokalizowanych mam, gdzie trzeba zabezpieczyć poszycia dachowe. 12 budynków. Możliwości Straży Pożarnej ma tutaj praktycznie na tym miejscu zdarzenia są bardzo, bardzo potrzebne, żeby można było, żeby ta pomoc

0: krótkim czasie trafiła do osób, które najbardziej potrzebują.
1: Nikomu nic się nie stało. W całym regionie strażacy byli wzywani do pomocy ponad 100 razy. Najwięcej pracy mieli w powiatach braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim i ostruckim. Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych konarów i drzew, które blokowały drogi. Także podtopień kilku lokalnych posesji. Synoptycy ostrzegają przed burzami z intensywnymi opadami deszczu i wichurą. W 14 województwach na północy, wschodzie, w centrum i na południu kraju. Senat nie zgodził się na powołanie Mateusza Szpytmana, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Przeciwko głosowało 50 senatorów, za było 38, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 17 lipca Sejm zgodził się na to, aby Szpytman został prezesem tej instytucji, ale do objęcia tego stanowiska potrzebna była zgoda Senatu. Senat odrzucił kandydaturę Mateusza Szpytmy, ponieważ legitymizował on złe działania Instytutu, mówi marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej.
2: IPN w ostatnich latach nie był instytucją, która działała w taki sposób, żebyśmy powiedzieli, że to jest świetna instytucja, dobrze zarządzana, realizująca cele, do których została stworzona. Taką instytucją nie była, więc trudno powołać na to stanowisko osobę, która cały czas pracowała na ważnych stanowiskach IPN-ie i nie robiła niczego, żeby tę sytuację zmienić.
1: Odrzucenie kandydatury Mateusza Szpytmy jest niekorzystne dla IPN-u, tak uważa senator PSL-u Jan Filip Libicki. Ludowcy byli za jego powołaniem.
3: Instytucja, która de facto nie ma od roku szefa. Uważam, że trzeba było w jakiś sposób przerwać ten stan tymczasowości. Ustawa o IPN-ie jest taka, jaka jest. Pan Szpytma wydawał się kompromisowym kandydatem. Szkoda, że nie uzyskał większości.
1: Mateusz Szpytma nie będzie ponownie kandydował na stanowisko prezesa IPN-u. W najbliższym czasie kolegium Instytutu ogłosi konkurs na to stanowisko. Wybranego kandydata przedstawi Sejmowi. Nie ma zgody Senatu na prezydenckie referendum. Karol Nawrocki chciał w nim zapytać, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Politykę klimatyczną wspólnoty mogło zablokować Prawo i Sprawiedliwość, kiedy było u władzy. Jednak ówczesny premier Mateusz Morawiecki tego nie zrobił, przypomina senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
4: Dzisiaj przepisy, takie jak one funkcjonują, obowiązują wszystkie państwa Unii Europejskiej. Nie ma procedury wypisania się z części regulacji za jednym wyjątkiem. Wielka Brytania, kiedy nie respektowała wszystkich przepisów wspólnotowych, to z Unii wystąpiła. My takiego scenariusza nie chcemy. Alternatywą dlatego, gdyby Polska jakieś rozwiązań nie akceptowała, są ogromne kary finansowe. PiS już to raz testował w przypadku Turowa.
1: Wynikiem głosowania jest zawiedziony senator Stanisław Karczewski z PiSu.
5: Bardzo żałuję, że nie odbędzie się referendum, bo referendum to nie tylko pójście do urny wyborczej i zagłosowanie, to również debata, dyskusja, nowe propozycje, przeanalizowanie wielu głosów, głosów ekspertów, doradców, ale przede wszystkim głos społeczeństwa, głos obywateli. Powinniśmy sięgać po tą możliwość wypowiadania się przez obywateli.
1: Za odrzuceniem prezydenckiego wniosku głosowało 59 senatorów, 32 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Senat drugi raz odrzucił wniosek prezydenta w tej sprawie. Na koniec o pomnika, którego takiego pomnika w naszym kraju jeszcze nie było. W Gnieźnie odsłonięto rzeźbę przedstawiającą Mieszka I i Brzemienną Dobrawę. Monument stanął na turystycznym szlaku królewskim na półwyspie przy jeziorze Jelonek. O jego symbolice mówi autor rzeźby Rafał Nowak.
6: To Dobrawa jest w ciąży, znaczy chrobrego małego ma w brzuszku, jeszcze nie taki chrobry, ale już Bolesław. I to jest taki moment rozstania pomiędzy Mieszkiem a Dobrawy, ale tylko chwilowego. Chcieliśmy pokazać to uczucie między nimi. On wyrusza gdzieś na wyprawę wojenną i że to nie jest łatwe też zostawić ukochaną.
1: Pomnik Mieszka I i Dobrawy kosztował prawie 360 tysięcy złotych. Władze miasta mają nadzieję, że przyciągnie on turystów.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy w centrum, na wschodzie i południu kraju przelotne opady deszczu i gwałtowne burze z gradem. Porywy wiatru będą dochodziły do 90 km na godzinę. Spadnie od 30.

30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Najcieplej do 22 stopni będzie na południu. Ciepło będzie też na Mazowszu do 21 stopni. Chłodniej na

0: Klimat.
1: 7 minut po godzinie 18 mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Przed Pałacem Prezydenckim zaplanowana jest chyba feta. Póki co przed pałacem zorganizowano debatę z udziałem Andrzeja Nowaka, Rafała Ziemkiewicza i Krzysztofa Stanowskiego. Czekamy na pojawienie się prezydenta Karola Nawrockiego. To spotkanie moderuje Dorota Gawryluk. A my od tego zaczniemy debatę dnia.
0: Debata dnia.
1: W studiu już goście Mateusz Multan, fakt.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie
1: redaktorze. Paweł Królikowski, publicysta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
1: Rozumiem, że no, może nie ma aż takiej fety jak u Donalda Trumpa, gdzie był oktagon, gdzie pojawili się celebryci. Chociaż obecność Krzysztofa Stanowskiego no, może być takim elementem celebryckim, ale to jest trochę na wzór taki amerykański, że tak będziemy teraz świętować rocznicę pana prezydenta. Paweł Królikowski.
3: No, to jest dobre pytanie, bo padło takie słowo świętować i to się zastanawiam, czy w przypadku wybranego urzędnika wysokiego, to fakt, ale czy my musimy świętować każdą 12-miesięcznicę jego rządów, to jest z mojej perspektywy absurdalne. Ja rozumiem, że okazję trzeba sobie znajdować.
1: My Polacy jesteśmy świętowania jest
3: dokładnie, my Polacy jesteśmy rewelacyjni w znajdowaniu sobie różnego rodzaju okazji, ale tu mam poczucie, że po prostu taki upływ roku nie jest akurat właściwy. No, pytanie, czy tu się nie pojawia trochę rzeczywistości inspiracja zza oceanu. Karol Nawrocki inspiruje się Donaldem Trumpem. Tu nie ma żadnej tajemnicy. Niektóre zachowania, taki maczystowski styl bycia w niektórych sytuacjach, to płynie bezpośrednio moim zdaniem od tamtych marketerów i to widać, to możemy wskazywać. Więc myślę, że ta feta również nie przypadkiem się dzieje. Zresztą też zaproszenie publicystów. Tu nie ma MMA, ale pewnie jakieś słowne MMA, skoro jest Rafał Ziemkiewicz i Krzysztof Stanowski się tam odbędzie. Także każdemu według potrzeb. Zobaczymy, co będzie na dwulecie. Niemniej jednak to troszeczkę pojawia się pytanie, czy taka, no nie użyję tego słowa, może to jeszcze nie jest megalomania, ale już zaczyna o megalomanie się ocierać, czy rzeczywiście jest nam w tym momencie potrzebne.
1: No, pół żartem, pół serio, trochę brakuje mi dmuchańców. Waty cukrowej, ewentualnie balonów, ale rozumiem, że w tym kierunku idziemy. Mateusz Multan.
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, chyba nie do końca idziemy w kierunku takim, którym nazwałbym takim satyrycznym ujęciem świętowania prezydentury. Natomiast muszę się zgodzić z panem doktorem co do tej kwestii, że jest to na pewno styl amerykański i Karol Nawrocki próbuje nam tutaj zafundować właśnie ten amerykański styl rządów prezydenckich.
1: Zresztą, no jest to coś nowego.
2: Zresztą sama zapowiedź tego, że prezydent Nawrocki chce zmienić konstytucję. Co prawda Nawrocki mówi o dwóch systemach prezydenckim albo parlamentarnym, że w którymś musimy się zdecydować. Natomiast wszystkie decyzje, które podejmuje pan Karol Nawrocki, wypowiedzi, to dość jasno pokazują, że pan prezydent chce iść w stronę systemu prezydenckiego i to wzorowanie się na Donaldzie Trumpie zarówno jak pan redaktor świetnie to ujął, tej fety, która dziś się odbywa przed Pałacem Prezydenckim, ale zarówno wszystkie decyzje czerpią zza oceanu inspirację.
1: Rozumiem, że jeszcze na coś takiego jak oktagon nie jesteśmy gotowi, to by było już za dużo, ale to zapytam od innej strony. Pan prezydent Karol Nawrocki pokazuje, jak należy świętować sukcesy. To jest coś, czego obecny rząd na przykład nie potrafi?
2: Na pewno pokazuje, jak trzeba świętować sukcesy i na pewno pokazuje to, w jaki sposób zwrócić na siebie uwagę i pokazać, kto jest tym dominantem na pewno po prawej stronie sceny politycznej, ale też kto chce być tym dominantem w ogóle na scenie politycznej całej. I Karol Nawrocki pokazuje, zobaczcie, świętujemy, to jest w pewien sposób, panie redaktorze, też zaczerpnięcie z takiej starożytności, jak to kiedyś byli Cezarowie, którzy świętowali.
1: Chleba i igrzysk. O,
2: dokładnie. Lud dzisiaj igrzysk potrzebuje i chce, stąd też to wysokie poparcie dla Karola Nawrockiego, który no, z rządem idzie na dość otwartą konfrontację.
1: Prezydent Karol Nawrocki dobrze odczytuje nastroje, bo takie mam wrażenie, że gdyby rząd na swoją rocznicę zorganizował takie wydarzenie, zostałoby to inaczej odebrane. To, jak to? Przyzwyczailiśmy się trochę też do takiej formuły przez pana prezydenta? No, takiej jarmarcznej?
3: To nie wiem, czy jarmarcznej, ale na pewno takiej maczystowskiej. Takiego silnej postaci, która jest potrzebna w pałacu i Karol Nawrocki na te potrzeby odpowiada. Jeżeli popatrzymy sobie na jego elektorat, bo to jest tak naprawdę szeroki obóz szeroko rozumianej prawicy. Wszystko, co w tej chwili jest po prawej stronie od Prawa i Sprawiedliwości, paradoksalnie popiera prezydenturę Karola Nawrockiego. Jak sobie spojrzymy w sondaże, to zarówno wyborcy Grzegorza Brauna, jak i wyborcy Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka bardzo ciepło wypowiadają się o tym,

0: o tych ostatnich 12 miesiącach Karola Nawrockiego. I tam taki model, taki właśnie silny prezydent, który będzie w stanie wchodzić w te spory polityczne, który będzie wetował, który będzie się zachowywał właśnie w taki sposób, no powiedzmy momentami maczystowski, pasuje, odpowiada, w związku z tym ten elektorat reaguje tak, jak reaguje i w ten model, w to zapotrzebowanie, moim zdaniem się dzisiejsze święto, feta, jakkolwiek to nazwać, absolutnie wpisuje. Natomiast pytanie brzmi, bo posłuchamy za chwilę pana prezydenta, mam nadzieję, on powie, jakie to będą powody tego świętowania.
1: Spoglądam bo on na wtedy... razie na transmisję, jeszcze trwa support w postaci Ziemkiewicza i Stanowskiego, ale no rozumiem, czekamy na główną gwiazdę.
0: Bo sam fakt 12 miesięcy jest chwalebny, ja rozumiem, ale fajnie by było pewnie poprzeć go jakąś częścią merytoryczną. Jak rozumiem, pan prezydent ma przygotowane, co w ciągu tych 12 miesięcy udało mu się zrobić i wtedy pewnie będziemy mogli skomentować, czy warto było wydać x złotych, bo jak rozumiem, to z budżetu kancelarii prezydenta ta dzisiejsza feta jest finansowane.
1: To pan wspomniał i powiedział o kierunku albo o elektoracie prezydenta Karola Nawrockiego, to ja właśnie o to chciałbym zapytać. Czy pan prezydent nie próbuje być prezydentem wszystkich Polaków? Bo można było odnieść wrażenie, że i Aleksander Kwaśniewski, i Andrzej Duda, i Bronisław Komorowski co jakiś czas wykonywali gest w stronę elektoratu, który na nich nie głosował. Czy rozumiem, pan prezydent Karol Nawrocki jasno deklaruje, mój elektorat to jest 10 milionów 616 tysięcy wyborców, którzy oddali na mnie głos i ja nie potrzebuję elektoratu tego bardziej na przykład liberalnego, tego z lewej strony. W tę stronę w ogóle nie zamierzam iść.
0: Tego nie potrzebuję, ale możecie przejść na moją stronę. To jest retoryka,
1: jeżeli chcecie.
0: To jest retoryka Karola Nawrockiego. To znaczy my stoimy tutaj, gdzie stoimy i jak chcecie być z nami, to możecie, ale jak jesteście z tamtymi, no to sorry. To nie będziemy się specjalnie dla was naginać. To nie jest czas na to, żeby być tutaj miękiszonami i uprawiać jakieś wyciąganie dłoni i tak dalej. Będziemy się z wami kopać.
1: Kto
0: się
1: nie
0: dzieje?
1: Z nami, przeciwko nam?
0: To jest dokładnie ta retoryka i Karol Nawrocki tę retorykę pokazuje. Nawet czasami zachowując się w taki bardzo, no nie chcę powiedzieć agresywny, ale sposób stojący na granicy już dobrego smaku. Pamiętamy tę dyskusję z dziennikarzem TVN-u. Tak. Pamiętamy, nawet zresztą chyba kilka dni temu Rafał Leśkiewicz rzucił takie, że wara od prerogatyw prezydenta. To jest taki język mocno konfrontacyjny, pokazujący, że my twardo stoimy, mamy swoje poletko, siedzimy w tym pałacu i będziemy w ten sposób tę naszą władzę sprawować. To nie jest absolutnie w tej chwili ani styl uprawiania polityki inkluzywny, ani nie jest to moment, w którym Karol Nawrocki chciałby rzeczywiście tę bazę poszerzać, bo do wyborów jest jeszcze chwilę. Karol Nawrocki działa natomiast doskonale jako utwardzacz tego wszystkiego, co się dzieje po prawej stronie i to jest jego, myślę, cel, przynajmniej jeśli chodzi o ten sezon polityczny. Pytanie, co oczywiście będzie w kampanii wyborczej, bo zmiękczenie Karola Nawrockiego myślę, że nie będzie problemem. Pytanie będzie z wiarygodnością oczywiście tego zmiękczenia.
1: To jest zwrot chyba w tej prezydenturze też, że nie ma potrzeby poszukiwania większego elektoratu albo przynajmniej ułagodzenia elektoratu, który na mnie nie głosował. 10 milionów 616 tysięcy. To są moi wyborcy.
2: Na razie, panie redaktorze, zdecydowanie, bo tak jak pan doktor słusznie zauważył, do wyborów prezydenckich mamy jeszcze 4 lata.
1: No, wiadomo, że jak jedna kampania się kończy, to druga się zaczyna.
2: Z jednej strony tak, natomiast nie mamy tutaj formy żadnego impeachmentu, jak w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym Karol Nawrocki bezpiecznie może oczekiwać na kolejne wybory prezydenckie. Pytanie, jakie ambicje będzie mieć Karol Nawrocki za 4 lata? Czy będzie to druga kadencja prezydenta? Dziś prawdopodobnie możemy tak myśleć, ale być może Karol Nawrocki stwierdzi, jeśli nie uda się pomysłu nowej konstytucji, że założy jakąś partię polityczną, być może partię prezydencką ze Zbigniewem Boguckim na czele jako premierem, w związku z taki tandem dwugłowej egzekutywy moglibyśmy mieć w Polsce. Natomiast na co pan redaktor słusznie zwrócił uwagę, że na razie Karol Nawrocki nie potrzebuje uśmiechać się do innej strony elektoratu, dlatego że same sondaże poparcia Karola Nawrockiego pokazują, że elektorat w Polsce jest raczej prawicowy i póki co ten prawicowy elektorat wystarcza do tego, żeby po pierwsze wygrać wybory, po drugie, żeby utrzymywać wysoką popularność.
1: Dlatego prezydent Karol Nawrocki ani razu na przykład nie skrytykował ani słów, ani działań Grzegorza Brauna?
2: Ciężko mi powiedzieć, dlaczego nie Grzegorza Brauna, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na taką kwestię, że prezydent Nawrocki całkiem nieźle czyta emocje społeczne i zdarzają się sytuacje, w których pewne aspekty Karol Nawrocki potrafi przemilczeć. Przypomnę, ostatnio mieliśmy incydent z rosyjską rakietą, która wpadła na nasze terytorium, spadła na terenie Polski. Karol Nawrocki przez 2 dni nie odezwał się tutaj ani słowem. To był pole dość delikatne. Tutaj pozwolił, żeby Prawo i Sprawiedliwość i partie polityczne opozycji atakowały rząd. Później zostali...
1: Przypomnę, prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych?
2: Być może to też prezydent wie, że w wojsku jest pewna siła i nie warto podpadać generałom.

0: i innym nie tyle zwierzchnikom, co dowódcom sił zbrojnych. W związku z tym to pokazuje, że Karol Nawrocki i jego otoczenie bardzo dobrze rozumie to, co się dzieje w polityce. I to jest na pewno jego duży atut.
1: To ciekawe, bo to oznacza, że jeżeli jest coś, co może budzić kontrowersje, coś, co może budzić emocje, to milczenie jest złotem. I taki rozumiem również zasadę wyznaje pan prezydent. Jeżeli chodzi na przykład o działania, happening Grzegorza Brauna, no prezydent mógłby zabrać w tej sprawie głos, a jednak tego nie robi.
2: Mógłby, ale też proszę pamiętać, że on sobie może wybierać, akurat to jest prerogatywa, nazwijmy to w cudzysłowie, każdego tak naprawdę prezydenta, że może sobie wybierać, gdzie głos mu warto zająć, a gdzie rzeczywiście może sobie posiedzieć cicho.
1: Tak, ale wyborcy, trochę rozumiem, też oczekują, że prezydent będzie zabierał głos w sprawach, które budzą emocje.
2: Tak, oczywiście. No zresztą w programach publicystycznych zdaje się, że co tydzień siedzą przedstawiciele kancelarii prezydenta, którzy są trochę głosem prezydenta, więc tam na różne rzeczy ich można naciągać, ale to są te zderzaki ministerialni, przedstawiciele, których właśnie można wykorzystywać do tego, żeby oni się pozderzali. Także z tym Boguckim to ja jeszcze nie wiem, bo on ma jeszcze trochę czasu, żeby się właśnie pościerać. Mnie pytanie, na ile Karol Nawrocki zechce zużywać. Natomiast sam prezydent to poda rękę w kebabie, krzyknie czołem żołnierze i tak dalej, to będzie zupełnie inaczej odbierane. I tak też Karola Nawrockiego przez ostatnie kilkanaście miesięcy widzimy. On jest tam, gdzie rzeczywiście się trzeba fajnie uśmiechnąć, gdzie trzeba podać rękę. Nie stara się wchodzić w spory, które rzeczywiście mogłyby mu przysporzyć spadku popularności. Natomiast bardzo trafnie, tu się zgadzam z panem redaktorem, bardzo trafnie czyta nastroje. Tam, gdzie trzeba zawetować i uśmiechnąć się w stronę elektoratu znowu prawicowego, bardzo celnie strzela te 41, tak, o ile dobrze pamiętam.
1: 41 wet.
2: To były zazwyczaj celne strzały, absolutnie pasujące do tego, co myśli elektorat i tak jak mówię, szeroko od Grzegorza Brauna po Prawo i Sprawiedliwość, a teraz pewnie i po Mateusza Morawieckiego. No i rzeczywiście, pytanie, co dalej z ambicjami politycznymi pana prezydenta, bo one już za chwilę się muszą zacząć w jakiś sposób realizować, czy w formie paktu senackiego, czy w formie rzeczywiście nawoływania, żeby prawica poszła jakąś szerszą ławą do wyborów w 27 roku, bo bycie znowu przez następne 4 lata prezydentem wetomatem, jak to niektórzy mówią, to będzie ciężka przeprawa. Trudno będzie funkcjonować następne lata w pałacu, ciągle będąc tym, który funkcjonuje tak naprawdę na wysokim poziomie starcia, na wysokim poziomie rywalizacji z kolejnym rządem.
1: W Polskim Radiu 24 dzisiaj gościliśmy byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego i proszę posłuchać, jak pan prezydent komentował działania obecnego prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Rolą prezydenta jest funkcja stabilizatora państwa i pewnego elementu równoważącego państwo. Bo no, każdy rząd ma zawsze tendencję do tego, żeby wprowadzać różne działania, niezależnie od poglądów innej części opinii publicznej niż ta, która go popiera. I prezydent powinien to równoważyć.
1: No właśnie, wspieranie, a nie zwalczanie rządu. No tak wynika z konstytucji. To jak to jest? Pan prezydent postanowił pójść na pełną konfrontację z obecnym rządem? Nie ma tutaj marginesu współpracy?
0: Oczywiście, że pan prezydent idzie na pełną konfrontację z rządem. To nie jest jego rząd. Prezydent w polskim systemie konstytucyjnym, w polskim systemie politycznym ma tendencję do rozpychania się. I Karol Nawrocki jest chyba mistrzem tego rozpychania się. Pokazuje, że on chce mieć tutaj jak największe pole do władzy.
1: Próba definiowania prezydentury na nowo?
0: Tak, zdecydowanie. Albo nawet nie definiowania. To już mamy próba rządzenia, być może metodą faktów dokonanych nawet przez pana prezydenta tutaj wchodzi w grę. Natomiast ja co do zasady mogę się zgodzić z panem prezydentem Bronisławem Komorowskim, z tym, że trzeba pamiętać, że polska konstytucja posiada swego rodzaju defekty i jednym z tych defektów są na przykład powszechne wybory prezydenckie, które z jednej strony dają prezydentowi bardzo silny mandat od konkretnej grupy społecznej, a i od innej nie. Mhm. Natomiast z drugiej strony oczekują, żeby prezydent był arbitrem. No to tutaj mamy pewnego rodzaju pewną sprzeczność w duchu prawa i w duchu konstytucji. Sprzeczność nie do pogodzenia, dlatego że jeżeli prezydent będzie arbitrem sceny politycznej, no to najprawdopodobniej przegra na przykład następne wybory prezydenckie, na czym prezydentowi na pewno nie zależy.
1: No bo jakby założenie, rozumiem, było takie, że prezydent będzie jednak prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko wybranej partii i wybranej grupy Polaków, nie wiem, może najprawdziwszych z prawdziwych Polaków, ale jednak mimo wszystko, że będzie tym trochę łącznikiem albo, tak jak pan redaktor wspomniał, tym arbitrem. No dobrze, no to idąc

0: w tym kierunku. Pan prezydent nie planuje, nie chce dogadać się z obecnym rządem, ale Donald Tusk tak podsumowuje rocznicę Karola Nawrockiego. 5 najgorszych decyzji. Sejf, związki partnerskie, kryptowaluty, ułaskawienie starucha i jak to określił pan premier, CKN, czyli ceny Karola Nawrockiego na stacjach benzynowych. No okej, okay. Ale czy sejf było takim największym zaskoczeniem, bo nawet wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który szukał jakiejś takiej nici porozumienia z panem prezydentem, no srogo się chyba zdziwił, kiedy pan prezydent sejf zawetował.
1: Tak, ja myślę, że to był jedna z większych wpadek, jeśli chodzi o te wszystkie weta. Tu rzeczywiście trudno to zrozumieć. Rozumiem, że te wszystkie obawy związane z Unią Europejską i znowu wracam do tego, co powiedziałem przed chwilą. Uśmiechanie się w stronę tego elektoratu prawicowego, utwardzanie tego prawicowego elektoratu, że to pożyczka, że to z Niemiec, że to będą nas tutaj później kosić na ogromny procent, że nie wiadomo, ile nam dadzą i tak dalej. Jak
0: no
1: się
0: tak,
1: zmieni
0: ale
1: władza,
0: wyskakiwanie sejfem 0% i złotem z NBP.
1: Absolutnie. Nie, było absolutnie absurdalnym, pełna zgoda. W związku z tym cała ta obudowa i uzasadnienie tego weta było... zresztą skórka była niewarta wyprawki, bo my tę pożyczkę i tak dostaniemy mimo weta Karola Nawrockiego, a mogliśmy ją dostać w znacznie lepszym obudowaniu formalno-prawnym, gdyby Karol Nawrocki zdecydował się ustawę podpisać. Także bylibyśmy zdecydowanie bardziej kryci i realizacja tego programu mogłaby przebiegać moim zdaniem w bardziej cywilizowanych warunkach. To jest po prostu trudne do wytłumaczenia i to zostanie jako ten cień pierwszych 12 miesięcy prezydentury. Niemniej jednak zawsze Karol Nawrocki, co może dzisiaj nawet usłyszymy, będzie mógł powiedzieć, że obronił nas znowu przed uzależnieniem z Brukseli i Berlina i on stawał tutaj zawsze na straży suwerenności polskiej armii, zakupów tam, gdzie chcemy, budowania polskiego uzbrojenia i tak dalej, i tak dalej. No i taki sposób to tłumaczył. Także proszę pamiętać, to są hasła, to jest retoryka, która w jedną stronę cały czas politycznie nieustannie działa.
0: To było duże zaskoczenie, to zawetowanie sejfu? Panie redaktorze?
2: Wydaje się, że jeżeli minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że dla niego jest to niespodzianka, czyli jeżeli nie spodziewał się tego, to trochę źle świadczy o jego wyczuciu politycznym, dlatego że to była jedna z takich decyzji, muszę powiedzieć, że oczywistych, dlatego że pan prezydent przed zawetowaniem bardzo dużo oczywistych sygnałów wysłał, że on nie życzy sobie tej ustawy o safe, czy tej umowy safe w takiej formie. Stąd była ta konferencja kuriozalna. Tu się absolutnie zgadzam z panem doktorem, z profesorem Glapińskim, prezesem Narodowego Banku Polskiego. Więc pod tym kątem nie była to żadna niespodzianka. A na to, czy będzie to miało na przykład jakiś wpływ na Karola Nawrockiego, to trzeba będzie poczekać na efekty. Dzisiaj taki tekst przeczytałem w prasie, że to około 7 miliardów złotych straciliśmy już przez to weto. Natomiast tak naprawdę... wydaje się, że to nie będzie miało takiego rezonowania społecznego, jeśli chodzi o program SAFE. To była chwila, to była w tamtym momencie, to było coś być może dużego, natomiast przyszłościowo wydaje się, że to nie będzie. Zwłaszcza, że te pieniądze, jak pan doktor słusznie zauważył, i tak popłyną, w związku z tym Karol Nawrocki może wycofać rękę.
0: Wspomniany były prezydent Bronisław Komorowski w tej samej rozmowie mówił między innymi, że wytykają nas palcem na świecie, bo nie ma chyba drugiego kraju, który prowadziłby dwie polityki zagraniczne, a fakt nieobsadzenia ambasadorami wszystkich placówek jest tego najlepszym przykładem, że osobno prowadzi politykę zagraniczną Karol Nawrocki, osobną politykę zagraniczną prowadzi rząd. No, ciężko się dogadać chyba z takim państwem. Rafał Królikowski.
1: To nie jest tak, że jest ciężko się dogadać, bo proszę zauważyć, że sytuacja międzynarodowa też jest skomplikowana. To nie jest tak, że akurat nie moglibyśmy skorzystać z tego, że Karol Nawrocki może sobie prowadzić swoją, czy w ogóle Pałac Prezydencki może prowadzić sobie swoją politykę zagraniczną, bo skoro się dobrze dogadują z Donaldem Trumpem, a tak się składa, że my mamy wciąż mnóstwo żywotnych interesów za oceanem i Waszyngton dobrze by było, żeby był naszym przyjacielem, Trump prowadzi politykę transakcyjną przy biciu sobie piątki jest w stanie nam wysłać dodatkowy 1000 żołnierzy, to może ta synergia, przyjaźń z Karolem Nawrockim wcale nie jest taka niekorzystna dla Polski. Tylko należałoby z tego umiejętnie korzystać, a nie traktować to jako powód do wytykania sobie, a wy się kumplujecie z faszystą Trumpem, a wy jesteście z Brukselą zblatowani z Berlinem i tak dalej. Więc to jest ten styl uprawiania polityki zagranicznej na użytek wewnętrzny. Bo rzeczywiście ja nie jestem przekonany, czy na zewnątrz Ameryka się tym bardzo przejmuje, czy w Berlinie się tym bardzo przejmują. Natomiast my tym żyjemy. My rzeczywiście z tym starciem Wielkiego Pałacu z Małym cały czas się jakiś tam sposób emocjonujemy. Można to by było zacząć rozgrywać, korzystać z tego, że Donald Tusk ma rzeczywiście fantastyczne relacje w Berlinie, że Karol Nawrocki ma fantastyczne relacje w Waszyngtonie i umiejętnie
0: można byłoby
1: za te
0: to
1: sznurki pociągać. Natomiast sprowadza się to do tego, że my się na wewnętrzny użytek kopiemy, kłócimy i tak dalej i nic tego konstruktywnego na razie do tej pory nie było.

0: Poza, ja tu chcę wskazać jeden chwalebny przypadek, bo mówiłem o tym 1000 żołnierzy przed chwilą. Nawet zdaje się Donald Tusk wtedy, nie wprost, ale pochwalił, że tutaj wspólne działanie obu pałaców spowodowało, że będziemy mieli z powrotem tę brygadę rotacyjną powiększoną, tak? O 1000 żołnierzy.
1: Mija 3 miesiące od tej zapowiedzi Donalda Trumpa, na razie nic się
0: na razie pochwalono za zapowiedź, to prawda.
1: Mateusz Multan, jeszcze na koniec a propos tej kwestii.
2: Ja niestety muszę się wyłącznie zgodzić z panem doktorem w tej kwestii, ponieważ w normalnym kraju, gdyby jeszcze funkcjonowało u nas coś takiego jak racja stanu, to mielibyśmy sytuację wymarzoną. Mamy prezydenta Stanów Zjednoczonych, który nie lubi naszego premiera, uwielbia naszego prezydenta, i Unię Europejską, która chłodno podchodzi naszego prezydenta z wzajemnością, ale dobrze podchodzi naszego premiera. To jest z jednej strony sytuacja wymarzona, dlatego że mamy każdą władzę, która może z każdym praktycznie na świecie debatować, dyskutować, podpisywać umowy, negocjować. Ale niestety nie potrafimy tego przekuć w atut i tak jak pan doktor słusznie powiedział, my korzystamy z tego jako do zrobienia po prostu wojenki wewnętrznej.
1: Na razie jeszcze przed Pałacem Prezydenckim support w postaci Ziemkiewicza i Stanowskiego. Natomiast czekamy oczywiście na wystąpienie pana prezydenta Karola Nawrockiego. Czas na informacje, my wracamy po informacjach.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: I ty możesz poczuć się jak gwiazda. Gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
12: Jedynka. To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
14: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
15: Po reklamie.
16: To są informacje Polskiego Radia 24.
17: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie trwają uroczystości z okazji pierwszej rocznicy objęcia przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta. Przewidziano jest wystąpienie prezydenta. Na razie toczy się debata z udziałem publicystów. Podczas 12 miesięcy urzędowania Karol Nawrocki zawetował 41 ustaw. Były wśród nich te dotyczące podwyżki akcyzy i podatku cukrowego. Łączne ubytek dochodów spowodowanych wetami. To około 5-6 miliardów złotych. Tak szacuje portal polskieradio24.pl. Decyzje Karola Nawrockiego pokazują, że prawica traci zrozumienie zasad funkcjonowania gospodarki, mówi ekonomista Jan Oleszczuk-Zygmuntowski.
15: A więc na każdym polu jest to decyzja, powiedziałbym, niezgodna z bazowym interesem społecznym.

0: a raczej pokazująca, że prezydent Nawrocki mówi po pierwsze korporacje, po pierwsze bogaci, a Polacy na jakimś tam ostatnim miejscu.
1: Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia ubiegłego roku. O zbliżającym się sezonie na niepodległość mówił prezes PiS-u podczas konwencji tej partii w Warszawie. Jarosław Kaczyński apelował do członków swojego ugrupowania o wykorzystanie tej szansy. Wskazywał, że do osiągnięcia celu, którym jest powrót PiS-u do władzy, potrzebny jest dobry program.
2: Musimy mieć dobry program. Nie będziemy mieli tylu pieniędzy, co nasi przeciwnicy, zwolennicy Donalda Tuska. My możemy mieć tylko coś takiego, co jest bronią przemawiającą do ludzkich umysłów i do ludzkich serc.
1: Europoseł Tobiasz Bochański mówił podczas konwencji PiS-u, że partia zamierza wydalać z Polski mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia. Na tę propozycję zareagował wiceszef MSWiA. Kompletnie irracjonalny pomysł Prawa i Sprawiedliwości dotyczący deportacji Ukraińców. Ponad 95% mężczyzn w wieku poborowym pracuje legalnie w Polsce. Płacą podatki i składki, co widać w danych ZUS-u, napisał na portalu X Maciej Duszczyk. Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że obywateli Ukrainy z ważnymi dokumentami pobytowymi jest w naszym kraju około 1,5 miliona. Na koniec akcja saperów w Warmińsko-Mazurskiem. Na plaży w Tolkmicku znaleziono niewybuch. Pozostałością z czasów II wojny światowej zajęli się specjaliści, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
3: Była to dość niebezpieczna pozostałość. Był to granat RG-42. Tym granatem zajęli się policyjni pirotechnicy, a chwilę później zajęli się nim saperzy wojskowi, którzy przewieźli go na poligon i zdetonowali.
1: Na czas działań służb plaża w Tolkmicku była zamknięta.
4: 34 minuty po godzinie 18 wracamy do debaty dnia.
5: Debata dnia.
4: A ja tylko przypomnę, że w studiu nasi goście Mateusz Multan, Fakt.pl i Paweł Królikowski, publicysta. Witam panów ponownie. Tak spoglądam na te uroczystości przed Pałacem Prezydenckim. Czekamy oczywiście na pojawienie się pana prezydenta. Dzisiaj mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego i powiem szczerze, że chyba jeszcze nigdy w historii nie zdarzyło się, żeby tak wyglądały tego typu uroczystości. Ale to, o czym przed chwilą mogli państwo również usłyszeć na antenie Polskiego Radia 24, to konferencja Prawa i Sprawiedliwości. Konferencja, która została nazwana ku nowemu rządowi. No i między innymi zapowiedź. Tobiasz Bochański poinformował, że hipotetyczny przyszły rząd Prawa i Sprawiedliwości zadba o deportację mężczyzn z Ukrainy w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Jak ocenić w dniu tej rocznicy pana prezydenta taką zapowiedź Prawa i Sprawiedliwości? Mateusz Multan.
6: Ja nie wiązał tego na razie z rocznicą pana prezydenta, natomiast tu bym rozdzielił na kilka etapów. Pierwszy jest taki, że z punktu widzenia prawnego ta zapowiedź jest absurdalna. Nie da się wprowadzić takich przepisów z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Po drugie, byłaby problematyczna, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, ponieważ myślę, że tutaj Europejski Trybunał Praw Człowieka, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i głębokie oburzenie wielu państw, z którymi mamy, że tak powiem, relacje partnerskie, sojusznicze, by się tym oburzyło. Natomiast z punktu widzenia politycznego jest to taki strzał w dziesiątkę Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że jeżeli wojna w Ukrainie się nie skończy, to stawiam tezę, że za rok przed wyborami kwestia Ukraińców w Polsce i pewne nastroje antyukraińskie, które już narastają i których jest coraz więcej w społeczeństwie, będzie kwestią dominującą. To widać już dzisiaj po zainteresowaniu społecznym, że jakie sprawy by nie wychodziły, czy kwestia Szpitala Południowego, czy inne, one po kilku dniach tracą na ważności w debacie publicznej. Ludzie przestają się tym interesować, a kwestie właśnie ukraińskie cały czas są w mainstreamie i będą coraz mocniej.
4: Proszę mi pomóc zrozumieć te intencje Tobiasza Bochańskiego z Prawa i Sprawiedliwości, że mężczyźni z Ukrainy w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce, będą deportowani do Ukrainy i jakby rząd, jeżeli to Prawo i Sprawiedliwość wygra, to rząd zadba o to, żeby oni trafili do ukraińskiej armii. To, jak to będzie wyglądało? To znaczy, że to będzie wyłapywanie nielegalnych uchodźców, wysyłanie ich do Ukrainy. Wie pan, pyta

0: Pytam o to w kontekście pewnej historii, która również w Polsce miała miejsce.
1: Tu jest, mogę tylko jedno sprostowanie, panie redaktorze, powiedzieć, że to z punktu widzenia politycznego to jest strzał w dziesiątkę pod tym kątem, że polityka to sztuka zdobycia i utrzymania się u władzy. W związku z tym to, co w demokracji przysparza nam głosów wyborców, będzie jest bardzo skuteczne. To stąd była ta wypowiedź. Jak Tobiasz Bochański chce to robić, nie wiem. Jak Prawo i Sprawiedliwość
0: on też nie wie,
1: chce to robić, właśnie miałem powiedzieć, że absolutnie nie mają pewnie pojęcia, więc to jest na pewno taki mocno populistyczny chwyt. Dlaczego taka grupa? Myślę, że to jest pewien ukłon w stronę tych, którzy są bardzo nakręceni przez wydarzenia w Polsce, które się działy, że tutaj słyszymy, że Ukrainiec zaatakował kobietę, więc to jest nawiązanie do tych wydarzeń i próba szukania głosów tutaj. A dlaczego nie pracujący? Dlatego, że legalnie zatrudnieni płacą tutaj podatki, co jest bardzo cenne dla budżetu. I też myślę, że Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie z tego sprawę, że migranci są w Polsce po prostu potrzebni ze względu na to, żeby system ekonomiczny w tym kraju działał. W związku z tym ci, którzy są legalnie zatrudnieni i płacą podatki, mogą sobie tutaj żyć spokojnie i niczego się nie bać.
0: Tutaj dokładny cytat. Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę. Panie doktorze, jak pan to ocenia?
2: Znaczy, ja bym zaczął od pierwszej kwestii, ja bym nie doszukiwał się w ogóle logiki i pomysłu formalnego i tak dalej, bo to nie o logikę i o formalności chodzi, tylko chodzi o to, żeby zabrać jak najwięcej Grzegorzowi Braunowi na razie na pustych deklaracjach. Bo do logiki to jeszcze przejdziemy pewnie,
0: tak,
2: jeśli no będzie
0: ja też to
2: będzie
0: rozumiem, taka... ponieważ Tobiasz Bochański to jest ten sam polityk, który mówił, że w razie czego jak PiS wygra, to oni nie będą płacić na sejf.
2: Papier i wszystko przyjmie, to jest jedna rzecz. To jest jedna rzecz, papier wszystko przyjmie, zresztą rzucić można w gorącym sierpniu cokolwiek, ludzie zapomną za dwa tygodnie, jak trzeba będzie grzać, to się będzie grzało. To jest tylko i wyłącznie nakierowane w tym momencie na fakt, że trzeba uciąć Grzegorzowi Braunowi jak najwięcej, no bo w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość jest pod straszną presją jednej i drugiej Konfederacji sondażową. I tu trzeba znaleźć wszelkie sposoby, a jak widać temat ukraiński niestety grzeje. To jest dokładnie to, co pan redaktor mówił, że grzeje. To jest rzeczywiście, sprawy są nagłaśniane, cała prawa strona internetu żyje każdym atakiem, to są wielkie debaty i tak dalej, więc to jest coś, co rzeczywiście się medialnie niestety sprzedaje. Tak, te nastroje takie, nie chcę ich nazwać pogromowymi, ale niebezpieczne już zaczynające rzeczywiście wskazywać na to, że to nie jest normalne. Są naprawdę głośne. To się po prostu przynajmniej w social mediach klika i ogląda. I myślę, że na tym Prawo i Sprawiedliwość próbuje sobie zbić jakiś kapitał polityczny, co w krajach utrzymujących jakiś poziom cywilizacji i poziom demokratyzacji byłoby wstydliwe. Natomiast proszę pamiętać, znowu, w pierwszej części mówiliśmy o wzorowaniu się przez Karola Nawrockiego na Donaldzie Trumpie. No ICA, deportacje. My przecież możemy coś takiego sobie powołać, jakiś nasz własny urząd, który będzie deportował, który będzie wyłapywał i tak dalej. Jakże bardzo spektakularne by to było, jakby się na ulicach pojawili w takich kamizelkach i tak dalej, prawda? Więc idąc w takie całkowicie absurdalne wizje, czemu nie? Bardzo ładnie można by to było, zwłaszcza jakimś klipem.
0: Już mieliśmy taki przedsmak takich pseudopatroli, które...
2: Dokładnie. No, Ruch Obrony Granic sobie ubiera żółte kamizelki. Na razie to wygląda biednie, ale jak się w jakiś AI to ubierze i zrobi z nich wielkich strażników, to będzie wyglądało przecież,
0: ale na dworcu centralnym pojawiły się jakieś takie paramilitarne bojówki, które wyciągały dokumenty o Bogu Ducha winnych ludzi.
2: To jest znowu bardzo zła inspiracja za wielkiej wody i obawiam się, że jeżeli my będziemy sobie na to pozwalać, to się może w którymś momencie skończyć jakąś tragedią. Tu padła statystyka. Ja nie wiem, na ile ona jest poprawna. Nie będę tu się z nią jakoś mocno związywał, ale jeżeli rzeczywiście jest tak, że 95% mężczyzn w wieku poborowym tu w Polsce pracuje i rzeczywiście no, ich wkład w gospodarkę jest absolutnie niezaprzeczalny. Trudno tu w jakikolwiek sposób debatować. To jest jakiś margines. To jest sprawa, która w ogóle nie jest problemem z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia polskiej gospodarki, etc., etc. To jest taki postulat, tak jak mówię, stricte polityczny.
0: Aleksander Kwaśniewski przewiduje polityczne trzęsienie ziemi po wyborach w 2027 roku. Były prezydent uważa, że obecni partnerzy Koalicji Obywatelskiej mogą nie wystarczyć do zbudowania większości. O tym zresztą na fakt.pl pisze Mateusz Multon, więc muszę dopytać, dogadanie się z kim Koalicji Obywatelskiej powinno nastąpić. Bo rozumiem, że były prezydent Aleksander Kwaśniewski sugeruje wprost, trzeba się dogadać z Morawieckim.
1: Panie redaktorze, to jest pytanie bardzo do takiego wyobraźni, do takiej wyobraźni politycznej, dlatego że nie mamy pojęcia, kto będzie w parlamencie i jaki będzie to podział mandatów. Do wyborów jest bardzo długo i jeszcze cała kampania przed nami, ale jeżeli mamy bazować obecnie na sondażach, mamy taką sytuację, patrząc na ostatnie sondaże, przyjmując te, w których Mateusz Morawiecki wchodzi do

0: parlamentu, bo był już taki, gdzie też nie dawały Morawieckiemu miejsce w Sejmie. Natomiast przyjmując, że wchodzą cztery partie prawicowe, Koalicja Obywatelska, Lewica, Czarzastego i PSL, taki hipotetyczny scenariusz. W takim razie najbardziej takim prawdopodobnym scenariuszem, moim zdaniem, obecnie byłoby to, żeby strona Mentzenowska Konfederacji dogadała się z Koalicją Obywatelską i wzięli do tego PSL. Dlatego, że Mentzen jest wyznawcą takiej reguły, o której powiedział kiedyś Korwin-Mikke: dogadamy się ze wszystkim, nawet z kanibalami, tak długo jak będą chcieli spełniać nasze postulaty. To była taka wypowiedź z 2015 roku z debaty. I Mentzen tę retorykę wyznaje. Nie wyznaje jej Krzysztof Bosak, któremu jest zdecydowanie bliżej do PiSu i on z Donaldem Tuskiem nie pójdzie. Ten scenariusz, o którym mówił Aleksander Kwaśniewski, on też zaznaczył, że jest możliwy, ale tylko pod warunkiem, kiedy w Koalicji Obywatelskiej jej liderem nie będzie Donald Tusk. Dlatego, że Mateusz Morawiecki już składa takie postulaty, że on z Koalicją Obywatelską nie pójdzie i z Donaldem Tuskiem nie pójdzie, i wydaje mi się, że jest w tym szczery, dlatego że zaczynamy żyć w czasach, w których taka zwykła arytmetyka wyborcza, to znaczy pójdziemy z tym, żeby rządzić, przestaje się troszeczkę sprawdzać, dlatego że te idee zaczynają trochę wchodzić, ale takie niebezpieczne idee, o tym trzeba powiedzieć. W związku z tym ten scenariusz Aleksandra Kwaśniewskiego na dzień dzisiejszy, żeby Koalicja Obywatelska dogadała się z Mateuszem Morawieckim, wydaje mi się nieprawdopodobny.
1: Nieprawdopodobny przez obecność Donalda Tuska, a gdyby na przykład premier Donald Tusk wzorem Jarosława Kaczyńskiego był tym, który steruje z tylnego siedzenia, a chociaż nie wiem, czy w przypadku pana premiera jest to możliwe, bo chyba jednak bycie tym liderem jest dla niego może nawet ważniejsze niż... zresztą...
2: No, są dwie drogi. Droga trudniejsza i droga prostsza. Droga prostsza to jest właśnie kalkulacja. Spotykanie się w różnych restauracjach, dogadywanie, przeciąganie i tak dalej. Można tutaj pójść na łatwiznę, załatwić sobie jakąś większość, kalkulować, czy PSL wciągnąć te wspólne listy, czy nie. Siedzieć z tymi maherami przy Alejach Ujazdowskich, liczyć i w końcu coś się wyliczy. I może
1: Koalicja
2: się uda.
1: Już nie chce chodzić po restauracjach.
2: No to po restauracjach to rzeczywiście w tej chwili nie wypada. Jeszcze nie wszystkie taśmy zresztą podobno na Morawieckiego, przecież jakaś czeka jeszcze. Ale to jest droga rzeczywiście prostsza. Natomiast jest druga, trudniejsza. Ale ja do niej gorąco rząd Donalda Tuska będę zachęcał, apelował. To jest taki dzień, dzisiaj świętujemy, to ja będę apelował. Można się wreszcie wziąć za rządzenie. Można wreszcie powiedzieć, co zrobimy w sprawie tej ochrony zdrowia. Można się wziąć za służbę cywilną, co miał zrobić Karol Nawrocki swoją drogą, ale też mu nie wyszło, bo tam było na 21. Można te wszystkie rzeczy, na które Polacy w tej chwili narzekają i oceniają za to rząd na 37%, zacząć się wreszcie jeszcze za nie brać. Jest 12 miesięcy na zmianę, na dymisję, na zmienienie kształtu tego rządu. To jest trudniejsza droga, ja mówię. Bardzo skomplikowana.
1: Na 60 tysięcy kwoty wolnej podatku nie ma pieniędzy.
2: Cały czas pod górkę, ale może z tych 100 konkretów, które tam zrealizowaliśmy, niecałe 30, w zależności od tego, jak liczyć, to może zabrać się za realizację następnych 30. I to być może spowoduje, że zamiast tutaj liczyć, czy Morawieckiego przeciągniemy, czy Mentzen wyjdzie z 10 posłami, może się okazać, że nie będzie potrzeby Mentzena ani Morawieckiego, tylko będzie można samodzielnie po raz kolejny przedłużyć, zwłaszcza że powiedzmy sobie szczerze, no tutaj PiS zrobił wszystko, co mógł, rozłamał się, kłóci się dalej, pewnie się będzie kłócił w najlepsze przez najbliższe kilka miesięcy.
1: To może wystarczy,
2: pomaga
1: nie
2: jak może. No, ale czasami warto szczęściu pomóc, więc może za pomaganie szczęściu też się warto zabrać.
1: Panie redaktorze, spodziewa się pan, że przy urnach wyborczych no właśnie przyjdzie też takie rozliczenie za te, no choćby nawet 100 konkretów, które się pojawiły, od rozliczeń przez kwoty wolne od podatku, przez reformę w służbie zdrowia, no i tak nie do końca. No a tutaj pan doktor sugeruje, no, Prawo i Sprawiedliwość, rozłamując się, no pomaga jak potrafi.
0: U części wyborców na pewno, natomiast tu też trzeba rozbić to na dwie kwestie, dlatego że wyborca przy urnie wyborczej podejmuje decyzję dwojako. Pierwsza to są te rozczarowania, o których pan redaktor mówił, a druga sprawa to jest na kanwie pewnej bieżączki kampanii wyborczej i bieżących wydarzeń, które potrafią tak silnie zaangażować tego, który głosuje, czyli po prostu wyborcę, że on podejmie decyzję właśnie nie na tyle na kalkulacji, nie ze względu na to, co się działo przez te ostatnie 4 lata, tylko ze względu na to, co dzieje się teraz, w tej chwili. Mhm. I to jest, są takie bardzo ciekawe statystyki, które pokazują, że w ogóle 10% wyborców podejmuje decyzję o tym, na kogo odda swój głos, podczas po prostu oddawania głosu. Więc kiedy bierze tę kartkę, wchodzi do urny i nad tym się też nie da zapanować. W związku z tym tęgie głowy muszą zostać zaprzęgnięte po każdej stronie. Co tu zrobić? Pan doktor sugeruje, żeby wziąć się zarządzenie. Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł ze względu na to, że jak się zaczyna coś robić, to można to zepsuć. W związku z tym być może trzeba zostawić i poczekać. I zwłaszcza kiedy...

0: przeciwnicy pomagają, dzieląc się. Natomiast no i są jeszcze, jest jeszcze coś takiego, co się nazywa sytuacja losowa. Sytuacja, której się nie da przewidzieć, i taką sytuacją była ostatnia rakieta. Już wszyscy myśleliśmy, że zejdziemy na wakacje parlamentarne z tym, że Prawo i Sprawiedliwość się połamało, mamy rozłam. Natomiast wpadła rakieta, parę kilka niezrozumiałych dla mnie decyzji, chociażby ten alert RCB bardzo dziwny, o czym zacząłem mówić. I znowu rząd wrócił w takim negatywnym świetle do debaty publicznej.
1: Szanowni panowie, jeżeli panowie pozwolą, za nami już ten element artystyczny przed Pałacem Prezydenckim. Przenieśmy się na chwilę na przemówienie pana prezydenta.
2: Potem 6 sierpnia po zaprzysiężeniu zdecydowaliście o tym, że mam być waszym głosem w tym Pałacu Prezydenckim. I przez cały rok nie robię nic innego. Siłą rzeczy, gdy dzisiaj po roku od zaprzysiężenia staję tutaj na placu przed Pałacem Prezydenckim, a wchodziłem przecież z tymi, wśród was jest tak wielu, którzy byli ze mną w czasie całej długiej drogi kampanii wyborczej i później także 6 sierpnia, to widzę, drodzy państwo, te momenty z kampanii wyborczej, które na samym początku wcale nie wróżyły mojego, naszego wspólnego sukcesu. Widzę, drodzy państwo, powiat raciborski i piekarnie w miejscowości Kornowac, piekarnie państwa Krzemień, którzy wchodzili tutaj przed momentem ze mną. W Kornowacu była 5 rano, niewiele osób na ulicach miasta. Państwo Krzemień przygotowywali się do tego, aby otworzyć swoją piekarnię. Było zimno, ciemno i nie było żadnych szans na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. A wówczas rozmawialiśmy o tym, jak przyszły polski prezydent, polski rząd mogą pomóc polskim przedsiębiorcom i czemu tak dużo muszą płacić za energię elektryczną. Gdy stoję tutaj dzisiaj przed państwem, to widzę rolnika, który wchodził ze mną przed momentem, ale pierwszy raz się, drodzy państwo, widzieliśmy. A nasza historia wygląda tak, że jadąc na spotkanie do Bartoszyc po prostu zobaczyłem baner, który oddawał właściwie całą moją strategię i myśl na temat polskiego rolnictwa i tego, co chcę dla polskiego rolnictwa zrobić. Nie znałem tego rolnika i nie znałem go do dnia dzisiejszego, a przyjechał z całą rodziną, bo moi współpracownicy odnaleźli ten baner, a na tym banerze było napisane to, co w czasie kampanii wyborczej tak bardzo lubiłem powtarzać. Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole. Z takim głębokim wzruszeniem, drodzy państwo, wracam do karteczki, którą dostałem od pani Reginy, która z Polic przyjechała do Koszalina, aby wziąć udział w naszym spotkaniu. I na karteczce, jak możecie zobaczyć na Telebimie, napisała: jesteś naszą siłą i nadzieją, zwyciężymy. Regina z Polic. Wtedy wówczas nie było szans, wówczas także nie było większych szans na zwycięstwo, drodzy państwo. I chcę powiedzieć, że wszyscy państwo, którzy jesteście tutaj, nawet z głosami krytycznymi sprzed miesięcy, często dzisiaj, na tym przecież polega debata demokratyczna, debata, która przed momentem także się odbyła, to wy wszyscy, w tym pani Regina się myliła, bo to wy byliście, drodzy państwo, moją siłą i moją nadzieją i pozostajecie nią także dzisiaj. Jesteście siłą i nadzieją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wy, naród!

Jesteście ze mną, a ja jestem i zawsze będę z wami. W tym kontekście nic się nie zmieniło od tego roku. Ja chcę być głosem Polek i Polaków. Chcę być głosem polskiego narodu. Będę, jestem nim przy podpisywaniu każdej ustawy i przy każdej inicjatywie ustawodawczej. Dlatego wybrzmiała też przed momentem ta piękna, młoda, zagórzańska, potężna siła, która pokazuje polską tradycję. I wiele, drodzy państwo, polskich tradycji dziś przywołujemy w różnych regionach Polski, które łączą się pod biało-czerwoną

0: flagą i pod pięknym polskim hymnem narodowym. I dlatego, i bardzo dziękuję Zagórzańskiej Sile, wy chyba także, drodzy państwo, podziękujmy tym młodym, wspaniałym ludziom. Dziękuję też Eldo, drodzy państwo. Ten rodzaj muzyki przez lata, przez dekady, niestety przez 35 lat elity polityczne do tego nas przyzwyczaiły, że często głos zwykłych ludzi nie dociera ani do Pałacu Prezydenckiego, ani do Sejmu. Czasami trzeba to wyśpiewać, trzeba o tym opowiedzieć w rzeczywistości muzycznej, artystycznej, w rzeczywistości alternatywnej. I tak wielu twórców hip-hopu, innej muzyki i kultury wyśpiewuje często ból serca, ból duszy wielu Polek i Polaków. Ja też, jako zwykły chłopak z dzielnicy Gdańska, przez wiele lat go nosiłem. Dziękuję, Eldo, za twój występ. Dziękuję oczywiście wspaniałym panelistom, pani redaktor, panu profesorowi, dwóm panom redaktorom. Dziękuję za tą czasami, drodzy państwo, tak potrzebną dla mnie też bardzo konstruktywną krytykę i za wszystkie dobre słowa, które wybrzmiewały z tej dyskusji. Znam i pana profesora, i panów redaktorów, i także pani redaktor, asertywność. Tak, chcę, żebyście mnie, drodzy państwo, oceniali. Od tego jest władza. Władza jest dla obywateli, a nie obywatele dla władzy. I dlatego oceniajcie mnie.
1: Władza jest dla obywateli. Oceniajcie mnie, tak mówił przed chwilą prezydent Karol Nawrocki. Podsumowanie pierwszego roku prezydentury pana prezydenta. Chce być głosem polskiego narodu, tak mówił przed chwilą. No i podziękował między innymi za występ rapera Eldo. Panowie, to jeszcze tak dwa zdania na podsumowanie tego. Zwykły chłopak z Gdańska, który podziękował pani Reginie, która wspierała go w trakcie tej kampanii, panie redaktorze. Jak to pan ocenia?
2: Gra na sentymentach. To, co dało Karolowi Nawrockiemu zwycięstwo, uzupełnia takiej napoleońskiej doktryny z cesarza Francuzów na tutaj prezydenta Polski i Polaków, ale tego nie trzeba było słuchać. Wystarczyło spojrzeć na obraz. Polecam państwu, żeby obejrzeć powtórkę. Prezydent Karol Nawrocki w centrum, otoczony ludźmi, za nim biało-czerwona flaga. To jest mistrzostwo, tak się robi politykę w Polsce. To jest, kto to wymyślił w taki sposób, to jest genialne, obrazy z tego będą płynęły. To jest sposób na zwyciężanie w wyborach i na robienie po prostu popularności sobie.
1: Kto to wymyślił? Amerykanie to wymyślili. No to jest amerykański styl chyba, panie doktorze.
3: Absolutnie. Powiat, pani Regina, wszystko nisko, zagórzanie śpiewające i tak dalej. Tak, zagórzanie, przepraszam, śpiewający, Eldo. To jest wszystko blisko ludu. Ja jestem z was, wy jesteście ze mną i tak dalej. Świetny anturaż. Absolutnie wiemy już, do kogo to jest przemówienie, wiem, do kogo to jest święto. Do wyborców Karola Nawrockiego. On może sobie ze swoimi wyborcami poświętować. Mhm. Bardzo ładnie zrealizowane.
1: Są ludzie, są wyborcy, są flagi. Gdzie jest pierwsza dama, panie doktorze?
3: A będzie pewnie gdzieś.
1: Będzie, tak?
3: Podejrzewam, że będzie. Ja patrzyłem po pierwszych rzędach, więc nie widziałem rzeczywiście, ale zakładam, że no dzisiaj zabrakłoby.
1: No właśnie, bo nie ma pan, panie redaktorze, tak na koniec jeszcze zapytam, nie ma pan takiego poczucia, że po roku to jednak gdzieś pierwsza dama znowu nam się zagubiła? Mówię znowu, bo po ostatniej prezydenturze Andrzeja Dudy to już jakby, no, przestałem mieć wątpliwości, ale może tak jest, że już po prostu pierwsza dama nie chce się pokazywać.
2: Chyba nie, ale po prostu dzisiaj na tym święcie król jest jeden i widzimy, kto stoi w centrum na scenie.
3: Król, ale ja też stanę w obronie akurat Martyny Nawrockiej. Ona wydaje się być znacznie bardziej zadziorna i osobą trochę
1: będzie się
3: bardziej pojawiającą się niż Agata Duda. Ona była z wyboru, a Marta Nawrocka, pomimo fal startu, bo był taki wywiad słynny, jeśli już mówiliśmy o tych 12 miesiącach, była taka sytuacja, ale myślę, że to nie jest koniec.
2: Ale w pewnej grupie on też się spodobał.
3: Spodobał się, to prawda.
1: Paweł Królikowski, publicysta, Mateusz Multan, fakt.pl. Panowie, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej debacie. Dnia trwa jeszcze przemówienie pana prezydenta Karola Nawrockiego. Będziemy również dla państwa to na bieżąco relacjonować. Duże wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Ten temat na pewno pojawi się również wieczorem w Polskim Radiu 24. Paweł Wojewódka razem ze mną. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: No rozumiem, że oprócz rocznicy prezydenta Karola Nawrockiego, swoją drogą, widziałeś kiedyś w historii polskiej, żeby taka uroczystość się odprawiała?
4: Jest taka reklama, Agnieszka Osiecka. Tak, dobrze.

0: Agnieszka Osiecka napisała. Mówi o tym, że to taki napój, to jest to, czyli dwa łyki Ameryki i tak dalej. To są takie dwa łyki Ameryki, przeniesiona Ameryka do Polski. To jest kampania, która jest tak zerżnięta z amerykańskich kampanii.
1: Czyli to taka nasza polokokta.
0: Polokokta, bardzo dobrze.
1: Prawda?
0: Polokokta.
1: To więcej, proszę państwa, tej polokokty oczywiście na wieczór w Polskim Radiu 24. Zapraszam, bo ten temat w stanie dnia na pewno się pojawi. Paweł Wojewódzka, dobrego wieczoru ci życzę i państwu również.
0: Dziękuję. Mniej upalnego.
1: O tak, zdecydowanie. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Jan, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pierwszą rocznicę swojej prezydentury Karol Nawrocki zabrał głos. Uroczystość trwa przed Pałacem Prezydenckim. Były deklaracje i postulaty. W Warszawie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Rosyjskie drony ostrzelały niemiecki statek. Doszło do tego na Morzu Czarnym. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Po debacie publicystów była część artystyczna z udziałem dziecięcej kapeli góralskiej i rapera. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie trwa uroczystość zorganizowana z okazji pierwszej rocznicy objęcia przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta. Chcę być głosem Polek i Polaków, tak mówił Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu.
2: Chcę być głosem polskiego narodu. Będę, jestem nim przy podpisywaniu każdej ustawy i przy każdej inicjatywie ustawodawczej. Władza jest dla obywateli, a nie obywatele dla władzy. I dlatego oceniajcie mnie.
1: Zebrani odśpiewali prezydentowi 100 lat. Karol Nawrocki inspiruje się Donaldem Trumpem, tak mówił w naszym studiu publicysta Paweł Królikowski.
3: Niektóre zachowania, taki maczystowski styl bycia w niektórych sytuacjach, to płynie bezpośrednio moim zdaniem od tamtych marketerów i to widać, to możemy wskazywać, więc myślę, że ta feta również nie przypadkiem się dzieje. Zresztą też zaproszenie publicystów.
1: Dodajmy prawicowych publicystów. W pierwszym roku prezydentury Karol Nawrocki zawetował rekordową liczbę ustaw, 41. Wśród nich była ta dotycząca unijnego programu obronnego SAFE. Prawo i Sprawiedliwość liczy na powrót do władzy. Pod hasłem ku nowemu rządowi w Warszawie odbyła się konwencja tej partii. Padły deklaracje i postulaty, które mają znaleźć się w nowym programie tego ugrupowania. Na konwencji

0: PiSu był Michał Fabisiak.
1: Jarosław Kaczyński mówił o tym, że zbliża się sezon na niepodległość, w czym upatruje szansę na powrót PiS do władzy. Tłumaczył, że do osiągnięcia tego celu potrzebny jest jednak dobry program.
2: Coś takiego, co jest bronią przemawiającą do ludzkich umysłów i do ludzkich serc. Tylko wtedy będziemy mogli zwyciężyć.
1: Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek postulował zmianę konstytucji.
3: Trzeba ostatecznie dokonać wyboru między systemem kanclerskim a systemem prezydenckim.
1: Oraz obiecywał rozliczenie obecnego rządu.
3: Napisali na siebie już akty oskarżenia swoimi kompletnie niezgodnymi z konstytucją i z ustawami decyzjami.
1: Zaproponował powołanie nowej formacji, która będzie bronić praworządności, reformę samorządów czy zwiększenie dostępu do mieszkań. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Prokuratura w Rzeszowie zabezpieczyła majątek dwóch byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Są oni podejrzani w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według śledczych fundacja mogła ponieść szkodę przekraczającą 8,5 miliona złotych. W przypadku Macieja Eś zabezpieczenia obejmują m.in. pieniądze na rachunku bankowym do 200 tysięcy złotych, także hipotekę przymusową do 1 miliona złotych oraz zajęcie dochodów do 5 milionów. Wobec Cezarego J. ustanowiono hipotekę przymusową do 2 milionów złotych, mówi rzeczniczka prokuratury regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach.
4: Na nieruchomości zabudowanej w kwocie 2 milionów złotych ta nieruchomość jest współwłasnością tego podejrzanego. Te postanowienia nie są prawomocne, przysługuje na nie zażalenie do sądu, natomiast z chwilą wydania i podpisania są one natychmiast wykonalne.
0: Prokuratura nałożyła też karę porządkową w wysokości 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło, bo mimo wezwań do prokuratury kilka razy nie stawiała się w charakterze świadka. Statek niemieckiego armatora ostrzelany przez rosyjskie drony na Morzu Czarnym. Rosja zaatakowała tam kilka cywilnych frachtowców.
5: Frachtowiec Emil pływa pod liberyjską banderą, ale należy do firmy Johann Blumenthal, armatora z Hamburga. Statek został zaatakowany niedaleko ukraińskiej Odesy. W czasie ewakuacji 11-osobowej załogi doszło do drugiego ataku, nikt nie został jednak ranny. Niemiecki armator nie komentuje zdarzenia. Większość informacji pochodzi od ukraińskich służb, które twierdzą, że Rosjanie zaatakowali też inne statki handlowe. Na jednym z nich miał zginąć członek załogi. Atak na statek to drugie w tym tygodniu niebezpieczne zdarzenie z dronami dla Niemiec. Przy ukraińskim samolocie na lotnisku w Lipsku znaleziono dron z ładunkiem wybuchowym. Eksperci wskazują na rosyjski ślad. Szef niemieckiego MSW Aleksander Dobrindt ostrzega, że za incydentem stoją prawdopodobnie obce siły. Szczegóły ma wyjaśnić śledztwo. Chcą zasiać poczucie niepewności w Niemczech. Nie tylko na lotniskach, lecz także w innych miejscach. Dronami i innymi środkami. To część hybrydowego zagrożenia, w którym się znajdujemy. Oświadczył minister. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Ponad 14,5 miliona złotych z funduszy europejskich trafi do klasztoru ojców dominikanów we Wrocławiu. Dzięki dofinansowaniu odnowiony zostanie stary refektarz. Prace obejmą nie tylko remont zabytkowej sali. Powstanie też nowoczesna ekspozycja, a obiekt zyska nowe funkcje, mówi ojciec Marcin Dyjak z klasztoru dominikanów we Wrocławiu.
6: Powstanie współczesna, multimedialna ekspozycja wewnątrz, wydobywająca i opowiadająca o historii i dziedzictwie tego miejsca. To będzie miejsce dostępne dla turystów odwiedzających Wrocław, dla mieszkańców, nie tylko żeby przyjść tutaj i zwiedzić tą ekspozycję stałą, która się pojawi, no ale przede wszystkim jako posiadające ofertę kulturalną, edukacyjną.
0: Inwestycja ma kosztować prawie 19 milionów złotych. Prace mają się zakończyć w 2030 roku.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro nareszcie odpoczniemy od upału. Gorąco, do 27 stopni, będzie tylko na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. W tych regionach popada przelotny deszcz. Wystąpią burze, lokalnie z gradem. W centrum termometry pokażą 24 stopnie, na Pomorzu 19. Będzie sporo słońca. Na północy chwilami powieje porywisty wiatr.
8: Sześć minut po godzinie 19. Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, i będę z Państwem aż do północy, bo do północy będzie trwało wieczorne wydanie w Polskim Radiu 24. A zaczynamy od bardzo interesującego materiału, bo będziemy mówić o polskim lesie deszczowym zadziwiające.

0: wiejące, prawda?
1: Zmiana klimatu.
2: Jesteśmy w samym centrum Gdyni, ulica Świętojańska. Miejsce, które jest deptakiem, gdzie spacerują ludzie. Miejsce, które od niedawna jest

0: zaraz powiemy, a przy czym stoimy, czyli ogród deszczowy.
1: Cały nasz zespół centrum, i to już w zasadzie około 10 lat temu, wpadł na pomysł, by w Trójmieście zrealizować ogród deszczowy. Coś, co było czymś nowym, co mogło pokazać mieszkańcom, w jaki sposób warto zatrzymywać wodę w mieście. I z tym pomysłem zgłosiliśmy się do Gdyni, ponieważ od wielu, wielu lat już bardzo owocnie współpracowaliśmy przy różnych wydarzeniach z zakresu edukacji przyrodniczej.
0: Ale w Gdyni przecież jest dużo wody, bo morze tuż za rogiem, więc jest problem z tą wodą, która spada na miasto, na przykład podczas ulewnych deszczy?
1: W Trójmieście oczywiście jest problem. Podczas nawalnych deszczy w miastach, które mają dosyć dużą ilość betonu, kanalizację deszczową, woda natychmiastowo uciekałaby z tego miasta, przy okazji bardzo często zalewając poszczególne dzielnice. Więc ważne jest, by tę wodę chwytać, zatrzymywać na później, by zieleń nie musiała być podlewana ręcznie, bo to jest dodatkowa ekonomia, a przede wszystkim adaptacja miast do zmian klimatycznych.
0: Tak, w tę stronę musimy iść, adaptować miasta do zmian klimatu, bo klimat się zmienia, to wiadomo, zatrzymać się tego nie da, trzeba się jakoś do tego przyzwyczaić i dostosować. Ale ten ogród deszczowy, jakbyśmy go tak opisały, to nie jest duża przestrzeń, duża połać roślin, które łapią deszcz. Jak to wygląda i jak to działa?
2: Nasz akurat nie jest zbyt duży faktycznie, natomiast ogród deszczowy naprawdę może wyglądać przeróżnie. To jest taki ogród, który w zasadzie ograniczany jest wyobraźnią jego projektodawcy. A oczywiście ma pewne założenia, ma pewne bardzo żelazne zasady, żeby funkcjonował i spełniał funkcję. Natomiast co do jego kreacji, co do jego tworzenia, to właśnie pomysłodawca ma pełne pole do popisu. No i rzeczywiście ten nasz, on może nie jest duży, niemniej jednak wypełnia wszelkie takie, powiedziałabym, matematyczne warunki, bo one właśnie mają zapewnić te warunki, czy te uwarunkowania, które projektodawca, czy projektant ogrodu deszczowego bierze pod uwagę, to na przykład powierzchnia, załóżmy dachu lub inna powierzchnia, z której zbierana jest woda i odprowadzona do tego założenia ogrodowego, ponieważ ta powierzchnia przekłada się na ilość tej wody i ta ilość ma zasilać pewną adekwatną powierzchnię ogrodu po to, żeby mógł on funkcjonować, po to, żeby mógł tą wodę właśnie retencjonować, zachowywać na później, wtedy, kiedy załóżmy jest susza.
0: Czyli na dachu zbiera się woda, która tą rynną spływa do ogrodu deszczowego, ale to chyba trudno przewidzieć, ile deszczu spadnie, no bo te deszcze się bardzo zmieniają. To też jest kwestia zmian klimatu, że nie pada na przykład tak spokojnie, tylko potrafi być nawalny deszcz przez 10 minut albo przez godzinę. To czy to wszystko jest w stanie zostać wykorzystane, zebrane? Czy po prostu to jest część tej wody, która nie ucieknie do kanalizacji, tylko właśnie zasili te rośliny?
2: No właśnie, to różnie bywa. Są pewne wskaźniki, są pewne założenia, które mają pomóc projektantom przy właśnie projektowaniu ogrodów, ale oczywiście z przyrodą jest tak, jak na przykład, nie wiem, chcemy zapraszać ptaki czy inne stworzenia adaptować w miejscach przez nas wybranych, to one ostatecznie decydują o tym, gdzie chcą mieszkać, gdzie chcą żyć. A z wodą jest tak, że i z tymi ogrodami deszczowymi jest tak, że przyjmujemy pewne wskaźniki, one są oczywiście oparte o pewne dane meteorologiczne, historyczne dane i dostosowujemy je do naszych założeń projektowych. Natomiast przewidujemy i projektujemy również rozwiązania na wypadek, gdyby tej wody było za dużo, ona jest później odprowadzana do kanalizacji czy w inne miejsce, nie sam ogród. Natomiast no już to jest dużo mniejsza ilość. Tak? Założenie jest takie, żeby największą ilość tej wody jednak zatrzymać, zretencjonować, wykorzystać.
0: I mieć pewność, że nam wody nie zabraknie. Jaka powierzchnia jest tego ogrodu? To znaczy, jeżeli byśmy sobie tak spojrzały, to jest jakieś 2 metry na 1 metr. Tak naprawdę to nie jest duże. A dużo wody się tam złapie?
2: Tam widzi jeszcze pani 3 donice z tyłu, czy 1 donicę z tyłu. No ile się złapie, tyle się złapie. Natomiast tam jest, bo widzi pani, on jest wysoki. To jest taka dość wysoka podniesiona donica. I tam są różne warstwy gruntu półprzepuszczalnego, który właśnie ma za zadanie zatrzymać tą wodę. Więc co do zasady tego jest sporo. Te nawalne deszcze, takie właściwie takie zwykłe, spokojne deszcze, myślę, że go wypełniają w całości. Nawalne, no to są takie, które trudno zatrzymać w ogóle gdziekolwiek.
0: Pewnie trzeba by więcej takich ogrodów mieć, żeby się to wszystko udało złapać.
1: Można by było oczywiście mieć więcej, ale ważne jest to, w jakim gruncie sadzimy, bo kluczowe jest, by to podłoże było porowate. Najprościej sobie wyobrazić, że to może być na przykład potłuczona cegła, czyli coś, co ma w środku pory i dzięki temu woda z tego deszczu nawalnego zostaje w naszej donicy na później. Czyli w skrócie jest to taka samopodlewająca się rabata kwiatowa. U nas akurat w formie donicy, ale równie dobrze ogród deszczowy może być zakomponowany w gruncie bezpośrednio.
0: Czasami mamy tak, że podlewamy kwiaty na zapas, bo wyjeżdżamy na wakacje i może się okazać, że tej wody jest za dużo i te rośliny zgniją. Czyli skoro tu spadnie bardzo dużo deszczu, on zostanie, to nie ma problemu, że te rośliny zaczną gnić?
1: Nie ma problemu,

0: ponieważ są stosowane specjalne rośliny, które wytrzymują okresowe zalewanie albo też okresową suszę. Dzięki temu, tak jak tutaj widzimy, ten ogród funkcjonuje już 8 lat i rośliny mają się naprawdę świetnie. Dlatego jest to doskonały przykład dla mieszkańców, szczególnie, że teraz zarówno w wielu miastach, jak i też w województwach, zarówno indywidualni mieszkańcy domków jednorodzinnych, czy też wspólnoty mieszkaniowe mogą pozyskać dotacje na stworzenie takich ogrodów deszczowych.
1: Jakie rośliny tutaj rosną jeszcze, jakbyśmy mogły zobaczyć i sprawdzić, co to jest? Bo coś fioletowego, coś kwitnącego, coś trawiastego.
0: To, co przekwitło, to były kosatce. Można stosować kosatce żółte, kosatce syberyjskie. Świetnie się sprawdza na przykład mięta wodna i wiele gatunków, które właśnie z jednej strony czasami mogą mieć mokro, a czasami sucho. Więc planując stworzenie takiego ogrodu deszczowego, warto sięgnąć po jakieś wytyczne, podpowiedzi. I tutaj akurat w Polsce takim pionierem, jeżeli chodzi o ogrody deszczowe, jest Fundacja Sędzimira. Na stronie fundacji jest całe mnóstwo poradników, materiałów, publikacji, które pomagają każdemu taki ogród u siebie stworzyć.
2: A propos inspiracji, bo myśmy akurat ten projekt realizowali wspólnie również, nie tylko z Centrum z Gdańska, ale również z Fundacją Sędzimira, ale on właśnie poza tym, że miał rozwiązać problem w takim samym, bo jak pani wspomniała, absolutnie sercu, bo to nie tylko ulica Świętojańska, ale ona krzyżuje się z ulicą 10 lutego, czyli to jest naprawdę bardzo, bardzo centralne miejsce Gdyni. No i ono jest pozbawione takich przepuszczalnych powierzchni w dużej mierze, no bo tak były i są jeszcze wciąż niestety projektowane miasta. Natomiast chodziło o to, żeby stał się on inspiracją dla mieszkańców. Chodziło o to, żeby umiejscowić go również nie tylko właśnie w takich, wydawałoby się, niesprzyjających warunkach, ale również po to, żeby on mógł, ten mieszkaniec nasz, przechodząc tutaj, potknąć się o ten ogród, zastanowić się, o co w nim chodzi i uzyskać inspirację. I właśnie poza tym, że założyliśmy ten ogród, Jowita, prawda, razem z mieszkańcami, bo przecież również zakładając go fizycznie, zaprosiliśmy na warsztat mieszkańców i przekazaliśmy im w trakcie tego warsztatu wiedzę na temat, w jaki sposób i dlaczego w ogóle należy i warto robić ogrody deszczowe. Ale później również uruchomiliśmy program dotacji miejskich, które wspierały małą retencję i te rozwiązania, które mieszkańcy u siebie mogliby zaadoptować, właśnie refundują. Ten program dotacji do dziś dzień jest realizowany i rzeczywiście bardzo dużo mieszkańców sięga po te źródło finansowania, jak chcą u siebie w ogrodach, czy zbierać deszczówkę w takich beczkach, czy właśnie zakładać ogrody deszczowe, bo mała retencja to nie jest tylko ogród deszczowy, to są różne inne rozwiązania również. Natomiast no, na naszych stronach internetowych i w różnych materiałach, które jakby konsekwencją tego przedsięwzięcia wspólnego, jest dużo materiałów edukacyjnych właśnie dla mieszkańców, przecież nie tylko Gdyni, nie tylko mieszkańców Gdyni, ale dużo ciekawych materiałów do inspiracji.
0: Też mogę zaprosić na stronę internetową naszego centrum, gdzie na przykładzie zdjęć makiety takiej interaktywnej, w zasadzie rozbieranego ogrodu na części i poradników, podpowiadamy, jak samodzielnie taki ogród właśnie w donicy stworzyć i jakie wybrać gatunki. Więc u nas też taki poradnik jest dostępny.
1: Ale miasto na to pozwala, żeby ktoś mieszkając w bloku na przykład albo w jakiejś kamienicy taką inwestycję przeprowadził, taki ogród deszczowy założył?
2: Jeżeli chodzi o bloki lub kamienice, no to tam są wspólnoty mieszkaniowe. Jakby beneficjentem takiej dotacji jest zarządca czy przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej. Tak, pozwalamy na to oczywiście. Czasem bywa tak, że ogród deszczowy czy może inne rozwiązanie retencyjne, bo my dzisiaj rozmawiamy o ogrodzie deszczowym, ale ja właśnie zawsze mam w tyle głowy to, że my no, dofinansowujemy również różne systemy rozsączające wodę, rozszczelnianie powierzchni. Czasem wymaga to uzgodnień budowlanych, które są warunkiem uzyskania tej dotacji, więc wszystko dzieje się, że tak powiem, zgodnie z prawem i formalnie nie ma tam jakby przeciwwskazań do tego, żeby takie realizacje na własnych nieruchomościach były realizowane.
1: Jesteśmy w samym centrum miasta, w śródmieściu Gdyni, trochę roślin dookoła, przed chwilą przeleciał motyl, niemalże usiadł na pani okularach, w związku z tym nie tylko woda tutaj ważna, ale i te stworzenia, owady, które przylatują, być może dlatego, że jest tutaj trochę więcej zieleni. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz w kontekście Gdyni i w ogóle Trójmiasta, czyli ta betonoza wszechobecna, która też no, nie sprzyja zatrzymywaniu wody, woda spływa po tych płytkach, po tych wszystkich chodnikach. Czy to jest też jakiś temat, którym się zajmuje Gdynia i Trójmiasto? Czy rzeczywiście staracie się odbetonowywać miejsca, żeby więcej wody mogło wsiąkać w grunt?
2: Tak, tak. No to jest ogólno chyba polski, może nawet i szerzej trend. Już dawno zauważono związek pomiędzy betonem sezonem, a suszami, które na przemian z podwodziami czy podtopieniami następują. I już bardzo wielu odpowiedzialnych samorządowców po prostu ma świadomość tego, jak ważna jest przepuszczalność naszych, nie wiem, centrów miast. I faktycznie

0: No, u nas na przykład, nie wiem czy Państwo widzieliście, tam jest park centralny na samym początku ulicy Świętojańskiej, który no też, i ogród deszczowy tam również jest. I te rozwiązania takie mające wspierać małą retencję, one są bardzo często stosowane przez nas, wtedy, znaczy mam na myśli przez miasto, wtedy kiedy są projektowane nowe wspólne tereny, ale również są w warunkach zabudowy dla prywatnych inwestorów. Tak? My akurat, jeżeli chodzi o nasze dotacje, to nie wspieramy jakby nowych rozwiązań. One są już zapisane w warunkach na realizację inwestycji. Natomiast my wspieramy te, które już są zaprojektowane i zrealizowane wcześniej. I de facto no, właściciel nieruchomości czy potencjalny inwestor nie ma obowiązku tej retencji stosować, natomiast ma możliwość i my tą możliwość czy tą decyzję o tym wspieramy dofinansowaniem.
1: Jeżeli ktoś tutaj będzie przechodził, turysta albo mieszkaniec, to czy on się dowie, co to tak naprawdę jest? Bo jeżeli ja na to patrzę, to dalej nie do końca wiadomo, że to jest ogród deszczowy. Jest rynna, chociaż trochę taka bardziej ozdobna niż klasyczna rynna, która wchodzi w donicę, w której rosną kwiaty, no deszczu, wody nie widać, bo to jest w zamkniętej rurze jakby, więc czy tu jest jakaś informacja, czy ktoś może rzeczywiście się zainteresować, zainspirować, bo my teraz o tym rozmawiamy, ja wiem od pani, o co w tym chodzi, ale jak taki zwykły turysta, mieszkaniec jest w stanie się zainspirować?
2: Z całą pewnością przyciąga tu uwagę ze względu na te ciekawe spusty rynnowe, ze względu na historyczną mapę Gdyni, która została zamontowana na elewacji infoboksu, a z drugiej strony ogrodu deszczowego jest tabliczka z informacją, co to jest, z nazwą Gdyński Ogród Deszczowy, oczywiście z logotypami instytucji, które były zaangażowane, na stronach których można sięgnąć po bardziej szczegółowe informacje.
1: Czyli można się dowiedzieć, przechodząc, jako że to jest jedna z też trochę atrakcji turystycznych, no bo to jest jeszcze coś nieszczególnie popularnego. To znaczy zaczynamy doceniać potęgę ogrodów deszczowych, ale to jest na razie w formie trochę ciekawostki, trochę eksperymentu.
0: Znaczy no na pewno ta, powiedziałabym, widowiskowa forma miała tą uwagę przykuwać. Właśnie projektantka, która stała za właśnie tą wizualną strefą, z wizualną częścią ogrodu, no miała takie zadanie, żeby jednak tą uwagę przyciągnąć. To się pięknie wkomponowało w taki, powiedziałabym, surowy, jeśli chodzi o elewację i o wygląd infoboksu, surowy look, że tak powiem. I faktycznie przyciąga uwagę. Ja w tym 2018 roku, po tym jak zrealizowaliśmy ten ogród, praktycznie cały czas odpowiadałam na pytania. I teraz już trochę może zainteresowanie tym ogrodem nie jest aż tak, że tak powiem, gorące. Natomiast wtedy, te 8 lat temu, rzeczywiście wzbudził ogromne zainteresowanie. Było bardzo wiele pytań i bardzo wiele osób no właśnie czuło, że coś ważnego się wydarzyło w centrum Gdyni, że ten ogród coś ważnego wniósł do świadomości, do edukacji, do takiej też głębszej chyba świadomości tego, w jakim mieście i w jakich warunkach żyjemy.
2: A ja miałam okazję uczestniczyć w kilku szkoleniach z zakresu właśnie retencji wody, gdzie ten gdyński ogród deszczowy był pokazywany jako wzór. Warto też przypomnieć, że Gdynia otrzymała nagrodę Innowacyjny Samorząd za realizację właśnie gdyńskich ogrodów deszczowych. A co ciekawe, całkiem niedawno zgłosiła się do mnie studentka z Wydziału Biologii, która przygotowywała pracę licencyjną na temat ogrodów deszczowych i poprosiła właśnie zarówno Biuro Ogrodnika Gdyńskiego, Wydział Środowiska, jak i nas o takie wsparcie merytoryczne. Obroniła się na piątkę całkiem niedawno, więc gratulacje. I jak widać, ten ogród deszczowy, poza tym, że funkcjonuje świetnie tutaj w miejscu, to jeszcze jest w głowie mieszkańców nie tylko Gdyni, ale całego Trójmiasta. I liczymy na to, że nadal będzie właśnie taką świetną inspiracją do samodzielnych realizacji.
0: Ja jeszcze chcę dodać, że on wtedy, te 8 lat temu, został zaprojektowany w ten sposób, żeby był swoistym samograjem. To znaczy, żeby nie wymagał jakiejś pielęgnacji, jakichś, nie wiem, ekip ogrodniczych, które by przychodziły i pieliły ten ogród, albo, nie wiem, wkładały mnóstwo chemikaliów, żeby utrzymać jego piękny wzrost czy kwitnienie. No i to z tego chyba jestem najbardziej dumna, że właśnie to się udało, że ja przychodząc tutaj raz na jakiś czas, czasem obawiając się, co zobaczę, zawsze widzę, że on po prostu oczywiście swoim życiem, takim dzikim życiem, ale przepięknie rośnie, co zresztą było też argumentem i jest wciąż argumentem, którym zachęcam mieszkańców do kopiowania tego rozwiązania, no bo lubimy często piękne ogrody, ale nie zawsze mamy czas czy siłę, żeby się nimi zajmować, więc to rozwiązanie łączy te wszystkie elementy.
1: Poza tym, jak wyjeżdżamy na wakacje, to albo trzeba sąsiada poprosić o podlewanie ogrodu, balkonu, no albo liczyć na to, że będą straty po powrocie, a to jest takie perpetuum mobile, samo się podlewa. podlewa, samo rośnie, ale to ogrodnik miejski będzie zwolniony. Do zwolnienia ogrodnik miejski w dni, jak będzie więcej takich ogrodów.

0: Myślę, że ogrodnik miejski również czuje się tym zainspirowany, bo właśnie we wspomnianym Parku Centralnym mamy również ogród deszczowy. W kolejnych założeniach też mamy ogrody deszczowe. No, rozumiem żart, ale myślę, że się czuje świetnie i wspiera te projekty tak samo jak my.
1: My teraz jesteśmy w Gdyni, no ale całe Trójmiasto to taka trochę jedno miasto, często się tak o tym mówi. W innych miejscach, czyli Sopot i Gdańsk, takie ogrody deszczowe też funkcjonują?
2: Jak najbardziej. W Gdańsku jest cała sieć ogrodów deszczowych nieco kretencyjnych. Gdańskie Wody również dają warunki nowym inwestorom na to, żeby deszcz został zagospodarowany na terenie danej działki. No i przy okazji wspiera zarówno dzielnice, jak i czasami szkoły w tworzeniu nowych ogrodów deszczowych. Miasto również ma dotacje dla wspólnot mieszkaniowych, a całkiem niedawno Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiły środki dla mieszkańców indywidualnych w zasadzie w całej Polsce, więc warto z tego korzystać, inspirując się między innymi tym ogrodem.
1: Taki ogród deszczowy to raz, że właśnie kwiaty mają dostęp do wody, dwa, no teoretycznie może zapobiegać powodziom. Czy ten wątek, ten aspekt też jest istotny i to też ma wpływ i to rzeczywiście jest w stanie gdzieś tam zatrzymać wodę, no bo wy jesteście na końcu powodzi najczęściej, bo ta woda, która na przykład spływa gdzieś z Polski, no musi dotrzeć do morza i może właśnie tędy akurat przepływa, więc czy to coś może pomóc w takich sytuacjach?
2: Oczywiście, Gdańsk ma taką budowę tarasową, czyli mamy wyższe części miasta, które są dosyć mocno zabetonowane i w przypadku deszczy nawalnych, niekoniecznie mówimy o tutaj powodzi, która płynie do nas taką falą powodziową Wisłą, tylko mówimy o lokalnych deszczach nawalnych, które są bardzo niebezpieczne i w Trójmieście nieraz o tym się przekonaliśmy. I z tego właśnie powodu sieć takich ogrodów deszczowych, czy to w gruncie, czy to w donicach nieco kretencyjnych, jest bardzo ważna i może minimalizować ryzyko powodzi, przy okazji dając retencji wodę.
1: Bo ja tak cały czas myślę, że to jest naprawdę mikroskala, że patrząc na powódź i na to, ile deszczu spada, to co my tu mamy za plecami czy przed sobą, zależy jak staniemy, to jest taka bardzo mikroskala.
0: No tak, dla powodzi są zbiorniki retencyjne, dla powodzi są rozwiązania takie hydrotechniczne, to jest zupełnie inny adresat, zupełnie inny odcinek. Tutaj my mówimy o czymś takim, co po prostu lokalnie wspiera i co możemy, i to jest chyba ważne, sami, bez inżynierów, bez wielkich firm, bez przetargów.
1: Wielkich nakładów finansowych chyba też.
0: Otóż to, zrealizować na własne, a to jest efekt skali. Oczywiście jeden ogród nie rozwiąże problemu, natomiast gdyby faktycznie każda nieruchomość w Gdyni, czy w ogóle nieruchomość, załóżmy każdy dom jednorodzinny, był wyposażony właśnie w te takie narzędzia, które by zatrzymywały wodę na jego obszarze, myślę, że to już by było coś. Ja jeszcze sobie przypomniałam, że właśnie byliśmy, zdaje się, że w maju otwierali ten ogród deszczowy w 2018 roku i spotkaliśmy się właśnie z mieszkańcami, tutaj świętowaliśmy to uroczyste otwarcie, a tego dnia po południu lunął deszcz.
1: Taki na zamówienie.
0: Po prostu to było niesamowite, takie niesamowienie i faktycznie te rynny się przepłukały wtedy, bo wiadomo, ale naprawdę nie dwa dni później, nie trzy, nie nawet tydzień, tylko tego samego dnia po południu była burza z piorunami i z dużą ilością deszczu, także to też był taki dobry prognostyk dla tego ogrodu.
1: A potem susza przez kilka dni i ten ogród mógł działać i jeszcze się okazało, że to wszystko działa.
0: Tego już nie pamiętam, ale to było też tak, pamiętam, że właśnie w tych materiałach informacyjnych mówiliśmy o tym, że ta ogromna susza z 2015 roku była inspiracją dla przyrodników do tego, żeby podobne rozwiązania stosować, więc no, to się wszystko tak przekłada, a on fajnie się w tą narrację wpisał, ten ogród.
1: Tylko tak jak mówimy, to nie jest coś, z czego możemy wodę czerpać i na przykład podlewać inną część ogrodu, tylko to samo w sobie żyje, samo tworzy ten ekosystem.
0: Tak, tak, zdecydowanie. No i właśnie jest tym samograjem, że tak powiem, który odciąża nas z pewnych obowiązków. Aczkolwiek to nie ma oczywiście przeciwwskazań, jak ktoś chce popielić. Dlaczego nie?
1: Albo wymienić rośliny, coś dosadzić, coś przesadzić, aranżację inną na wiosnę zrobić też można.
0: Na pewno nie ogranicza, aczkolwiek zdecydowanie też odciąża.
1: A jakieś życie jeszcze dodatkowe tutaj jest, bo mówiłyśmy o tym motylu, który przyleciał. Czy tam rzeczywiście się dzieje sporo w tym ogrodzie?
2: Oczywiście, na etapie kwitnienia dzikie zapylacze są zachwycone. Jak tutaj przyjechałyśmy, to próbowałyśmy nagrać właśnie trzmiele, które też są dzikimi pszczołami, które mają tutaj taką bezpłatną stołówkę. Więc dla każdego coś dobrego.
3: Taki mamy klimat. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.

0: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego trwa wystąpienie Karola Nawrockiego w pierwszą rocznicę objęcia urzędu prezydenta. Od tego zaczynamy informacje o 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prezydent Nawrocki odniósł się do zarzutów o dużą liczbę zawetowanych ustaw.
11: Choć określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie, drodzy Państwo, nie dotyka mnie osobiście, ale, drodzy Państwo, 259 podpisanych ustaw pokazuje, że tylko tam, gdzie mogę znaleźć odrobinę kompromisu, gdzie mogę dostrzec, że to prawo pisane jest dla Polaków, to zawsze je podpiszę.
10: Premier Donald Tusk wymienił najgorsze, jego zdaniem, decyzje prezydenta. Na pierwszą rocznicę top 5 najgorszych decyzji Karola Nawrockiego. Sejf, związki partnerskie, kryptowaluty, ułaskawienie starucha i CKN, czyli ceny Karola Nawrockiego na stacjach benzynowych, napisał szef rządu na platformie X. Po tragedii w Wągrowcu, gdzie na dzikiej plaży utonęło wczoraj dwóch 13-latków, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Nie ma podstaw, aby przyjąć, że do śmierci chłopców przyczyniły się osoby trzecie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
12: Jeden z nich wszedł do wody, mimo przywoływania go przez kolegów, aby do niej nie wchodził, nie cofnął się i nagle zniknął pod powierzchnią jeziora. Jeden z jego kolegów pobiegł go ratować. Niestety on również zniknął pod powierzchnią jeziora.
10: Sekcję zwłok chłopców zaplanowano na poniedziałek. Policjanci rozpoczęli badanie śladów pozostawionych przez więźniów niemieckiego obozu w Forcie VII w Poznaniu. W ubiegłym roku pracownicy Muzeum Martyrologii Wielkopolan odkryli 1400 cegieł z napisami wyrytymi lub naniesionymi przez więźniów. Teraz do cel dawnego nazistowskiego obozu weszli policjanci z laboratorium kryminalistycznego. Naszym zadaniem jest pomóc przywrócić pamięć o tych, którzy tu zginęli, mówi Marcin Nowakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
13: Celem głównym tego przedsięwzięcia jest próba odzyskania tożsamości tych osadzonych, co do których nie mamy żadnych już dokumentów i wiedzy. Zgłaszają się do przedstawicieli Fortu VII potomkowie osadzonych w celu przybliżenia im historii.
10: Badania murów

0: cel mogą potrwać kilka lat. I jeszcze Budapeszt, tam padł nowy rekord wysokości temperatury, około 15 w jednej z dzielnic węgierskiej stolicy. Termometry pokazywały 41,6 stopnia Celsjusza. Fala upałów na Węgrzech ma nieco osłabnąć w weekend. O 20 informacje przedstawi Ewa Worobiec. Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia jutro.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 33 minuty po godzinie 19.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko. Są takie przypadłości zdrowotne, przed którymi się nie ucieknie. No i właśnie, proszę Państwa, dotykają one i kobiet, i mężczyzn. I właśnie o tej męskiej przypadłości, przed którą, panowie, nie uciekniemy.
3: Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną pani Marta Bem, psycholożka z Kulczyk Foundation. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Będziemy dzisiaj rozmawiać o niezwykle ważnym temacie, ważnym zarówno dla pań, jak i dla panów, bo będziemy rozmawiać o andropauzie. Fundacja zajmowała się już kobietami, robiąc projekty dotyczące ubóstwa menstruacyjnego, dotyczące menopauzy i przełamywania tabu. I mam wrażenie, że bardzo wiele tych tematów tabu udało się już przełamać i mówimy o nich jako o rzeczach naturalnych. Po prostu zaczęliśmy o tym mówić. O tyle temat andropauzy zdecydowanie ciągle gdzieś zamiatany jest pod dywan. Przede wszystkim przez mężczyzn, bo oni chyba strasznie się wstydzą tego, że w ich życiu też jest jakiś, ja nie chcę używać słowa pauza, bo nie lubię tego w kontekście kobiet i w przypadku mężczyzn to też bywa źle odbierane. Więc nie pauza, tylko dochodzi do pewnej transformacji. To jest niewygodny temat, prawda? Cały czas.
5: Cały czas. Starzenie nie jest sexy. No kto chce być stary? Tak samo jak w przypadku menopauzy, nasze działania edukacyjne staramy się prowadzić w takim duchu, że menopauza, czyli transformacja menopauzalna, jest kolejnym etapem w życiu każdej kobiety, bo dotyczy 100% kobiet. Tak samo w przypadku mężczyzn. Każdy mężczyzna ulega procesowi starzenia. Jest to ich naturalny etap. Przy czym samo określenie andropauza jest takim określeniem umownym.
4: Dlaczego umownym?
5: Dlaczego? Dlatego, ponieważ specjaliści, nie wszyscy specjaliści mówią o tym, że występuje andropauza. Raczej używają określenia takiego stricte medycznego hipogonadyzm, który jest związany ze spadkiem testosteronu. My pod hasłem andropauza bez tabu, tak jak nazywa się raport Kulczyk Foundation, przyjmujemy, że rozmawiamy oprócz o samym tym hipogonadyzmie, czyli takiej klinicznej wersji andropauzy, mówimy o starzeniu się. Ponieważ każdy z nas doświadcza zmian. Tylko o ile kobiety rzeczywiście zaczynają o tym mówić, mówią, mam wrażenie, że menopauza teraz nabiera nowej definicji.
4: Jest oswojona w ogóle już, tak.
5: Tak, coraz częściej się mówi. Słynny, teraz na bieżąco w kinach jest film Zaproszenie, gdzie Penelope Cruz i Olivia Wilde bardzo, bardzo dosadny sposób tłumaczą, czym jest menopauza. Taki andropauza ma swoją szansę. To starzenie się mężczyzn, które było schowane i zamiatane i takie utrzymywane w cieniu, no bo raczej jak myślałyśmy o starzeniu, to raczej takim szlachetnym, a la George Clooney. No ale rzeczywistość jest inna, bo to jest nie tylko siwy włos, ale również brak sił. Bo jeżeli mężczyźni zgłaszają się już z jakimiś problemami, które im doskwierają, to najczęściej mówią, że mają brak sił. Mm-hmm. Tutaj ten worek określeń i symptomów jest bardzo, bardzo taki mały, wcale nie jest pojemny. Jest to ogólnie określane jako brak sił. Innym powodem, na którego się zgłaszają i o tym też mówią specjaliści, to są zaburzenia erekcji.
4: Tak, zaburzenia libido, zaburzenia erekcji na pewno będą tym zdecydowanie najsilniej oddziałującym na parę symptomem.
5: Tak, i to też jest taki symptom, który zabiera mężczyznom sprawczość, bo erekcja jest silnie związana z poczuciem męskości. Mężczyzna czuje się męski, rzeczywiście jego ciało funkcjonuje na 100%, a kiedy coś zaczyna się zmieniać w tym aspekcie, no to czuje, że ta męskość trochę jest

0: odbierana i z jednej strony trudno jest się mu przyznać, że coś jest nie tak, bo przez lata wzrastaliśmy w takiej kulturze, która męskość utożsamiała raczej z siłą, nawet i z agresją, ale przede wszystkim stawiała w takiej opozycji do kobiecości. No nie płacz jak baba, nie rozczulaj się jak baba. Efektem, wiemy, są oczywiście raporty dotyczące samobójstw, bo to nie mówienie.
1: Olbrzymiego zresztą tego pokładu depresji i problemów psychologicznych mężczyzn.
0: Zdecydowanie. Ponad 80% samobójstw w Polsce to są decyzje mężczyzn. I jakby ten brak języka do mówienia o tych zmianach jest też oczywiście tego przyczyną. Stąd jakby te działania dotyczące odczarowania i odtabuizowania kolejnego tematu w naszej fundacji właśnie skupiają się na dojrzałych mężczyznach.
1: Dojrzałych mężczyznach, bo coraz częściej zresztą lubimy używać słowa dojrzałość niż starość. Jest dojrzałość, dojrzałość średnia, dojrzałość późna, na różne sposoby. Faktycznie, gdy powiedziała pani, że to nie jest sexy, to ja miałam takie wyobrażenie, że no, kobietom jest trudniej, kobietom jest gorzej, bo gdy u kobiety pojawiają się symptomy tej dojrzałości, siwe włosy, no to wszyscy widzą i tak pochylają się z troską. Te siwe włosy zresztą cały czas bardzo maskujemy. U mężczyzny siwy włos, właściwie jest sexy, no ale zdecydowanie, kiedy opada z sił, to już przestaje być czarujące i zaczyna być niepokojące. Ale jestem ciekawa, jak wiele osób w ogóle wie i jakoś ma oswojony temat samego pojęcia andropauzy, bo wydaje mi się, że z tego raportu wynika, że to jednak jest nawet nie połowa przebadanej populacji.
0: Tak, zgadza się. Raport Andropauza bez tabu pokazał, że 2/3 Polek i Polaków nie zna pojęcia andropauzy, nie wie nawet, z czym można kojarzyć, ale ta 1/3 i ta tak naprawdę największa część tych naszych respondentów z tej 1/3 kojarzy andropauzę z menopauzą. Więc jest to okazja i jest to takie okienko do tego, tak naprawdę do tego, żeby edukować, żeby mówić o procesach zachodzących równolegle. Bardzo fajnie się teraz mówi o tym w kontekście takiego pojęcia, ono jest dość świeże, couple pause. Czyli taka para, która wspólnie przeżywa te zmiany.
1: Czas przemian.
0: Czas przemian. Średnia wieku, taka różnica w polskich małżeństwach, to są takie dane, które są oficjalne, to jest 2-3 lata. Więc tak naprawdę to jest bardzo podobny okres zmian, bo ilu kobiet menopauza przechodzi koło 50 roku życia, no a sama transformacja zaczyna się wcześniej oczywiście, tak u mężczyzn, tak jak mówią specjaliści, około 30 roku życia może się już obniżać poziom testosteronu około 0,5%, 1% rocznie. Więc
1: nawet
0: rzeczywiście,
1: miałam okazję rozmawiać z lekarzami, którzy podkreślali, jak mała jest zresztą świadomość w naszym społeczeństwie, że ten poziom testosteronu warto badać i warto zacząć od tego, żeby namówić na takie badanie, czy nawet samemu zaprowadzić własnego syna jako późnego nastolatka, żeby zobaczyć, jaki był ten poziom wyjściowy, a potem co jakiś czas to kontrolować, bo wtedy wiemy, jakie zmiany zachodzą w organizmie, czy one są gwałtowne, czy one są naturalne, czy one wynikają z pewnych naturalnych, no nie wiem, niedoborów. Tego jeszcze nie mamy wdrukowanego. O ile kobiety poziomy hormonów badają, zresztą przecież one są bardzo zaopiekowane medycznie, znacznie bardziej niż mężczyźni, z racji swojej fizjologii, z racji tego, że zachodzą
0: zmiany,
1: w ciąży.
0: Zmiany, jakich doświadczają, prawda?
1: Tak, no to z mężczyznami jest gorzej. To się już zaczyna, bo ja już spotkałam lekarzy, którzy właśnie namawiają do tego, żeby już syna zaprowadzić na badanie
0: bazowy
1: testosteronu,
0: tak,
1: a potem wdrukować to w głowę temu dojrzewającemu, rosnącemu mężczyźnie, żeby robił to co jakiś czas.
0: Tak, zgadza się. No właśnie o to chodzi, że potem jak mężczyzna idzie sobie zbadać poziom testosteronu i wychodzi mu jakiś wynik, powiedzmy, w normie, to tak naprawdę, zgodnie z tym, co mówią specjaliści, nie wiadomo od czego się odbić. No bo to mogło już spaść na przykład o połowę, bo on mógł być bardzo w tych górnych granicach. Więc to jest takie bardzo istotne, by to było taką trochę profilaktyką zdrowia mężczyzn. W ogóle poziom sterzenia testosteronu przez lata spada. Są takie badania amerykańskie, które mówią, że ten bazowy poziom jest niższy ówcześnie, czy w dzisiejszych czasach.
1: Niż kiedyś. To tak jak i zdrowie plemników bardzo się zmieniło i normy.
0: Te czynniki środowiskowe bardzo. I stres, w jakim żyjemy. No i takie czasy, które są też bardzo wyjątkowe, bo i doświadczamy rozwoju social mediów, które nam dostarczają tych bodźców. Dużo dużo więcej wiemy niż poprzednie pokolenia, większą mamy

0: wiedzę, ale przy tym też i większy stres. Jesteśmy przebodźcowani, więc dużo jest takich czynników, które wpływają na, w ogóle na zdrowie i kobiet i mężczyzn, bo też się mówi o tym, że spada też wiek wystąpienia ostatniej miesiączki, czyli menopauzy. Wcześniej się mówiło 51 rok życia, teraz już się on obniża. Zatem sama perimenopauza u kobiet już może być przed 40 rokiem życia. A kobiety później się teraz decydują na posiadania potomstwa, więc to też jest taka bardzo ważna informacja edukacyjna, by edukować kobiety, by pamiętały o tym, że się to zmienia.
1: No to kogo teraz edukować, żeby zadbać o mężczyznę w tym okresie transformacji? Czy edukować partnerkę, żeby wzięła za rękę? Czy dajmy już spokój sobie z tym i nie zrzucajmy wszystkiego na wątłe barki kobiet i zacznijmy edukować mężczyzn?
0: Tak, no przede wszystkim edukacja przede wszystkim zainteresowanych samych, potencjalnie zainteresowanych, czyli samych mężczyzn, bo ten dojrzewający mężczyzna, no to tak już mówmy sobie, że to jest koło 30, tak? Kiedy w ogóle najwyższy poziom stężenia testosteronu to jest między 20 a 30 rokiem życia, więc potem rzeczywiście trzeba już trzymać rękę na pulsie. Absolutnie zależy nam na edukacji mężczyzn, nie tylko zależy nam na dużych ośrodkach. Również chcielibyśmy dotrzeć do tych mniejszych miejscowości z tą edukacją i rzeczywiście pod hasłem Andropauza bez tabu mówić o profilaktyce, albo jak pewne kwestie wpływają na nasze życie. Na przykład mężczyźni, którzy doświadczają zaburzeń erekcji i zgłaszają się z takimi do lekarzy specjalistów, nie wiedzą, że te zaburzenia erekcji mogą zwiastować zawał serca. Ponieważ około 5 lat wcześniej pojawiają się zaburzenia erekcji, niż przyjdzie zawał serca. No bo to kwestia naczyń krwionośnych. Najpierw rzeczywiście gorzej funkcjonują te najmniejsze. Więc chodzi też o to, żeby tłumaczyć tą kwestię. Dużym takim ważnym też aspektem jest otyłość w polskim społeczeństwie. No to jest ten słynny brzuszek mężczyzny po 40 roku życia. Otyłość chyba dotyczy 18 czy 20% Polek i Polaków.
1: Narastający problem choroby otyłościowej, bo już definiujemy to jako chorobę.
0: Choroby. A jeszcze popatrzymy na młodsze pokolenia tych nastolatków, gdzie tam też jest bardzo wysoki poziom. Rozmawiałam z jednym profesorem, z profesorem Kałką. No to już było z rok temu i pamiętam, że on wskazywał takie badania, gdzie nasi dwunastolatkowie byli najbardziej otyłą grupą nastolatków w Europie.
1: Tak, jesteśmy zdecydowanie tu na tym podium, chociaż nie ma tu żadnych powodów do radości. Wszystkie raporty Światowej Organizacji Zdrowia mówią o tym, że dzieje się źle z naszym społeczeństwem, jeśli chodzi o, o otyłość i to, jak ten problem przyrasta. On generuje przecież ogromne powikłania w bardzo wielu obszarach. No tak, teraz okazuje się również i u mężczyzn.
0: Dokładnie.
1: I w okresie andropauzy.
0: Absolutnie. Więc mężczyźni, no nie ukrywamy, że temat andropauzy bardzo często wchodzi do polskich domów, do polskich gospodarstw właśnie poprzez menopauzę, bo kobiety tak naprawdę stworzyły już trochę swój język. W całej Polsce w zasadzie, tak jak obserwujemy, odbywają się spotkania edukacyjne, powstają książki, powstają audycje radiowe o takiej pogłębionej wiedzy menopauzalnej. Ta menopauza się definiuje i rzeczywiście ten proces starzenia się mężczyzn trochę przez te kobiety do tych polskich domów wchodzi,
1: ale ja jestem pewna, że będą wypierać i zapierać się rękami i nogami.
0: Mnie to nie dotyczy.
1: Mnie to nie dotyczy, tak.
0: Tak, więc na pewno kobiety są taką możliwością edukacyjną dla mężczyzn, choć tak jak pokazało badanie jakościowe, ponieważ raport Andropauza bez tabu tak naprawdę oprócz tej danych ilościowych dał bardzo, bardzo trafne takie dane jakościowe. Przeprowadzaliśmy wywiady z mężczyznami i z kobietami, z parami. I co innego mówiła o procesie starzenia się własnego mężczyzny, kobieta, zauważyła totalnie inne czynniki, a co innego mężczyzna.
1: To co mówiła kobieta, a co o sobie mówili mężczyźni?
0: Tak, tak. To kobiety częściej zauważały, że to są jakieś zmiany, które na przestrzeni lat są dla nich na tyle widoczne, że to jest właśnie zmiana energii. Częstsze przebywanie w domu, no brak takiej bezpośredniej komunikacji w tym, że one wiedzą, że się coś dzieje, a mężczyźni o tym nie chcą za bardzo mówić. No ta niechęć niestety też do wizyt u lekarza. Niestety ten taki stereotyp męskości podtrzymuje, że nie można się przyznać do

0: słabości, a pójście do lekarza, no jest trochę przyznaniem się do słabości i powiedzeniem, potrzebuję pomocy, a to jest przecież takie niemęskie.
1: Zmienia się też psychika i funkcjonowanie. No kobiety robią się bardziej drażliwe, a co ciekawe, nie wszyscy mówią o tym, że mężczyźni zdecydowanie też. Chociażby drażliwość wynikająca z reakcji na pytanie o andropauzę, no też wiele mówi.
0: Może być, myślę, że może to być płachta na byka. No takim społecznym określeniem, takim kulturowym określeniem tych takich zmian jest o wiele bardziej rozpoznane hasło, testosteron to jedno, ale kryzys wieku średniego. Do tej pory głównie o tym rozmawialiśmy. I ten słynny serial, kręcony w latach 70. 40-latek, to trochę historia o tym facecie, który próbuje rzucić palenie. Zdarzają mu się historie miłosne, których chyba nie zaplanował, ale tylko dlatego, że sam nie potrafi odnaleźć tego, co jest dla niego ważne. No ta praca oczywiście jest bardzo ważnym aspektem w jego życiu. Więc ten kryzys wieku średniego w takim powszechnym rozumieniu chyba częściej jest, rozumiemy, jakiś szereg zmian, ale tylko psychicznych. Tam mało się mówi o fizyczności.
1: No jak to? Ale przecież wtedy w kryzysie wieku średniego nasze samoloty zabierają mężczyzn na wyprawę po włosy do Turcji. Nagle pojawia się motocykl, nagle pojawiają się czasami no, takie pasje, no, żeby zaszaleć.
0: Zdecydowanie. I taką trzecią grupą, o której my pamiętamy i z którą współpracujemy, to są pracodawcy. Polskie miejsca pracy zmieniają się, jakby o wiele więcej mówi się o zdrowiu jako takim, czy zdrowiu psychicznym, czy zdrowiu fizycznym, ale i pracodawcy to też jest taka grupa, która powinna przynajmniej stworzyć możliwość zadbania o siebie, czy poprzez oczywiście różne działania. Oczywiście to, czy ten mężczyzna skorzysta, to już jest inna kwestia.
1: Naprawdę pracodawcy już wychodzą naprzeciw tego typu, no nie wiem, oczekiwaniom, ale tego typu problemom, są tym zainteresowani?
0: Tak, właśnie jestem wczoraj otrzymałam wiadomość mailową od bardzo dużego pracodawcy w Polsce. Brand rozpoznany przez każdego, przez 99% ludzi w kraju, który zapytał się naszą fundację, czy mogłybyśmy przyjechać i właśnie poprowadzić warsztaty zdejmujące tabu, oswajające temat dotyczące i menopauzy, i andropauzy. Bo ile łatwiej jest mówić włączająco po prostu, hej, wszyscy się starzejemy, kobiety trochę inaczej, mężczyźni trochę inaczej, to wpływa na nasze miejsce pracy, na to, jak funkcjonujemy w zespołach. Miejsce pracy też wpływa na nas i my oddziałujemy na nie, więc generalnie powstaje taki trend, że pracodawcy szukają rozwiązań do tego, żeby przystosować miejsce. To nie zawsze chodzi o bardzo drogie programy, o kosztowne rozwiązania. Czasami zwykłe rozwiązania jak środki menstruacyjne w toaletach, które są ważne w ogóle, ale dla kobiet w czasie transformacji menopauzalnej na przykład są ważne, bo one mają częściej nieregularne okresy. Zwykłe harczeki w toaletach, które pomogą zawiesić torebkę. I ta andropauza jest właśnie trochę brana pod rękę z tą menopauzą i o wiele łatwiej jest mówić o tym procesie zmian w miejscu pracy.
1: Wtedy więcej osób przyjdzie na spotkanie, prawda? Bo czasami przyjdą pod pretekstem, że chcą się dowiedzieć więcej
0: pytam
1: o tym, co
0: kolegi.
1: Dzieje się. Pytam dla kolegi albo pytam, bo chcę się dowiedzieć, co tak. się dzieje z żoną i tak jest po prostu łatwiej. Ale to bardzo ciekawe, że pracodawcy też już wychodzą
0: zauważają.
1: Naprzeciw i zauważają i bardzo cenne. I pewnie dotyczy to na razie dosyć dużych i powiedziałabym nowoczesnych organizacji. I trudniej będzie zejść z tym do poziomu małych firm albo mniejszych miejscowości. Ale chciałam zapytać o to, w jaki realny sposób w tej chwili wychodzicie naprzeciw tym oczekiwaniom i czego chcecie uczyć? Bo rozumiem, że najważniejsza w tej chwili jest w ogóle edukacja. Czego chcecie nauczyć polskich mężczyzn i polskie kobiety?
0: Przede wszystkim chcemy zdejmować tematy, znaczy z tematu starzenia się tabu. To jest temat, który przez lata był zamiatany pod dywan i nie mówię o jakichś złych intencjach, ale na przykład jeszcze w latach 30. w Europie kobiety po prostu też nie dożywały menopauzy. Więc potem naturalnie się o niej nie mówiono. Ten czas życia kobiet i mężczyzn jest znacznie dłuższy. Kobiety żyją średnio 82 lata, chyba mężczyźni teraz są najnowsze dane, które mówią o 74 lat. To też jest duża różnica w ogóle w Europie na tle Europy. A jeżeli się o czymś nie mówi, no to się nic nie robi. A jak nie ma... Jeżeli się o czymś nie mówi, no to nie ma języka, nie ma słów o tym, jak ten temat poruszać, jak wyrażać swoje potrzeby, więc to przede wszystkim zdjęcie tego tabu. No na pewno kolejnym krokiem jest edukacja dotycząca własnego ciała. edukacja zdrowotna, szeroko

0: pojęta, bo o ile tutaj w polskich szkołach chyba od września jednak będzie obowiązkowa ta edukacja, oczywiście okrojona o bardzo ważne tabu zdrowia seksualnego. Tak, zarówno polskie kobiety, jak i polscy mężczyźni urodzone w latach 70., 80., zaraz 90. nie otrzymywali rzetelnej wiedzy.
1: I
0: tak
1: to
0: naprawdę...
1: pokutuje i niestety okazuje się, że ciągle gdzieś ten zaścianek tkwi i trudno bezradnie tylko rozłożyć ręce albo próbować cały czas o tym mówić i do tego zachęcać, no ale to taka praca u podstaw.
0: Zdecydowanie, ale pamiętajmy też, jako społeczeństwo się starzejemy. Milenialsi, czy tam ludzie urodzeni w 70-tych, 80-tych latach, to był wyż demograficzny. My naprawdę teraz będziemy stanowić bardzo ważną grupę i na rynku zawodowym, i też jako konsumenci chociażby, jeżeli myślą o tym jakieś marki. I ten temat będzie coraz bardziej widoczny. No my kobiety mamy więcej języka, przez nasze życie przechodzimy przez więcej zmian takich bardzo widocznych. Mam na myśli menstruację, mam na myśli oczywiście ciążę. No i ta menopauza też jest bardziej dosłowna, bo my poprzez menopauzę rzeczywiście ustaje nam płodność. U mężczyzn jest inaczej. Te zmiany są po prostu bardziej łagodne, co nie oznacza, że ich nie ma.
1: Nie, ale właśnie wspominała pani o języku, a u nas ciągle ten język to tak jakoś tak w okolicach konara, który nie zapłonie, bo innego słowa nie użyjemy. Czyli co? Edukujecie, żeby się badać, edukujecie, żeby zwracać uwagę na zmiany i żeby przestać się wstydzić.
0: Tak, zgadza się. Raport pokazał, że mężczyźni nie badają się profilaktycznie. Tylko około 30% bada się profilaktycznie. Więc ta profilaktyka zdecydowanie jest tutaj najważniejsza, chociażby mówiąc o samym testosteronie i mierzeniu poziomu.
1: No tak, ale czy to partnerka ma zabrać mężczyznę na badania? Rozumiem, że to taki pierwszy krok, ale później trzeba nauczyć panów, żeby to im weszło w krew.
0: Patrząc na spotkania kobiety, z którymi rozmawiamy, no widzimy pewien algorytm, że to jednak kobieta zaciągnie mężczyznę i częściej pojawi się w gabinecie z nim, towarzysząc mu przy wizycie jakiejś specjalistycznej, ale my naprawdę chcemy mężczyznom dać siłę, dać odpowiedzialność i też taką siłę do zmian, do tego, żeby zadbać o siebie, a jednocześnie no, odciążyć te kobiety, które gro kobiet jest z tak zwanego pokolenia kanapki, martwią się jeszcze o dzieci, opiekują się dzieci, ich zdrowiem, przeglądami, bilansami. Muszą się już martwić o swoich starzejących się rodziców, wspomagać ich w życiu codziennym. Więc chociaż niech ta kwestia tych mężczyzn przestanie już naprawdę im siedzieć na głowie. A w ogóle mówiąc o równości, można mówić jeszcze szerzej, bo mam wrażenie, że to się zmienia. Chociażby urlopy ojcowskie, które są teraz wykorzystywane, też się zmieniają. Ta męskość pojmowana jest w dzisiejszych czasach trochę inaczej. Jest jakaś redefinicja i to dzielenie się takimi codziennymi obowiązkami, jak chociażby opieka nad dzieckiem, też ma szansę potem w przyszłości zaprocentować, żeby i mężczyźni również brali udział w tej opiece nad starzejącymi się chociażby rodzicami.
1: To czego wypatrywać? Hasło andropauza bez tabu?
0: Tak, zdecydowanie andropauza bez tabu jako taki parasol, który zachęca do tego, żeby zobaczyć, z czym to się je i czego mogę się spodziewać i co najpierw zbadać, a czym mogę się zająć później i przede wszystkim do jakiego lekarza iść, bo to nie jest takie oczywiste. Jeżeli chodzi o kobiety, no to kobiety od lat mają wdrukowane, że mają położną, mają ginekologa, ginekolożkę. Mężczyźni nie mają takiego super dedykowanego tylko dla nich lekarza. Oczywiście są specjalizacje, ale one jeszcze nie są tak rozpowszechnione. Wcale nie ma bardzo dużo andrologów w Polsce, specjalistów, andrologów, androlożek. Urologów, urolożek jest więcej. Ale też i lekarz internista powinien też mieć wiedzę dotyczącą zmian, jeżeli chodzi o starzenie się mężczyzn, szukać, poszukiwać.
1: Szanowni Państwo, szanowni panowie, nie wstydźmy się, dojrzewajmy w takim razie razem, skoro udało się oswoić pojęcie menopauzy i dojrzewania kolejnego etapu w życiu kobiety, to z pewnością za jakiś czas oswoimy również andropauzę, no ale trzeba zrobić ten pierwszy krok i chociażby przyznać się do tego, że no tak jak z kobietami ten moment transformacji przejdą wszystkie, tak też nie ominie on mężczyzn. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była pani Marta Bem, psycholożka z Kulczyk Foundation. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: A rozmawiałyśmy o andropauzie. Andropauzie bez tabu. Zapraszam.

0: Mam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
1: Samozdrowie.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: O reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego premier Donald Tusk punktuje głowę państwa. PiS chce deportować niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Szpital w Bogatyni zagrożony likwidacją. Placówka ma ponad 30 milionów długu. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Polki i Polacy wiedzą, dokąd chcą zmierzać, a ja będę ich głosem, mówił Karol Nawrocki.
10: Ten rok i kolejne 4 lata, wielka dziejowa szansa, aby w końcu zrozumieć, że los Polski, przyszłość Polski, dobrobyt Polski rozstrzyga się właśnie w małych zakładach stolarskich, w dużych przedsiębiorstwach technologicznych, w piekarniach, w codziennym życiu Polek i Polaków. Tam powinni być weryfikowani i omawiani polscy politycy, bo to naród jest władzą zwierzchnią w Rzeczpospolitej Polskiej, a dzisiaj się o tym zapomina.
9: Karol Nawrocki w rok prezydentury zawetował ponad 40 ustaw i za to punktuje go premier Donald Tusk. Na pierwszą rocznicę top 5 najgorszych decyzji Karola Nawrockiego. Sejf, związki partnerskie, kryptowaluty, ułaskawienie starucha i CKN, czyli ceny Karola Nawrockiego na stacjach benzynowych, napisał szef rządu na platformie X. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada deportację Ukraińców w wieku poborowym. Chodzi o mężczyzn, którzy mieszkają w Polsce, ale nie pracują. To jeden z najgłośniejszych postulatów, jakie padły na konwencji tej partii w Warszawie.
11: Wiceprezes PiSu Tobiasz Boheński zadeklarował, że jeśli jego partia dojdzie do władzy, to wdroży plan deportacji części Ukraińców. Chodzi o mężczyzn w wieku poborowym, którzy nad Wisłą nie pracują legalnie. Pomysł uzasadnia troską o bezpieczeństwo Europy.
12: Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył.
11: Rząd ten pomysł nazywa absurdalnym i przypomina, że 95% przebywających w Polsce Ukraińców pracuje. Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński mówi, że PiS próbuje podebrać wyborców partii Grzegorza Brauna.
13: To jest ultrapopulizm przeciwskuteczny dla gospodarki, charakterystyczny dla Brauna.
11: Dodaje, że Polska mogłaby zgodzić się na taką deportację wyłącznie w sytuacji, gdy poprosiłyby o to ukraińskie władze. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
9: Komitet Obrony Demokracji nawołuje Polki i Polaków do mobilizacji przeciwko antyukraińskim działaniom. Dlatego w całym kraju zaplanowano manifestację pod nazwą Nie bądź obojętny, mówi przewodniczący KOP Jakub Karyś.
14: Nie może być naszej zgody na to, że ktoś

0: Polsce, tylko dlatego, że ktoś inny mówi w innym języku, był dla niego nienawistny, był dla niego przemocowy. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy. I to jest powód agresji, to jest powód nienawiści i to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
1: Manifestacje mają odbyć się w niedzielę 9 sierpnia w ponad 25 miastach. Szpitalowi gminnemu w Bogatyni grozi likwidacja. Dług placówki przekroczył 30 milionów złotych, a samorząd co roku musi dokładać kolejne miliony. Burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz mówi, że jedynym ratunkiem dla placówki jest połączenie z wielospecjalistycznym zespołem opieki zdrowotnej Bolesławiec-Zgorzelec.
2: Uważamy, że to jest jedna z dróg, która może uratować funkcjonowanie szpitala. Czy w takiej formie jak dzisiaj? Na pewno nie. Będziemy musieli z czegoś zrezygnować, ale być może coś otrzymamy w zamian. Dlatego też trwają rozmowy.
1: Co połączenie oznaczałoby dla mieszkańców? O tym mówi dyrektor ZOS Kamil Barczyk.
3: Utrzymanie podstawowych usług, które są w szpitalu, ale przede wszystkim rozwój, głównie ambulatoryjnych, kardiologa, neurologa, tomografii komputerowej, realizacji wielu programów profilaktycznych i szeroko rozumianej diagnostyki, która jest tak bardzo potrzebna dla mieszkańców.
1: Trwają konsultacje w sprawie połączenia placówek. Intensywne gradobicie w Lubominie i w Wapniku w powiecie lidzbarskim na Warmii i Mazurach, mówi starszy oficer kapitan Damian Stankiewicz.
4: Działamy tutaj w związku z frontem atmosferycznym, który przyszedł nad miejscowością Lubomino oraz Wapnik. W wyniku gradobicia zostały uszkodzone poszycia dachowe budynków głównie jednorodzinnych i gospodarczych. Na tą chwilę zlokalizowanych mam, gdzie trzeba zabezpieczyć poszycia dachowe, 12 budynków. Możliwości straży pożarnej ma tutaj praktycznie na tym miejscu zdarzenia są bardzo, bardzo potrzebne, żeby można było, żeby ta pomoc w szybkim czasie trafiła do osób, które najbardziej potrzebują.
1: Nikomu nic się nie stało. W województwie warmińsko-mazurskim strażacy interweniowali ponad 120 razy w zdarzeniach związanych z sytuacją pogodową.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy na południu i wschodzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Słabo pokropić może też na wybrzeżu. Temperatura od 12 stopni lokalnie na Pomorzu, 17 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. W piątek od 18 na Pomorzu, 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: 6 minut po godzinie 20.
8: Sport.
7: A jak sport, to Grzegorz Nowaczyk. Dobry wieczór, Grzegorzu.
9: Dobry wieczór.
7: Pływasz?
9: Tak.
7: Ile basenów 50 przepłyniesz? Tak, pciórkiem.
9: No to ja nie liczę tego na baseny, a na minuty. Tak myślę, że ze 20 do 30 minut przepłynę.
7: Przepłyniesz?
9: Tak.
7: No, a 50 godzin?
9: No to nie, to na pewno.
7: Na pewno.
9: Nie.
7: Podziwiasz?
9: Nie do końca, nie do końca, bo ja nie zawsze podziwiam wszystkich ludzi, którzy jakoś rywalizują. Nie podziwiam takich ekstremalnych rzeczy, które już ze sportem nieraz nie mają za dużo wspólnego, a tak oceniam, bo domyślam się, że chodzi ci o przepłynięcie Bałtyku przez Bartłomieja Kubowskiego. No nie do końca, bo to ze sportem nie ma wiele wspólnego, to nie jest rywalizacja z innymi, to jest coś, co nie jest... No może tak, no ale tak to byśmy mogli też jako sport liczyć, nie wiem, jedzenie hot dogów na czas. No nie do końca jest to dla mnie sport. Nie jest to na pewno nic, co bym polecił swojemu dziecku, żeby robiło. A sport to ma być zdrowie i sport to ma być dobra zabawa.
7: No dobrze, więc o prawdziwym sporcie Grzegorz Nowaczek.
8: Sport.
9: W dzisiejszym magazynie bardzo dużo piłki nożnej, będzie też kolarstwo, do czego są już Państwo w ostatnich dniach przyzwyczajeni. To oczywiście związane z wyścigiem Tour de Pologne, no ale polskie zespoły

te piłkarskie uczestniczą dzisiaj w kwalifikacjach odpowiednio Ligi Europy Jagiellonia, Białystok i Lech Poznań i Ligi Konferencji, gdzie grają Raków Częstochowa i GKS Katowice. Te zespoły rywalizują, ale jeden mecz już się zakończył. Jagiellonia Białystok grała z

0: W tej czwartej minucie obrońcy Jagiellonii, ale nie poszło też kilkanaście minut później Emanuelowi Fernandezowi, czyli obrońcy klubu Rangers. No i on też zaliczył trafienie samobójcze, chociaż moim zdaniem to większa zasługa przy tej bramce Kajetana Szmyta, który dośrodkowywał piłkę, a właściwie to taki centrostrzał trochę wyszedł temu zawodnikowi i wtedy w 13 minucie Jagiellonia wyrównała, w 21 minucie Jagiellonia już prowadziła i znowu tutaj ważna rola, właściwie najważniejsza Kajetana Szmyta, który strzelił tę drugą bramkę. No i dzięki temu Jagiellonia wygrała z Rangers 2-1. Trwa spotkanie Lecha Poznań z Krasvik z Wysp Owczych. 50 minuta, no i nie wiem, czy do końca zaskoczenie, bo Lech ostatnio lubi nas tak niezbyt pozytywnie zaskakiwać. Gracze z Poznania na własnym stadionie remisują w 50 minucie z zespołem z Wysp Owczych 0-0. 53 minuta, jeżeli chodzi o spotkanie Rakowa-Częstochowa, to już Liga Konferencji. Tam Raków gra z Hammarby ze Szwecji. 54 minuta, no i na razie 0-0. Też trzecia runda kwalifikacji Ligi Konferencji, Conference League. GKS Katowice rywalizuje na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. 11 minuta tego spotkania. No i na razie GKS przegrywa 0-1. Na początek naszego magazynu trochę tej piłki, ale teraz wrócimy do tego, co się działo wczoraj. Rano na lotnisku Chopina w Warszawie wylądowali polscy siatkarze, którzy wrócili z rozgrywek Ligi Narodów. Polacy w finale tego turnieju pokonali po bardzo ciekawym meczu Amerykanów 3-2, a z libero polskiej kadry Jakubem Popiwczakiem rozmawiał Cezary Gurjew.
1: Jakub Popiwczak, Jakub, chyba twoja najpiękniejsza wypowiedź, która do nas docierała z Ningbo, jak opowiadałeś o tym meczu podczas Igrzysk Olimpijskich z Amerykanami, jak patrzyłeś, jak chciałeś przeżyć takie spotkanie, no i przeżyłeś, masz to.
2: Tak, jestem bardzo szczęśliwy, to jest coś, co mnie buduje i jako sportowca, jako chłopca, który marzył o tym, żeby grać zawodowo w siatkówkę, żeby grać dla reprezentacji Polski, to jest coś, co już będę zawsze nosił w serduszku, że mogłem być częścią takiego widowiska, takiego sukcesu, który no, zawsze zapisze się w historii polskiej siatkówki. To jest piękne, że my jako sportowcy mamy takie narzędzia, takie możliwości, żeby móc inspirować młodsze pokolenia i ja tak właśnie byłem zainspirowany przez takich ludzi jak Krzysztof Ignaczak, jak Paweł Zatorski i to starsze pokolenie, które gdzieś pozwalało nam marzyć o tym, żeby kiedyś grać na tym najwyższym poziomie w siatkówkę, żeby zdobywać sukcesy, zdobywać medale, więc ja jestem mega dumny, że mogę dzisiaj reprezentować Polskę i czuję ogromną nobilitację, że jestem częścią takiej grupy, a to, że żyję w czasach, gdzie jeździmy od imprezy do imprezy i wygrywamy praktycznie wszędzie medale, to już w ogóle jest wyjątkowe.
1: Na pewno ktoś kiedyś powie, że zafascynowany był radością, gdy Jakuba Popiwczaka. Piękny kolejny medal. Przed tobą dużo teraz będzie się działo. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie. Jest o co walczyć, nad czym pracować.
2: Ja wyznaję filozofię, że skupiam się na tym, co tu i teraz. Wiadomo, że zaraz będziemy myśleć o Mistrzostwach Europy, że kolejny sukces przed nami. Natomiast ten tydzień daję sobie na to, żeby siądę w fotelu i będę oglądał ten medal, który mam tutaj na szyi. Będę się nim cieszył, będę celebrował to, co się wydarzyło. Będę sobie wspominał ten ostatni tydzień, który za nami w Chinach. A później przyjdzie czas przygotowań, będziemy myśleć o kolejnych rzeczach, o kolejnych imprezach, treningach i tak dalej. Życie jest za krótkie, żeby gdzieś tam cały czas żyć do przodu, czy żyć przeszłością. Trzeba cieszyć się z tego, co tu i teraz.
0: Miłego odpoczynku w takim razie dla Jakuba Popiwczaka. A teraz przenosimy się już do Poznania, gdzie mistrz Polski Lech gra z zespołem Krasvik z Wysp Owczych. No i 53 minuta tego spotkania na antenie Radia Poznań. Ten mecz komentują Krzysztof Ratajczak i Dawid Cytrowski.
3: Ciera się z lewej strony boiska, zatrzymywany będzie wrzut z autu, ale dla Lecha Poznań, bo wybijając tę piłkę obrońcy kolejorza nastrzelili tam jeszcze Brazylijczyka. No chwilę temu to uderzenie Terego jakby, rógby to by było podwyższenie, nie, bo bardzo wysoko gdzieś tam po ewentualnym przyłożeniu, ale no, rozochocił się po golu w Danii Tery jakby, ale no, co wyszło raz, nie będzie wychodzić zawsze. Musi też zachować jakąś koncentrację gański obrońca. No bo wydaje mi się, że jednak można było innych scenariuszy, także rozwiązania tej sytuacji poszukać. No bije głową w mur Kolejosz, tylko pytanie, czy gdzieś jakaś szczelina w tym farerskim murze się wreszcie pojawi od tego walenia nieustannego. Michał Gurgul, lewa strona, zbiega teraz do środka obrońca Lecha Poznań. Mięciutkie odegranie, starał się krótko Luis Palma do Pablo Rodriguez'a.

0: nie wyszło. No doskonałą okazję miał Pablo Rodriguez. Jeżeli kolejarz nie potrafi sobie zbyt wielu okazji stwarzać, jeżeli już wykreuje doskonałą, to musi ją wykorzystać, a z tym także jest niestety problem. Wojciech Monika, znowu ten obrazek, gdzie cała drużyna Klaksvik na 25 metrze i broni teraz dośrodkowanie w pole karne Joela Pereiry. Ta piłka przepruła powietrze nad szesnastką gości, opuściła boisko. Jeszcze któryś z obrońców tam trącił tę piłkę, będzie wrzut z autu dla Lecha Poznań. 54 minuta, ten aut już wykonany, podanie do Antoniego Kozubala. Kozubal 20 metrów do bramki, czy poszuka jakiegoś dogrania w szesnastkę. Jest Mońka na prawą stronę do Pereiry. Pereira kolejne dośrodkowanie, jednak nie. Zamarkował wrzutkę, tej wrzutki nie było. Cały czas jest przy piłce do Terego Jekbe. No, mam nadzieję, że teraz strzelał, jakby nie będzie. Nie strzelał, podaje do Wojciecha Mońki. No ale poznaniacy nie wiedzą, co mają zrobić. Nie ma kompletnie ruchu z przodu. Może jakieś jedno dokładne dośrodkowanie. Antoni Kozubal, przerzucenie piłki za plecy obrońców, ale to się nie dzieje. Teraz Luis Palma wysoko w szesnastkę. Dobrze wybijają tę piłkę Farerzy, a poznaniacy nawet drugiej piłki nie zgarniają. Wtedy, kiedy po wybiciu trzeba gdzieś na 20 metrze ją zgarnąć.
1: To jest największy problem.
0: Poszukać tego strzału, no bo te dośrodkowania, one najczęściej będą się tak kończyć, że szczególnie kiedy nie ma ruchu z przodu Michaela Isaka czy Patryka Wolemarka, no to obrońcy nie mają problemów z tym, żeby głową takie mięciutkie zawiesinki wybijać. No ale tu jest wtedy robota dla środkowych pomocników, żeby zgarniać te piłki na 20 metrze, żeby szukać strzałów z dystansu, nie właśnie z okolic tego 20, czasami 17 metra. No a tutaj jest jakieś takie zaspanie, opieszałość w drużynie kolejorza. Jakby poznaniacy myśleli, że ten mecz sam się wygra. To nie chodzi o to, żeby gdzieś wygrać 1-0. Tu trzeba naprawdę solidną zaliczkę przed tym rewanżem na Wyspach Owczych wypracować, bo to będzie piekielnie trudny teren. Jakkolwiek słowo piekielnie wiąże się z Wyspami Owczymi i tym chłodnym nadmorskim archipelagiem. Teraz podanie do Luisa Palmy. Lewa strona boiska, Palma gdzieś tam do Isaka. Isak się przedziera, ale nie ma najmniejszych problemów tej Ekea z wybiciem tej piłki. Argentyńczyk do przodu pod nogi Terego Jekbe. No i znowu poznaniacy. I znowu ten fragment, kiedy tak ślamazarnie Wojciech Mońka, nie ma komu podać. Na prawą stronę. Czy Pereira będzie wrzucał w szesnastkę? Tak się właśnie dzieje. No i wybijają piłkę oczywiście Farerzy. I nie ma zgarnięcia tego przez Lecha Poznań. To drużyna gości zgarnia piłkę po tym wybiciu z szesnastki. I teraz może jeszcze kontra z tego wyjść. Sinian, przy nim blisko Terry Jekbe, ale Norwek cały czas przy piłce się utrzymuje. Długo holuje tę piłkę środkowy pomocnik drużyny Kai Klaksvik. Wycofanie do zawodnika z numerem 28. To same Ali. Ali do tyłu, no przychodzą na atak pozycyjny, którego specjalnie nie lubią Farerzy. Widać, że nie czują się w nim specjalnie komfortowo, bo jeżeli są z piłką przy nodze na polu, na połowie Lecha Poznań, to szybciej i lepiej wychodzi im podawanie do tyłu niż do przodu. No są bardzo ograniczeni piłkarsko. Nie będziemy Państwu tutaj tuszować rzeczywistości. Mówimy wprost czasami jak jest. No ale jednak ten nudny futbol, to wręcz czasami zabijanie futbolu, przynosi im wymierne efekty. Tak się czasami gra z dużo lepszymi zespołami. No i widać, że ten Lech zachowuje się jak taki rowerzysta, który kij w szprychy ma włożony i nie wie, co ma zrobić. Jak ten kij w ogóle wyciągnąć, żeby móc jechać dalej? Czy pojedzie Luis Palma? Na razie króciutkie te kroki Honduranina. Może jakiś strzał z dystansu. Luis Palma przedziera się. Niedokładnie podaje, ale będzie miał okazję na poprawkę. Teraz do ładnie, uwaga, Rodriguez. Pole karne, Rodriguez. Zablokowany ten strzał. Nie będzie miał problemów Jensen z wychwyceniem piłki. Wreszcie Pablo Rodriguez miał tą sytuację. Tak jak chwilę temu. Teraz trochę gorszą, ale było trochę tego miejsca w polu karnym. Było, trzeba dokładnie uderzyć. No uderzył, ale strzał niestety zablokowany.
2: To mecz Lecha Poznań z zespołem Klaksvik z Wysp Owczych. 58 minuta już tego spotkania. No i Lech nadal remisuje 0-0. A to byli Krzysztof Ratajczak i Dawid Cytrowski, którzy to spotkanie komentują na antenie Radia Poznań. No i na razie nie mają tutaj żadnych nawet możliwości ucieszenia się panowie. Czy cieszył się Andrzej Grabowski podczas dzisiejszego Tour de Pologne? Teraz przechodzimy już do kolarstwa i przenosimy się do Andrzeja. Andrzeju, jak dzisiaj przebiegała rywalizacja i czy Polacy zajęli wysokie miejsca?
3: Dobry wieczór. Jeśli chodzi o radość, no to tak chyba umiarkowanie, bo tak raczej chyba, że wychodzimy z filozofii pewnej artystki, którą redaktor Nowaczek bardzo lubi, żeby cieszyć się z małych rzeczy, no to jeśli chodzi o małe rzeczy, no to bardzo ładnie dzisiaj spisywali się w ucieczce dwaj reprezentanci Polski, Tobiasz Pawlak

0: Patryk Stosz, oni uciekali w takiej czteroosobowej grupce i tutaj zwłaszcza błyszczał Patryk Stosz. Tobiasz troszeczkę dla Patryka pracował, a Patryk właściwie został doścignięty 7 kilometrów przed metą na podjeździe. Na podjeździe, co zaskakujące, nawet atakował, a Stosz przecież jest sprinterem, więc sprawa jest dość ciekawa. Jeśli chodzi o wyniki, no to tutaj jakichś polskich wielkich zachwytów nie ma. 24. miejsce Michała Kwiatkowskiego. Niewielka, co prawda, strata do tej czołówki, no bo Bel Holender Bart Lemmen, który wygrał pierwsze zwycięstwo w karierze swoją drogą, troszeczkę odskoczył wespół z Włochem Scaronim, ale ci pozostali zawodnicy teoretycznie są w zasięgu ręki Michała Kwiatkowskiego. On w klasyfikacji generalnej zajmuje 14. miejsce, do podium, do trzeciego miejsca, dokładnie traci 7 sekund, do lidera już troszeczkę więcej, bo ponad pół minuty, ale sam Kwiatkowski chyba raczej zdaje się kierować swoje myśli ku pomaganiu któremuś ze swoich kolegów z drużyny, bo choć sam mówił, że na wcześniejszym podjeździe na Sosnówce czuł się dobrze, to na tym finałowym na Orlinku w Karpaczu już niekoniecznie. Dlatego oprócz Michała Kwiatkowskiego przyzwoity występ młodego Filipa Gruszczyńskiego, bo to miejsce 28. Straty niewiele większe niż Michała Kwiatkowskiego, a to chłopak, który ma bodaj 21 lat i nawet nie jeździ jeszcze w elicie, tylko w drugoligowej węgiersko-włoskiej drużynie i tutaj po prostu startuje w reprezentacji Polski. Jeśli zaś mowa o tym etapie, no to on był rzeczywiście bardzo ciekawy pod trochę innym kątem, bo tutaj dość istotną sprawą była kraksa, do której doszło 40 km przed metą. Kraksa, do której doszło po zjeździe, na którym było ślisko. Na tym płaskim odcinku też było ślisko. A ślisko było dlatego, że dosłownie kilkanaście minut wcześniej zaczęło padać i nawet już się powoli zaczynało rozpagadzać, no to okazało się, jak na złość, że kolarze zaczęli się wywracać tutaj kontrolnie, więc wyścig został wstrzymany na mniej więcej pół godziny, żeby móc opanować sytuację. Sytuacja została opanowana, wyścig został wznowiony, ale jednocześnie skrócony o 20 km. Stąd była ta dodatkowa dramaturgia związana z akcją Patryka Stosza, bo tak pewnie ta grupka zostałaby doścignięta dużo, dużo wcześniej. Więc jeśli chodzi o te radości, no to takie umiarkowane rzeczywiście, acz jak się patrzyło na Holendra Barta Lemmena, który dzisiaj pomknął po zwycięstwo, to 30-letni kolarz, który w ogóle pierwszy raz w karierze wygrał. Kolarz, który zazwyczaj koncentruje się na pomocy dla swoich liderów w drużynie Wisma Lisse Bike. On jechał z zakrwawionym po kraksie i łokciem, i kolanem, więc wyglądało to dość spektakularnie. Jeszcze nie miałem okazji zapoznać się ze zdjęciami fotoreporterów obsługujących Tour de Pologne, ale myślę, że te dotyczące Barta Lemmena były bardzo, bardzo efektowne.
1: Andrzej nawiązywał tutaj do tytułu jednej z piosenek Sylwii Grzeszczak, Małe Rzeczy, no to ja też nawiążę do innego tytułu jej piosenki, Słowa na K. No i dzisiaj chyba te słowo na K to kraksa w wykonaniu kolarzy na Tour de Pologne. To był ten najważniejszy moment dnia. No i też, Andrzeju, od razu proszę cię o taki krótki komentarz, bo bardzo, ale to bardzo długo trwała ta przerwa i długo też czekali kolarze na pomoc karetki, z tego co widziałem w relacji telewizyjnej. Czy to normalne przy tego rodzaju wyścigach, czy jednak za długo było to oczekiwanie?
0: To zazwyczaj tyle trwa. Acz tutaj Czesław Lang potem tłumaczył w rozmowach z dziennikarzami, że ten powód przerwy był trochę dłuższy, że to nie chodzi, trochę inny. To, że tak naprawdę nie do końca chodziło o te karetki, że właściwie kluczem tutaj do rozwikłania tej zagadki była chęć, by wszyscy zawodnicy po prostu w spokoju wrócili do rywalizacji, bo rzeczywiście tych wywracających się było dość wielu. Co prawda z wyścigu na razie wycofali się tylko dwaj. A czy z tej wybitnej drużyny Emirates, co ciekawe, najlepszej na świecie, w której jeździ Słoweniec Tadej Pogacz, a raczej nie na tym wyścigu. Więc drużyna Emirates taka mocno przetrzebiona tymi kraksami, a właściwie można było odnieść wrażenie, że dzisiaj niemal pół drużyny im się wywróciło, w tym ci dwaj zawodnicy, którzy z wyścigu wypadli. Jeśli chodzi o tę sytuację, no to rzeczywiście troszeczkę to trwało, ale to jednak jest coś w miarę normalnego. No grunt, że kolarze też to przyjęli tak dość normalnie, dość rozsądnie, nie trwało to ich zdaniem za długo. Wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą. Można powiedzieć, że na szczęście w tej sytuacji największą gwiazdą była pani komisarz, pani sędzia z Międzynarodowej Unii Kolarskiej, ale zabłysnęła też spokojem to raz, ale przede wszystkim, ponieważ nie było jakiegoś wielkiego zagrożenia i obaw o czyjeś życie, czy naprawdę poważnych obaw o czyjeś zdrowie, od po prostu zwykła kraksa na płaskim odcinku po zjeździe, to bardziej chyba

0: Chyba wszyscy koncentrowali się na jej efektownej fryzurze, takim przyciętym, delikatnie blond afro, przypominającym jakieś lata 80., bo naprawdę pani bardzo efektownie wyglądała.
1: Oprócz tego, że Andrzej jest specjalistą od muzyki, to jeszcze jest specjalistą od fryzur, no to Andrzeju, powiem ci, że zaskakujesz mnie za każdym razem, kiedy rozmawiamy, to jeszcze tak króciutko na koniec powiedz, co jutro czeka kolarzy i fanów kolarstwa podczas Tour de Pologne.
0: No jutro czeka nas kolejny długi etap, bo to 218 kilometrów. Dzisiaj był troszeczkę krótszy, ale ten nawiązuje długością właściwie do tego pierwszego etapu tegorocznego turu. 218 kilometrów z Opola w Beskidy na taką przełęcz Kocierz, gdzie organizatorzy zapowiadają, że będzie bardzo stromo i bardzo ciasno. Zresztą ten podjazd już się czasem rzadko, ale pojawiał w Tour de Pologne. Będzie więc niełatwo tam się na tę metę dostać. Będą kolarze pewnie przyjeżdżać pojedynczo na metę. No i nawet nam, dziennikarzom, nie będzie łatwo tam dojechać, no bo jak jest wąska droga, jedna droga i infrastruktura dość ograniczona, no to będzie gimnastyka. Meta tradycyjnie koło 16.30, start jutro z Opola po 11.20, więc taki będzie ten piąty etap kolarskiego Tour de Pologne. Kolejny górski, bo już teraz nie będzie etapów dla sprinterów.
1: Dziękuję bardzo. To był Andrzej Grabowski. No i Andrzeju, jutro też się słyszymy. Już od razu cię uprzedzam przed tym wszystkim. Co wydarzy się jutro, to o 20, no może kilkanaście po 20 będziemy się słyszeć. Dziękuję bardzo jeszcze raz, Andrzej Grabowski. Teraz jeszcze jeden wynik jestem państwu winien. Tenis. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Toronto. W spotkaniu trzeciej rundy Świątek wygrała z reprezentującą Szwajcarię Wiktorią Golubić 6-2 i 6-1. Mecz trwał zaledwie godzinę i 6 minut. Następną rywalką Polki będzie Ukrainka Marta Kostiuk lub Amerykanka Madison Keys. Teraz na koniec naszego magazynu wracamy jeszcze do piłki nożnej. Dwa wyniki spotkań w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Raków Częstochowa, Hammarby 0-0, 70 minuta tego meczu. 27 minuta meczu GKS-u Katowice z HPL-em Tel Awiw i GKS przegrywa już 0-2. A teraz przenosimy się jeszcze do Poznania, bo tam w Lidze Europy kwalifikacjach w trzeciej rundzie Lech Poznań gra z Klasik z Wysp Owczych, a to spotkanie komentują Krzysztof Ratajczak i Dawid Cytrowski.
2: Nie zobaczył za tę akcję żółtej kartki. Żądają takiej sprawiedliwości piłkarze szwedzkiego szkoleniowca Magnusa Pauella. Jakieś tam dyskusje, piłka musi wrócić. Zdenerwowani piłkarze w białych koszulkach i niebieskich spodenkach domagają się wody mineralnej od sztabu szkoleniowego z ławki rezerwowych. No, podmęczeni. 67 minut biegają w warunkach zupełnie nieprzystających do klimatu panującego w ich kraju. Rzut wolny, ale będzie jednak dla nich, a więc to bardziej pocić się będą teraz obrońcy drużyny Kolejorza. 67 minuta spotkania. Pewnie będzie dokręcana piłka w pole karne. Tak jest. Terry Egbena. Rzut rożny. Tak jest. Przez chwilę się zawahałem, bo piłka przeleciała za tą końcową linię obok chorągiewki. Jakieś z góra 20-25 centymetrów. Wydawało się, że może być nawet aut, ale nie. Będzie korner po lewej stronie. Patrząc od bramkarza Mateusza Lisa. Cały czas irytujący ten wynik. Czerwone 0 po jednej i po drugiej stronie. 0-0 w meczu Lecha Poznań z KAI Klaksvik na Enea Stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Pierwsze spotkanie w trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Rewanż za tydzień o 20.45 polskiego czasu na stadionie w Torcu, ale do tego rewanżu jeszcze daleko. Teraz jest dośrodkowanie. Poprzeczka ratuje Mateusza Lisa, ależ to przymierzone.
1: No i to ta 68 minuta meczu Lecha Poznań z Klasvik 0-0, więc spore zaskoczenie w Poznaniu. No, ten mistrz Polski w tych rozgrywkach europejskich w tym sezonie niezbyt mocny, no ale miejmy nadzieję, że jeszcze

0: Lech zdoła wygrać to spotkanie. Ja już się z Państwem żegnam. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Lubią Państwo Chandlera i Hameta? A gdyby bohater jak z ich powieści prowadził dochodzenie w Polsce lat 20. i byłoby w tym poszczypcie Zajdla, Szczerka i Huxleya? Czy to się może udać? Andrzej Pupin, twórca trylogii Ciemności, udowodnił, że tak. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Senat nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wnioskował o to prezydent. Karol Nawrocki skomentował decyzję senatorów. Podczas uroczystości z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia na prezydenta przypomniał, że jego wniosek w sprawie referendum miał na celu doprowadzenie do obniżenia cen prądu. Pytanie referendalne miało brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
7: Panie marszałku, naród czeka. Mamy prawo mniej płacić za prąd? Proszę nie myśleć, że ja chcę po prostu tylko zrealizować swoją obietnicę wyborczą. Ale naród, przedsiębiorcy i Polacy czekają na tańszy prąd.
6: Obniżenie cen prądu było jedną z kluczowych obietnic wyborczych obecnie urzędującego prezydenta. Karol Nawrocki został zaprzysiężony 6 sierpnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Alert dotyczy 14 województw. Regiony, w których ostrzeżenia nie obowiązują, to województwa zachodniopomorskie i lubuskie, a także część pomorskiego i wielkopolskiego. Możliwe są przerwy w dostawach prądu. RCB przypomina też, że należy unikać otwartych przestrzeni. Regionalne centra krwiodawstwa w całym kraju czekają na dawców. W wakacje kurczą się zapasy krwi i jej składników. Najbardziej deficytowe to grupa RH-.
8: Zacisnąć pięść, tak trzymać zaciśniętą i luźno. W porządku?
9: Okej. Okay. Stale pan oddaje krew?
10: Teraz już rzadziej, no ale regularnie staram się 2-3 razy w roku jednak oddać.
11: Anna Kowalczyk, kierownik działu zapewnienia jakości w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Dawcą krwi może zostać osoba dorosła w wieku od 18 do 65 lat, w dobrym ogólnym stanie zdrowia.
12: Kodzik do rejestracji.
13: Bardzo dobrze się czuję.
9: A dlaczego tu jesteś?
13: Pomagam ludziom, oddaję krew.
11: Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w ciągu roku, natomiast mężczyźni 6 razy w ciągu roku.
6: W Polsce jest zarejestrowanych prawie 650 tysięcy dawców krwi. Dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku na sortownię Ukrposzty w Pawłochradzie. Ofiarami uderzenia drona z rakietą są dwie pracownice firmy. Bezzałogowiec zniszczył sortownię oraz mobilną bazę biurową operatora pocztowego. Mieszkanka usłyszała wybuch około południa.
14: Nie było
6: czasu spojrzeć na zegarek, bo panika była przytłaczająca. Ludzie krzyczeli, biegali, niektórzy się chowali. Kierowcy zaczęli natychmiast zabierać w okolicy swoje auta, żeby nie zostały uszkodzone. Ukrposzta uruchomiła już zapasowe systemy logistyczne.
4: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 20.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A obok mnie już redaktor Michał Strzałkowski i świat w powiększeniu tuż. Dobry wieczór, Michale.
15: Dobry wieczór.
4: Tak się zastanawiam, czy ktoś nie chce przypadkiem sprywatyzować cieśniny Ormuz, bo jeżeli Iran mówi, że się dogada z Omanem, no to może stać się prywatną inicjatywą jedno i drugie państwo.
15: No, ale też ta cieśnina jest bardzo wąska i tam są wody terytorialne obydwu krajów, więc to jest oczywiście sprawa na wielu poziomach skomplikowana. No, generalnie chodzi o to, żeby mogła tamtędy płynąć ropa naftowa.

0: Mógł płynąć gaz ziemny, nie tylko to oczywiście, bo i wiele towarów tamtędy przechodzi, no ale te dwa są najbardziej kluczowe dla światowej gospodarki, więc na pewno się temu za chwilę przyjrzymy, ale też Arabii Saudyjskiej, bo to ważny gracz w tym regionie, a trochę mniej o tym kraju mówimy, a warto, bo to też istotny punkt na mapie i w ogóle uczestnik tego konfliktu.
1: A sprawą zajął się Michał Strzałkowski.
2: Świat w powiększeniu.
0: A moim i Państwa gościem jest Krzysztof Płomiński, były ambasador Polski na Bliskim Wschodzie, między innymi w Arabii Saudyjskiej. Dziś także szef programowy Obserwatorium Blisko Wschodniego przy Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Zapytam najpierw właśnie o te informacje, że Iran miałby się porozumieć z Omanem co do tego, jak zarządzać cieśniną Ormuz. No, na razie tego ani Oman nie potwierdza, ani Stany Zjednoczone nie potwierdzają. No, Iran też używa takich sformułowań każących rozumieć to, że nie tyle to porozumienie jest już całkowicie osiągnięte, tylko jest blisko tego porozumienia. Jak to jest kluczowy element tej całej układanki na Bliskim Wschodzie obecnie?
3: Ja będę tu, jak sądzę, z większym prawdopodobieństwem niż przepowiednie prezydenta Trumpa mógł powiedzieć, że porozumienie irańsko-omańskie jest rzeczywiście kwestią w tej chwili tylko czasu. Jest to jednocześnie pewnego rodzaju kompromis, który jest oferowany Stanom Zjednoczonym jako rodzaj takiego wyjścia z twarzą z sytuacji, która w tej chwili powstała, no i która jest ślepym zaułkiem, z którego właściwie dobrego wyjścia nie ma. Porozumienie między Omanem i Iranem po osiągnięciu będzie spełnienie jednym z warunków porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. To jest w tym bardzo istotne. Mamy tu do czynienia z sytuacją, o której i u Państwa, i ja wielokrotnie pisałem wcześniej, że dla Iranu cieśnina Ormuz jest strategicznym zasobem. Po części są to wody terytorialne, no a po tych wodach terytorialnych cieśniny Ormuz, tak się akurat składa, że nie tylko statki handlowe, tankowce pływają, ale również pływają okręty wojenne, w tym amerykańskie okręty wojenne mające swą bazę ogromną zresztą w Bahrejnie. Czyli reasumując, można powiedzieć, że jesteśmy w stanie oczekiwać dobrych informacji w tej sprawie. Może jeszcze, nie wiem, nie jutro czy nie pojutrze, ale w każdym bądź razie jest to swego rodzaju kompromis, który daje z jednej strony Iranowi satysfakcję, wprowadza ten element umiędzynarodowienia, wprowadza również do porozumienia element jednak poprzez obecność Iranu innych krajów Rady Współpracy Zatoki, w tym Emiratów Arabii Saudyjskiej i Kataru, które mają największe w tym regionie interesy. No i oby był to rzeczywiście początek jakiegoś poszukiwania bardziej pragmatycznych rozwiązań wobec pozostałych punktów porozumienia, właściwie memorandum o zawieszeniu broni między Teheranem a Waszyngtonem, bowiem jest tam mnóstwo, może nie takiej rangi jak cieśnina Ormuz, ale również pułapek, które mogą to porozumienie wywrócić. Pamiętajmy, że wojna jeszcze się nie zakończyła, a powojenny ład no, dopiero się musi wyłonić, nawet jeżeli w jakimś stopniu w tej chwili możemy już mówić o pewnych sygnałach czy pewnych zjawiskach, które pokazują, w jakim kierunku wydarzenia mogą się rozwijać.
0: No, reaguje już na to rynek ropy, niewielkie spadki cen, więc ostrożna jest ta reakcja, no ale biznes na to patrzy z dużą nadzieją.
3: Myślę, że jest tutaj ze strony chyba również tej chwili Stanów Zjednoczonych element pewnej racjonalnej oceny sytuacji. Utrzymywanie się obecnego stanu i praktyczna blokada cieśniny Ormuz w sytuacji, kiedy również de facto zablokowana jest cieśnina Bab el-Mandab przez jemeńskich

0: rebeliantów Huti, to jest w dalszym ciągu wielkie zagrożenie wiszące nad całą gospodarką światową. I tutaj żadne państwo, no chyba że ma własne potężne zasoby energetyczne, od tego zagrożenia nie jest wolne.
1: Oman jest istotny w tej całej układance. To taki kraj, który no, starał się dosyć ważną rolę odgrywać zawsze w różnych rozmowach, negocjacjach na Bliskim Wschodzie. No, nie jest to może ten największy, najbogatszy kraj regionu, ale z dosyć sprawną dyplomacją.
0: Z dosyć sprawną dyplomacją, z pewnym systemem, takim dorobkiem cywilizacyjnym, który jeszcze został zaprojektowany przez nieżyjącego już sułtana Kabusa. I jednocześnie kraj, który w tym regionie jest neutralny, można powiedzieć, który prowadzi bardzo wyważoną politykę, również politykę wewnętrzną, i który na arenie międzynarodowej stara się rzeczywiście działać na rzecz pokojowych, politycznych, dyplomatycznych rozwiązań. Rola Omanu również jako pośrednika w negocjacjach amerykańsko-irańskich jest też bardzo ważna, ale to tylko fragment tego szerszego procesu, który dyplomacja omańska reprezentuje.
1: O Arabię Saudyjską chciałem przede wszystkim tego wieczora zapytać. Kraj, o którym dużo mniej mówimy ostatnio, a też istotny w całej tej układance. Kraj, który próbuje tutaj być, no i często jest takim regionalnym hegemonem. Oczywiście na to się w żaden sposób z bardzo wielu powodów zgodzić nie chce Iran. No i Arabia Saudyjska, która też na różne sposoby ucierpiała w tej wojnie. No była kuszona trochę przez Amerykanów, żeby do tej wojny nawet się włączyć. Jak w tym momencie wygląda w ogóle to miejsce Arabii Saudyjskiej w tej całej układance tego konfliktu? No bo nie była aż tak mocno celem na przykład irańskich uderzeń odwetowych jak Zjednoczone Emiraty Arabskie chociażby, ale też bywała.
0: Arabia Saudyjska budzi się z takiej drzemki czy półsnu, który istniał w zasadzie przez okres 50 lat. Kraj wtedy korzystał cały czas z opieki amerykańskiej, z parasola bezpieczeństwa, który wydawał się parasolem szczelnym. Można było koncentrować się na sprawach wewnętrznych. Można było prowadzić taką politykę, jaką w Riyadzie planowano, bo Stany Zjednoczone wewnętrzną, w Stany Zjednoczone w to się nie mieszały. No i powoli również budować swoją pozycję regionalną. W tej chwili ten dotychczasowy ład, on się jeszcze nie zawalił, ale pojawiły się na nim naprawdę bardzo głębokie szczeliny, które wskazują na jedno. Na Bliskim Wschodzie wyłoni się nowy ład, w którym Arabia Saudyjska będzie musiała znaleźć jakieś zabezpieczenie dla swojego bezpieczeństwa. To, co dotychczas było po prostu z opieką amerykańską, już po prostu nie wystarczy. I jestem przekonany, będzie również w konsekwencji tej wojny z Iranem nie do zaakceptowania przez społeczeństwo saudyjskie. O nim nie mówimy, ale to jest duży kraj, ponad 20 milionów z bardzo zróżnicowaną ludnością. I ten przykład w tej chwili stanowiska Iranu, jakiejś również stawiania jako cel wojny kwestii Libanu, polityki izraelskiej, spraw palestyńskich, no to wszystko będzie w większym niż dotychczas stopniu musiało być uwzględnione również w takich krajach jak Arabia Saudyjska. Dzisiaj do Riyadu przyleciał pakistański premier. To już trzecia czy czwarta w tym roku wizyta. Arabia Saudyjska stara się między innymi, żeby pozyskać lokalnych sojuszników. Pakistan jest jednym z nich. W ubiegłym roku podpisane zostało porozumienie o wspólnej obronie, porozumienie strategiczne. Arabia Saudyjska no, udziela ogromnej pomocy Pakistanowi, między innymi w załataniu dziury budżetowej, w spłaceniu długów wobec Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

0: i Chin, ale także również pomaga dostarczając ropę naftową na bardzo preferencyjnych warunkach. Jednym z elementów tutaj też tej sytuacji, który pokazuje jednocześnie, jakie znaczenie dla sąsiedztwa ma Arabia Saudyjska, jest fakt, że w tym kraju, w Królestwie pracuje w tej chwili około 1 miliona Pakistańczyków, których przekazy finansowe są ogromnym wsparciem dla budżetu Pakistanu. I poza Pakistanem, kolejnymi państwami, które tutaj są rozpatrywane jako kraje, z którymi Riad chce głębiej się powiązać w strefie bezpieczeństwa, to Turcja i Egipt. No i być może w jakiejś perspektywie tego rodzaju koalicja, tego rodzaju sojusz powstanie, który będzie się musiał dogadać ze Stanami Zjednoczonymi, bo niezależnie od żądań irańskich zabrania baz amerykańskich i planów Stanów Zjednoczonych zabrania się gdzieś tam dalej w kierunku Chin, to bardzo długo jeszcze w tej sytuacji, która istnieje na Bliskim Wschodzie, Stany Zjednoczone pozostaną naprawdę bardzo, bardzo ważnym graczem. Można również oczekiwać, że będą starały się odbudować swoją pozycję, również wizerunkową, która tak potężnie ucierpiała przez to, że dały się wplątać Stany Zjednoczone w idiotyczną wojnę z Iranem bez celów i bez perspektywy jej rozstrzygnięcia na swoją korzyść.
1: Zastanawiam się też nad tym, jak mogą wyglądać przyszłe relacje Arabii Saudyjskiej i Iranu, no bo te kraje były ze sobą w bardzo skomplikowanych, delikatnie mówiąc, relacjach. Toczyły ze sobą wojnę przez pośredników w Jemenie. Potem dzięki chińskim między innymi zabiegom dyplomatycznym wydawało się, że te relacje ulegną bardzo dużej poprawie. Wróciły takie właściwie normalne relacje dyplomatyczne. Potem wydarzyła się ta wojna na Bliskim Wschodzie, która się zaczęła od ataku Hamasu na Izrael, od potężnej izraelskiej odpowiedzi. No i całe to domino potem ruszyło. Jest jakaś perspektywa na to, żeby relacje po zakończeniu tej wojny Iranu i Arabii Saudyjskiej znowu uległy takiej istotnej, rzeczywiście i długotrwałej poprawie?
0: Przed wojną w Gazie stosunki właśnie dzięki pośrednictwu chińskiemu, o którym pan spotkał, między Teheranem a Riadem, układały się całkiem nieźle. Co więcej, no w tej chwili Arabia Saudyjska w mniejszym stopniu niż wielu sąsiadów, ale również jest dotknięta atakami irańskimi, ale cały czas trwają kontakty dyplomatyczne na wysokim szczeblu, odbywają się wizyty, może nie codziennie, ale w każdym razie jest ich dużo i Arabia Saudyjska nie tylko utrzymuje tutaj te kontakty, ale również stara się w Waszyngtonie lobbować na rzecz takiego rozwoju sytuacji polityce amerykańskiej, który by prowadził do deeskalacji i wygaszania tego konfliktu. Zagrożeniem dla Arabii Saudyjskiej nie jest tylko Iran, z którym no, te ostatnie lata pokazywały, że może się dogadać i ta współpraca może być całkiem zadowalająca, ale zależne od Iranu ugrupowania w innych krajach. No, mieliśmy niedawno do czynienia ze wspólnym atakiem saudyjsko-amerykańskim, który był odwetem na drony wystrzelone z terytorium Iraku, prawdopodobnie przez bojowników milicji irańskich. Zaostrzyła się w ostatnich dniach, prawda, i tygodniach sytuacja w relacjach saudyjsko-jemeńskich. Jemeńscy rebelianci Huti nie dość, że zaatakowali instalacje i obiekty infrastruktury krytycznej na terenie Arabii Saudyjskiej, ale również zastosowali i niestety bardzo skuteczną blokadę morską przez cieśninę Bab el-Mandab, a wczoraj i dzisiaj rebelianci Huti podjęli bardzo silny ostrzał dwóch baz należących do uznawanego międzynarodowo rządu jemeńskiego, co grozi

0: rzeczywiście poważniejszym konfliktem. Te ataki po prostu tutaj i jemeńskie, i odpowiedź saudyjska, i to potężne zagrożenie dla podstawowych, naprawdę żywotnych interesów Arabii Saudyjskiej, czyli brak możliwości regularnego dostarczania odbiorcom ropy naftowej. Ta blokada cieśniny Ormus i jednocześnie co więcej ataki w rejonie portu Yanbu, który daleko dalej na północ znajduje się nad Morzem Czerwonym i z którego istniał alternatywny szlak morski do przewożenia ropy naftowej przez kanał Suezki. Oczywiście tam jest problem z przeładunkiem, potrzebne są mniejsze tankowce, ale w każdym bądź razie była to taka nitka pozwalająca ten eksport dotychczas realizować prawie dokładnie w takim samym wymiarze jak sprzed wojny amerykańsko-irańskiej. Saudyjczycy również mają wielki kłopot w tej chwili związany w ogóle z planowaniem swojego rozwoju. Zostały zakłócone dochody. Nasila się również deficyt budżetowy. Coraz więcej jest problemów z realizacją tych długofalowych planów, wielkich projektów, które w ramach wizji 2060 są realizowane. I to wszystko skłania, no również będzie musiało skłaniać rządzących w Teheranie do bardziej intensywnego poszukiwania zarówno uspokojenia sytuacji w regionie, jak i również do udziału z innymi sojusznikami. Mam nadzieję, że również z Unią Europejską i w ogóle Europą w poszukiwaniu takich rozwiązań. Ważnym krokiem ze strony Rijadu było utworzenie kilka dni temu koalicji 14 państw, które mają monitorować sytuację w Zatoce Adeńskiej i w rejonie cieśniny Bab el-Mandab. Dzisiaj też dowódca tej tworzącej się grupy oświadczył, że kilka kolejnych państw zgłosiło swoje członkostwo. Także to jest też, wydaje się, bardzo dobry ruch, który będzie pomagał Saudyjczykom znaleźć rozwiązania z tych trudnych problemów, jakim w tej chwili się kumulują.
1: No a Jemen, bo to jest taki punkt bardzo ważny dla Arabii Saudyjskiej, no bo to taki kraj w jakimś sensie na zapleczu saudyjskim. Miejsce tej no, konfrontacji też przecież irańsko-saudyjskiej, bo to taka klasyczna proxy war, czyli wojna przez pośredników. No tam znowu ten konflikt trochę odżywa, bo Houthi znowu atakowali tereny, które kontrolują te wojska, no, nazwijmy je rządowymi. No i to też może być problem, ten konflikt w Jemenie, który zaczyna odżywać?
0: Konflikt w ogóle Jemen dla Saudyjczyków jest problemem. Zaczyna się od tego, że granice między obu państwami, no one nie do końca są respektowane przez niektóre środowiska w Jemenie. Konflikt i konfrontacja była zresztą nie tylko na odcinku Riad i Houthi w Sanie, ale również przecież niedawno w grudniu ubiegłego roku Jemen był miejscem konfrontacji saudyjsko-emirackiej. Emiraty poparły tak zwaną tymczasową Radę Południa, która zmierzała i była już stosunkowo blisko oderwania czy powrotu do sytuacji, jaka istniała przed zjednoczeniem Jemenu i ogłoszenia południowego Jemenu jako nowego państwa. Także tutaj w tej chwili mamy do czynienia z rebeliantami Houthi, którzy niezależnie od ciosów, które otrzymali, sankcji, w dalszym ciągu stanowią bardzo liczącą się siłę, z którą Arabia Saudyjska i jej sojusznicy muszą się liczyć. Z drugiej strony wojska rządowe, które są szkolone przez Saudyjczyków, przez inne kraje,

0: również regionu, to jest w tej chwili około 5 dywizji, około 30 tysięcy żołnierzy, których właśnie zbombardowano, którzy przygotowują się do rozwiązania wewnętrznego w Jemenie. Czy rozwój sytuacji wokół Iranu, który tutaj jest również punktem odniesienia, będzie sprzyjał powrotowi do tego porozumienia o zawieszeniu broni, które formalnie przecież w dalszym ciągu obowiązuje i przeniesie się również na jakieś porozumienie tych sił wewnętrznych, czyli Huti i rządu uznawanego międzynarodowo, no trudno powiedzieć. Jest to rzeczywiście dylemat, który w najbliższym czasie może będzie nawet odciągał uwagę od tego, co się dzieje wokół Iranu.
1: A jeszcze Bahrajn jest takim punktem istotnym dla Arabii Saudyjskiej. No jest to malutki kraj na wysepce pomiędzy Katarem a Arabią Saudyjską, no ale jednocześnie bogaty, też zasobny w ropę. No dla Arabii Saudyjskiej istotny, no bo tam mamy większość mieszkańców szyickich, no ale raczej nie jest to elita tego kraju. Elita to sunnici, więc sojusznicy Arabii Saudyjskiej, ale tych szyitów już Iran nieraz podburzał tam przeciw sunnickiej większości, na przykład w czasie arabskiej wiosny. Arabia Saudyjska musiała w tym Bahrajnie interweniować, no co jest o tyle też logistycznie możliwe, bo tam zdaje się most jest chyba z Arabii Saudyjskiej do Bahrajna na wyspę, taka autostrada, prawda?
0: Tak, jest autostrada, ale to jest grobla łącząca terytorium Półwyspu Arabii Saudyjskiej na samym Półwyspie z wyspą, jaką jest Bahrajn, także tam można spokojnie po prostu na kołach samochodem, nie przesiadając się, dojechać. No Bahrajn jest pewnym problemem ze względu na to właśnie, że większość szyicka buntująca się, no i rządzące elity sunnickie, które no też niejednokrotnie prowadzą politykę represji, ograniczeń różnego rodzaju. Z tym, że Bahrajn nie jest jedynym problemem dla Arabii Saudyjskiej. W tej chwili znacznie większym regionalnym problemem, poza wspomnianymi wcześniej, czyli Iranem, Irakiem i Jemenem, są Zjednoczone Emiraty Arabskie, które jak gdyby szukają innego sojuszu, mają bliskie stosunki z Izraelem, ale też stoją w tej chwili w przededniu, wydaje mi się, bardzo głębokiej zmiany. Dotychczas również w Emiratach wydawało się, że samo bogactwo wystarczy dla bezpieczeństwa. Że do tego bogactwa w ramach poszukiwania, wzmocnienia bezpieczeństwa można się angażować w różnych stronach. Od Egiptu na rzecz obalenia reżimu Bractwa Muzułmańskiego, poprzez Sudan, Libię, w tej chwili również Tunezję, czy wspomniany wcześniej Jemen. Wydaje się, że Emiratczycy będą musieli zwrócić większą uwagę na sytuację wewnętrzną, na budowę odporności wewnętrznej, a nie szukanie przygód w całym regionie, no, czyli prowadzenie polityki, z którą raz im się lepiej, raz gorzej powodzi.
1: To na koniec, jeszcze niewiele mamy czasu, to wiem, że to jest szeroki wątek, ale ta współpraca nuklearna Arabii Saudyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi, to też wydaje mi się jest istotny element tego, co się ostatnio działo wokół Arabii Saudyjskiej.
0: Arabia Saudyjska ma cały szereg ofert współpracy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej. Stany Zjednoczone przedstawiły ofertę, która wydaje się jest do przyjęcia z punktu widzenia i politycznego, technicznego, technologicznego i finansowego. Natomiast no, trudno powiedzieć, na ile prezydent Trump rzeczywiście jest tutaj konsekwentny, domagając się, żeby realizacja tego porozumienia była poprzedzona normalizacją stosunków saudyjsko-izraelskich. Saudyjczycy są do takiego kroku od dawna gotowi, natomiast nie kosztem własnych wewnętrznych interesów i pozycji rządzącej.

0: tam wyjedzie ekipy.
1: To na
0: dlatego
1: pewno...
0: po prostu warunkują od jakiegoś postępu w kierunku państwowości palestyńskiej. No i tu dochodzimy do takiego punktu, który jest rzeczywiście gdzieś tam na początku tego kłębka bliskowschodnich problemów, a o którym
1: no to
0: bardzo
1: prawda.
0: Niewiele się mówi, mimo tego, że te dzieją się i na zachodnim brzegu, i w Jerozolimie, i w Gazie dramatyczne rzeczy.
1: I to jest oczywiście temat na kolejną dużą rozmowę. Bardzo dziękuję. Krzysztof Płomiński, był ambasador w Arabii Saudyjskiej, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Matematyczny bilans Karola Nawrockiego, rok prezydentury i prawie 15% zawetowanych ustaw. Historyczny rekord liczby upalnych dni padł w Zakopanem. Jest śledztwo w sprawie utonięcia dwóch 13-latków na dzikiej plaży w Wągrowcu. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że podpisze 4 kolejne ustawy. Podczas uroczystości z okazji pierwszej rocznicy swojej prezydentury przypomniał, że dotychczas podpisał 259 ustaw, a 41 zawetował. Jak ocenił, matematyczny bilans pokazuje wyraźną przewagę podpisanych ustaw nad wetami.
8: Ktoś tu naprawdę nie potrafi liczyć, choć 259 podpisanych ustaw pokazuje, że tylko tam, gdzie mogę znaleźć odrobinę kompromisu, gdzie mogę dostrzec, że to prawo pisane jest dla Polaków, że Polakom się przyda, nawet jeśli mam pewne obiekcje, ale jest chociaż trochę dobre dla Polaków, to zawsze je podpiszę. Zawsze je podpiszę. 259 razy tak zrobiłem.
7: Za wetowanie ustaw prezydenta skrytykował premier Donald Tusk. Wśród najgorszych decyzji Karola Nawrockiego wymienił m.in. SAFE, związki partnerskie, kryptowaluty, ułaskawienie starucha. Konstytucyjnym obowiązkiem prezydenta jest wspieranie rządu, a nie zwalczanie go, mówił w Polskim Radiu 24 były prezydent Bronisław Komorowski.
9: W moim przekonaniu dobry pomysł na prezydenturę to jest taki, który uwzględnia konstytucyjne obowiązki prezydenta. Prezydent w konstytucji ma przypisane uprawnienia w zakresie wspierania rządu, a nie w zakresie zwalczania rządu. To dotyczy między innymi polityki zagranicznej, ale nie tylko. Rolą prezydenta jest funkcja stabilizatora państwa i pewnego elementu równoważącego państwo.
7: Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia 2025 roku. Dziś termometry na równi Krupowej pokazały powyżej 30 stopni 8 raz w tym roku. To wynik porównywalny z liczbą dni upalnych w stolicy Tatr w całym ubiegłym stuleciu. Padł też rekord średniej dobowej temperatury.
10: Średnia dobowa temperatura w Zakopanem osiągnęła 26,8 stopnia. To wynik typowy dla stref zwrotnikowych, poinformował Paweł Parzuchowski, kierownik zakopiańskiej stacji IMGW. Niewiele zabrakło do pobicia absolutnego rekordu stolicy Tatr, który wynosi 32,8 stopnia. Wczoraj odnotowano temperaturę niższą zaledwie o 0,3 stopnia. O krok od historycznych wyników było jeszcze wyżej w górach. Na Kasprowym Wierchu odnotowano 23,2 stopnia, na hali gąsienicowej ponad 26, a w Dolinie 5 stawów aż 25 stopni. Nad Morskim Okiem i na hali Ornak termometry pokazały ponad 30 stopni. Natalia Ertman, Radio Kraków.
7: W najbliższych dniach synoptycy zapowiadają spadek temperatury. Powietrze zwrotnikowe jest wypierane znad Podhala. Nad Tatrami gromadzą się chmury, spodziewane są też burze. Łódzkie lotnisko pod lupą miejskich kontrolerów. Są zarzuty wobec zarządu portu lotniczego. Ponad połowa roku w delegacji i spotkania biznesowe w lokalach serwujących alkohol. Prezes łódzkiego lotniska odrzuca te zarzuty.
11: Lotnisko w Łodzi to spółka, w której większościowym udziałowcem jest łódzki magistrat. Na zlecenie urzędu przeprowadzono kontrolę, a Radio Łódź dotarło do raportu pokontrolnego. Jak czytamy, w 2024 roku prezes lotniska była

0: poza lotniskiem przez ponad pół roku. To nieprawda, odpowiada prezes Anna Midera.
1: Poziom nieobecności mojej wyniósł mniej niż 25%. Ta moja nieobecność oczywiście nie znaczy, że wówczas nie pracowałam.
0: Kolejny zarzut to spotkanie z kontrahentami po północy w lokalu serwującym alkohol.
1: Nasi goście po prostu późno przylecieli. Zabraliśmy ich na ulicę Pietrzkowską. Poprosili nas, abyśmy weszli do dwóch lokali.
0: Magistrat podkreśla, że nie jest zadowolony z wyników kontroli. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: Urząd Miasta informuje, że ewentualne działania podejmie po szczegółowym zapoznaniu się z raportem. Jest śledztwo w sprawie utonięcia dwóch 13-latków na dzikiej plaży w Wągrowcu. Trwa przesłuchiwanie świadków, by szczegółowo wyjaśnić okoliczności tragedii, mówi rzecznik prokuratury w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
3: Jeden z nich wszedł do wody, mimo przywoływania go przez kolegów, aby do niej nie wchodził, nie cofnął się i nagle zniknął pod powierzchnią jeziora. Jeden z jego kolegów pobiegł go ratować. Niestety on również zniknął pod powierzchnią jeziora. Brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie.
2: Sekcję zwłok chłopców zaplanowano na 10 sierpnia.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Prognoza pogody. W nocy na południu i wschodzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Słabo może pokropić też na wybrzeżu. Temperatura w nocy od 12 stopni lokalnie na Pomorzu, 17 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. W piątek od 18 na Pomorzu, 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
4: Klimat.
2: Dostateczna jakość powietrza w Rzeszowie i Kielcach. W pozostałej części kraju stan powietrza jest przeważnie dobry. Na Mazowszu, Śląsku i w województwach świętokrzyskim, małopolskim i na Lubelszczyźnie umiarkowany. Na północnym wschodzie Polski powietrze jest bardzo dobrej jakości. Udział w odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu obecnie wynosi 20%.
4: Klimat.
5: W Polskim Radiu 24.
6: Jest już 6 minut po godzinie 21.
4: Pomówmy o tym.
6: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. A dziś pomówię z dwoma osobami. W studio Polskiego Radia jest Krzysztof Turowski, dziennikarz, pisarz, dyplomata, no i autor bardzo ciekawego materiału zrealizowanego 45 lat temu. A przy telefonie we Francji pani Janina Kończak, no, osoba, która była główną dowodzącą tamtych wydarzeń. I powiem jakich, ale jeżeli państwo...
7: Bohaterką tego reportażu.
6: I bohaterką tego reportażu, ale jeżeli państwo pozwolą, to przytoczę taką anegdotę dzisiaj funkcjonującą w Polsce. Oto dziadek opowiada swojemu wnukowi, że w latach 80. za PRL-u, w tamtym czasie, kiedy były kartki, nic w sklepach nie było, no tragedia, zupełnie na półkach był ocet, a za ladą była w sklepie sklepowa. I to wszystko. Zdziwiony wnuczek patrzy się na dziadka, oczy ma jak spotki i mówi: dziadku, i tu podaje nazwę wielkiej polskiej sieci handlowej, też nic nie było? No tak, to tak wygląda, proszę państwa, kiedyś rzeczywiście był ocet, nic nie było, były kartki wprowadzone notabene na żądanie Solidarności, ale też nic nie było. No i wybuchło w Łodzi. Krzysztofie, wybuchło w Łodzi?
7: Tak, 30 lipca 1981 roku.
6: 45 lat temu.
7: 45 lat temu został zorganizowany gigantyczny tak zwany marsz głodowy na ulicy Piotrkowskiej, bo niby gdzie w Łodzi mógłby być zorganizowany marsz przed Piotrkowską. Przy czym cała ta ogromna manifestacja, przede wszystkim kobiet, bo to był marsz głodowy kobiet. Myślę, że chyba największa manifestacja kobiet w czasach nie tylko Solidarności, powiedzmy sobie, bo dzisiejsze czasy to zupełnie o czym innym rozmawiamy. Zresztą muszę powiedzieć od razu, że kobiety kilkakrotnie

w Łodzi powodowały różne zmiany. Przypominam, że w pierwszych, kiedy doszedł Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz do władzy, czyli po wydarzeniach grudniowych 1970 roku, w marcu zastrajkowały kobiety w zakładach przemysłu bawełnianego

0: cen, które były przyczyną rozruchów wydarzeń grudniowych 70 roku, zostały odwołane. W związku z czym kobiety łódzkie były zawsze bardzo, bardzo skuteczne, w tym wypadku też.
1: Krzysztofie, oddajmy głos wobec tego osobie, która dowodziła tym protestem łódzkim, pani Janina Kończak. Dobry wieczór, pani Janino.
2: Dobry wieczór, witam państwa, witam słuchaczy Polskiego Radia.
0: Siemasz Janka, cześć.
1: Pierwsze pytanie, czy jest pani bezpieczna, biorąc pod uwagę, że we Francji się pali? Czy jest pani w takim regionie Francji, w którym się nie pali?
2: No, kilka dni temu mieliśmy tutaj pożar w chodniku, bo jestem właśnie nad Atlantykiem. No ale przynajmniej na razie jako tako trochę się uspokaja. Tym bardziej, że pogoda, troszeczkę jest chłodniej, no ale zapowiadają na nową falę upału, więc...
1: No tak, my to znamy, w Polsce też upały. Pani Janko, wobec...
2: Kochani, nie życzę wam takich upałów do 45 stopni.
0: No 45, nie, ale 40 mamy, Janka, nie będziemy się licytować.
1: Jeżeli Jeżeli pani pozwoli, cofnijmy się o 45 lat, przepraszam bardzo, no ale ten czas płynie. Co spowodowało ten protest kobiet, tych twardych łódzkich włókniarek, które zawsze były gorzej traktowane niż górnicy, chociaż wykonywały również tak ciężką pracę i również pracę niebezpieczną?
2: Przede wszystkim może na wstępie muszę dodać, że rzeczywiście bardzo wiele mówi się o włókniarkach, ale w tym przypadku, jeśli chodzi o Marsz Głodowy Kobiet, brał udział nie tylko włókniarki, bo Łódź... Ja byłam przewodniczącą Stomilu. Stomil to jest...
0: Zakładny przemysłu gumowego.
2: Dokładnie, gumówka, gdzie również załoga liczyła 3,5 tysiąca kobiet. O tym się niewiele mówi, prawda? Więc trzeba podkreślić, że włókniarki oczywiście, to jest, bo z tego Łódź słynie, ale tu praktycznie w marszu brała udział cała łódzka społeczność kobieta, nie tylko zresztą kobieta, bo również mężczyźni brali w tym udział, prawda?
0: No tak, zresztą...
2: Było właśnie pytanie. No przede wszystkim, jak słuchacze dobrze wiedzą, prawda, w tym okresie nastąpiły potworne podwyżki cen. Już nie mówiąc o tym, że w sklepach, tak jak pan powiedział na samym początku, i opowiadał dziadek, nie tylko o tym, ale same haki, prawda? Trudno było, żeby nakarmić rodzinę hakami, już nie mówiąc o kolejkach, które... Wie pan, na ten temat to można legendy opowiadać, prawda? Jak szczególnie ten ciężar spadał na kobiety pracujące, które nie tylko, prawda, pracowałem na 3 zmiany, w tym również nocnym, a większą część czasu poświęcałem na staniu w kolejkach po to tylko, żeby praktycznie nic nie dostać. Albo przynieść w siatce kawałek kości, prawda, albo nawet nie. Więc i do tego jeszcze tak potworne podwyżki, więc szczególnie kobiece część społeczeństwa po prostu tego nie wytrzymała. Nie mówiąc o tym, że był, prawda, to okres Solidarności, były również i przełomy w samej Solidarności, prawda, i w ogóle. No ale mimo tych wszystkich zmian, które następowały, dla kobiet to było jednak za powoli, a rodzinę trzeba było nakarmić, niestety.
0: Jak dziś pamiętam Janka, która jechała na samochodzie, bo to nie tylko szliśmy, ale tam musiała być nieco wyżej, żeby dominować nad tym naprawdę ogromnym tłumem, krzyczącą Jankę, kartkami nie nakarmimy naszych dzieci.
2: Dokładnie.
0: Dokładnie tak było.
2: Nie tylko takie hasła, ja przepraszam, że przerwałam, Krzysiu, prawda, nie tylko takie hasła, bo haseł było naprawdę bardzo dużo, które nie jestem w tej chwili w stanie dokładnie powtórzyć.
0: No wiesz, parę lat minęło, umówmy się, 45
2: dokładnie.
0: Lat.
2: No pół wieku. Tak. Prawie pół wieku. I ten tłum, który szedł za mną, prawda, skandował za mną te hasła. A później było główne przemówienie przed Urzędem Miasta, gdzie ponad 20 minut przemawiałam do tłumu.
0: Nie, no trzeba oczywiście powiedzieć, że w tym także brała udział, bo mówimy cały czas o kobietach z całym szacunkiem, ale

0: cały ten marsz głodowy został zorganizowany przez Solidarność Ziemi Łódzkiej z Andrzejem Słowikiem i Jurkiem Kropiwnickim na czele. Taka jest, że tak powiem, kolej rzeczy zresztą.
1: Przepraszam, Krzysiu, że tu wtrącę znowu. Oczywiście, jeśli chodzi o Andrzeja Słowika, to na pewno tu bez żadnych wątpliwości, prawda? Doskonale wiesz o tym, że jeśli chodzi, prawda, o sam projekt marszu w ogóle, to zarząd łódzki bardzo niechętnie się do tego odniósł. Ale przede wszystkim właśnie dzięki Andrzejowi, do którego zwracałam się bezpośrednio, prawda, i w ogóle. Projekt ten jednak został przedstawiony na zarządzie w czasie zarządu i poparł cały zarząd. I tak jak mówisz, głównie organizacją, całą organizacją techniczną, prawda, i w ogóle zajmował się przede wszystkim zarząd Ziemi Łódzkiej.
0: Tak jest, oddajmy co boskie Bogu. Zresztą w reportażu, który zrobiłem, reportażu radiowym dla Radia Łódź i dla Radia Polskiego w Warszawie także. No brałeś oczywiście udział ty, ale także ci przywódcy, ówcześni przywódcy Solidarności Ziemi Łódzkiej.
1: Ja muszę... Andrzej Słowik.
0: Oczywiście, że Andrzej grał pierwsze skrzypce, był przewodniczącym, więc to...
1: Dokładnie.
2: Pozwólcie państwo, że troszkę danych podam, bo tak patrzyłem, ile osób brało w tym proteście, więc szacuje się między 20 a 100 tysięcy.
1: Tutaj... Dodam więcej, dlatego, że nie tylko, prawda, trzeba wziąć pod uwagę tych, którzy brali bezpośredni udział, ale również obserwujących i wszystkich wokół. Dla mnie, przepraszam, że tak powiem, ale brała w tym udział praktycznie cała Łódź. Zarówno kobieca część, jak i męska.
2: I tutaj warto też dodać, że po tym strajku zostały zorganizowane strajki tego typu, oczywiście w mniejszej skali, bo mniejsze miasta, strajki głodowe, czy protesty głodowe w bardzo wielu polskich właśnie w mniejszych miastach. I one też odegrały bardzo istotną rolę.
0: A kulminacją tego wszystkiego właśnie dzisiaj mija 45. rocznica blokady Ronda Daszyńskiego, czyli ronda pod, jeszcze wówczas nie Daszyńskiego przecież, ronda pod, przy Rotundzie, o tak się to powszechnie nazywało, które zostało zablokowane na 3 dni przez MPK, przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, autobusami, tramwajami, a rozmowy toczyły się w Urzędzie Rady Ministrów. Ze strony związkowej przewodniczył tę między innymi Lech Wałęsa, ale także Palka, Grzesiu Palka, Andrzej Gwiazda i tak dalej, a ze strony rządowej Mieczysław Rakowski. Oczywiście domagano się tego samego, czego domagały się łódzkie kobiety kilka dni wcześniej, mianowicie zniesienia podwyżek i zwiększenia zaopatrzenia, kontroli Solidarności nad dystrybucją żywności. Takie było jedno z haseł. No oczywiście na to rząd komunistyczny zgodzić się nie mógł. Opowiadano mi potem, że podobno Mieczysław Rakowski, który przewodniczył tym obradom, kiedy skończyły się obrady i odchodzili, no nic nie wskurawszy, przywódcy Solidarności, powiedział: krzyż na drogę, wy i tak jesteście dziećmi komunizmu. Opowiadam to jako albo prawdę, albo legendę.
2: Jeżeli państwo pozwolą, to też mam pewne doświadczenia z tym tak zwanym zlotem gwiaździstym, tak to było nazywane przez część warszawiaków. Już byłem dziennikarzem Polskiego Radia, bardzo młodym dziennikarzem Polskiego Radia wtedy i rozmawiałem z kierowcami autobusów i motorniczymi tramwajów na ten temat. No i najczęściej to słyszałem takie zdanie: wie pan, jak mi żona przygotowuje śniadanie i to jest chleb posmarowany smalcem zrobionym ze słoniny i dostaje jeszcze na przykład ogórek kiszony jeden, no bo więcej nie mamy, no to było to smutne, naprawdę. I oni to pokazywali. Oni rozwijali te swoje kanapki i pokazywali nam, dziennikarzom, te kanapki, jak one wyglądają. I oni to po prostu musieli to być może w dzisiejszych czasach robi to wrażenie mniejsze, no bo sobie nikt nie zdaje sprawy z tego, że można chleb ze smalcem ze zwyczajnej słoniny wytopionej
0: no tak, jeść. Ale my
1: mamy... Ja tu, przepraszam, że tu wtrącę, ale mam tylko jedno pytanie. Szczęście byli ci, którzy mogli dostać tą słoninę.
2: No tak.
1: Najczęściej to by...

0: prawda, albo z masłem też było rarytasem, prawda? Chleb polany wodą i odrobiną cukru.
1: No jak to, się to miało jakąś znajomą w sklepie, to można było załatwić. Ponieważ wówczas niczego nie można było kupić, wszystko się ułatwiło.
2: Dobrze, mili państwo, to teraz powiedzcie jedną rzecz. Czy rzeczywiście te protesty odniosły jakiś skutek? Wytłumaczcie naszym słuchaczom, czy to rzeczywiście podziałało, czy no, w dalszym ciągu sytuacja była, no, że tak powiem, w tamtych czasach krytyczna.
0: A ja ewentualnie dodam.
1: Znaczy, no, niewiele to oczywiście, szczerze powiedziawszy, zdziałało. Poza tym, że władza poczuła jakby siłę związku, siłę przede wszystkim społeczeństwa. No bo związek z związkiem, ale no, poszli ludzie to pod wodzą Solidarności, ale poszli najnormalniejsi obywatele, najmniej obywatelki i obywatele, tak się wówczas określało społeczeństwo, poszli zaprotestować, bo po prostu serdecznie mieli tego wszystkiego dość. Czy to coś podziałało? No niestety niewiele, no, bądźmy szczerzy. Władza nie bardzo potrafiła z czegokolwiek zrezygnować i w jakikolwiek sposób rozdzielać. No system, który był nie do kierowania. No tu nie było jak zmieniać, bo nie było możliwości ekonomicznej zmiany najzwyczajniej w świecie. Nawet gdyby Solidarność, żeby Wałęsa został premierem, też by tego z dnia na dzień wszystkiego nie pozmieniał. Zresztą wiemy, co się stało w 89 roku. Ile było niezadowolenia, kiedy wchodziły pierwsze reformy profesora Balcerowicza, który zresztą był wtedy doradcą 5 sierpnia na tych rozmowach z Urakowskiego.
2: Pani Janino.
0: A ja tu może jeszcze dodam, tak jak mówił Krzysztof, prawda, w ogóle tu nie tylko, prawda, że wyszli ludzie na ulicę, ale przede wszystkim może jedna z najważniejszych spraw, wyszły kobiety z dziećmi, tak. Z wózkami, niemowlakami na ręku, prawda, i w ogóle, więc to czego rzeczywiście Solidarność się obawiała wyjść na ulicę, no trudno byłoby rzeczywiście, to byłby precedens na skalę międzynarodową, gdyby rzeczywiście zaczęto strzelać, prawda, czy w ogóle, czy bić niemowlaki, czy dzieci w wózkach, prawda? Więc to było jedno z takich może najdrastyczniejszych przykładów, dlaczego ten marsz odniósł tak wielki sukces, jeśli chodzi o nie tylko o Łódź, ale o odbiór międzynarodowy.
1: Janka, sukces propagandowy, znaczy sukces społeczny, natomiast nie sukces ekonomiczny, bo nie mógł.
0: Dokładnie tak jak mówisz, bo co się zmieniło? Niewiele się zmieniło. Przez kilka dni rzucili jakieś tam ochłapy, prawda, i w ogóle, żeby trochę to społeczeństwo uspokoić, a później, no niestety, tak jak Krzysztof powiedział, sytuacja...
1: Nie było skąd brać, no. Nie było skąd brać, chyba że towarzysze radzieccy by przysłali, no.
0: Dokładnie.
2: No dobrze, a obowiązywały wtedy kartki. Każdy towar, cukier, masło, buty, proszę państwa, buty też były na kartki.
1: Koszule też.
2: Koszule były na kartki, pościel była na kartki, ale żywność była cała właściwie na kartki.
1: Tak.
2: No oprócz jednego miejsca, gdzie można było kupić, czyli bazary w Warszawie, taki słynny bazar, bardzo na którym właściwie było wszystko, no ale ceny były horrendalne. Na te różne luksusowe wydawać by się mogło towary, a luksusowym towarem na przykład była szynka. No dobrze. I czy te kartki wystarczały na przeżycie, czy do przeżycia miesięcznie, czy nie wystarczały? Pani Janino.
0: Niestety, proszę pana, kartki to był śmiech na wodę po prostu. Co z tego, że były kartki, jak na te kartki nic nie można było dostać. Praktycznie nic. Tak jak żeśmy mówili już wcześniej, prawda, obowiązuje system kartkowy, ale po prostu w sklepach nic nie było. Więc to wszystko, no, trudno mi użyć słów właściwych, bo to po prostu trzeba było przeżyć, mimo wielogodzinnych, moje własne dzieci, prawda, po nocach, stały po nocy, żeśmy się wymieniali i potem tu przychodzi.

0: wróciło się do domu z pustymi rękami i z kartkami w ręku. I z kartkami w ręku.
1: Powiedziałeś na początku, że taką anegdotkę, że wnuk nie jest w stanie zrozumieć. Jak się zastanawiam, że jeżeli jakiś młody człowiek nas dzisiaj słucha, to tak chyba myśli, co oni tam tak...
2: Tak, no tak.
1: No tak, właśnie. Opowiadają, mówiąc grzecznie. Opowiadają, mówiąc grzecznie. Przecież to jakieś derdera, to niemożliwe. Przecież to brzmi jak jakaś fantastyka orwellowska prawie. No niestety to jest prawda. Bardzo trudno wytłumaczyć dzisiaj ludziom, którzy narzekają, że nie mogą sobie kupić mieszkania. Myśmy nawet nie mogli, nawet gdybyśmy mieli pieniądze, to nie moglibyśmy kupić mieszkania, bo go nie było. Najzwyczajniej w świecie, bo to nie było szczęście.
2: Były, przepraszam cię, Krzysztofie.
1: Za dewizy.
2: Za dolary.
1: Za dolary, no dobrze, ale myśmy zarabiali złotówki i mało kto miał wujka sama w Ameryce, które dolary za przeproszeniem przysłał na chałupę. To były wyjątki. Nie można było kupić. Młodzi ludzie mieszkali latami całymi z rodzicami, bo nawet gdyby ci rodzice mieli te pieniądze dla tych dzieci, to i tak by nie kupili, bo nie było gdzie i jak.
0: Ale co tu w ogóle mówić o mieszkaniu, prawda? To są w ogóle sprawy luksusowe, jak po prostu nie było co do garka włożyć. Ja panu podam przykład moim własnym dzieciom, co się gotowało. Zupę z chleba, tak zwaną wodziankę.
1: Wodziankę, tak jest, okraszoną smalcem.
0: Bo robił na ten temat tak właśnie jest. Między innymi audycję, o której mówimy, Budź się i pracuj. To rzeczywiście było to dokładnie opisane. To jest po prostu...
1: Przepis na wodziankę był, tak jest.
0: Suchy chleb polany wodą i...
1: Okraszony smalcem.
0: Smalcu, czy słoninie, tak jak pan powiedział, to nie można było nawet marzyć. I to się dawało dzieciom. A co dopiero, prawda, nie mówiąc o tym, że niemowlaki nie miały mleka, prawda, i w ogóle tak, podstawowe rzeczy. Podstawowe rzeczy i teraz, przepraszam, że tak powiem, śmiech pusty mnie ogarnia, kiedy nawet przed urzędem, prawda, Solidarność Łódzka wystawiła jako symbol Marszu Głodowego kartkę. Przepraszam bardzo, to jest śmiech. To jest śmiech z łódzkiej społeczności. Te kartki nie miały żadnego pokrycia. Albo bardzo rzadko. Albo bardzo rzadko. Ja przepraszam.
1: Tak, nie, ale masz rację. No.
0: Ale po prostu wspomnienia wracają. I emocje wracają.
2: No tak, jest bardzo emocjonalna rozmowa. Ja wiem, że to po 45 latach wraca, chociaż odzwyczailiśmy się na szczęście od tego, ale czasami to do nas wraca ludzi, którzy...
0: Którzy to pamiętają. Doskonale pamiętają, proszę pana. I w ogóle jest cała masa łódzkich kobiet, które między innymi właśnie w tej chwili piszą komentarze. Nawet pod reportażami, które się ukazują właśnie w rocznicę i prawda, i tak dalej. Zapytajcie tych kobiet, co nie tylko mnie jako współorganizatorki. Nie
1: przy
0: tylko
1: okazji.
0: Krzysztofa, który...
1: Janka, ale musimy trochę ostudzić emocje.
2: Tak, pani Janino. Nie, rozumiem i wszyscy słuchacze też rozumieją, to jest sprawa oczywista.
0: Młode pokolenie nie potrafi, tak jak żeście sami powiedzieli, nie potrafią pojąć, nie potrafią i to jest zupełnie zrozumiałe.
1: Dobra, musimy kończyć, niestety czas antenowy jest nieubłagany.
2: Pani Janino, serdecznie pani dziękuję. Janina Kończak, współorganizatorka, właściwie organizatorka protestu głodowego i Krzysztof Turowski, autor reportażu.
1: Gdybyście państwo chcieli ten reportaż wysłuchać, jest na YouTubie, zapraszam, módl się i pracuj.
0: Tak jest.
3: Pomówmy o tym. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia.

0: A razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 21.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Gwałtowne burze przechodzą przez Lubelszczyznę. Strażacy interweniowali już ponad 100 razy, głównie usuwając połamane drzewa i konary. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiatach puławskim, ryckim i opolskim. Porywisty wiatr uszkodził też dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych. Strażacy nie byli natomiast wzywani do zalanych piwnic. Prezydent jest od tego, by mówić weto tam, gdzie prawo jest szkodliwe dla ludzi i dla konstytucji, powiedział Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji pierwszej rocznicy swojej prezydentury. Przypomniał, że wśród 41 zawetowanych ustaw znalazła się ta dotycząca likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
3: Nie zgodzę się na to, żeby zlikwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne. A to, że w polskim Senacie są osoby, które kryją się za immunitetem, a powinni siedzieć za korupcję, to już nie jest mój problem. CBA jest potrzebne. Po prostu jest dobre dla polskiego państwa.
2: Prezydent przypomniał także, że dotychczas podpisał 259 ustaw. Konstytucyjnym obowiązkiem prezydenta jest wspieranie rządu, a nie zwalczanie go, mówił Bronisław Komorowski w Polskim Radiu 24. Były prezydent odniósł się w ten sposób do mijającego dziś roku prezydentury Nawrockiego.
4: W moim przekonaniu dobry pomysł na prezydenturę to jest taki, który uwzględnia konstytucyjne obowiązki prezydenta. Prezydent w konstytucji ma przypisane uprawnienia w zakresie wspierania rządu, a nie w zakresie zwalczania rządu. To dotyczy między innymi polityki zagranicznej, ale nie tylko. Rolą prezydenta jest funkcja stabilizatora państwa i pewnego elementu równoważącego państwo.
2: Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia 2025 roku. Kolejki i karetek na szpitalnych oddziałach ratunkowych ze względu na upały pacjentów na SOR-ach przybywa. W jednym z lubelskich szpitali przy ulicy Kraśnickiej lekarze przyjmują 15% osób więcej niż zwykle. To przede wszystkim seniorzy, mówi lekarz kierownik SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie, Agnieszka Ponieważ.
5: Mamy zaostrzenia chorób przewlekłych, to znaczy pacjenci, zwłaszcza w wieku starszym, nie mają poczucia pragnienia, więc nie piją, dochodzi do zaburzeń elektrolitowych, a to w reakcji łańcuchowej powoduje na przykład pogorszenia kontaktu z pacjentem, czy pogorszenia funkcji nerek, pogorszenia funkcji układu krążenia, zwiększone narażenie na infekcje, czy zwiększona podatność na przykład na udary mózgu.
2: Lekarze apelują do wszystkich o regularne nawadnianie się i picie 2,5 litra wody dziennie, noszenie przewiewnych ubrań, nakrycia głowy i stosowanie kremów z filtrem. Osobom starszym eksperci radzą, aby jeśli to możliwe, zostać w domu.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 33 minuty po godzinie 21.
1: Stan dnia.
7: A my połączyliśmy się z panem profesorem Krystianem Dudkiem, Akademia WSB, a pan profesor jest ekspertem do spraw marketingu politycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
8: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
7: Słyszałem, że słyszał pan kawałek, fragment rozmowy poprzedniej dotyczącej Marszu Głodowego w Łodzi, czy w ogóle marszów głodowych w latach 80., a dokładnie 81. roku w Polsce. Brzmi to troszkę jak science fiction dla młodego pokolenia.
8: No to muszę przyznać, że zagłębiłem się w lekturze relacji z obchodów jubileuszu i nie słuchałem z uwagą, także zgłaszam nieprzygotowanie.
7: Dobrze, to następnym razem, panie profesorze, proszę o termin poprawkowy.
8: Uwagę.
7: Tak, i uwagę, tak jest, i termin dobrze. Poprawkowy, bo to jest kawał naszej historii. No dobrze. Zacznę od cytatu pana.

0: A z pana prezydenta Nawrockiego. Walka z Bogiem i Kościołem jest walką z Wojskiem Polskim. To pan prezydent powiedział na dużej uroczystości wojskowej. I co pan na to?
1: No to jest budowanie narracji, w którą chce się wpisać prezydent. Zresztą to jest bardzo znamienne i kojarzone chyba przez wszystkich, jak on na przykład krzyczy czołem żołnierze. Więc połączenie Boga, wojska, no to wszystko jest takie, bym powiedział, siłowe i wpisuje się w jego markę osobistą.
0: Wie pan, sięgnąłem do marki klasy światowej, do prezydenta Francuzów Charlesa de Gaulle'a. Celowo mówię Francuzów, dlatego że wiele rzeczy można byłoby o prezydencie de Gaulle, o generale de Gaulle powiedzieć, no ale będąc no, zadeklarowanym katolikiem, zresztą chodził do liceum gimnazjum katolickiego prowadzonego przez jezuitów, był bardzo osobą wierzącą, zawsze w czasach swoich prezydentur starał się absolutnie rozdzielić Republikę Francuską od Kościoła i od wiary. To było u niego naczelne, nawet jak się zdarzały uroczystości kościelne, gdzie trzeba było przyklęknąć, a były to uroczystości Republiki Francuskiej, zawsze stał.
1: Ja myślę, że u nas jest inaczej, dlatego że cała prawa strona buduje przekaz oparty na dobrych relacjach z Kościołem, na nawiązaniu do Boga. I Karol Nawrocki nie zaryzykuje inaczej, bo to sprawdziło mu się i w kampanii wyborczej. I co ciekawe, sprawdziło mu się to, mimo że wyjmowane były różne jego grzechy. Nomen omen. I to się nie zmieni, bo to jest takie hasło, klucz, które otwiera od razu serca i umysły części elektoratu, szczególnie tej starszej. Gdy słyszymy też i widzimy w internecie na przykład, nie wiem, strażników Różańca, strażników Maryi i czasami to są młodzi mężczyźni w sile wieku i widać, że dobrze zbudowani i tak dalej. Ja szczerze mówiąc nie kojarzę, żeby widywał takie osoby w kościele, ale one się tym lubią, bym powiedział, tak afiszować i opakowywać. Więc wydaje mi się, że to jest... wynika i z poglądów, i wynika z tego, że jest
0: kalkulacji
1: to
0: politycznej, kalkulacji politycznej i takie instrumentalne podejście do religii?
1: Nie chcę tutaj nikogo urazić, ale prezydent Nawrocki wie, co ma mówić, żeby to działało, żeby to było korzystne. I właśnie tak robi.
0: No dobrze, to teraz spójrzmy na to jeszcze teraz z drugiej strony. Jakie pozytywne działania według pana prezydent Nawrocki przez ten rok podjął, które skończyły się rzeczywiście sukcesem? Co można powiedzieć? Tak, bardzo dobrze to się udało. Jak to pan prezydent raczy stwierdzać, naród, wszyscy Polacy są z tego bardzo zadowoleni. Celowo mówię naród i wszyscy Polacy.
1: No właśnie i tu pan mi popsuł pomysł na odpowiedź od razu, bo jak pan powiedział naród i wszyscy rodacy, to bardzo zawęził pan mi to, co
0: naród
1: chciałem
0: i wszyscy Polacy, nie rodacy, tak, Polacy.
1: Tak, natomiast gdyby to było tak, że co zrobił dobrego, ja bym wtedy powiedział, co zrobił dobrego dla siebie, bo dla siebie zrobił bardzo dużo dobrego. Natomiast no, trochę jest dzisiaj w polityce tak, że jak w ogóle w komunikacji, że dobre jest to, co zaprezentujemy ludziom z takim punktem odniesienia, że wydaje się dobre. Ja często na wykładach, jak o tym mówię, to porównuję to do tego, że na przykład w samorządzie budowane jest 2 kilometry chodnika. I teraz jak zapytam, czy to jest dużo, czy mało? Nie wiadomo. Trudno powiedzieć. Natomiast jak dam jakiś punkt odniesienia i powiem, że miało być 5, a zbudowano 2, no to mało. A jak powiem, miało być 1, a zbudowano 2, no to dużo. Mogę też powiedzieć, że zbudowano 2, a gdzie indziej nic. I Karol Nawrocki szuka zawsze ciekawego punktu odniesienia do tego, co on robi. Zawsze pozycjonuje się tak, żeby było korzystnie. Zwróćmy uwagę też, jak buduje swoje... Jak tą narrację buduje, że wszystko, co on robi, jest niezbędne, konieczne, jest sukcesem. Wszystkie jego kontakty z Trumpem to jest budowanie sojuszu transatlantyckiego. Nie mówimy o tym, że Trump jest niepewny, że Trump jest zmienny, że Trump czasami się zachowuje tak, jakby... nie łączył kropek, mówiąc tak kolokwialnie i żartobliwie, i mało poważany jest jako autorytet taki światowy i głowa mocarstwa. Natomiast Karol Nawrocki to przedstawia. I teraz

0: Jeżeli on w ślad za tym ma tak zwanych skrzydłowych, jak ja to nazywam często, tutaj na antenie radia też, i oni to potwierdzają i mówią ludziom, że tak, to jest dobrze, to jest właśnie sukces, to ludzie po prostu to przyjmują. Ludziom trzeba powiedzieć, czy coś jest dobre, czy złe. Po to w ogóle jest lider opinii, po to ludzie wybierają polityka, radnego nawet w mieście, bo oni się nie znają na tym, nie chcą się znać. Ludzie nie chcą się znać, nie wiem, na podatku od gruntów, od nieruchomości. Ludzie chcą wybrać radnego, który im powie to prosto i załatwi im prosto. I teraz coś Karol Nawrocki tam robi, gdzieś leci, z kimś rozmawia, no i zaplecze mówi, strasznie dobrze nam poszło. Sukces niesamowity. Nigdy jeszcze takiego sukcesu Polska nie miała. No i ci ludzie są zadowoleni. I to jest trochę też tak jak w sporcie, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Gdyby konkurencja lepiej opowiadała, czy to jest dobre, czy złe, to ludzie mogliby sobie wybrać. Ale czasami ta konkurencja, mam wrażenie, w ogóle milczy.
1: No tak. Zna pan wiersz słynny, Samochwała?
0: Tak.
1: No, no. Ja też zachęcam naszych słuchaczy, żeby sobie przypomnieli. Brzechwa, Jan, Samochwała. Dobrze, to wobec tego zacznijmy z drugiej strony. Ocena premiera Donalda Tuska, tak zwana piątka Donalda Tuska. No na pierwszym miejscu Sejm, związki partnerskie, kryptowaluty, ułaskawienie starucha, no i CKN, czyli ceny Karola Nawrockiego na stacjach benzynowych. Są to zawetowane ustawy, no oprócz ułaskawienia starucha, który dostał zakaz stadionowy, no i jako oddany kibic miał wyrok, który zabraniał mu uczestnictwa w meczach przez 2 lata. Nie mógł dopingować. No i do tego potrzebna była decyzja pierwszej osoby w państwie, żeby otrzymał ułaskawienie i mógł na owe mecze chodzić.
0: I otrzymał.
1: I otrzymał.
0: I bardzo wymowny był komentarz znowu właśnie skrzydłowych pana prezydenta. Bardzo fajnie nam się teraz to składa, bo mówimy językiem piłkarskim. Gdy pojawiła się krytyka, oni wprost powiedzieli, że wara od decyzji prezydenta, tak? I pozostając w tej tematyce sportowej, ja bym powiedział, że Karol Nawrocki doskonale wiedział, że to ułaskawienie będzie naprawdę głośne. Naprawdę. Nawet nie było tyle warte. Ale on to zrobił specjalnie. On po prostu pokazał wszystkim gest Kozakiewicza. Powiedział, będę robił, co chcę. Koniec. Gdyby Karol Nawrocki, mam wrażenie, że jest troszkę zaimpregnowany. On przeżył takie kryzysy w kampanii wyborczej i takie zarzuty przeszły jakoś w miarę gładko, bo to były takie stuprocentowe okazje, których konkurencja nie wykorzystała dobrze, że on teraz po prostu, jak już został prezydentem z tamtym bagażem, to teraz to już są takie małe miki, jakby to powiedział ktoś młody.
1: Panie profesorze, to ja tak wobec tego z pewną taką nieśmiałością. A konstytucja, panie prezydencie, a konstytucja, bo przecież Karol Nawrocki już zapowiedział, że po pierwsze to chce zmienić konstytucję na samym początku swojego urzędowania, bo jemu się bardzo podoba system prezydencki. Po drugie powiedział, że najgorszym rządem od 89 roku jest rząd Donalda Tuska. No i dalej można odczytać, jakie są zamiary prezydenta Nawrockiego po jego 41 razy zawetował. Tak, 41 razy zawetował ustawy. I trzecia rzecz, czy czwarta rzecz, która mnie naprawdę interesuje, bo odnoszę to w pewien sposób do siebie, jestem prawie 49 lat po ślubie, za półtora roku niecałe będę obchodził 50-lecie i się zastanawiam, jak związki partnerskie mogą zagrażać mojemu związkowi z moją żoną.
0: No i tutaj mamy znowu doskonały przykład tego, o czym mówiliśmy chwilę temu, że wygrywa narracja. Karol Nawrocki tyle razy powtarza, że jest strażnikiem konstytucji, że jak wyjdziemy na ulicę i zrobimy sondaż, i on to też mówi, wiedząc, że są wyborcy, którzy absolutnie tego nie kupują i są wyborcy, którzy to biorą w całości, tak jak jest podane. No i więcej, jak pokazują sondaże, jest chyba tych, którzy to kupują, no bo 55% zaufania.
1: No 51-52% w zależności od sondażowni.
0: Okej, no to mamy tak czy inaczej ponad połowę.

0: no to jest dobry wynik, bo ta prezydentura się nie zużyła póki co. I z czasem będzie tak, że ludzie faktycznie zaczną powtarzać trochę tak, jak było powiedzenie, że Balcerowicz musi odejść. I w pewnym momencie ludzie mówili, no musi Balcerowicz odejść, ale jakbyśmy ich zapytali, a dlaczego, to oni powiedzieli, no bo musi. No i to jest właśnie magia komunikacji. I to jest też magia tego, że ktoś tego nie prostuje. Ja rozumiem, że prezes Rady Ministrów, czyli premier Tusk, dzisiaj napisał na X-ie, na Facebooku, no i super. Nawet sprytne to jest ceny Karola Nawrockiego, CKM, bo to jest taki spin, muszą być takie hasła, które mogą być cytowane. Natomiast przecież to powinien być jakiś kontr-event. Jakby to ktoś chciał sprytniej zrobić, to by zrobił dzisiaj obchody na zasadzie, że jest żałoba, bo słaba jest współpraca na linii prezydent-rząd. Naprawdę jednym postem się nie załatwia czegoś. Zobaczmy, jak Karol Nawrocki potrafi celebrować swoje, komunikowane przez siebie swoje sukcesy, tak? Swoją narrację. To jest zrobione po amerykańsku. Zawsze w Ameryce było tak, że jak przemawiał prezydent, to za nim stali ludzie poustawiani na stopniach. Troszkę tak, jak się kiedyś śmiano, że jak chór u Rubika. I tam można, każdy zobaczył tam siebie, bo tam stało i młody człowiek, i starsza pani, i starszy pan, i ktoś w sile wieku, i biały, i o ciemnej karnacji, o ciemnej skórze, do wyboru. I dzisiaj u Karola Nawrockiego
1: dziewczynki w strojach góralskich brakowało.
0: Oczywiście,
1: dziewczynek w strojach krakowskich.
0: No,
1: i znowu będę złośliwy, wrócę do czasów i bardzo odległych, to znaczy kiedy chyba nawet rodziców pana Nawrockiego wtedy nie było, prezydenta, do sarenek, które biegały razem z dziećmi i u prezydenta po parku. Ale to był taki pierwszy pseudoprezydent. Tam sarenki biegały i takie zdjęcia w kronice filmowej były pokazywane. No ale właśnie, powiedział pan bardzo ciekawą rzecz, po amerykańsku zrobiony event, po amerykańsku zrobiona impreza. Rzeczywiście dekoracja, scenografia taka bardzo amerykańska i teraz się zastanawiam, kto wpadł na pomysł, czy to specjalna delegacja od przyjaciela pana prezydenta Nawrockiego, czyli prezydenta Trumpa przyjechała i to poustawiała sposób amerykański, wierząc w to, że wszyscy Polacy to kupią, czy to rzeczywiście autorski pomysł administracji prezydenta Nawrockiego, jak pan sądzi?
0: Prawa strona polskiej sceny politycznej ma bogatą tradycję uczenia się tam, gdzie jest kolebka marketingu politycznego, czyli w Ameryce. Już w momencie, jak były czasy pana Kamińskiego i Bielana, oni jeździli, oglądali te piękne konwencje po amerykańsku realizowane i PiS wtedy zaczął w taki sposób je robić. Dzisiaj wygrywa ten też, kto pierwszy wykorzystuje jakąś nowość, narzuca jakiś trend. I oni zaczęli to robić właśnie w taki sposób, z rozmachem. I wydaje mi się, że tu nawet nie trzeba było teraz jakiejś podpowiedzi, tylko jeżeli tam siedzi sztab ludzi, no to tak jak, no panie redaktorze, jak my byśmy siedli we dwóch, to też byśmy coś wymyślili ciekawego. Mógłbym się nawet założyć. No więc jeżeli tam po prostu jest taka mobilizacja, że mamy coś wykreować, mamy coś zrobić tak, żeby to była celebra, żeby dreszcz przechodził, to jesteśmy w stanie to zrobić. Tam jest ciekawie ustawiony kadr. Wystarczy, że z boku ktoś stoi i pokazuje tabliczkę teraz aplauz, a teraz brawo, a teraz krzyczymy Polska jest najważniejsza, czy tam jakiekolwiek inne hasło i to wszystko wchodzi.
1: Tak, to jest takie bardzo amerykańskie, to czasami na filmach, nawet fabularnych amerykańskich, w różne imprezy, najróżniejsze, od politycznych po religijne, odbywają się właśnie przy takim wodzireju, który unosi w odpowiednim
0: momencie.
1: Wygląda
0: to spontanicznie, a to jest bardzo ładnie wyreżyserowana spontaniczna reakcja.
1: Jak pan sądzi, czy po tym dzisiejszej uroczystości samochwalenia się, bo trzeba przyznać, że prezydent Nawrocki potrafi się samochwalić. Ja to taki neologizm też tworzę, bo to od tego samochwały. To wzrośnie jeszcze poparcie i akceptacja, czy będzie stała w granicach tych 50%?
0: Myślę, że wzrośnie. Niedużo, ale wzrośnie. Dlatego, że jeżeli ktoś, powiedzmy, ma stosunek neutralny i on włączył z ciekawości. I teraz jak się przysłuchamy, jak mówił Karol Nawrocki, to mówił w taki sposób, że w zasadzie

0: no można się z wieloma rzeczami zgodzić, nawet jak ktoś na przykład na niego nie głosował. No bo on mówi o tym, że Polska musi dbać o siebie, tak, że nie możemy się poddać obcemu dyktatowi i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie sztuka retoryki. No to ktoś sobie pomyśli, w sumie dobrze mówi, jeszcze do tego dobrze wygląda, ludzie tam biją brawa, ktoś się wzruszył. No to mnie się przypomina taki spot, który kiedyś zrobił Aleksander Kwaśniewski, jak wygrywał z Wałęsą. Jemu ten spot doradzali i robili PR-owcy z Francji, wtedy od Mitterranda. I to było pięknie pokazane i zrobione było to w Sosnowcu. Nagrano, jak Aleksander Kwaśniewski przyjechał na spotkanie do Sosnowca, do sali, do hali siatkarskiej. Pełna hala. I pokazane były na zbliżeniu osoby w różnym wieku właśnie. To jest ten przegląd tych ludzi, którzy stoją w tle, prawda? Czyli tam było znowu starsze małżeństwo, młodsze małżeństwo, jakieś dziecko, które sobie tam biegało między rzędami, ludzie w skupieniu, uśmiechający się, wzruszający się. I na koniec Aleksander Kwaśniewski, jak to w Sosnowcu, no zapytał się, to co, pomożecie? No a w Sosnowcu nie trzeba ludzi uczyć, co się odpowiada na pytanie, czy pomożecie. I cała hala krzyknęła, pomożemy. I teraz jak ludzie to widzą, to włącza się nam ten efekt stadny, prawda? Czyli taki społeczny dowód słuszności, że tylu ludzi było za, tak to pięknie wygląda, chcemy być z nimi. Nie chcemy, patrząc na nich, jak to jest pięknie ułożone, pokazane, stwierdzić, dobrze, ja sobie stanę gdzie indziej, z boku, w kącie, sam. Bo nikt nie pokazuje mi, że jest jakaś alternatywa. I to jest właśnie to, że tak jak bym powiedział, że Jarosław Kaczyński wykreował Karola Nawrockiego, a Karol Nawrocki teraz się zerwał i pobiegł do przodu, bo pobiegł, po prostu zostawił PiS w tyle i teraz ten PiS go goni, na przykład organizując też dzisiejszą konwencję, to tak samo ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o narrację, prawa strona i Karol Nawrocki naprawdę ucieka rządowi. Ten rząd nic nie zaplanował na dzisiaj. Odpowiedź to jest co, jakiś tweet? To jest odpowiedź na taki event? No to gratuluję.
1: Jeżeli pan pozwoli, to jeszcze wyjaśnię jedną rzecz, o której pan powiedział. Powiedział pan o Zagłębiu, powiedział pan o Sosnowcu i o słynnym zdaniu pomożecie. No to powiedział Edward Gierek, pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej
0: Partii,
1: który był Zagłębiakiem i pochodził właśnie z Sosnowca. Nie był Ślązakiem, a był Zagłębiakiem. A to bardzo istotne było i podobno bywa, że jest do tej pory różnica pomiędzy Zagłębiem a Śląskiem. Dobrze. I tak sobie myślę. Karol Nawrocki jest na najlepszej drodze do liderowania polskiej prawicy. Biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło ostatnio w Prawie i Sprawiedliwości i no, ten rozłam 41 parlamentarzystów w sumie. To jest rzeczywiście spora grupa. A Karol Nawrocki tak się chyba bardziej przygląda, bo ze strony kancelarii prezydenta i z ust samego prezydenta no nie padły właściwie żadne komentarze. Albo jeżeli padły, to były bardzo delikatne, że się nie wtrąca.
0: Tak, myślę, że to jest taktyka i to jest skuteczna taktyka, bo jeżeli Karol Nawrocki ma zagrać rolę takiego patrona, który łączy prawicę i naprawdę wejść do gry, tak, że tak powiem, z drzwiami, to on nie może zrobić falstartu, czyli wejść z tymi drzwiami, jak jeszcze nikogo w środku nie ma. On poczeka, jak się wszystko poukłada i on cały czas jest taki ponad to. No właśnie on sobie doskonale to układa w kontekście bycia prezydentem. Natomiast ewidentnie widać, że Karol Nawrocki, jak zaczął tylko swoją prezydenturę, to zaczął dbać o swoje zaplecze, o swoje lojalne zaplecze, bym powiedział, i jemu się to udało. Andrzej Duda przez 2 lata nie zbudował nic. W zasadzie został na koniec sam ze swoją książką. Chociaż ostatnio czytałem, że książka się sprzedała i zrobiła 3 miliony złotych, więc całkiem nieźle. Natomiast Karol Nawrocki, jak będzie kończył pierwszą kadencję, to będzie miał dużo więcej kapitału niż Andrzej Duda po 2 kadencjach. I on to po prostu robi. Dzisiaj ewidentnie pokazał, że wyrasta na lidera. Myślę, że też na przykład przygląda się temu, jak co się dzieje z Morawieckim. Dlatego, że jednego Karolowi Nawrockiemu brakuje. Mianowicie on nie ma struktur. I to jest coś, co ma PiS. I PiS ma to naprawdę mocne. Tak samo nie ma tego Morawiecki. Więc Morawiecki jest takim doskonałym polem, bym powiedział, takim laboratorium, gdzie można dokonywać tych eksperymentów i sprawdzić, jak to jest, jak Morawiecki zacznie i nie ma struktur, chociaż może trochę podbierze PiS-owi. No i Karol Nawrocki poczeka, popatrzy. Dodatkowo widać, że ma chemię i jakby powiedział,

0: młodzież ma dobry vibe z Konfederacją. A Jarosław Kaczyński jeszcze na koniec jest w takim szachu, że on nie może absolutnie skrytykować Nawrockiego, nie może absolutnie się krzywić. On musi robić dobrą minę do złej gry, bo to jest jego autorski pomysł, że to jest Nawrocki.
1: No tak.
0: Dlatego dzisiaj była konwencja PiS-u, na której PiS tak bardzo się cieszył z tego, że Karol Nawrocki wygrał. A jak wiemy, kancelaria prezydenta absolutnie nie chciała, żeby PiS się bardziej przykleił do celebrowania dzisiaj przez prezydenta. No i zobaczmy, jak nam się cały ten krajobraz układa ciekawie.
1: No tak, a przed nami w 27 roku wybory, pakt senacki i tutaj padają takie propozycje, żeby Karol Nawrocki był takim ojcem chrzestnym owego paktu senackiego.
0: Ciekawe, i to mówi pan Mentzen, prawda?
1: I to mówi pan Mentzen i ciekawe, czy Karol Nawrocki swoich kandydatów też będzie miał do Senatu różnych na przykład. Mówię to z pewną przekorą, ale bo dlaczego? Dlatego, że taka informacja spłynęła, to jest taki drobiazg, ale życie się składa z drobiazgów, panie profesorze, prawda? Zjawił się u pana prezydenta Jerzy Zięba, to taki uzdrowiciel, kontrowersyjny bardzo, w sprawie Lex Szaman, no tego, tej ustawy, która ma wreszcie spowodować to, że 120 tysięcy osób leczących bez uprawnień, umiejętności i tak dalej przestanie leczyć i zagrażać naszemu zdrowiu. No i Jerzy Zięba przyszedł, no i kancelaria trochę rakiem się z tego wycofywała, bo nie bardzo wiedzieli, jak zareagować, kiedy Jerzy Zięba jest krytykowany przez wszystkie możliwe środowiska medyczne.
0: Tak, to jest w ogóle niebywałe, że taki człowiek w ogóle się pojawia w takich miejscach.
1: No nie rozmawiał osobiście z prezydentem, rozmawiał z jakimś, którymś z doradców i zespołem, no ale to jest wszystko pod szyldem prezydent RP.
0: Oczywiście i to już jest piękne story, to jest do opowiadania i ja nawet jestem w stanie zaryzykować, że jakbym miał uszyć taki event, też użyjmy tego słowa, to jest dobrze pomyślane, bo tak, przychodzi Zięba, go nie przyjmuję jako prezydent, generalnie robimy taki krok do tyłu, że nikt nas nie może skrytykować za to, że go przyjęliśmy, a jednocześnie jest takie puszczenie oka, za tym Ziębą jest jakaś grupa, dość duża grupa i to raczej nie są wyborcy Koalicji Obywatelskiej, to są wyborcy, no wiemy, jak sprofilowani i to jest znowu takie uszczknięcie i to jest zbieranie takich kawałków. Natomiast pozwolę sobie jeszcze odnieść do tego...
1: 15 sekund, tak? Dosłownie.
0: Dobrze. Czekam z niecierpliwością na to, jak będą układane listy do parlamentu, dlatego że prezydent będzie wtedy musiał umieścić swoich ludzi, tak żeby oni weszli do Sejmu. I ciekawy jestem, na których listach oni się znajdą. Kto ich ugości, kto im zrobi miejsce, czy to będzie w każdej partii trochę. Wtedy się dopiero zacznie.
1: No i to pytanie zadał pan profesor Krystian Dudek, Akademia WSB. Wielce szanowny profesorze, dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
4: W najbliższej audycji Kierunek Kina porozmawiamy o komedii, o polskim poczuciu humoru, o tym, co nas śmieszy, a co przeraża. Gościem audycji będzie Alek Pietrzak, reżyser filmów Juliusz i Czarna Owca, ale także twórca i szef płockiego wydarzenia Big Festiwalowski. To specyficzne święto kina, bez zadęcia i bez czerwonych dywanów, startuje już po raz piąty 14 sierpnia. Alek Pietrzak, w sobotę o 9.06 w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik, Kierunek Kino, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. Grzegorz Braun ma usłyszeć zarzuty w związku z kłamstwem oświęcimskim. W nocy na południu i wschodzie kraju burze, lokalnie z gradem. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Nie ma ryzyka awarii systemu elektroenergetycznego w Polsce, ale sytuacja jest trudna, mówi minister energii Miłosz Motyka. Elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle, a wczoraj zgłosiły nieco ograniczone możliwości produkcyjne. Miłosz Motyka mówił w TVP Info, że sytuacja Polski jest lepsza niż Serbii czy Węgier.
2: Obecna sytuacja ze względu też na sytuację hydrologiczną Polski jest jedną z najtrudniejszych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i zapewnienie stabilności systemu elektroenergetycznego, szczególnie w ostatnich latach. Nie ma dzisiaj ryzyka wystąpienia blackoutu, natomiast ta sytuacja jest bardzo trudna ze względu na postępujące zmiany klimatu, na niski poziom wód, na wysoką temperaturę wody, która byłaby używana do chłodzenia, więc stąd wezwania na rynku mocy i także przeciążenia sieci, które mogłyby się pojawić.
1: Także warszawska żegluga odczuwa skutki suszy. Andrzej Stański, który pływa po Wiśle, mówi, że największym problemem są wyłaniające się z wody kamienie i kłody.
3: Mamy rzeczywiście świetnych sterników, mamy płaskodenne jednostki, które są na tą rzekę, to jednak czasami śruba ulega uszkodzeniu. No zakładamy, że będziemy pływali jeszcze do wedle nowej miary do 90 cm. Potem musimy znów przepatrzeć szlak i zobaczyć, czy jakieś kamienie się nie pokazały.
1: Na stacji Warszawa Bulwary poziom wody wynosi 109 cm, natomiast absolutne minimum to 104 cm, zanotowane w sierpniu ubiegłego roku. Orlen będzie sprowadzał więcej gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. Wiceprezes spółki Sławomir Jędrzejczyk powiedział, że LNG z USA stanowi bardzo ważną część dostaw tego surowca.
4: Jeśli chodzi o kontrakty LNG, to mamy ten kontrakt z Venture Global na 2 miliardy metrów sześciennych, który pracuje. Ten drugi na 5 miliardów 400, czyli ten większy, uruchamiamy w czwartym kwartale. Zgodnie z harmonogramem Venture Global to potwierdził. Pozostaje jeszcze Sempra w przyszłym roku na 1 miliard 300. 25% naszego gazu, który sprowadzamy do Polski, to jest właśnie LNG ze Stanów w kontraktach długoterminowych. Ale pamiętajmy, że my również robimy kontrakty spotowe i te kontrakty spotowe są z różnych miejsc świata, w tym również ze Stanów Zjednoczonych.
1: Wicepremier Sławomir Jędrzejczyk dodał, poza tym, że Orlen w czwartym kwartale planuje uruchomić pierwszą polską morską farmę wiatrową Baltic Power. W tym roku powinna też zakończyć się budowa elektrowni gazowej w Grudziądzu. Z kolei w pierwszym kwartale przyszłego roku ma być oddana elektrownia gazowa w Ostrołęce. Grzegorz Braun ma wkrótce usłyszeć zarzuty w związku z kłamstwem oświęcimskim, dowiedziało się Radio Kraków. Jak informuje prokurator Waldemar Świec, po zdjęciu immunitetu europoseł Braun został wezwany na przesłuchanie.
5: Realizujemy czynności już z jego udziałem. Zaplanowaliśmy takie czynności z udziałem Grzegorza Brauna. Tutaj chodzi o przedstawienie zarzutu i przesłuchanie w charakterze podejrzanego.
6: Kiedy to się może stać?
5: Tak, nie chciałbym precyzyjnie odnosić się do tego, bo wiem, ale to w nieodległym czasie.
1: Grzegorz Braun w 2025 roku w rozmowie z Radiem Wnet stwierdził, że, cytuję, mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake, koniec cytatu. Tym samym europoseł zanegował zbrodnie Holokaustu. Słowa te wywołały oburzenie w środowisku związanym z Muzeum Auschwitz wśród polityków i historyków. We wsi Białystok w gminie Dołchobyczów na Lubelszczyźnie ktoś się zamalował sprejem pomnik upamiętniający żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii, którzy zginęli w walce z NKWD w 1946 roku. Sprawę skomentowała ambasada Ukrainy w Polsce. Policja dowiedziała się o tym 30 lipca, mówi aspirant sztabowa Edyta Krystkowiak.
7: Straż Graniczna powiadomiła policję o ujawnieniu uszkodzenia pomnika polegające na pomalowaniu go sprejem i wycięciu łuku ozdobiącego pomnik, który był jego integralną częścią. Policjanci na miejscu zdarzenia dokonali oględzin, sporządzili stosowną dokumentację, zarówno fotograficzną, jak i również przesłuchali okolicznych mieszkańców, a materiały w tej sprawie przekazali do prokuratury rejonowej.

0: Nowej w Hrubieszowie.
1: Ambasada zwraca też uwagę, że do wandalizmu doszło w czasie, gdy pojawia się coraz więcej doniesień o atakach na obywateli Ukrainy.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. Gwałtowne burze przechodzą przez Lubelszczyznę. Strażacy interweniowali już ponad 100 razy, głównie usuwając połamane drzewa i konary. W nocy na południu i wschodzie przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem. Słabo pokropić może też na wybrzeżu. Temperatura w nocy od 12 stopni lokalnie na Pomorzu, 17 w centrum do 21 na południowym wschodzie. Jutro od 18 na Pomorzu przez 24 stopnie w centrum do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
3: W Polskim Radiu 24.
4: Jest już 5 minut po godzinie 22.
5: Więcej niż kryminał.
4: Nie wiem jak państwo, ale ja bardzo lubię tak zwane kryminały. Noir, czyli te ciemne, takie troszkę ponure, tajemnicze, takie owiane mgłą przerażenia. No i właśnie o takich kryminałach już za chwilę.
6: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. Witam państwa serdecznie, gorąco, chociaż tak po prawdzie, no to wcale nie serdecznie powinno być i wcale nie gorąco, tylko tak, żeby dreszcz szedł po plecach, no bo w końcu więcej niż kryminał. Niedawno, bodaj 2 tygodnie temu, Przemysław Poznański opowiadał o tym, jak rozwija się współczesna polska szkoła kryminału, pisania kryminalnego. Była to rozmowa na temat jego eseju, artykułu krytycznego, analitycznego do miesięcznika Odra zatytułowanego Śledztwo w sprawie polskiego kryminału. Później rozmawiałem z Dariuszem Stolarczykiem, byłym dziennikarzem sportowym, a jakże, jak ja, na temat jego książek, które bardzo mocno osadzone są w takiej formule reportażowej, jako że autor sam kiedyś pisał pracę magisterską na temat Bazaru Różyckiego w latach 70., także łatwo mu było osadzić w realiach tego bazaru miejsce akcji książki kryminalnej Caryca z Różyca. To takie już było prawie non-fiction, niemalże reportażowe. I przyznam, że to jest ten typ pisania, który ja najbardziej lubię. Na jednym biegunie są te wszystkie reportaże kryminalne. Owszem, są fajne, ale wolę te, które są lekko podkręcone, w których czasami autorzy, mając bardzo głęboką wiedzę, jednak przekładają swoją wiedzę, swoje doświadczenia na powieści, a nie na reportaże. Wtedy więcej mogą dodać kolorytu, nie muszą się bać autocenzury, nie muszą się bać procesów. A na drugim biegunie, jakże od niego oddalonym, są wszelkiego rodzaju fantazje, wszelkiego rodzaju powieści, które zahaczają się o fantazy, o horrory, o jakieś paranormalne wydarzenia. I przyznam, że kiedy otworzyłem dossier dzisiejszego gościa, pana Andrzeja Pupina, i przeczytałem sobie, że fan gier RPG, że jest fanem fantastyki, że w końcu napisał serię powieści noir, które rozgrywają się w rzeczywistości alternatywnej i pełne są zjawisk paranormalnych, pomyślałem sobie, to jest to, czego absolutnie nie lubię. Ale spróbowałem i polubiłem, żeby nie powiedzieć, że wciągnąłem się na zabój, czy pokochałem. No, jestem na etapie zakochiwania się, ponieważ półtorej powieści jest już za mną, a autor przede mną i przed państwem. Andrzej Pupin, serdecznie pana witam.
7: Bardzo dziękuję za zaproszenie, serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Niezwykle miło pojawić się w naszym radiu.
6: A mi jest niezmiernie miło, że pan mnie przekonał do czegoś, czego nie lubię. To trochę jak z jedzeniem szpinaku. Jak byłem dzieciakiem, to różne straszne rzeczy działy się po szpinaku i dalej mi się różne dziwne, straszne rzeczy dzieją, kiedy czytam powieści fantastyczne.

0: Znaczy fantazy, ale są wyjątki. Ale te wyjątki, jak już mnie trafiają, to bardzo mocno. Jeśli chodzi o powieści, które rozgrywają się w świecie alternatywnym, to na pewno takim wyjątkiem jest Człowiek z Wysokiego Zamku. Zapewne pan zna.
1: Jak najbardziej. Nawet sam Filip Dick jest jednym z moich najwyższych mistrzów.

0: Rozmawialiśmy z Ziemowitem Szczerkiem, aczkolwiek nie o chamie z kulą w głowie, a o przestępczości na Bałkanach, ponieważ Ziemowit Szczerek jest znanym specjalistą od Europy Środkowo-Wschodniej, także od Bałkanów. Zna pan chama z kulą w głowie?
1: Czeka jeszcze na półeczce, na zwanej kupce wstydu do przeczytania, więc...
0: Oj, no to on się musi szybko zrealizować, bo to takie może niepłynne przejście z pana cyklu, ale jest, czuję jakieś bardzo mocne pokrewieństwo dusz, choć tam nie ma zjawisk paranormalnych. Natomiast zjawiska paranormalne są u pani, uwaga, pułkownik Magdaleny Kozak w serii o wampirach z ABW. I to też taki wyjątek, powieść Nocarz kompletnie mnie rozłożyła, mimo że jest tam o wampirach. Też panu polecam, jeśli pan jeszcze nie czytał.
1: Tak, znam, jak najbardziej, znakomita pisarka, także tutaj, tutaj akurat nie znam jej liście, a poprzednia właśnie propozycja trafia właśnie teraz na pierwsze miejsce już do przeczytania.
0: No, ale przejdźmy do tego, co pan stworzył, czym pan mnie zaskoczył, czyli powieścią czy cyklem powieści, których bohaterem jest, no, jakże banalne nazwisko, detektyw Kowalski. Natomiast debiutuje on, po raz pierwszy pojawia się na literackiej scenie w roku 2024. To w świecie wydawniczym, nam współczesnym, prawdziwym, realnym, a w świecie swoim własnym bodaj w roku 1925. Detektyw Kowalski i Szepty Ciemności.
1: Tak, tak, w piątym i szóstym, także dokładnie tak. W tym momencie rozpoczyna się akcja całej trylogii.
0: Jak w ogóle można wpaść na tak akrobatyczny pomysł, żeby połączyć zjawiska paranormalne, powieści noir? Tutaj zapytam, czy Chandlera i Hameta pan chyba przerabiał i to mocno.
1: Oj tak, i to bardzo, bardzo zawsze uwielbiałem ten gatunek. Odkąd się z nim zapoznałem jako młody chłopak, to już zostało już we mnie na zawsze. Akurat nie zawsze trafiałem na te powieści, które były przyciągnięte takim specyficznym rokiem. Czy był to Lovecraft, jeżeli chodzi o literaturę takiego mistrza, nazwijmy to horroru, ale też takiego właśnie tworzenia swoich światów, czy właśnie detektywi noir, którzy no, też kształtowali mój i gust czytelniczy, i na pewno osobowość.
0: Oczywiście Hamet także i tutaj można się spodziewać, znając Sokoła Maltańskiego Hameta, że historia niekoniecznie musi się dobrze skończyć, tak jak właśnie w Sokole Maltańskim, ale tutaj cały czas jakieś furtki przed bohaterem się otwierają. To bardzo złożona, ciekawa postać w niezwykle ciekawym, złożonym świecie, no bo jest to Polska lat międzywojennych i przyznam, że rozpoczynając czytanie, pomyślałem sobie, a złapałem gościa. No, radio w 1925 roku, to już ja powinienem wiedzieć o tym najlepiej, no bo właśnie obchodzimy stulecie polskiego radia, więc w 1925 roku radio, jego dźwięki nie mogły płynąć z okien, no ale to jest trochę inna Polska, trochę inny świat, przede wszystkim bardziej zelektryfikowany, bo gdyby nie był zelektryfikowany, to by nie przeżył. Dlaczego?
1: To jest świat, w którym w roku 1918 na polach jeszcze Wielkiej Wojny, zanim jeszcze Wielka Wojna się zakończyła, pojawiło się nowe zjawisko, zwane przez ludzi ciemnością, przez naukowców na różne sposoby, które na stałe przysłoniło już, odebrało ludziom widok gwiazd księżyca, natomiast co ważniejsze, wywołują efekty, które do tej pory... To przez wszystkie książki to będzie miarę wyjaśniane, są badane przez ludzkość. Najkrócej mówiąc, pewne struktury uporządkowane zaczynają się niszczyć. Jeżeli chodzi o rzeczy wytworzone ludzką ręką, bardzo skomplikowane, bardzo łatwo dochodzą do poziomu entropii, natomiast sami ludzie, ich umysły zaczynają się osłabiać, ludzie wpadają w chwilowe szaleństwo, w której furii zabijają i niszczą wszystko, co uporządkowane, aby potem zniszczyć samych siebie. W związku z czym żołnierze podczas wojen, bardzo duża część ich zginęła, do momentu, gdy nie okazało się, że jest tylko jedna rzecz, która chroni ludzi przed pewną śmiercią, czyli światło. Światło z dowolnego źródła, czy to będzie ognisko, czy to będzie latarka, czy to będzie rozświetlona ulica.
0: I tak właśnie wygląda Warszawa lat 20., Warszawa wymyślona, Warszawa ze świata alternatywnego, ale bardzo warszawska. Jako warszawiak, niektórzy nawet może trochę na wyrost mówią warszawianista, ale nie na wyrost mogę powiedzieć warszawianista.

0: jak w czwartym pokoleniu, bardzo doceniam klimat tej Warszawy, a także pewne zabiegi językowe. Tam padło parę takich zdań, pomyślałem sobie, autor musi być z Warszawy, a Guzik jest akurat z Wrocławia. Tu szacunek, kłaniam się nisko, natomiast ta Warszawa ma kilkanaście milionów mieszkańców.
1: Tak, większość ludzi w większości państw tych Europy oraz tych państw, w których można było to zrobić, zgromadziła większość osób właśnie w miastach. Jedyną szansą na przeżycie było ciągły dostęp do światła, w związku z czym tak duże ilości ludzi w naturalny sposób uciekały tam, gdzie to światło mogło być. Czyli z małych wiosek, którzy przeżyli, no musieli dążyć w kierunku miast. W związku z czym miasta są potwornie przepełnione. Elektryfikowane jak najbardziej, bo tylko to daje pewność na tyle dużą, że przetrwają kolejną noc, że światła muszą być zapewniane przez, wręcz obowiązkowe, zapewniane przez władze miast. Natomiast to, co jest istotne, no niestety elektryczność jest droga. Ludzie są biedniejsi niż kiedykolwiek, przynajmniej większość ludzkości, ale nadal istnieją elity. Jak zawsze przy każdym konflikcie i w każdej sytuacji, gdzie ludzie bardzo zamożni mogą wykorzystywać swoje możliwości i swój poziom zamożności, to jest dokładnie tak samo. Bogaci stali się bogatszymi, biedniejsi stali się biedniejszymi. To tak jak obserwujemy właśnie kraje, gdzie rządzą oligarchie, prawda? No, przykładem jest najlepszym Rosja, w której mamy bardzo, bardzo bogatych ludzi i osoby, które są z nimi związane, i większość bardzo biedną. Tutaj dość podobnie niestety to wygląda w tym świecie. Łatwo jest panować nad masami w momencie, gdy w bardzo prosty sposób można pozbawić ich najważniejszego zasobu, jakim jest światło. W związku z czym potrzebne jest jeszcze zaopatrzenie do miast, więc powoduje to powstanie całej infrastruktury związanej wyłącznie z zapewnieniem żywności oraz innych środków, które są potrzebne do tego, żeby utrzymać tych ludzi, więc powstają przymusowe farmy, czyli tak naprawdę więzienia, w których ludzie niewolniczą pracą zapewniają zasoby do miast. I to dotyczy praktycznie każdego cywilizowanego państwa, bo jedynie w ten sposób udało się ocalić przynajmniej część ludzkości przed wyginięciem.
0: Trochę tutaj też Zajdlem, którego 41. rocznicę śmierci obchodziliśmy, zalatuje. To jest, może zalatuje to jest złe określenie, ale czuć ducha zajdlowskiego pisania. Myślę, że to chyba też dobry trop, jeśli chodzi o inspirację.
1: Na pewno tak. Ja nie ukrywam, że jako młody człowiek czytając niestety bardzo niewielką ilość powieści Zajdla, które nam pozostały, byłem absolutnie zachwycony, zwłaszcza Limes Inferior, która była książką, która była dla mnie czymś takim totalnie niezwykłym i naprawdę niezwykłą powieścią w tamtych czasach, która nawet teraz uważam za jedną z najlepszych powieści, jakie czytałem kiedykolwiek.
0: Fajnie, że się tutaj zgadzamy, bo Janusz Zajdel też jest takim wyjątkiem. Niedużo czytam fantastyki naukowej, ale jak już czytam, to te książki mnie pochłaniają, wciągają w całości i to jest właśnie ta literatura. Myślałem sobie o niej. Tam też są wątki, może nie kryminalne, ale sensacyjne. Takie, w których bohaterowie uwikłani są w dość skomplikowane sytuacje wykraczające poza ścieżkę prawa. A jak pan by chciał, to jest, przepraszam bardzo, ale to Krzysztof Grzybowski, kolega radiowy dla podcastu, zadał mi pytanie, gdzie ja bym widział swoje książki, na której półce. Nie do końca potrafiłem odpowiedzieć, tak na trochę odbiłem piłeczkę, powiedziałem tam, gdzie Maciej się bieda, czyli to trochę sensacji, trochę historii, trochę reportażu, trochę obyczajowości. A pan, gdzie by się widział?
1: To jest właśnie bardzo trudne pytanie. Problem. To, co chciałem stworzyć, to właśnie książkę typowo niegatunkową i na szczęście udało się. Miałem bardzo dużo szczęścia, że pojawił się wydawca, który chciał to przyjąć, chociaż wiadomo, że poszukiwanie wydawcy nie było wcale proste. Na szczęście Fabryka Słów pozwoliła mi na ten eksperyment. I to jest właśnie tak, że oczywiście umieszczenie się pomiędzy kryminałem, fantastyką, powieścią sensacyjną, z elementami szpiegowskimi, robi się tych wątków stosunkowo dużo i ciężko byłoby tą właściwą półkę znaleźć, natomiast tych półek jak u pana jest troszeczkę i na pewno jest to półka pomiędzy, tak to nazwa najwygodniej, ułożona bokiem książka pomiędzy gatunkami, gdzieś tam wciśnięta na półeczkę, gdzie zostało trochę miejsca.
0: Jeszcze jednego autora dołożę na listę inspiracji. Ja w inspiracjach nie widzę niczego złego, bo jesteśmy tym, co sami przeczytamy. Ten autor też mnie inspiruje, chociaż na

0: pewno nie w warstwie obyczajowej, bo ten akurat nurt jego powieści mi się nie podobał, ale ten cwaniacki świat, świat oszustów, świat wypaczeń gospodarczych, politycznych, nakreślony przez Dołęgę Mostowicza, czuję u pana w tej trylogii bardzo mocno.
1: Tak, to też na pewno miało wpływ, bo nie ukrywam, że też był właśnie człowiek, który doskonale operował piórem i też, że tak powiem, żył w złym momencie, w złych czasach, bo uważam, że w dzisiejszych czasach miałby znacznie większą szansę na zdobycie ogromnej popularności w tym, jak potrafił kreować swoje powieści i swoje światy, tak, nawet te obyczajowe, to ja tak samo też za nimi nie przepadam, a natomiast no, był w tym znakomity.
0: Oj, grzeszy pan autor z Wrocławia, grzeszy. To był najbogatszy człowiek polskiego show biznesu, znienawidzony przez kolegów literatów za to, że tyle zarabiał i sam oskarżany o to, że oddaje się sztuce niższej, powiedział, zamiast pomnika wolę mieć Buicka. I Buicka, czyli jeden z najdroższych samochodów, jakie wtedy można było kupić, limuzynę o sportowych możliwościach miał i się nią po mieście rozbijał, a w Alejach Ujazdowskich miał ni mniej, ni więcej, tylko wynajęty pałacyk, w którym organizował szalone przyjęcia.
1: Tak. Właśnie bardziej mi chodzi o docenienie jego kunsztu, który uważam, że był bardzo, bardzo dobry. Dzisiaj byłoby pewnie łatwiej dzięki mediom społecznościowym czy podobnym rzeczom, nie wiem, bookstagramerom i tak dalej, pojawić się też w warstwie, przynajmniej w części jego twórczości pojawi się też warstwa tej literatury nieco wyższej niż ta literatura, która miała cieszyć czytelników, no rzeczywiście była bardziej obrażona i to bardzo długo trwało. Ja akurat nie wodzę się z fantastyki, ja zawsze czytałem fantastykę, byłem zainteresowany i moja literatura, nie ukrywajmy, zawsze była traktowana jako ta traktowana gorsza. Ja to też rozumiem, z czego to wynika jak najbardziej, tylko jak wspomnieliśmy, jest bardzo wielu znakomitych pisarzy, chociażby Filip Bika, u nas Stanisław Lem, w Rosji Strugaccy, ale też jest bardzo, bardzo wielu innych, tutaj podaję te takie najbardziej ikoniczne nazwiska, ale tych pisarzy z najwyższej możliwej półki, którzy kreują cały światy, chociażby Arthura Clarka, który nam dał Odyseję Kosmiczną i wielu innych, dzięki którym powstają dzisiaj wynalazki, które zostały wymyślone nawet 100 lat temu. No to mamy tutaj ogromną rzeszę wspaniałych twórców, natomiast oni zawsze byli traktowani wśród krytyków literatury jako ten gatunek dużo, dużo niższy. Może stąd właśnie rozumiem pana Dołęgę Mostowicza, że mając możliwości dzisiejsze mógłby, pomijając bogactwo i wpływy wśród zwykłych ludzi, też może błysnąć gdzieś wyżej, ale to tylko hipotezy.
0: Trylogia ciemności składa się z szeptów ciemności, gospodarz programu, ja przerobił to w całości, z rozbłysków ciemności, zostały mi na audiobooku baj Krzysztof Gosztyła jeszcze 3 godziny bodaj z 14 i prawdę mówiąc mam ochotę zakończyć naszą rozmowę i wrócić do słuchania, chociaż rozmowa jest bardzo interesująca, ale końcówka, rozwiązanie mnie nęci i piętno ciemności, które jeszcze jest przede mną. To jest finałowy, 3 tom serii, a więc tam jest kropka na D bez możliwości kontynuacji, tak?
1: Tak, to znaczy to jest tak. Trylogia z samego początku miała być zamknięta. Ja oczywiście nie powiem, że nigdy nic więcej do tego nie zostanie napisane, na pewno nie w najbliższym czasie. Może się pojawić jakieś opowiadanko, natomiast nie przewiduję rozwijania tego. Świat jest, historia Jerzego Kowalskiego jest jak gdyby tylko częścią, fragmentem tego świata. I tak miało być od początku do końca. Czytelnicy, którzy skończyli już 3 tom, raczej zazwyczaj sugerują zrobienie 4, ale do tego niestety nie dojdzie, to z góry mogę powiedzieć, że nie w najbliższych latach. Natomiast no tak, świat jest rozpoczęty i on się toczy się też po zamknięciu powieści. To jest raczej widoczne dla czytelników. Ja tutaj się akurat nie też wzoruję, no właśnie między innymi dzięki tworzeniu światów w Roleplay Games, tym, że bohater jest tylko częścią świata. Natomiast nie może być tak, że to, co się dzieje z bohaterem, jakby zamyka cały świat i to jest jakby zamknięta historia. Wolę tworzyć światy żyjące.
0: To korci pana zrobienie tak zwanego spin-offu, czyli wyodrębnienie jakiegoś mniejszego, drugoplanowego bohatera i w oparciu o jego życiorys, jego przygody umieścić kolejną serię w tym samym uniwersum, czy też będzie tworzenie jakiejś rzeczywistości, przeniesienie na przykład kolejnych powieści w przyszłość i czy nadal będą to powieści o charakterze, nie w całości, ale w bardzo mocnym mocnej części, nawet rdzeniu,

0: kryminalne.
1: Znaczy tak, na ten moment akuratnie cykl jest zamknięty, trylogia jest zamknięta i jak gdyby nie ma żadnych planów kolejnych. W tej chwili jestem w trakcie pisania współczesnego thrillera z dużą ilością motywów też religijnych, który dzieje się na Dolnym Śląsku dla odmiany i będzie jednorazową powieścią, raczej wielowątkową i ten projekt jest projektem już takim, który jest w trakcie, mocnym trakcie. Już jedna trzecia powieść jest napisana i to będzie jakby kolejny pomysł. W zamyśle są kolejne pomysły, kolejne światy, natomiast jak gdyby ten temat na ten moment jest zamknięty i przypuszczam, że przez najbliższych parę lat raczej nie wrócę. Chociaż jak mówię, nigdy nie mów, nigdy nie wiadomo, jak się życie potoczy. Natomiast na ten moment plany są takie, że piszę teraz ten thriller. Absolutnie bez elementów nadnaturalnych. Natomiast kolejny wstępny planowany jako takie tak zwane dark fantasy, czyli bardzo mroczny świat fantasy w grubej książce, ale też jednotomowej.
0: Trylogia Ciemności wróżę dużą karierę, chociaż bywa tak, że jak coś jest bardzo dobre, to wcale nie musi zrobić kariery, bo jest za dobre na masowy rynek. Takie pytanie, pan wybaczy, Nolan jeszcze nie dzwonił.
1: Jeszcze nie. Bardzo panu dziękuję za te komplementy. Natomiast tak jak pan wspomniał, problemem powieści jest to zwłaszcza trzeciej części, ale też poprzednich, że wielowątkowość powoduje to, że dosyć część czytelników się zniechęca.
0: Odpada, tak, za skomplikowane.
1: I odkłada albo negu, mówi, że po prostu mi się to nie podoba, bo za dużo rzeczy się dzieje.
0: No, zwłaszcza to o obieranie kolejnych warstw na skórka, którym się pana powieść charakteryzuje, bo do końca tutaj ujawniliśmy bardzo wiele rzeczy i tak, które tam w powieściach pojawiają się bardzo powoli. Ze strony, może na stronę z 10, ze 100 stron na kolejne, dowiadujemy się, na czym ten świat polega. Coś, co jest oczywistością, jakby powiedział klasyk, dla bohaterów książki, dla nas jest tajemnicze, dla nas jest dziwne, nieodczytywalne, ale dopiero potem, aha, to dlatego, aha, bo. I to jest tak bardzo, trzeba zachować ogromną cierpliwość. Natomiast pytałem się o Nolana dlatego, nie że modny, ale on duże budżety gromadzi. Pewno nie zadzwoni z jednego powodu, że ta Odysea dobrze się sprzedaje i on zrobi spin-offa, który się będzie nazywał od tego samego scenarzysty, czyli od Homera i się będzie nazywał Iliada. Natomiast, tak to widzę, natomiast nie widzę, żeby polskie kino budżetowo uniosło ten projekt, może komiks.
1: Byłoby wspaniale zobaczyć to w formie graficznej. Już i tak miałem wielkie szczęście, że w Fabryce Słów akurat nie znali się znakomici graficy, czyli Szymon Wójczak i Paweł Zaręba, którzy wprowadzili swoje ilustracje i okładki, które są, nie są AI-owe, tylko są normalnie robione. To jest dużym szczęściem, będąc w wydawnictwie, które właśnie unika używania sztucznej inteligencji do generowania tych rysunków. I nie ukrywam, że zobaczyć pierwszy raz okładki i rysunki, to jest takie zaskakujące z punktu widzenia autora, że ja w głowie miałem to na przykład trochę inaczej, albo inaczej wyobrażam, a to nagle później stwierdzam, a to jest naprawdę znakomicie zrobione.
0: Dużo jest tych rysunków, bo ja znam to tylko albo aż z audiobooka.
1: To znaczy jest tam przy każdym rozdziale jest kilka generowanych, znaczy pokazujących, wymieniających się nawzajem, no i okładki tak naprawdę. Natomiast są to znakomicie rysowane grafiki, które są właśnie takie bardzo noirowe.
0: Bo okładki są świetne, okładki widziałem, ale teraz trochę pan mnie dobił, bo będę musiał zajrzeć do książki po tym, jak wysłuchałem audiobooka, żeby zaspokoić swoją ciekawość, jak te... Może do księgarni pójdę i tak sobie wyciągnę z półki. Tylko właśnie, z której półki? I to już będzie pewna przygoda. Pójść do księgarni, pójść do miejsca, w którym się książki sprzedaje, bo coraz częściej nie są to księgarnie, i wyłowić, na której to półce, książkę Andrzeja Pupina i całą serię Trylogia Ciemności. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję, było mi bardzo miło porozmawiać się, nie ukrywam, na tak wysokim poziomie. To było znakomite przeżycie z mojej strony.
0: Ja panu bardzo dziękuję i gratuluję szczerze, z pewną zazdrością, no bo co, jak tu nie zazdrościć jako autor takiego pomysłu i takiego cyklu. Słuchali państwo kolejnej audycji z serii Więcej niż kryminał. Spotkamy się za tydzień. Grzegorz Kalinowski, dziękuję.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 22.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Wydział Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku wyjaśnia okoliczności zerwania linii energetycznej średniego napięcia w miejscowości Zacisze na Podlasiu. Trwa wyjaśnianie, czy do zdarzenia doszło z udziałem wojskowego samolotu. Śmigłowiec Mi-2, który w tym rejonie odbywał lot szkoleniowy, wrócił bezpiecznie do bazy. Prezydent apeluje do rządzących, trzeba się wziąć do roboty w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i budowy Fort Trump. W rocznicę zaprzysiężenia na urząd prezydenta Karol Nawrocki mówił o budowaniu relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem.
2: Od 3 września, później przez kolejne spotkania na wielu forach, przez kolejne dyskusje telefoniczne, przez kolejny cały rok, udało się stworzyć autostradę do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ta autostrada jest rozłożona. Nie można tego wyżej i dalej załatwić niż między dwoma prezydentami.
1: W swoim wystąpieniu prezydent odniósł się też do relacji z Ukrainą. Podkreślił, że pomagamy Ukrainie, ale interesem Polski jest to, żeby nie powiewały banderowskie flagi. Decyzje w sprawie ewentualnego przywrócenia obniżek cen paliwa zapadną prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, poinformował minister energii Miłosz Motyka. W TVP Info podkreślił, że na razie jest zbyt wcześnie na rządowe deklaracje w kwestii ponownego wprowadzenia mechanizmu obniżającego ceny na stacjach.
3: Coś, co jest niezwykle dynamiczne pod kątem tej sytuacji geopolitycznej, widzimy w ciągu najbliższych dni, zgodnie z deklaracją, jakie słyszymy, koncernów paliwowych, pewnie będzie miało przełożenie pozytywne na stacjach, ale ta dynamika jest tak ogromna, że nigdy nie wiadomo, czy za kilka godzin znowu nie dojdzie do odwrócenia tej sytuacji, więc dzisiaj za wcześnie by było, by taka deklaracja padła ze strony pana premiera.
1: Wczoraj Donald Tusk zapowiedział, że rząd podejmie decyzję o ewentualnych obniżkach w ciągu 48 godzin, a ma to związek z sytuacją w cieśninie Ormus i prowadzonymi negocjacjami. Wygaszony program CPN, ceny paliwa niżej, według szacunków resortu finansów kosztował budżet państwa prawie 5 miliardów złotych. Premier kilka razy zapowiadał rozważenie jego powrotu do obniżek, jeśli ceny na stacjach dotkliwie wzrosną. Zmieniają się nasze preferencje dotyczące wakacyjnych wyjazdów i urlopów. Polacy podróżują bardziej świadomie, porównują oferty, analizują opinie w internecie. Klient oczekuje wysokiego standardu, podkreśla Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki.
4: Współczesny turysta kupuje nie tylko nocleg czy transport. Kupuje przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, komfort i pewność, że w razie nieprzewidzianych sytuacji nie zostanie sam.
1: Jak wynika z badań przeprowadzonych przez platformę sprzedażową OLX, rosnące zainteresowanie jest miejscami z zapleczem kuchennym. Związane jest to z potrzebą kontroli wakacyjnych wydatków.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Ogrody sztuki.
5: Dzień dobry, Maja Kluczyńska, a wraz ze mną w studio pani Monika Gołębiewska-Kozakiewicz, Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
5: Pani dyrektor, w tak przepiękny poranek, gdzie by pani zaprosiła nie tylko warszawiaków na taki spacer? Jakie to byłoby miejsce w Warszawie? Bo państwo mają mnóstwo propozycji, jeśli chodzi o tereny zielone w Warszawie.
6: To prawda, natomiast w tym bardzo szczególnym czasie zaprosiłabym wszystkich do Parku Akcji Burza i na Kopiec Powstania.
5: No to proszę Państwa, właśnie dzisiaj w roli głównej ten park, Park Akcji Burza, takie miejsce symboliczne dla całej Warszawy. Proszę powiedzieć, czy w takim kształcie, w jakim park jest teraz, to już jest wszystko, czy też niedawno zakończone rewitalizacje, dosadzania roślin, ale też różne inne projekty urbanistyczne i to tak dalej będzie trwało?
6: Tak, będzie trwało dalej, dlatego że konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania

0: terenu Parku Akcji Burza i terenów pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Obejmował kilka etapów. Pierwszy, który już zakończyliśmy, to jest sam park wraz z Kopcem. Zrobiliśmy też plac wyjściowy od strony ulicy Bartyckiej, natomiast w tej chwili wchodzimy w etap projektowania terenów z drugiej strony Kopca, co też jest dużym wyzwaniem i na pewno będzie przepięknym miejscem.
1: No też duże wyzwanie, bo tam nowe osiedla mieszkaniowe, przecież tam taka dzika przestrzeń do tej pory.
0: Tak, tam jest dzika przestrzeń. Na szczęście w planie miejscowym ta przestrzeń została przeznaczona pod zieleń urządzoną, więc nikomu nie zabieramy miejsca na mieszkanie. Ten teren był przeznaczony właśnie na park, ale będziemy go urządzać i to, co jest wielką siłą Kopca, czyli to, że on stanowi odpowiedź na wyzwania związane z adaptacją klimatu, będziemy kontynuować w tym drugim etapie. On będzie bardzo mocno związany z wodą.
1: Wspaniale, bo to w tamtym miejscu aż marzymy o tym, żeby coś z wodą związanego pojawiło się. Ale proszę nam powiedzieć, bo też nie bez przyczyny zaczynamy dzisiaj w Ogrodach Sztuki mówić o Parku Akcji Burza, bowiem park został zwycięzcą Europejskiej Nagrody dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej. Gratulacje dla całego zespołu, dla wielu zespołów.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście
1: naprawdę
0: gratulacje
1: wspaniale.
0: Należą się bardzo wielu osobom, dlatego że proces projektowania i wykonywania przestrzeni publicznej, a taką przecież jest park, angażuje bardzo wiele osób. Tutaj ogromne podziękowania i bardzo duże zasługi to jest zespół projektowy, czyli pracownie Toposcape i Archigrest, które wspólnie zaprojektowały tę przestrzeń po wygraniu właśnie konkursu na koncepcję zagospodarowania tego miejsca. Natomiast sam ten konkurs był poprzedzony ogromną pracą wielu osób, żeby warunki, jakie powinny spełnić prace, zostały odpowiednio określone. I to jest też jedną z przyczyn tego sukcesu, dlatego że Kopiec jest doskonałym przykładem tak zwanej czwartej przyrody, czyli takiego miejsca, które człowiek najpierw zabetonował, zużył w pewnym sensie, a następnie przyroda je odzyskała. To jest coś, co szczególnie w miastach jest bardzo cenne i bardzo wiele europejskich miast stara się właśnie w ten sposób o przyrodzie myśleć, odzyskując, tak jak Berlin, swoje lotnisko czy jakieś tereny pofabryczne. My w Warszawie mamy już piękne i właśnie bardzo wiele nagród zdobywające miejsce, które z tą czwartą przyrodą jest związane. Chcę tylko powiedzieć, że poza nagrodą, o której pani powiedziała, Kopiec otrzymał również nagrodę międzynarodową Środowiska Architektów Krajobrazu. Zdobył także nagrodę architektoniczną Tygodnika Polityka i zdobył trzy nagrody architektoniczne prezydenta miasta stołecznego Warszawy, w tym Grand Prix za najlepszy projekt. Zdobył także kilka innych nagród, bardziej już związanych z szczegółowo z na przykład architekturą. Tam była nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich na przykład, też bardzo cenna, szczególnie dla projektantów, ale zdobył również nagrodę na przykład Zaprojektowany po ludzku. Nie jest doceniany tylko przez znawców, krytyków, architektów czy urbanistów, ale również ludzie po prostu go lubią.
1: A jak państwo sobie poradzili z takim uporządkowaniem, z takim może nie nadzorowaniem, ale z taką współpracą tak wielu wykonawców, bardzo różnorodnych?
0: To prawda. Wielka tutaj zasługa liderek projektu, przede wszystkim Olgi Kowalczyk, której chciałabym bardzo serdecznie podziękować. To jest jej naprawdę ogromny sukces, że potrafiła na placu budowy spiąć ze sobą tak wiele różnych branż. Natomiast to, co jest najciekawsze w samym parku, to jest
1: właśnie,
0: to,
1: ta jego wyjątkowość.
0: To jest to, że my przyrodę troszkę tylko uładziliśmy my w niektórych miejscach tak naprawdę zajmowaliśmy się tą przyrodą w tych miejscach, w których ludzie wchodzą w park, czyli przy placu zabaw, przy ścieżkach. Tam na przykład zdarzało nam się wyciąć drzewo lub dwa, takie, które mogłyby takiej ścieżce zagrażać. Natomiast

0: wszystkie inne drzewa są poddane absolutnie naturalnym procesom, naturalnej sukcesji. Sam kopiec zresztą jest niewypowiedzianie wielką siłą, bo mówiąc wprost, to była góra śmieci składowana przez miasto w tym miejscu od lat 50., która najpierw pokryła się trawami, pierwszymi roślinami ruderalnymi.
1: No właśnie.
0: A mówiąc wprost, chwastami. Potem pojawiły się pierwsze drzewa. To są gatunki obce i gatunki inwazyjne, które świetnie w takich trudnych miejscach sobie radzą. Natomiast realizując ten projekt, zauważyliśmy, że właśnie te gatunki, takie jak klon jesionolistny na przykład, czy robinia akacjowa, są już powoli wypierane przez gatunki rodzime. Więc ta sukcesja w sposób naturalny tam się dokonała, a my tylko pomogliśmy w kilku miejscach jej troszkę przyspieszyć, sadząc na przykład 8,5 tysiąca leśnych sadzonek na stokach samego kopca.
1: Wspaniale wszystko się przyjęło, bo ja odwiedziłam w minioną niedzielę właśnie park Akcji Burza i byłam zachwycona, przyznam szczerze, tą różnorodnością fauny, flory, powiedziałabym, bo zwierząt nie dostrzegłam poza odgłosami ptaków, o tym też jeszcze będziemy opowiadały zapewne, ale takie największe wrażenie i najbardziej mnie zaintrygowały artefakty, historia połączona z przyrodą. Tak wzajemnie się uzupełniają i to, co pani powiedziała, że państwo aż tak bardzo nie ingerowali w przyrodę, a tam mamy taki, może nie skansen przyrody, ale nawet takie wiatrołomy, nawet taka roślinność, która tam się zachowała i tak sobie świetnie radzi na tych gruzach, w każdej jakby tam przestrzeni. Wyrasta coś zielonego i współgra z tą przestrzenią. I żaden architekt krajobrazu by się tego nie powstydził.
0: Nie tylko by się nie powstydził, za to właśnie architekci są nagradzani. To jest właśnie siła przyrody, to jest ta czwarta przyroda, o której ja mówiłam. Ogromną siłą przekazu kopca jest to, że dla mnie to jest opowieść o zwycięstwie. To jest opowieść o zwycięstwie z jednej strony miasta, które podniosło się z gruzów po tragedii II wojny, a z drugiej strony o zwycięstwie przyrody nad tymi właśnie gruzami. Trochę nad człowiekiem, ale też, raczej też nad resztkami jego egzystencji i o tym, jak ogromną siłę ma przyroda. Dlatego, jak mówiłam o tym, że ogromne podziękowania należą się architektom, ale też duża praca została wykonana przed ogłoszeniem konkursu architektonicznego, to jest właśnie między innymi element tej pracy. Tam były wykonane badania bioplic, czyli takie badania, które dokładnie określają, jakie gatunki są w tym miejscu, jaki jest skład gatunkowy tej okolicy. I było to jednym z warunków konkursowych, żeby to ująć. Dlatego dobre określenie warunków konkursu architektonicznego pozwala na uzyskanie znakomitych wyników w samym konkursie i właśnie takich realizacji jak kopiec. To, na czym nam zależało jako prowadzącym ten projekt, jako zarządowi zieleni wtedy, kiedy ten konkurs był ogłaszany, to właśnie podkreślenie walorów kopca, podkreślenie przyrody, która w tym miejscu zaanektowała gruzy,
1: przestrzeń
0: i oprowadzenie ludzi po przyrodzie, która jest silna w tym miejscu, jest piękna i właśnie zwycięża wszystkie te przeciwności, które...
1: To jakby zamiana ról, pani dyrektor, prawda? W pewnym sensie, że natura i przyroda w roli głównej, a dopiero potem tam częścią tego wszystkiego jest człowiek. No i historia oczywiście.
0: W sumie historycznie nawet rzecz biorąc, trochę o tym są parki.
1: Tak.
0: Parki są o przyrodzie. Tyle tylko, że nasze pojęcie przyrody przez wieki po prostu się zmieniało. I od takich uczesanych, strukturalnych, barokowych ornamentów przez ogrody angielskie, aż po dzisiejszą czwartą przyrodę. To, co jest dla mnie powodem do ogromnej dumy, to fakt, że warszawiacy pokochali taką nieujarzmioną, dziką przyrodę w formie, jaką Zarząd Zieleni stara się promować i proponować. Wydaje mi się, że to jest przyroda, która

0: no, oddaje ducha miasta. Warszawa jest nieujarzmiona.
1: Proszę Państwa, przypomnę, dziś w Ogrodach Sztuki w roli głównej park akcji Burza na warszawskim Mokotowie, właściwie powinnam powiedzieć na Czerniakowie, blisko Wisły, a w studio pani Monika Gołębiewska-Kozakiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawa. Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd Zieleni jest tak jakby prowadzącym cały projekt, ale pani dyrektor tutaj wspominała o bardzo wielu składowych tego dużego projektu Parku Akcji Burza, no i który to park zdobył prestiżową nagrodę, a właściwie kilka takich prestiżowych nagród. Zachęcamy bardzo nie tylko warszawiaków do odwiedzania Parku Akcji Burza. Czynny jest całą dobę.
0: Tak, park czynny jest całą dobę, natomiast
1: piękne podświetlenia też
0: z szacunku
1: są,
0: dla przyrody nie jest przez całą dobę oświetlony. Po zmroku oświetlamy Aleje Godziny W, czyli słynne schody na kopiec, natomiast ścieżka, która prowadzi dookoła kopca, którą także można się na szczyt dostać, nie jest podświetlona ze względu na nietoperze, ptaki czy owady, oczywiście, które żyją w miejscach, po których my w ciągu dnia możemy się poruszać, ale nocą chcemy im dać trochę spokoju. Ta przyroda na kopcu jest bardzo bogata i mówimy nie tylko o roślinach, ale także i o zwierzętach.
1: No nie tylko, zdaje się, jeże, prawda?
0: Nie, są lisy, są oczywiście różnego rodzaju ptaki. Są też w okolicy dziki, więc lepiej nie zapuszczać się w ciemne alejki. Natomiast w ciągu dnia tą aleją obwodnicową nie tylko osoby, które mają jakieś trudności w poruszaniu, ale też matki z dziećmi, czy osoby na wózkach albo z jakimiś trudnościami w poruszaniu się, mogą w sposób bardzo wygodny i swobodny dotrzeć na szczyt kopca i podziwiać na przykład panoramę Wisły.
1: Wspomniała pani schody, słynne schody. Ja myślę, że wiele stolic europejskich powinno nam zazdrościć tych schodów. One są przepięknie wkomponowane w cały kopiec. Do tego wszystkiego artefakty, do tego wszystkiego jakże symboliczna roślinność, która, mam takie wrażenie, że jakby tam była w ogóle od początków istnienia tego miejsca i to są takie niby drobne rzeczy, ale bardzo pięknie zaprojektowane i wykonana sztuka użytkowa, takie miejsce, gdzie można przysiąść i odpocząć w tej wędrówce na kopiec, po tych schodach.
0: To prawda, mówiłam o niezwykłej sile kopca, ale w zamyśle samej realizacji była też swego rodzaju gospodarka obiegu zamkniętego. Między innymi Mazowiecki Konserwator Zabytków nałożył na nas obowiązek tego, żeby wszystko, co wykopiemy w czasie prac ziemnych, nigdy kopca nie opuściło i w samej koncepcji był przewidziany właśnie eksponowanie artefaktów, które będą opowiadały historię warszawskiego gruzu i historię odbudowy Warszawy. Także mamy na kopcu przy placu wejściowym całą wystawę poświęconą odgruzowywaniu Warszawy i każdy element, który w takich specjalnych metalowych kubikach się tam znajduje, to jest gruz wykopany z kopca przy okazji budowy słynnego chyba już wąwozu, a jedynego wąwozu w Warszawie, jak sądzę. Co ciekawsze, czy większe elementy zostały wyeksponowane właśnie na specjalnych postumentach wzdłuż Alei Godziny W i one też opowiadają historię Warszawy.
1: I cudownie się wkomponowują w całość tej przestrzeni krajobrazu, nie tylko kiedy jesteśmy na schodach i spoglądamy na te artefakty, ale cały czas nam towarzyszą i są taką lekcją historii, którą przechodzimy od początku z tych schodów do kopca, a te artefakty w takiej różnej ilości i różnych wielkościach prezentowane są, tak jak pani powiedziała, również w galerii przy tym placu wejściowym, w tych gablotach specjalnych.
0: Tak, w takich ogromnych gabionach są wyeksponowane te artefakty. Mhm. Tam jest wystawa, która opowiada o tym,

0: w jaki sposób, jakimi technikami, jakimi technologiami odgruzowywano miasto po II wojnie światowej. I tak jak mówiłam, część z tych elementów, które udało się znaleźć, jest wzdłuż Alei Godziny W wyeksponowana, część natomiast jest ułożona wzdłuż tej ścieżki alei obwodnicowej, która prowadzi na szczyt kopca taką dużo łagodniejszą drogą.
1: Strefy parku. Czy możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że ten park mimo wszystko na tym kopcu jest jakoś podzielony? Bo jest. Trudno mówić o strefach de facto, ale...
0: One nie są wydzielone w sposób absolutnie fizyczny, natomiast jak w każdym tego typu miejscu przewidziane są różne aktywności. Jest plac wejściowy, z którego możemy wyruszyć w różne miejsca. Tam oczywiście mamy tę część historyczną związaną z wystawą, ale jest łąka, jest taka strefa, powiedziałabym, bardziej rekreacyjna, w której można znaleźć plac zabaw, ale też i wodny plac zabaw, który cieszy się niebywałym powodzeniem wśród dzieciaków. Jest część, do której przechodzimy między innymi wąwozem i to jest część bardziej przyrodnicza. Tam wchodzimy na ścieżkę przyrodniczą z tablicami, które opowiadają właśnie o czwartej przyrodzie, o tym, co w parku widzimy, jakie tam są rośliny, jakie tam są zwierzęta. Później idąc dalej dookoła tą aleją mamy kładkę wśród koron drzew, która stanowi też kolejne wejście po prostu do samego parku, ale jest też punkt widokowy, jest taka polana słoneczna, na której jest kilka takich leżaków drewnianych, gdzie można odpocząć, ponapawać się trochę słoneczkiem, ale też i odgłosami przyrody. I wreszcie dochodzimy do miejsca, w którym możemy wejść na sam szczyt kopca i zadumać się na chwilę pod pomnikiem. I to jest ta część, w której odbywają się uroczystości związane z wybuchem i zakończeniem walk powstańczych.
1: Ale to wspaniałe też miejsce, dlatego że nakłania tak do refleksji. Po jednej stronie jest Wisła, po drugiej jakieś duże tereny zieleni, które niebawem być może będą częścią tego parku, ale też i różne dzielnice i zabudowa różnego typu. Natomiast zastanawia mnie, na czym polega, bo to jest aż ponad 9 hektarów, prawda? Tego całego obszaru, którym państwo się, powiem to, opiekują. Państwo się opiekują, państwo dbają o tę zieleń, ale tam wśród tej zieleni dużo artefaktów. Na czym polega taka opieka, jeśli chodzi o roślinność?
0: To są rzeczy, które tak naprawdę, jeżeli się nad tym zastanowić, są po prostu oczywiste. Park trzeba posprzątać. Są w parku oczywiście kosze na śmieci i je trzeba opróżnić. Alejki, które są wykonane częściowo, są oczywiście z materiałów utwardzonych, ale sporo jest takich alejek żwirowych, wodoprzepuszczalnych po to, żeby tych stosunków wodnych nie zaburzać. Trzeba pilnować, żeby one były równe, żeby woda w nich nie żłobiła. Trzeba sprawdzać, co się dzieje z drzewami, szczególnie tymi, które są w pobliżu ciągów komunikacyjnych, bo to jest też bezpieczeństwo, za które odpowiadamy. Natomiast w tych niższych partiach roślin, jak krzewy czy byliny, trzeba po prostu wypielić. Trzeba sprawdzić, czy to, co rośnie, rośnie w sposób prawidłowy. Może coś trzeba uzupełnić, może dosadzić, a może wręcz przeciwnie, coś trzeba usunąć, bo troszkę się za mocno rozrosło i zagłusza jakieś inne rośliny. Park jest o tyle specyficzny, że staramy się, aby te procesy działy się w sposób możliwie najbardziej zbliżony do naturalnych. Więc główna rzecz, na której się skupiamy, to są kwestie czystości i bezpieczeństwa. Oczywiście sporo uwagi poświęcamy samemu placowi zabaw. To jest kilkanaście urządzeń, o które trzeba zadbać. Tak w całości parku, jeśli chodzi o roślinność, głównie skupiamy się w tym momencie na kwestiach związanych z bezpieczeństwem.
1: To proszę nam jeszcze zdradzić tajemnicę, jakie zwierzęta się pojawiają, oprócz wymienionych jeży, lisów i wspomnianego dzika.
0: Tak, dzika widziałam

0: osobiście 1 sierpnia, kiedy szliśmy na uroczystości, ale są tam oczywiście różne ptaki warszawskie również i te drapieżne. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe we wszystkich warszawskich parkach, ale również występuje w parku akcji Burza, to jest całkiem duża populacja nietoperzy, dla których specjalnie przygotowywaliśmy budki. One są również jednym z powodów, dla których część tych alejek obwodnicowych w ogóle nie jest oświetlona, po to, żeby one po zmroku mogły po prostu wylecieć na żer i w tym parku egzystować.
1: A pani ulubione miejsce w tym parku?
0: Ja mam do kopca stosunek bardzo emocjonalny jako do całości. Nie mam chyba ulubionego miejsca, natomiast ogromnie lubię plac wejściowy z lasem Miałaki. Bardzo jestem ciekawa, jak ten projekt będzie się w warszawskich warunkach rozwijał. Lasy Miałaki to jest specjalną metodą opracowaną przez Akirę Miałakiego sadzona roślinność, tak jak w prawdziwym lesie, czyli mamy drzewa, mamy piętro krzewów i tych roślin najniższych, natomiast one są sadzone w dużym zagęszczeniu, a to, co jest takim znakiem szczególnym tej metody, to jest fakt, że te lasy sadzi się wraz ze społecznością lokalną. I właśnie w ten sposób sadziliśmy nasze lasy Miałaki na kopcu. Przyszli wtedy mieszkańcy z okolicznych osiedli. Zrobiliśmy zapisy. Bardzo baliśmy się, że nikt nie przyjdzie, bo pogoda była koszmarna. Lało wtedy jakoś dramatycznie. Natomiast w tym deszczu z ociekającą wodą z kapturów absolutnie ponad 100 osób karnie sadziło lasy w tych naszych kwaterach. I myślę, że posadzone z taką miłością będą tam wyglądały po prostu pięknie.
1: Zapraszamy do Parku Akcji Burza, a dziś w studio Polskiego Radia 24 gościliśmy panią Monikę Gołębiewską-Kozakiewicz, dyrektorkę Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękuję pani pięknie za to spotkanie i zapraszamy, nieustająco będziemy zapraszali do tego parku.
0: Dziękuję bardzo. Kopiec warto odwiedzić zawsze, bo za każdym razem można w nim odkryć coś nowego.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest czwartek, 6 sierpnia. Oto co dziś w magazynie. Skrajnie różne oceny roku prezydentury Karola Nawrockiego. Gwałtowne

0: Dobicie na Warmii i Mazurach, burze też na Lubelszczyźnie, noc ma być równie niespokojna. 30 milionów długu i widmo likwidacji przed szpitalem gminnym w Bogatyni, chociaż jest światełko w tunelu. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
0: Rok po objęciu urzędu prezydent Karol Nawrocki podsumowuje pierwsze 12 miesięcy swojej kadencji. Podczas uroczystości przed Pałacem Prezydenckim zapewniał, że pozostaje wierny obietnicom z kampanii. Polki i Polacy widzą, dokąd chcą zmierzać, a ja będę ich głosem, mówił.
2: Ten rok i kolejne 4 lata, wielka dziejowa szansa, aby w końcu zrozumieć, że los Polski, przyszłość Polski, dobrobyt Polski rozstrzyga się właśnie w małych zakładach stolarskich, w dużych przedsiębiorstwach technologicznych, w piekarniach, w codziennym życiu Polek i Polaków. Tam powinni być weryfikowani i omawiani polscy politycy, bo to naród jest władzą zwierzchnią w Rzeczpospolitej Polskiej, a dzisiaj się o tym zapomina.
0: Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nie zamierza zmieniać kursu wyznaczonego w kampanii wyborczej i deklaruje gotowość do dalszej pracy. Za nim pierwszy rok prezydentury, który można podsumować także w liczbach. 255 podpisanych ustaw, 41 wet, 29 wizyt zagranicznych, w tym 4 w Stanach Zjednoczonych i 7 aktów ułaskawienia. Ten bilans różnie oceniają politycy. Prawo i Sprawiedliwość mówi o konsekwentnej realizacji zapowiedzi, natomiast przedstawiciele koalicji rządzącej przekonują, że prezydenckie weta zablokowały ważne reformy i przyniosły wymierne straty dla budżetu państwa. O szczegółach Sylwia Białek.
3: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego to realizacja jego hasła wyborczego. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Pytany o rekordową liczbę wet odpowiedział, że w ten sposób Karol Nawrocki dbał o interes Polaków.
4: To jest najważniejsza funkcja wypełniana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Stanie na straży polskiej konstytucji, wsłuchiwanie się w głos obywateli, w głos Polaków.
3: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej uważa z kolei, że prezydent wetując rekordową liczbę ustaw zrobił na złość nie tyle rządowi, co obywatelom.
5: Jeżeli nie ma ustawy o podatku dotyczącym akcyzy na alkohol czy podatku cukrowym, to mniej pieniędzy będzie na leczenie wszystkich Polaków, a nie premiera Tuska.
3: Prezydent w pierwszym roku urzędowania wręczył 40 awansów generalskich, nadał blisko 600 tytułów profesorskich. W tej statystyce trudno się doszukiwać nominacji ambasadorskich, bo w tej kwestii prezydent i szef dyplomacji nie doszli do porozumienia. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Konstytucyjnym obowiązkiem prezydenta jest wspieranie rządu, a nie zwalczanie go, mówił Bronisław Komorowski w Polskim Radiu 24. W opinii byłego prezydenta rolą prezydenta jest stabilizowanie państwa.
6: Moim przekonaniem dobry pomysł na prezydenturę to jest taki, który uwzględnia konstytucyjne obowiązki prezydenta. Prezydent w konstytucji ma przypisane uprawnienia w zakresie wspierania rządu, a nie w zakresie zwalczania rządu. To dotyczy między innymi polityki zagranicznej, ale nie tylko. Rolą prezydenta jest funkcja stabilizatora państwa i pewnego elementu równoważącego państwo.
0: Pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego komentują też eksperci. Politolog dr Piotr Pochyła ocenia, że prezydent konsekwentnie buduje wizerunek aktywnego i zaangażowanego polityka, który integruje prawą część strony politycznej. Jak podkreślał na naszej antenie, Karol Nawrocki pozycjonuje się ponad tradycyjnymi strukturami partyjnymi.
7: To nie jest prezydent, który chce po prostu być w pałacu i co jakiś czas wypełniać swoje obowiązki. Chce być dużym graczem i ten wizerunek takiej osoby zaangażowanej, aktywnej, bardzo często spotykającej się, jeżdżącej po kraju, zabiegającą o uwagę też opinii międzynarodowej. To niewątpliwie wszystko ma służyć temu, żeby zbudować polityka, który łączy prawą stronę sceny politycznej. I myślę, że to jest prezydent na 2 kadencje, czyli ten wizerunek jest świadomym wizerunkiem na 2 kadencje budowania zaplecza.
0: Mówił politolog dr Piotr Pochyła. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna przygotowania do walki o powrót do władzy. Pod hasłem ku nowemu rządowi w Warszawie odbyła się konwencja programowa partii, podczas której przedstawiono najważniejsze założenia nowego programu i zapowiedziano kierunki działań na najbliższe lata. Jakie padły deklaracje i z jakim przekazem Prawo i Sprawiedliwość chce dotrzeć do wyborców? O tym Michał Fabisiak.
8: Jarosław Kaczyński mówił o tym, że zbliża się sezon na niepodległość, w czym upatruje szansę na powrót PiS do władzy. Tłumaczył, że do osiągnięcia tego celu potrzebne jest jedno.

0: jednak dobry program.
1: Coś takiego, co jest bronią przemawiającą do ludzkich umysłów i do ludzkich serc. Tylko wtedy będziemy mogli zwyciężyć.
0: Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek postulował zmianę konstytucji.
2: Trzeba ostatecznie dokonać wyboru między systemem kanclerskim a systemem prezydenckim.
0: Oraz obiecywał rozliczenie obecnego rządu.
2: Napisali na siebie już akty oskarżenia swoimi kompletnie niezgodnymi z konstytucją i z ustawami decyzjami.
0: Zaproponował powołanie nowej formacji, która będzie bronić praworządności, reformę samorządów czy zwiększenie dostępu do mieszkań. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Tymczasem wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło została ukarana przez prokuraturę. Była premier będzie musiała zapłacić 3000 zł za niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Chodzi o postępowanie w sprawie finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury w Rzeszowie przekazała, że sąd wyznaczał kilka terminów przesłuchania byłej premier od maja do lipca.
4: Na żaden z tych terminów pani Beata Szydło nie stawiła się i nie usprawiedliwiła swojej nieobecności. W związku z tym, mając na uwadze takie zachowanie świadka, w tym również dyspozycję artykułu 285 Kodeksu Postępowania Karnego, prokurator wydał postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej. Kara pieniężna została wyznaczona w maksymalnej wysokości, jaką przewiduje Kodeks Postępowania Karnego, czyli w kwocie 3000 zł.
3: Postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej na byłą premier jest nieprawomocne. Beata Szydło może je zaskarżyć do sądu. Według prokuratury sfinansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy mogło wyrządzić co najmniej 8 miliardów złotych szkody Polskiej Fundacji Narodowej. W zeszłym miesiącu zarzuty usłyszał były członek zarządu Fundacji Maciej Eś i były prezes Cezary J. Polska Fundacja Narodowa została utworzona 10 lat temu. Jej głównym celem miało być promowanie wizerunku Polski za granicą i wspieranie gospodarki. Fundację założyło kilkanaście spółek państwowych, m.in. Enea, Orlen i PZU.
5: Suma wydarzeń.
3: Senat odrzucił Mateusza Szpytmę na stanowisku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Przeciwko kandydaturze obecnego wiceprezesa IPN głosowało 50 senatorów, za było 38, jeden wstrzymał się od głosu. 17 lipca Sejm zgodził się na to, by został on prezesem Instytutu, ale do objęcia stanowiska była potrzebna jeszcze zgoda Senatu. Mateusz Szpytma po głosowaniu nie był zdziwiony wynikiem.
6: Spodziewałem się tego głosowania od pewnego czasu, więc nie jest to dla mnie jakieś zaskoczenie. Nie traktuję tego w kategoriach rozczarowania. Wystartowałem, przeszedłem przez dwa ważne etapy. Trzeciego się nie udało. Trudno. Myślę, że moje związki z obecnym prezydentem jako prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, jakby to dawano mi wielokrotnie do zrozumienia, że to, że byłem zastępcą Karola Nawrockiego, nie działa na moją korzyść.
3: Senatorowie, którzy głosowali przeciwko kandydaturze Mateusza Szpytmy, podkreślają, że nie zgadzają się na to, by objął on stanowisko prezesa IPN, bo kiedy był zastępcą Karola Nawrockiego, w instytucie dochodziło do nieprawidłowości finansowych. Potwierdziła to w raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Mateusz Szpytma podkreślił, że zarzuty do tej pory nie zostały skierowane do prokuratury.
6: Mimo że od ogłoszenia tego raportu minęło dużo ponad rok, nie słyszałem o żadnym śledztwie prokuratury w tej sprawie. Wydawaliśmy pieniądze zgodnie z zasadami. To był problem w interpretacjach różnych przepisów ze strony Najwyższej Izby Kontroli. Na przykład Najwyższa Izba Kontroli kwestionowała zasadność powołania biur przez prezesa Karola Nawrockiego. Nie zgadzaliśmy się z tym, ale mimo to nikt tego nie uwzględnił i wszelkie wydatki tych biur, łącznie z pensjami tych dyrektorów, zostały zakwalifikowane jako niegospodarne.
3: Mateusz Szpytma powiedział, że nie będzie ponownie kandydować na stanowisko prezesa IPN. Po decyzji Senatu cała procedura wyboru prezesa rozpocznie się od nowa. W najbliższym czasie kolegium IPN ogłosi konkurs, a następnie wybranego kandydata przedstawi Sejmowi. Grzegorz Braun ma wkrótce usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym publicznego negowania zbrodni nazistowskich. Jak ustaliło Radio Kraków, po uchyleniu immunitetu europosła został on wezwany do krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Sprawa ma związek z jego wypowiedzią z minionego roku, w której zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Słowa te wywołały szerokie oburzenie wśród przedstawicieli Muzeum Auschwitz, historyków i polityków.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Niebezpieczny incydent na lotnisku w Lipsku.

Gdańsku. Niemieckie media informują, że w samolocie, przy którym poprzedniej nocy znaleziono uzbrojonego drona, znajdowała się amunicja. Sprawę bada policja, która ustala okoliczności zdarzenia i sprawdza, kto odpowiada za pojawienie się bezzałogowca w pobliżu maszyny. Co wiadomo o incydencie i jego możliwych konsekwencjach, o tym z Lipska Adam Górczewski.

0: w Torii Niemiec z użyciem uzbrojonego drona, ocenia Armin Schuster, szef MSW Saksonii. W tym landzie z pomocą służb federalnych prowadzona jest analiza, która ma wykazać, kto wysłał materiały wybuchowe na lotnisko, skąd pochodził ten ładunek i z jakiego powodu nie doszło do eksplozji. Poszukiwany jest także drugi podejrzany obiekt, z którym zderzył się samolot podchodzący do lądowania w Lipsku. Policja przeczesuje teren przy lotnisku pod miejscem, w którym doszło do incydentu w powietrzu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku na sortownię Ukrpoczty w Pawłochradzie. Ofiarami uderzenia drona z rakietą są dwie pracownice. Bezzałogowiec zniszczył sortownię i mobilną bazę biurową operatora pocztowego. Okoliczna mieszkanka usłyszała wybuch około południa.
2: Nie było
1: czasu spojrzeć na zegarek, bo była panika. Ludzie krzyczeli, biegali, niektórzy się chowali. Kierowcy zaczęli natychmiast zbierać z okolicy swoje auta, aby nie zostały uszkodzone. Rosyjskie ataki nie zatrzymują funkcjonowania ukraińskiej infrastruktury. Mimo zniszczenia sortowni obsługującej Pawłochrad i okoliczne miejscowości, Ukrpoczta zapewnia, że dostawy emerytur, listów, paczek będą realizowane zgodnie z planem. Tymczasem Ukraina wzmacnia swoje bezpieczeństwo. Do europejskiej inicjatywy budowy zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej dołączyło 10 państw. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, program Freya ma pomóc w opracowaniu do przyszłego roku ukraińskich rakiet balistycznych i nowoczesnego systemu obrony. O szczegółach w materiale.
3: Ukraina sprzmożna zrobić swoją rakietę.
1: Ukraina jest w stanie wyprodukować własną rakietę i wyrzutnię. Partnerzy dostarczą niezbędne komponenty i kluczowe elementy, m.in. radary i czujniki. Wszyscy w Europie odniosą ogromne korzyści do stworzenia własnego kompleksowego programu obrony antybalistycznej, tak mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca ocenił też, że Kijów ma odpowiednie zaplecze naukowe i przemysłowe, a krajowi producenci broni osiągnęli wymagany poziom technologiczny. Według prezydenta rezultaty programu mają zostać osiągnięte na przełomie roku.
4: Suma wydarzeń.
1: Układ Schengen działa i nikt nie może podróżować z Ceuty do Hiszpanii kontynentalnej ani żadnego innego kraju wspólnoty bez zezwolenia, mówi unijny komisarz do spraw wewnętrznych i migracji. Magnus Brinner ocenia, że masowe przekroczenie granicy w Ceucie, do której w ciągu doby z Maroka przedostały się dziesiątki tysięcy migrantów, wstrząsnęło polityką całego kontynentu. Komisarz stwierdził jednak, że strefa Schengen zdała test odporności. To, co wydarzyło się w Ceucie w ostatnich dniach, było testem odporności i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Integralność strefy Schengen została zachowana, a sytuację udało się opanować. Zdecydowana większość osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, wróciły już do Maroka. To jednak, że zdaliśmy ten egzamin z odporności, nie oznacza, że nie możemy działać lepiej. Wręcz przeciwnie. Podczas masowego napływu migrantów na granicę hiszpańskiej Ceuty w ubiegłym tygodniu zginęło około 100 osób. Papież Leon XIV spotkał się z młodymi w Asyżu. Do Bazyliki Matki Bożej Anielskiej przybyły tysiące uczestników międzynarodowego spotkania GO.
5: W programie papieskiej wizyty znalazło się spotkanie z młodzieżą z całej Europy. Młodzi pytali Leona XIV między innymi o to, jak zachować nadzieję i odwagę w świecie wojen i podziałów oraz jak rozeznać własne powołanie. Papież podczas mszy mówił z kolei, że trzeba odrzucić kulturę siły i budować cywilizację miłości, tak jak czynił to święty Franciszek. Zachęcał młodych do działania i solidarności. Drodzy przyjaciele, powód, dla którego święty Franciszek nadal nas przyciąga, tkwi w jego niezwykłej ludzkiej postawie. Zachęcał, by porzucić kłótnie i spory, by się pojednać i objąć jak bracia. Idźmy razem, naprzód, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu, zbyt wielu dzieci bożych, mówił Leon XIV. W spotkaniu w Asyżu uczestniczyły tysiące młodych w wieku od 18 do 33 lat, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Podziurawione dachy, uszkodzone samochody i zniszczone uprawy to bilans gwałtownego gradobicia, które przeszło przez gminę Lubominow w województwie warmińsko-mazurskim. Żywioł trwał zaledwie kilkanaście minut, ale pozostawił po sobie poważne zniszczenia, szczególnie w Lubominowie.

0: Koninie i pobliskim Wapniku. Mieszkańcy szacują straty, a służby pomagają w usuwaniu skutków nawałnicy.
1: Jedna sieczka z dachówki.
2: Ten gracz, jak duży on był?
1: No wielkości pięści dorosłego człowieka.
3: Bardzo duży, jeszcze nigdy takiego nie widziałam. Dziury w dachu.
2: Cała połaść dachu jest uszkodzona, czyli około 160 metrów kwadratowych dachu mamy. Do rozbiórki, do położenia na nowo.
4: Tutaj mówimy o domu, a pan ma jeszcze budynki gospodarcze.
1: W środku już kosiliśmy zboże, zboże jest też zalane. Wiadomo, do wyrzucenia te zboże do niczego się nie nadaje.
0: Straż pożarna informowała o ponad 20 interwencjach w tej gminie, ale niespokojnie było nie tylko tam. W sumie w województwie warmińsko-mazurskim zanotowano ponad 250 zdarzeń wywołanych burzą. Równolegle zupełnie inne zagrożenie przynoszą wysokie temperatury. Lekarze alarmują, że na szpitalne oddziały ratunkowe trafia coraz więcej pacjentów z udarami cieplnymi. Jak podkreśla dr Tomasz Sikora, specjalista medycyny ratunkowej ze szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu, najbardziej narażone są osoby z określonych grup ryzyka.
5: Są to głównie osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi, z cechami odwodnienia, z cechami trudności ogólnoustrojowych związanych z wysoką temperaturą. Zdarzali się także pacjenci w stanie ciężkim, gdy przegrzanie ciała przechodziło już w udar cieplny.
0: Jak dodaje dr Tomasz Sikora, warto zwracać uwagę na osoby, które mijamy na ulicy, bo upał może u nich powodować problemy zdrowotne.
5: Podejść do tej osoby, zapytać się, czy potrzebuje naszej pomocy, zachęcić ją do tego, żeby może usiadła, żeby się nie przewróciła i nie doznała jakichś dodatkowych urazów. No i porozmawiać z nią, jak się czuje, czy ewentualnie możemy jej jakoś pomóc. Jeżeli osoba jest w pogorszonym kontakcie logicznym, jeżeli nie odpowiada na nasze pytania, jeżeli straciła przytomność i już leży gdzieś na ziemi, powinniśmy zadzwonić pod numer 112 i uzyskać pomoc dyspozytora medycznego.
0: Udar cieplny to poważne zagrożenie. Podczas fali upałów dochodzi do niego, gdy organizm nie jest w stanie skutecznie odprowadzić nadmiaru ciepła, a temperatura ciała gwałtownie wzrasta. Stan ten może prowadzić do niewydolności wielu narządów, w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Upały biją też historyczne rekordy w Zakopanem. Po raz ósmy w tym roku termometry na równi Krupowej wskazywały ponad 30 stopni. To wynik porównywalny z liczbą upalnych dni, jakie odnotowano w stolicy Tatr w ubiegłym stuleciu. Padł też rekord średniej dobowej temperatury. Natalia Ertman z Radia Kraków.
6: Średnia dobowa temperatura w Zakopanem osiągnęła 26,8 stopnia. To wynik typowy dla stref zwrotnikowych, poinformował Paweł Parzuchowski, kierownik zakopiańskiej stacji IMGW. Niewiele zabrakło do pobicia absolutnego rekordu stolicy Tatr, który wynosi 32,8 stopnia. Wczoraj odnotowano temperaturę niższą zaledwie o 0,3 stopnia. O krok od historycznych wyników było jeszcze wyżej w górach. Na Kasprowym Wierchu odnotowano 23,2 stopnia, na Hali Gąsienicowej ponad 26, a w Dolinie Pięciu Stawów aż 25 stopni. Nad Morskim Okiem i na Hali Ornak termometry pokazały ponad 30 stopni. Natalia Ertman, Radio Kraków.
0: W najbliższych dniach synoptycy zapowiadają spadek temperatury. Powietrze zwrotnikowe jest wypierane z nad Podhala. Nad Tatrami gromadzą się chmury i przejdą też burze. Po tragedii w Wągrowcu, gdzie na dzikiej plaży utonęło wczoraj dwóch 13-letnich chłopców, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Nie ma podstaw, by przyjąć, że do śmierci chłopców przyczyniły się inne osoby, czy też przez działanie, czy zaniechanie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
7: Jeden z nich wszedł do wody, mimo przywoływania go przez kolegów, aby do niej nie wchodził, nie cofnął się i nagle zniknął pod powierzchnią jeziora. Jeden z jego kolegów pobiegł go ratować. Niestety on również zniknął pod powierzchnią jeziora. Brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie.
0: Sekcję zwłok chłopców zaplanowano na 10 sierpnia. Trwa przesłuchiwanie świadków, by szczegółowo wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Szpitalowi gminnemu w Bogatyni grozi likwidacja. Dług placówki przekroczył 30 milionów złotych, a samorząd co roku musi dokładać kolejne miliony. Tak dramatycznie jeszcze nie było, mówią o sytuacji władze miasta. Burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz mówi, że jedynym ratunkiem dla placówki jest jej połączenie z wysokospecjalistycznym zespołem opieki zdrowotnej Bolesławiec Zgorzelec.
8: Uważamy, że to jest jedna z dróg, która może uratować funkcjonowanie szpitala. Czy w takiej formie jak dzisiaj? Na pewno nie. Będziemy musieli z czegoś zrezygnować, ale być może coś otrzymamy w zamian. Dlatego też trwają rozmowy.

0: A co takie połączenie oznaczałoby dla mieszkańców? O tym mówi dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Kamil Barczyk.
1: Utrzymanie podstawowych usług, które są w szpitalu, ale przede wszystkim rozwój, głównie ambulatoryjnych, kardiologa, neurologa, tomografii komputerowej, realizacji wielu programów profilaktycznych i szeroko rozumianej diagnostyki, która jest tak bardzo potrzebna dla mieszkańców.
0: Mają konsultacje w sprawie połączenia placówek. Od prawie 600 dni idzie pieszo z Myśliszewic pod Radomiem do Sapporo w Japonii. Podróżnik Mateusz Krzyżanowski obrał sobie cel pokonanie 18 tysięcy kilometrów. W tym czasie udało mu się odwiedzić wiele krajów.
2: 15 listopada 2024 roku wyruszyłem swoją pieszą wyprawę z Polski do Japonii. Przeszedłem takie kraje jak Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Gruzja, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Afganistan.
0: W każdym kraju stawiam sobie inne cele, a jednym z moich najnowszych dokonań jest zdobycie szczytów w Nepalu, dodaje Mateusz Krzyżanowski.
2: Udało mi się zdobyć 3 pięciotysięczniki, Palapatar 5644 metry, a Chugun Kri i Chugun Kse zdobyłem tego samego dnia.
0: Zanim dotrze do Japonii, Mateusz Krzyżanowski planuje jeszcze przejść przez 6 krajów, w tym m.in. Bangladesz, Tajlandię i Wietnam. Do pokonania zostało mu nieco ponad 8 tysięcy kilometrów. No to trzymamy kciuki. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała dziś Kamila Kuzar. Kolejna porcja informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiecy, dziękuję. Do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: O reklamie. Autopromocja.
7: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
3: Autopromocja.
8: 24 minuty po godzinie 23.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Tak zwana afera w Szpitalu Południowym spowodowała ogromne zainteresowanie systemem płac w ochronie zdrowia. Wielu dziennikarzy monitoruje, ministerstwo monitoruje, Najwyższa Izba Kontroli też monitoruje. No a od wczoraj obowiązują przepisy określane jako ustawa PESEL-owa i ustawodawca ma nadzieję, że będzie można dokładniej monitorować wynagrodzenia medyków i sprawdzać, gdzie oraz na jakich zasadach pracują. I właśnie o tym na naszej antenie mówiła doktor habilitowana Małgorzata Gałązka-Sobotka, rektor uczelni Łazarskiego, a z naszą gościnią rozmawiała Maria Furdyna.
10: Czy to krok w dobrą stronę, czy uda się rzeczywiście uniknąć takich patologii, jakie mieliśmy w Szpitalu Południowym, bo tak naprawdę od tego się wszystko zaczęło. Sprawa Dawida Kacprzyka, jego zarobków, braku wystarczającego wykształcenia lekarz na specjalizacji wywołała burzę i spowodowała zmiany.
11: Rzeczywiście prawdą jest, że ta ustawa i wiele innych zapowiedzianych przez rząd regulacji porządkujących system organizacji wynagrodzenia i zatrudniania kadr medycznych jest odpowiedzią na ujawnioną aferę. Trochę szkoda, że potrzeba nam aż tak głębokich, rażących zjawisk, abyśmy mogli reagować na symptomy, które już się pojawiały istotnie wcześniej. O tym, że po pierwsze lekarze pracują w bardzo wielu miejscach pracy, bardzo często deklarując tą pracę, a nie może koniecznie będąc realnie rzeczywiście w dyspozycji danego podmiotu, danego

0: ośrodka, a zatem pacjentów, że wynagrodzenia wymknęły się spod kontroli. O tym mówili menadżerowie, myślę, na każdym kongresie medycznym w ciągu ostatnich 2 lat. Od momentu wejścia w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która zagwarantowała taką pewną lawinę corocznego podnoszenia wynagrodzeń kadr medycznych, tak naprawdę mechanizm alokowania środków na wynagrodzenia sprawił, że wymknęły się przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na kontrakcie. I te zjawiska my obserwowaliśmy, o nich się bardzo głośno już mówiło i tak naprawdę dużo, dużo wcześniej potrzebowaliśmy reakcji regulatora, aby nie doszło do eskalacji do takiej skali, jaką zaobserwowaliśmy już w przypadku pana Dawida Kasprzyka. Przy czym oczywiście trzeba założyć, że ten akurat przypadek należy jednak uznać jako pewien incydent, bo nie zakładam, że aż ogromnej skali tego typu historii. Niemniej jednak na pewno regulacje są potrzebne. Czy aż takie w postaci ustawy PESEL-owej? Ja od samego początku miałam do tego wątpliwości i wciąż te wątpliwości w sobie noszę. Od razu się z Państwem nimi podzielę. Dlatego, że myślę, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji absolutnie potrzebuje wiedzy na temat tego, jaki jest udział wynagrodzeń zarówno na umowę o pracę, jak również na umowy kontraktowe w przeliczeniu na liczbę personelu, na kategorie stanowisk, na kategorie specjalizacji, nawet wymiar doświadczenia danych grup zawodowych. Ale czy na pewno powinniśmy schodzić aż tak głęboko, że odnosimy to do indywidualnego PESEL-u? Tu już z tym pytaniem pozostawię pewnie każdego słuchacza odrębnie, bo mamy pewnie każdy z nas na to indywidualne spojrzenie. Ja osobiście uważam, że żeby dobrze zarządzać polityką publiczną albo dobrze zarządzać dużym podmiotem, sama jestem odpowiedzialna za dużą uczelnię i myślę, że nie muszę schodzić i nie pytam o to swoich kadr, ile zarabia poszczególny pracownik. Pozostawiam to w delegacji poszczególnych menedżerów wydziałów. Interesuje mnie struktura wynagrodzeń. Interesuje mnie to, ile wydajemy na wynagrodzenia, ale w relacji do jakości pracy. I to, czego mi w tej ustawie brakuje i w zaproponowanych regulacjach, to nadal odniesienia się do tego, czy za pieniądze, które alokujemy dzisiaj na wynagrodzenie kadr medycznych, osiągamy i otrzymujemy pracę wysokiej jakości, że ona jest nie tylko mierzona liczbą godzin poświęconych na pracę do wartości wynagrodzenia, bo dzisiaj już wiemy, że zapłacimy 240 zł za godzinę i nie więcej niż 38 400 za pełen etat. Są wyjątki, będą wyjątki, które będą mogły zarobić więcej, ale jak to się ma do jakości pracy, do skuteczności diagnozy, leczenia, empatii, dobrej komunikacji, to są jeszcze takie pytania, na które niestety te regulacje nie odpowiadają.
1: Ja bym tutaj zadała inne pytanie, czy nie należałoby zacząć nie od zarobków, a od czasu pracy lekarzy, bo oczywiście też będę chciała poruszyć ten wczorajszy audyt, a raczej wyniki audytu, które przedstawił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dotyczący Szpitala Południowego, że lekarze potrafili pracować przez 3, 4 lub 5 dni bez przerwy. Zastanawiam się nad tym, czy to nie jest ważniejsze, czas pracy lekarzy, żeby ci lekarze nie byli przemęczeni, no bo tutaj oczywiście przemęczony lekarz może popełnić błąd w leczeniu pacjenta.
0: Absolutnie to jest fundament. Absolutnie fundamentem jest i myślę, że sama ustawa PESEL-owa i tak ją traktuje, ma służyć przede wszystkim pogłębieniu wiedzy na potrzeby analizy i ona nie rozwiązuje generalnego problemu, jakim jest właśnie ta wieloetatowość i deklaracja pracy po prostu w normach czasu pracy, które w pewnych miarach czasu pracy, które stoją w sprzeczności po prostu z wydajnością człowieka. Wprawdzie, jak czytam fora internetowe, komentarze pod różnymi artykułami czy wypowiedziami, to wypowiadają się przedstawiciele przede wszystkim starszego pokolenia lekarzy, którzy przywołują, że przecież kiedyś normą było, że się przez 3 doby pracowało w szpitalu. Niemniej jednak wydaje mi się, że dzisiaj jednak uzmysławiamy sobie, że to nie była norma, że to,

0: że kiedyś tak się pracowało, to wydaje się, że jednak nie powinniśmy tego traktować jako coś, co gwarantuje zarówno bezpieczeństwo pacjentowi, jak przecież również chodzi nam, a powinno to być naszym wspólnym interesem, bezpieczeństwo samego medyka. Nam zależy, żeby medycy, pracując, przychodząc do pracy, mieli warunki fizyczne i psychiczne do tego, żeby tą pracę wykonywać w skupieniu i jakby dobrej, pełnej wydajności w każdej godzinie swojego limitu czasu. Jeżeli to będzie, tak jak podano wczoraj w audycie, 110 godzin ciągiem, no to musimy sobie zadać pytanie, czy nie będzie trochę tak, że ten pacjent, który będzie miał pecha i trafi na tą 100 setną godzinę czy 110, to jakie są jego szanse na to, że ten lekarz rzeczywiście z pełną czystością, precyzją umysłu będzie podejmował interwencje medyczne. Zdrowie jest bardzo wrażliwym zasobem i żeby móc się nim efektywnie, o nie efektywnie troszczyć, to każdy medyk, nie tylko medyk, ale towarzyszący mu pracownicy wspierający oraz systemy informatyczne i narzędzia, które są do dyspozycji lekarza, powinny być sprawne. Dużo mówimy o tym, że przychodzi pacjent do przychodni i okazuje się, że odwołane jest badanie, ponieważ zepsuł się sprzęt, prawda? Tak. I my mówimy, okej, rozumiemy, ale przecież to zepsucie może dotyczyć również lekarza w rozumieniu takim, że jego zdolność do wykonywania tej pracy jest ograniczona wysiłkiem, zmęczeniem, przepracowaniem i nas po prostu na to nie stać, zarówno z punktu widzenia ludzkiego zdrowia i życia, ale nas nie stać, żeby lekarze w ten sposób pracowali, tak mieli zorganizowaną pracę, ze względu również na to, że dużo inwestujemy jako kraj w wykształcenie tego lekarza. I jeśli potem zużywamy ten zasób ludzki w taki sposób nieracjonalny, to tak naprawdę sami sobie bardzo szkodzimy. Zatem normy pracy bardzo ważne. Oczywiście pojawia się pytanie, co będzie w systemie, jeżeli my te normy dzisiaj wprowadzimy, czyli lekarze będą pracowali jednak w bardzo ograniczonym wymiarze, maksymalnie 2 etatów, a mówi się o tym, że ta kontrola będzie dotyczyła również zatrudnienia w sektorze finansowanym ze środków publicznych i komercyjnych, bo wiemy, że w danym szpitalu w spółce na przykład prowadzi się działalność zarówno na NFZ, jak również komercyjną i te wymiary czasu będą kontrolowane przez NFZ, to sprawia, że być może część lekarzy powie, to ja po pierwsze nie chcę być poddany nadzorowi, jeśli chodzi o wysokość moich wynagrodzeń. Po drugie, ja jednak chcę pracować w takim mniej, większym wymiarze czasu pracy, bo czuję, że mogę na to sobie pozwolić i nie chcę być w limicie wynagrodzenia za godzinę i wielu lekarzy podejmie decyzję o wyjściu z sektora publicznego. I to są takie pytania, na które dzisiaj co do tego, jakie scenariusze zajdą na rynku pod wpływem wejścia w życie wszystkich tych regulacji o raportowaniu wynagrodzeń, o limicie czasu pracy, o maksymalnej stawce za godzinę, one wpłyną na decyzję co do tego, w jakim sektorze będzie pracował lekarz i pytanie, które interesuje pewnie każdego z nas, bo każdy z nas albo był już pacjentem, albo jest, albo będzie, bo ktoś z naszych bliskich, jak to wpłynie na dostępność do świadczeń? Czy ta dostępność będzie zapewniona i czy nie pogłębią się przede wszystkim różnice w dostępności do świadczeń? Tutaj rola ewaluacji i nadzoru regulatora nad tym, aby rynek nam tu się, powiedziałabym, lokalnie nie porozpadał, jest dzisiaj ogromna i na pewno ta odpowiedzialność jeszcze większa.
1: Z rektor uczelni Łazarskiego, doktor habilitowaną Małgorzatą Gałązka-Sobotką, rozmawiała Maria Furdyna. A ja patrzę na zegar, 35 minut po godzinie 23. Powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego wieczornego spotkania w Polskim Radiu 24. A dzisiejszą audycję przygotowały Kamila Kuzar i Patrycja Pindakiewicz. Zrealizowali Eldar Pedorenko i Wiktor Sudyka, a ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
2: powtórka programu.
3: Tu Polskie Radio 20.

0: 24 przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Kaseta magnetofonowa, Walkman czy magnetowid? Dla jednych to symbole dzieciństwa, a dla innych muzealna ciekawostka. Choć od lat 90. minęło już ponad 30 lat, to sentyment do tamtej dekady nie słabnie. Czy tęsknimy za samymi rzeczami, czy raczej za emocjami, które się z nimi wiążą? I jak ten świat mogą odbierać dzieci, które wychowują się już w zupełnie innej rzeczywistości?
1: Do pomyślenia.
0: O to wszystko będę pytać Cezarego Molskiego. Założyciel Muzeum Kaset w Piasecznie jest dziś z nami w studiu. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Skąd bierze się nostalgia za latami 90?
2: Oczywiście bierze się od tych pokoleń, od tych osób, które to przeżywały. Jeżeli mając 46 lat jestem przewodnikiem dla moich najbliższych, dla moich synów, no to dla mnie to jest też dodatkowy wyróżnik, w sensie takie zadowolenie osobiste, dlatego że w tym świecie, który tak naprawdę też mi już ucieka, albo zaczął uciekać, gdzie nie nadążam, nie mam tej potrzeby, okazuje się, że mogę być też dla kogoś bliskiego, tym właśnie tym przewodnikiem, tą osobą, która będzie pokazywała im coś, na czym się nie znają. Albo nawet nie pomyśleli, żeby się poznać, bo może tego nie mieliby styku z tymi rzeczami, gdyby właśnie nie takie miejsca, nie takie zainteresowanie, nie takie pasje.
0: A tęsknota za latami 90. to jest bardziej nostalgia właśnie za naszą młodością, czy może za tym konkretnym stylem życia?
2: Może bardziej za tym, czego nie mieliśmy. Tak mi się wydaje przede wszystkim. To znaczy, to jest też w chwili obecnej, mamy taką możliwość dzięki portalom aukcyjnym czy ogłoszeniowym, żeby w końcu zrealizować swoje marzenia sprzed lat. Te marzenia o sprzęcie, które, mówię tak jako mężczyzna, o sprzęcie, który miał brat starszy o 5 lat, o tych wieżach, kolumnach i innych sprzętach, chociaż w Walkmanach, tak, gdzieśmy rywalizowali. Jako młodszy wiedziałem, że zawsze dostaję sprzęt trochę gorszy, tańszy, no bo byłem młodszy i miałem też inne oczekiwania, ale to brat wyznaczał te trendy i rzeczy, którym się interesował i które kupował, a teraz jest możliwość tego, żeby to nabyć. I oczywiście to jest też zarażenie się od innych, bo mając określoną wiedzę w latach 90., potem 2000 i teraz, kiedy spotykamy inne osoby, które mówią, ale możesz mieć tutaj Radmora i taka wieża, nagle Radmora pojawia się, akurat byłem jakiś tam w Błędowie, robiłem konferencję i w pięknym dworze pełni odrestaurowanym stała właśnie wieża, kompletna wieża Radmora. Radmor Gdynia, zresztą ta firma jeszcze istnieje, chociaż nie produkuje tych sprzętów. I okazuje się, że wówczas mamy możliwość tego, żeby przechodzić ten Rubikon swojej percepcji, swoich marzeń i, że tak powiem, dalej to rozszerzać. Jest taka możliwość, tak? To znaczy, to jest właśnie na zasadzie takiej, że mam też możliwości finansowe do tego, żeby móc podążać za swoimi marzeniami, czyli tak najpierw realizuję to tak zamierzchłe, a teraz dobrze się czuję z tymi zamierzchłymi, przesuwam je dalej w związku z tym, że mam większą wiedzę, mam podobne osoby, które się tymi rzeczami interesują i to one mnie stymulują do tego, żebym dalej, że tak powiem, tą wiedzę, którą kiedyś tam zatrzymałem się w punkcie N, mógł nie tylko nadrabiać, ale także rozwijać.
1: Do pomyślenia.
0: A lata 90. wiążą się jeszcze z płytami CD? Czy to jest głównie kaseta magnetofonowa lub kaseta wideo?
2: Także z płytami CD jak najbardziej. Tutaj mamy przykład chociażby Jerozolimskie, dawny sklep Digital, obecnie Ośrodek Kultury w Śródmieście, gdzie znajdował się najpiękniejszy, najbardziej ekskluzywny sklep i który oferował przegrywanie właśnie z płyt CD na kasety, żeby taki katalog mamy też w muzeum. Natomiast płyta CD...
0: A po co przegrywać z kasety na...
2: Z płyty CD na kasetę.
0: No właśnie, po co przegrywać z płyty CD na kasetę? Bo wydaje mi się, że jednak płyta CD jest trochę o krok wyżej, nie?
2: Tak, tylko chodziło o to, że pojawiało się, że była lepsza jakość, więc mieliśmy mastera, czyli to źródło tej lepszej jakości i po prostu nie każdego było wtedy stać na płyty CD. Więc, które oczywiście później, kawałek dalej, jak przyjmie przemieścimy się z Alei Jerozolimskiej vis-a-vis Muzeum Narodowego, przemieścimy kawałek dalej na Stadion Narodowy, na Stadion obecnie Narodowy, a wcześniej Stadion Dziesięciolecia. Tam może było te płyty nabyć w formie pirackiej z różnych źródeł. Chodziło do też czegoś,

0: takie marzenia były, tak? Polegające na tym, że chciałbyś mieć te najnowsze nośniki. Oczywiście nie wszystkie nośniki były dostępne w wersji tej spiraconej. Natomiast to polegało na tym, że po prostu chciało się mieć też te utwory jakby w lepszej jakości, też to źródło. Bo to źródło kaset, które były przegrywane na straganach, które i oczywiście też profesjonalnie firma Takt do tej pory istnieje. Zresztą oni bardzo szybko po wprowadzeniu ustawy o prawie autorskim tak naprawdę dostosowali się do rynku. Natomiast te kasety zawsze nie gwarantowały jakości. Nawet kaseta zafoliowana nie gwarantowała jakości. Natomiast to też oczywiście wynikało też ze sprzętu, aby ta CD w miarę grała, aby to jest spójnie. Natomiast ta CD dla mnie osobiście i może też dla wielu osób jest takim trochę ślepym zaułkiem z punktu widzenia bardziej tych wspomnień, bo też mówimy o takich wspomnieniach, że jeżeli coś mamy odkryć na tej kasecie, jak my otrzymujemy mnóstwo tych kaset, do nas ludzie przysyłają z Polski, bo dość potem się cieszą się, że jest takie miejsce, gdzie można to odesłać i sprzęty, i kasety, my odkrywamy różne też, nie tylko utwory, ale też różne grupy, różne nagrania osobiste, różne nagrania właśnie Polskiego Radia, czy z innych źródeł, a płyta CD dość często znosi gorzej upływ czasu niż kaseta magnetofonowa. Dlatego, że my jest pokryta w sumie dla zabezpieczenia mechanicznego, pokryta jest plastikiem i ten plastik po prostu zwyczajnie robi się mleczny i wtedy wówczas laser nie przebija się. Więc to nie jest właśnie to też, które przynosił pytanie, dlaczego nie płyty CD, dlatego że kaseta nawet zawilgocona w większości można ją słuchać. Natomiast druga rzecz jest taka, także, że tak powiem, kontaktu fizycznego. Tak? Tutaj w kasecie zawsze coś może przewinąć, może było użyć ołówka, kaseta ma fakturę, którą możemy dotknąć i to właśnie bardzo cenią sobie dzieci. Nawet często w trakcie warsztatów upcyclingowych, gdzie z tych starych kaset, które już nie nadają do niczego, robimy przyborniki, faktura ma znaczenie. To znaczy to, że ona też nawet jak potrząśnięta te roleczki, one tam brzęczą, to też ma znaczenie dla dziecka i wówczas, oczywiście kolorystyka, płyta jest najczęściej była, oczywiście bo z jednej strony był nadruk, ona była odbijała, zresztą te płyty CD używamy, te, których są, że tak powiem, też zużyte, porysowane, my używamy właśnie do tych przyborników, jak robimy, ale kaseta ma jednak w odbiorze, patrzę już zupełnie obiektywnie na dzieci i młodzież, jednak kaseta ma to coś sobie więcej i mechanicznego, i takiego, bym powiedział, organoleptycznego, że dzieci jednak skłoniają się ku kasecie.
1: To skoro wspomniał pan już o swoim muzeum, to ile kaset macie na stanie obecnie?
0: Mniej więcej około 15 tysięcy.
1: 15 tysięcy? Ile to może zajmować miejsca łącznie?
0: Mamy kontener magazynowy. To jest jedno miejsce. Oczywiście mamy na zapleczu naszego muzeum, to w pudłach. One są, to są tak jakby przejrzane. To oczywiście mamy też pewne trudności z tym, żeby to wszystko, że to spisać, poukładać, dlatego że no, też jakby liczba osób, która i pracuje, i to nas wspomaga, nie jest zbyt duża. Też posiłkujemy się wolontariuszami. To są same kasety magnetofonowe. Mamy jeszcze kasety wideo. Mm-hmm. Głównie oczywiście VHS, chociaż mam też inne standardy. Także pokazywać, jak to wszystko ewoluowało. Trochę nawet bardziej niż w zakresie, znaczy na pewno bardziej niż w zakresie kaset audio. I ich mam kilka tysięcy, to będzie około 3 tysięcy w chwili obecnej.
1: Czyli kasety wideo też były wykorzystywane do nagrywania programów? Też mają państwo takie rzeczy? Nagrywane z nagrywarki.
0: Jak najbardziej mamy nagrania prywatne i te nagrania prywatne, takie, jeżeli sobie spojrzymy na współczesne media społecznościowe i grupy, które się tym zajmują, to jest często poszukiwanie właśnie nagrań prywatnych z telewizji, czyli określonych z określonymi lektorami, na przykład określonych filmów, to jest sobie jedna grupa. Druga grupa jest polegająca na tym, gdzie my robimy takie w ramach archiwistyki społecznej. Prosimy osoby, przegrywamy za darmo na przykład kasety lub też odpłatnie i żeby znaleźć, nie pojrzeć na tą młodą parę, czy na chrzciny, czy na jakieś inne uroczystości rodzinne, tylko żeby zobaczyć, co się dzieje z tyłu. Z tyłu Tarczyna, bo jak widziałem w powiecie piaseczyńskim, z tyłu Tarczyna, z tyłu Piaseczna i wtedy nie widzimy tych bloków. Okazuje się, bo moje rodzinne rejony, czyli Jelonki Warszawskie, Pola Kapusty i tak dalej, więc to też z tego punktu widzenia jest to dość ciekawe. Mamy kolejne oczywiście nagrania też takich innych wybranych programów, które cały czas nie są zdigitalizowane i cały czas nie funkcjonują jeszcze w przestrzeni tej internetowej, albo naprawdę takie bardzo ciekawe smaczki. Tutaj pochwalimy się, że we współpracy z TVP Telewizją Polską do jednego programu byśmy przegrywali, digitalizowaliśmy właśnie VHS-y na potrzeby jednego z znanego zespołu

0: rockowego, gdzie gdzieś na Mazurach w domku były takie nagrania tworzone. Więc to jest naprawdę bardzo szeroki spektrum. Łącznie z tym, że też wiele osób miało różnego rodzaju takie koniki tematyczne. I na przykład dostaliśmy taki zestaw kaset, gdzie VHS, gdzie ktoś nagrywał tylko pokazy mody. Albo jest, tylko są same kabarety. Albo są, i to jest już pięknie opisane. W ogóle na maszynie są te opisy, tak, że tak powiem, pięknie napisane, potem są przyklejone. Więc wszystko jest dokładnie opisane, co i jak. I to jest, więc wydaje nam się, że w XXI wieku, w tych latach 30., w których się znajdujemy, mamy chwilę obecnie, już mamy wszystko. Tak? W sensie w internecie nam się wydaje i on to się cały czas rozszerza, ale wbrew pozorom jeszcze dużo tych rzeczy, które było, jest jeszcze niezdigitalizowanych i właśnie w zależności od tego, do czego to potrzebujemy, możemy te materiały wykorzystywać.
1: To jest taki kawał historii, który mógłby zniknąć, gdyby nie to, że państwo to digitalizują.
0: Nie tylko my, bo tak naprawdę otrzymujemy też sporo kaset, które digitalizują osoby prywatne. Jest teraz dość prosta, dzięki naprawdę ogólnodostępnym programom do przegrywania i też te urządzenia nie są też takie drogie. Oczywiście to zależy od jakości są. I wiadomo, że im lepszy był sprzęt, tym lepsza to będzie jakość. Oczywiście mamy obróbkę też AI, jak już tutaj jesteśmy we współczesności. Natomiast i te osoby po prostu nam udają te kasety. Ja sami sobie digitalizują. Też zauważyliśmy, że już dotknęliśmy kwestii płyt. Też sporo osób, które ma płyty na DVD, też przynosi sobie to, ripują tak zwane, czyli przegrywają w formie plików MP4 na przykład, czy AVI na dyski twarde swoich komputerów, żeby te płyty już gdzieś tam sobie już można było oddać je. Więc mamy taką tendencję do tego, żeby jednak to wszystko jakoś archiwizować i to jest też cudowne, dlatego że jednak mamy nawet w tej chwili tego procesu, który najczęściej musi odbywać się w 100% musi odbywać się w sposób real time, czyli takiego rzeczywistego czasu, czyli nie możemy tej kasety przyspieszyć, podkręcić nagle, żeby ona nam się przegrała szybciej, tylko musimy te 3 godziny albo i więcej, w zależności czy to jest long play, czy standard play odtworzyć, to nawet zerkając na tą kasetę sprzed lat, po prostu zwyczajnie sobie przypominamy pewne rzeczy i ja na przykład jestem teraz na etapie, robiłem 20-lecie po maturze kilka lat temu, a na przykład teraz jestem na etapie, żeby spotkać się ze swoimi znajomymi z podstawówki gdzieś to, więc znowu powracamy do wspomnień, do sentymentów, też do relacji. I w tym wszystkim, bo oczywiście miejsca są ważne i one się mogą zmieniać, to jest też cudowne pokazywanie tego, ale wydaje mi się, że to też bardziej chodzi o to, że jeszcze próbujemy bardziej do tych relacji wrócić. Tak? I mając, łącząc to ze współczesnymi technologiami, gdzie mamy możliwość tego, że istotnie koleżanka Joanna na przykład klasy ostatnio zaprosiła mnie na Facebooku, to tym bardziej motywuje do tego, żeby faktycznie takie spotkania zrobić, nawet z jakąś grupą osób i powracać. I uważam, że to jest pod tym względem połączenie starej technologii z nowymi możliwościami komunikacyjnymi, gdzie jest to o wiele łatwiejsze. Mamy możliwość tego, żeby faktycznie budować te relacje. Ale właśnie przyczynkiem do tego i to jest sobie będzie zawsze ten Walkman, ta kaseta, jedna czy druga, czy ta do przegrania, czy ta przegrywana, czy ta, która po prostu zwyczajnie gdzieś, żeśmy ją zobaczyli i nagle okazuje się, że przypominamy sobie o tym, że może nie słuchać tego, co jest dawane w tych serwisach streamingowych, które nam serwują po prostu poszczególne utwory, bo może tak nas widzą po prostu te algorytmy, tylko zaczynamy sami że tak powiem, poszukiwać tych swoich utworów i faktycznie profilować te algorytmy pod nas, tak? Znaczy, i wydaje mi się, że wówczas najpiękniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że sam widzę to po sobie, że tak ja teraz się uśmiecham, bo gdzieś tam widzę przed oczami pewne sceny, to jest, że ludzie jednak te wspomnienia widzą, może z perspektywy dzieci, dzieci widzą po prostu, jak rodzice się uśmiechają, tak? Jak rodzice i tak spontanicznie, że to nie jest na zasadzie, nie wiem, prezentu czy sytuacji, tylko po prostu uśmiechają sami do siebie. I to jest też coś, taka magia się dzieje, w cudzysłowie oczywiście, taka przed tą ścianą kaset, którą mamy 1000, akurat mamy wystawione, tak, że każdy może sobie wyjąć kasetę i posłuchać. I taka magia się dzieje na zasadzie takich właśnie tych relacji, gdzie że nagle faktycznie jesteśmy w stanie się zatrzymać i jeżeli nawet tylko dla tego jednego powodu, dla tej jednej sytuacji, czy nawet potem może jakieś tam follow-upów polegającego na tym, że będzie później ta rozmowa o

0: swoich utworach w domu, o jakichś ulubionych zespołach sprzed lat. Dowolne, czy to będzie jakieś zdjęcie, przeglądanie. Nieważne, jak to się skończy. Ważne jest to, żeby gdzieś ten punkt się wydarzył, tak? Ta sytuacja się wydarzyła. Bo często jest tak, że i to jest takie moje też patrzenie i ta radość taka osobista, że właśnie biegnąc z tej codzienności i wchodząc cały czas do przodu, czyli wychodząc naprzeciw potrzebom, które mamy, także i dzieci, i własnych, po prostu gdzieś zapominamy, co nas tak naprawdę cieszyło w tym życiu i co nas budowało.
1: I warto też czasami cofnąć się do takich rzeczywistych nośników, bo też nie wiem, czy pan albo państwo wiedzą, serwisy streamingowe, takie jak na przykład Spotify, coraz częściej podrzucają nam muzykę tworzoną przez sztuczną inteligencję. Algorytmy bardzo lubią podrzucać nam coś, na czym Spotify może zarobić jeszcze więcej, więc to też jest jakiś jeszcze argument, żeby sięgać do tych takich fizycznych nośników. A jeszcze wracając do relacji, bo to, co pan mówił o dzieciach, które mogą znaleźć połączenie na nowo z rodzicami, to też jest bardzo ciekawe, bo to są dzieci, które dorastały dzieci lat 90. współcześnie rodzice, to są dzieci, które dorastały w czasie takiego dosyć szybkiego rozwoju technologicznego, kiedy wszystko zaczęło przechodzić do internetu, do chmur. I współczesne dzieci już znają, no właśnie, głównie smartfony, internet. Jak reagują, kiedy pierwszy raz, być może pierwszy raz, widzą taką kasetę magnetofonową, którą można przewinąć?
0: Przede wszystkim to jest zaskoczenie ogromne, to, że cokolwiek się rusza. Bo jesteśmy w świecie dotykowym, więc tak naprawdę tutaj mamy jakieś małe mechanizmy, które się pojawiają. Mamy też taką serię sprzętów dla dzieci, gdzie właśnie tam było okienka z tyłu, gdzie można było podkreślić, jak to wszystko się kręci, jak to wszystko jest napędzane paskami. To jest kolejna rzecz. Druga rzecz jest taka, która jest duże zaskoczenie, polegając na tym, że jak mówimy, naciśnij. Większość walkmanów ma, czy sprzętów potrzebuje, żeby nacisnąć. Oczywiście były potem też takie dotykowe na mikrostyki, natomiast też były bardziej w dekach, czy w innych sprzętach, takie bardziej zaawansowane, ale większość jednak to są fizyczne i trzeba nacisnąć. I okazuje się, że ani młodzież, a jak najbardziej dzieci nie potrafią naciskać. To jest po prostu dotykanie. I okazuje się, że wbrew pozorom naprawdę zainteresowanie i formą, kształtem, fakturą sprzętu. To, że głośniki są na magnetofonie, mają taką siateczkę, ale metalową. I to powoduje, że nie potrzebujemy zajęć, może prawie nie potrzebujemy zajęć takich sensorycznych dla dzieci. Tutaj wszystko ma swój wyraz, pomysł też był na to wszystko, bo zwróćmy uwagę, że mając te nasze smartfony tutaj, nawet patrzymy na nie, one są bardzo do siebie podobne. I oczywiście ktoś teraz wymyślił, że może byśmy składali te ekrany jednak. I
1: powrócili.
0: Już, tak, powrócili do składanych, ale tu ekran się składa, tak? Natomiast sytuacja też polega na tym, że dzieci też widzą, że za tym stoi jakiś pomysł, coś więcej, tak? Znaczy ktoś starał się wyróżnić, nawet formą przycisku. Jedne są kwadratowe, drugie jest...
1: designy, tak, designerskie.
0: Jak najbardziej.
1: Różnice.
0: I też mechaniką, że kaseta może być jedna za drugą, tak ustawiona akurat w jednym ze sprzętów. Tak? Więc i to jest cała, że tak powiem, cały taki obszar, gdzie one mogą coś odkrywać. Że to nie jest wszystko podane na tacy. Dzieci nie zwracają uwagi na to, jak wyjmowały. My pokazujemy, że jesteśmy w stanie uzasadnić, dlaczego kasetę wkłada się tą częścią z taśmą szerszą do środka, a nie na zewnątrz. Wtedy pokazuje im, że, czy pokazujemy, że po prostu jak będziesz otwierała tę kasetę, to tą taśmę, że tak powiem, wgnieciesz ją z palcami, tak? I, więc to też ma, że tak powiem, pewien pomysł stojący za tym. No i kolejna rzecz jakby kluczowa, kaseta to ma też opakowanie, czy ma pudełko, ale też ma często okładkę, czy nawet całą książeczkę. I nie trzeba tu nic ani głosowo, ani wklepywać odnośnie tego zespołu. Wszystko jest podane. Mało tego, mamy tekst. To jest też niesamowite, takie oczy się otwierają, że rodzice potrafią te rzeczy, czyli potrafią obsługiwać te sprzęty, ale też na przykład niesamowite jest to, że jak pytamy się dzieci, czy macie jakąś swoją ulubiony zespół, artysta. Tak, piosenkę ulubioną. No to już będzie kilkoro, to powiedzmy z takiej grupy 20 osób. Nagle okazuje się, no, ale czy potraficie może zaśpiewać albo wercytować fragment tego tekstu? No i się okazuje, że praktycznie nikt tego nie potrafi. No, a tu

0: Tutaj nakazuje się, że mama śpiewa Majkę Jeżowską, czy jakiś, czy utwór, nie wiem, jakiekolwiek innego zespołu, którego po prostu zwyczajnie słuchało się więcej w różnych okresach, tak? I nie ma z tym problemu. Bo dlatego, że i tak samo jest jeszcze jedna rzecz, którą odkrywamy, to jest to, że jeżeli puścimy bajki czy słuchowiska, jego stać. Nie ma elementu dekoncentracji uwagi poprzez właśnie ekran, czyli tam się nic nie rusza, nie ma żadnego nic do wyświetlania, tylko mamy. Naprawdę dzieci potrafią się wzruszać.
1: Do pomyślenia.
0: Wbrew pozorom mamy więcej do zaproponowania z przeszłości, a patrząc to, bo mówię, to nie jest sztuka, żebyśmy teraz dzieci katujemy troszeczkę tym, to mamy współczesnością, a to się okazuje, że potem musimy jakby kolejne, czy sensoryczne, że tak powiem, zajęcia, czy jakiekolwiek inne suflować, żeby jeździć tylko po to, żeby dziecko zrównoważyć to co żeśmy chyba zaburzyli. I to jest też do zastanowienia, by pod tym kątem, że te stare rzeczy, w cudzysłowie, one nas bardzo, bardzo mocno angażują, ale tak pozytywnie bym powiedział. Bo wtedy my dajemy część siebie, nasze własne patrzenie i naszą własną wizję tego świata, który był. I często mój syn młodszy zadaje pytanie, a dlaczego tak było dobrze kiedyś? Ja mówię, było dobrze dlatego, że mieliśmy mało, wbrew pozorom, mieliśmy o czym marzyć. A z drugiej strony to też polegało na tym, że mogliśmy się tym dzielić. Natomiast, więc tutaj to też ważne pytanie, jest to wspaniałe. I uważam, że takich przyczynków do tego, żeby tych rzeczy, żeby dzieci w ten sposób pytały, powinno być jak najwięcej.
2: Czyli gdzieś patrzeć w przeszłość, myśląc o przyszłości.
0: Za każdym razem. Znaczy, że jesteśmy tu i teraz.
2: Cezary Molski, założyciel Muzeum Kaset w Piasecznie, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Program wydawała Kamila Kuzar. Ja nazywam się Ewelina Kamińska. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do pomyślenia. Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zerwana linia energetyczna średniego napięcia na Podlasiu. Sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa. Karol Nawrocki w rok prezydentury zawetował ponad 40 ustaw i za to punktuje go premier Tusk. Trwa liczenie strat po gradobiciu w gminie Lubomino w województwie warmińsko-mazurskim. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Wydział Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku wyjaśnia okoliczności zerwania linii energetycznej średniego napięcia w miejscowości Zacisze na Podlasiu. Nie wiadomo, czy w zdarzeniu brał udział wojskowy śmigłowiec, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz.
2: Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie, czy do zdarzenia doszło z udziałem wojskowego statku powietrznego. Śmigłowiec Mi-2, który w tym rejonie odbywał lot szkoleniowy, wrócił bezpiecznie do bazy. I tam będzie poddany szczegółowemu sprawdzeniu. O ustaleniach w sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.
1: Do zdarzenia doszło około 17:15 w gminie Zabłudów.

0: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Polki i Polacy wiedzą, dokąd chcą zmierzać, a ja będę ich głosem, mówił Karol Nawrocki.
1: Ten rok i kolejne 4 lata, wielka dziejowa szansa, aby w końcu zrozumieć, że los Polski, przyszłość Polski, dobrobyt Polski rozstrzyga się właśnie w małych zakładach stolarskich, w dużych przedsiębiorstwach technologicznych, w piekarniach, w codziennym życiu Polek i Polaków. Tam powinni być weryfikowani i omawiani polscy politycy, bo to naród jest władzą zwierzchnią w Rzeczpospolitej Polskiej, a dzisiaj się o tym zapomina.
0: Karol Nawrocki w rok prezydentury zawetował ponad 40 ustaw i za to punktuje go premier Donald Tusk. Na pierwszą rocznicę top 5 najgorszych decyzji Karola Nawrockiego. Sejf, związki partnerskie, kryptowaluty, ułaskawienie starucha i CKN, czyli ceny Karola Nawrockiego na stacjach benzynowych, napisał szef rządu na platformie X. Jednocześnie Karol Nawrocki podpisał 250 ustaw. W gminie Lubomino w województwie warmińsko-mazurskim trwa liczenie strat po gradobiciu. W ciągu kilkunastu minut żywioł zniszczył dachy budynków, uszkodził samochody i zdewastował plony. To duży problem dla mieszkańców, mówi wójt gminy Jolanta Joanna Koźlik.
2: Jesteśmy gminą typowo rolniczą, a więc poza uszkodzeniem mienia mamy również straty w uprawach rolnych i są to dla nas bardzo ważne straty.
3: Pani mówi o tym, co już zebrano, czy o tym, co jeszcze zostało na polach?
2: Myślę, że o jednym i drugim.
0: Wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król zapowiada, że zostaną powołane specjalne komisje do szacowania strat.
4: Komisje powołamy do funkcjonowania. One są stałe, ale je trzeba uruchomić. Ten zespół powołam, żeby te komisje w każdym powiecie i w każdej gminie rozpoczęły intensywną pracę szacowania, bo bez tego szacowania nie będziemy w stanie pomóc rolnikom.
0: W całym województwie warmińsko-mazurskim odnotowano ponad 250 zdarzeń związanych z burzami. Co najmniej kilkudziesięciu jemeńskich żołnierzy zginęło w ataku przeprowadzonym przez Hutich kontrolujących część kraju. To największa eskalacja walk w Jemenie od 4 lat.
5: Celem ataku były jednostki wojskowe jemeńskiej armii utworzonej kilka lat temu przy wsparciu Arabii Saudyjskiej. Siły rządowe kontrolują część kraju, podczas gdy pozostałe tereny znajdują się pod kontrolą Hutich wspieranych przez Iran. Do ataku doszło podczas popołudniowych ćwiczeń wojskowych, co tłumaczy wysoką liczbę ofiar. Jemeńska armia mówi o co najmniej 30 zabitych żołnierzach, natomiast Huti twierdzą, że ofiar są setki. Sytuacja w Jemenie pozostaje napięta od kilku tygodni, co ma związek z wojną w Iranie. Huti, wspierając Iran, destabilizują sytuację na Morzu Czerwonym i w cieśninie Bab el-Mandab. W ostatnich tygodniach starcia między proirańskimi Hutimi a wspieranymi przez Arabię Saudyjską siłami rządowymi zaczęły przeradzać się w szerszy konflikt, obejmujący ataki na cele w Jemenie, Arabii Saudyjskiej i Iraku. Część saudyjskich operacji przeciwko Hutim wspierała także armia amerykańska. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: W ubiegłym miesiącu Huti ogłosili blokadę saudyjskich portów i zaatakowali statki tego kraju na Morzu Czerwonym. Eskalacja przerwała trwający 4 lata rozejm między jemeńskimi Hutimi a Arabią Saudyjską. Konflikt w tej części Półwyspu Arabskiego dodatkowo utrudnia transport ropy, już ograniczony przez zamknięcie cieśniny Ormus.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na południu i wschodzie przelotne opady deszczu i burze, lokalnie też z gradem. Słabo może pokropić na wybrzeżu. Temperatura w nocy od 12 stopni lokalnie na Pomorzu, 17 w centrum, do 21 na południowym wschodzie kraju. A w dzień od 18 na Pomorzu przez 24 stopnie w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich. Pięć minut po północy.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
7: Jesteśmy w samym centrum Gdyni, ulica Świętojańska, miejsce, które jest deptakiem, gdzie spacerują ludzie. Miejsce, które od niedawna jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze względu na architekturę, ale być może z czasem na rozwiązania ekologiczne, bo my o tych ekologicznych rozwiązaniach będziemy dzisiaj rozmawiać. A ze mną Dorota Marszałek-Jalowska, zastępca naczelnika Wydziału Środowiska.

0: Urzędu Miasta Gdyni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Jowita Kurach z Centrum Informacji Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I to podobno pani, choć z Gdańska, to jednak w Gdyni ten pomysł wasze centrum miało, żeby zrobić coś, o czym zaraz powiemy, a przy czym stoimy, czyli ogród deszczowy.
2: Cały nasz zespół centrum, i to już w zasadzie około 10 lat temu, wpadł na pomysł, by w Trójmieście zrealizować ogród deszczowy. Coś, co było czymś nowym, co mogło pokazać mieszkańcom, w jaki sposób warto zatrzymywać wodę w mieście. I z tym pomysłem zgłosiliśmy się do Gdyni, ponieważ od wielu, wielu lat już bardzo owocnie współpracowaliśmy przy różnych wydarzeniach z zakresu edukacji przyrodniczej.
0: Ale w Gdyni przecież jest dużo wody, bo morze tuż za rogiem, więc jest problem z tą wodą, która spada na miasto, na przykład podczas ulewnych deszczy?
2: W Trójmieście oczywiście jest problem podczas nawalnych deszczy w miastach, które mają dosyć dużą ilość betonu, kanalizację deszczową. Woda natychmiastowo uciekałaby z tego miasta, przy okazji bardzo często zalewając poszczególne dzielnice. Więc ważne jest, by tę wodę chwytać, zatrzymywać na później, by zieleń nie musiała być podlewana ręcznie, bo to jest dodatkowa ekonomia, a przede wszystkim adaptacja miast do zmian klimatycznych.
0: Tak, w tę stronę musimy iść, adaptować miasta do zmian klimatu, bo klimat się zmienia, to wiadomo, zatrzymać się tego nie da, trzeba się jakoś do tego przyzwyczaić i dostosować. Ale ten ogród deszczowy, jakbyśmy go tak opisały, to nie jest duża przestrzeń, duża połać roślin, które łapią deszcz. Jak to wygląda? Jak to działa?
1: Nasz akurat nie jest zbyt duży faktycznie, natomiast ogród deszczowy naprawdę może wyglądać przeróżnie. To jest taki ogród, który w zasadzie ograniczany jest wyobraźnią jego projektodawcy. A oczywiście ma pewne założenia, ma pewne bardzo żelazne zasady, żeby funkcjonował i spełniał funkcję. Natomiast co do jego kreacji, co do jego tworzenia, to właśnie pomysłodawca ma pełne pole do popisu. No i rzeczywiście ten nasz, on może nie jest duży, niemniej jednak wypełnia wszelkie takie, powiedziałabym, matematyczne warunki, bo one właśnie mają zapewnić te warunki, czy te uwarunkowania, które projektodawca czy projektant ogrodu deszczowego bierze pod uwagę, to na przykład powierzchnia, załóżmy dachu lub inna powierzchnia, z której zbierana jest woda i odprowadzona do tego założenia ogrodowego, ponieważ ta powierzchnia przekłada się na ilość tej wody i ta ilość ma zasilać pewną adekwatną powierzchnię ogrodu po to, żeby mógł on funkcjonować, po to, żeby mógł tą wodę właśnie retencjonować, zachowywać na później, wtedy, kiedy załóżmy jest susza.
0: Czyli na dachu zbiera się woda, która tą rynną spływa do ogrodu deszczowego, ale to chyba trudno przewidzieć, ile deszczu spadnie, no bo te deszcze się bardzo zmieniają. To też jest kwestia zmian klimatu, że nie pada na przykład tak spokojnie, tylko potrafi być nawalny deszcz przez 10 minut albo przez godzinę. To czy to wszystko jest w stanie zostać wykorzystane, zebrane? Czy po prostu to jest część tej wody, która nie ucieknie do kanalizacji, tylko właśnie zasili te rośliny?
1: No właśnie, to różnie bywa. Są pewne wskaźniki, są pewne założenia, które mają pomóc projektantom przy właśnie projektowaniu ogrodów, ale oczywiście z przyrodą jest tak, jak na przykład, nie wiem, chcemy zapraszać ptaki czy inne stworzenia adaptować w miejscach przez nas wybranych, to one ostatecznie decydują o tym, gdzie chcą mieszkać, gdzie chcą żyć. A z wodą jest tak, że i z tymi ogrodami deszczowymi jest tak, że przyjmujemy pewne wskaźniki, one są oczywiście oparte o pewne dane meteorologiczne, historyczne dane i dostosowujemy je do naszych założeń projektowych. Natomiast przewidujemy i projektujemy również rozwiązania na wypadek, gdyby tej wody było za dużo, ona jest później odprowadzana do kanalizacji czy na inne, w inne miejsce, nie sam ogród. Natomiast no już to jest dużo mniejsza ilość. Tak? Założenie jest takie, żeby największą ilość tej wody jednak zatrzymać, zretencjonować, wykorzystać.
0: I mieć pewność, że nam wody nie zabraknie. Jaka powierzchnia jest tego ogrodu? To znaczy, jeżeli byśmy sobie tak spojrzały, to jest jakieś 2 metry na metr. Tak naprawdę to nie jest duże. A dużo wody się tam złapie?
1: Tam widzi jeszcze pani 3 donice z tyłu, czy 1 donicę z tyłu. No ile się złapie, tyle się złapie. Natomiast tam jest, bo widzi pani, on jest wysoki, to jest taka dość wysoka podniesiona donica i tam są różne warstwy gruntu półprzepuszczalnego, który właśnie ma za zadanie zatrzymać tą wodę, więc co do zasady tego jest sporo. Te nawalne deszcze, takie właściwie takie zwykłe, spokojne deszcze, myślę, że go wypełniają w całości. Nawalne, no to są takie, które trudno zatrzymać w ogóle gdziekolwiek.
0: Pewnie trzeba by więcej takich ogrodów mieć, żeby się to wszystko udało złapać.
2: Można by było oczywiście mieć więcej, ale ważne jest to, w jakim gruncie sadzimy, bo kluczowe jest, by to podłoże było porowate. Najprościej sobie wyobrazić, że to może być na przykład potłuczona cegła, czyli coś, co ma w środku pory i dzięki temu woda z tego deszczu nawalnego zostaje w naszej donicy na później. Czyli w skrócie jest to taka samopodlewająca się rabata kwiatowa. U nas akurat w formie donicy, ale równie dobrze ogród deszczowy może być zakomponowany w gruncie bezpośrednio.
0: Czasami mamy tak, że podlewamy kwiaty na zapas, bo wyjeżdżamy na wakacje i może się okazać, że tej wody jest za dużo i te rośliny zgniją. Czyli skoro tu spadnie bardzo dużo deszczu, on zostanie

0: to nie ma problemu, że te rośliny zaczną gnić?
1: Nie ma problemu, ponieważ są stosowane specjalne rośliny, które wytrzymują okresowe zalewanie albo też okresową suszę. Dzięki temu, tak jak tutaj widzimy, ten ogród funkcjonuje już 8 lat i rośliny mają się naprawdę świetnie. Dlatego jest to doskonały przykład dla mieszkańców, szczególnie, że teraz zarówno w wielu miastach, jak i też w województwach

0: Fundacja Sędzimira. Na stronie fundacji jest całe mnóstwo poradników, materiałów, publikacji, które pomagają każdemu taki ogród u siebie stworzyć.
1: A propos inspiracji, bo myśmy akurat ten projekt realizowali wspólnie również, nie tylko z Centrum z Gdańska, ale również z Fundacją Sędzimira, ale on właśnie poza tym, że miał rozwiązać problem w takim samym, bo jak pani wspomniała, absolutnie sercu, bo to nie tylko ulica Świętojańska, ale ona krzyżuje się z ulicą 10 lutego, czyli to jest naprawdę bardzo, bardzo centralne miejsce Gdyni. No i ono jest pozbawione takich przepuszczalnych powierzchni w dużej mierze, no bo tak były i są jeszcze wciąż niestety projektowane miasta. Natomiast chodziło o to, żeby stał się on inspiracją dla mieszkańców. Chodziło o to, żeby umieścić go również nie tylko właśnie w takich, wydawałoby się, niesprzyjających warunkach, ale również po to, żeby on mógł, ten mieszkaniec nasz, przechodząc tutaj, potknąć się o ten ogród, zastanowić się, o co w nim chodzi i uzyskać inspirację. I właśnie poza tym, że założyliśmy ten ogród, Jowita, prawda, razem z mieszkańcami, bo przecież również zakładając go fizycznie, zaprosiliśmy na warsztat mieszkańców i przekazaliśmy im w trakcie tego warsztatu wiedzę na temat, w jaki sposób i dlaczego w ogóle należy i warto robić ogrody deszczowe. Ale później również uruchomiliśmy program dotacji miejskich, które wspierały małą retencję i te rozwiązania, które mieszkańcy u siebie mogliby zaadoptować, właśnie refundują. Ten program dotacji do dziś dzień jest realizowany i rzeczywiście bardzo dużo mieszkańców sięga po te źródło finansowania, jak chcą u siebie w ogrodach, czy zbierać deszczówkę w takich beczkach, czy właśnie zakładać ogrody deszczowe, bo mała retencja to nie jest tylko ogród deszczowy, to są różne inne rozwiązania również. Natomiast no, na naszych stronach internetowych i w różnych materiałach, które jakby konsekwencją tego przedsięwzięcia wspólnego, jest dużo materiałów edukacyjnych właśnie dla mieszkańców, przecież nie tylko Gdyni, nie tylko mieszkańców Gdyni, ale dużo ciekawych materiałów do inspiracji.
0: Też mogę zaprosić na stronę internetową naszego centrum, gdzie na przykładzie zdjęć makiety takiej interaktywnej, w zasadzie rozbieranego ogrodu na części i poradników, podpowiadamy, jak samodzielnie taki ogród właśnie w donicy stworzyć i jakie wybrać gatunki. Więc u nas też taki poradnik jest dostępny.
2: Ale miasto na to pozwala, żeby ktoś mieszkając w bloku na przykład albo w jakiejś kamienicy taką inwestycję przeprowadził, taki ogród deszczowy założył?
1: Jeżeli chodzi o bloki lub kamienice, no to tam są wspólnoty mieszkaniowe. Jakby beneficjentem takiej dotacji jest zarządca czy przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej. Tak, pozwalamy na to oczywiście. Czasem bywa tak, że ogród deszczowy, czy może inne rozwiązanie retencyjne, bo my dzisiaj rozmawiamy o ogrodzie deszczowym, ale ja właśnie zawsze mam w tyle głowy to, że my dofinansowujemy również różne systemy rozsączające wodę, rozszczelnianie powierzchni. Czasem wymaga to uzgodnień budowlanych, które są warunkiem uzyskania tej dotacji, więc wszystko dzieje się, że tak powiem, zgodnie z prawem i formalnie nie ma tam jakby przeciwwskazań do tego, żeby takie realizacje na własnych nieruchomościach były realizowane.
2: Jesteśmy w samym centrum miasta, w śródmieściu Gdyni, trochę roślin dookoła, przed chwilą przeleciał motyl, niemalże usiadł na pani okularach, w związku z tym nie tylko woda tutaj ważna, ale i te stworzenia, owady, które przylatują, być może dlatego, że jest tutaj trochę więcej zieleni. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz w kontekście Gdyni i w ogóle Trójmiasta, czyli ta betonoza wszechobecna, która też no, nie sprzyja zatrzymywaniu wody, woda spływa po tych płytkach, po tych wszystkich chodnikach. Czy to jest też jakiś temat, którym się zajmuje Gdynia i Trójmiasto? Czy rzeczywiście staracie się odbetonowywać miejsca, żeby więcej wody mogło wsiąkać w grunt?
1: Tak, tak. No to jest ogólno chyba polski, może nawet i szerzej trend. Już dawno zauważono związek pomiędzy betonem a suszami, które na przemian z podwodziami czy podtopieniami następują. I już bardzo wielu odpowiedzialnych samorządowców po prostu ma świadomość tego, jak ważna jest przepuszczalność naszych, nie wiem, centrów miast. I faktycznie no, u nas na przykład, nie wiem, czy państwo widzieliście, tam jest park centralny na samym początku ulicy Świętojańskiej, który no też i ogród deszczowy tam również jest. I te rozwiązania takie mające wspierać małą retencję, one są bardzo często stosowane przez nas, wtedy, znaczy mam na myśli przez miasto, wtedy kiedy są projektowane nowe wspólne tereny, ale również są w warunkach zabudowy dla prywatnych inwestorów. Tak? My akurat, jeżeli chodzi o nasze dotacje, to nie wspieramy jakby nowych rozwiązań, one są już zapisane w warunkach na realizację inwestycji, natomiast my wspieramy te, które już są zaprojektowane i zrealizowane wcześniej i de facto no, właściciel nieruchomości czy potencjalny inwestor nie ma obowiązku tej retencji stosować, natomiast ma możliwość i my tą możliwość czy tą decyzję o tym wspieramy dofinansowaniem.
2: Jeżeli ktoś tutaj będzie przechodził, turysta albo mieszkaniec, to czy on się dowie, co to tak naprawdę jest? Bo jeżeli ja na to patrzę, to dalej nie do końca wiadomo, że to jest ogród deszczowy. Jest rynna, chociaż trochę taka bardziej ozdobna niż klasyczna rynna, która wchodzi w donicę, w której rosną kwiaty, no deszczu, wody nie widać.

0: widać, bo to jest w zamkniętej rurze jakby. Więc czy tu jest jakaś informacja? Czy ktoś może rzeczywiście się zainteresować, zainspirować? Bo my teraz o tym rozmawiamy. Ja wiem od pani, o co w tym chodzi. Ale jak taki zwykły turysta, mieszkaniec jest w stanie się zainspirować?
1: Z całą pewnością przyciąga tu uwagę ze względu na te ciekawe spusty rynnowe, ze względu na historyczną mapę Gdyni, która została zamontowana na elewacji infoboksu. A z drugiej strony ogrodu deszczowego jest tabliczka z informacją, co to jest. Z nazwą Gdyński Ogród Deszczowy. Oczywiście z logotypami instytucji, które były zaangażowane, na stronach których można sięgnąć po bardziej szczegółowe informacje.
0: Czyli można się dowiedzieć przechodząc, jako że to jest jedna z też trochę atrakcji turystycznych, no bo to jest jeszcze coś nieszczególnie popularnego. To znaczy zaczynamy doceniać potęgę ogrodów deszczowych, ale to jest na razie w formie trochę ciekawostki, trochę eksperymentu.
2: Znaczy no na pewno ta, powiedziałabym, widowiskowa forma miała tą uwagę przykuwać. Właśnie projektantka, która stała za właśnie tą wizualną strefą, z wizualną częścią ogrodu, no miała takie zadanie, żeby jednak tą uwagę przyciągnąć. To się pięknie wkomponowało w taki, powiedziałabym, surowy, jeśli chodzi o elewację i o wygląd infoboksu, surowy look, że tak powiem. I faktycznie przyciąga uwagę. Ja w tym 2018 roku, po tym jak zrealizowaliśmy ten ogród, praktycznie cały czas odpowiadałam na pytania. I teraz już trochę może zainteresowanie tym ogrodem nie jest aż tak, że tak powiem, gorące. Natomiast wtedy, te 8 lat temu, rzeczywiście wzbudził ogromne zainteresowanie. Było bardzo wiele pytań i bardzo wiele osób, no właśnie, czuło, że coś ważnego się wydarzyło w centrum Gdyni, że ten ogród coś ważnego wniósł do świadomości, do edukacji, do takiej też głębszej chyba świadomości tego, w jakim mieście i w jakich warunkach żyjemy.
1: A ja miałam okazję uczestniczyć w kilku szkoleniach z zakresu właśnie retencji wody, gdzie ten gdyński ogród deszczowy był pokazywany jako wzór. Warto też przypomnieć, że Gdynia otrzymała nagrodę Innowacyjny Samorząd za realizację właśnie gdyńskich ogrodów deszczowych. A co ciekawe, całkiem niedawno zgłosiła się do mnie studentka z Wydziału Biologii, która przygotowywała pracę licencyjną na temat ogrodów deszczowych i poprosiła właśnie zarówno Biuro Ogrodnika Gdyńskiego, Wydział Środowiska, jak i nas o takie wsparcie merytoryczne. Obroniła się na piątkę całkiem niedawno, więc gratulacje. I jak widać, ten ogród deszczowy, poza tym, że funkcjonuje świetnie tutaj w miejscu, to jeszcze jest w głowie mieszkańców nie tylko Gdyni, ale całego Trójmiasta i liczymy na to, że nadal będzie właśnie taką świetną inspiracją do samodzielnych realizacji.
2: Ja jeszcze chcę dodać, że on wtedy, te 8 lat temu, został zaprojektowany w ten sposób, żeby był swoistym samograjem. To znaczy, żeby nie wymagał jakiejś pielęgnacji, jakichś, nie wiem, ekip ogrodniczych, które by przychodziły i pieliły ten ogród, albo, nie wiem, wkładały mnóstwo chemikaliów, żeby utrzymać jego piękny wzrost czy kwitnienie. No i to z tego chyba jestem najbardziej dumna, że właśnie to się udało, że ja przychodząc tutaj raz na jakiś czas, czasem obawiając się, co zobaczę, zawsze widzę, że on po prostu oczywiście swoim życiem, takim dzikim życiem, ale przepięknie rośnie, co zresztą było też argumentem i jest wciąż argumentem, którym zachęcam mieszkańców do kopiowania tego rozwiązania, no bo lubimy często piękne ogrody, ale nie zawsze mamy czas czy siłę, żeby się nimi zajmować, więc to rozwiązanie łączy te wszystkie elementy.
0: Poza tym, jak wyjeżdżamy na wakacje, to albo trzeba sąsiada poprosić o podlewanie ogrodu, balkonu, no albo liczyć na to, że będą straty po powrocie, a to jest takie perpetuum mobile, samo się podlewa, samo rośnie, ale to ogrodnik miejski będzie zwolniony. Do zwolnienia ogrodnik miejski w Gdyni, jak będzie więcej takich ogrodów.
2: Myślę, że ogrodnik miejski również czuje się tym zainspirowany, bo właśnie we wspomnianym Parku Centralnym mamy również ogród deszczowy, w kolejnych założeniach też mamy ogrody deszczowe. No, rozumiem żart, ale myślę, że się czuje świetnie i wspiera te projekty tak samo jak my.
0: My teraz jesteśmy w Gdyni, no ale całe Trójmiasto to taka trochę jedno miasto, często się tak o tym mówi. W innych miejscach, czyli Sopot i Gdańsk, takie ogrody deszczowe też funkcjonują?
1: Jak najbardziej. W Gdańsku jest cała sieć ogrodów deszczowych niecekretencyjnych. Gdańskie Wody również dają warunki nowym inwestorom na to, żeby deszcz został zagospodarowany na terenie danej działki. No i przy okazji wspiera zarówno dzielnice, jak i czasami szkoły w tworzeniu nowych ogrodów deszczowych. Miasto również ma dotacje dla wspólnot mieszkaniowych. A całkiem niedawno Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiły środki dla mieszkańców indywidualnych w zasadzie w całej Polsce, więc warto z tego korzystać, inspirując się między innymi tym ogrodem.
0: Taki ogród deszczowy to raz, że właśnie kwiaty mają dostęp do wody, dwa, no teoretycznie może zapobiegać powodziom. Czy ten wątek, ten aspekt też jest istotny i to też ma wpływ i to rzeczywiście jest w stanie gdzieś tam zatrzymać wodę, no bo wy jesteście na końcu powodzi najczęściej, bo ta woda, która na przykład

0: przykład spływa gdzieś z Polski, no musi dotrzeć do morza i może właśnie tędy akurat przepływa, więc czy to coś może pomóc w takich sytuacjach?
1: Oczywiście, Gdańsk ma taką budowę tarasową, czyli mamy wyższe części miasta, które są dosyć mocno zabetonowane i w przypadku deszczy nawalnych, niekoniecznie mówimy o tutaj powodzi, która płynie do nas taką falą powodziową Wisłą, tylko mówimy o lokalnych deszczach nawalnych, które są bardzo niebezpieczne i w Trójmieście nieraz o tym się przekonaliśmy. I z tego właśnie powodu sieć takich ogrodów deszczowych, czy to w gruncie, czy to w donicach, niecek retencyjnych jest bardzo ważna i może minimalizować ryzyko powodzi, przy okazji dając retencji wodę.
0: Bo ja tak cały czas myślę, że to jest naprawdę mikroskala, że patrząc na powódź i na to, ile deszczu spada, to co my tu mamy za plecami, czy przed sobą, zależy jak staniemy, to jest taka bardzo mikroskala.
2: No tak, dla powodzi są zbiorniki retencyjne, dla powodzi są rozwiązania takie hydrotechniczne, to jest zupełnie inny adresat, zupełnie inny odcinek. Tutaj my mówimy o czymś takim, co po prostu lokalnie wspiera i co możemy, i to jest chyba ważne, sami, bez inżynierów, bez wielkich firm, bez przetargów,
0: zrealizować. Wielkich nakładów finansowych chyba też.
2: Otóż to, zrealizować na własne, a to jest efekt skali. Oczywiście jeden ogród nie rozwiąże problemu, natomiast jak gdyby faktycznie każda nieruchomość w Gdyni, czy w ogóle nieruchomość, załóżmy każdy dom jednorodzinny, był wyposażony właśnie w te takie narzędzia, które by zatrzymywały wodę na jego obszarze, myślę, że to już by było coś. Ja jeszcze sobie przypomniałam, że właśnie byliśmy, zdaje się, że w maju otwierali ten ogród deszczowy w 2018 roku i spotkaliśmy się właśnie z mieszkańcami, tutaj świętowaliśmy to uroczyste otwarcie, a tego dnia po południu lunął deszcz. Taki
0: na zamówienie.
2: Po prostu to było niesamowite, takie na zamówienie i faktycznie te rynny się przepłukały wtedy, bo wiadomo. Ale naprawdę nie dwa dni później, nie trzy, nie nawet tydzień, tylko tego samego dnia po południu była burza z piorunami i z dużą ilością deszczu. Także to też był taki dobry prognostyk dla tego ogrodu.
0: A potem susza przez kilka dni i ten ogród mógł działać i jeszcze się okazało, że to wszystko działa.
2: Tego już nie pamiętam, ale to było też tak, pamiętam, że właśnie w tych materiałach informacyjnych mówiliśmy o tym, że ta ogromna susza z 2015 roku była inspiracją dla przyrodników do tego, żeby podobne rozwiązania stosować, więc no, to się wszystko tak przekłada, a on fajnie się w tą narrację wpisał, ten ogród.
0: Tylko tak jak mówimy, to nie jest coś, z czego możemy wodę czerpać i na przykład podlewać inną część ogrodu, tylko to samo w sobie żyje, samo tworzy ten ekosystem.
2: Tak, tak, zdecydowanie. No i właśnie jest tym samograjem, że tak powiem, który odciąża nas z pewnych obowiązków. Aczkolwiek to nie ma oczywiście przeciwwskazań, jak ktoś chce popielić. Dlaczego nie?
0: Albo wymienić rośliny, coś dosadzić, coś przesadzić, aranżację inną na wiosnę zrobić też
2: na
0: można.
2: Na pewno nie ogranicza, aczkolwiek zdecydowanie też odciąża.
0: A jakieś życie jeszcze dodatkowe tutaj jest, bo mówiłyśmy o tym motylu, który przyleciał, czy tam rzeczywiście się dzieje sporo w tym ogrodzie?
1: Oczywiście, na etapie kwitnienia dzikie zapylacze są zachwycone. Tutaj przyjechałyśmy, to próbowałyśmy nagrać właśnie trzmiele, które też są dzikimi pszczołami, które mają tutaj taką bezpłatną stołówkę, więc dla każdego coś dobrego.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną pani Marta Bem, psycholożka z Kulczyk Foundation. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Będziemy dzisiaj rozmawiać o niezwykle ważnym temacie, ważnym zarówno dla pań, jak i dla panów, bo będziemy rozmawiać o andropauzie. Fundacja zajmowała się już kobietami, robiąc projekty dotyczące ubóstwa menstruacyjnego, dotyczące menopauzy i przełamywania tabu. I mam wrażenie, że bardzo wiele tych tematów tabu udało się już przełamać. I mówimy o nich jako o rzeczach naturalnych. Po prostu zaczęliśmy o tym mówić. O tyle temat andropauzy zdecydowanie ciągle gdzieś zamiatany jest pod dywan. Przede wszystkim przez mężczyzn, bo oni chyba strasznie się wstydzą tego, że w ich życiu też jest jakiś, ja nie chcę używać słowa pauza, bo nie lubię tego w kontekście kobiet i w przypadku mężczyzn to też bywa źle odbierane. Więc nie pauza, tylko dochodzi do pewnej transformacji. To jest niewygodny temat, prawda? Cały czas.
5: Starzenie nie jest sexy. No kto chce być stary? Tak samo jak w przypadku menopauzy, nasze działania edukacyjne staramy się prowadzić w takim duchu, że menopauza, czyli transformacja menopauzalna jest kolejnym etapem w życiu każdej kobiety, bo dotyczy 100% kobiet. Tak samo w przypadku mężczyzn. Każdy mężczyzna ulega procesowi starzenia. Jest to ich naturalny etap. Przy czym samo określenie

0: Andropauza jest takim określeniem umownym.
1: Dlaczego umownym?
0: Dlaczego? Dlatego, ponieważ specjaliści, nie wszyscy specjaliści mówią o tym, że występuje andropauza. Raczej używają określenia takiego stricte medycznego hipogonadyzm, który jest związany ze spadkiem testosteronu. My pod hasłem Andropauza bez tabu, tak jak nazywa się raport Kulczyk Foundation, przyjmujemy, że rozmawiamy oprócz o samym tym hipogonadyzmie, czyli takiej klinicznej wersji andropauzy, mówimy o starzeniu się. Ponieważ każdy z nas doświadcza zmian. Tylko o ile kobiety rzeczywiście zaczynają o tym mówić, mówią, mam wrażenie, że menopauza teraz nabiera nowej definicji.
1: Jest oswojona w ogóle już, tak.
0: Tak, coraz częściej się mówi. Słynny teraz na bieżąco w kinach jest film Zaproszenie, gdzie Penelope Cruz i Olivia Wilde bardzo, bardzo dosadny sposób tłumaczą, czym jest menopauza. Taki andropauza ma swoją szansę. To starzenie się mężczyzn, które było schowane i zamiatane i takie utrzymywane w cieniu, no bo raczej jak myślałyśmy o starzeniu, to raczej takim szlachetnym, a la George Clooney. No ale rzeczywistość jest inna, bo to jest nie tylko siwy włos, ale również brak sił. Bo jeżeli mężczyźni zgłaszają się już z jakimiś problemami, które im doskwierają, to najczęściej mówią, że mają brak sił. Mm-hmm. Tutaj ten worek określeń i symptomów jest bardzo, bardzo taki mały, wcale nie jest pojemny. Jest to ogólnie określane jako brak sił. Innym powodem, na którego się zgłaszają i o tym też mówią specjaliści, to są zaburzenia erekcji.
1: Tak, zaburzenia libido, zaburzenia erekcji na pewno będą tym zdecydowanie najsilniej oddziałującym na parę symptomem.
0: Tak, i to też jest taki symptom, który zabiera mężczyznom sprawczość, bo erekcja jest silnie związana z poczuciem mężczyzn, męskości. Mężczyzna czuje się męski, rzeczywiście to jego ciało funkcjonuje na 100%, a kiedy coś zaczyna się zmieniać w tym aspekcie, no to czuje, że ta męskość trochę jest mu odbierana i z jednej strony trudno jest się mu przyznać, że coś jest nie tak. Bo przez lata wzrastaliśmy w takiej kulturze, która męskość utożsamiała raczej z siłą, nawet i z agresją, ale przede wszystkim stawiała w takiej opozycji do kobiecości. No nie płacz jak baba, nie rozczulaj się jak baba. Efektem, wiemy, są oczywiście raporty dotyczące samobójstw, bo to nie mówienie.
1: Olbrzymiego zresztą tego pokładu depresji i problemów psychologicznych mężczyzn.
0: Zdecydowanie. Ponad 80% samobójstw w Polsce to są decyzje mężczyzn. No i jakby ten brak języka do mówienia o tych zmianach jest też oczywiście tego przyczyną. Stąd jakby te działania dotyczące odczarowania i odtabuizowania kolejnego tematu w naszej fundacji właśnie skupiają się na dojrzałych mężczyznach.
1: Dojrzałych mężczyznach, bo coraz częściej zresztą lubimy używać słowa dojrzałość niż starość. Jest dojrzałość, dojrzałość średnia, dojrzałość późna na różne sposoby. Faktycznie gdy powiedziała pani, że to nie jest sexy, to ja miałam takie wyobrażenie, że no, kobietom jest trudniej, kobietom jest gorzej, bo gdy u kobiety pojawiają się symptomy tej dojrzałości, siwe włosy, no to wszyscy widzą i tak pochylają się z troską. Te siwe włosy zresztą cały czas bardzo maskujemy. U mężczyzny siwy włos, właściwie jest sexy, no ale zdecydowanie kiedy opada z sił, to już przestaje być czarujące i zaczyna być niepokojące. Ale jestem ciekawa, jak wiele osób w ogóle wie i jakoś ma oswojony temat samego pojęcia andropauzy, bo wydaje mi się, że z tego raportu wynika, że to jednak jest nawet nie połowa przebadanej populacji.
0: Tak, zgadza się. Raport Andropauza bez tabu pokazał, że 2/3 Polek i Polaków nie zna pojęcia andropauzy, nie wie nawet z czym można kojarzyć, ale ta 1/3 i ta tak naprawdę największa część tych naszych respondentów z tej 1/3 kojarzy andropauzę z menopauzą. Więc jest to okazja i jest to takie okienko do tego, tak naprawdę do tego, żeby edukować, żeby mówić o procesach zachodzących równolegle. Bardzo fajnie się teraz mówi o tym w kontekście takiego pojęcia, ono jest dość świeże, couple pause. Czyli taka para, która wspólnie przeżywa te zmiany.
1: Czas przemian.
0: Czas przemian. Średnia wieku, taka różnica w polskich małżeństwach, to są takie dane, które są oficjalne, to jest 2-3 lata. Więc tak naprawdę to jest bardzo podobny okres zmian, bo ilu kobiet menopauza przechodzi koło 50 roku życia, na sama transformacja zaczyna się wcześniej oczywiście, tak u mężczyzn, tak jak mówią specjaliści, około 30 roku życia może się już obniżać poziom testosteronu około 0,5%, 1% rocznie. Więc rzeczywiście,
1: Ja miałam okazję rozmawiać z lekarzami, którzy podkreślali, jak mała jest zresztą świadomość w naszym społeczeństwie.

0: świeżo ten poziom testosteronu warto badać i warto zacząć od tego, żeby namówić na takie badanie, czy nawet samemu zaprowadzić własnego syna jako późnego nastolatka, żeby zobaczyć, jaki był ten poziom wyjściowy. A potem co jakiś czas to kontrolować, bo wtedy wiemy, jakie zmiany zachodzą w organizmie, czy one są gwałtowne, czy one są naturalne, czy one wynikają z pewnych naturalnych, no nie wiem, niedoborów. Tego jeszcze nie mamy wdrukowanego. O ile kobiety poziomy hormonów badają, zresztą przecież one są bardzo zaopiekowane medycznie, znacznie bardziej niż mężczyźni, z racji swojej fizjologii, z racji tego, że zachodzą
1: zmiany,
0: w ciąży.
1: Zmiany, doświadczają, prawda?
0: Tak, a no to z mężczyznami jest gorzej. To się już zaczyna, bo ja już spotkałam lekarzy, którzy właśnie namawiają do tego, żeby już syna zaprowadzić na badanie
1: bazowy
0: testosteronu,
1: tak.
0: A potem wdrukować to w głowę temu dojrzewającemu, rosnącemu mężczyźnie, żeby robił to co jakiś czas.
1: Tak, zgadza się. No właśnie o to chodzi, że potem jak mężczyzna idzie sobie zbadać poziom testosteronu i wychodzi mu jakiś wynik, powiedzmy, w normie, to tak naprawdę, zgodnie z tym, co mówią specjaliści, nie wiadomo, od czego się odbić. No bo to mogło już spaść na przykład o połowę, bo on mógł być bardzo w tych górnych granicach. Więc to jest takie bardzo istotne, by to było taką trochę profilaktyką zdrowia mężczyzn. W ogóle poziom stężenia testosteronu przez lata spada. Są takie badania amerykańskie, które mówią, że ten bazowy poziom jest niższy ówcześnie, czy w dzisiejszych czasach.
0: Niż kiedyś. To tak jak i zdrowie plemników bardzo się zmieniło i normy.
1: Te czynniki środowiskowe bardzo. I stres, w jakim żyjemy. No i takie czasy, które są też bardzo wyjątkowe, bo i doświadczamy rozwoju social mediów, które nam dostarczają tych bodźców. Dużo więcej wiemy niż poprzednie pokolenia. Większą mamy wiedzę, ale przy tym też i większy stres. Jesteśmy przebodźcowani, więc dużo jest takich czynników, które wpływają w ogóle na zdrowie i kobiet, i mężczyzn. Bo też się mówi o tym, że spada też wiek wystąpienia ostatniej miesiączki, czyli menopauzy. Wcześniej się mówiło 51 rok życia, teraz już się on obniża. Zatem sama perimenopauza u kobiet już może być przed 40 rokiem życia. A kobiety później się teraz decydują na posiadania potomstwa. Więc to też jest taka bardzo ważna informacja edukacyjna, by edukować kobiety, by pamiętały o tym, że się to zmienia.
0: No to kogo teraz edukować, żeby zadbać o mężczyznę w tym okresie transformacji? Czy edukować partnerkę, żeby wzięła za rękę? Czy dajmy już spokój sobie z tym i nie zrzucajmy wszystkiego na wątłe barki kobiet i zacznijmy edukować mężczyzn?
1: Tak, no przede wszystkim edukacja przede wszystkim zainteresowanych samych, potencjalnie zainteresowanych, czyli samych mężczyzn, bo ten dojrzewający mężczyzna, no to tak już mówmy sobie, że to jest koło trzydziestki, tak? Kiedy w ogóle najwyższy poziom stężenia testosteronu to jest między 20 a 30 rokiem życia, więc potem rzeczywiście trzeba już trzymać rękę na pulsie. Absolutnie zależy nam na edukacji mężczyzn, nie tylko zależy nam na dużych ośrodkach. Również chcielibyśmy dotrzeć do tych mniejszych miejscowości z tą edukacją i rzeczywiście pod hasłem andropauza bez tabu mówić o profilaktyce albo jak pewne kwestie wpływają na nasze życie. Na przykład mężczyźni, którzy doświadczają zaburzeń erekcji i zgłaszają się z takimi do lekarzy specjalistów, nie wiedzą, że te zaburzenia erekcji mogą zwiastować zawał serca, ponieważ około 5 lat wcześniej pojawiają się zaburzenia erekcji niż przyjdzie zawał serca. No bo to kwestia naczyń krwionośnych. Najpierw rzeczywiście gorzej funkcjonują te najmniejsze. Więc chodzi też o to, żeby tłumaczyć tą kwestię. Dużym takim ważnym też aspektem jest otyłość w polskim społeczeństwie. No to jest ten słynny brzuszek mężczyzny po 40 roku życia. Otyłość chyba dotyczy 18 czy 20% Polek i Polaków.
0: Narastający problem choroby choroby otyłościowej, bo już definiujemy to jako chorobę.
1: Choroby. A jeszcze popatrzymy na młodsze pokolenia tych nastolatków, gdzie tam też jest bardzo wysoki poziom. Rozmawiałam z jednym profesorem, z profesorem Kałką. No, to już było z rok temu i pamiętam, że on wskazywał takie badania, gdzie nasi dwunastolatkowie byli najbardziej otyłą grupą nastolatków w Europie.
0: Tak, jesteśmy zdecydowanie tu na tym podium, chociaż nie ma tu żadnych powodów do radości. Wszystkie raporty Światowej Organizacji Zdrowia mówią o tym, że dzieje się źle z naszym społeczeństwem, jeśli chodzi o otyłość i to, jak ten problem przyrasta. On generuje przecież ogromne powikłania w bardzo wielu obszarach. No tak, teraz okazuje się również i u mężczyzn,
1: dokładnie,
0: i w okresie andropauzy.
1: Absolutnie. Więc mężczyźni, no nie ukrywamy, że temat andropauzy bardzo często

0: wchodzi do polskich domów, do polskich gospodarstw właśnie poprzez menopauzę, bo kobiety tak naprawdę stworzyły już trochę swój język. W całej Polsce w zasadzie, tak jak obserwujemy, odbywają się spotkania edukacyjne, powstają książki, powstają audycje radiowe o takiej pogłębionej wiedzy menopauzalnej. Ta menopauza się definiuje i rzeczywiście ten proces starzenia się mężczyzn trochę przez te kobiety do tych polskich domów wchodzi.
1: Ale ja jestem pewna, że będą wypierać i zapierać się rękami i nogami.
0: Mnie to nie dotyczy.
1: Mnie to nie dotyczy, tak.
0: Tak, więc na pewno kobiety są taką możliwością edukacyjną dla mężczyzn, choć tak jak pokazało badanie jakościowe, ponieważ raport Andropauza bez tabu tak naprawdę oprócz tej danych ilościowych dał bardzo, bardzo trafne takie dane jakościowe. Przeprowadzaliśmy wywiady z mężczyznami, z kobietami, z parami. I co innego mówiła o procesie starzenia się własnego mężczyzny, kobieta, zauważyła totalnie inne czynniki, a co innego mężczyzna.
2: To co mówiła kobieta, a co o sobie mówili mężczyźni?
0: Tak, tak. Kobiety częściej zauważały, że to są jakieś zmiany, które na przestrzeni lat są dla nich na tyle widoczne, że to jest właśnie zmiana energii. Częstsze przebywanie w domu, no brak takiej bezpośredniej komunikacji w tym, że one wiedzą, że się coś dzieje, a mężczyźni o tym nie chcą za bardzo mówić. No ta niechęć niestety też do wizyt u lekarza. Niestety ten taki stereotyp męskości podtrzymuje, że nie można się przyznać do słabości, a pójście do lekarza no jest trochę przyznaniem się do słabości i powiedzeniem potrzebuję pomocy, a to jest przecież takie niemęskie.
2: Zmienia się też psychika i funkcjonowanie. No kobiety robią się bardziej drażliwe, a co ciekawe, nie wszyscy mówią o tym, że mężczyźni zdecydowanie też. Chociażby drażliwość wynikająca z reakcji na pytanie o andropauzę, no też wiele mówi.
0: Może być, myślę, że może to być płachta na byka. No takim społecznym określeniem, takim kulturowym określeniem tych takich zmian jest o wiele bardziej rozpoznane hasło testosteron to jedno, ale kryzys wieku średniego. Do tej pory głównie o tym rozmawialiśmy. I ten słynny serial kręcony w latach 70. 40-latek to trochę historia o tym facecie, który próbuje rzucić palenie. Zdarzają mu się historie miłosne, które chyba nie zaplanował, ale tylko dlatego, że sam nie potrafi odnaleźć tego, co jest dla niego ważne. No ta praca oczywiście jest bardzo ważnym aspektem w jego życiu. Więc ten kryzys wieku średniego w takim powszechnym rozumieniu chyba częściej jest, rozumiemy, jakiś szereg zmian, ale tylko psychicznych. Tam mało się mówi o fizyczności.
2: No jak to? Ale przecież wtedy w kryzysie wieku średniego nasze samoloty zabierają mężczyzn na wyprawę po włosy do Turcji. Nagle pojawia się motocykl, nagle pojawiają się czasami no, takie pasje, no, żeby zaszaleć.
0: Zdecydowanie. I taką trzecią grupą, o której my pamiętamy i z którą współpracujemy, to są pracodawcy. Polskie miejsca pracy zmieniają się, jakby o wiele więcej mówi się o zdrowiu jako takim, czy zdrowiu psychicznym, czy zdrowiu fizycznym, ale i pracodawcy to też jest taka grupa, która powinna przynajmniej stworzyć możliwość zadbania o siebie, czy poprzez oczywiście różne działania. Oczywiście to, czy ten mężczyzna skorzysta, to już jest inna kwestia.
2: Naprawdę pracodawcy już wychodzą naprzeciw tego typu, no nie wiem, oczekiwaniom, ale tego typu problemom, są tym zainteresowani?
0: Tak, właśnie jestem, wczoraj otrzymałam wiadomość mailową od bardzo dużego pracodawcy w Polsce, brand rozpoznany przez każdego, przez 99% ludzi w kraju, który zapytał się naszą fundację, czy mogłybyśmy przyjechać i właśnie poprowadzić warsztaty zdejmujące tabu, oswajające temat dotyczące i menopauzy, i andropauzy. Bo ile łatwiej jest mówić włączająco po prostu, hej, wszyscy się starzejemy, kobiety trochę inaczej, mężczyźni trochę inaczej, to wpływa na nasze miejsce pracy, na to, jak funkcjonujemy w zespołach. Miejsce pracy też wpływa na nas i my oddziałujemy na nie, więc generalnie powstaje taki trend, że pracodawcy szukają rozwiązań do tego, żeby przystosować miejsce. To nie zawsze chodzi o bardzo drogie programy, o kosztowne rozwiązania. Czasami zwykłe rozwiązanie jak środki menstruacyjne w toaletach, które są ważne w ogóle, ale dla kobiet w czasie transformacji menopauzalnej na przykład są ważne, bo one mają częściej nieregularne okresy. Zwykłe haczyki w toaletach, które pomogą zawiesić torebkę. I ta andropauza jest właśnie trochę brana pod rękę z tą menopauzą i o wiele łatwiej jest mówić o tym procesie zmian w miejscu pracy.
2: Wtedy więcej osób przyjdzie na spotkanie, prawda? Bo czasami przyjdą pod pretekstem, że chcą się dowiedzieć więcej
0: pytam
2: o tym, co
0: kolegi.
2: Dzieje się. Pytam dla kolegi albo pytam, bo chcę się dowiedzieć, co się dzieje z żoną.

0: i tak jest po prostu łatwiej. Ale to bardzo ciekawe, że pracodawcy też już wychodzą naprzeciw i zauważają, i bardzo cenne. I pewnie dotyczy to na razie dosyć dużych i powiedziałabym nowoczesnych organizacji. I trudniej będzie zejść z tym do poziomu małych firm albo mniejszych miejscowości. Ale chciałam zapytać o to, w jaki realny sposób w tej chwili wychodzicie naprzeciw tym oczekiwaniom i czego chcecie uczyć? Bo rozumiem, że najważniejsza w tej chwili jest w ogóle edukacja. Czego chcecie nauczyć polskich mężczyzn i polskie kobiety?
1: Przede wszystkim chcemy zdejmować tematy, znaczy z tematu starzenia się tabu. To jest temat, który przez lata był zamiatany pod dywan i nie mówię o jakichś złych intencjach, ale na przykład jeszcze w latach 30. w Europie kobiety po prostu też nie dożywały menopauzy. Więc potem naturalnie się o niej nie mówiono. Ten czas życia kobiet i mężczyzn jest znacznie dłuższy. Kobiety żyją średnio 82 lata, chyba mężczyźni teraz są najnowsze dane, które mówią o 74 lat. To też jest duża różnica w ogóle w Europie na tle Europy. A jeżeli się o czymś nie mówi, no to się nic nie robi. A jak nie ma, jeżeli się o czymś nie mówi, no to nie ma języka, nie ma słów o tym, jak ten temat poruszać, jak wyrażać swoje potrzeby, więc to przede wszystkim zdjęcie tego tabu. No na pewno kolejnym krokiem jest edukacja dotycząca własnego ciała. Edukacja zdrowotna, szeroko pojęta, bo o ile tutaj w polskich szkołach chyba od września jednak będzie obowiązkowa ta edukacja, oczywiście okrojona o bardzo ważne tabu zdrowia seksualnego, tak, zarówno polskie kobiety, jak i polscy mężczyźni urodzone w latach 70., 80., zaraz 90. nie otrzymywali rzetelnej wiedzy. Więc
0: i
1: tak
0: to
1: naprawdę
0: pokutuje i niestety okazuje się, że ciągle gdzieś ten zaścianek tkwi i trudno bezradnie tylko rozłożyć ręce albo próbować cały czas o tym mówić i do tego zachęcać, no ale to taka praca u podstaw.
1: Zdecydowanie, ale pamiętajmy też jako społeczeństwo się starzejemy. Milenialsi, czy tam ludzie urodzeni w 70-80 latach, to był wyż demograficzny. My naprawdę teraz będziemy stanowić bardzo ważną grupę i na rynku zawodowym, i też jako konsumenci chociażby, jeżeli myślą o tym jakieś marki. I ten temat będzie coraz bardziej widoczny. No my, kobiety, mamy więcej języka, przez nasze życie przechodzimy przez więcej zmian takich bardzo widocznych. Mam na myśli menstruację, mam na myśli oczywiście ciążę. No i ta menopauza też jest bardziej dosłowna, bo my poprzez menopauzę rzeczywiście ustaje nam płodność. U mężczyzn jest inaczej. Te zmiany są po prostu bardziej łagodne, co nie oznacza, że ich nie ma.
0: Nie, ale właśnie wspominała pani o języku, a u nas ciągle ten język to tak jakoś tak w okolicach konara, który nie zapłonie, bo innego słowa nie użyjemy. Czyli co? Edukujecie, żeby się badać, edukujecie, żeby zwracać uwagę na zmiany i żeby przestać się wstydzić.
1: Tak, zgadza się. Raport pokazał, że mężczyźni nie badają się profilaktycznie, tylko około 30% bada się profilaktycznie. Więc ta profilaktyka zdecydowanie jest tutaj najważniejsza, chociażby mówiąc o samym testosteronie i mierzeniu poziomu.
0: Szanowni państwo, szanowni panowie, nie wstydźmy się, dojrzewajmy w takim razie razem, skoro udało się oswoić pojęcie menopauzy i dojrzewania kolejnego etapu w życiu kobiety, to z pewnością za jakiś czas oswoimy również andropauzę, no ale trzeba zrobić ten pierwszy krok i chociażby przyznać się do tego, że no tak jak z kobietami ten moment transformacji przejdą wszystkie, tak też nie ominie on mężczyzn. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była pani Marta Bem, psycholożka z Kulczyk Foundation. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: A rozmawiałyśmy o andropauzie. Andropauzie bez tabu. Zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Świat w powiększeniu.
3: A moim i państwa gościem jest Krzysztof Płomiński, były ambasador Polski na Bliskim Wschodzie, między innymi w Arabii Saudyjskiej. Dziś także szef programowy Obserwatorium Bliskowschodniego przy Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Zapytam najpierw właśnie o tę informację, że Iran miałby się porozumieć z Omanem co do tego, jak zarządzać cieśniną Ormuz. No, na razie

0: Tego ani Oman nie potwierdza, ani Stany Zjednoczone nie potwierdzają. No Iran też używa takich sformułowań każących rozumieć to, że nie tyle to porozumienie jest już całkowicie osiągnięte, tylko jest blisko tego porozumienia. Jak to jest kluczowy element tej całej układanki na Bliskim Wschodzie obecnie?
1: Ja będę tu, jak sądzę, z większym prawdopodobieństwem niż przepowiednie prezydenta Trumpa mógł powiedzieć, że porozumienie irańsko-omańskie jest rzeczywiście kwestią w tej chwili tylko czasu. Jest to jednocześnie pewnego rodzaju kompromis, który jest oferowany Stanom Zjednoczonym jako rodzaj takiego wyjścia z twarzą z sytuacji, która w tej chwili powstała, no i która jest ślepym zaułkiem, z którego właściwie dobrego wyjścia nie ma. Porozumienie między Omanem i Iranem po osiągnięciu będzie spełnienie jednym z warunków porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. To jest w tym bardzo istotne. Mamy tu do czynienia z sytuacją, o której i u Państwa, i ja wielokrotnie pisałem wcześniej, że dla Iranu cieśnina Ormus jest strategicznym zasobem. Po części są to wody terytorialne, no a po tych wodach terytorialnych cieśniny Ormus tak się akurat składa, że nie tylko statki handlowe, tankowce pływają, ale również pływają okręty wojenne, w tym amerykańskie okręty wojenne mające swą bazę ogromną zresztą w Bahrejnie. Czyli reasumując, można powiedzieć, że jesteśmy w stanie oczekiwać dobrych informacji w tej sprawie. Może jeszcze, nie wiem, nie jutro czy nie pojutrze, ale w każdym bądź razie jest to swego rodzaju kompromis, który daje z jednej strony Iranowi satysfakcję, wprowadza ten element umiędzynarodowienia, wprowadza również do porozumienia element jednak poprzez obecność Iranu innych krajów Rady Współpracy Zatoki, w tym Emiratów Arabii Saudyjskiej i Kataru, które mają największe w tym regionie interesy. No i oby był to rzeczywiście początek jakiegoś poszukiwania bardziej pragmatycznych rozwiązań wobec pozostałych punktów porozumienia, właściwie memorandum o zawieszeniu broni między Teheranem a Waszyngtonem, bowiem jest tam mnóstwo, może nie takiej rangi jak cieśnina Ormus, ale również pułapek, które mogą to porozumienie wywrócić. Pamiętajmy, że wojna jeszcze się nie zakończyła, a powojenny ład no, dopiero się musi wyłonić, nawet jeżeli w jakimś stopniu w tej chwili możemy już mówić o pewnych sygnałach czy pewnych zjawiskach, które pokazują, w jakim kierunku wydarzenia mogą się rozwijać.
0: No, reaguje już na to rynek ropy, niewielkie spadki cen, więc ostrożna jest ta reakcja, no ale biznes na to patrzy z dużą nadzieją.
1: Myślę, że jest tutaj ze strony chyba również tej chwili Stanów Zjednoczonych element pewnej racjonalnej oceny sytuacji. Utrzymywanie się obecnego stanu i praktyczna blokada cieśniny Ormus w sytuacji, kiedy również de facto zablokowana jest cieśnina Bab el-Mandab przez jemeńskich rebeliantów Huti, to jest w dalszym ciągu wielkie zagrożenie wiszące nad całą gospodarką światową. I tutaj żadne państwo, no chyba że ma własne potężne zasoby energetyczne, od tego zagrożenia nie jest wolne.
0: Oman jest istotny w tej całej układance. To taki kraj, który no, starał się dosyć ważną rolę odgrywać zawsze w różnych rozmowach, negocjacjach na Bliskim Wschodzie. No, nie jest to może ten największy, najbogatszy kraj regionu, ale z dosyć sprawną dyplomacją.
1: Z dosyć sprawną dyplomacją, z pewnym systemem, takim dorobkiem cywilizacyjnym, który jeszcze został zaprojektowany przez nieżyjącego już sułtana Kabusa. I jednocześnie kraj, który w tym regionie jest neutralny, można powiedzieć, który prowadzi bardzo wyważoną politykę, również politykę wewnętrzną i który na arenie międzynarodowej stara się rzeczywiście działać na rzecz pokojowych

0: politycznych, dyplomatycznych rozwiązań. Rola Omanu również jako pośrednika w negocjacjach amerykańsko-irańskich jest też bardzo ważna, ale to tylko fragment tego szerszego procesu, który dyplomacja omańska reprezentuje.
1: O Arabię Saudyjską chciałem przede wszystkim tego wieczora zapytać. Kraj, o którym dużo mniej mówimy ostatnio, a też istotny w całej tej układance. Kraj, który próbuje tutaj być, no i często jest takim regionalnym hegemonem. Oczywiście na to się w żaden sposób z bardzo wielu powodów zgodzić nie chce Iran. No i Arabia Saudyjska, która też na różne sposoby ucierpiała w tej wojnie. No, była kuszona trochę przez Amerykanów, żeby do tej wojny nawet się włączyć. Jak w tym momencie wygląda w ogóle to miejsce Arabii Saudyjskiej w tej całej układance tego konfliktu? No bo nie była aż tak mocno celem na przykład irańskich uderzeń odwetowych jak Zjednoczone Emiraty Arabskie chociażby, ale też bywała.
0: Arabia Saudyjska budzi się z takiej drzemki czy półsnu, który istniał w zasadzie przez okres 50 lat. Kraj wtedy korzystał cały czas z opieki amerykańskiej, z parasola bezpieczeństwa, który wydawał się parasolem szczelnym. Można było koncentrować się na sprawach wewnętrznych. Można było prowadzić taką politykę, jaką w Riyadzie planowano, bo Stany Zjednoczone wewnętrzną, Stany Zjednoczone w to się nie mieszały. No i powoli również budować swoją pozycję regionalną. W tej chwili ten dotychczasowy ład, on się jeszcze nie zawalił, ale pojawiły się na nim naprawdę bardzo głębokie szczeliny, które wskazują na jedno. Na Bliskim Wschodzie wyłoni się nowy ład, w którym Arabia Saudyjska będzie musiała znaleźć jakieś zabezpieczenie dla swojego bezpieczeństwa. To, co dotychczas było po prostu z opieką amerykańską, już po prostu nie wystarczy. I jestem przekonany, będzie również w konsekwencji tej wojny z Iranem nie do zaakceptowania przez społeczeństwo saudyjskie. O nim nie mówimy, ale to jest duży kraj, ponad 20 milionów z bardzo zróżnicowaną ludnością. I ten przykład w tej chwili stanowiska Iranu, jakiejś również stawiania jako cel wojny kwestii Libanu, polityki izraelskiej, spraw palestyńskich, no to wszystko będzie w większym niż dotychczas stopniu musiało być uwzględnione również w takich krajach jak Arabia Saudyjska. Dzisiaj do Riyadu przyleciał pakistański premier. To już trzecia czy czwarta w tym roku wizyta. Arabia Saudyjska stara się między innymi, żeby pozyskać lokalnych sojuszników. Pakistan jest jednym z nich. W ubiegłym roku podpisane zostało porozumienie o wspólnej obronie, porozumienie strategiczne. Arabia Saudyjska no, udziela ogromnej pomocy Pakistanowi, między innymi w załataniu dziury budżetowej, w spłaceniu długów wobec Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Chin, ale także również pomaga dostarczając ropę naftową na bardzo preferencyjnych warunkach. Jednym z elementów tutaj też tej sytuacji, który pokazuje jednocześnie, jakie znaczenie dla sąsiedztwa ma Arabia Saudyjska, jest fakt, że w tym kraju, w Królestwie pracuje w tej chwili około miliona Pakistańczyków, których przekazy finansowe są ogromnym wsparciem dla budżetu Pakistanu. I poza Pakistanem, kolejnymi państwami, które tutaj są rozpatrywane jako kraje, z którymi Riyad chce głębiej się powiązać w strefie bezpieczeństwa, to Turcja i Egipt. No i być może w jakiejś perspektywie tego rodzaju koalicja, tego rodzaju sojusz powstanie, który będzie się musiał dogadać ze Stanami Zjednoczonymi, bo niezależnie od żądań irańskich zabrania baz amerykańskich i planów Stanów Zjednoczonych zabrania się gdzieś tam dalej w kierunku Chin, to bardzo długo jeszcze

0: w tej sytuacji, która istnieje na Bliskim Wschodzie, Stany Zjednoczone pozostaną naprawdę bardzo, bardzo ważnym graczem. Można również oczekiwać, że będą starały się odbudować swoją pozycję, również wizerunkową, która tak potężnie ucierpiała przez to, że dały się wplątać Stany Zjednoczone w idiotyczną wojnę z Iranem bez celów i bez perspektywy jej rozstrzygnięcia na swoją korzyść.
1: Bardzo dziękuję. Krzysztof Płomiński, był ambasador w Arabii Saudyjskiej, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
8: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wysłuchujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12:06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Nie ma zgody Senatu na prezydenckie referendum. Karol Nawrocki chciał zapytać, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówił po głosowaniu, że polityka klimatyczna wspólnoty mogła zostać zablokowana przez Prawo i Sprawiedliwość, kiedy partia była u władzy. Jednak ówczesny premier Mateusz Morawiecki tego nie zrobił.
1: Dzisiaj przepisy, takie jak one funkcjonują, obowiązują wszystkie państwa Unii Europejskiej, nie ma procedury wypisania się z części regulacji za jednym wyjątkiem. Wielka Brytania, kiedy nie respektowała wszystkich przepisów wspólnotowych, to z Unii wystąpiła. My takiego scenariusza nie chcemy.
0: Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski jest zawiedziony wynikiem głosowania.
2: Bardzo żałuję, że nie odbędzie się referendum, bo referendum to nie tylko pójście do urny wyborczej i zagłosowanie, to również debata, dyskusja. Powinniśmy sięgać po tą możliwość wypowiadania się przez obywateli.
0: Senat po raz drugi odrzucił wniosek prezydenta w sprawie referendum dotyczącego polityki klimatycznej. Prawo i Sprawiedliwość liczy na powrót do władzy. Pod hasłem ku nowemu rządowi odbyła się wczoraj w Warszawie konwencja partii. Padły deklaracje i postulaty, które mają znaleźć się w nowym programie PiSu.
3: Jarosław Kaczyński mówił o tym, że zbliża się sezon na niepodległość, w czym upatruje szansę na powrót PiS do władzy. Tłumaczył, że do osiągnięcia tego celu potrzebny jest jednak dobry program.
4: Coś takiego, co jest bronią przemawiającą do ludzkich umysłów i do ludzkich serc. Tylko wtedy będziemy mogli zwyciężyć.
3: Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek postulował zmianę konstytucji.
5: Trzeba

0: ostatecznie dokonać wyboru między systemem kanclerskim a systemem prezydenckim.
1: Oraz obiecywał rozliczenie obecnego rządu. Zaproponował powołanie nowej formacji, która będzie bronić praworządności, reformę samorządów czy zwiększenie dostępu do mieszkań. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności zerwania linii energetycznej na Podlasiu. Jest bowiem podejrzenie, że stało się to z udziałem wojskowego śmigłowca, mówi rzecznik żandarmerii podpułkownik Dariusz Rozkosz.
3: Śmigłowiec Mi-2, który w tym rejonie odbywał lot szkoleniowy, wrócił bezpiecznie do bazy i tam będzie poddany szczegółowemu sprawdzeniu. O ustaleniach w sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.
2: Linia średniego napięcia została zerwana po godzinie 17 w miejscowości Zacisze w gminie Zabłudów.
4: To są aktualności jedynki.
2: Co najmniej kilkudziesięciu jemeńskich żołnierzy zginęło w ataku przeprowadzonym przez Huti kontrolujących część kraju. To największa eskalacja walk w Jemenie od 2022 roku. Celem ataku były jednostki wojskowe jemeńskiej armii utworzonej kilka lat temu przy wsparciu Arabii Saudyjskiej.
5: Siły rządowe kontrolują część kraju, podczas gdy pozostałe tereny znajdują się pod kontrolą Hutich wspieranych przez Iran. Do ataku doszło podczas popołudniowych ćwiczeń wojskowych, co tłumaczy wysoką liczbę ofiar. Jemeńska armia mówi o co najmniej 30 zabitych żołnierzach, natomiast Huti twierdzą, że ofiar są setki. Sytuacja w Jemenie pozostaje napięta od kilku tygodni, co ma związek z wojną w Iranie. Huti, wspierając Iran, destabilizują sytuację na Morzu Czerwonym i w cieśninie Bab el-Mandab. W ostatnich tygodniach starcia między proirańskimi Hutimi a wspieranymi przez Arabię Saudyjską siłami rządowymi zaczęły przeradzać się w szerszy konflikt, obejmujący ataki na cele w Jemenie, Arabii Saudyjskiej i Iraku. Część saudyjskich operacji przeciwko Hutim wspierała także armia amerykańska. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
2: Rekordowy lipiec na wrocławskim lotnisku. W ubiegłym miesiącu obsłużono ponad 713 tysięcy pasażerów. Jak mówi rzecznik portu Bartosz Wiśniewski, niemal wszystkie samoloty startowały i lądowały z kompletem pasażerów.
6: Właściwie ciężko wybrać takie kierunki, które nie cieszyły się zainteresowaniem, jeżeli chodzi o bieżącą siatkę połączeń. Na ponad 70 kierunków oferowanych przez przewoźników niskokosztowych, raptem 20 kilka miało wypełnienie poniżej 90%. Prawie każdy samolot startujący i lądujący we Wrocławiu był wypełniony niemalże do ostatniego miejsca.
2: W lipcu dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. połączenia do Seulu, Barcelony i Zadaru. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: W nocy burze od Podlasia przez Mazowsze po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Temperatura minimalna od 11 stopni na Pomorzu Zachodnim, 15 na Kujawach, 19 na Mazowszu, do 22 w Małopolsce.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
7: Jest z nami Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Będziemy wspólnie podsumowywać na początek pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. No właśnie, opinie podzielone, tak jak podzielona polska polityka. Rządzący mówią, że to niespotykany hamulcowy w polskiej polityce. Zwolennicy prezydenta Karola Nawrockiego mówią o nowej jakości i reprezentowaniu polskich spraw. A jaka jest pańska ocena tej prezydentury po 12 miesiącach? Coś pana zaskoczyło? Coś nie było może zaskoczeniem?
8: Liczba wet chyba nie jest zaskoczeniem, prawdę mówiąc. Już od samego początku Karol Nawrocki prezentował się jako człowiek, który będzie odważniej sięgał po te instrumenty, które daje konstytucja, gdy chodzi o jakieś tam regulowanie tego, co rząd przedstawia, prawa, które rząd przedstawia. Więc to, że ta liczba wet jest taka, jaka jest, ona oczywiście jest rekordowa i w związku z tym daje asum do tego, żeby politycy Koalicji Obywatelskiej, prawda, mówili, że Karol Nawrocki jest hamulcowym. No to ona nie jest zaskoczeniem. Czyli ona jakby uprawnia do tego, żeby postawić tezę o hamulcowym. I tak, i nie, tak? Bo z jednej strony jednak większość ustaw było podpisane, natomiast z drugiej strony większość z tych podpisanych to są jednak ustawy techniczne, a wiele z tych ustaw, na których zależało rządowi, podpisanych nie zostały. No i oczywiście jest to prezydenta dobre prawo, natomiast ono też jakby ma konsekwencje jakby w narracji politycznej, tak? I trudno się dziwić, że Koalicja Obywatelska mówi o hamulcowym. Czy jest to nowa jakość? No jest to nowość, tak?

0: tak jak powiedziałem. Natomiast czy nowa jakość? To prawdę mówiąc, chyba nie sądzę, tak? Znaczy, rzeczywiście prezydent i jego otoczenie, również Prawo i Sprawiedliwość, mówią o interesie Polaków, o reprezentowaniu Polaków. Natomiast no, ja mam poczucie, że po roku można tę narrację już zmienić, tak? Znaczy, po roku już trochę mam takie poczucie, jestem zmęczony w kółko słuchaniem o tym, jak to prezydent reprezentuje Polaków i polski interes stawia na pierwszym miejscu. Nie dlatego, że jakoś bardzo wątpię, czy że zawsze wątpię w motywację pana prezydenta, ale przede wszystkim dlatego, że no często jest to puste, to raz, a dwa, że to jest jednak kopiowanie Donalda Trumpa. Nawet te uroczystości, taki pewien klimat, jakaś tam atmosfera, którą prezydent też estetycznie jakoś próbuje zbudować, no to jest jednak kopiowanie lokatora Białego Domu.
1: Tak sobie myślę, bo koalicja rządząca mówi też, że celem głównym prezydenta jest odsunięcie rządu Donalda Tuska od władzy. Czy w tych wetach, tak jak pan wspomniał, bo to nie chodzi nawet o ich liczbę, tylko o to, jakie ustawy prezydent wetował, czy celem działań prezydenta jest pokazanie takiego buksowania rządu, czy to jest może plan bardziej dalekosiężny, bo i takie opinie na przestrzeni tego roku się pojawiały, że prezydent ma większe ambicje, że marzy mu się jednak ustrój, jeśli nie wprost, nie de jure, no to de facto prezydencki.
0: Myślę, że nawet jeżeli się mu to marzy, to do tego nie dojdzie, tak? Znaczy, większość konstytucyjna to nie jest coś, co nam się jawi na horyzoncie. Też to, jak prezydent się do tego zabrał, powołując do Rady Nowej Konstytucji osoby, które nawet nie chodzi o to, że są z jednej strony jakby z spektrum ideowego w Polsce, bo to jest, że tak powiem, nie wychodzi poza średnią krajową i trudno, jakby to nie jest zaskoczenie. Natomiast no, były takie osoby, o których już akurat bym się nie spodziewał, że będą. Na przykład pani Julia Przyłębska, tak? Która jednak jest osobą dosyć skompromitowaną, nawet na części prawicy. W związku z tym to, że prezydent ją powołał, no to jednak było zaskoczenie, jeśli pan redaktor pyta mnie o jakieś tam mniejsze czy większe zaskoczenie. Natomiast to, co wydaje mi się jakąś bardziej długoterminowym planem Karola Nawrockiego, no to jest fakt, że jego weta i jego tak polityka też medialna na razie polega trochę na tym, żeby na prawicy, mówię prawicy, bo oczywiście prezydent jakby do tego polaryzacyjnego podziału nie przekracza, żeby na prawicy nikogo nie urazić, tak? Znaczy prezydent z jednej strony mówi bardzo głośno o tym, że broni dorobku świadczeń społecznych Prawa i Sprawiedliwości, jakby rządu Mateusza Morawieckiego i wcześniej Beaty Szydło w tym zakresie. Z drugiej strony też jakoś tam związany tymi obietnicami złożonymi przed Sławomirem Mentzenem, no hamuje każdą podwyżkę podatków, co jakby jest z jednej strony realizacją obietnicy, natomiast z drugiej strony no tworzy taki, jeśli chodzi o politykę gospodarczą przede wszystkim prezydenta, no, taki bardzo, bardzo populistyczny, szczerze mówiąc, amalgamat różnych ruchów, które no, nie mają za wiele ze sobą wspólnego, ale są obliczone na to, żeby nikt na prawicy na prezydenta się tak śmiertelnie nie obraził, tak? I to rzeczywiście mam poczucie, że jest realizowane i na przykład trochę też to widać na kanwie Ukrainy, tak? Gdzie prezydent akurat moim zdaniem tutaj dosyć zręcznie jest na krajowe potrzeby osobą, która obsługuje część, oczywiście nie te najbardziej skrajne, ale jednak część jakichś tam antyukraińskich nastrojów, przede wszystkim w kontekście politycznym, tak? Nastrojów antyzełeńskich bardziej niż antyukraińskich. W tym sensie. Natomiast z drugiej strony zapytany na przykład w wywiadzie w Wirtualnej Polsce no odpowiada, że oczywiście pomoc dla Kijowa jest polskim interesem i tego nie podważa. Tak? To jest jakimś tam wychyleniem w kierunku centroprawicy.
1: Tak się zastanawiam się, co jest po tym roku największym zasobem prezydenta Karola Nawrockiego. Bo myślę i o jego relacjach z Białym Domem, szeroko rozumianym, z administracją Donalda Trumpa i z samym Donaldem Trumpem. To na polu zagranicznym, ale myślę także na polu krajowym o na pewno pewnego rodzaju autorytecie, który prezydent Karol Nawrocki ma w środowiskach prawicowych. Bo jednak, gdzie byśmy się nie obejrzeli, czy to jest Konfederacja, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest nawet ostatnio Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, te wszystkie formacje no widzą w prezydencie na pewno jakąś formę patrona.
0: To prawda. Wydaje mi się, że osobą, która najbardziej liczy na ten patronat, jest Krzysztof Bosak, który od początku już też w kampanii prezydenckiej, bo oczywiście po pierwszej turze, grał na Karola Nawrockiego i bardzo wyraźnie dawał do zrozumienia, że go popiera. No, licząc, i podejrzewam, że to jest też logika, która stoi za poparciem dla prezydenta ze strony Mateusza Morawieckiego i jego ludzi, że obie te grupy i ludzie Bosaka i ludzie Morawieckiego liczą na to, że w przypadku ewentualnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością patronat prezydenta dawałby im jakieś zabezpieczenie przed pożarciem ze strony Jarosława.

Kaczyńskiego, tak? Znaczy to jest największy strach każdego koalicjanta PiS-u, w ogóle każdego koalicjanta Platformy, Koalicji Obywatelskiej albo Prawa i Sprawiedliwości, ale no tu mówimy o prawicy.

0: która wcale niekoniecznie musi pójść na sojusz z prawicą, tak? Znaczy Mensen szczególnie też to w kampanii podkreślał, że on jest osobą, która w zależności od tego, kto mu da więcej, mówiąc w skrócie i tak bardzo wprost, no z tym może zawrzeć sojusz, chociaż oczywiście naturalnie jest mu bliżej do prawa i sprawiedliwości, więc... A co do tego Białego Domu, o którym pan redaktor wspomniał, to oczywiście tak, no to jest zasób już wykraczając poza krajowe politics, no taki po prostu państwowy, tak? Znaczy i to, że Karol Nawrocki ma dobre relacje z Białym Domem i że Donald Trump pisze tam o nim, prawda, albo że on pomógł Polsce, bo Karol Nawrocki wygrał wybory i on wygrał dzięki mnie, tak? Znaczy to są tego typu tweety. No i oczywiście możemy się z tego śmiać, natomiast koniec końców to dobrze dla Polski, że mamy kogoś takiego w Białym Domu, tak? Że mamy osobę, która to obsługuje to ego Donalda Trumpa, no bo się rzeczy musimy to robić.
1: To na koniec naszej rozmowy, bo 4 minuty mniej więcej jeszcze nam zostały, zapytam pana, co dalej? Bo to dopiero pierwszy rok z 5 lat prezydentury Karola Nawrockiego. Przed nami rok wyborczy, rok walki o to, czy w Polsce będzie rząd prawicowy, czy jednak pozostanie u władzy Donald Tusk, albo ta koalicja, która rządzi obecnie. I tak się zastanawiam, czy to dla prezydenta, jaki to będzie rok dla prezydenta ten najbliższy? Czy prezydent się zaangażuje, włączy się w kampanię wyborczą po stronie prawicy, czy właśnie będzie tym patronem prawicowym, jak o tym rozmawiamy, czy jednak będzie starał się trzymać z boku, jednocześnie no, dalej utrudniając w pewien sposób pracę rządowi?
0: Myślę, że na pewno nie zaangażuje się jasno po którejś z partyjnych stron tego sporu, no bo to byłoby jednak przepalanie zasobów bardzo partykularnych. Zresztą pan prezydent bardzo wyraźnie to podkreśla, że on się sytuuje ponad partiami. Znaczy, gdy prezydenta się pyta o to, jaką jest jego opinia na temat rozmów Prawa i Sprawiedliwości, to ze strony prezydenta i jego ludzi zawsze słychać, że on się nie angażuje w politykę partyjną.
1: Tak, są
0: on
1: uniki.
0: Jest, prawda, wybrany przez naród i tak dalej. Oczywiście to jest trochę kokieteria, natomiast z drugiej strony prezydent rzeczywiście no, ani nie komentuje tej polityki i a po drugie rzeczywiście no, wykracza poza Prawo i Sprawiedliwość, więc w tym sensie kokieterią to nie jest. Myślę, że pierwszym sprawdzianem, gdyby rzeczywiście miał być patronem prawicy, oczywiście nie jednej listy, bo nie będzie czegoś takiego, ale jakiegoś bloku po wyborach, no będzie pakt senacki, tak? który jest no, takim najniżej wiszącym owocem, jeśli chodzi o prawicową współpracę na polskiej scenie politycznej. No i tutaj mamy na przykład kilka pytań. Tak? Pierwsze pytanie brzmi, czy to byłby sojusz też z Braunem? Bo na przykład Sławomir Mentzen napisał jakiś czas temu na portalu X, że on pakt prawicowy senacki widziałby, ale tylko pod patronatem prezydenta. Po drugie, gdyby wszystkie trzy partie się w niego zaangażowały, to jeszcze było przed rozmowem w Prawie i Sprawiedliwości, więc chodziło o Konfederację Korony Polskiej. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie chciał ryzykować sojusz z Braunem w ramach paktu senackiego w sytuacji, w której oczywistym jest, że nazajutrz albo nawet jeszcze tego samego dnia cała machina narracyjna Koalicji Obywatelskiej no uderzałaby w to, mówiąc, że prawda, widzicie, drodzy wyborcy, Prawo i Sprawiedliwość to się zarzekało, ale tak naprawdę chce i pójść na koalicję z Grzegorzem Braunem, co byłoby wizerunkowym strzałem w stopę i też no, zmuszałoby do tłumaczenia się za.
1: Ale może być taktyczną koniecznością.
0: Polityków Brauna, którzy będą bardzo, bardzo na pewno specyficznymi osobami. Powtórka z 23 roku z list Konfederacji jest tutaj moim zdaniem nieunikniona. No i tak samo oczywiście Mateusz Morawiecki, tak? Pewnie nie chciałby na taki sojusz pójść. W związku z tym pakt senacki, tak? To będzie pierwsze sprawdzian prezydenta.
1: Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy oczywiście obserwować i państwo także w Polskim Radiu 24 będą mogli wysłuchać relacji z obchodów rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Ich start po 17 przy krakowskim Przedmieściu. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Rocha Zygmunta. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A z nami amerykanista Rafał Michalski. Dzień dobry, panie Rafale.
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
3: Cieszymy się, że pan je przyjął. Co ma wspólnego pan prezydent Karol Nawrocki na przykład z Donaldem Trumpem i każdym innym kandydatem na prezydenta? Obietnice. Pewnie się pan zgodzi. Ja sobie przypominam a propos Donalda Trumpa, bo nie będziemy o Karolu Nawrockim rozmawiać, jak w czasie swojego pierwszego wystąpienia przed znamienitymi amerykańskimi politykami mówił: za mojej kadencji wylądujemy na

0: I wtedy się zastanawiałam, czy pan prezydent Donald Trump już na tego Marsa odleciał, czy jeszcze nie. Ale powiedzieć można wszystko w polityce, prawda?
1: Powiedzieć można wszystko, chociaż wtedy ten cytat z Marsem, on był interesujący, bo Donald Trump, on nawiązywał do takiego bardzo słynnego przemówienia XIX-wiecznego prezydenta Williama McKinleya, który też powiedział o złotej erze, tylko że tam miała być złota era europejska, czyli tej nowej polityki handlowej, która pokona, rzuci na kolana państwa europejskie. Donald Trump wtedy też powiedział Golden Age, tylko że zamiast Europy był kosmos, czyli właśnie był Mars. I w tej polityce handlowej my widzimy, że Donald Trump się inspiruje XIX-wiecznymi prezydentami. Problem jest jeden, że...
0: Czasy się zmieniły.
1: Że czasy się zmieniły i pewne modele, które są bezpośrednio, jest próba bezpośredniego przerzucenia sprzed ponad 130 lat do dzisiaj, to może trochę nie działać.
0: Ja tylko przypominam sobie reakcję Hillary Clinton i Billa Clintona. No ale dobrze, to też nie o tym, bo tematem naszej rozmowy miała być wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem. Czy Pete Hegseth może być na wylocie? Donald Trump znalazł w innego sytuacji na Bliskim Wschodzie?
1: Wszystko będzie zależało od tego, co się stanie w listopadzie. To jest w listopadzie, czekają nas wybory połówkowe i my już dzisiaj wiemy, że te wydarzenia w Iranie, czy szerzej polityka zagraniczna ostatnich 2 lat, bo w to samo musimy też włączyć cła, których tych negatywny wpływ widzimy do dzisiaj, to jest jeżeli dojdzie do katastrofy wyborczej. Definiuje katastrofę wyborczą nie tylko przegraną, ale przegraną w kluczowym dla republikanów segmencie, czyli chociażby na południu wyborcy ze wsi, z prowincji, z przedmieści. Jeżeli tam doszłoby do tak zwanej niebieskiej fali, a to są okręgi, które są zależne, proszę państwa, rzecz oczywista, od cen energii. Bo to są rolnicy, którzy nie tylko muszą uładować czymś swoje maszyny, ale także sprowadzają nawozy. Nawozy Amerykanie biorą przez cieśninę Ormus. To są także...
0: Ja się przy okazji konfliktu na Bliskim Wschodzie dowiedziałam, że Kuwejt jest jednym z tych państw, które kreuje ceny, bo po prostu produkuje te nawozy. Szczerze mówiąc, nie do końca to wiedziałam.
1: Dokładnie. I już dzisiaj my widzimy duże niezadowolenie ze strony rolników, którzy najpierw w zeszłym roku musieli się mierzyć z tym, że Chińczycy chociażby zaprzestali skupowania amerykańskiej soi, a dzisiaj się dowiadują, że te ceny nawozów, jakie rozmawiają z rolnikami, one wzrosły 60-70% względem zeszłego roku. To się odbije na cenach żywności w sklepach. Więc jeżeli ta wojna, raczej nie wojna, bo wojna konstytucja mówi, że musi kongres ją wypowiedzieć, to jest operacja militarna prowadzona przeciwko Iranowi, to jest jeżeli ona nie doprowadzi do jakiegokolwiek, można powiedzieć, elementu stabilności, bo tu nie chodzi o pokój. To jest amerykańska klasa polityczna, ona już nie wierzy w pokój. To jest, oni widzą, że Iran ma za dużo kart.
0: A która amerykańska klasa polityczna?
1: Myślę o republikanach w kongresie.
0: A, rozumiem, bo też myślałam o tej średniej, tej mocno elitarnej, czy tej u podstaw, czy może już nikt.
1: W kongresie oni w to nie wierzą i my mamy na to jeden bardzo jasny dowód, że oni nie wierzą w pokój. To jest, kiedy zwyczajnie zżartowało się tak, że sierpień to jest w Stanach Zjednoczonych sezon ogórkowy. Bo to był tak zwany sezon, kiedy politycy sobie wyjeżdżali na ekskluzywne wakacje, dziennikarze szukali, gdzie tym razem ten senator dany pojechał. W tym roku zupełnie nie. Ponieważ cały sierpień to jest siłowanie się republikanów z Donaldem Trumpem o finansowanie czegoś, co nigdy nie było problemem. Czy o finansowanie wojska. To jest dlaczego finansowanie wojska? Ponieważ Pentagon zakomunikował w czerwcu tego roku, że Pentagon wykorzystał wszystkie środki przeznaczone na rok 2026 właśnie przez konflikt z Iranem. I oni poprosili kongresmenów, bo to też, jeżeli uchwalicie przepisy budżetowe, uchwalcie nam teraz dodatkowy pakiet 100 miliardów dolarów. Republikanie powiedzieli, przepraszamy, ale jeżeli operacja militarna nadal trwa, to te wydatki będą jeszcze większe. To może my poczekamy, jak się wszystko zakończy i wtedy sfinansujemy całość naraz. Ta dyskusja pomiędzy Białym Domem, a szczególnie senatorami republikańskimi, ona trwa od wielu tygodni, ona jest bardzo burzliwa. Na tyle, że już Donald Trump zaczął grozić dosyć subtelnie, jak na siebie sposób, liderowi większości republikańskiej, Johnowi Thunowi, ale przez to, jak my słyszymy republikanów, to widać o tym, że jeżeli oni mówią, że my czekamy, jak te wydatki jeszcze wzrosną, znaczy, że oni nie wierzą w pokój. To znaczy, że oni wierzą, że te działania będą nadal trwały. I teraz Pete Hegseth, jako twarz tego, co się dzieje w Pentagonie, bo on wziął na siebie całą, można powiedzieć, wizerunek wojny. Departament Stanu zrobił krok w tył. Dyrektora wywiadu dzisiaj w zasadzie nie ma po odejściu Tulsi Gabbard. Więc Pete Hegseth jest jedyną osobą, która firmuje sobą to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Jeżeli dojdzie do katastrofy, właśnie myślę, na południu, w listopadzie, jeżeli nie dojdzie do żadnego elementu stabilności, czyli nie mówimy o pokoju, mówimy o jakimś memorandum, które by na kilka, na jakiś dłuższy czas zaprzestało te skrajne działania wojenne i cena chociażby ropy mogłaby spaść, to tak Pete Hegseth będzie po prostu do odjęcia, bo on w roku 26 nie przeprowadził żadnej reformy strukturalnej, która mogłaby go zatrzymać. Bo kiedy chociażby Kennedy Jr., sekretarz zdrowia, on mówi tak, może się prezydentowi nie podobać moja polityka szczepionkowa, ale ja prowadzę szeroki projekt restrukturyzacji. To jest, nikt nie może go zastąpić, bo on jedynie wie, jak ten projekt ma się zakończyć. Pete Hegseth czegoś takiego nie ma.
0: Pete Hegseth zwalniał, wyrzucał, ale nie była to reorganizacja, prawda? Ograniczał, blokował, komentował, zmieniał razem z Donaldem Trumpem nawet określenie swojej funkcji.

0: i z sekretarza takiego na sekretarza wojny, z sekretarza obrony na sekretarza wojny.
1: Z XIX wieku pojęcie.
0: A właśnie. Ale planu restrukturyzacji w tym nie było widać. Tylko wie pan, panie Rafale, to mnie z pozycji komentatorki wydaje się to bardzo proste, bo my o tym, że, przepraszam za określenie, że Amerykanie mogą się wystrzelać i że znacznie więcej idzie w powietrze, czy amunicje jest zużywane w tej wojnie niż oni są w stanie wyprodukować, to wie pan, wiem ja, wie Andrzej Abgarowicz i wiedzą wszyscy, którzy słuchają Polskiego Radia 24 i nie tylko. W którym miejscu dochodzi do takiej blokady, że możemy odnieść wrażenie, że Trump tego nie wie i teraz jest zaskoczony?
1: Donald Trump, on prawdopodobnie o tym wie, bo kiedy my czytamy sobie wspomnienia ówczesnego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona, rok 2018, John Bolton już proponował dokładnie taki sam atak na Iran. W roku 18. I wtedy Donald Trump, według wspomnień Johna Boltona, miał właśnie powiedzieć, że to będzie eskalacja, Amerykanie nie mogą marnować własnej infrastruktury. Więc my wiemy, że Donald Trump sobie zdaje sprawę, że taka wojna, ona mogłaby wyczyścić magazyn.
0: No ale 2018 rok to jest 8 lat temu i może ktoś go przekonał, że sytuacja się zmieniła.
1: I właśnie dążymy do tego. To jest, za Donaldem Trumpem stoją politycy neokonserwatywni, czyli ci, którzy o ataku na Iran mówią od roku 2003, czyli od planów ataku na Irak. Wtedy po raz pierwszy pojawił się pomysł, że jeżeli atakujemy Irak, to możemy także wejść na Iran i tam obalić władzę. Wtedy się nie udało George W. Busha do tego przekonać, Barack Obamy też się nie udało do tego przekonać, ale to są politycy, którzy mają jeden problem. To jest, oni są starsi. I oni, kiedy patrzą na swoich młodszych kolegów republikańskich...
0: Mówi pan w tej chwili o Donaldzie Trumpie?
1: Mówię o Donaldzie Trumpie nie tylko, ale mówię przede wszystkim o senatorach, o członkach reprezentantów, o też doradcach, którzy pracują w think tankach, w organizacjach pozarządowych. Oni są starsi wiekiem. I kiedy my, proszę państwa, sobie zaglądamy w wynik...
0: Wie pan, dlaczego się uśmiecham? Bo wystarczyłoby gazetę przeczytać.
1: Tylko że pamiętajmy, że ten próg wieku w Stanach Zjednoczonych, on się rusza. To jest, mamy też polityków, którzy mają 90 lat i nadal są w polityce. Ale teraz dochodzi do przemiany pokoleniowej, bo kiedy sobie patrzymy na głosowania w kongresie, my bardzo jasno widzimy, że młodsze pokolenie republikańskie w 90% głosuje przeciwko jakimkolwiek interwencjom zagranicznym. Czy to Ukraina, czy to Iran, nawet są pewne wątpliwości wobec Tajwanu i Chin. Czyli oni widzą, że jest pewna przemiana pokoleniowa i się pojawia wśród tych starszych polityków takie myślenie, jeżeli nie teraz, to kiedy? Jeżeli teraz, kiedy republikanie mają Senat, mają Izbę Reprezentantów, mają Biały Dom, mają Sąd Najwyższy, mają generalnie stabilną pozycję w tych stanach republikańskich na południu, takich jak Teksas, gdzie jeszcze można te ceny ropy sztucznie podtrzymywać na dole, to mogło się pojawić takie myślenie, nie będzie lepszej okazji. Bo kiedy w listopadzie tego roku demokraci wygrają, powiedzmy, Izbę Reprezentantów, raczej demokraci będą mieli szereg narzędzi do tego, żeby, jeżeli nie uniemożliwić, to zrobić bardzo trudnym prowadzenie tego typu działań, bo będą.
0: No tak, ale oni też, nawet jeśli wygrają te wybory, to nie będą mogli od tak, albo będą mogli, kto im zabroni, choć może historia i doświadczenie takiego opuszczenia, czy raczej ucieczki z Iraku im powie, że oni tak po prostu Iranu opuścić nie mogą, ale kto im zabroni?
1: To jest, kto im zabroni, to jest pytanie, nad którym teraz się wszyscy zastanawiają w kongresie, bo choć i demokraci, i republikanie już sobie kreślą mapy, jak będą tłumaczyć wyborcom, co się stanie w roku 27. Tam już republikanie w Izbie są już generalnie przygotowani, że oni tą władzę stracą. A demokraci są przygotowani na to, że oni być może odzyskają tą władzę i będą musieli iść na bezpośrednie starcie. Raczej rok 27 będzie bardzo trudny dla Donalda Trumpa, bo Donald Trump jako prezydent, on potrafi obiecywać, zaczęliśmy od tego, on nie potrafi rozmawiać z demokratami. To zawsze się kończyło kłótniami, to zawsze kończyło się zamykaniem rządu, to zawsze kończyło się patem. Problem jest taki, o czym republikanie wiedzą, że jeżeli dochodzi do patu politycznego, amerykańscy wyborcy zawsze będą obwiniać prezydenta, bo prezydent jest głową państwa. Więc demokraci, oni będą mogli powiedzieć, my nie sfinansujemy żadnego finansowania wojska Pentagonu, które nie zawiera ograniczeń działalności w Iranie. Demokraci po prostu nie będą na tym głosować. Dojdzie do zamknięcia Pentagonu.
0: Jasne. Tylko w moim przekonaniu nie wolno od tak ograniczyć działań w Iranie i na przykład Teheran nie złagodzi swojego stanowiska tylko dlatego, że Donald Trump przegra wybory połówkowe. I myślę, że dla nich to będzie okazja do tego, żeby eskalować swoje żądania, bo będą doskonale wiedzieli, w jakiej sytuacji będą demokraci.
1: To jest prawda, tylko że tutaj musimy dwie rzeczy dodać. Po pierwsze, demokraci już teraz zrobili. Oni to zrobili w latach 70. z Wietnamem i z Nixonem. To był dokładnie ten sam model. Przejęli władzę, powiedzieli zakaz prowadzenia wojny w Kambodży. Więc już mamy taki precedens, gdzie władza ustawodawcza mówi prosto weto polityce zagranicznej prezydenta. To jest 72-73 rok. A druga rzecz jest taka, że Izrael, on Izrael zawsze w tych stosunkach amerykańsko-izraelskich był takim czarnym koniem. To jest, żaden prezydent nie potrafił sobie poradzić z premierem Benjaminem Netanyahu. Każdy na niego, kolejny prezydent klnął,

0: Bill Clinton, ponoć szczególnie jego współpracownicy mówią, że zawsze musiał pić melisję, to przysłowiową.
1: A ile Netanyahu jest u władzy? Proszę mi przypomnieć, wiemy? Mniej więcej chociaż? Zaraz to sprawdzę.
0: Jeszcze za czasów Billa Clintona były te rozmowy pomiędzy politykami i już wtedy Bill Clinton mówił, że Benjamin Netanyahu, on celuje o wiele wyżej niż może. Że on myśli, że ma o wiele silniejszą pozycję niż ma. Różnica pomiędzy latami 90. a rokiem 2026 jest taka, i to nam też zdefiniuje rok 27. Mamy tutaj dużo znaków zapytania, możemy tylko spekulować, ale znakiem zapytania jest to, na ile szybko dokończy się proces reorientacji postrzegania Izraela w społeczeństwie amerykańskim. Bo już dzisiaj, kiedy patrzymy na badania, Izrael nie był nigdy tak negatywnie postrzegany przez młodych wyborców, przez liberalnych wyborców, przez umiarkowanych wyborców od lat 60. XX wieku. Czy od ponad 60 lat Izrael nie miał tak złej prasy. I teraz pytanie, które będą musieli sobie zadać i politycy w Izraelu, ale także będzie musiał sobie zadać prezydent Donald Trump, który nawet jeżeli ma problemy z Benjaminem Netanyahu, to on wierzy w chociażby w porozumienie abrahamowe, jako coś, co miałoby zaprowadzić pożytek na Bliskim Wschodzie. Rzeczy, na ile on może sobie pozwolić, żeby Izrael nadal narzucał politykę zagraniczną, bo jeżeli to się będzie działo, to ten reorientacja będzie głębsza, a jeżeli jeszcze by doszło, ostatnie zdanie, w roku 28 do zmiany...
1: Ale dlaczego ostatnie?
0: A przepraszam, bo widzę, że to chcę dodać.
1: Tak, bo znalazłam informację. Chciałam uzupełnić tę informację o Netanyahu. Od 1988 roku członek Knesetu, w latach 93-99 i od 2005 przewodniczący Likudu, a w latach 96-99, 2009-21 i od 2022 roku premier Izraela. No miał czas, żeby się osadzić, prawda, w tych też amerykańskich realiach i przekonać kolejnych amerykańskich prezydentów, że z nim się nie igra, tak?
0: Dokładnie. I tutaj dochodzi do tego ciekawego momentu przełomowego dla Izraela, bo jeżeli doszłoby do zmiany w gabinecie owalnym na demokratyczny w roku 28, większość potencjalnych kandydatów na prezydenta, których nazwiska my dzisiaj znamy, oni wprost deklarują ograniczenie kontaktów wojskowych z Izraelem. Oni już to wprost mówią. I demokraci, oni nie będą mogli powiedzieć weto wobec swoich wyborców, bo wyborcy liberalni, lewicowi, progresywni, oni są szczególnie przywiązani do haseł. To jest im o wiele trudniej obiecać i zabrać, o czym się Joe Biden przekonał najmocniej. Kiedy on okazał się takim rozczarowaniem, jego sondaże nigdy nie wróciły do pozytywnych po roku 22. Więc Izrael także, on patrzy na zegarek i on wie, że jeżeli ma coś zrobić, to lepiej będzie z Donaldem Trumpem do końca roku 28, niż ryzykować z demokratą, który im bardziej na lewo, tym przecież te relacje będą coraz gorsze. Wiesz, dwa dni temu były prawybory demokratyczne do Senatu w Michigan. Wygrał muzułmański kandydat Alben El Sayed.
1: Pokonał Hailey Stevens w prawyborach, tak? A wynik pokazał, jak naprawdę działają podziały w tej partii i właściwie dokąd zmierza, prawda? Jesienią El Sayed zmierzy się z republikaninem Mike'iem Rogersem w walce o mandat do Senatu. Co się stanie, jak Al-Sayed wygra?
0: Tak, i tutaj właśnie dochodzimy, bo Michigan to jest nie tylko pas rdzy, ale to był zawsze stan bardzo silnie industrialny. To jest, on miał historię ogromnych fal migracji. Była migracja polska na początku XX wieku, była migracja żydowska w latach 40. XX wieku, była migracja arabska w latach 70. XX wieku. I elektorat Michigan był zawsze postrzegany jako taki bardzo umiarkowany, ale jastrzębi politycznie, bo zawsze ci migranci, oni uważali, że ich państwa ojczyste zyskiwały na współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Więc to był zawsze, tam zawsze wyborca w Michigan, on był za Stanami Zjednoczonymi, aby aktywnymi w Europie czy na Bliskim Wschodzie. Wygrywa El Sayed, muzułmanin dodajmy, bardzo lewicowy kandydat, który mówi bardzo jasno o tym, że jeżeli on pójdzie do Senatu, sprzeciwi się jakiemukolwiek finansowaniu pomocy dla Izraela. To jest 10 lat temu, tak lewicowy kandydat w Michigan, w stanie, w którym Detroit są całe dzielnice żydowskie, on by nie miał szans wygrać. To jest dzisiaj ta przemiana, ona jest realna i dzisiaj każdy kandydat, jaki obserwuje prawybory od właśnie Michigan po Oregon, kończąc na Teksasie, tam zawsze pojawia się pytanie, co pan, pani sądzi o współpracy amerykańsko-izraelskiej. I tutaj demokraci, oni też są podzielni, jak pani redaktor słusznie powiedziała, oni są podzielni w zasadzie na pół. Mamy te takie skrzydło znowu, wychowane na Billu Clintonie, czyli taka polityka, oni się nazywali młodymi, nowymi demokratami. Neoliberalna gospodarczo, umiarkowana, ale wolnościowa światopoglądowo. Oni uważali, że sojusz z Izraelem był potrzebny, dlatego że potrzebna była amerykańska baza na Bliskim Wschodzie. Jak oni to mówili pragmatycznie. To samo mówił Barack Obama, który się przecież kierował na kandydata zmiany, on mówił dokładnie to samo, co Bill Clinton.
1: Tylko czy dziś Amerykanom jest potrzebna baza akurat w Izraelu, czy mogliby myśleć o innej części, czy miejscu Bliskiego Wschodu, prawda? A Izrael mąci, a nie pomaga.
0: I o tym mówi właśnie frakcja progresywna, ta druga połowa, która mówi, Izrael, dobrze, że im pomogliśmy w latach 60., błąd, że my wtedy nie rozwiązaliśmy sprawy palestyńskiej. Bo lewica mówi o sprawie palestyńskiej od lat 60., od samego początku i to jest dla

0: rzecz fundacyjna, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, żeby rozwiązać wreszcie sprawy chociażby w Strefie Gazy. I lewica, u niej stała się jeszcze jedna ciekawa rzecz i to jest ten, można powiedzieć, zwrot akcji w przypadku Donalda Trumpa. Bo za pierwszej kadencji Donalda Trumpa, pani redaktor na pewno bardzo dobrze pamięta, że frakcja demokratyczna w całości ona była dosyć niechętna współpracy amerykańsko-arabskiej. No bo zabijanie dziennikarzy, no bo to nie jest demokracja. Kiedy w tym roku i w zeszłym roku Donald Trump się spotyka chociażby z księciem Arabii Saudyjskiej, już u demokratów nie ma takiego ostrej krytyki. To jest tam nawet w tej frakcji, może nie najbardziej lewicowej, bo tam jednak prawa człowieka są istotne, ale nawet po tej stronie frakcji progresywnej, umiarkowanej, oni mówią tak. Znaczy być może my nie zmienimy Arabii Saudyjskiej, być może my nie zmienimy Kataru, ale oni są stabilniejszymi sojusznikami niż Izrael.
1: A właśnie. I teraz mniej nam się kalkuluje podawanie ręki Benjaminowi Netanyahu niż na przykład arabskiemu szejkowi, królowi, komukolwiek, prawda? Czy to pana zdaniem jest kierunek na przyszłość? Rysuje nam się, prawda, taka zmiana geopolityczna w tym miejscu. Tylko co zrobić z Izraelem? Jak go odsunąć? Jak wzmocniony przez Stany Zjednoczone i militarnie, i politycznie, i nie tylko, prawda? Izrael dostał takie przekonanie o mocy sprawczej. O tym też myślę. Jak dokonać tej zmiany? Ona nie przyjdzie naturalnie.
0: Donald Trump miał pomysł w roku 20, żeby odsunąć od władzy Benjamina Netanyahu. On według Jareda Kushnera, czyli jego zięcia, który też to opisuje w swoich wspomnieniach, ponad Donald Trump miał zaproponować Kushnerowi, że on pojedzie do Izraela i zrobi kampanię każdemu oponentowi Benjamina Netanyahu, żeby się go pozbyć z urzędu. I to jest jedna...
1: Zapraszamy Pita Hekseta.
0: To jest jedna teoria, jak obalić, jak osłabić pozycję Izraela. To jest po prostu, że problemem jest Benjamin Netanyahu, jeżeli zrobimy zmianę we władzach, to ci wszyscy nacjonaliści izraelscy, oni też znikną. Jest jeszcze drugie podejście. To jest podejście, które umiarkowani demokraci propagują razem z tymi umiarkowanymi republikami. No, a mi to jest, że Izrael będzie słabł, im bardziej będzie rósł sojusz w ramach porozumienia abrahamskiego. To jest, oni postrzegają, że to porozumienie, w ramach którego Izrael byłby częścią, to jest Izrael, trzeba mu pokazać, że Stany Zjednoczone mają alternatywę, to jest raz, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, a po drugie, trzeba jak najwięcej mieć państw nacisku na Izrael, żeby Izrael bał się eskalować bez, to można powiedzieć, wsparcia, bez zgody Stanów Zjednoczonych. I dlatego ci umiarkowani demokraci, oni nie mają dzisiaj problemu, żeby rozmawiać z tymi państwami na Bliskim Wschodzie, bo oni wiedzą, że dobre relacje z nimi oznaczają strach w samym Teheranie. Raczej nie w Teheranie, tylko we władzach Izraela, no bo już się okazuje, że Stany Zjednoczone mają alternatywę. Więc to jest taka druga teza, w jaki sposób można byłoby, ona jest szuflowana właśnie przez te umiarkowane środowiska, że porozumienie abrahamowe to był dobry pomysł Donalda Trumpa, trzeba w to iść całkowicie, bo to może być taki stabilizator. I w ramach przecież porozumień abrahamowych lewica proponowała zajęcie sprawy strefy palestyńskiej.
1: Jasne, tylko porozumienia abrahamowe musiałyby obowiązywać, prawda, w pewnej mocy, pełnej mocy.
0: Tak, musiałyby obowiązywać, więc trzeba wykonać ten ruch, czyli trzeba zmusić Izrael do tego, żeby one obowiązywały. I tutaj właśnie się pojawia ten pomysł.
1: Jak zmusić Izrael do czegokolwiek?
0: Znaczy, i tutaj znowu,
1: do czegokolwiek.
0: Tak, to jest, i tutaj nie mówimy, czy to będzie sprawne, czy nie, bo nie zajmuje się Izraelem. Ja powiem państwu, jak myślą Amerykanie. To jest amerykańska...
1: Ale też o tę perspektywę pana pytam, tak? Bo pierwsze porozumienie, znaczy nie pierwsze, Memorandum of Understanding, to takie amerykańsko-irańskie, ono przewidywało zakończenie walk także w Libanie.
0: Dokładnie.
1: I nic wtedy takiego się nie stało. Dosłownie za chwilę po ogłoszeniu memorandum doszło do kolejnych ataków.
0: Tylko, że to porozumienie memorandum, ono było o tyle specyficzne, że to było memorandum, w które duża część senatorów republikańskich nie wierzyła, że ono wejdzie.
1: Jasne, no ale było, ujrzało światło dzienne, poszło w świat i za chwilę kolejny raz Benjamin Netanyahu pokazał, co potrafi, tak? To proszę z tej amerykańskiej oczywiście perspektywy spróbować, nie wiem, przeanalizować, w jaki sposób zmusić Izrael do przestrzegania jakichkolwiek reguł.
0: Właśnie, tutaj właśnie dochodzimy do tego punktu kluczowego, to jest memorandum, był ten problem, że memorandum, z tego co my wiemy, było przygotowane bez jakiejkolwiek wiedzy amerykańskiego ustawodawcy. To jest, senatorowie nie byli w to włączeni, członkowie Izby Reprezentantów nie byli w to włączeni, a przecież to memorandum zakładało, oficjalna wersja jest taka, że Biały Dom z Departamentem Wojny, więc to znowu idzie na konto Pita Hegzefa. To jest to memorandum, to jest senatorowie republikańscy nic o nim nie wiedzieli, a w tym memorandum, przypomnijmy, znalazły się chociażby finansowanie jakiegoś programu, kilkaset miliardów dolarów na odbudowę Iranu.
1: 300 miliardów dolarów. Wszyscy pytali, skąd mają się wziąć te pieniądze.
0: I kongresmeni też pytali. Więc jeżeli prawdą jest, że Biały Dom prowadzi tą politykę bez wsparcie władzy ustawodawczej, to żadna polityka amerykańska zagraniczna nie może działać bez władzy ustawodawczej, bo to władza ustawodawcza ma tak zwaną władzę
1: boksera. A to wskazuje, że tak działa, prawda?
0: I tak działa, więc jeżeli Amerykanie chcieliby faktycznie wpłynąć bezpośrednio na Izrael, to nie mogłoby być działanie tylko Donalda Trumpa, bo Donald Trump może dać

0: rozporządzenie wykonawcze, może też od razu je cofnąć, bo to jest jego władza wykonawcza. To musiałoby być najtwardsze możliwe rozwiązanie, czyli to musiałaby być ustawa. Więc jeżeli pojawiłaby się tego typu ustawa, która czarno na białym budżetowo warunkuje, kiedy wsparcie może być, a kiedy wsparcie nie może być. Jeżeli w ustawie by się bardzo jasno pojawiło, że kongres oczekuje chociażby rozwiązania dwupaństwowego albo oczekuje jakiegoś działania w ramach sojuszu abrahamowego, to to będzie już zupełnie rzecz inna, bo to jest, to musimy bardzo jasno powiedzieć, tego typu ustawy nie było od lat. Więc dlatego to byłby przełom w tych relacjach, ponieważ to byłby pierwszy raz, kiedy Biały Dom, czy by się zmienił prezydent, czy by się nie zmienił prezydent, ale byłoby już prawo, które by obowiązywało. I to byłby taki moment, kiedy można byłoby wykorzystać, bo znowu, Donald Trump, on próbował, ale sądy za każdym razem mu to blokowały. No nie można cofnąć ustawy budżetowej. Jeżeli kongres by powiedział, że my stawiamy takie i takie warunki, to wtedy Izrael poczułby, że on nawet może wpływać na Donalda Trumpa. Benjamin Netanyahu może lecieć do Waszyngtonu, może się spotykać z wiceprezydentami i senatorami, ale on nie zmieni czegoś, co jest, dzisiaj byśmy powiedzieli, w dzienniku ustaw, a w Stanach Zjednoczonych w bibliotece kongresu. Więc i taka ustawa, jest, ona nie jest wykluczona, że ona się może pojawić w najbliższych nie miesiącach, bo to rok wyborczy, ale w roku 27, w roku 28 realnie już pierwsze takie podchody pod ograniczenie współpracy z Izraelem mogą mieć miejsce, bo republikanie rozumieją. To jest, jeżeli my chcemy stabilności, to my musimy wejść do gry, bo jak widać, z prezydentem nie ma już żadnej stabilności.
1: Jasne. Ostatnie sondaże, mówiliśmy też o nich wczoraj, one pokazują rekordowo niski wynik Donalda Trumpa, także rekordowo wysoki bilans między opiniami pozytywnymi i negatywnymi, ale wskazują też na to, że coraz więcej republikańskich wyborców dostrzega, że obietnice Donalda Trumpa nie zostały zrealizowane. Co się może, na koniec już zapytam pana, wydarzyć?
0: Raczej Donald Trump, on to będzie bardzo...
1: Zostało nam 20 sekund.
0: To będzie ostra teza,
1: więc ja... panu powiedzieć.
0: Tak, więc dwóch zdań. To jest pierwsze zdanie, brzmi. Moje zdanie, Donald Trump zupełnie już nie patrzy na sondaże. W jego polityce wewnętrznej widać, że go nie interesuje, co się stanie z republikanami w kongresie. On gra tylko i wyłącznie na swoje cele polityczne. Drugie zdanie jest takie, zobaczymy w roku 2027 coraz więcej w kwestii, w których republikanie w kongresie będą blokowali Donalda Trumpa i na odwrót. Znaczy, ten konflikt partia Biały Dom, on jest nieunikniony i on się już zaczął w kontekście Izraela i budżetu dotyczącego Iranu.
1: Bardzo panu dziękuję. Z przyjemnością gościliśmy w studiu pana Rafała Michalskiego. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Mateusz Michnik, analityk ekonomiczny Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry, panie Mateuszu.
3: Dzień dobry.
1: Zgodzi się pan ze mną, że my kompletnie sobie nie zdajemy sprawy ze skali, z zależności, z wpływów i z tego, ile kosztujemy i jakimi trybikami w tym systemie jesteśmy.
3: Jak najbardziej się zgodzę z tym poglądem. Rachunek od państwa, no, jest moim zdaniem takim projektem Forum Obywatelskiego Rozwoju, z którego każdy może coś wynieść. Z jednej strony pokazujemy te wydatki w sposób bardzo taki strawny dla obywatela. Mhm. I widziałem zarówno ludzi, którzy wykorzystywali nasz rachunek, żeby wskazywać, że należy zmniejszyć wydatki publiczne. Widziałem też ludzi, którzy pokazują, a może jednak zwiększymy te wydatki publiczne. O ile my jako Forum Obywatelskiego Rozwoju raczej proponujemy zmniejszenie wydatków publicznych, to no, myślę, że różnie to można wykorzystywać. I na przykład parę lat temu Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził badanie o postawach Polaków względem płacenia podatków. Co ciekawe, wykorzystywali właśnie dane z rachunku od państwa, edycja was za 2021 rok. I no, okazało się, że Polacy niekoniecznie wiedzieli, na co są wydawane ich pieniędzy.
1: Jasne.
3: Pieniądze. Bardzo często zawyżali tam kategorię, która no, u nas na rachunku jest bardzo niska. Zawyżali kategorię administracja. Administracja publiczna no, nie kosztuje nas aż tak dużo, jak często ludzie myślą. Ale mamy bardzo częstą tendencję do no, zawyżania tych wydatków. Prawdopodobnie dlatego, że obywatele najczęściej chyba widzą urzędy i myślą, że to tam jest poukrywane to bogactwo.
1: Mam taką propozycję dla pana, bo pomyślałam, że warto wykorzystać naszą rozmowę do tego, żeby przypomnieć naszym słuchaczom, że budżet to my wszyscy. Że jeżeli ktoś niewłaściwie wydaje pieniądze z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, to wydaje w konsekwencji, znaczy w pewnym sensie, nawet nie w pewnym sensie, tylko wydaje nasze pieniądze. Jeżeli ktoś źle

0: zawiaduje Funduszem Sprawiedliwości. No on z trochę innych źródeł pochodzą te pieniądze, ale też ktoś musiał je zarobić, też ktoś musiał się na to złożyć. Jeżeli mówimy o deficycie w budżecie i o jego kosztach, to też my za to płacimy. W związku z tym mamy prawo wiedzieć i egzekwować.
1: Jak najbardziej. Też w tym roku tak naprawdę myślę, że bardzo mocno podkreśliliśmy to, że wzrosły wydatki publiczne praktycznie na każdy cel, a nie widzimy poprawy jakości usług, nie widzimy poprawy jakości państwa, a w niektórych obszarach nawet bym powiedział, że widzimy pogorszenie jakości oferowanych nam usług. Tutaj jednym z takich przykładów jest ochrona zdrowia, gdzie pomimo tego, że od lat rosną nakłady, to widzimy długie kolejki, widzimy ograniczenia w zabiegach poszczególnych, a jednocześnie dostajemy też informacje na przykład o wysokich wynagrodzeniach lekarzy. I moim zdaniem to sygnalizuje pewien problem strukturalny, że nie mamy... Problemem nie jest to, że mamy za mało wydatków na ochronę zdrowia. Prawdopodobnie mamy już problemy organizacyjne, jak ten podział tych środków przeznaczyć.
0: Innym po prostu jak te pieniądze wydać, prawda?
1: Tak, tak. Że, też jak ten system należy zorganizować, bo na przykład pensje lekarzy też wynikają z tego, że no, zarówno Naczelna Izba Lekarska, różne organizacje lekarskie i też rząd utrzymują limity na studia medyczne. Te możemy uznać za coś zasadnego, ale efektem tego jest to, że ta podaż lekarzy nie jest rynkowa i mogą sobie oni windować dość mocno ceny. Mhm. Innym takim obszarem, w którym mamy również wzrost wydatków, jest edukacja. W tekście dla Rzeczpospolitej, który omawiał rachunek od państwa.
0: Wczorajszym tekście.
1: Tak, wczorajszym.
0: Mhm, polecamy państwu.
1: Pisałem o tym, że z jednej strony mamy wzrost wydatków, a z drugiej strony, jeśli chodzi o edukację, widzimy dalszy trend popularności zajęć pozaszkolnych, korepetycji, a po drugie widzimy no dalej utrzymujący się trend popularyzacji no, prywatnego szkolnictwa, szkół niepublicznych. W Warszawie już 30% licealistów jest w szkołach niepublicznych.
0: I cały czas to, że wybieramy tę edukację niepubliczną, jest związane z tym, że cały czas widzimy dystans między jednym systemem a drugim i on się powiększa.
1: Tak, to tutaj mamy takie błędne koła, gdzie no, politycy muszą się zdecydować w którymś momencie na reformy, na wyznaczenie jakiejś ścieżki, jakiejś drogi dla czy to ochrony zdrowia, czy edukacji.
0: A ja się tu pozwolę z panem nie zgodzić, bo dopóki można się zadłużać, a można pewnie przez jakiś czas jeszcze, to tego sufitu nie tkniemy i nie zbijemy. Ale jest bardzo ciekawy dla mnie, myślę, dla naszych słuchaczy też, element wstępu do komentarza czy do foru, tego rachunku od państwa na stronach foru. Znajdą go wszyscy nasi słuchacze, for.org.pl i tam w zakładce publikacje jest ten komentarz. Rachunek od państwa uwzględnia wszystkie wydatki publiczne, nie tylko te zapisane w budżecie państwa. Cóż to są za wydatki niezapisane w budżecie państwa?
1: Tutaj przechodzimy do wątku pozabudżetowego zadłużenia, pozabudżetowych funduszy. Generalnie sektor finansów publicznych, czy też sektor instytucji rządowych i samorządowych, to składa się z wielu różnych instytucji, różnych funduszy, które no, czasami wypełniają cele rządowe i wydają pieniądze. I o ile ustawa budżetowa no, uwzględnia większość wydatków publicznych, jakie mamy, to są takie obszary, w których poszczególne rządy tworzyły

0: konkretne, jakieś celowe fundusze.
1: Na przykład?
0: Jednym z takich jest Krajowy Fundusz Drogowy, który wykorzystujemy do badania tego, ile wydajemy na infrastrukturę. No innym funduszem jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który w dużej mierze finansuje tę naszą obronność teraz.
1: A wzrost wydatków na obronność, te wszystkie bilanse po prostu podnosi w kosmos, że tak, tak powiem, prawda?
0: Tak, ale
1: przede
0: też,
1: wszystkim przez to.
0: Ale też mieliśmy jednocześnie ze wzrostem wydatków na obronność wzrost wydatków na emerytury, na cele socjalne. Więc tutaj nie powiedziałbym, że tylko obronność jest winna, bo widzimy też te trendy no, kupowania głosów transferami społecznymi. No bo też w międzyczasie.
1: To teraz proszę mi wskazać kogoś, kto powie 800 plus jest niedobre. No Mateusz Morawiecki ma taki pomysł, to znaczy on chce zamienić te pieniądze na coś w rodzaju pensji dla rodziców dzieci w wieku do 3 lat. Ale to są znowu koszty. Nie, nie, nie. To wcale nie znaczy, że niewykorzystane 800 plus wpłynie do zostanie w budżecie. Nie, nie, nie. Rachunek od państwa. Pierwsze wskazanie, myślę, bardzo obrazowe dla naszych słuchaczy. 2027 rok, czyli ten przyszły, to będzie mniej więcej 3 razy tyle, co w 2016. W ciągu 10 lat 3-krotnie te koszty mogą wzrosnąć.
0: Tak, tylko że tutaj też powinniśmy też uwzględnić inflację.
1: No niemniej, więc jest to prognoza, tak, bo tak, 2027 to nie wiemy, co nas czeka, ale...
0: Tak, ale no, obecnie prognozy tej Komisji Europejskiej wskazują, że relacja wydatków publicznych do PKB będzie się w Polsce powiększać. A tutaj taka ciekawostka, Polska już teraz w relacji do PKB wydaje więcej niż Szwecja, niż Dania, gdzie no, nie mamy jeszcze takiej szwedzkiej jakości państwa, a pozwalamy sobie na wydawanie ponad 50% PKB w ramach no, naszego państwa. Mhm. I też co za tym idzie, wraz ze wzrostem wydatków publicznych pojawia się presja na wzrost podatków.
1: A no właśnie, bo obciążenia podatkowo-składkowe w latach 2011-2027 jako procent PKB. Chcę tylko dopytać, czy to dotyczy mnie, pana? Tak, rozumiem?
0: Tak, tak.
1: Czyli w sumie moje podatki w tym roku to 37,7.
0: No tutaj można tak oszacować. Oczywiście tutaj nie będę...
1: A dlaczego nie 12? Tylko 37,7.
0: No, tutaj mamy obciążenia podatkowo-składkowe, które też wliczają podatek VAT oraz wszelkie podatki, które no, płacimy często niezauważenie. To, co jest moim problemem z tym wzrostem opodatkowania, to jest też to, że on nie polega na poważnych reformach. Nasz system podatkowy, podatkowo-składkowy no, działa dość słabo. Nawet Ministerstwo Finansów parę lat temu wskazało w Białej Księdze, że ten system podatkowo-składkowy jest taki trochę progresywny, trochę regresywny, zależy w którym...
1: Ile lat temu, proszę mi przypomnieć, to było?
0: To był 2024 rok i od tamtego czasu no, nie było znaczących zmian.
1: A może 2 lata to mało, żeby takie zmiany wprowadzić? Ja trochę ironizuję oczywiście, ale rozumiem, że to politycznie może się nie kalkulować, podobnie jak reforma zdrowia, która by się pewnie wiązała z zamykaniem mniejszych szpitali i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak. Ja się zgadzam, że to wszystko jest trudne, ale przez to, że nie mamy dążenia do poważnych reform, czy to na przykład w podatku PIT, czy to w rozliczaniu składek.
1: To brniemy. To brniemy w chaos.
0: Tak, i pojawiają się tak naprawdę takie drobne opłaty, które podatki, które
1: składają
0: mają
1: się
0: być
1: na
0: niezauważone.
1: 37,7.
0: Tak, albo na przykład są to podatki, które no, nakładamy na branżę powszechnie nielubiane w danym momencie. Jednym z takich podatków jest podatek bankowy, czy podwyższenie CIT-u dla banków. Teraz też mieliśmy dyskusję o opodatkowaniu koncernów paliwowych. I tak naprawdę w obecnych warunkach dążymy do tego, żeby ten system podatkowy w Polsce był jeszcze

0: jeszcze bardziej chaotyczny, gdzie już teraz nie jest, nie należy do najprzyjemniejszych.
1: Rachunek od państwa w poszczególnych obszarach w ubiegłym roku i na przykład proszę sobie wyobrazić, że emerytury i renty to prawie 14 tysięcy, a zdrowie o połowę mniej. O połowę mniej bezpieczeństwo i sprawiedliwość, pomoc społeczna, jeszcze trochę mniej edukacja i nauka. Znowu mniej, najmniej sport. Dwa razy więcej niż zdrowie kosztują nas emerytury i renty. I w związku z tym, że się starzejemy, że mamy takie, a nie inne procesy demograficzne, ten dystans będzie wzrastał, jak sądzę.
0: Tak, prawdopodobnie tak będzie. Już teraz w większości krajów rozwiniętych emerytury i renty są tym największym wydatkiem publicznym. A presja związana ze starzejącym się społeczeństwem będzie coraz większym problemem. Też tak naprawdę w ramach starzejącego się społeczeństwa będziemy mieli presję na wzrost wydatków na ochronę zdrowia. A jednocześnie też coraz mniej ludzi może być zdolnych do pracy. Znaczy może nie pracować ze względu na utrzymywanie niskiego wieku emerytalnego. Bo jeśli chodzi o emerytury, no to z jednej strony mamy problem znowu zróżnicowania tego systemu emerytalnego, że mamy różne grupy zawodowe, które są wyłączone z ogólnego systemu. Tam wskazywaliśmy na emerytury mundurowych, ale na przykład też pojawiają się opracowania dotyczące tego, że przedsiębiorcy na emeryturach będą mieli raz, że niskie emerytury, a dwa, że też na koszt reszty społeczeństwa.
1: Jasne, bo ja myślę, że o emeryturach myślą ci, którzy doświadczyli zmian wynikających ze śmieciówek, czyli nie musimy być na etacie, możemy się samozatrudniać. W związku z tym składki płacimy niewysokie, ale o tym, ile dostaniemy emerytury, to pomyślimy później, prawda? I to później właśnie się zbliża.
0: Tak, tak, jak najbardziej. I kolejnym tym obszarem jest, że system emerytalny utrzymuje bardzo niski wiek emerytalny, gdzie długość życia się zwiększa. Ja od paru lat walczę, żebyśmy mieli poważną dyskusję o wieku emerytalnym.
1: O nie, nie, nie, nie uda się panu. Tak, na pewno nie w roku przedwyborczym.
0: Tak, teraz się dowiaduję, że możemy rozmawiać o wieku emerytalnym, ale poważni politycy są w stanie powiedzieć, że jak już coś z tym wiekiem emerytalnym robimy, to dajemy go w dół, co jest naprawdę niepoważną propozycją. Niemożliwą do spełnienia.
1: Jasne. Jak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała kilka miesięcy temu, że nawet nie wspomniała o tym, że taki jest plan, tylko że trzeba o tym rozmawiać, to posypały się na nią gromy z koalicji rządzącej. Ja myślę, że wtedy, nie wiem, premier zażądał ani słowa więcej na ten temat, bo jest to po prostu niepopularne politycznie, choć mogłoby służyć naszemu dobru wspólnemu i nie wiem, pozostawiono nam wybór. Chcesz mieć wyższą emeryturę, dłużej pracuj. No jest to jakieś rozwiązanie bezpieczne politycznie.
0: Niby jest, ale ostatecznie mamy bardzo dużo jakichś takich łatek, bardzo takich dużo bezpiecznych politycznie rozwiązań. Tylko boję się, że ostatecznie sami od nich oberwiemy. I tak jest w dużej mierze z emeryturami.
1: No tak, ja czytałam takie zestawienie, że kobieta dziś 40-letnia, która chciałaby mieć 5 tysięcy emerytury, powinna dziś zarabiać 20 tysięcy złotych.
0: Tutaj musiałbym zobaczyć, ale nie zdziwiłbym się.
1: To proszę mi pokazać, kto zarabia 20 tysięcy.
0: Tak, tutaj to są prawdopodobnie nie te górne centyle dochodowe Polaków. I w zasadzie przez to, że tak mamy teraz ten skonstruowany system, to też się pojawiają pomysły różnych rozwiązań, które mają wspierać emerytów. No zwłaszcza, że emeryci to jest naprawdę potężna grupa wyborców, więc każdy rząd będzie chciał im coś dać.
1: Rząd na pewno PiSu, nie zabrać.
0: Tak, rząd PiSu dał 13-14 emerytury. Obecny rząd zaproponował rentę w domu.

0: zdrowiom, która również obciąża budżet. Niektórzy też wskazują, że ma ona charakter dyskryminujący, bo z tego rozwiązania niekoniecznie skorzystają mężczyźni ze względu na nierówny wiek emerytalny.
1: Na pewno nie skorzystają ludzie w związkach nieformalnych, prawda? Tak, no więc tam tak. Elementów dyskryminacji jest wiele.
0: Tak, też na przykład był dość ciekawy, a rzadko poruszany wątek tego, że osoby w złych związkach mogą być zmuszane przez rentę wdowią do utrzymania
1: do bycia ze sobą dłużej, jasne. Bardzo panu dziękuję za komentarz. Polecam państwu ten raport. On jest na stronach forum. Dużo ciekawych informacji. Mateusz Michnik, analityk Forum Obywatelskiego Rozwoju z nami. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. 255 ustaw podpisanych, 41 zawetowanych, 29 wizyt zagranicznych, w tym 4 w Stanach Zjednoczonych. 7 osób ułaskawionych. Tak w liczbach wygląda pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości prezydenta chwalą. Koalicja rządząca zwraca uwagę na to, że ta statystyka nie jest powodem do dumy, bo prezydenckie weta przekładają się na konkretne straty dla budżetu państwa.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego to realizacja jego hasła wyborczego. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Pytany o rekordową liczbę wet, odpowiedział, że w ten sposób Karol Nawrocki dbał o interes Polaków.
2: To jest najważniejsza funkcja wypełniana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Stanie na straży polskiej konstytucji, wsłuchiwanie się w głos obywateli, w głos Polaków.
1: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej uważa z kolei, że prezydent, wetując rekordową liczbę ustaw, zrobił na złość nie tyle rządowi, co obywatelom.
3: Jeżeli nie ma ustawy o podatku dotyczącym akcyzy na alkohol czy podatku cukrowym, to mniej pieniędzy będzie na leczenie wszystkich Polaków, a nie premiera Tuska.
1: Prezydent w pierwszym roku urzędowania wręczył 40 awansów generalskich, nadał blisko 600 tytułów profesorskich. W tej statystyce trudno się doszukiwać nominacji ambasadorskich, bo w tej kwestii prezydent i szef dyplomacji nie doszli do porozumienia. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Prokuratura zabezpieczyła majątek dwóch byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej podejrzanych w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy. Wśród nich Maciej Eś, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Według śledczych fundacja mogła ponieść szkodę przekraczającą 8,5 miliona złotych. Zarzuty obu podejrzanym przedstawiono w lipcu. W przypadku Macieja Esia zabezpieczenia obejmują m.in. środki na rachunku bankowym do 200 tysięcy złotych, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach.
4: Te postanowienia nie są prawomocne, przysługuje na nie zażalenie do sądu, natomiast z chwilą wydania i podpisania są one natychmiast wykonalne.
0: Prokuratura nałożyła również karę porządkową w wysokości 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło.
4: Kilkukrotnie, dokładnie pięciokrotnie została wezwana w charakterze świadka. Na żaden z wyznaczonych terminów nie stawiła się w prokuraturze. Ostatni termin jej przesłuchania był wyznaczony przez prokuratora na dzień 28 lipca.
0: Śledztwo jest w toku, śledczy przesłuchują świadków i gromadzą materiał dowodowy. Czy będą kolejne rosyjskie prowokacje? Litewski wywiad wojskowy ma informacje wskazujące na to, że Rosja rozważa wykorzystanie ukraińskich dronów do ataków na infrastrukturę krytyczną w państwach bałtyckich. Informacje te potwierdzają.